0: wrócić, ale moim zdaniem to, bo to jest skrócenie o 2 miesiące, 3 miesiące.
1: No nie, no bo być może wybory wtedy będą na wiosnę, a nie jesienią.
0: No właśnie.
1: I to może być istotne podobno dla Donalda Tuska.
0: Być może, natomiast też słyszałam i zresztą zapewnie państwo też, że pani Magdalena Sobkowicz-Czarnecka ma wziąć w stery we własne ręce i zostać premierem. No to, to już jest by było no dość, bym powiedziała, kuriozalne, no ale zobaczymy. Zobaczymy, natomiast jeżeli chodzi o drugą aferę, Zonda Krypto, to ja sobie porównałam straty, jakie były, jeżeli chodzi o aferę Amber Gold i jeżeli chodzi o Zonda Krypto. Tam, o ile pamiętam, było 850 milionów, teraz tutaj jest 350 milionów. Więc to jest dość, tak bym powiedziała, jeżeli chodzi o skalę, no jednak Amber Gold była dużo większą aferą. Przypomnijmy, że sądy uznały, że nie będą wypłacane roszczenia.
1: A to na marginesie jeszcze zapytam, jak to jest, Skok Wołomin, były stowarzyszenia, byli pokrzywdzeni. Amber Gold również, Getback również, w tym studio wielokrotnie byli i pokrzywdzeni w Skoku Wołomin, i pokrzywdzeni w Getbacku, i pokrzywdzeni w Amber Gold. A tutaj? Cisza. Ja nie spotkałem nikogo poza panem Piesiewiczem, jak rozumiem, już podano, że był, że miał być stratny, ale chyba nie został w tej aferze. Nikt się nie przyznaje. O co chodzi?
0: No chyba Zonda Krypto, jak mówiąc kolokwialnie, jest obciachem. Każdy, kto by się przyznał, że inwestował w kryptowaluty, w Zonda Krypto, to jest jednak duży obciach. Natomiast nie zastanawia
1: Ale nawet były nazwiska osób, które zainwestowały w biznes Palikota. To dopiero obciach, no bo kto w swoich umysłach byłby gotowy powierzyć swoje pieniądze Januszowi Palikotowi, a byli ludzie, tego przyznawali, że stracili na tych różnych beczkach Palikota czy innych rzeczach. A tu jak makiem
0: tak.
1: Zasiał, w ogóle tych poszkodowanych nie ma, nie widać.
0: Zapadli się pod ziemię. Byli, tak. To jest tak jak z Yeti.
1: Tak,
0: to znaczy, wiadomo, że są, ale nikt go nie widział, tak? Że jest, ale nikt go nie widział.
1: I to rodzi pytanie, jakie pieniądze były tam utopione? I czy to były pieniądze legalne? Nawet?
0: No właśnie, i kto dokładnie tam inwestował. Mnie zastanawia, jeżeli chodzi o Zonda Krypto, jedna rzecz. Mianowicie, najpierw była wielka afera, że opisywana, prawda, miliardy, no później się okazało, że 350 milionów, tak? Nie wiem jeszcze, jak docelowo to będzie wyglądało, ale jest opowiadana tylko część tej historii. Jest opowiadana tylko historia z jednej strony, a w ogóle w ostatnich przynajmniej tygodniach nie jest dotykana, moim zdaniem, dużo ciekawsza strona historii. Ale powiem, od czego zaczniemy. Zaczniemy od tym, że jest mowa o panu Piesiewiczu. Notabene to jest skandal, to co się dzieje, proszę państwa, bez względu na to, czy on jest winien, czy nie jest winien, ale to, co mówi jego obrońca, to, że jest tak naprawdę naruszone prawo do obrony, no to jest naprawdę duży skandal. Przypomnijmy Leszka Kraskowskiego, przecież też było naruszone prawo do obrony. I tutaj, moim zdaniem, pan Piesiewicz może uzyskać naprawdę duże odszkodowanie za naruszenie prawa do obrony. Natomiast jeżeli chodzi o, tak jak powiedziałam, część tej historii jest opowiadana, znaczy jest opowiadany pan Piesiewicz, jest opowiadane, jak to Zonda Krypto inwestowała w Telewizję Republika, a przecież również Zonda Krypto inwestowała, czy inwestowała, to jest złe słowo, reklamy dawała, tak? No, reklamy były, fundusz reklamowy, który trafiał przecież nie tylko do Telewizji Republika. Tam zostało wszystko opowiedziane. Rzeczywiście była największym beneficjentem, ale również sporym beneficjentem reklamowym była Telewizja TVN, Telewizja
1: również,
0: Polsat,
1: tak,
0: Telewizja
1: jest.
0: Publiczna w likwidacji, Polskie Radio w likwidacji. To jakby już wyhamowało, prawda? Ale kolejna sprawa, która dla mnie jest szalenie ciekawa, to związki prokuratora Wełny i Romana Giertycha. Bo rodzi się pytanie, dlaczego prokurator Wełna odwołał prokuratora, który zajmował się Zonda Krypto? Który zajmował się zaginięciem Sylwestra Suszka. Pamiętamy słynną historię 6 prokuratorów odwołanych, prokuratorzy, którzy zajmowali się śledztwem w sprawie Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Notabene obrońcą pana Pawła S., jednego z podejrzanych, jest mecenas Jacek Dibuła.
1: Tak samo jak teraz pełnomocnikiem został pana Krala.
0: Krala.
1: I to podobno wydawało się na wiosnę, gdzie poza panem Kornelukiem, który chyba już jest w odstawce, nawet na pewno jest w odstawce, pojechała bardzo dziwna delegacja. delegacja pan Wełna, pan Dibuła i pan Giertych w trójkę.
0: Dokładnie, od maja...
1: Mecenasi z prokuratorem jadą na Bliski Wschód do podejrzanego i to jest jakaś nowa figura w historii polskiego prawa i stanowiska.
0: Roman Giertych zaprzeczył po tym, jak Rzeczpospolita podała tę informację, ale bym powiedziała, dość blado zaprzeczył. Więc to jest sprawa do wyjaśnienia. Kolejna sprawa jest, przecież nie jest tajemnicą to jest tajemnica Poliszynela, przepraszam, że Roman Giertych był pełnomocnikiem partnerki życiowej pana prokuratora Wełny. To jest opisywane bardzo szeroko, to nie jest żadna nowość, to nie jest żaden fake. Był w 2022 roku partnerem życiowym pani prokurator. Zresztą w internecie nic nie ginie, można odnaleźć wpisy jego na ten temat, prawda? I na temat pana Kornelu, przepraszam, pana Wełny również. Jak jest po prostu biedny w tej całej sprawie. Więc mamy tutaj sytuację taką, że później pan prokurator Wełna przychodzi do prokuratury krajowej i pod jego nadzorem jest umorzone śledztwo w sprawie Polnordu. To jest kolejna sprawa, która też jest do wyjaśnienia. Wczoraj wyszła dzięki sprawnym internautom, bo tutaj rzeczywiście internauci chyba robią najwięcej dobrej roboty, jeżeli chodzi o ujawnianie konkretnych aspektów tej afery całej. Wyszła sprawa zespołu do spraw kryptowalut. Nie wiem, czy czytałeś, Łukaszu.
1: Jeszcze nie.
0: Więc jest taki zespół powołany do spraw kryptowalut, który został powołany w 2025 roku. I to jest bardzo ciekawe. Można znaleźć bez problemu, proszę Państwa, w internecie, jak się wpisze zespół do spraw kryptowalut. Michał Gramatyka. Pan Ćwik. Przewodniczącym tego zespołu jest pan Gomoła. I w tej...
1: Wszyscy od Szymona Hołowni.
0: Przepraszam, tam jest jeszcze pan poseł Jaros.
1: A to akurat Platforma Małopolska. Nie ma, Dolnośląska.
0: No już Koalicja Obywatelska.
1: Już Koalicja, tak.
0: No ja też się mylę, prawda? Tak, bo tak naprawdę to jest Platforma ze zmienioną nazwą. I co my mamy w tym zespole? Proszę Państwa, mamy posiedzenie zespołu. To wczoraj było dosyć dobrze opisane na X-ie. Mamy posiedzenie zespołu, na którym to posiedzenie są zaproszeni przedstawiciele Zonda Krypto. I mamy cztery posiedzenia. Michał Gramatyka zaprasza przedstawicieli Zonda Krypto i przedstawicieli bardzo ważnych instytucji rządowych. I mamy posiedzenie, gdzie jest konstytuowana, gdzie się jest to związane również z ustawą o Zonda Krypto. I proszę Państwa, co się tam dzieje? Jest posiedzenie jawne, ale jest część tajna. I my nie wiemy, co się tak naprawdę działo na tym części tajnej. Natomiast to, że pani mecenas Gomoła, która jest była, przynajmniej nie wiem, czy jeszcze jest w Zonda Krypto, wzięła udział i miała dość dobre oceny tego posiedzenia dla Zonda Krypto, no to jest faktem. I to można, proszę Państwa, znaleźć.
1: Ale to jest ciekawe, bo to było pierwsze posiedzenie, 2 września, czyli za chwilę będzie rocznica, za chwilę będzie rok od tego wydarzenia. Rzeczywiście tutaj sprawdzam to wydarzenie. Było inauguracyjne posiedzenie zespołu parlamentarnego, prezentacja priorytetów polskiej polityki w obszarze kryptowalut i technologii blockchain, dyskusja nad rozwojem i wyzwaniami polskiego sektora z udziałem przedstawicieli rządu, instytucji państwowych oraz strony społecznej. Jest drugie posiedzenie tego samego dnia, też 2 września, zamknięte posiedzenie w sprawie poprawek do rządowego projektu ustawy o rynku kryptowalut.
0: No właśnie.
1: I są ci sami przedstawiciele rządu, KNF-u, parlamentarzyści i eksperci strony społecznej. I to już
0: właśnie
1: jest zamknięte, więc tego ja z mojego poziomu przeglądarki Państwo również już nie zobaczycie.
0: Więc właśnie i... Tak się jakoś dzieje, że o tym jest cisza.
1: Czyli pierwszego dnia, tak jakby ten czteroosobowy zespół faktycznie powstał po to, żeby najpierw się inauguracja przedstawić, a zaraz potem za zamkniętymi drzwiami z rządem...
0: Zonda Krypto.
1: I z działaczami, i z przedstawicielami Zonda Krypto dyskutować poprawki do projektu rządowego.
0: No, poprawki, które wprowadzał również, jak wiemy, pan Kral z publikacji, przynajmniej tak twierdzą dziennikarze. I tak wynika z dokumentu, bo to nie jest tylko i wyłącznie twierdzenie dziennikarzy, że poprzez Związek Banków Polskich pan Kral również miał istotny wpływ na kształt ustawy. Więc ja się nie dziwię, że pan prezydent prezydent zawetował. I dlatego uważam, że jak najwięcej powinno się mówić na ten temat. Nie wiem, czy powstanie komisja śledcza. Jestem sceptyczna co do tego. Uważam, że jeżeli by była w kształcie takim, jakby była tam pani Sroka, czy pani Kluzik-Rostkowska, czy pani Filiks, to nic ta komisja nie wyjaśni.
1: Rzeczywiście, bo była ta komisja śledcza, jeśli chodzi o aferę Rywina i ona też...
0: I Amber Gold.
1: I ona też, dlatego że ona siedziała w tym przewoju aferę Rywina, bo była pierwsza to raz, ale po drugie to była stworzona, kiedy jeszcze rządził SLD, ale była już taka dekompozycja, że wtedy

0: zespół, prawda, parlamentarny, złożony tylko i wyłącznie z przedstawicieli partii rządzącej, prawda? Mamy z drugiej strony te związki bardzo dziwne Romana Giertycha i prokuratora Wełna, bo te związki są i to również można to znaleźć.
1: Sam pan prokurator Wełna też ma ciekawą historię, też są sprawy, wątpliwości wobec niego, wobec jego działań, odszkodowania za jego działania były wypłacane, więc też pan Marek Wełna jako prokurator ma swoje za uszami.
0: Ja słyszałam bardzo ciekawą informację i słyszałam z dość wiarygodnego źródła, proszę państwa, że sprawa Zonda Krypto miała być ujawniona jesienią. Nie wiem, czy ty też to słyszałeś, że, że afera Zonda Krypto miała być, i to wszystko złącznie jest właśnie z panem Piesiewiczem i tak dalej, miało być we wrześniu, miało być odpalone później, żeby było paliwo na kolejne tygodnie, raczej miesiące, żeby ta sprawa została nagłaśniana. No niestety pojawiła się pani Barbara Mróz-Gorgoń, pojawiła się sprawa raportu z AI, napisanego przez AI i to napisanego w ten sposób, że proszę państwa, no to woła o pomstę do nieba, bo w tej chwili nie jest tajemnicą, że wiele osób korzysta ze sztucznej inteligencji, dziennikarze korzystają.
1: Ale nie w ten sposób.
0: Ale nie w ten sposób. Ja osobiście wykorzystuję sztuczną inteligencję do korekty, jeżeli chodzi o korektę interpunkcyjną i tak dalej, tak? I to każdy chyba dziennikarz w tej chwili tak robi, czy osoba, która się zajmuje pisaniem, no ale nie zlecam pisania tekstu, czy raportu, czy nie wiem, wystąpienia sztucznej inteligencji, no bo to przeżywała pomstę do nieba, prawda?
1: A każdy, kto ma trochę rozumu i olej w głowie, przynajmniej to, co napisze sztuczna inteligencja,
0: przeczyta.
1: Chociaż przeczyta.
0: Ale przypomnijmy panią Karolinę Opolską i książkę, tak, która poszła na przemiał. I teraz wracając do tego, że ta afera miała być odpalona później. No niestety było zbyt dużo, była sprawa związana z funduszem powodziowym. Tutaj już weszła prokuratura europejska, więc tutaj nie miała platforma już ruchu zupełnie, koalicja obywatelska, przepraszam. A poza tym jest jeszcze jeden bardzo ciekawy wątek, proszę państwa. I to myślę, że jest na stronie sejmowej, przynajmniej było, bo ja to widziałam, w jaki sposób została potraktowana pani prokurator Europy, pani przedstawiciel prokuratury europejskiej, która przyjechała do Polski w sprawie posła Króla. Proszę państwa, to, co się działo na tej komisji, pani prokurator była obrażana przez oczywiście posłów strony rządzącej. Były takie sceny i tam była taka sytuacja, że ja się wcale nie dziwię, że pani prokurator wyszła wściekła, bo to po prostu było, no już nie mówię nieeleganckie. To przeszło wiele, wiele poziomów fatalnego zachowania. I w momencie, kiedy mamy prokuraturę europejską, która domaga się aresztowania posła Króla, bo tam przecież mamy łapówkę, mamy fundusz powodziowy, prawda, które wiadomo, że dostawali ludzie, którzy nie mieli w ogóle, nawet chyba nie widzieli tej wody, bo mieli takie mieli dom na wzgórzu, prawda? Krewni i znajomi Królika, działacze Platformy Koalicji Obywatelskiej na Dolnym Śląsku, prawda? Oczywiście też jest ciekawe, że na razie jest mowa o tym, że jakiekolwiek konsekwencje dotknęły przedsiębiorców związanych z Koalicją Obywatelską, a nie samych działaczy Koalicji Obywatelskiej. No poza tym, czy zostali odwołani ze stanowisk. I pytanie, co dalej? Bo w NYS-ie przecież była już asystentka społeczna pana Siemoniaka, jest w dalszym ciągu na stanowisku, prawda? Pan Siemoniak szybko wygumkował, to że nawet się śmiali, jak za czasów Jeżowa, prawda? Jak Jeżow był wycinany ze zdjęć, to teraz pan minister Siemoniak wycina swoich asystentów społecznych, no ale oni byli w tym czasie, kiedy dostawali pieniądze, tak? Byli tymi asystentami społecznymi. Więc tutaj mamy takie spektrum afer po stronie Koalicji Obywatelskiej. Ja już nie mówię o indolencji i o kompromitacji w rządzeniu, ale taki mamy spektrum afer, że trzeba było czymś przykryć. Trzeba było coś zrobić. I dlatego ta afera Zonda Krypto wyszła wcześniej.
1: Trochę jak kawalerka prezydenta Nawrockiego, która też była szykowana na koniec kampanii, a musiała być, powiedzcie, w Białym Domu wypuszczona wcześniej.
0: Dokładnie tak. I teraz chodziło o przykrycie tych wszystkich afer, tylko że ci, którzy zajmują się od strony różnego rodzaju rozprowadzeniem afery Amber Gold, bo niewątpliwie jest coś takiego i to też nie jest niczym szczególnie złym, bo przecież do dziennikarzy przychodzą różni ludzie, prawda, z różnymi rodzajami dokumentami, z różnymi rodzajami informacjami. Więc skoro mamy taką sytuację, że dziennikarze

0: mają informacje, no to je publikują, prawda? Tylko, że...
1: Tylko tak warto je zweryfikować wcześniej.
0: Ale tak się też dziwnie składa, że sprawa dotycząca właśnie sejmowego zespołu, związków prokuratora Wełny z Giertychem jest tak troszkę spychana na boku. Ale tak jak powiedziałam, są internauci, którzy bardzo skrzętnie i szybko znaleźli to, co znaleźli. I moim zdaniem ta afera się będzie rozwijała i to nie wcale w tym kierunku, jaką by sobie życzył Donald Tusk, tylko wręcz przeciwnie, bo przecież mieliśmy również Zonda Krypto na wielkim imprezie, gdzie była pani von der Leyen i była Donald Tusk.
1: I Zonda Krypto także finansowała wiele panelów w Davos na światowym forum ekonomicznym i tam też są ludzie, którzy w jakiś sposób byli podłączenie pod to oferę.
0: No i ciekawe
1: w tym sensie, że byli sponsorowani.
0: Pytanie, kto był przyjmowany na stadionie Zonda Krypto w Davos, bo przecież był taki stadion, prawda?
1: Więc to jest wszystko ciekawe.
0: Znaczy jest taki, tylko że Zonda Krypto nie jest sponsorem.
1: Nie jest sponsorem, ale jest tak, że no właśnie, że w tej sytuacji ta Zonda Krypto ma bardzo szerokie powiązania i pytanie, jak wielu osobom zależy, żeby nie wyszło na jaw?
0: No myślę, że teraz to już...
1: Bo te pieniądze szły bardzo szeroko, tak? I TVN, i inne grupy medialne, też na prawicy, żeby była jasność, pukał do prawicy. Ostatnie pytanie, na ile pani redaktor doświadczenia można powiedzieć, że mogła to być operacja służb specjalnych? W sensie, patrząc w jakiej sytuacji są media prawicowe, to się wypuszcza człowieka, który chodzi i proponuje, weźcie, pomogę wam, weźcie, także jest od początku do końca operacja służb specjalnych, czy nie?
0: Uważam, że nie, że na pewno w momencie, kiedy się pojawił Kral, pojawił się ogromny gracz, to służby się podłączyły, w tym sensie, że tam musiały być służby. W momencie, kiedy mieliśmy do czynienia z tak ogromnymi pieniędzmi. Natomiast tu jest ciekawy wątek, na który zwróciłeś uwagę, mianowicie taki, że nie mamy poszkodowanych, nie wiemy, kto jest tam naprawdę poszkodowanym, nie wiadomo,
1: kto inwestował
0: w te pieniądze, bo to, że jakaś firma, która jest firmą legalną, działa na rynku, jest za granicą, jak sam powiedziałeś, w Davos, reklamuje się w mediach, to nie ma nic złego w tym. No to trzeba jasno i wyraźnie
1: sponsoruje
0: powiedzieć.
1: Sponsoruje Juventus Turyn, to prawda.
0: Dokładnie. Tour de Pologne, przecież mieliśmy panią marszałek Wielichowską na zdjęciach również, jak tam była i w tle była reklama Zonda Krypto. To nie jest nic zdrożnego.
1: Chociaż, jak już rozmawiamy szczerze o świecie dziennikarskim, to też rację ma profesor Cęckiewicz, który napisał, że nie ma darmowych miejsc polskich, że to rodzaju pieniądze, że to też jest tak, że media, może w szczególności prawicowe, powinny uważać na to.
0: Tak, ale jeżeli idzie szerokie, znaczy ja uważam, że tutaj mamy tak przerysowane, kończąc tę rozmowę, mamy przerysowaną sprawę Michała Moskala, absolutnie przerysowaną, dlatego że poza tym, że poleciał, no to co z tego? Ja się pytam, co z tego? Czy były jakieś przyjęte przez niego pieniądze? Czy jego fundacja dostała pieniądze z Zonda Krypto? Nie, przynajmniej na ten moment nie wiemy. Wiemy, że nie i myślę, że nie dostała. Natomiast mamy Piesiewicza, który jest aresztowany, który jest pozbawiony prawa do obrony i mamy pompowane te wątki w nieobrażalny sposób, a wątki, które są do wyjaśnienia, które są naprawdę poważne, czyli związki prokuratora z obrońcą Wełny, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, zespół sejmowy do spraw Zonda Krypto jest nieruszony w mediach głównego nurtu.
1: To prawda, mnie jest przemilczany, a my mówimy i o jednym, i o drugim nurcie i tutaj trochę będzie chwalby, samochwalenia się, że my akurat jako Radio Wnet, dzięki naszym patronom nie musimy się nigdzie oglądać, to daje nam pełną wolność patrzenia także na taką sprawę jak Zonda Krypto. Naszym patronom bardzo, bardzo dziękuję. Trota Kania była naszym gościem.
0: Bardzo
1: redaktor.
0: Dziękuję za zaproszenie.
1: Dziękuję
0: Państwu.
1: Nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni będziemy opowiadać o świecie i tych cieniach i kulisach polityki, a zakończymy naszą rozmowę w

0: polskie instytucje także dostrzegają rozwój tego sektora. Jeżeli chodzi o to właśnie oddolny zryw, szacuje się, że obecnie w Polsce już 3, nawet do 4 milionów osób inwestowało lub inwestuje w różnego rodzaju kryptoaktywa. Szacuje się, że historycznie wartość tych inwestycji przekroczyła już 70 miliardów złotych. Tak dla porównania jest to mniej więcej ekwiwalent rocznych wydatków naszego państwa na program 800+. Mimo to mediana tych inwestycji wynosi około 1000 złotych. Więc to pokazuje, że jest to wciąż w Polsce rynek bardzo niesprofesjonalizowany, rozdrobniony, można powiedzieć, tego sektora.
1: Odyseja wyborcza.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Razem z nami jest kolejny gość dzisiejszej Odysei Wyborczej. Jest z nami dr Krzysztof Rak. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Czołem, Łukaszu, witam bardzo serdecznie państwa.
1: Główny analityk Instytutu Zachodniego, ale zacznijmy od rocznicy. 1 września naszą audycję rozpoczęliśmy od fragmentu wystąpienia Karola Nawrockiego na Westerplatte. Dla pana doktora inny fragment, wyciąłem fragment z wystąpienia pani prezydent Dulkiewicz. Zobaczmy, posłuchajmy.
3: Też jedno z najtragiczniejszych oblężeń w historii. Blokada Leningradu. Niemal 900 dni ludzie uwięzieni w swoich domach zmagali się ze skrajnym niedostatkiem i mrozem do minus 40 stopni. Opisy, do czego głód zdolny jest pchnąć człowieka, ścinają krew w żyłach.
1: Chociaż pani powinna powiedzieć, mrożą krew w żyłach, tak się mówi w języku polskim, ale to już nie będę, pani prezydent się wysłożliwiał, że związki frazeologiczne nie są w języku polskim, nie są, są najmocniejszą stroną. To taki, powiedzmy sobie, smaczek, no nic bardzo ważnego, ale jednak może symboliczne, że akurat w 87. rocznicę najbardziej wzruszający fragment w ustach pani wiceprezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz jest poświęcony innemu miastu, Leningradowi. Nie wiem, o co chodzi, nie wiem, dlaczego tak się wydarzyło, ale może my będziemy jednak z 1 września wspominać najpierw Wieluń, a potem inne ofiary wojny, początku II wojny światowej. Panie doktorze, jak powinniśmy mówić po 87 latach o początku i o całej II wojnie światowej w naszej historii?
2: Z powagą, refleksją, cieszę się, że 1 września nie śpiewamy wesołych piosenek, przynajmniej to, tę datę potrafimy uszanować. No i pamiętać o tym, że po pierwsze niepodległość państwa jest niezwykle krucha. To nie jest tak, że niepodległość państwa jest dana raz na zawsze i że tę niepodległość Polacy mogą stracić. Niekiedy to jest w dużej mierze od nich niezależne, ale niekiedy jest to od nich zależne. Tu jest duża rola elit, no bo możemy bardzo krytycznie podchodzić do elit sanacyjnych, szczególnie tych z drugiej połowy lat 30., które rządziły Polską. Krótko mówiąc, ja bym tego dnia po pierwsze myślał o ofiarach całej wojny, bo to jest... Dobrze, przeszło 5 200 000 obywateli polskich straciło życie. Polska została zniszczona, dobra materialne zostały zniszczone, dobra kultury. No jest nad czym się zastanawiać i to jest dzień, w którym powinniśmy myśleć o naszej odpowiedzialności za państwo i naród, i myśleć o tym, czy nasze elity, tych, których wybieramy, są odpowiedzialne za państwo i naród. Tutaj dla mnie 1 września to jest, powiedziałbym tak, dzień polskiej odpowiedzialności i na tym bym się skupił.
1: Odpowiedzialności, chociaż tutaj już czuję, żebyśmy się pewnie o historię pospierali i pokłócili, bo oczywiście te wesołe piosenki to nawiązane do pierwszego, ale sierpnia jest ten nurt rewizjonistyczny, w którym także pan...
2: Ale to nie ma nic wspólnego z nurtem rewizjonistycznym. Panie redaktorze, jak chodzę na cmentarz, to nie śpiewam piosenek i nie raduję się, a szczególnie w dniu, kiedy rocznicę śmierci na przykład moich rodziców, no nie żartujmy sobie, bo to nie ma z żadnym rewizjonizmem nic wspólnego. To jest jednak pewna powaga i pewna kulturowo-historyczna też powaga i też odpowiedzialność za naród, bo my powinniśmy, jednak... Przepraszam za to wzmożenie emocjonalne państwa.
1: Nie, bardzo dobrze. Tak? Taki też był trochę zamysł, żeby...
2: To redaktor mnie podpuszcza. Człowiek, żeby nie powiedzieć inaczej. Ale krótko wracam. Odpowiedzialność, bo tej odpowiedzialności, jak patrzymy na historię, to często nam brakuje. Brakuje odpowiedzialności nam, Polakom, tak każdego z nas, no bo... Powiedzmy, zastanówmy się, czy my rzeczywiście wypełniamy obowiązki polskie, które nam są narzucane, które powinniśmy wypełniać. No i druga rzecz, czy nasze elity dorastają do tego, żeby czuć i realizować tę odpowiedzialność za Polskę. I 1 września, no i również 1 sierpnia, to są momenty, w których naprawdę dobrze powinniśmy się zastanawiać i przede wszystkim zastanawiać się nad tym, co tu zrobić, żeby to się nie powtórzyło, żeby takie klęski się nie powtórzyły, żebyśmy nie musieli wspominać tej hekatomby ofiar i żeby kolejne pokolenia nie musiały zaczynać od nowa.
1: Ale z drugiej strony, jak się patrzy na nasze święta narodowe, to te 3 najważniejsze wszystkie świętują sukcesy i zwycięstwa, 15, 11 i 3, prawda? Więc to jest też taka tradycja, bo to często, przynajmniej z mojego doświadczenia, tak to wynika, że jak się rozmawiało z kimś, kto był pod wpływem Gazety Wyborczej albo samą Gazetę Wyborczą, czy tego typu publikatory się czytało, to właśnie tam badała na że Polacy są smutni, że ta polska martyrologia, że tu cały czas, że my tylko w klęski wspominamy, a trzeba się westernizować i tak dalej, to zawsze wydawało mi się, to jest bardzo fałszywy obraz, że akurat Polacy bardzo rozsądnie na swoją przeszłość patrzą jako naród. To jeszcze zanim przejdziemy do współczesności, do Niemiec.
2: Ale to jednak bo tutaj to nie ma albo. I my powinniśmy i celebrować zwycięstwa, ale jednak o tych klęskach trzeba pamiętać. No, i o martyrologii trzeba pamiętać. No nie możemy, przynajmniej ja jeszcze jestem tym pokoleniem, które zostało wychowane przez pokolenia, które pamiętały wojnę i nie zgadzam się z tym, a zapomnijmy sobie o tych milionach Polaków, o tych zamordowanych w Oświęcimiu, zamordowanych w Palmirach, zamordowanych w Treblince, o tych milionach obywateli polskich. No nie, o tym musimy pamiętać. My zbyt dużo ponieśliśmy strat, to był zbyt wielki upust krwi, żebyśmy mówili, to zostawmy martyrologię, zostawmy pamięć i tylko cieszmy się zwycięstwami. No niestety w tej historii najnowszej tych zwycięstw, tych wielkich zwycięstw tak wiele nie było i było wiele porażek i musimy o tym pamiętać i z tych porażek wyciągać wnioski. I znowu mówię, po to, żeby się to nie, żeby te porażki się nie powtórzyły. I tu odpowiedzialność jest moim zdaniem kluczowa.
1: A to jest też pytanie, skoro już o historii mówimy, trochę sobie historiozofujemy, nawet takiego słowa użyję, to jak się czyta pamiętniki tych, którzy odbudowywali Polskę, Polskę odrodzoną, Polskę zmartwychwstałą, dopiero potem po II wojnie światowej ukuł się termin Druga Rzeczpospolita, twórcy tego państwa w ogóle tak o tym państwie jako drugiej, nowej nie myśleli, wręcz przeciwnie, i na polu międzynarodowym, i na polu wewnętrznym, i elita, i naród myślała, że to jest Polska wskrzeszona, żeby jeszcze jednego terminu użyć. To wszystko ładnie opisał bardzo sprawnie inny historyk niż doktor Wrak, który ma ciekawą książkę na temat tej kruchości niepodległości, a tutaj kwestia sezonowego państwa i Krzysztof Kloc. To właśnie to oni wspominają, także endecy, że trudno byłoby mówić o akcji niepodległościowej chociażby bez powstania styczniowego. Bez klęski tego powstania, bez ofiar, ale gdyby tych ofiar nie było, gdyby tego zrywu nie było, to może nie byłoby świadomości narodowej i może nie byłoby komu tworzyć nowej Polski, bo ludzie już tak by się scalili, część stronem austriackim.
2: Ale
1: część,
2: pan redaktor, część... widzę, strasznie chce mnie
1: wpuścić,
2: wrzucić do kąta. I
1: na tym polega dyskusja historyczna, że trzeba mieć inne zdania, a nie
2: chcę... do końca, bo ja nie jestem wcale jakimś przeciwnikiem upamiętniania powstań, no wręcz przeciwnie, z tego co mówię, to właśnie o tym powinniśmy pamiętać.
1: To ja tylko chciałem pojść...
2: Po to powinniśmy pamiętać o tym, żeby wiedzieć, jak wielką wartość ma niepodległość Polski. No znowu...
1: Ale za tą wartość
2: redaktor,
1: pytanie, czy nie warto...
2: Zaczyna denerwować.
1: I ja słusznie.
2: Ja się opowiem redaktora właśnie tym, że ja pamiętam, ja żyłem jeszcze 20 lat w Polsce, która nie była krajem niepodległym i marzyłem o tym, żeby Polska tę niepodległość odzyskała. I z tej perspektywy ja naprawdę wiem, czy mniej więcej wiem, bo moje pokolenie na szczęście nie musiało dawać ofiary krwi, ale
1: No, chociaż żyłem stan w Polsce wojenny, to też były ofiary księża, szczególnie znikali.
2: Ale
1: jeszcze
2: to nie były,
1: do...
2: To nie były miliony, tak?
1: To nie były.
2: O tym pamiętajmy.
1: Miliony,
2: ale mimo wszystko, drogi redaktorze, wiem coś na ten temat, jaką to ma wartość, a często Polacy dzisiaj charakteryzują się moim zdaniem pewną nieodpowiedzialnością, bo nie wiedzą, ile to kosztuje i ile to kosztowało. Stąd o powstaniach też mówmy o tych ogromnych kosztach, jakie my Polacy zapłaciliśmy za to, żeby być niepodlegli. I powinniśmy z tego względu niepodległość chronić za wszelką cenę.
1: Chociaż, jak głosi jedna z piękniejszych polskich piosenek, wolność krzyżami się mierzy. I to też była taka moja świadomość, że na przykład jak się krytykuje powstania, także to XIX-wieczne, to warto pamiętać, że przynajmniej w świadomości tych, którzy odtworzali Polskę bez powstania styczniowego, bez tej ofiary krwi, być może Polski by po prostu nie było, czasami z klęski może wyrosnąć zwycięstwo, bo tak oni o tym myśleli, a ja nie wiem, czy przynajmniej mam w sobie taką wiedzę i taką siłę, żeby kwestionować ich autoświadomość sprzed tych 100 lat, kiedy Polskę odtwarzali. Historia, ostatnie pytanie o reparacje, bo to jest też temat zawsze powracający 1 września. Sprawa, którą warto podnosić, czy nie warto, to pytanie i o historię, i o politykę historyczną, i o dyplomację, panie doktorze.
2: Moim zdaniem warto, a nawet trzeba. I znowu, chociażby z tego jednego względu, żeby uświadomić Niemcom, naszym partnerom w Unii Europejskiej i w NATO, ale również nam samym, ogrom strat, które w trakcie wojny z ręki niemieckiej ponieśliśmy. Te straty są po prostu niewyobrażalne i my moim zdaniem też często o tym zapominamy. No, świadomość historyczna Polaków jest taka, jaka jest. No i dziwię się tej części naszych rodaków, które z taką dezynwolturą mówią, jakiś tam reparacje. To nie są jakieś tam reparacje, tylko za tymi reparacjami stoi śmierć milionów ludzi, ogromne straty materialne, zniszczone miasta i o tym też moim zdaniem trzeba pamiętać i o tym trzeba przypominać, no bo tego się z historii naszej nie wymarzy. Gdy o tym zapomnimy, to przestaniemy być Polakami, To jest moim zdaniem oczywiste.
1: To jest zdanie jasne. A propos tych, którzy Polakami nie są, chociaż może jak popracujemy, to zostaną. W XIX wieku wielu Niemców się polonizowało. Nawet potomkowie tych spolonizowanych Niemców teraz są w polskiej polityce obecni, w różnych obozach. Nawet niektórzy różnym obozom przewodzą. To o tych, którzy na razie Polakami nie są, ale jak popracujemy, może zostaną, czyli o Niemcach porozmawiajmy. Wybory w Saksonii, Anhalt już w najbliższą.
2: Niezłe przejście.
1: Oj, przepraszam. Są Serbo-Łużyczanie, są Słowianie na zachód od Odry. Dlaczego nie mielibyśmy ich tożsamości słowiańskiej wydobyć na wierzch, a potem idąc za Chrobrym czy za Krzywoustym tę ziemię do Rzeczpospolitej przyłączyć? Albo nie, żarty. Żarty żartami, żarty na bok. Niedziela, wybory landowe, Saksonia, Anhalt. Wszyscy spodziewają się samodzielnego rządu AfD, triumfu tej partii na poziomie już niekwestionowalnym i przebicia wszelkich zapór ogniowych. Jak to wygląda i z jaką świadomością elita niemiecka patrzy na te zbliżające się wybory?
2: Jeszcze do tej uwagi drogiego redaktora, żeby tam przynajmniej ktoś w Niemczech, jak to będzie słuchał tego, nie pomyślał, że my chcemy dokonać rozbioru Niemiec. Nie, w żadnym wypadku jesteśmy za utrzymaniem status quo. Mówię to również w imieniu redaktora Jankowskiego, tak, żeby nikt nie pomyślał, że myślimy coś złego. Jak jest z AfD?
1: No, chociaż nie wiem, czy taka głębsza decentralizacja Niemiec nie byłaby korzystna dla całego świata.
2: Czekamy na 6 na wybory, no bo z tego, co dzisiaj wiemy, widzimy, że ten ostatnie tygodnie kampanii wyborczej AfD radzi sobie doskonale, ale z drugiej strony nie widzimy odbicia w badaniach opinii publicznej. AfD ma cały czas, jeśli idzie o poziom federalny, około niecałe 30%, tak oscyluje wokół tej granicy 30%, ale jej nie przekracza. To jest 28-29% i jest pierwszą partią, najpopularniejszą dzisiaj partią w Niemczech. Jeśli idzie natomiast o wyniki badań opinii publicznych w Saksonii-Anhalt, na które wszyscy czekają, no to jest to 40-42%. No i teraz możemy sobie zadawać pytania, jak to jest z tymi badaniami, czy te badania zostały w jakiś sposób zrobione, o że tak się wyrażę. No bo pamiętajmy, żeby AfD zdobyła samodzielną większość, a tylko przy samodzielnej większości, przynajmniej tak na dziś dzień możemy to powiedzieć, może zdobyć władzę w tym landzie, musiałaby przekroczyć 45%. To jest warunek. I to też trochę zależy od tego, czy wejdą mniejsze partie do Landtagu i Zieloni, i SPD. No jak na razie wszystko wskazuje, że tak. Czyli jeśli jest tak, jak mówią badania opinii publicznej, to nie będzie tutaj żadnej niespodzianki. Ale ja nie wykluczam też i takiej, chociaż ona jest mniej prawdopodobna, takiego scenariusza, no, że AfD przekroczy te 45%, to jest małych partii się nie dostanie, no i wtedy będziemy mieli rzeczywiście sensację. I to nie będzie sensacja na skalę landową, to nie będzie sensacja na skalę niemiecką, ale to będzie sensacja na skalę europejską, no bo coś trzeba będzie z tym AfD zrobić. Prawdopodobnie w tym momencie padnie rząd w Berlinie, kanclerz Merz zakończy swoją...
1: Jeszcze raz, bo już my tak żartobliwie o historii przeszli do tego tematu, on jest niezwykle poważny. W najbliższą niedzielę, 6 września, będą się ważyć losy koalicji, przeniesionego kanclerza, a może czegoś więcej, jeżeli te wszystkie sondaże, spodziewania się sprawdzą i faktycznie AfD uzyska Saksonii-Anhalt, to chyba nie jest duży land, dobrze pamiętam, 2 miliony z hakiem ludzi, więc to nie jest potęga, to nie jest Zagłębie Rury, to nie jest Bawaria, to nie jest żaden duży, ważny kraj związkowy, no ale jednak jest jednym z 16. To będzie oznaczać koniec tego układu także na poziomie całych Niemiec, na poziomie Bundestagu, na poziomie kanclerza.
2: To wszystko będzie zależało od dynamiki politycznej, ale ja sobie łatwo mogę wyobrazić scenariusz, w którym wszystko się posypie, tak? No bo o tym się mało mówi, bo my jak patrzymy na przykład na CDU, szczególnie na CDU, no to patrzymy na elity tej partii, właśnie Merca, jego najbliższych współpracowników. Tymczasem w terenie, na przykład właśnie na terytorium Niemiec Wschodnich, byłej NRD, ci lokalni działacze, oni nie są zadowoleni z tego, tej tak zwanej zapory ogniowej, która uniemożliwia im dogadanie się i próby porozumienia i stworzenia wspólnej koalicji z AfD, bo dzisiaj wydaje się, że z punktu widzenia demokratycznej logiki, ja mówię tu o teorii, tak, o takim myśleniu w kategoriach demokratycznych, optymalnym byłoby, przynajmniej na na terenach byłej NRD, powołanie koalicji CDU-AfD. Zresztą były takie badania i są takie badania, że jak się patrzy, która byłaby koalicja, to jest wybór 5 czy 6 koalicji, to Niemcy, najwięcej Niemców opowiedziało się za koalicją CDU-AfD. Tak więc to nie jest coś, co nie jest do pomyślenia przez przeciętnego Niemca, to jest coś, co jest nie do pomyślenia przez elity. No i w tym momencie właśnie zakładając, mówię o tym scenariuszu, że AfD wygrywa, no mogłoby dojść do pewnych takich ruchów tektonicznych, trzęsienia ziemi w samej CDU i przechodzenia części działaczy CDU do AfD. No pamiętajmy, w Niemczech, ja to zawsze powtarzam, bo u nas my mamy pewne kompleksy wobec polityki niemieckiej, a nie powinniśmy, przynajmniej pod pewnymi względami, mieć. Niemcy są bardzo krajem upartyjnionym, landy też są bardzo upartyjnione i klientela wyborcza czy klientela partyjna no, obejmuje wiele bardzo interesujących, intratnych miejsc pracy. I to jest to bycie członkiem partii. Partie niemieckie mają tak pod dzisiaj te największe pod 300-400 tysięcy, CDU, CSU razem to ma około 400 tysięcy. To są dosyć duże partie. Kiedyś to były w ogóle partie milionowe. No ale tam nie jest się po to, żeby tylko działać, tam jest się po to, żeby mieć z tego frukta. No i jeśli doszłoby do załamania się tej zapory ogniowej, to łatwo sobie wyobrazić, że duża część działaczy lokalnych CDU no, przechodziłaby, czy byłaby gotowa do współpracy z AfD po to, żeby zachować swoje miejsca pracy. I to jest, my patrzymy na Merca, na innych polityków, którzy są na samej górze, a oni są w dużej mierze oderwani trochę od rzeczywistości i tak nie za bardzo wiedzą, co się dzieje na dole.
1: Zresztą na koniec, skoro o Mercu wspomniałeś, bo za chwilę jest serwis informacyjny, czas nas goni nieubłaganie, ale starczy nam czasu, żeby próbkę, nie wiem czy wiedzy, czy przekazu politycznego, ale na pewno emocji pana kanclerza Merca dać. Krótka wypowiedź, tam kwestie gospodarcze, ale emocje w kanclerzu grają, zobaczmy.
4: Funkcjonuje genug. Jeder Einzelne wird für sich sagen, ich tue doch schon eine ganze Menge, stimmt auch. Aber wenn Sie aus China kommen, meine Damen und Herren, dann haben Sie noch mal deutlicher das Gefühl, dass mit Work-Life-Balance und Vier-Tage-Woche der Wohlstand in unserem Land auf Dauer nicht zu erhalten ist. Da müssen wir jetzt einfach mal ein bisschen mehr tun.
1: Szybko, bo może pan doktor przetłumaczy, bo zna znacznie lepiej niemiecki niż ja musiałbym się tymi napisami po angielsku posiłkować, a pan doktor szybko nam przetłumaczy, o co tak się bardzo turbował na ostatnim spotkaniu kanclerz Merz.
2: Ja podsumuję to może w ten sposób, bo tu akurat są te wypowiedzi Merca, one pokazują, że no dobrze, że Merz nie czuje bazy, bo popełnił dwa i to może też mieć wpływ na sytuację AfD. Popełnił bardzo dwa poważne błędy w ostatnich wystąpieniach. Po pierwsze uznał, że migracja to jest nieistotna, że to nie jest kwestia agendy obecnej politycznej, a wiemy z badań, że migracja jest istotna i dlatego to jest główny powód, dlaczego AfD rośnie. Dwa, powiedział, że mówiąc o przyszłościowych dla Niemiec gałęziach gospodarki, no nie wspomniał o przemyśle samochodowym. Tu akurat mówił o fragmencie o problemach z chińską konkurencją. Nie mamy trochę czasu, bo ja uważam, że w dużej mierze rząd federalny, a na pewno przez ostatnie kilka lat pomagał temu, żeby chińska konkurencja, no czy przynajmniej nie robił nic, żeby chińską konkurencję na terytorium Niemiec ograniczyć. No i to jest problem, bo poprzez tę chińską konkurencję Niemcy się dzisiaj dezindustrializują. Krótko mówiąc, no to wszystko, tego typu wypowiedzi, błędne diagnozy albo diagnozy niezgodne z nastrojami społecznymi, diagnozy, które mówią, że migracje są nieważne, dezindustrializacja czy przemysł samochodowy niemiecki jest nieważny, że my wiemy, co jest tak naprawdę ważne, no powodują, że kanclerz jest bardzo niepopularny i to przenosi się nie tylko na CDU-CSU, ale również na wszystkie partie establishmentowe.
1: O czym mówił dr Krzysztof Rak. Spotkamy się w poniedziałek, za mniej niż tydzień, żeby omawiać, co właściwie z tych wyborów wyjdzie i dla Niemiec, ale także, że one będą bardzo spektakularne, to dla całej Europy. Doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Redaktorze, dziękuję bardzo, a Państwu bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Nocne powtórki w net.

0: I koniec wakacji śpiewamy od nowa.
1: Dzień dobry państwu.
2: Dzień dobry
1: z tej
2: państwu.
1: Strony Kabaret Otto. Dziś Wiesław Tupaczewski,
2: Andrzej Tomanek
1: i za chwilę
2: Rysiek
1: nasz
2: Makowski,
1: gość specjalny Ryszard Makowski.
2: Nie, Rysiek, słuchajcie, zaparkował samochód i nie włączył parkingu i musi lecieć szybko, to zmienić.
1: No także tak za chwileczkę będzie.
2: A w każdym razie my jesteśmy, szanowni państwo, wakacje rzeczywiście się zaczęły. Witamy wszystkich czatowiczów, którzy pojawili się na naszym kanale, na kanale YouTube Otto, na którym można obejrzeć nas w Radiu Wnet. Tak, jest transmisja. O, i Ryszard się pojawił już.
1: Słuchajcie, już za chwilę usiądzie.
2: Za chwilę się przywita z państwem.
1: Jest, pędzi.
2: Udało się włączyć parking?
3: Jeszcze nie, ale jesteśmy na dobrej drodze.
2: A, jesteśmy na dobrej drodze, jak powiedział Ryszard. No. Przywitaj się ze słuchaczami.
3: Dzień dobry państwu. Bardzo się cieszę, że już jesteśmy naprawdę na antenie.
1: Naprawdę jesteśmy.
3: No dobrze.
1: Wiesz co,
3: dobrze.
1: Jak mogłeś tak w ogóle pomyśleć?
3: No, znam was trochę.
1: Naprawdę?
3: No, proszę państwa, no, bardzo się cieszę, że jestem też na antenie, tylko trochę zmokłem, bo są takie opady, które z nagła, jak wyszedłem drzwi, jeszcze nie padało, zrobiłem dwa kroki, już na głowę się leje.
1: Przelotne to są opady.
3: Kiedyś właśnie a propos krakowskiego przedmieścia i Nowego Światu pisałem taką piosenkę: idę sobie raz ulicą, a tu zaczął padać deszcz, bez powodu na mą głowę woda z nieba leje się, schowajmy się w bramie i tak dalej.
2: No, jaka fajna piosenka.
3: To była niezła piosenka.
1: Tak. No to trzeba pomyśleć o tej piosence. No.
3: Nie, to już taka jest. Właśnie tutaj,
1: no co, jaka jest?
3: Tutaj może wspomnę, zanim zaczniemy na nasze tematy rozmawiać, bo byłem dzisiaj na pogrzebie takiego mojego kolegi. Właśnie z czasów studenckich, no to spotkałem też paru kolegów, którzy jeszcze byli w stanie, tak jak ja, oddać mu hołd. No taka prawda, no
1: opowiadaj,
3: co to dużo mówić.
1: Kurtkę, bo zimno.
3: Taka prawda. No i ten kolega, no z nim miałem masę różnych wspomnień. Jedno takie dosyć no, artystyczne w sumie, bo to było tak, no była taka niedziela kiedyś. Kiedyś ciężko było się w Warszawie napić piwa. No ale to już byliśmy po studiach, ci moi koledzy, między innymi właśnie Włodek, skończyli Wydział Technologii Żywności tutaj na Akademii Rolniczej i byli kierownikami knajp w Warszawie. No i poszliśmy do takiej knajpy Praga, gdzie było podawane piwo Budweiser.
1: Bardzo dobre piwo.
3: I było podawane, no ale tam poszliśmy, usiedliśmy, podeszła kelnerka, zobaczyła, że to są koledzy kierownika i mówi do nas ciszonym głosem: panowie, jest Budweiser, to ja wam dam, bo tamten Budweiser oczywiście do konsumpcji, ale dla nas niekoniecznie. No i jest ten Budweiser, ale przyszło marcowe z żywca. Może byście chcieli marcowe z żywca?
2: A jaki był miesiąc?
3: No nieważne.
1: Marcowe, o to ci.
3: Tak się piwo nazywa. W każdym razie przyszło marcowe z żywca, no załóżmy, że był marzec. No i no to mówimy, to dobrze, poprosimy to marcowe. No i zamówiliśmy to marcowe, no wszyscy oczywiście dookoła mieli Budweisera, się powinni z tego cieszyć, bo napić się piwa wtedy nie było łatwo. No ale jakiś tam taki klient niesforny wezwał tą kelnerkę i przy panią, ja też bym chciał takie piwo zamówić. No ona, tak jak na filmie Barry, proszę pana, to była niedziela, ci panowie to zamówienie złożyli w piątek, więc jeżeli pan by chciał na wtorek, to ja mogę przyjąć. No po prostu do dzisiaj jestem pełen podziwu nad refleksem.
1: Refleks tej pani rzeczywiście.
3: Nad refleksem i sporą bezczelnością, ale to się na tym nie skończyła ta niedziela, bo poszliśmy, pamiętacie, to już były czasy kabaretu Warsztat. W MDM-ie, bo czasy kabaretu Warsztat, to wszyscy występowaliśmy, prawda?
1: W hotelu MDM przy placu Konstytucji.
3: Tak. No i tam było tak, że było takie przedstawienie przepychanka, przewalanka, czy przewalanka, przepychanka Jonasza Kofty. I to było naprawdę, to i tam poszliśmy, a to było tak w niedzielę w południe grane, o 13, o 14, jakoś tak z nienacka troszkę to było grane. No ale no, wpuścili nas tam, no bo wiadomo, ja też tam wtedy występowałem, znałem tych wszystkich, no te wszystkie osoby z zakru, które tam wpuszczały, no i wpuścili nas. Usiedliśmy przy pierwszym stoliku, już troszeczkę byliśmy, no co to dużo mówić, pod dobrą datą, no ale podobało nam się strasznie. Niebywale nam się to podobało. Tam no, też sobie zamówiliśmy po piwie, chociaż tam to piwo było tak drogie w tym MDM-ie, że ja pamiętam, jak mieliśmy tam garze, to jak się zamówiło piwo, to już było po garze. Tak to wyglądało. No i było tak, że no, wstaliśmy potem tam stand-up ovation robić, krzyczeliśmy mistrzu, mistrzu i tak dalej, więc to taka atmosfera tam zrobiliśmy. No wiecie, ta sala nie była duża, pamiętacie, nie? Mhm. Atmosferę zrobiliśmy tam i potem było tak, że trochę osób zostało. Kofta zostawiona, Szkofta, ja go nie znałem. Tam jakieś trochę osób też związanych z tym, bo tam pamiętam, chyba Marek Walczewski grał, chyba pani Niemirska grała. Tam takie, no to dobre, to, dobre to przedstawienie.
2: Dobra,
3: tak. A Włodek był fanem mojej twórczości. Niebywałym. Znał piosenki, które wy nawet nie znacie, bo to jeszcze były tam takie z czasów studenckich. Ja tam trochę tych piosenek wtedy też napisałem. No i on zawsze był bardzo pod wrażeniem mojej twórczości. No i zaczął, albo już troszeczkę też, no, tak jak mówię, podobną datą, i zaczął Jonaszowi Kofcie tłumaczyć, że Jonasz Kofta jest dobrym poetą, ale Rysiek zdecydowanie lepszym. No. I wszyscy ci ludzie patrzyli się tak na mnie i na nas, co to za wariaci tu przyszli, co to za idioci się trafili. No. Także to była sytuacja naprawdę, no miałem tych sporo różnych sytuacji tu na Starym Mieście, ale też nie wszystkie się nadają do opowiadania, także no, pożegnaliśmy naszego kolegę, ale pożegnaliśmy go tak dosyć na wesoło w sumie byliśmy, on był wesołym człowiekiem, jesteśmy nadal wesołymi ludźmi, więc nie robiliśmy tutaj jakiejś tam, no nie wiadomo jakiej, tym bardziej, że no ja wierzę w życie wieczne, więc mam nadzieję, że wszyscy kiedyś się tam gdzieś spotkamy. No to było na tyle, teraz oddaję wam głos.
2: No, wspomniałeś o Budweiserze, że to taka była fajne piwo. I to nie jest reklama, to co teraz mówimy.
1: Nie, to było inne piwo.
2: To było, piwo, tylko chciałem powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych była taka akcja firmy właśnie, która produkuje to piwo.
3: Ale to jest inne chyba piwo w ogóle. To
2: są inne firmy. No ale tak samo się nazywa. I w każdym razie chodziło o to, że zaczęli reklamować to piwo postacią znanej osoby transseksualnej, która podaje się za kobietę i tak się zachowuje, próbuje się zachowywać jak przerysowana kobieta. I w tym momencie, jak wprowadziła tę kampanię firma sprzedająca to piwo. To ludzie o bardziej konserwatywnych poglądach
1: przestali kupować
2: i zaczęli wylewać to piwo. No i się skończyło, reklamowanie. Tym, że firma poniosła olbrzymie straty i wielkie pieniądze.
3: Ja z tym Budweiserem, no, to wbrew pozorom miałem też...
2: No staram się unikać, żeby nie mówić tego słowa, nie?
1: W ogóle audycja, no dobrze.
3: No ale nie, ale to było tak, że akurat w tej knajpie, co tam mówiłem, co byliśmy w tej Pradze, no rzeczywiście nasz kolega był kierownikiem, nie? No i mój drugi kolega, który był kierownikiem w innej Pradze, załatwiał mi tam to piwo. No ja nie miałem samochodu, więc on wtedy tam z samochodem jechaliśmy, taki cały karton, no to dosyć ważyło to wszystko, no i to przywoziłem. No i potem to jeszcze jak mieszkałem na Brudnie, nie? No i tak nie wiadomo, bo co zrobić z butelkami, no bo taki te Budweiser nie chcą tam przejmować, no ale sobie myślałem, no szkoda, bo te butelki można jednak odmoczyć te nalepki i oddać, nie? Jako tam z tego sklepu. No i potem się tych zbierało się, bo to dosyć często robiłem te kursy, zbierało się tych butelek, cały balkon, były awantury z moją żoną. Po co te butelki tu w kółko stoją? No i tak wreszcie te butelki kończyły gdzieś tam niekaucjonowane.
1: No właśnie, takie wspomnienia. Jak się dobrze zauważyła, że będzie nam musiał jakiś sponsorik ogarnąć te wspomniane.
2: Firma, która produkuje to piwo. Nie używaj tej nazwy, bo podpadniemy pod nazwę, pod jakąś ustawę alkoholową.
1: Tak ci powiem, jak ta pani od marketingu reklamy Polski. Nie reklamuj tego piwa, buddy.
3: No może i tak.
2: No to co?
3: No ja muszę tutaj jednak z tym samochodem
1: zrobić. Coś musisz tak zrobić, piosenkę, a w tym momencie jakaż to piosenka, Wiesławie?
2: Jaki piękny cyrk byśmy puścili, no, posłuchali.
1: Piękny cyrk.
3: Tak, piękny cyrk, bo wakacje już poszły, tak?
2: Tak,
1: no tak, to znaczy, już tak. Nie ma wakacji.
2: Już po wakacjach.

0: Państwa, taką tutaj prywatną sytuację załatwimy, to znaczy złożymy życzenia naszej wiernej słuchaczce Asi Tyburczyk.
1: Naszej fance, tak z okazji urodzin. Nie wiem, z okazji których.
0: Nie, nawet gdybyśmy wiedzieli, to nie powiem.
1: No tak, to prawda, to prawda. Dyskrecja, Grecja.
0: Wszystkiego najlepszego.
2: Drodzy Państwo, ja zajrzałem, wszystkiego najlepszego oczywiście. Ja zajrzałem do czatu na żywo, który akurat trwa i tam ktoś napisał, że...
1: Tak.
2: Co mówisz?
1: Ja nie, Ryszard się ogarnia. Niestety, ja tutaj dzisiaj...
2: Nie, i zauważyłem, że ktoś napisał, że sześciosłowny, sześciowyrazowy komentarz wpisuje. To nie tu, w komentarzach, a nie na czacie. Jakby co, dobra?
1: I nie sześcio, tylko siedmiu.
2: I nie sześcio, a siedmiu już się zmieniło.
1: Słownie, siedmiosłowne podobno są takie najbardziej popychające. Tak. No proszę Państwa, my ostatnio nie próżnujemy. Była taka sytuacja, że był kampus i było spotkanie u pana prezydenta w Juracie i wszędzie były występy artystyczne.
0: No ale to w sumie trzeba przyznać. Dobry pomysł, że się politycy zwracają do młodzieży, no bo no, to w końcu
1: dobry
0: jest
1: pomysł, ale
0: przyszłość. No. Młodzież przyszłością, pamiętacie te hasła?
2: Młodzież przyszłością narodu.
0: Tak jest.
1: No, dobrze. Ale ja czekam też, aż pan prezydent zrobi jakieś spotkanie dla emerytów, no bo dlaczego tylko młodzież? Emeryci przecież...
0: My też jeszcze głosujemy.
1: Oczywiście, my też głosujemy.
0: Jesteś jeszcze emerytem.
2: No nie, jeszcze 2 lata i już
1: no
2: będę.
1: Właśnie, ale to jakbyśmy cię tam przemycili na to spotkanie. No. W każdym razie chodzi o to, że to powinno być dla różnych grup wiekowych.
0: Oczywiście,
1: no teraz było do 26 roku życia. Teraz powinno być spotkanie od 26 do 35, potem od 30 i tak dalej, i tak dalej. A wreszcie dojdziemy do emerytów. No i to wtedy będą spotkania w tej Juracie.
2: Ja nie wiem, czy tak można. Ja pamiętam z czasów COVID-a, że były sklepy otwarte dla emerytów w pewnych godzinach.
1: No tak,
2: i to mnie strasznie denerwowało, bo nie mogłem tam pójść.
1: To ja już opowiadałem to 15 razy, jak ja byłem w takim sklepie, to już też wielkopowierzchniowym, no już nie będę tutaj, żeby nie było rzeczywiście w kółko coś reklamujemy. Z tym, że to nie są żadne reklamy, to jest opowiadanie o świecie. Takie bez gryzienia się w język, że to tak jak na przykład oglądam te seriale i te samochody mają tam pozaklejane te marki.
0: Wiadomo, jaki samochód, ale
1: wszystko. No może nie każdy wie, nie każdy się zorientuje. No ale w każdym razie, i to ja pamiętam też, że byłem w takim sklepie wielkopowierzchniowym sam. Oczywiście obsługa też była, nawet mnie oglądali, no bo to jednego klienta, ale naprawdę w takim dużym sklepie samym aż się głupio czułem. No ale co? No, człowiek nie myślał, że przeżyje takie głupie czasy. Wtedy się wydawało, że to jest poważna sprawa.
0: Się wydawało, no bo przecież nagle pokazywano, bo jesteśmy społeczeństwem, cywilizacją obrazkową, więc nam pokazywano te zdjęcia, te filmy, prawda?
1: No tak, oszukane
0: gdzieś
1: z Włoch.
0: Tam we Włoszech.
2: Ja też jak dolnięty stałem w takiej kolejce co 2 metry, kolejce do wejścia do sklepu.
1: No
2: że
1: tak.
2: Co 2 metry stała jedna osoba i jeszcze w maskach.
0: Ale pamiętacie, że
2: paranoja i się a obok patrzę, że się pojawiło pełno nadajników 5G. No. I mówię, o co tu chodzi?
0: Pamiętacie, jak po ulicach Warszawy, no mówię akurat Warszawy, bo w Warszawie mieszkam, że trzeba było chodzić w maskach po ulicy? Ja pamiętam, że kiedyś zapomniałem tej maski założyć, tak idę i tak mówię, ale dzisiaj się fajnie oddycha, coś.
2: Ja pamiętam zakaz wchodzenia do lasu, chyba, że się ma psa i my psa pożyczaliśmy.
1: Tak. Ale to jeszcze było tak, że rzeczywiście my z Hanią jeździliśmy na spacery samochodowe. To znaczy jeździliśmy sobie samochodem i dojeżdżaliśmy na przykład, to pamiętam do, to chyba Trębacka jest przy tym, przy kościele Świętego Krzyża. W każdym razie tam gdzie jest też po drugiej stronie jest Akademia Sztuk Pięknych.
2: Stare miasto.
1: Bardziej krakowskiego, bardziej tam.
2: Była bardziej krakowskie przedmieście.
1: Tak. Więc, i wyszliśmy z samochodu w tych maskach, ja sobie zrobiłem zdjęcie sam na całym krakowskim przedmieściu. To mam takie zdjęcie,
0: Ale ty, Wiesław, jako ten człowiek, który się zajmuje takimi sytuacjami, chyba się nie udało to wszystko, co?
2: Co się nie udało?
0: No ten cały pomysł.
1: Ale może przejdźmy do tych koncertów. Jak się stało, tak się stało. Bo były różne koncerty. No, było wielkie poruszenie, było to, że Skolim ma wystąpić u pana prezydenta, bo Skolim tam jakieś, ma teksty niektóre, które rzeczywiście są takie, jeżeli ktoś chce, to mogą być bulwersujące. Natomiast jak Skolim występował na przykład dla Lata z radiem, to nie było bulwersujące, że ma takie. Występował też chyba dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i wtedy też to nie było nic bulwersującego. Tym bardziej, że ja tutaj powiem, że może twórczość Skolimna nie...

0: nie jest tą, którą słucham najbardziej. Wczoraj na przykład sobie przesłuchałem takiego koncertu jeszcze dla Mandeli z 1988 roku, kiedy na innej scenie występował Knopfler i Eric Clapton. Grali razem koncert, to naprawdę się tego przyjemnie trochę słucha, więc to polecam tego typu koncerty. I jeszcze tam Johna Fogerty z Creedence Clearwater Revival. Zawsze mi się myli tego nazwisko trochę, no to naprawdę, tak jak oni grają, to warto tego posłuchać. No ale załóżmy, no ludzie u nas lubią Skolima, no to niech słuchają Skolima. Natomiast no nie może być tak, że jak pan prezydent go zaprosi, to straszne rzeczy, jakie się dzieją, że wystąpi Skolim. Natomiast jak na kampusie występuje jakaś pani, która tam śpiewa, że jest suką, to jest wtedy w porządku.
1: Bo
0: ja
1: nie wiem, czy ona śpiewa o sobie, że jest suką, czy to było przenośnia taka. A że to nie ona, jest, że, bo no, ona była jest... w biało-czerwonych barwach, wiesz, w ogóle taka.
2: A, wiesz, to jest no, też tak, no, głębsze. No,
0: tak, i tam, tak, tam samym staniku i samych
2: tak
0: majtkach.
2: Rzeczywiście, bo nie, no, tak, to biało-czerwony kos.
1: No, tak, ja przepraszam, no, przepraszam, no, tak, no trudno, nie, no, dobrze, no, każdy dobrze ma prawo się wyrażać, ale no,
2: ale ja wiem. Tak, ale chyba o to nam chodziło, że mamy wolność i demokrację, tak?
1: No niby tak.
2: No niby tak, że każdy ma prawo. Jeżeli zaprosili na takie wydarzenie, jak kampus, zaprosili taką panią, czyli zgodzili się z tym, że ona tak będzie śpiewała, prawda? Że ma to w repertuarze.
0: Nie, ale bo u nas jest tak, że jest tak zwany salon, tak zwana elita i one mają swoje gwiazdy. Na przykład to był teraz taki festiwal w Sopocie. Kiedyś ja do festiwalu w Sopocie mam jakiś tam sentyment, ponieważ na dwóch festiwalach udało mi się pracować przy tych festiwalach. No to dawno temu oczywiście było zobaczyć to z bliska. I tam te festiwale były naprawdę bardzo fajne. Natomiast teraz no, ten festiwal polega na tym. Ten festiwal, który robi jedna ze stacji, żebyśmy tutaj też zachowali jakąś tam...
1: Teraz to, wszystko teraz to tajemniczość.
2: Teraz to uważasz, tak.
0: Nie, no TVN.
2: Jest to stacja Budweiser.
0: Robi to dla TVN i to jest tak, że są ci sami z tymi samymi piosenkami. Tylko tam się na przykład doda orkiestrę, czy tam się...
2: Teraz doda orkiestrę.
0: Jak Ralf Kamiński występował, to Mazowsze z nim występowało. No po prostu, no tak, to było tak, że no, on stał wśród Mazowsza. No ja nie wiem, że Mazowsze się zgodziło na coś, na taki performance, no zależy wiesz, za ile. No.
1: Ty wiesz, ile kosztuje występ Mazowsza? To jest wielki zespół.
0: No wiem.
1: Jak ciężko znaleźć zamówienia dla takiego zespołu. Chyba,
0: znaczy, no, ten zespół przede wszystkim jest utrzymywany chyba. Nie
2: to jest państwowy
0: pewien,
2: zespół.
0: Jest to
2: tak
0: państwowy, ale nie jestem pewien, czy ministerstwo, czy na przykład marszałek nie utrzymuje tego zespołu.
1: Nie wiemy,
0: marszałek
1: to województwa. Się nie wypowiadajmy, no, no, tak, jak nie, nie wiemy. No,
0: dlatego
1: tak
0: mówię, że, ale w każdym razie jest to utrzymywane. Ja zresztą jestem często na spacerach w Karolinie. Byłem w Karolinie, jak wymyślałem którąś z piosenek ostatnich, to siedziałem na ławce. O, jak z Kolima wymyślałem, to siedziałem na ławce w Karolinie.
1: Oj, tak, tak nam się połączyły dwa tematy. No, no proszę. No.
0: Tak było, bo byliśmy z Hanią w Karolinie i tam żeśmy akurat sobie usiedli na ławce. Tam jest bardzo, bardzo ładny park. Ja nawet nie wiedziałem, że tam jest takie ładne muzeum, bo chodzimy tam od lat, ale któregoś razu zajrzeliśmy. Ja myślałem, że tam są jakieś biura, a tam jest po prostu bardzo ładne muzeum tych instrumentów, tych wszystkich strojów, ta cała historia Karolina. Tam są w ogóle takie kamienie dookoła. Jest wypisane, gdzie oni byli za granicą, który rok i tak dalej. Nie, to jest piękny trawnik z napisem Mazowsze, znaczy z takimi krzewami. No
1: bo młodzi ludzie na pewno nie wiedzą, że nie, no w czasach, kiedy nie można było podróżować specjalnie, bo paszporty siedziały na komisariacie policji, wtedy milicji
2: tak.
1: Nie były wydawane.
0: Znaczy, nawet
1: były
0: nie na komisariacie, tylko tam w jakichś tam urzędach MSWiA, w urzędach paszportowych.
1: No, w każdym razie wtedy nie można było sobie specjalnie podróżować, a zespół Mazowsze mógł podróżować i jeździł z koncertami, z występami po całym świecie i występowanie w zespole Mazowsze to była jedna z najwyższych nobilitacji.
0: No tak, tak, oczywiście.
1: To dla nas zespół Mazowsze jest czymś bardzo ważnym i bardzo dobrym, bardzo podniosłym. Natomiast teraz nie wiem, jak jest odbierane.
0: Nie, zespół Mazowsze jest cały czas, ja jak robiłem program Kafe Piosenka, to był u mnie zespół Mazowsze, znaczy nie cały, tylko reprezentacja zespołu Mazowsze. No i rozmawiałem tam z menadżerem, już nie pamiętam, jak pan się nazywał, z jakąś jeszcze jedną panią i oni cały czas, jest zapotrzebowanie cały czas na koncerty.
1: Jest zapotrzebowanie. Oczywiście, na tych
0: kamieniach są... nawet są nowe dodane lata, czyli na przykład 2026 i tak, więc to...
2: Na całym świecie się odbywają festiwale folklorystyczne, no, ale wróćmy jeszcze, i tak dalej.
0: Wróćmy jeszcze do tej imprezy właśnie, bo to tak połączyło, bo to Mazowsze się połączyło. No i rzeczywiście jest tak, że Skolim no, jest no, jednak takim artystą ludycznym i nie ma w tym nic złego. My też byliśmy zawsze i chcemy być artystami ludycznymi, żeby robić dla ludzi. No, więc to jest tak, że no, nie trzeba z Kolima słuchać, nie ma takiego obowiązku, ale trzeba, według mnie, ja zawsze mam szacunek, bo tak jak mówię, z przebojami się nie dyskutuje. No. Oni potrafili wylansować te przeboje. no ja akurat ich nie znam nawet dobrze, znaczy jesteś idealna, czy wyglądasz idealnie, chyba wyglądasz idealnie, jest taki przebój, ale pamiętam, że, bo też w tej Kafe Piosenka też moim gościem był Skolim, jeszcze wtedy może nie był aż tak rozchwytywany jak teraz, ale już było po tej piosence właśnie takiej ważnej, rzeczywiście już to było, no i on mówił, że, bo to jest niegłupi facet, i on mówił, że on 5 lat się przygotowywał do tego, do zrobienia czegoś takiego. Myślał, kombinował, jak to zrobić, i rzeczywiście było tak, że oni podobno sporą kwotę zapłacili za rozpowszechnianie na YouTubie. I to, a teledysk był taki oczywiście, że ładne dziewczyny, prywatka, ładne samochody.
1: No ja patrzyłem, ten ma 240 milionów odtworzeń.
0: No to z czego to się bierze, z czego to się bierze, to nieważne. Ale no, to jest tak, że jak masz taki teledysk i jego zainwestujesz, to ludzie jednak chociaż na chwilę go obejrzą. No. Mm-hmm. Bo jak masz tam, tak jak mówię, ładne dziewczyny, samochody, coś tam, jakieś miłe widoki, z Kolim też sam jest zresztą przystojnym facetem, który tam gdzieś tam może działać na płeć odmienną. No i na nieodmienną może też działać. No, to już tam, nie wiem, jak to tam
1: na
0: jest.
1: Ciebie
0: no.
1: działa?
0: Nie, na mnie, no. nie, na mnie działa jako artysta jako, no też, i też jako biznesmen. No, no więc, no, ale w każdym razie
1: nie,
0: chodzi.
1: Ale wiesz, to teraz tak się śpiewa, tak niedbale, i on tak niedbale śpiewa. No,
2: możliwe, no, tak się śpiewa, jakby się miał polypy w noszach. No, tak. Szefania, jak się w ogóle śpiewałem, że tę piosenkę śpiewał, on mnie rzucił, nie wiem, co teraz mam zrobić, jestem taka sama.
1: A to teraz dziewczynę udajesz.
2: Teraz dziewczynę, tak. A,
1: teraz dziewczynę udajesz, dobrze.
0: No tak, to no w każdym razie. No i my ostatnio, no, jesteśmy ludźmi sukcesu. Musimy to podkreślić, że jesteśmy ludźmi sukcesu. No, dzięki wielu rzeczom. Dzięki piosence Wieśka śpiewam po polsku, bo jestem Polakiem. Jesteśmy ludźmi sukcesu, co żeśmy przeżyli na własnym organizmie 15 sierpnia w Ergo Arenie. Przeżywamy to też na koncertach. No, graliśmy teraz w niedzielę 2 koncerty. No, nie mamy tych koncertów może strasznie dużo, ale w niedzielę mieliśmy 2 koncerty. I rzeczywiście jesteśmy przyjmowani bardzo dobrze. A co jest ciekawe, duże zasięgi i duży odbiór mają te nasze przyśpiewki. No.
1: Przyśpiewki tak okazjonalne. Gdzie nie pojedziemy, to też mówię. A ja oglądam te wasze krótkie piosenki.
0: Jakie to fajne, jakie to tego. No nam się wydaje, tak, nagramy to gdzieś. I właśnie tu chciałem powiedzieć troszeczkę o kuchni. No dzisiaj zresztą też ta kuchnia była, ale o kuchni nagrywania, bo tak, jechaliśmy właśnie na te koncerty w niedzielę, no i mieliśmy już ten pomysł na tego Skolima, prawda, żeby jednak to... A tu jest też, w tych przyśpiewkach jest też kwestia tempa, kiedy się to wrzuci.
1: Znaczy tak, tak, no, im wcześniej, tym lepiej. No, tak, no, po prostu, jak temat jest gorący.
0: Tak,
1: no.
0: Bo jak temat potem tam stygnie, no to on też jakoś czasem tam łomatko chrzestna chwyciło trochę później niż to powinno chwycić, no, ale na przykład tutaj było tak, jak było. I to jest, proszę Państwa, to jest też niesamowite, bo tak spotkaliśmy się, bo tak zjeżdżamy się razem w jedno miejsce samochodami, no i tak wyciągnąłem ten telefon, wyciągnąłem taką podstawkę, no i stanęliśmy gdzieś tam w jakimś miejscu i żeśmy to rzeczywiście, nie wiem, no, w 10 minut nagrali, poprawiając jeszcze po drodze trochę tekst, jeszcze trochę wymyślając melodię. I muszę przyznać, że to w tej naszej współpracy kabaretu Oto, to mi najbardziej imponuje to nasze no, tempo tej pracy. Ona oczywiście, no, czasem brakuje precyzji w tych wykonaniach, no to się tam zdarza. Ale jak mamy zaśpiewać we trzech i to w miarę równo, i to w miarę tekst, którego nie znamy, i melodię, której nie znamy, to uważam, że jesteśmy naprawdę mistrzami. Także proszę, może byśmy puścili w tej sytuacji.
1: Skolima, myślisz?
0: Tak,
1: Skolima u prezydenta.
0: Tak. Skolim u prezydenta poprosimy.

0: jeszcze tę panią, która jest suką.
1: Balu Karola, balu Karola.
2: Hał, hał.
1: Hał, hał. Także to taka nasza przyśpiewka i ta przyśpiewka to zdobyła pewne w sieci powodzenie. Natomiast jest tak, że często opatrujemy to tekstem, a tu już nie było czasu, żeby to opatrzyć tekstem. Dzisiaj, proszę Państwa, też mamy nową przyśpiewkę. Przyśpiewkę na temat przygód no w zasadzie
2: szefa kanału zero,
1: tak. Przygód samochodowych, ponieważ jechał w terenie zabudowanym, już miał w zasadzie, nie wiem, 10 metrów do tablicy, kiedy teren zabudowany się kończy, przyspieszył, a tam policja. Ja tylko się jednemu dziwię, bo przeważnie jak ktoś ma najbardziej taki prosty GPS, to tam jest napisane, że tam czeka policja.
3: No nie zawsze, nie zawsze. Zależy, wiesz, zależy z jakiej...
2: Zależy, czy ktoś dał znać, czy nie dał, tak?
3: No wszystko zależy.
2: Czy zgłosił, czy nie zgłosił, no.
1: No tak,
3: także... Ale tu widać nie zgłosił, albo...
1: Także, no my dzisiaj też patrzą. Szybko nagraliśmy taką piosenkę.
2: Ja chciałem wam powiedzieć, że współczuję Stanowi, bo sam niedawno też miałem podobną przyjemność. Co prawda nieco wolniej jechałem, także mi prawa jazdy nie zabrali.
3: Całe szczęście.
2: Nie, w ogóle mi nie zabrali, ale mandat zapłaciłem. W terenie zabudowanym za szybko jechałem 30 km. Sam początek terenu zabudowanego nie zdążyłem wyhamować. I już.
3: No ale teraz już zapamiętasz.
2: Już zapamiętam.
3: Teraz zapamiętasz. Przyśpiewka.
1: Przyśpiewka, to jest tak. Właśnie teraz na ten temat. No to...
2: Poczekaj, a gdzie, jak się zaczyna? A teren był zabudowany. Poczekaj, bo mi się... Akurat teren mi się zasłania. O, jest.
1: Dobrze.
3: Wieśkowi zasłonił.
2: Już.
1: Uwaga.
2: Trzy, cztery.

0: że mnie plecie te wyznania szczere, że teraz rowerem będzie się poruszał, aż się człowiek zrusza.
1: Rady do mnie.
0: I podkreśla też co chwilę, jakim to on jest debilem.
1: Wszyscy są ciekawi,
0: czy kumpel prezydent stanął łaskawi.
1: Stano, trzymaj się ramy.
2: Ramówki raczej.
1: Ramówki, tak.
2: No takie, także, proszę Państwa,
1: robimy, co możemy, żeby było wesoło.
3: I śpiewamy, nie gadamy.
1: Tak, śpiewamy, nie gadamy. I proszę Państwa, no, to jest niesamowite, no bo co to dużo mówić. No, skończyło się lato. Ja to już to mówiłem z 10 razy, ale wszystko mnie to boli. Przeszło lato z radiem i od 3 lat ani razu nie poszło to już lato, ani nie poszły wakacje. I to nie dlatego, że ktoś zapomniał, ktoś tam nie wiedział. Po prostu nie zapomniał, bo właśnie to jest tak, że tam Juliusz Likwidator działa, no i my jesteśmy tam zakazani w tym naszym polskim radiu, w takim sympatycznym, gdzie jest taki
2: uśmiechniętym,
1: gdzie jest taki piesek na to, tak on się powinien, Likwiduś nazywać ten piesek, no, się
3: ale
1: powinien
3: może
1: nazywać.
3: Ale pojawiło się dużo więcej piosenek o lecie i puszczali.
1: Oczywiście.
3: Czy słuchałeś lata z radiem?
1: Czasem tak, ale się nie dawało. No. Za bardzo, bo no, strasznie biało nudą. Ja pamiętam to lato z radiem, kiedy rzeczywiście jeszcze w tych 90-tych latach, kiedy no, robił to Romek Czajarek i miał tam wolną rękę. Teraz też jest Romek Czajarek, ale ta jego ręka jest taka chyba troszeczkę mniej wolna. I przecież no, wtedy puszczano normalnie disco polo. No. Normalnie były majteczki w kropeczki latały lecie z radiem. I to, no tak było, no.
2: Poważnie?
1: No tak, no. I my też.
3: No nie pamiętasz?
1: Nie pamiętam. Ale dzięki temu...
3: Wykluczone.
1: Ale dzięki temu była słuchalność.
2: Ja pamiętam lato z radiem z lat 70. No, ja pamiętam, jak z rodzicami byłem nad morzem na plaży i mieliśmy takie radyjko tranzystorowe.
3: I
2: leciało lato z radiem i jaka to była wspaniała audycja, naprawdę.
3: Ale tam jestem miałeś tak stałe takie punkty programu tak. Właśnie, prawda? Miałeś poezję, zawsze była jakaś piosenka światowa, były światowe przeboje, były...
1: Nie, no teraz też są...
2: No i były strofy dla ciebie.
3: Strofy dla ciebie.
1: Nie, ale był jakiś ten luz, no mimo tego, że to była ta komuna, ale kurde, na to lato z radiem był luz.
2: Tak, na to
3: wiesz, teraz jest tak,
1: że też jest komuna, tylko że już lato znowu w Radiu Polskim, to z tego, co się orientuje, to akurat ten kierunek zarządzania. Natomiast już tego luzu nie ma. To jest niebywałe.
2: Rysiek, nie ma co narzekać. Jesteśmy w dobrym radiu, najlepszym.
1: Ale mówiłem, że jesteśmy ludźmi sukcesu.
3: Kto można jest w dobrym radiu dziś? Kabaret to czy Ryszard Makowski? Tak, Wiesław Tupaczewski.
1: Tak, ale nie, ja mówiłem, że jesteśmy ludźmi sukcesu, ale mimo tego, że jesteśmy ludźmi sukcesu, to Polskie Radio, żeby też było ludźmi sukcesu, bym chciał.
3: No, ale żeby może grali. Tak jest, że są mają sukces, że odnoszą sukces.
1: Nie, no,
3: może tak się postrzegają.
2: Słuchajcie, upraszamy się o lajki. Dobrze?
1: Może to jeszcze powiedzmy, że na liście, tutaj na liście Sławka Urwata, na Polisz Czart, są nasze dwie piosenki w tej chwili. Daj mi lajka i Przy tobie. Ponieważ jest taka zasada, że może być jedna piosenka jednego zespołu, ale jak jest duet...
2: Jak jest gościnny wykonawca, to może być druga piosenka,
1: więc można głosować na nasze dwie piosenki.
3: Mamy pomysł.
1: Do czego?
3: Na wiele piosenek.
2: Cała lista będzie.
1: Zachęcam. O, ze Skolimem zrobimy dueta, znaczy jakiegoś tam kwarteta.
3: Kwarteta.
1: I tyle. No dobrze, to teraz piosenka Daj mi lajka.

0: No już wszyscy dali pewnie tego lajka, tak, także już tutaj ja myślę, że ta piosenka tak działa.
1: Lajków nigdy za dużo.
2: Tak i drodzy Państwo, oczywiście zapraszamy też na listę przeboju Sławka Horwata Polish Chart i tam do głosowania zapraszamy na nasze dwie piosenki, które się pojawiły, czyli Daj Mi Lajka i Przy Tobie.
0: Przy Tobie będzie.
2: Za chwilę będzie można wysłuchać.
1: Słuchajcie, pytanie od słuchacza było, czy mieliśmy jakieś wpadki z playbackami? O ile ja pamiętam, to my korzystamy z podkładów tak zwanych muzycznych, bo trudno zatrudnić te półplaybacki tak zwane. Natomiast ja nie pamiętam, żeby jako
2: ja pamiętam z półplaybackiem. Duży koncert graliśmy w amfiteatrze w Koszalinie i śpiewaliśmy hip-hopowe Sąsiadki. Tak. Droga pani sąsiadko, pani mi wybaczy, że ostatnio zacząłem na pracy rymować, rapować znienacka. Słucham radia w kółko i stąd ta reakcja, nawet kiedy daję obiad mojemu chłopu, nie mogę się powstrzymać, proszę pani, od hip-hopu. Taką piosenkę mieliśmy, śpiewaliśmy kiedyś. Sąsiadki.
0: Ona popularna była dosyć.
2: Bardzo popularna, tak. Ale wtedy jeszcze był początek tej, jeszcze była nieznana. I graliśmy i mieliśmy taki półplayback na takim playerze, który wisiał na statywie od mikrofonu. Wisiał po prostu. Taki był odtwarzacz MP3.
1: No tak.
2: Podłączony
1: kabelkiem.
2: Kabelkiem, mini jackiem. I słuchajcie, w trakcie występu ja przechodząc obok niego, czy ktoś już nie pamiętam jak to było, ktoś wyrwał ten kabelek od mini jacka, od playera. I nagle zniknął podkład. I zorientowałem się, że jest cisza w sensie podkładu, a ty akurat twój fragment był zwrotki i ty śpiewałeś nie przerywając. Nie przerywając kompletnie.
1: Ale ja normalnie usłyszałem, że też nie ma, czy sobie robota włączyłem.
2: Chyba robota sobie włączyłeś, bo nie było. Ja podbiegłem do tego playera, włączyłem szybko ten mini jack, pojawił się z powrotem podkład i okazało się, że śpiewasz idealnie równo i podkład się nie zatrzymał i wszystko było dobrze.
0: No ja myślę, a to powiedz.
1: Nie, bo ja powiem Państwu, jak to jest czasami. No bo jest tak, jak mamy, przynajmniej w moim przypadku tak jest, mamy nowe piosenki, i śpiewamy. Najgorszy to jest moment, jak zaczniesz się myśleć w trakcie piosenki, co tam masz zaśpiewać w tej drugiej, trzeciej zwrotce. A tak to czasami, jak się włączy robot, dobra, niech ten
2: automat.
1: Robot, tak, automat, niech on zaśpiewa i wtedy to idzie.
0: No ja muszę przyznać, że jak robiłem Kafę Piosenka, to korzystałem z całych playbacków, no bo tam po prostu było tak, że ja zrobiłem 224 odcinki i w każdym zaśpiewałem inną swoją piosenkę. I w trakcie tego pisałem dużo tych piosenek. Bardzo dużo pisałem i to było tak, że no, spamiętać ich nie byłem w stanie. Poza tym, no, oczywiście był jakiś cykl produkcyjny, bo tam
2: według mnie... Jak była sesja, ile odcinków nagrywałeś?
0: No 3, 4, 5 czasem, no więc to po prostu...
2: No to 5 piosenek nowych się nauczyć, to jest nie sposób.
0: Trudno. No nie, tym bardziej, że to nowe melodie.
1: Mnie to mówisz.
0: Nowe melodie, nowe teksty, a poza tym jeszcze czasem, no, było to czasem z muzykami. Tych muzyków nie było, więc to po prostu, no, to technicznie po prostu byłoby, no, bardzo, bardzo trudne. No ja też oczywiście wolę, tak jak Państwo słyszą, na żywo jesteśmy w stanie zaśpiewać jeszcze, jakbyśmy się nauczyli, byśmy to znali lepiej, no to byśmy zaśpiewali. No więc, tak, prompter i tam z Bartkiem żeśmy tutaj robili, co mogli z Bartkiem.
2: Prompter to jest takie urządzenie dla tych z Państwa,
1: taki
2: którzy
1: telewizorek.
2: Państwo nie wiedzą.
0: Że tekst się wyświetla.
2: Że tekst się wyświetla, a za lustrem, na którym się wyświetla ten tekst, jest kamera i wygląda to tak, jakbyś się patrzył w kamerę i normalnie, a tam nic, że tam się nic nie ten, no tak. a tam się wyświetla tekst na tej kamerze.
0: Z tym, że tu powiem, że to nie wszystkie były z playbacku. Część była z playbacku, ale nie wszystkie. Część śpiewałem na żywo. No. Tak, no jakoś trochę bardziej znałem, to się śpiewało na żywo. No, ale
2: na żywo też śpiewaliśmy piosenki na koncercie naszym promocyjnym do tej płyty Prawdziwa Inteligencja. Śpiewaliśmy na żywca w dobrym miejscu.
0: To tak.
2: Na The Vitis 3, drodzy Państwo, w czerwcu była premiera płyty, a teraz będzie taki sam koncert. Chcemy zrobić
0: 14 listopada
2: też zaśpiewać na żywo. Być może część z półplaybackami.
0: No tak, to półplaybacki są przydatne.
2: Natomiast śpiewać będziemy na żywca i zaprosimy, postaramy się też zaprosić Karolinę Goźlińską, która śpiewała w piosence Przy Tobie. siebie.
1: Może Bartka by się udało.
2: A może Bartka namówimy gitarzystę.
1: No, na solóweczki.
0: No zobaczymy. No, to będzie,
2: zobaczymy.
1: To, ale marzenia.
0: Na razie trudno to wszystko tak ogarnąć. Także proszę Państwa, to jest tak, no, bo no, oczywiście ja uważam, że na koncertach no, to trzeba śpiewać na żywo. Chociaż jak miałem koncerty lata z radia, to z TVP2 miałem takie koncerty i tam miałem piosenkę taką Kocham lato i no akurat tam ze dwa razy chyba z całego playbacku poszło, powiem uczciwie, że to takie
2: same. Czyli
0: to
2: też jak są Zenek wymogi. Normalnie śpiewałeś.
0: No nie, tego, a nie wiesz, czy Zenek śpiewał.
2: No nie, Zenek, nie, raz, nie, no, właśnie. No nie, to żart taki, bo Jacek Kawalek robił
0: ale
2: taką...
0: Już o tym ale, to jest, ale prawda jest taka, że tak czasem w tej telewizji jest to, no ten playback jest konieczny, no bo to jest tak, że no, ludzie w radiu nie mają pretensji, że jest piosenka już nagrana, prawda? Natomiast w telewizji chcieliby, żeby to wszystko było już nienagrane, że to musi być na żywo. Znaczy, natomiast...
2: Ale to przecież mieliśmy sami takie doświadczenie w Opolu, jak tak. Występowaliśmy jako zespół 7777 no, tak, z piosenką no. Jak ja kocham cię i na próbie było wszystko fajnie, wszystko słyszeliśmy na scenie, zagraliśmy dobrze i tak dalej. Natomiast na koncercie okazało się, że akustycy, nie wiem, czy no, specjalnie, czy niespecjalnie, no przypuszczam, że
1: inaczej się działo w odsłuchach.
2: Nie? Inaczej się słyszeliśmy. Nie słyszeliśmy się w ogóle w odsłuchach i strasznie wtedy nierówno zagraliśmy piosenkę. I dlatego te playbacki wiecie są przydatne.
0: Z tym, że w Opolu się nie śpiewa z playbacku. W Opolu rzeczywiście się gra. Ale tak, też nie, chyba w Opolu to
1: ale
0: jednak
1: nie, z playbacku to wszystko zależy. To wszystko jest bardzo ciężkie, jeżeli masz festiwal, na którym są różne zespoły.
2: Różni wykonawcy,
1: nie
2: co chwilę inne.
1: Nie ma praktycznie takiej możliwości. Nawet przy obecnym sprzęcie, który to pamięta, wszystkie te suwaki, ustawienia, też się mylą. To jest ciężko ogarnąć.
2: Jakiś teraz był w Sopocie.
1: Tak, no Ira Trio miał przecież. No nie słyszał gitarzysty, a to jest dosyć ważne przy wokalu i przy dwóch gitarach. Tak, no nie słyszał i dlatego przerwał i poprosił, żeby jeszcze raz to. No to się
0: tak
1: zdarza.
0: Było? Tak, Gadowski, bo tego nie widziałem. To właśnie tam Sebastian Piekarek z nim gra, z którym nagrałem całą płytę. No. Zresztą bardzo miły facet. No Ryszard Makowski, taka płyta.
1: Którą?
0: To jest do kupienia.
1: Tych płyt 120. On nie pamięta.
0: Nie, no to no zresztą to bardzo fajny człowiek i bardzo dobry gitarzysta i fajnie śpiewa też. No.
1: To prawda.
0: Tak trzeba przyznać. No dobrze, proszę Państwa.
1: Czas na piosenkę.
0: Czas na piosenkę. Przy tobie też można głosować na liście Sławka Orwata Polish Chart.

0: To wiesz, opowiedz historię z tą piosenką związaną.
1: To powiedz. A
2: wczoraj, słuchajcie, wczoraj na schodach mnie zaczepił na klatce schodowej sąsiad i mówi, że bardzo serdecznie chciał podziękować za tę piosenkę. Właśnie tę przy tobie, ponieważ dla niego jest to tak osobista piosenka, że on czuje, jakby to o nim i o jego żonie było. A powiedział mi też, że wcale nie było pewne, że będzie miał żonę, gdyż był klerykiem.
1: Aha.
2: I chciał zostać księdzem i po 2 latach w seminarium zrezygnował.
1: Stwierdził, że jednak.
2: Poszedł do pracy, potem poszedł na studia teologiczne i na studiach teologicznych poznał swoją żonę i ta piosenka mu przypomina te romantyczne czasy, kiedy się poznali.
1: No to powiem ci, że to jest dla twórcy jest to na pewno bardzo miłe, jeżeli
2: bardzo fajnie
1: możesz spotkać człowieka, który ci to opowie. No. Pytanie, Ryszard, tutaj techniczne. Dzień dobry, próbuję kupić wersję cyfrową inteligencji.
0: Prawdziwą inteligencję, nasza płyta.
1: Tak, ale każe mi wybrać fizyczny adres sklepu lub punktu dostaw. Czy tak ma być?
0: No nie, to raczej coś jest nie tak. No, proszę państwa, zachęcamy, oczywiście zapomniałem o tym, do kupowania naszej płyty. Nasza płyta jest do nabycia, najlepiej do nabycia wysyłkowego. Najlepiej to sprawdzić na naszym Facebooku. Tam jest adres, gdzie można tę płytę kupić. No, to jest taka cegiełka na naszą działalność, więc zachęcamy. No, tak jak mówię, że no, to jest płyta CD, ale płyty CD jeszcze też cały czas są w obiegu, cały czas jeszcze w sklepach na przykład różnych widzę płyty CD, więc tak mówienie, że płyta CD już wyszła w ogóle z obiegu, to jest to nie do końca prawdą. No to jest raczej niemożliwe. Ja sprawdzę to oczywiście, jak będę, no, że jeżeli ktoś chce kupić w formie cyfrowej, no tam w tej formie cyfrowej trochę tych płyt zeszło, więc jakaś ta możliwość ich kupowania... Na pewno istnieje, no niemożliwe, żeby kierowało do sklepu. No,
1: no może się niech pan zwróci na naszą stronę, tak?
0: Gdzieś tak, albo zadzwoni do mnie, tam jest telefon na naszej stronie, no, to proszę zadzwonić. Dobrze, bo już też miałem, na przykład było tak, że był wyczerpany nakład, o czym nie wiedziałem i też dopiero jak zadzwonił do mnie jeden pan Złomianek i mi uświadomił, że my tu zachęcamy do kupowania tej płyty, i nie można kupić. Teraz jest wersja i z autografami, i bez autografów. Jak ktoś nie chce mieć naszych autografów, to może mieć taką płytę, także no, zachęcamy do nabywania tej płyty.
1: Hook.
2: Hook.
1: No bardzo tak. Ładnie powiedziałeś.
2: Bardzo ładnie odpowiedziałeś.
0: Panu. Nie, no powiedziałem normalnie.
2: Ale poczekaj, dlaczego? Czyli on kupuje na jakimś...
0: Nie, no jest tam taka firma wysyłkowa, która i są 3 wersje do kupienia. Możesz sobie kupić wersję cyfrową, czyli sobie zamówić MP3 i te MP3 dostać. Możesz kupić naszą płytę z autografem, możesz kupić naszą płytę bez autografu. Polecam ci wszystkie 3 rozwiązania.
1: Bardzo dobra płyta jest, wiesz? Bardzo fajna piosenka taka jest przy tobie.
2: Tak. Dobrze, przy mnie
0: no i tam,
2: jest,
0: tam
2: tak?
0: Właśnie no, przede wszystkim jest ta piosenka, śpiewam po polsku, bo jestem Polakiem. No i to są nasze nowe piosenki. Jest Mural Klęczon, która też tutaj na liście Polish Chart się prawie rok utrzymywała. Także nasza działalność cały czas się odbywa. No i jak państwo kupią tę płytę od nas, to my obiecujemy, że nagramy następną.
1: To prawda. Zresztą chyba myślimy nad następną płytą. Słuchajcie,
2: chyba, że państwo nie chcą.
1: Koniec audycji się zbliżamy. Wielu tematów nie poruszyliśmy.
0: Który?
2: Jakich?
1: No ja bo dziś 1 września, szkoła się zaczyna,
2: nie tylko.
1: Wszystko, tak.
2: No i rocznica.
1: Rocznica. No wczoraj była wybuchu. Rocznica podpisania wydarzeń tych wszystkich
2: sierpniowych, a dzisiaj rocznica wybuchu
0: wojny. Mój dziadek był Bronisław, był
1: moja mama Bronisława.
0: Tak, do 1 września imieniny. No i moja mama jeszcze jako małe dziecko powiedziała mojemu dziadkowi, no to Hitler ci ładny prezent zrobi.
2: No to rzeczywiście.
1: Dobrze, no, to prawda. No. Moja mama pamiętała się 1 września, bo w Lwowie chodziła do szkoły i pamiętała właśnie pierwsze bomby, które spadły. Natomiast no, 2 rzeczy mnie dzisiaj uderzyły. Jedna to taka, że na Westerplatte na ogół się dzieją te wszystkie uroczystości, że bardzo skrzętnie była omijana informacja, kto był tym agresorem i kto rozpoczął tę wojnę. To mnie bardzo zdziwiło. A druga to prezydent miasta Gdańsk, która...
0: Prezydentka. Gospodarka prezydentka.
1: Miasta Gdańska, która powiedziała, znaczy zaczęła mówić o mieście Leningrad, które przez 900 dni było oblężone. Jest też rocznica, bo to w 1941 bodajże się zaczęło, czyli tam 80.
2: Ale to jest ważniejsze dla niej.
1: Ale nie wiem, właśnie to mnie zdziwiło, że od tego zaczęła swoje przemówienie, że pamiętajmy również, że jest 85. rocznica oblężenia miasta Leningrad.
0: To też, się tak mówiło, my tu gadu gadu, a w roku bram Stalingradu.
1: No, tak się mówiło, to ja już tego nie pamiętam.
0: To był taki toast. no, szczerze mówiąc. No proszę Państwa, no, zbliżamy się rzeczywiście do końca naszej audycji. To Kabaret Otto dzisiaj, tak jak to we wtorki, już niedługo będzie dwulecie naszego przychodzenia.
1: We wrześniu.
0: No tak, do Radia
2: Wnet. Wiesz, Sandra, ja ci chciałem tylko powiedzieć, że i tak się cieszę, że nikt nie powiedział, że to polscy naziści rozpoczęli tę wojnę.
0: No. Wiesz co? Poczekaj, spokojnie. No. Czekaj. Ale tu trzeba powiedzieć, że wymiar Westerplatte to przywrócił obecny pan prezydent, jak był jeszcze dyrektorem muzeum. No. No. Także też o tym należy pamiętać, bo tam też już było śmietnisko i tak, żeby po co to tam się w ogóle z tym wszystkim obnosić, prawda?
1: No właśnie.
0: Proszę Państwa, Kabaret Otto na dzisiaj kończy swoje wywody mądrzejsze, śmieszniejsze, głupsze, różnie nam to wychodzi.
1: Andrzej Tomanek. Niż wspomnienia.
0: Wiesław Topaczewski.
1: Oraz Ryszard Makowski.
0: Którym udało się dobrze wbić parkowanie samochodu. Także, proszę Państwa, piosenka na koniec.
2: Na pożegnanie.
0: Na pożegnanie.
1: Dobre słowa.

0: صباح الخير، هون بيروت.
1: تلتين دبري تو بيروت.
0: سلامات من بيروت.
1: بيروت وزا ستوديا بيروت. Pozdrawiają dzisiaj
0: Maja Tejer
1: i Kazimierz Gajowy w Warszawie, na krakowskim przedmieściu, za konsolą pana Adam, którego serdecznie pozdrawiamy, będzie nas dzisiaj wspierał, a mój głos będzie taki, jaki będzie. Właśnie przed chwilą dotarłem do studia Bejrut. Jeszcze wczoraj przechadzałem się obok naszego studia Matki Radia Wnet na krakowskim przedmieściu, nocą przez Istanbul, no z lekkim opóźnieniem, troszkę z problemami na lotnisku w Bejrucie, ale już jestem w studiu. Tak, lato w pełni. Zapytamy się, Maję, czy tu w Libanie jest to lato jeszcze, chociaż to 1 września. Niedługo będzie szkoła. Fiba Cajfije Bilubnen?
0: Cajfije Bilubnen la oktober.
1: Według Mai lato w Libanie to będzie aż do października. No skoro ma być aż do października, także w ciągu tego lata zdarzyć się może wiele. Czy w Libanie było ostatnio dużo ślubów? Kan fi ktir mariaż w Libanan?
0: Ej, kanu ktir am jitżawazu, hatta tahti szczyty jitżawazu.
1: Maja nam mówi, że było dużo wesel, dużo ślubów w tym roku. No ludzie nie patrzą na wojnę, chcą żyć. Maja się uśmiechnęła, że właśnie nawet pod deszczem, pod strugami ulewnego deszczu w Libanie w sobotę było bardzo dużo wesel i ślubów, być może troszkę popsute. A co to się stało? Mówisz, że lato, a tutaj deszcz? تولي الصيفية وهم شتى كيف شو صارت وامتى؟
0: هيدا شيء كتير غريب لأنه نحن عادة بشهر آب مستحيل تشتي، وفي غنية بتقول معقول تشتي بآب ومش معقول بطل حبك.
1: Tak, nawet jest piosenka w Libanie, która mówi, cóż, może padać deszcz w Libanie w sierpniu. Piosenka mówi, nigdy w życiu tak jak nie może padać deszcz, tak ja ciebie też nie zostawię. A jednak ten deszcz padał. Kiedy to było, jak to wyglądało? MTU kif zarad hajdama szyte.
0: آخر يوم من آب تقريبا 29 نهار الأحد كان في كتير عرس وكتير عالم عم تتزوج وفجأة بلشت الدنيا تشتي كتير مي.
1: Właśnie w tą ostatnią sobotę bardzo dużo wesel, bardzo dużo ślubów, wszystko przygotowane, a był okropny deszcz. Czyli o jajku, może padać w sierpniu, mogą się ludzie też w jaki sposób rozstawać, ale my tego nikomu nie życzymy, a wręcz przeciwnie, dlatego poprosimy pana Adama o to, byśmy usłyszeli raz jeszcze tego lata i co się stało albo co się stanie. Podczas moich wojaży po Polsce spotkałem bardzo wielu fanów Radia Wnet, młodszych i starszych, no i studia Bejrut oczywiście, i bardzo prosili, by jeszcze dzisiaj, jeszcze kiedy trwa lato, usłyszeć tą piosenkę tego lata, o którą prosimy.

już zima. Deszcz ustał i przeszedł. Na ziemi widać już kwiaty. Oczarowałaś me serce.

0: No tak, tego lata widzę, Majusz, że ojej, nawet łezka trochę spływa po twoim oku. Co ci ta piosenka przypomina? Przyfata Jany Lakry, my tłoki. Co by za krk hajdel ranije?
1: Zakrny aszry snin la waraby, arsy.
0: A, no właśnie, mówi, przypomina jej się lato 10 lat temu. To właśnie też miał miejsce jej ślub. A padał deszcz wtedy, kan by czaty?
1: La, kan gdzie ślub.
0: Nie było bardzo, bardzo, bardzo gorąco. Oczywiście nie będziemy mówili, kto ci tą piosenkę napisał. Ważne, że tego lata rzeczywiście... No, w wielu osobach wszystko się zmieniło, dużo się zmieniło. My tu życzymy też, żeby przede wszystkim się zmieniło bardzo dużo w Libanie. W Libanie to nie wystarczy wyjść za mąż czy się ożenić. Potrzebny jest dom, potrzebna jest praca, której nie ma. A zwłaszcza teraz, kiedy zaczyna się rok szkolny. Co prawda on w tym roku będzie troszkę z poślizgiem. Szkoły w zasadzie wszystkie odłożyły przynajmniej 2 tygodnie otwarcie właśnie swoich drzwi, swoich bram dla dzieci, dla młodzieży. Zapytamy, mamy okazję, więc Maję dopytamy tak w skrócie, jak wygląda system edukacji w Libanie? Kiedy zaczynają, czego się uczą, to kiedy jest obowiązek szkolnictwa? Hek, bez seria, kifel system edukacją o Libanie?
1: Bi Libanie, fi anna edukacjon ekol publik, wa anna edukacjon ekol privé.
0: Przede wszystkim podzielić trzeba tutaj nauczanie, edukację na sektor prywatny i sektor państwowy. To jest ważny podział. Dlaczego tak mówisz, Hadasi Muhim? Będę zbyla Lubnan, hajdy do posibilite?
1: 60% l'ulet hne bil privé.
0: Wow, 60% dzieci korzysta z nauczania w szkołach, instytucjach prywatnych, czyli można powiedzieć, że 40% tylko, bo ze szkół publicznych, państwowych. Ale to, co państwo nie zapewnia wszystkim edukacji, yani daule ma tych tam bilkul, ma teaty, ma żal lalkulta jedrosu bil madares rasmije.
1: بلا اكيد المدارس الرسميه هي مفتوحه للكل الكل بيقدر يتسجل بالمدرسه
0: w zasadzie państwo teoretycznie i praktycznie mówi, że dla wszystkich dzieci te, które by chciały, znalazło by się miejsce w szkołach publicznych. No to proste pytanie, dlaczego mimo kryzysu tak ogromnego ekonomicznego to jednak te 60% rodzin, bo to też można tak powiedzieć, stara się na wszelką siłę, żeby dzieci chodziły do szkół prywatnych. Fajzan lesz by haj kryzys, jan ekonomiku, hek u nas jany bydon, jany madrasę privé.
1: لأنه بسبب كل الأزمات اللي مرقت فيها والدولة ما كتير حطت انفستيسمون بالمدرسة البوبليك مستوى التعليم مواطن.
0: Z powodu wszystkich tych zajść wojennych, które miały miejsce i mają miejsce, szkoły publiczne, szkoły państwowe mają ogromną zapaść, jeżeli chodzi o wyposażenie, przygotowanie i w ogóle to, co się łączy z nauczaniem. Stąd ta jest duża różnica poziomu i rodzice starają się, żeby zapewnić swoim dzieciom wysoki poziom.
1: ولأنه المعاشات كتير قليلة بالدومين بيبليك كمان الأساتذة بيعملوا مظاهرات وبيعتصموا بسكروا ما بيعلموا فبتصير في كتير انقطاع عن التعليم.
0: Skąd my to znamy? Właśnie Maja nam mówi, że zwłaszcza w sektorze państwowym pensje nauczycieli są wręcz ubogie, minimalne, stąd też nauczyciele strajkują, często szkoły są zamknięte, dzieci nie uczęszczają, nie chodzą do szkoły i w ten sposób po prostu tracą. Ale kiedy zaczynają dzieci swoją szkołę? Ja mówię, a ją,
1: هلا ادوكاسيون دو باس ببلشوا بعمر 6 سنين بس في كمان البري سكول

0: część dzieci i młodzieży dochodzi do matury albo w szkole zawodowej, która jest rzadkością, i w wieku 18 roku kończy się ta podstawowa edukacja, a później oczywiście studia. Czy dużo młodzieży takiej 18-letniej decyduje się dzisiaj na studia? Jany Baden Fiktir, Adat Gbir, Shabibe Sabaya, Shabab Biruchua, Zema Taula.
1: آخر دراسة انعملت لليونيسف بيّنت أنه بس 22% من الشباب عم بكفوا جامعة.
0: بس. według ostatnich studiów UNICEF-u okazało się, że 22% tylko młodzieży, Shabab Sabaya, czyli wszystkich, i dziewczyn, i chłopców 18-letnich, tylko 22% idzie na studia. Jest to trochę dziwne, bo przecież tych uniwersytetów w Libanie jest dużo, a 44, Hadasi Gharib, Fiarba Urbain Uniwersytet, Lubnan, Lesz, Hajda, Siusar.
1: اللي صار انه خاصة اخر هو لسبع سنين المشاكل اللي صارت السبب الاساسي اللي ما عم بكفوا يروحوا على الجامعة هي المصاري.
0: Okej, prosta rzecz. Według wszelkich danych teraz to jednym z powodów, że młodzież nie idzie na studia, to są po prostu pieniądze. No dobrze, ale ja jeszcze wrócę do tego nauczania w szkole prywatnej. Bo tak, czesne, czyli opłaty, nie wiem, czy są wysokie, czy są niskie, dopytamy, jakie są, a później zapytamy jeszcze o jedną rzecz. A też tak chyba tkale w madrasę prywę, jany bysenę, tak chyba być dolar.
1: في ديكالاج كتير بالأسعار بس بقدر أحكي معين بين 3000 5000 دولار.
0: Jest bardzo duża różnica między szkołą a szkołą, ale średnio możemy mówić między 3 do 5 tysięcy dolarów na cały rok w Libanie. Czy to jest dużo? Hajda kthir?
1: Hajda kthir, لأنه معاشات كتير قليلة بلبنان, يعني في عالم عم بتبيع بيتها أو عم بتبيع الأرض.
0: To jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o Liban w porównaniu o zarobki, jakie są aktualnie. Dlatego też mamy przypadki wielu rodzin, które potrafią sprzedać jakąś posiadłość, jakiś dom, czy jakąś ziemię, cokolwiek, czy samochód po to, żeby dzieci szły po prostu do szkoły. Ale tak ciekawostka, ty znasz przecież tak wiele rodzin w twojej pracy, nawet zawodowej, które teraz posyłają dzieci do szkoły. Oprócz tego czesnego, są jeszcze jakieś takie wydatki, które mogą byśmy określić, ile to jest. Jany Ver, Jany Osetel, Madrasę Bas Kaman, Jany Abel Matruhuala, Tal Madrasę Shubidda, Ptetwa Aile.
1: هون المشكلة الكبيرة.
0: I tu jest duży problem.
1: امبارح كنت عم بحكي مع حدا, ام عندها ولدين, بنت عمرها 10 سنين وصبي عمره 15 سنة.
0: Jedna z rodzin, którą wczoraj poznałam, rozmawiałam, mają dwoje dzieci. Chłopak ma 15 lat, a dziewczynka 7.
1: اشتريت الكتب ومش كلهم امبارح طلعت 720 دولار.
0: Zrobiła zakupy książek potrzebnych do ich edukacji i to jeszcze nie wszystkie, bo nie miała przy sobie tyle pieniędzy, zapłaciła 720 dolarów, czyli to jest naprawdę bardzo dużo. Zapytam, taka średnia, powiedzmy, normalnej pracownicy czy pracownika, powiedzmy, chociażby w supermarkecie, to ile wynosi miesięcznie? Wasat, jany, wachat, hatta, byszczuro, par egzamb, by supermarsze, jany, alkes, asiachry, jana, też tehot.
1: 500 dolarów.
0: A zarobki są bardzo małe, takie średnie w takich właśnie miejscach, to jest zaledwie 500 dolarów i przypomnijmy, praktycznie bez żadnych zabezpieczeń socjalnych.
1: نعمل اتود اذا عائله بدها تعيش بالمينيموم لازم يكون المعاش 1200 دولار.
0: Żeby w ogóle przeżyć według ostatnich, powiedzmy, studiów sytuacji socjalnej w Libanie, żeby tylko przeżyć, żeby wszystko zapłacić, potrzeba 1200 dolarów na miesiąc. No to jak jest 500 dolarów, to skąd wziąć resztę? Fajzani załachat induba z hamsmin dolar bishacher siubiamer miłem bici psabamie.
1: Padujesz to głosy w ten.
0: Czyli często właśnie mężczyźni pracują w dwóch zawodach albo na dwa różne etaty. Jednak mają, to nie tylko jest problem właśnie kosztów, ale nawet samych przecież budynków. Jaka sytuacja jest w ogóle szkół jako budynków, czy to w Bejrucie, zwłaszcza południowym, czy w ogóle na południu? Bo będę z Belalbinajat, jany Bejrut, żanubije, ubyżnupiany. Kefelwada halla.
1: Materes? هلا الوضع كتير بشع, في أكثر من 120

0: Adresy dammeret.
1: Ponad 120 szkół w ogóle zostało praktycznie zniszczonych.
0: Au dammeret nussa, au fi 20 madrasa bulldozer jarafat kullian.
1: Niektóre zostały w połowie czy w trzech czwartych zniszczone, ale jest 20 na przykład szkół, które można by tak powiedzieć w cudzysłowie zaorane zostały całkowicie, czyli z pychem zepchnięte ich w ogóle nie ma. Czyli tych budynków nie ma. Możemy mówić przynajmniej 120 szkół. To jest dużo na Mały Liban, ale zaraz. Ale przecież jeszcze uchodźcy. Jeszcze też zajmują tak zwani przesiedleńcy. Ile szkół może być jeszcze zajętych? Fikaman de place. Jan bil madaris, jan hon, enna. Fajna się wam bisir?
0: Mazbut, bad fi aktar min tariban 20 alf szachs hajszin bil madaris. Lalu ma fi on irżau ala matrach, ma fi biut, lalu ma fi si.
1: No i jest jeszcze przynajmniej 20 tysięcy ludzi w szkołach, które trzeba będzie opróżnić. No tak, no, czyli sytuacja nie jest wesoła. Czym ktoś jest biedniejszy, tym mu będzie trudniej znaleźć miejsce dla swoich dzieci. No tak, ale czy jest tutaj jakimś rozwiązaniem na przykład edukacja online? Jany Hadafisi, solucją Jany edukacja online?
0: هلأ الإدوكاسيون أونلاين أكيد كان في خطة لوزارة التربية وقت الحرب عملت إدوكاسيون أونلاين وأوفلاين وكتب بيقدروا بنزلوها على ويب سايتات للولاد يتابع بس في كتير صعوبات.
1: Tak, ministerstwo podczas wojny, zresztą tej ostatniej edukacji Libanu, starało się to robić. Były różnego rodzaju programy edukacji online. Była możliwość też dotarcia do książek poprzez różne strony Ministerstwa Edukacji, ale Maja mówi nam, że z tym są też wielkie problemy. Jakie to problemy?
0: لأنه أكترية الأولاد اللي هن بالمدارس الرسمية هن من عيال فقيرة.
1: No właśnie, te rodziny, które potrzebują dla swoich dzieci nauczania online, bo nie mogą je wysłać do tych bardziej drogich szkół, to są właśnie rodziny najbiedniejsze. I co?
0: يعني إذا في ثلاث أولاد بالبيت عنده نصفوف online, في تلفون الأم أو الباي بس تلفون واحد بدون ينقى ومين بدو يدرس.
1: Najczęściej w takich rodzinach, licznych rodzinach, troje czy więcej dzieci, istnieje tylko jeden telefon, smartfon, który należy do rodziców i tym telefonem, nie komputerem, nie laptopem, nie iPadem, tylko właśnie tym telefonem te trójkę, czwórkę czy czasami więcej rzeczy trzeba w jakiś sposób pogodzić. No tak, my dzięki Radiu Wnet otrzymaliśmy wsparcie, mówię tutaj konkretnie o Fundacji Fenicja, fenicja.org.pl i też niektóre rodziny, te najuboższe na południu, wspieraliśmy też finansowo. Wspieramy też te miejscowości, chociażby, które organizowały różnego rodzaju kolonie dla dzieci, ale to było w czasie lata. Teraz rok szkolny, za chwilę się zacznie. Jeżeli mamy ludzi dobrej woli, którzy chcą wspierać tą edukację, bo wiem, nie będzie edukacji, nie będzie przyszłości. Będzie to po prostu pokolenie spalone, pokolenie, które po prostu nie będzie miało przyszłości. Maju, tak prosto i najprościej. Jakbyś komuś z Polski chciał powiedzieć, słuchaj, chcesz wspomóc dzieci libańskie, chcesz wspomóc edukację, to co możesz zrobić? I za wydektule lalwachat polonii, wyduj saet, wyduj ul, janisi, biamel, sila laulat, szumunken, biamel, hej, bynezbela, ale edukacją, janek, szumule wachide.
0: Biedar jest saet, by no i żibul, szunat, kytob, lelem, يمكن يلي عم يدرسوا أونلاين يقدروا يحصلوا على تابلت مش تابلت غالية تابلت رخيصة يقدروا يدرسوا عليها.
1: No zacznę od końca. Maja mówi nawet jakiś najtańszy tablet, najtańszy iPad może być wielką pomocą właśnie dla tych rodzin, które przede wszystkim nie będą mogły dzieci posłać do szkoły, żeby mogły się uczyć online, a te, które będą mogły pójść do szkoły, będą potrzebowały chociażby takiego tornistra pełnego przyborów, że tak powiem, no i oczywiście pieniędzy na zakup tych książek. Jeszcze jest czas, rzadko bywa, że jest czas, a tym razem jeszcze jest czas, bo z tego co wiem, nieliczne szkoły teraz już otwierają swoje klasy, natomiast większość to 15 września, a nawet znam szkoły, które będą otwierały dopiero pod koniec tego miesiąca, które się dzisiaj zaczyna. My wspominamy wszystkich tych, którzy z powodu 1 września roku 1939 ucierpieli, ci co zginęli, ale też ci, którzy po prostu później przez długą drogę Syberię, Iran, Palestynę dotarli tutaj do Libanu w 1943 roku. I zostali tutaj aż do 1950 i na szczęście wyrobili nam taką opinię dobrą Polaków, że do dzisiaj z tej opinii my korzystamy, bo wielu, wielu z nich w swoich wspomnieniach pisało, że mimo wojny te lata dla nich były najpiękniejsze w ich życiu. Oby te najpiękniejsze lata również wróciły też dla Libanu. A dzisiaj właśnie za konsolą pan Adam, który nas dzielnie wspiera, a żegna was i mówi au revoir.
0: Assalamu.
1: I Kazimierz Gajowy. Do usłyszenia za tydzień. Allah rad. Dziękujemy.

0: Nocne powtórki w net.
1: Pierwszy gość, Maciej Pawłowski, ekspert do spraw Magrebu, znawca Magrebu, Maroka, Algierii, jest już z nami. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Połączyliśmy się, aby porozmawiać o sytuacji w Ceucie, czyli tej enklawie hiszpańskim na kontynencie afrykańskim. Jednej z dwóch, druga to Melilla. I o Ceucie mówimy dużo od mniej więcej połowy wakacji. Oczywiście to w związku z sytuacją, która powstała w wyniku masowego napływu migrantów z Maroka, ponad 70 tysięcy osób. Większość z nich już do Maroka wróciła, ale wciąż w Ceucie przebywa mniej więcej od 7 do 10 tysięcy migrantów. No i oczywiście pytanie, co z nimi zrobić, ale przede wszystkim cały czas pytania, jak do tego doszło. I wielu wskazuje na odpowiedzialność Maroka. Jaka jest rola Maroka w tym wszystkim, co teraz dzieje się wokół Ceuty?
2: No tu przede wszystkim wiemy, że marokańscy strażnicy graniczni otwierali furtki przed migrantami, którzy chcieli tam po prostu do tej Ceuty się dostać, czyli tak naprawdę nie wywiązywali się z umowy, którą od 2012 roku mają zawartą z Hiszpanią o przeciwdziałaniu nielegalnej migracji. No wiele wskazuje na to, że to była reakcja, taki przytyczek w nos dla Hiszpanii za to, że w ostatnich miesiącach zbliżyła się do Algierii, która jest sąsiadem Maroka, a między którymi relacje są mniej więcej takie jak między Polską a Białorusią. Ja to dość szczegółowo opisuję w mojej książce pod tytułem Brama do Europy.
1: Tak, to mówi się o tej odpowiedzialności Marokańczyków, strony marokańskiej. Z drugiej strony premier Pedro Sanchez ogłasza, że tutaj Maroko nie zawiniło, atakuje przy okazji swoich przeciwników politycznych, ale no, mamy wrażenie, że ze strony hiszpańskiej jest taki, no nie wiem, czy brak przekonania, czy też taki chaotyczny przekaz, jeżeli chodzi o Maroko. Jak kształtowały się te relacje między Hiszpanią a Marokiem w ostatnich latach i czemu one są takie wrażliwe?
2: No, w 2021 relacje były napięte, gdy Hiszpania przyjęła na leczenie lidera Frontu Polisario. To jest taka partyzantka, która działa na Saharze Zachodniej. To jest taki teren sporny, który no teraz Polska i inne kraje europejskie uznają, że jest częścią Maroka. I wtedy Marokańczycy zakazali importu towarów z Hiszpanii i też był taki pierwszy szturm na Ceutę, gdzie wpuszczono 8 tysięcy migrantów. Następnie Pedro Sanchez załagodził to, pisząc list do króla Maroka, w którym obiecywał, że może uznać właśnie tą zwierzchność Maroka nad Saharą Zachodnią w ramach jakiejś autonomii dla tego regionu. Marokańczycy to nagłośnili, ale też od tamtej pory znieśli ten zakaz importowy, a z kolei wtedy ten zakaz na import towarów z Hiszpanii wprowadziła Algieria, no bo tutaj to Algieria wspiera tych partyzantów z Frontu Polisario. No i przez ostatnie lata Hiszpania była bardzo blisko Maroka, to była bardzo mocna współpraca, zresztą nawet tutaj na kanwie sportowej te kraje razem z Portugalią przygotowują wspólnie organizację Mistrzostw Świata w 2030 roku piłkarskich, tak? Natomiast w ostatnim czasie pojawiły się pewne rysy, ponieważ Stany Zjednoczone zagroziły zerwaniem relacji handlowych z Hiszpanią. Stany Zjednoczone są głównym eksporterem gazu do Hiszpanii, więc Hiszpania, próbując się ubezpieczyć, zdecydowała się poprawić relacje z Algierią, która jest drugim dostawcą gazu. Pedro Sanchez w lipcu odwiedził prezydenta Tebuna w Algierze. Rozmawiali o wielu sprawach, głównie o gazie, ale do końca nie wiemy o czym, bo nie o wszystkim poinformowano. Natomiast Marokańczycy zapewne wiedzą, tak mają bardziej z pierwszej ręki informacje, być może były rozmowy o Saharze Zachodniej również. No i tak samo Komisja Sprawiedliwości Parlamentu Hiszpańskiego pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy skrajnej lewicy hiszpańskiej, które, zgodnie z którym, jeśli on wejdzie w życie, jeśli będzie przegłosowany, no to osoby urodzone w Saharze Zachodniej otrzymałyby automatycznie obywatelstwo hiszpańskie. No to też jest kwestionowaniem zwierzchności Maroka nad tym terenem i taką furtką dla tych wszystkich opozycjonistów, partyzantów Polisario, żeby do Hiszpanii się udać. I to się z pewnością Maroku nie spodobało, więc tutaj mieli przynajmniej te dwa motywy, żeby w Hiszpanię uderzyć. Natomiast w pewnym momencie tego kryzysu w Ceucie zostało zawarte porozumienie, którego szczegółów nie znamy, ale świadczy o nim to, że nagle marokańskie służby zaczęły intensywnie pracować. 70 tysięcy migrantów znaleziono sposób na to, żeby ich zawrócić ponownie do Maroka, żeby dobrowolnie się udali, czyli prawdopodobnie Marokańczycy musieli się skontaktować z ich rodzinami, które wywarły na nich wpływ. Natomiast no, część tych imigrantów tam została. Od czasu tamtego incydentu Marokańczycy znowu sumiennie kontrolują granice.
1: Jaki jest interes strony marokańskiej? No bo mówimy tutaj o czynniku algierskim, ale jakimi interesami jeszcze kieruje się Maroko wobec Hiszpanii? No bo wiemy, że spór, jeżeli chodzi, i też pretensje Maroka, jeżeli chodzi o Ceutę i Melillę, one nie są nowe.
2: Tak. To jest terytorium, do którego w zasadzie Maroko od czasu uzyskania niepodległości w 1956 roku mniej lub bardziej zgłasza swoje pretensje. Pod koniec lat 70. Nawet wojsko marokańskie podeszło pod te tereny, natomiast później się wycofało, tak? Natomiast było blisko wojny, to zresztą skłoniło Hiszpanów, żeby wstąpić do NATO, bo wtedy, gdy oczekiwali wsparcia od USA, Amerykanie powiedzieli, że Hiszpania nie jest w NATO, więc Amerykanie nie mają wobec nich zobowiązań, żeby im udzieli wsparcia. Natomiast no, to jest troszeczkę tak, że Marokańczycy w pewnych momentach zwracają uwagę na tą Ceutę, w innych momentach o tym milczą. To wszystko zależy, gdzie widzą swój interes. W tym momencie wydaje mi się, że obecne działania są w jakiś sposób przynajmniej za przyzwoleniem Stanów Zjednoczonych, być może też Izraela, bo to są państwa, którym Pedro Sanchez się naraził w ostatnich latach Izraelowi, mówiąc głośno, nazywając jego działania w Strefie Gazy ludobójstwem, Stanom Zjednoczonym nie udostępniając baz do operacji w Iranie, więc tutaj też pojawiają się takie spekulacje, że również te dwa rządy, które mają wspaniałe relacje z Marokiem, mogły również w jakiś sposób skłonić Marokańczyków, żeby taki ruch podjąć, aczkolwiek no, to są spekulacje. Tutaj nie mamy na to póki co przynajmniej żadnych dowodów.
1: Jeżeli chodzi o taki długofalowy interes i też jeżeli chodzi o naturę tych relacji, które udało się w pewnym momencie poprawić, mówię tutaj o stosunkach bilateralnych między Hiszpanią a Marokiem, co poza właśnie tym wspólną organizacją Mistrzostw Świata Piłki Nożnej, co jeszcze łączy te kraje, no i oczywiście poza granicą?
2: No, większość banków w Maroku, to znaczy znaczna część banków w Maroku to banki hiszpańskie. Hiszpania jest największym inwestorem w tym kraju, ale też ten rynek jest bardzo chłonny pod kątem i bardzo dużo importuje towarów generalnie rzecz biorąc z Hiszpanii. Hiszpańskie kutry poławiają ryby nad marokańskimi wybrzeżami. No i sama w sobie kwestia przeciwdziałania nielegalnej migracji z jednej strony, a z drugiej strony pozyskiwanie drogą legalną tych imigrantów, którzy przedstawiają pewną wartość dla hiszpańskiego rynku, jak choćby no, ośmieszonych u nas troszeczkę inżynierów. No ale w przypadku Maroka rzeczywiście to jest kraj, gdzie jest bardzo dużo młodzieży z inżynierskim wykształceniem. No ale także też fabryki pewnych firm hiszpańskich, tak? Czy teraz Seata, który jest hiszpańsko-niemiecki, tak? Również na terenie Maroka się znajduje.
1: Jeżeli chodzi o sytuację w Ceucie, tak jak pan wspomniał, większość z tych ludzi powróciła już do Maroka, no ale są nadal ci, którzy w Ceucie pozostali. Czy tutaj jakieś rozmowy między Rabatem a Madrytem się toczą?
2: Z pewnością, natomiast to jest tak, w Maroku, w tych krajach generalnie arabsko-berberyjskich bardzo ważne są więzi rodzinne. I tak jak mówię, przypuszczam, że te 70 tysięcy osób, które błyskawicznie Ceutę opuściło, dostało jakieś telefony od swoich rodzin, które pewnie były przez służby marokańskie w jakiś sposób odwiedzone. Tak przypuszczam, tak, że tak mogło być, bo tu rzeczywiście ten powrót był błyskawiczny. Te osoby, które zostały, to mogą być osoby, które po prostu tych rodzin nie mają. Tak? To takie przykłady są sierot, prawda, czy tam osób, które wychowały się na ulicy, które były porzucone w dzieciństwie. Często też na takich sytuacjach korzystają kryminaliści, którzy po prostu chcą w jakiś sposób się do Europy przedostać. No i to też dla tych państw pochodzenia imigrantów jest wygodne. No, pozbywają się wewnętrznego problemu, przecież utrzymanie osób w więzieniu kosztuje, tak? Czy tropienie ich przez policję, a w tym momencie oni są problemem dla innego państwa, tak? Więc to pierwsza rzecz, no to właśnie może nie działać ten wpływ rodzinny, a druga rzecz, wcale niekoniecznie mogą być władze marokańskie zainteresowane powrotem tej ostatniej części osób, tej, która została. No część z nich może też mieć, to mogą być osoby innego obywatelstwa niż marokańskie.
1: Wspomina pan o działaniach służb marokańskich, że być może odwiedziły te rodziny. To ja właśnie zadam pytanie, te służby marokańskie, czy one są rozbudowane i czy rzeczywiście one mają tak dużą kontrolę, tak duży wpływ na to, co dzieje się na granicy z Ceutą?
2: Tak, to jest bardzo dobry wywiad i kontrwywiad. Generalnie w tym regionie służby specjalne mają, zwłaszcza kontrwywiadowcze, mają czy w Egipcie, czy w Algierii, czy w Maroku, dużą siatkę agentów, duży wpływ, wiedzą bardzo dużo, tak? Marokańskie słyną z profesjonalizmu, ale nie tylko służby specjalne, również policja, straż graniczna, wojsko. Wszystkie te instytucje, kiedy tylko monarchia chce, żeby działały, to one działają bez żadnego zarzutu. Myślę, że czasami bardziej nawet efektywnie niż służby europejskie.
1: To już na zakończenie, jeżeli chodzi o te długofalowe stosunki hiszpańsko-marokańskie, także w kontekście tych stosunków między Hiszpanią a Algierią, czego możemy się spodziewać, także od strony marokańskiej?
2: No w sieci, w internecie, w mediach społecznościowych było mnóstwo w okolicach przed 15 sierpnia informacji, które miały sugerować, że ma być powtórka z tego szturmu na Ceutę. Natomiast niektórzy badacze dociekają, że tam miały wtedy te posty być publikowane z serwerów algierskich, czyli być może Algieria chciała, że tak powiem, jeszcze bardziej podgrzać atmosferę, dlatego że jeżeli Maroko dalej by eskalowało, no to może stracić prawo do współorganizacji tych mistrzostw świata w piłce nożnej, a to by oznaczało dla tego państwa ogromne problemy gospodarcze, bo mnóstwo pieniędzy pożyczyło Maroko na to, żeby budować infrastrukturę, która w tym kraju jest dość imponująca. I w tym momencie też dla Marokańczyków nie jest korzystne, żeby dalej eskalować. To, co mieli osiągnąć, to osiągnęli. Ursula von der Leyen obiecała nowe pieniądze na infrastrukturę, na działanie służb marokańskich i tak dalej. No i dalsze przeciąganie liny to już tylko będzie niekorzystne i jakby też opinia publiczna hiszpańska czy europejska będzie domagała się radykalnych środków, tak? Więc wydaje mi się, że w tym momencie będziemy mieć sytuację jakiegoś uspokojenia w tych relacjach, dyskusji, negocjacji, które to, co będziemy widzieć w telewizorach, to będą uśmiechy i gesty dobrej woli, natomiast na pewno za kulisami te negocjacje między dwoma stronami są bardzo twarde.
1: Tak, tym bardziej, że już jeżeli chodzi o scenę hiszpańską, pojawiły się głosy, aby odebrać Maroku prawo do organizowania tych mistrzostw. Ale to temat na osobną rozmowę. Tymczasem bardzo dziękuję za dzisiejszy wywiad. Pan Maciej Pawłowski, ekspert do spraw Afryki Północnej. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, pozdrawiam.
0: Nocne powtórki w net.
3: Szczecin 98,9 FM.

Jeden krok w tył, 10 w przód, taniec z życiem. I nie przepraszam za to, że znam kroki tu wyśmienicie. Rutyna jest jak porcelana, upuściłem ją. Rozpadła się na strony świata, nie mów, że to błąd. Podniosłem z ziemi los, po który bał się schylić tłum. I długo go nosiłem, bo jokera głupio stracić tu. Patrz i rób, w co tam wierzysz, nie zazdrość im. Praca, sen, kariera i seriale, takie same dni. Lubię łapanie chwil, przedłużam orgazm. Kochanie, znowu na mnie pięknie trzęsiesz się z gorąca. Nie tracę życia, kiedy śpię. Sen to mała śmierć, więc mój świadomy jest. A w nim ponownie śnię. Jak ciemna sieć, ukryte drzwi, schowane w cień. Wracamy nad ranem gdzieś, po tym potłuczonym szkle. Uratowany dzień z nijakości. Popatrz, tylko głupi nie ma wątpliwości. Chociaż...

0: Digi, digi, digi, Białystok 103 i 9 FM.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
3: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam. Sławek Gorwat.
6: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
4: To była autopromocja.

0: posso dire.
1: Miłość i śpiew. Czyli Miś. Mojżesz był człowiekiem niezwykle skromnym i potulnym, skromniejszym niż wszyscy ludzie. Tak Biblia w Księdze Liczb opisuje Mojżesza, a dzisiaj o Mojżeszu porozmawiamy z autorem skandali Starego Testamentu, księdzem Wiktorem Szponarem. Dzień dobry, szczęść Boże, Gdańsk.
2: Dzień dobry, szczęść Boże, dziękuję serdecznie za zaproszenie. Już niestety, albo niestety nie Gdańsk, bo dostałem dosłownie kilka dni temu zmianę i jestem i pozdrawiam bardzo serdecznie z Gdyni.
1: A dalej Trójmiasto, więc szczęść Boże,
2: tak,
1: Trójmiasto.
2: Dalej Trójmiasto. Bardzo dziękuję.
1: Czy rozpoczął ksiądz szkołę, czy, bo Radio Wnet rozpoczyna z księdzem szkołę. Wszyscy słuchacze zawsze ciekawi, co to za skandale Mojżesz wyczyniał, ale bardziej chcemy usłyszeć o tym Mojżeszu, który był prawodawcą, przywódcą, arcykapłanem i takim prototypem, protoplastą przed Chrystusem, jakby obrazem Chrystusa. Bo twarz Mojżesza, którą my znamy, to często z pomnika Michała Anioła. Ten, który jest w Rzymie i ten, który jest w Warszawie, bo w Warszawie mamy też kopię tego pomnika. I na tym pomniku jest taki mikrokosmos biblijny, bo broda jest u Mojżesza jak woda, włosy jak ogień, draperia, czyli ziemia i skały są jak muskuły, układ kostny, żyły, to wszystko, a rogi i ubranie jak wiatr i jak powietrze.
2: Tak, w ogóle to jest bardzo ciekawe nawiązanie do tego, jak czasami tłumacze Biblii mogą się też pomylić, bo pytanie, dlaczego Mojżesz przedstawiany jest z tymi rogami? To dla osoby, która nie zna tej historii i po raz pierwszy zobaczy pomnik Mojżesza, który często właśnie jest przedstawiany z rogami, no to jest bardzo dziwne. Przecież Mojżesz jest bardzo pozytywną postacią. To tak naprawdę najważniejsza postać Starego Testamentu. A rogi to nam się kojarzą zupełnie z czymś innym. No ale to się wzięło ze świętego Hieronima, tak? Czyli pierwszego, może nie pierwszego, ale najważniejszego tłumacza Biblii na język łaciński, czyli Vulgata. Vulgata to tłumaczenie Pisma Świętego na język łaciński. Najważniejsze tak naprawdę tłumaczenie z języków oryginalnych przez, no, można śmiało powiedzieć, ponad 1000 lat historii Kościoła.
1: I tam tak święty Hieronim. Wszyscy według tego, co Hieronim napisał po łacinie, carnuta esset faciest sua, czyli jego twarz była rogata, bo to później wszyscy te rogi albo malowali, albo rzeźbili, jak Michał Anioł.
2: Dokładnie, a to nie chodziło, że właśnie rogata, tylko że promieniała promieniami, które tam w języku hebrajskim to jest bardzo, bardzo podobne. Natomiast no, generalnie dzisiaj już jesteśmy pewni, że nie chodzi o to, że Mojżesz wyszedł z rogami z góry Synaj, tak? Rozmawia z Bogiem, otrzymuje dekalog, 10 przykazań, schodzi z góry i ma rogi. No nie, jego oblicze jest promieniujące, tak? Świeci się, można powiedzieć.
1: Ale to pięknie, bo Karol Wojtyła to dobrze odczytał. On napisał promieniowanie ojcostwa, tak? Nawet. A ksiądz zatytułował swój rozdział o Mojżeszu, pierwszy, bo ich jest kilka, rozdział 1. Mojżesz, testament na Synaju. Matka ukrywa go w koszu na rzece. Tak rozpoczyna ksiądz swoją opowieść o Mojżeszu. Był ratować przed rzezią niewiniątek. Później zostaje księciem Egiptu. Jaka jest ta postać Starego Testamentu, księże Wiktorze?
2: Dlaczego testament? Bo po łacinie testamentum to jest przymierze. Mojżesz zawiera przymierze na górze Synaj, czyli właśnie testament. Stąd w ogóle Pismo Święte, tak? Dzielimy na Stary Testament i Nowy Testament. Ale testamentum, właśnie testament to jest łacińskie słowo przymierze, tak? Czyli nie chodzi o to, że ktoś umiera i spisuje testament, tylko właśnie mamy Stary Testament, bo Mojżesz, wcześniej też Abraham, tak? Zawiera z Bogiem przymierze. historia Mojżesza to jest historia, która zatoczyła niesamowite zwroty akcji, można powiedzieć, bo początek jest bardzo dramatyczny. Historia Mojżesza zaczyna się w Egipcie, kiedy Izraelici są 400 lat już w niewoli egipskiej. Tak, ja tylko przypomnę, że jak oni się w tej niewoli egipskiej znaleźli, oni się tam znaleźli tak naprawdę dobrowolnie. To tłumaczy końcówka Księgi Rodzaju, czyli pierwszej księgi Starego Testamentu, kiedy Jakub z 11 synami przeprowadza się do Egiptu, do swojego syna ulubionego, tego faworyta, czyli Józefa. Tam od Farana otrzymują ziemię Goszen, im się tam bardzo podoba, bo był głód, Faraon ich przygarnia i oni tam przechodzą dobrowolnie. Ale Faraon umiera, Józef egipski umiera, synowie Jakuba też umierają i z czasem Izraelczycy stają się niewolnikami.
1: Ale jak to poszło, że do tego Egiptu poszło tam 70 mężczyzn, tak podaje Księga Wyjścia, a rozrosło się później i też dokładne dane podaje, 603 050 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Jak to się stało, że przez 400 lat tej niewoli tak dobrze im się działo? Że każda Izraelka, tak by wynikało z tego, rodziła 11 do 12 dzieci przez te 400 lat.
2: Tak, natomiast w przeciwieństwie do Egipcjanek, które w ogóle nie rodzą, albo mają bardzo duże problemy z urodzeniem dzieci.
1: Wszystko dzisiaj się powtórka z rozrywki w całym świecie. W Chinach rodzą, a...
2: No właśnie, i teraz mamy, i Faraon staje przed dużym problemem, dlatego że jego niewolnicy, właściwie obcy naród, sprowadzony do jego kraju 400 lat wcześniej, staje się coraz silniejszy, zwłaszcza jeśli chodzi o chłopców. I Faraon się przestraszył, że ta mniejszość żydowska będzie stanie w razie jakiegoś zagrożenia wojny, stanie po stronie napastnika, który zaatakuje Egipt. Więc Faraon wymyśla coś przerażającego i każe mordować wszystkich nowonarodzonych chłopców izraelskich, hebrajskich. I to jest czas, kiedy Mojżesz przychodzi na świat. Matka Mojżesza, żeby go uratować przed tą rzezią niewiniątek, ukrywa go w koszu w Nilu, natomiast długo go ukrywać nie może i po 3 miesiącach Mojżesz zostaje właściwie odnaleziony przez córkę Faraona i adoptowany przez córkę Faraona, a więc trafia na dwór samego Faraona. Uciekł właściwie z rzezi, bo inni hebrajscy chłopcy zostają zabici. On szczęśliwym losem trafia na dwór Faraona. Tam dorasta, mama Mojżesza, czy to może być jego karmicielką przez jakiś czas. Więc tutaj ta historia jest dość, ogromne szczęście ma Mojżesz. Widać już to prowadzenie Pana Boga. Trafia na dwór Faraona. Ale ta historia nie trwa, trwa dość długo, bo on zostaje takim, można powiedzieć, księciem nawet faraońskim.
1: Ale formalnym, nieformalnym, bo przecież wszyscy wiedzieli, że był
2: obrzezany. Nie, jest adoptowany, wszyscy wiedzą, że jest Hebrajczykiem. Więc raczej nieformalnym, natomiast jest na pewno wysoko postawionym, jest jednym z najbliższych tak naprawdę członków rodziny. To Pismo Święte do końca nie dopowiada, czy wszyscy... Czy tu są różne hipotezy, czy wszyscy wiedzieli, że on jest adoptowanym, bo jednak to jest trochę dziwne, tak? Faraon każe zabić wszystkich hebrajskich chłopców, a córka Faraona adoptuje hebrajskiego chłopca. To raczej tak gładko by nie przeszło. Niektórzy podejrzewają, że córka Faraona, ta księżniczka nad tym brzegiem Nilu znalazła się dlatego, że chowała swojego prawdziwego, biologicznego syna i kiedy zobaczyła w koszu Mojżesza, tak ukrytego, podmieniła chłopców i ukrywała tożsamość prawdziwą Mojżesza. Czy tak było? Nie wiemy, tego w Piśmie Świętym wprost nie ma. To są domysły. To też tutaj dużo dodaje też tradycja żydowska pozabiblijna. To powiem dla jasności. Natomiast ewidentnie, mu się tytuł Książę Egiptu, zresztą pewnie wszyscy kojarzymy taką historię, która została synchronizowana dla dzieci, tytuł czy bajkę, no, to trzeba mówić o bajce, film animowany Książę Egiptu, to właśnie Mojżesz.

0: zamordowani przez Egipcjan i zobaczy scenę, będzie świadkiem, kiedy Egipcjanin będzie się znęcał nad hebrajskim niewolnikiem. Mojżesz stanie w jego obronie i zabije egipskiego, powiedzmy, no,
1: Strażnika,
0: tak, dokładnie, zabije z tego strażnika. Sprawa bardzo szybko wyjdzie na jaw i Mojżesz, który przecież jest Hebrajczykiem, będzie musiał uciekać z Egiptu i tak naprawdę z dworu faraońskiego stanie się uciekinierem i po raz pierwszy będzie musiał opuścić Egipt i tak trafi aż do kraju, dalekiego kraju za Półwysep Synajski, aż do kraju Madianitów, gdzie mówiąc skrótowo pozna Seforę, czyli swoją żonę, przyszłą żonę i tam się osiedli. Tam będzie mieć dwóch synów i właściwie mu się życie ułoży na tej obczyźnie. Tak?
1: Więc ale Pan Bóg mu nie da spokoju.
0: To właśnie, znając Pana Boga, możemy się spodziewać, że to dopiero początek tej historii, a zobaczmy, ile już się wydarzyło. Rzeź niewiniątek trafia na dwór
1: faraona. O których też, prawda, jak to było, że te kobiety izraelskie tak rodziły, że te akuszerki, prawda, nie zdążyły, nie wiemy, prawda, dlatego one są takim wzorem takich pro-life, pierwsze możemy powiedzieć, patronki ruchu pro-life.
0: Tak, bo w ogóle jak to się wydarzyło, że Mojżesz był jako dziecko kilkumiesięczny, naprawdę ukrywany, ale jak to się stało, że kuszerki go po prostu od razu nie zabiły, tak? Bo mamy. Tak,
1: przyjęły na świat.
0: Tak. Można powiedzieć, że to jest taki, że to są taki pierwszy, nie wiem, czy to powiedzieć, nieposłuszeństwo społeczne, opór pewien. One są bohaterkami,
1: służby
0: bo
1: medycznej,
0: życie,
1: tak? Służby medycznej.
0: Proszę?
1: Służby medycznej opór. Pierwsze takie związki zawodowe, można powiedzieć.
0: Tak, ale to są bohaterki, tak? Ryzykują swoje życie, bo nie wypełniają rozkazu faraona i nie zabijają jako jedyne, nie zabijają tych noworodków hebrajskich i dzięki temu Mojżesz będzie mógł przeżyć w ogóle. Mhm.
1: I wrócę do pierwszego pytania, od którego rozpoczęliśmy audycję, że Mojżesz był uważany za najskromniejszego ze wszystkich ludzi. Przecież Aaron i Miriam, czyli rodzeństwo Mojżesza, mieli za złe Mojżeszowi, że wziął sobie za żonę kuszytkę z obcego narodu. No jak to?
0: No tak, tylko że musimy pamiętać jakich to się dzieje okolicznościach. No Mojżesz na pewno łamie i to fundamentalny zakaz małżeństw mieszanych. Tak, jeśli wrócimy do Księgi Rodzaju, tak, bo Księga Wyjścia to jest druga księga Starego Testamentu, to w Księdze Rodzaju bardzo, bardzo ważne jest to, by Hebrajczycy za żony brali wyłącznie hebrajski, tak? Później w prawie mojżeszowym zakaz małżeństw mieszanych też będzie bardzo, bardzo ważny. I jeśli ktoś zacznie ten zakaz małżeństw mieszanych łamać, to zawsze to będzie kończyło dramatycznie. Na przykład król Salomon, słynący z mądrości, kiedy zacznie łamać zakaz małżeństw mieszanych, to tak naprawdę to doprowadzi do rozpadu państwa. Ale Mojżesz urodził się jako niewolnik w Egipcie, został księciem Egiptu, a potem został banitą, także uciekinierem, który został, uciekał przed stryczkiem, byśmy powiedzieli, tak?
1: No wszystko trzeba przejść, księże, w życiu, chyba tak wynika.
0: No ale on dalej, ale on dalej był jeszcze dość młodym człowiekiem. No i uciekając przy studni pomaga córkom kapłana madianickiego Jetro, to też ciekawa postać, to jest jego przyszły teść. Ten
1: Seforę. To bardzo polubił Mojżesza.
0: Oj, był bardzo, bardzo mądrym człowiekiem, też później on mu będzie doradzał, choć no, jest kapłanem marianickim, czyli jednak pogańskim. Niektórzy mówią, że on oddawał też między innymi cześć Bogu Jahwe, bo pochodził od

0: Madiana, czyli Madianicie. Madian to był syn Abrahama i Ketury, czyli w panteonie jego bogów mógł być Bóg Jahwe. Ale mimo wszystko ciekawa postać, na pewno niejednoznaczna. A Sefora jest, Mojżesz zakochuje się w Seforze, zakłada rodzinę. Oczywiście u Madianitów, tak? Czyli to bardzo, no, za Półwyspem Synajskim, Madianit też nomadyczny, czyli oni, zresztą Mojżesz będzie wędrował na tą górę Synaj jako tak mąż Sefory.
1: Nagle, dobrze, że się uczy od wędrownego ludu wędrówki, bo później, jak to mówią, przyjdzie im wędrować przez 40 lat.
0: Zdecydowanie tak. On pewnie nabierze też takiego, byśmy powiedzieli właśnie, jak pan mówił, wykształcenia pewnego, jak wędrować przez pustynię, jak tu się nawigować. Pewnie tak. Natomiast to, co myślę, że jest ważne, że on naprawdę sobie na tym emigracji tak ułożył życie. Miał kochającą żonę, urodziło mu się dwóch synów, miał kochającego teścia. No wszystko generalnie mu się po tym wszystkim życie ułożyło. No ale to dopiero początek tak naprawdę tej historii.
1: No to posłuchajmy teraz Idź Mojżeszu, zespół Fioretti, bo to rok franciszkański. No, Franciszek też był takim pewnym Mojżeszem. I posłuchajmy tej wędrówki, jak ona się działa. I później porozmawiajmy o tym dalej przywódcy, jak stał się nagle przywódcą z tego pasterza, tak, czy tam spokojnego trybu życia, nagle Pan Bóg go wrócił do Egiptu.

0: Czy ty pamiętasz, Aaronie, jak przeszliśmy Morze Czerwone? Pamiętam, szepnął porywczo Mojżesz. Zdawało się, że nie przejdziemy, że morze się zamknie, lecz Jahwe pozwolił przejść, ocalił, dodał Aaron. Pozwolił, przytaknął arcykapłan i dodał, Bóg zawsze może ocalić i zawsze chce tego. Takie słowa znalazłem w powieści Pustynia, dialog Mojżesza z jego bratem Aaronem u Jana Dobraczyńskiego. Jak to było z tym, prawda, przejściem przez Morze Czerwone i przez to, najpierw w ogóle jak go Pan Bóg wezwał z tej ziemi, musiał się chyba nowego języka tam nauczyć Mojżesz, do Egiptu, bo to jest takie ważne, bo Polacy mieli podobny los, generał Anders z ziemi nieludzkiej, z Łagrów też wyprowadził Polaków.
1: Tak, kiedy ta sielanka Mojżesza z żoną, z teściem, z synami trwa w najlepsze, Mojżesz wypasa owce w okolicach Góry Synaj, którą będziemy później kojarzyć zupełnie z czegoś innego. I tam mamy tą słynną scenę, którą pewnie każdy z nas pamięta, kiedy Pan Bóg po raz pierwszy objawia się Mojżeszowi w gorącym krzewie, który pali się, ale się nie spala. To pewnie każdy z nas kojarzy ten obrazek.
0: Podobno nawet w Arboretum można taki krzew Mojżesza zobaczyć. Jak jest duże słońce, to on potrafi się sam zapalić.
1: Tak, tak, są też takie interpretacje. I wtedy... Dlaczego to jest tak super ważny moment? Dlatego, że Pan Bóg objawia się człowiekowi po 400 latach przerwy. Tak, Księga Rodzaju się kończy. Oni przechodzą do Egiptu. W Księdze Rodzaju Pan Bóg, może nie non-stop, ale dość często się objawiał patriarchom, Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi, Józefowi też, a tutaj mamy 400 lat przerwy i po 400 latach Bóg się objawia Mojżeszowi.
0: Jeden dzień jak 400 lat, ale księże Wiktorze, jak to jest ten Mojżesz... się opiera, on mówi, co, ja mam wyprowadzić ślub, niech inni się tym zajmą, ja się do tego nie nadaję, no nie wiem, czemu się wymawiał.
1: Ja bym się mu nie dziwił, bo po pierwsze ma ułożone życie, szczęśliwą, bezpieczną rodzinę. Po drugie ma wrócić do Egiptu, gdzie, mówiąc językiem współczesnym, ciąży na nim wyrok śmierci, tak? On przecież z tego Egiptu uciekał. Nie wiadomo, jak wróci, to go mogą złapać i skazać na śmierć. On uciekł przed karą śmierci, tak, z Egiptu. Poza tym,
0: ale co on ma
1: poza tym, jakim cudem
0: swoim,
1: ma wyprowadzić
0: tak?
1: Te 600 tysięcy ludzi? Proszę?
0: Co on ma powiedzieć swoim? Dlaczego do nich wrócił? Czy oni mu wierzą w ogóle, że on z Panem Bogiem rozmawiał?
1: No, zwłaszcza, że nikt tego nie robił przez 400 lat. Dlaczego Bóg ma rozmawiać z Benitą gdzieś tam na peryferiach świata? A poza tym, a nawet jeśli mu uwierzą, to w takim razie jak ma przekonać Faraona, żeby wypuścił 600 ponad, tak? Ponad 600 tysięcy niewolników. Przecież żaden Faraon by się na to nie zgodził, żaden król by się na to nie zgodził, bo mają przecież tanią siłę roboczą. Jak przekonać Faraona do tego, żeby wypuścić niewolników? Pomysł, że Mojżesz wróci do Egiptu, porozmawia z Faraonem i Faraon się zgodzi, wypuści cały naród hebrajski, który jest dla niego tanią siłą roboczą, no brzmi absurdalnie, tak, i niedorzecznie. Więc to, że Mojżesz się opiera, wydaje się dość nawet racjonalne i szuka wymówek, tak. Mojżesz pyta, i to jest ten moment, tak, pyta się, podaj mi przynajmniej swoje imię, mówi do Boga Mojżesz, bo jak ja powiem, który Bóg się objawił? I wtedy no tak. Pan Bóg po raz pierwszy wymawia swoje imię i mówi do Mojżesza, jestem, który jestem. Tak, jestem Bogiem waszych ojców, Abrahama, Izaaka i Jakuba. I tu rozumiemy, dlaczego to się będzie powtarzać. Bo jak się ma Bóg przedstawić Mojżeszowi? No jako Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, czyli ten, który się objawiał im 400 lat wcześniej, a nie jako jakiś tam ten bożek, jakiś
0: no
1: tam
0: właśnie,
1: pogański.
0: A w Egipcie przecież było 10 bożków i później tych 10 plag na każdego z tych bożków. Ksiądz to dobrze wychwycił, tak?
1: Tak, więc skończę myśl, że kiedy ostatecznie rzeczywiście Mojżesz Mojżesz zgodził się podjąć, powiedzmy, tą misję, tak, to powołanie, tak. Ma jeszcze wymówkę, że ma ociężały język, bo może ma wadę. Nie wiem, co to znaczy ten ociężały język. Być może
0: tak,
1: ma wadę wymowy.
0: Mówią, że
1: Mojżesz pewnie dobrze
0: był.
1: Też nie mówił po hebrajsku, tak, bo my o tym zapominamy, ale Mojżesz trafia na dwór faraona. Tam nie mówi się po hebrajsku. Był wiele lat już u Madianitów, tak. Tam też się nie mówi po hebrajsku. Więc on być może nawet nie znał, albo znał bardzo słabo ten hebrajski.
0: Tak, to tak jak Polonia w Londynie, czy w innym mieście, tak? Często wśród Polaków, jak się obraca, on obraca się wśród swoich troszeczkę, to mógł nie znać.
1: No, więc tych wytłumaczeń, dlaczego ma problem, żeby przyjąć od Boga powołanie, racjonalnych argumentów jest cała masa i trudno mu się dziwić. Ale oczywiście na szczęście ostatecznie się zgadza i wraca do Egiptu.
0: Ale zabiera chyba brata, tak, do faraona, żeby z nim się spotkać, z tym faraonem, no to potrzebował tego brata przy boku, bo wtedy chyba łatwiej mu było tam pertraktować.
1: Tak, oczywiście spotyka się, no to pewnie bardzo wzruszająca scena, kiedy Mojżesz po powrocie do Egiptu spotyka się ze swoim bratem Aaronem, czyli tym, który później będzie da początek rodu kapłańskiemu. Idą do faraona i oczywiście, że faraon się nie chce zgodzić, żeby wypuścić Izraelitów z niewoli egipskiej. To jest dość jasne.
0: Tak, i teraz tak przejdźmy krótko. Ja księdza tak uprzedzę, bo u księdza to znalazłem, że woda zamieniona w krew, czyli pierwsza plaga, to jest to ten bóg Nilu, którego źródła to był, on się nazywał jakiś tam Hapi czy inaczej. Drugi tak, to są Hapi. Żaby. I tutaj była taka bogini Heket.
1: Czyli plaga żab. Tak, plaga żab.
0: Z płodnością i narodzinami związana. Później trzeci komary i gnaty, to był bóg ziemi, Geb, i one pojawiały się owady, czyli tych wszystkich bożków tymi plagami Pan Bóg wytraca. Czwarty to muchy, to był bóg Wajdiet i to było związane z jako wadżet, nie wiem, jakieś też bóg owadów i później zaraza na zwierzętach, to był bóg Apis i w kształcie krowy, świętego byka Mnefis, czyli każda plaga wytrąca jakiegoś boga, później szósty to wrzody i bogini z chorobami związana, później grat i ogień i bogini burz i chaosu, później szarańcza i egipskie bóstwo ze szkodnikami rolnictwa. Dziewiąty to Re, bóg, no to znany bóg słońca.
1: Bóg Ra, bóg słońca. Jeszcze tam pomór bydła, czyli Izyda, tak też pewnie kojarzymy Izydę, kojarzymy boga Ra. I ciekawe, że czytając opis z Księgi Wyjścia i czytając kolejne plagi, 10 plag, autor biblijny tego nie wyjaśnia. Nie wyjaśnia, że pomór bydła jakby w cudzysłowie pokonuje Izydę, tak, że słynne egipskie ciemności, tak, to jest najpotężniejszy, najważniejszy bóg Ra, bóg słońca, czy Nil, tak, to pierwsza plaga. Natomiast
0: a dlaczego ten najmocniejszy cios był wymierzony w samego faraona? Ten bóg Ozyry, tak, czyli ponieśli śmierć pierworodni.
1: Tak, dziesiąta, ostatnia plaga, ta w noc paschalną, czyli w noc, kiedy Izraelici uciekają z niewoli egipskiej. I te plagi miały przekonać faraona i faraon po każdej z tych plag miał ustąpić i wypuścić. Oczywiście nie chciał ich wypuścić. I dziesiąta plaga to jest ta plaga śmierć pierworodnych synów, czyli to jest ta plaga, kiedy Bóg mówi, żeby Hebrajczycy krwią baranka posmarowali sobie od drzwi swoich domów, by ten anioł śmierci nie dosięgł pierworodnych synów izraelskich. Natomiast umierają pierworodni synowie Egipcy, w tym
0: ale nie tylko, bo niektórzy tronu, czyli Żydzi, bo przecież tych 600 tysięcy nie wyruszyło. Wyruszyło dużo mniej. Jednak tak się asymilowali, tak im dobrze było w kraju czosnku i cebuli, że jednak chcieli tam zostać i się zainstalowali. I nie poszli z Mojżeszem.
1: Tak, są też różne interpretacje. Niektórzy mówią, to są w tradycji żydowskiej raczej, najczęściej, że, znaczy to mówi wprost, tradycja żydowska, także jedna piąta Hebrajczyków tylko wyruszyła z Egiptu. Tego w Biblii aż tak wprost nie ma. Natomiast ta noc paschalna, myślę, że tutaj warto się zatrzymać, bo to jest... bo do tego będzie nawiązywał Jezus ustanawiając mszę świętą i to jest Wielki Czwartek i Eucharystia. Noc paschalna, czyli ta dziesiąta plaga, anioł śmierci przechodzi przez cały Egipt, zabija pierworodnych synów egipskich, omija domy hebrajskie. Dlaczego? Bo widzi krew baranka zabitego w ofierze na drzwiach, czy na framugach drzwi, od drzwiach domów hebrajskich. Rano się budzą, Egipcjanie widzą, co się stało, a w nocy hebrajscy niewolnicy uciekają, ale szybko znajdują się w pułapce, bo docierają do Morza Czerwonego. Faraon goni ich na rydwanach. Hebrajczycy są w pułapce i wtedy mamy ten chyba najsłynniejszy z całego Starego Testamentu, czyli przejście suchą nogą przez Morze Czerwone. Natomiast ta noc ucieczki, ta noc paschalna, to jest Paska, tak, czy najważniejsza żydowska uroczystość. Do dzisiaj Żydzi będą świętować Paskę, czyli moment, kiedy uciekli z niewoli egipskiej, moment, kiedy odzyskali niepodległość, tak? Moment, w którym Pan Bóg z powrotem zawarł z nimi, no jeszcze wtedy nie przymierza, ale zaczął im pomagać. Mamy krew baranka paschalnego, która ratuje życie. Baranek Boży na krzyżu, Jezus Chrystus, uratuje życie całej ludzkości.
0: A jak to było, że jednego baranka rano się zabijało, drugiego wieczorem? Co to było? Dlaczego to takie było?
1: Kiedy uciekają z niewoli egipskiej, robią to oczywiście w wielkim pośpiechu, tak? Ponieważ uciekają, tak? Dlatego zresztą tradycyjnie tą Paschę jedzą na stojąco, w wielkim pośpiechu, w nocy, muszą zdążyć. Szybko jedzą tego baranka, ale też ważna rzecz, bo szybko jedzą też chleb, który nie zdążył się zakwasić, czyli tak zwaną macę. Stąd mamy macę, czyli niekwaszony chleb. I dlatego, kiedy Jezus będzie świętował podczas ostatniej wieczerzy, Wielki Czwartek, Paskę, czyli tę ucieczkę z niewoli egipskiej, to on wszystkie te symbole znane od Mojżesza wykorzysta. Dlatego, że w momencie, kiedy będzie ustanawiał mszę świętą podczas sederu paschalnego, czyli rytuału, który celebruje Paskę, weźmie chleb i powie, to jest ciało moje. Ale my wiemy, że skoro to jest kolacja paschalna, seder paschalny, rytuał, to on weźmie macę, czyli ten niekwaszony chleb, i trzymając macę powie, to jest ciało moje. Dlatego nam przy świętej nie mamy normalnego bochenku chleba, czyli chleba kwaszonego, tylko właśnie mamy hostię, którą znamy z mszy świętej, czyli płaską. Czyli macę, czyli tylko wodę i mąkę bez zakwasu. Dlaczego? Dlatego, że jeśli ostatnia wieczerza była Paską, to Jezus wziął chleb, ale my wiemy, że ten chleb musiał być
0: czyli
1: macą.
0: Czyli niewolę trzeba w pośpiechu opuszczać. I jak to jest, że Pan Bóg na 40 lat prowadzi ten naród, bo mówili, że to obciach dla Mojżesza, dlatego po pustyni nieśli wzdłuż wybrzeża, gdzie były twierdze wojskowe, więc raczej militarnie omijali. Wykształtował się najlepszy wywiad, tak, izraelski Mossad. Jak ta formacja 40 lat, jak to Pan Bóg wychowuje na pustyni ten naród, to po piosence, a utwór będzie właśnie z musicalu Książę Egiptu.

0: Odebrać narodowi człowieka, największego ze swoich synów, jest zadaniem nie lada, zwłaszcza, że ten, kto się tego podejmie, sam do tego narodu należał. Tak Zygmunt Freud, pod wpływem obejrzenia w Rzymie pomnika Mojżesza, wyrzeźbionego przez Michała Anioła, napisał ostatnią w swoim życiu książkę Mojżesz i monoteizm, co w ogóle jest nieznane. No i uważał, że właśnie ten człowiek zmysłowy, człowiek taki pełen namiętności, jest bardzo ciężko z niego ukształtować człowieka duchowego. Czy to jest w ogóle możliwe, księże? Ksiądz Wiktor Szponar, autor skandali Starego Testamentu, dzisiaj, gdy rozmawiamy o Mojżesie. Niech ksiądz się do tego odniesie, proszę.
1: To trochę koreluje z pana wcześniejszym pytaniem o tych 40 latach na pustyni. Czy oni mogli się stać osobami duchowymi, a nie takimi zmysłowymi? Bo to jest odpowiedź, dlaczego oni są 40 lat na pustyni. To jest właśnie to, do czego nawiązuje Freud w swojej ostatniej książce. Bo to niektórzy się śmieją, tak, że Pan Bóg był najgorszym GPS-em w historii, bo prowadził ich 40 lat, kiedy i to jeszcze naokoło, kiedy można przejść ten odcinek przez, powiedzmy, miesiąc, dwa. Natomiast po pierwsze, dlaczego Hebrajczycy idą naokoło, tak, dosłownie w przeciwnym kierunku, tak, bo zamiast iść wzdłuż wybrzeża do ziemi Kanaan, ziemi obiecanej, idą dokładnie w przeciwnym kierunku, czyli na południe, do góry Synaj. Powodów jest kilka. No, powód najbardziej, najważniejszy tak naprawdę, to jest właśnie to, o co pan pyta. To znaczy, że oni mają wejść do tej ziemi obiecanej już gotowi, w sensie moralnie gotowi, żeby wejść nieskalani, żeby wejść do tej ziemi obiecanej czyści moralnie, bez grzechów. No a bardzo szybko się okazuje, że oni strasznie grzeszą na tej pustyni, więc ta wędrówka ma ich oczyścić. I to też nawiązuje do tego, że no, naszą ziemią obiecaną, nasz chrześcijan już nie jest ziemia Kanaan, tylko zbawienie, Królestwo Boże. Tak? Jezus na krzyżu zbawia nas z niewoli już nie egipskiej. Baranek Boży ratuje nas nie tak jak baranek ten paschalny z niewoli egipskiej, tylko ratuje nas z niewoli naszych grzechów. Tak? Krew Baranka Bożego Jezusa ratuje nas z niewoli naszych grzechów, by doprowadzić nas do ziemi obiecanej, czyli nieba. I tutaj mamy zapowiedź, czy niewolę egipską i ziemię obiecaną. Więc oni mają się oczyścić. To jakby jedna rzecz. Druga, dlaczego
0: naokoło? Ale oni ten kult mieli, prawda, tych bożków egipskich jeszcze na pustyni, bo
1: oczywiście złoty
0: Freud,
1: cielec
0: on pokazał w Mojżeszu i monoteizm, że pozbawi naród wybrany ich największego przywódcy, to Freud postawił tezę, że Mojżesz nawet nie był Hebrajczykiem, lecz był arystokratą z Egipcą, wyznawcą bożka Atena, stworzonego przez faraona Echnatona. Czy Mojżesz często, tak jest, mojżeszowy zakaz czynienia obrazu Pana Boga oznaczał zmuszenie do triumfu właśnie tej duchowości nad zmysłowością? Czy był to krok naprzód w rozwoju cywilizacji? Tak uważał Freud. Czy on dał rzeczywiście taką psychologiczną interpretację zakazu obrazowania Pana Boga i że Mojżesz według Freuda został zamordowany przez własny lud? Czy to wszystko tak możemy patrzeć, jak właśnie
1: nie, to już
0: Freud?
1: No Mojżesz nie został zamordowany przez własny naród. On, według w ogóle tradycji żydowskiej, to też jest ciekawe, na górze Mojżesz nie wejdzie do ziemi obiecanej. On według, i tego nie ma w Biblii, zaznaczę, ale to jest żywa, bardzo żywa tradycja żydowska i Talmud. Mojżesz został w niebo wzięty. Według tradycji żydowskiej, podkreślę, to jest poza biblijna tradycja. Natomiast dlaczego jeszcze pozwolę tylko skończyć myśl wcześniejszego pytania. Dlaczego oni idą 40 lat i idą naokoło? No przede wszystkim dlatego, że w tamtym czasie ziemia Kanaan była lennem egipskim. Tak, oni by wyszli z Egiptu i by weszli z powrotem do Egiptu tak naprawdę. To po pierwsze. Po drugie, oni idą przez 40 lat, muszą mijać kolejne jakby terytoria kolejnych ludów, którzy ich nie chcą przepuścić, dlatego muszą toczyć bitwy na pustyni, tak? Muszą toczyć bitwy z Amalekitami, Edomici nie chcą ich przepuścić, Moabici, tak? Więc to jest kwestia przejścia I czwarta rzecz, no oni by weszli do ziemi Kana, no i co? Tam nawet już w czasach Jozuego, który będzie następcą Mojżesza, no to będzie trzeba zdobyć tą ziemię obiecaną, tak? Stoczyć bitwy, zdobyć to słynne Jeruzalem, czy Jerycho, przepraszam, czyli trąby jerychońskie. Więc oni nawet gdyby weszli do tej ziemi Kanan, nawet gdyby ono nie należało do Egiptu, choć w czasie ucieczki z niewoli egipskiej ono należało do Egiptu, to tak by nie zdobyli tej ziemi, nie mieli jak.
0: Księże, ale mnie tak interesuje, bo czy Freud się nawrócił, bo przecież bzdury tam wygadywał z ludzi chorych na ludzi zdrowych, narzucał swoją całą psychoterapię, ale on w tym ostatnim dziele, w 1939 roku było napisane, więc tuż przed wojną, czy już prawie wojna wybuchła, i on, to jest ciekawe, że pisze, że lud wybrany, prowadzony przez pustynię, że ten naród, on nagle przyłączył się do innych ludu takiego wojowniczego i tam jakby ten obraz tego Boga Jahwe nagle stał się ten Bóg Adonai, czyli ten taki wojowniczy i taki kompromis. Jahwe nabiera cech tego wojowniczego Boga Adonai. Tak on to interpretuje. No w ogóle dla mnie to też jakieś takie odklejone rzeczy, ale Izrael staje się w ten sposób według niego narodem nieustannej wędrówki i wtargnie do Kanaanu, to co dzisiaj, prawda, do Palestyny, i tam ubogaca się znowu Jahwe przez Boga Abrahama, jakby wraca do tego dawnego Boga Abrahama.
1: Nie, to już są takie...
0: No ale tak, to on opisywał, a dlaczego opowiast. Tą książkę w ogóle nie znamy, tak?
1: Nie, to tutaj ja bym się z Freudem, z całym szacunkiem oczywiście do Freuda, to ja bym się z takim interpretacją nie zgodził, że Hebrajczycy po prostu wędrując biorą sobie cechy z różnych bogów, których spotykają i tworzą własnego na tej podstawie.
0: No, ale nie, takie słowa, zacytuję tego Freuda. Mojżesz często pragnął działać, był wybuchowy. Lecz przezwyciężał tę pokusę i oto teraz siedzi, powściągając swój gniew, pogrążony w bólu, przechodzącym lada chwila w obojętność. Czy przez te 40 lat oni mieli się tak znieczulić, a czy stać się nowym narodem? Bo niektórzy mówią, jak ktoś jest człowiekiem duchowym, to jest takim ciapą, no nie jest bez życia. Trzeba być albo zimnym, albo gorącym.
1: Ja wręcz przeciwnie bym uważał, że człowiek duchowy wręcz przeciwnie, mocno stąpa po ziemi, właśnie dlatego, że jest duchowy, to wie, jaka jest rzeczywistość, jaka jest prawda. I dlatego nie może być ciapą. Tak, zdrowa duchowość to jest duchowość, która mocno stąpa po ziemi i zna prawdę, tak? A nie żyje w obłokach. I to jest zdrowa duchowość.
0: Więc dobrze, to księże, tak wróćmy do tego kapłańskiego rodu może też. I ty jesteś moją cząstką i moim dziedzictwem. Co te słowa znaczą dla Mojżesza jako przywódcy, dla Arona jako kapłana?
1: To jest ten moment, kiedy na górze Synaj, tak, czyli oni dochodzą, zresztą dochodzą bardzo szybko, po tam dwóch miesiącach do góry Synaj, na południu półwyspu Synaj, i tam Mojżesz wchodzi na górę. Ja tylko streszczę ten kontekst tej sytuacji. I tam Mojżesz otrzymuje dwie kamienne tablice z 10 przekazaniami, które później schowa do Arki Przymierza, tak, i ona będzie w namiocie spotkania. Tak, i wtedy właśnie Aaron, czyli brat Mojżesza, zostanie ustanowiony kapłanem. Właśnie nie Mojżesz, to też dlaczego nie Mojżesz? Aaron, ponieważ Mojżesz uciekał przed tym powołaniem, o czym sobie powiedzieliśmy na początku audycji. Więc Aaron dostanie tą, można powiedzieć, tą cząstkę Boga w tym kapłaństwie. To Aaron i jego potomkowie jako jedyni będą mogli składać Panu Bogu ofiarę. Tak, pozostali członkowie tego 12 plemienia Izraela, czyli Lewici, będą Lewitami, czyli takimi w cudzysłowie panami kościelnymi, tak? Czyli Lewici to będą ci, co będą służyć w świątyni, ale tylko z Lewitów, tylko ta gałąź pochodząca z Aarona, który był Lewitą, będzie kapłanami. I tylko oni, należący do tego rodu kapłańskiego, będą mogli wchodzić do Arki Przymierza, będą będą mogli przede wszystkim składać ofiarę na ołtarzu, ofiary całopalne, kadzielne i tak dalej, i tak dalej. No i w tym sensie to oni są tą cząstką Pana Boga.
0: Księże, ta kwestia ustanowienia kapłaństwa na Synaju, co to znaczy, że kapłaństwo jako dziedzictwo, jako przymierze testamentu, to jest zapowiedź tego?
1: Kapłaństwo Starego Testamentu staje się kapłaństwem dziedzicznym. Wcześniej, pamiętamy, Abraham był kapłanem, tak? Bo składał Bogu... Kim jest kapłan? Kapłan to jest ten, który składa Bogu ofiarę na ołtarzu. Kapłan Bogu... Czyli Abraham, Izaak, Jakub są kapłanami, także Mojżesz też. Ale później to się zmienia i kapłanem będzie mógł być tylko ten i kapłanem będzie ten, kto będzie należał do rodu Aaronitów, czyli rodu kapłańskiego. I tylko oni będą mogli być kapłanami. No to jest oczywiście zupełnie inaczej niż dzisiaj, tak, w chrześcijaństwie. Natomiast myślę, że bardzo, bardzo ważnym wątkiem, nawet we współczesnej dyskusji na temat judaizmu współczesnego jest to, że ten ród kapłański zostanie wymordowany w trakcie powstania w latach 70. pierwszego wieku, czyli 40 lat po zmartwychwstaniu Jezusa, kiedy powstanie narodowo-wyzwoleńcze Izraela upadnie, świątynia jerozolimska wtedy zostanie zniszczona, w tej świątyni jerozolimskiej zostanie tylko ściana płaczu i ród kapłański zostanie wymordowany. I tak naprawdę to będzie koniec tego judaizmu biblijnego, koniec judaizmu Starego Testamentu. I ten judaizm, który mamy dzisiaj, czyli judaizm rabiniczny, to nie będzie ten sam judaizm, tak? On się istotowo różni, bo tam nie ma kapłaństwa. Dzisiaj w judaizmie nie ma kapłaństwa. Dlaczego? Bo ród kapłański, czyli ten ród Aarona, został wymordowany. Więc jeśli my dzisiaj mówimy, że judaizm współczesny, ten rabiniczny, jest następcą tego judaizmu świątynnego, biblijnego, nie. Tym naturalnym następcą tego kapłaństwa świątynnego jest Kościół katolicki.
0: A jeszcze te symboliczne dwie srebrne trąby w 10 rozdziale Księgi Liczb i wzniesione ręce, by znaleźć wolę Bożą. Dlaczego to jest ważne w tym kapłaństwie, tak? Kapłaństwie tym Chrystusowym też, czy trąby zwołujące ludzi, eklezja, Kościół, czy właśnie te wzniesione ręce do modlitwy, tak jak Mojżesza. I wtedy wygrywa, kiedy ma wzniesione ręce.
1: A to z kolei ta słynna scena z bitwy, tak, z Amalekitami, kiedy, Hebrajczycy, żeby dojść do Ziemi Obiecanej, muszą przejść kolejne terytoria i narody.
0: I my tak samo w życiu, tak, jak chcemy dojść do nieba, mówił ksiądz.
1: No tak, i plemiona, które tam mieszkają, powiedzmy, plemiona, nie chcą ich przepuścić i trudno się im dziwić, tak. Kto chce przepuścić setki tysięcy ludzi, jeśli rozumie dosłownie tę liczbę, przez swój kraj. No i toczą bitwy. Jak Mojżesz trzyma ręce do góry, bitwę wygrywają. Jak mu drętwieją te ręce i musi opuścić i przerwać modlitwę, przegrywają. Tak, to siła,
0: i tak samo jest w naszym życiu. Posłuchajmy teraz takiego krótkiego utworu, który kiedy zaczynam wierzyć, co się dzieje, to każdego wroga pokonuje.

0: muszę dźwigać sam odpowiedzialność za cały ten naród. Tak często powtarzał i narzekał Mojżesz. Izraelici też narzekali. Dlaczego Bóg nakazał Mojżeszowi i Aaronowi spisać wszystkich mężczyzn zdolnych do noszenia broni w Izraelu z każdego pokolenia, tak na pustyni synajskiej? Czy dzisiaj też tak się dzieje, księże?
1: No, to jest ciekawy wątek i dla nas, my tego nie czujemy, ale dla ortodoksyjnych Żydów bardzo kontrowersyjny. No, dlaczego Księga Liczb, tak? Stąd tytuł trzeciej księgi, Księga Liczb, bo spisany naród. Bo dla Żydów to jest ważne, pokazać... To w ogóle ma głęboką teologię, tak? Bo skoro my spisujemy wszystkich, każdy człowiek jest dla nas ważny. To jest taki bardzo wczesny, ale jednak personalizm, my powiem nawet personalizm chrześcijański. Nie ma tłumów, nie ma mas. Każdy człowiek, i to jest też przesłanie Starego Testamentu, i my czytamy te genealogie, i ludzie się łapią za głowę. Czytamy Pismo Święte, czytamy te wielkie genealogiczne drzewa, ale to jest nudne. Po co to jest spisane? Przekartkujmy te strony, gdzie są te genealogie, ale przesłanie tych genealogii starotestamentalnych, tych wypisanych dziesiątek imion różnych, których nie jesteśmy w stanie zapamiętać, za tym jest bardzo, bardzo ważne przesłanie, które jest totalnie nowatorskie wtedy. To znaczy podejście, że każdy człowiek jest ważny, każdy człowiek jest indywidualny.
0: Ale
1: to
0: jak długo
1: postaci.
0: Naród wybrany do tego dochodzi, że naszą obroną jest Jahwe, nie lękajmy się. Jak długo naród będzie mnie znieważał jednak, mówi Pan Bóg. Nie traktuje jednak grzesznika jak niewinnego, ale wzgardzali, dlatego 40 lat cierpieli. Chwała Jahwe i tak jednak wypełniła całą ziemię. Te słowa znalazłem w księdze. Liczb.
1: Tak, no, jeśli spojrzymy na 40 lat wędrówki, to oni ciągle, kilkukrotnie nawet, próbują zabić Mojżesza. Kilkukrotnie, czy wielokrotnie chcą wracać do Egiptu. Pamiętamy na pewno mannę z nieba.
0: Dzisiaj też przywódców, tak? Tych, którzy mogliby naród, prawda, poprowadzić, się zabija, usuwa. Ale ostrzeżenie ciągle Pan Bóg daje dla tych synów buntu, aby przestali szemrać. Takie słowa często padają.
1: Tak, no mamy tą słynną plagę węży, tak? Kiedy Mojżesz, żeby uratować ich przed plagą węży, przygotowuje tego miedzianego węża na pustyni, zapowiedź krzyża, na który mają się
0: i każe go umieścić na polu, a te węże kąszą wszystkich. Tak jak na wyspa Irlandii, jak Patryk tam przybył, to tam podobno pełno węży kąsało ludzi. Tak samo w Medjugorje podobno było. A teraz zupełnie inaczej, czyli Pan Bóg usuwa i te węże każde rozwiązanie, jeśli mu zaufają i przestaną szemrać i narzekać. Dzisiaj katolicy też mocno szemrają w Polsce.
1: No tak, no szemranie, no, jakby tak prześledzić Księgę Liczb i Księgę Wyjścia, to są dwie księgi, które bardzo, bardzo mocno przestrzegają nas przed szemraniem, plotkowaniem, obgadywaniem.
0: Tak, życiem innych, a nie swoim. Droga, którą kroczysz, wiedzie cię na zatracenie. Te słowa znajdziemy w tej księdze. Na koniec, jakie przesłanie? Ksiądz Wiktor Szponar, Skandale Starego Testamentu, dzisiaj o Mojżeszu, który wcale nie był, właśnie był najskromniejszym z ludzi, a nie skandalistą.
1: Tak, no, skandaliczne w tej historii są na pewno to, jak szybko Hebrajczycy, którzy doświadczali niesamowitych cudów, przejście przez Morze Czerwone, tak? Spektakularny cud. Mija może miesiąc, może nawet nie, i już chcą wracać do niewoli egipskiej.
0: A jak wśród Polaków? Polacy też wzdychali za komunizmem. Do dzisiaj jeszcze chcą
1: wracać
0: tak, do tego
1: systemu. Jak dobrze było za komuny, można dzisiaj usłyszeć. A przecież no, ta komuna się skończyła nie tak dawno temu, już nie mówiąc o postkomunie w Polsce. Więc na wdzięczność. Nie? Dla mnie przesłaniem takim ważnym jest kwestia wdzięczności. Gdyby oni byli wdzięczni za to, co już dostali od Pana Boga, to po miesiącu doszliby do ziemi obiecanej. A tak to pokolenie musiało umrzeć i do ziemi obiecanej weszło pokolenie nowe, dlatego 40 lat. To pokolenie, które nie pamiętało już niewoli egipskiej, bo urodziło się na pustyni. I dopiero
0: dobrze,
1: to pokolenie wejdzie do ziemi obiecanej.
0: My też nie pamiętamy tamtej niewoli sowieckiej, ale urodziliśmy się w nowych czasach, ale myślę, że to pouczające, co dzisiaj ksiądz Wiktor Szponar nam powiedział. Pan Bóg ciągle przed nami kładzie dwie drogi. drogi. Życie i śmierć, szczęście i nieszczęście. Kroczmy tą drogą, o której mówił dzisiaj ksiądz Wiktor Szponar. Dziękuję Adamowi za realizację. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Daj Boże następnym razem.
1: Bardzo dziękuję.
2: Po co jest ten miś w Radio Wnet?
3: Po to, by usłyszeć miłość i śpiew.

0: Ponowne spotkanie prezydenta Nawrockiego z Trumpem. Nowa fala ataków USA na Iran. Dzień dobry Państwu. Minęła godzina 7. Małgorzata Kleszcz. Zapraszam na Wiadomości Wnet.
1: Wiadomości Wnet.
0: Ministerstwo Kultury zapłaciło 8 tysięcy złotych za badanie opinii o swojej ustawie o wsparciu dla artystów. Badania mówią, że dopłaty do składek dla twórców popiera 22% Polaków, a przeciw jest 58%. Mimo to resort minister Marty Cienkowskiej nie wycofuje projektu, a na jego promocję wydał już ponad 60 tysięcy złotych. Prezydent Karol Nawrocki jeszcze w tym roku spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem, podała Rzeczpospolita. Marcin Przydacz zapowiedział, że do spotkania prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych dojdzie w grudniu w Miami. Donald Trump i Karol Nawrocki zobaczą się podczas szczytu G20, na który nasz kraj jest zaproszony. Zakończył się trwający od piątku protest górników w kopalni Wujek w Katowicach. Kolejne zmiany nie podejmowały pracy, a we wtorek 3 osoby rozpoczęły protest głodowy. Pracownicy domagają się sprawiedliwej transformacji i tego, by rząd nie przyspieszał likwidacji takich kopalni jak Wujek czy Bielszowice. Wczoraj po południu związkowcy i PGG osiągnęli porozumienie. Amerykańskie siły zbrojne rozpoczęły nową falę ataków na cele wojskowe Iranu, jak podało dowództwo centralne. Irańskie media poinformowały o eksplozjach w rejonie Cieśniny Ormus. Irańskie wojsko rozpoczęło uderzenia odwetowe w związku z nowymi atakami USA. Armia twierdzi, że udało jej się zniszczyć amerykańskiego drona bojowego MQ-9. Uderzenia miały być wymierzone między innymi w bazy wojskowe Stanów Zjednoczonych w Jordanii. Firma MapQuest odmówiła zmiany nazwy jeziora Ontario na jezioro Ameryka w swoich mapach. Ruch ten przyniósł jej znaczny wzrost popularności i umieścił ją na szczycie Apple App Store. Dekret o zmianie nazwy akwenu podpisał kilka dni temu Donald Trump. W odpowiedzi władze kanadyjskie prowincji odsłoniły w weekend widoczną z daleka tablicę Jezioro Ontario teraz i zawsze, głosi napis w dwóch językach urzędowych. Prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył, że Moskwa wygra wojnę z Ukrainą i nie zamierza negocjować z władzami w Kijowie, które określił mianem terrorystów. Przyznał jednocześnie, że ukraińskie ataki na terytorium Rosji spowodowały realne szkody. Odrzucił też oskarżenia Niemiec dotyczące odpowiedzialności Moskwy za incydent na lotnisku w Lipsku. Przywódcy Rosji, USA i Chin, Władimir Putin, Donald Trump i Xi Jinping mogą odbyć w listopadzie trójstronne spotkanie, poinformował wczoraj Jurij Uszakow, doradca Putina do spraw polityki zagranicznej. Cytowany przez agencję Reutera, Uszakow przekazał, że do spotkania mogłoby dojść podczas najbliższego Forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku.
2: Prognoza pogody.
0: Dzisiaj środa, drugi dzień września. W Polsce zapowiada się dość ciepły i spokojny dzień. Temperatury w ciągu dnia będą przeważnie wynosić około 20-25 stopni. Najcieplej będzie na południu i południowym wschodzie kraju. Natomiast chłodniej nad morzem i na północnym wschodzie. W Warszawie 22 stopnie w dzień, 16 w nocy. We Wrocławiu około 23 stopni, 14 w nocy. W Krakowie zaś 25 stopni w ciągu dnia. Do usłyszenia.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
3: Jeżeli żyjemy w świecie, który mówi nam, że jesteśmy coś warci, jeżeli jesteśmy piękni, jeżeli odnieśliśmy sukces, jeżeli dużo zarabiamy, podążamy za modą i znamy się na technicznych nowinkach. Pomyślmy, gdyby nie było tego dokuczliwego jeżeli, jak przemysł reklamowy zdołałby nam wcisnąć te wszystkie zupełnie niepotrzebne do szczęścia gadżety? A przecież zanim jeszcze czas zaczął istnieć, Bóg już znał każdego z nas. Jak mówi psalmista, mrok jest dla Ciebie jak światło. Ty bowiem utworzyłeś moje nerki, Ty utkałeś mnie w łonie mej matki. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie. Godne podziwu są Twoje dzieła i dobrze znasz moją duszę. Nie tajna Ci moja istota. Kiedy w ukryciu powstałem utkany w głębi ziemi, oczy Twoje widziały me czyny i wszystkie są zapisane w Twojej księdze. Dni określone zostały, chociaż żaden z nich jeszcze nie nastał. Jak nieocenione są dla mnie myśli Twe, Boże, jak ogromna jest ich ilość. wszystkie te dobre zamysły towarzyszą nam bez żadnego jeżeli, bez żadnego pod warunkiem że, bo nie na tym opiera się nasza wartość.
4: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
5: Reklama.
6: W 165. rocznicę manifestacji patriotycznej na Świętym Krzyżu, która uformowała do walki przyszłych powstańców styczniowych, zapraszamy na pierwszą pielgrzymkę bohaterów Pamięć i Modlitwa w intencji poległych i zmarłych powstańców styczniowych. Sanktuarium na Świętym Krzyżu, 13 września, początek uroczystości, godzina 11.30, a więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.powstaniestyczniowe1863.pl.
5: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
9: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
10: Sofa Surfing.

0: Startuje Poranek Wnet, godzina 7:09 na zegarach, dzień 2 września, a mamy środę, jeżeli chodzi o dzień tygodnia. Dzisiaj dużo będzie polityki, w ogóle w naszym studio dzisiaj przewinie się cały poczet polityków. Będzie Łukasz Kmita, Rozwój Plus, będzie były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Pomiędzy nimi będzie Łukasz Gibała, który przyjechał do Warszawy, ma takie trochę, można powiedzieć, tournée medialne, kandydat na prezydenta, faworyt sondaży do tego, żeby zasiąść w magistracie krakowskim. Jakie ma plany, jaką drogę przeszedł i czy wystartuje, bo się pojawiły wątpliwości. Dużo podpisów złożonych, ponad 5 tysięcy, ale większość odrzuconych z prostego faktu. Nie było dopisanego słowa Kraków, że osoba się podpisuje z Krakowa i PKW odrzuciła większość podpisów, więc teraz trzeba zbierać, a czas jest do jutra. Kto nie zbierze 3 tysięcy dobrych podpisów, ten nie wystartuje na prezydenta Krakowa. Wielu było chętnych, na razie tylko 2 osoby taką pulę podpisów zebrały. Będą politycy, będziemy w Hiszpanii, będziemy także patrzeć na powódź. Powódź zeszłego roku, czy jeszcze za zeszłego? Z zeszłego chyba. Kotlina Kłodzka.
1: Feniks, tak, to nie 2 lata temu.
0: Dwa lata temu. Właśnie. Tak. Tempus fugit. Czas lecił, szereg nie wie. Tak jest. Gdzie i jak. A mamy raport Nikosi, który pokazuje szereg nieprawidłowości. O tym będzie Janusz Rzeczkowski. A poprawiał mnie co do czasu Piotr Wojciechowski, który jest w naszym studio.
1: Dzień dobry.
0: Ekspert do spraw bezpieczeństwa służb specjalnych, ale też osoba, która lubi naszą redakcję.
1: Bardzo.
0: Z racji miejsca oczywiście.
1: Nie tylko.
0: Nie tylko.
1: Najważniejsi są ludzie, ale rzeczywiście miejscówka rewelacyjna z wyjściem na Plac Zamkowy.
0: To prawda. Plac Zamkowy, który...
1: Kościół Świętej Anny, tak.
0: Który kiedyś Piotr Wojciechowski jako student przechadzał
1: eksplorował
0: w różnych celach, a teraz uczestniczy chociażby, bo tutaj się odbywa różaniec mężczyzn.
1: Do granic. Przepraszam, różaniec tak co miesiąc, pierwszą sobotę, to teraz będzie nawet.
0: Teraz.
1: Najbliższą sobotę, tak. O 8 msza, o ile dobrze pamiętam, a potem różaniec. Tak.
0: To rzeczywiście różaniec się zawsze przyda, ale chyba teraz jeszcze mocniej, zanim do tekstu i do analizy co do służb specjalnych pańskiego autorstwa, to chciałem zapytać o ten szereg ataków. Wczoraj żyliśmy atakiem na niemieckie stacje transformatorową blisko niemieckiej elektrowni, która jest tuż przy naszej granicy, ale wcześniej w Polsce.
1: Skarżysko,
0: Lublin wcześniej. Czy polskie służby panują nad tym, jak wygląda sytuacja w polskich zakładach zbrojeniowych?
1: Ja wczoraj z uwagą słuchałem wywiadu pana Remigiusza Wilka, rzecznika prasowego WB.
0: U nas w radio.
1: Tak jest, w Radiu Wnet. I jedna rzecz, właściwie dwie rzeczy mnie zaniepokoiły. Mianowicie pani redaktor Katarzyna Adamiak dwukrotnie pytała się rzecznika prasowego WB Krupp, co właściwie się stało w Skarżysku Kamiennej, chyba dobrze pamiętam, tak w tym oddziale tej firmy. I pan Remigiusz Wilk nie chciał na te pytania odpowiedzieć, dziękując, w takie wtręty dokonywał strażakom za szybkie ugaszenie pożarów. Drugą rzecz, którą powiedział, która mnie zaniepokoiła, że właściwie spaliło się jedno pomieszczenie i zakład od wczoraj normalnie funkcjonuje.
0: Tak, a medialne doniesienia, że wrócili do pracy wszyscy.
1: Tak, a medialne doniesienia mówiły o 15-milionowych stratach. No i coś mi tutaj niech się nie gryzie. Poza tym jest jakiś bałagan kompetencyjny. Jest ABW, jest SKW, jest jedna prokuratura krajowa, jest prokuratura okręgowa. Coś dziwnego się dzieje wokół tej sprawy. Są jakieś sprzeczne informacje, dane i jakiś chaos kompetencyjny. Wydaje mi się, że z jakimiś osądami bardziej takimi, powiedziałbym, jednoznacznymi,

0: sprawców, ale jeden był blisko zbiegu.
1: Nie, no tak, złapany. Ale to jest jakby, no to wiadomo, na tym to właśnie polega, tak, podpalenie, żeby nie dać się złapać. Natomiast chodzi mi o...
0: A nie jest tak, że taki zakład powinien być tak chroniony, żeby po pierwsze trudno było tam wejść?
1: Po pierwsze to jest prywatna firma, więc ona decyduje o tym, że okay, ale w jaki sposób się chroni.
0: W poważnych państwach nawet prywatne firmy, ale kluczowe są chronione. Powinny, nie, no, czy nie powinny być? Jak to
1: jasne
0: powinno być?
1: Jest, że są, że tak, nie, powinno być.
0: Nie wszystko musi być państwowe, ale powinno być chronione.
1: Natomiast inna jest logika prywatnego akcjonariatu czy przedsiębiorcy, czy też inna logika państwa, gdzie jednak ten pierwszy liczy pieniądze i jednak utrzymuje się z tego, co zarobi i z różnicy między tego, co zarobi, a wyda. Tak? Jest troszeczkę inna sytuacja. Poza tym jakby ja dlatego właśnie zwróciłem na początku uwagę jakby do tej mgły, która informacyjnej nad tym wisi, nad tym zdarzeniu, że tak naprawdę chyba nie wiemy, co się dokładnie zdarzyło. Tak. Znaczy, no, ani
0: ale
1: rzecz...
0: to jest zła polityka informacyjna, czy powinien się nie tylko rzecznik firmy, ale także odpowiedni minister, koordynator służb, czy powinien rządzać stanowisko?
1: No właśnie,
0: wiemy, co się pokazać, dowody.
1: Jeżeli na tak wysokim poziomie władzy żądamy informacji, to znaczy, rozumiem, jest to proporcjonalne do wagi zdarzenia.
0: No może ja po prostu za dużo oczekuję.
1: Może tak być, bo rzeczywiście no, jakby żyjemy w świecie, w którym, że tak powiem, no, pewne sprawy są nadto wyolbrzmiane, ale tak jak mówię, jeżeli rzecznik na dwa pytania pani Katarzyny nie odpowiada, proste pytanie, co się tak naprawdę wydarzyło i mówimy o pomieszczeniach, które w zestawieniu z medialnymi informacjami to spalenie kosztowało 15 milionów złotych tej firmy, to co tam było, co się wydarzyło tak naprawdę i o co tu chodzi? Jeżeli chodzi jeszcze w to, tak jak mówię, no wchodzi SKW i ABW, no generalnie jednak granice kompetencyjne są w miarę dobrze określone między tymi służbami. Dlaczego te dwie służby zostały uruchomione naraz? Dlaczego jedna prokuratura i druga prokuratura, włącznie z krajową, tym się zinteresuje? Dlaczego, jeżeli prawdą jest, że wszczęto śledztwo z artykułu 130, czyli szpiegostwa, mieliśmy do czynienia z podpaleniem. Owszem, może to być sabotaż, dywersja, ale dlaczego od razu szpiegostwo? Znaczy, za dużo pytań, że tak powiem, tutaj się rodzi, żeby móc jasno określić w ogóle, co się wydarzyło i jakie są tego prawdziwe przyczyny.
0: No, a z drugiej strony mamy taką prostą koincydencję, mamy groźby Rosji, że będzie odpowiedź, będzie sabotaż, no i mamy uderzenie w firmę, która jest kluczowa dla Polski
1: zbrojeniówki. Od 4 lat.
0: Ale także no, od 4 lat, nie wiem, czy taką intensywnością. Na razie mieliśmy bardzo poważny wypadek na kolei dwóch obywateli Ukrainy, jeden z Donbasu, drugi z Ukrainy Środkowej, zbiegli na Białoruś. Wysadzili tor i najprawdopodobniej i zbiegli na Białoruś.
1: To mówimy o wydarzeniu spod miejscowości Mika, ale dobrze tak pamiętam, jest. Prawda? No dobrze, ale to tutaj też o tym rozmawialiśmy, panie redaktorze, tak? Że dopóki Polska nie zdecyduje się przenieść działania odwetowe na teren przeciwnika, my będziemy w głębokiej defensywie, będziemy gonić własnych ogon. Musimy niestety podjąć strategiczną decyzję, że za każdy taki incydent Białorusini czy Rosjanie płacą, a na swoim terenie.
0: Ale mamy pewność, że to byli Rosjanie i Białorusini? Chyba
1: nie, no, to akurat w Mice mamy wszystko, bo jest, że tak powiem...
0: Czyli tu jest pan pewien, że to była akcja białorusko-rosyjskich
1: no,
0: służb?
1: No przecież zidentyfikowano osoby. Jeden z nich był przecież skazany w ogóle na terenie Ukrainy za działalność tego typu, czy para szpiegowską. Mówię, tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Więc myślę, że poza tym no w tych sferach, jakby to powiedzieć, dowody nie zbiera się w rozumieniu procesowym i dowodzenia przez sądem, tylko poszlakami i materiałami czy informacjami, które są w sposób dyskretny pozyskane. Tak czy inaczej mamy od 4 lat wojnę ukraińsko-rosyjską, która nas dotyka, a od 5 ponad mamy bezpardonowy ciągły atak konsekwentny na ścianie wschodniej Białorusi i Rosji.
0: No dobrze, a zapytam na drugą interpretację, chociażby Witold Gadowski taką położył, że to może być sprawa wywiadu ukraińskiego.
1: Nie no, ale tu jakby ja rozumiem, że możemy spekulować na 15 tysięcy sposobów. Jeżeli państwo polskie uważa się za poważne, no to ma narzędzia, które poważnie traktuje, one powinny być weryfikowane, ale pan redaktor ma rację. Problem, że tak powiem, z działalnością państwa ukraińskiego, czy w ogóle Ukraińców w Polsce pod tym kątem jest i to na to zwracaliśmy tutaj też w tym studiu uwagę,

0: na 100, powiedzmy, wypadków działalności szpiegowsko-dywersyjno tego typu, 90% Rosjanie wynajmują Ukraińców, czyli osób z paszportem ukraińskim. I mamy problem z podatnością tej mniejszości w Polsce na pozyskanie i werbunki agenturalne ze strony Rosjan czy Białorusinów. To jest prawda.
1: I tak trzeba też patrzeć. To teraz przejdźmy do sytuacji polskich służb. Długi tekst, tygodnik do rzeczy, ale też portal do rzeczy, Lex Kujawa, nadzór sądowy nad służbami bez lekcji z afery szpiegowskiej Tomasza Szmyta. Rzeczywiście jest taka ustawa, jest postać, że w ogóle podkreślmy, bo to też...
0: Dwa lata temu.
1: Tak, generał Radosław Kujawa, od tej postaci zacznijmy.
0: No to jest...
1: Bo to jest osoba w tej chwili chyba najważniejsza, jeśli chodzi o takich generałów, czy funkcjonariuszy, która zarządza naszymi służbami.
0: Tak, na szachownicy ludzi służb to jest figura, która tak naprawdę w dużym stopniu decyduje o tym, kto gdzie jest i gdzie służy. Pan minister Siemionak, jaki jest, każdy widzi, to jest paprotka. To jest rzeczywiście człowiek, jako sekretarz stanu w kancelarii prezesa Rady Ministrów i zastępca ministra Siemoniaka, który decyduje o tym, tak faktycznie. I to jest ustawa w dużej mierze jego autorstwa. A co ona mówi, żeby wytłumaczyć tutaj naszym słuchaczom? Mówi on o tym, że w sposób historycznie rewolucyjny, niespotykany przez ostatnie 35 lat w ogóle życia III Rzeczpospolitej, wyposaża sędziów sądów karnych do daleko idącej władczej ingerencji sądów w kontrolę operacyjną, czy tam w inwigilację, uprawnienia służb specjalnych do inwigilacji oraz do nieograniczonego zapoznawania się z uzyskanymi materiałami po zakończeniu tego procesu przez tych sędziów. I mamy tutaj do czynienia z kilkoma właściwie poziomami tego problemu, który na końcu jest moim zdaniem, no jedyne wyjście to jest zawetowanie przez pana prezydenta, bo ta ustawa została uchwalona, teraz będzie głosowane poprawki, które były zgłoszone w Senacie. Pierwsza rzecz, to mamy do czynienia z przypadkiem zdrajcy Szmyta. Dwa lata temu w maju sędzia Szmyt, sędzia sądu Warszawskiego Sądu Administracyjnego pojawił się w Mińsku na konferencji prasowej, gdzie poprosił azyl polityczny, okazał się być szpiegiem białoruskim. Co ta sytuacja dowodzi i mówi o środowisku sędziowskim w Polsce? Że jest podatną na werbunek ze strony wrogich służb wywiadowczych, to jest raz, a dwa, chyba to jest najważniejsze, że sędziowie nie podlegają systemowej ochronie kontrwywiadowczej. Są po prostu obszarem do niekontrolowanego penetrowania przez wrogie służby specjalne, czy też służby wywiadowcze. Kolejny element jest taki, że to sędziowie się wyłączyli z tego procesu. Ano mianowicie w 2000 roku, kiedy uchwalono ustawę o ochronie informacji niejawnych jako warunek sine qua non przystąpienia Polski do struktur Paktu Północnoatlantyckiego, ta ustawa pierwotnie zakładała certyfikację i postępowanie sprawdzające, dopuszczające sędziów do tajemnic państwowych. I w uchwale 7 sędziów Sądu Najwyższego sąd się wyłączył z tego. Następnie państwo abdykowało przed tym, ustawodawca abdykował i wprowadzono to do rozwiązań prawnych. Od tego czasu sędziowie nie podlegają certyfikacji, mają dostęp do najściślejszych tajemnic państwowych z mocy urzędu. Nie są weryfikowani ani okresowo, nie są incydentalnie. I służby się od tego momentu boją roztoczyć systemowy parasol ochrony.
1: Dobrze, to dlaczego główny generał służb aktualnie, pan Kujawa,
0: i to jest bardzo
1: chce
0: dobre
1: podporządkować
0: pytanie.
1: Służby, działanie wywiadowcze, ale przede wszystkim kontrwywiadowcze polskich służb sędziów?
0: Ja powiem tak, jakby taki gamon jak Bodnar coś takiego zrobił, no to jeszcze rozumiem, tak, minister Bodnar. Czy obecnie urzędujący minister Żurek z taką propozycją, no to jest człowiek korporacji sędziowskiej, tak, minister Żurek wyszedł, ale że człowiek z taką 30-ponadletnią historią służb specjalnych, gdzie zajmował najwyższe stanowiska, przecież był wieloletnim, 8-letnim, już nie pamiętam, szefem służby wywiadu wojskowego, zawsze z wywiadem wojskowym, znaczy zawsze z wywiadem związany, zaproponował, no to muszę powiedzieć, że mi się oczy, że tak powiem, w 5 złotych przekształciły. Tak to.
1: Ale jak jest idea, że człowiek służb chce co wyrwać zęby, znaczy, i oczy polskiemu wywiadowi, kontrwywiadowi?
0: Nie to, że wyrwać.
1: Albo
0: tylko
1: podać na tacy.
0: Dokładnie to, tak? Znaczy po sprawie Szmita, żeby zaproponować taki gniot i wystawić na tacy całe środowisko sędziowskie, które nie jest stare takie szerokie, bo to trzeba wyjaśnić słuchaczom, że to wąska grupa sędziów karnistów w Warszawie decyduje o tych kontrolach operacyjnych, czyli inwigilacji, korespondencji, podsłuchach, łamania telefonów czy komputerów. Wąska grupa. Główne służby specjalne w Polsce składają te wnioski do Sądu Okręgowego w Warszawie. Sądy okręgowe w reszcie Polski rozpatrują wnioski o inwigilację komendantów wojewódzkich policji. To jest mało tego, po pierwsze, to są niższej wagi sprawy, ale tu Warszawa jest kluczowa. I on wystawił, minister Kujawa wystawił po prostu tych ludzi do strzału na tacy Rosjanom, Białorusinom. Jak można w ten sposób zwracać na siebie uwagę i prowokować do agresji po sprawie Szmyta, tej pozytywnej sukcesem przeprowadzenia operacji werbunkowej? Zaraz jeszcze powiemy o jednej rzeczy, która tutaj się jawi w sprawie Szmyta. No, żeby bez ochrony i parasola kontrwywiadowczego, którego nie ma, bo służby są ślepe i głuche w sądach, wystawić tych sędziów
1: na strzał. Dobrze, no bo gdyby... Dobrze, to ja się zamienię w obrońcę tej ustawy. Służby w Polsce, jakie są, każdy widzi, jak działały w latach 90., 2000., a może i dalej działają, to też dużo już pracy napisano. To może dobrze, żeby nad tymi służbami mieć jakiś parasol. No bo jeżeli one zaczęłyby kontrolować sędziów, to miałoby też informacje o sędziach.
0: Pełna
1: zgoda.
0: Też
1: haki i teraz nagle ta służby, które mają dużo do powiedzenia w biznesie, w polityce, miałyby jeszcze dużo do powiedzenia w sądach.
0: Wymiar sprawiedliwości, podobnie jak służby specjalne w III RP w latach 90. nie został zdekomunizowany, zlustrowany i desowietyzowany.
1: Zresztą w służbach poszło to potem łatwiej, no bo jednak była likwidacja WSI. No, sam pan weryfikował, prawda?
0: Znaczy likwidował. Nie weryfikował, tak, likwidował. Natomiast, dobrze, ale z sędziami tego nie zrobiono.
1: UOP-u też nie ma, prawda? I też, nie wiem, czy była wnikliwa weryfikacja, raczej nie, no, ale sama formacja została zlikwidowana. Tak więc i wojskowe, ale... i cywilne służby przeszły kilka przeobrażeń, sądy nie bardzo.
0: Znaczy w ogóle sądy nie przeobrażeń. Tak jak mówimy o pozorowanych pewnych działaniach wobec Urzędu Ochrony Państwa, czy też funkcjonariuszy SB, którzy podlegali tak zwanej weryfikacji, która była, że tak powiem, kolistkiem figowym, tak wobec sędziów tego nie zrobiono pod żadnym względem. Trzecia RP zachowała pełną ciągłość prawno-instytucjonalno-kadrową, jeżeli chodzi o sądy i prokuraturę. Tak mówimy o tej części. Więc jakby tutaj powiedzieć, dawanie z tych historycznych powodów takich daleko idących uprawnień, żeby to sędzia decydował, kiedy przerwać operację służb specjalnych, na każdym etapie tej operacji mieć uprawnienia do żądania uzysku operacyjnego, a potem w sposób nieograniczony, że tak powiem, móc zanurkować w te ściśle tajne dokumenty bez jakiejkolwiek weryfikacji, no to po sprawie Szmita, panie redaktorze, którzy zakładając, że ta współpraca z wywiadem białoruskim czy rosyjskim trwała kilka lat, to przecież taki agent nie tylko dostarcza informacje, dokumenty, z którymi się styka, a miał możliwość dosyć wrażliwych spraw dotykania w warszawskim sądzie administracyjnym, ale typowania do werbunku. I pan Szmyt był w środku tego huraganu, jakim była sprawa hejterska. Tej afera hejterska, która obnażyła niestety też brzydką stronę sędziów, jeżeli chodzi o sprawy obyczajowe, kompromaty, pieniądze, zdrady małżeńskie, etc. To dla wywiadu to jest naprawdę no po prostu na tacy dane ciasteczko, że tak powiem, z wisienką na torcie.
1: To już na koniec zapytam, bo w Sejmie ta ustawa przeszła takim wyraźnym poparciem, bo za była cała koalicja rządząca, za także był cały klub Konfederacji, a PiS wstrzymało się od głosu.
0: Tak, opozycja co do zasady się wstrzymała od głosu poza Konfederacją, która głosowała za. Jedynym sprawiedliwym jest poseł Gosek z PiSu, który głosował przeciw.
1: Myślę, że to skąd takie?
0: Niewiedza, ignorancja. Myślę, że to ignorancja, po prostu czysta ignorancja.
1: No tak. Nie, ale może po prostu pan ma zbyt duże zaufanie do służb, a posłowie wiedzą, że służby też trzeba tam...
0: Ja powiem tak, no...
1: Bardziej tam wziąć na kontrolę.
0: Ja się w pełni zgadzam, że trzeba założyć kaganiec. Tylko ten kaganiec mają zakładać te ręce, które są wiarygodne i sprawdzone. Sędziowie tak nie są. Gdyby zaproponowano te rozwiązania przy jednoczesnym, rewolucyjnym wprowadzeniu postępowań sprawdzających wobec przynajmniej tej części sędziów, karnistów, którzy właśnie wyrażają zgodę na kontrolę operacyjną, to ja bym się zgodził. Nie ma problemu. Ale tego tak nie jest. Poza tym, no niestety piszczy tam gdzieś z tyłu jest takie podejrzenie, że koalicja parlamentarna większościowa chce wprowadzić te zmiany po to, żeby związać ręce służbom w przyszłości, kiedy te służby przy zmianie władzy będą ich ścigać i wsadzać do więzienia. I przy tym bajzlu i przy tej anarchii, którą mamy teraz w sądzie, szczególnie w Sądzie Okręgowym w Warszawie, gdzie mamy te słynne getto, których kilkunastu karnistów jest zesłanych przecież. To są ci sędziowie powołani po 2017-2018 roku. Nie uznaje się ich statusu. No to mamy z ręcznym sterowaniem spraw sądowych. No. I historia sędziego Łubieńskiego jest tego najlepszym dowodem.
1: O czym mówił Piotr Wojciechowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Cały tekst dostępny, ja go
0: czytałem. Zapraszam do lektury.
1: Tak, tak na portalu. Do rzeczy w tygodniku w papierze też jest?
0: Nie. Jest zbyt obszerny, bo to jest analityczny tekst. Nie mógłby się po prostu ukazać w tygodniku. Do rzeczy natomiast wszystkim politykom, posłom polecam i zachęcam, żeby się mi zapoznać. Mam nadzieję, że pan prezydent zawetuje ostatecznie tę ustawę.
1: I taką nadzieją żegnamy się z Piotrem Wojciechowskim. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, dobrego dnia życzę wszystkim.
1: Studio i do zobaczenia. Godzina 7:30. Za chwilę będzie kolejny gość. My chyba czasu na utwór muzyczny nie mamy, to zachęcimy Państwa, żeby wspierać Radio Wnet. patronite.pl/radiownet. Posłuchajmy, jak też Państwo na to patrzą.
2: Radio Wnet uszami słuchaczy.
3: Jestem zakochana w Radio Wnet. Może od niedawna, bo od 24 roku, no po tym zamachu na media publiczne, jestem narczyńcą. No jestem zachwycona właśnie na okrągło i jesteście Państwo w moim domu i w kuchni, i w pokoju, i w dzień, i w nocy. Także rzeczywiście różnorodność audycji jest pożyteczna i świetna. Trzymam kciuki za Waszą obecność. Życzę Wam wszystkiego dobrego, całej załodze. Trzymajcie się.
4: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
1: I trwa poranek w Radiu Wnet. Słyszymy się na falach FM UKF, także w Krakowie, co będzie przez najbliższe pół godziny istotne, a za chwilę jeszcze bardziej istotne, ale też w internecie. Widzimy się na kanale YouTube i słyszymy się w naszej aplikacji oraz na stronie www.wnet.fm. Godzina 7:31, za chwilę będzie 32. Czas leci, 2 września. Dzieci dzisiaj poszły do szkół już tak pełnoprawnie, a na wiejsku wrócili posłowie. Łukasz Kmita, poseł na Sejm, Rozwój Plus. Dzień dobry.
5: Witam serdecznie, panie redaktorze. Witam wszystkich radiosłuchaczy.
1: Kraków, Małopolska, bo z tego okręgu, z tego województwa swój mandat poselski pan pełni. Jak powrót? Dzieci ze szkół się różnie cieszą, a posłowie cieszą się, że na wiejsku wrócili po wakacjach?
5: No zaczyna być gorąco jak w ulu. Myślę, że ten tydzień to będzie taka rozgrzewka prekampanijna, bo wszyscy mamy w pamięci to, że w przyszłym roku wybory. No i w sposób szczególny my, posłowie opozycji, jesteśmy zobowiązani do tego, żeby przedstawiać Polakom te złe rządy Donalda Tuska. I ja jestem też przekonany, że Polacy widzą coraz bardziej tą miałkość tego rządu w każdym niemal obszarze, czy to gospodarczym, czy to społecznym. Nie chcę już mówić o tym, o czym wszyscy widzimy, bo do lekarza na NFZ lepiej nie chodzić. Wszystkim życzę dużo zdrowia, no ale sytuacja jest wręcz dramatyczna. Całkiem niedawno byliśmy także w Tarnowskich Azotach z panem posłem Wiesławem Krajewskim i premierem Mateuszem Morawieckim, bo tam spółka, można powiedzieć, wisi na włosku i działania, które podejmował obecny zarząd, wyprowadzanie pieniędzy, tak bym to nazwał, poprzez różnego rodzaju zlecanie usług kancelariom prawnym, opinią, ekspertyzą, pokazuje, że no, nawet w zarządzaniu majątkiem wspólnym, majątkiem Skarbu Państwa, ta ekipa niestety sukcesów nie ma.
1: To zaraz będziemy to ustalać, ale ta burza będzie także wewnętrzna, bo w piątek będzie Państwo wybierać Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego, no to wszystko wskazuje, a wcześniej trzeba będzie wybrać wicemarszałka.
5: panie redaktorze...
1: Jak to z tym wicemarszałkiem będzie? Porozumiecie się z PiS-em, czy dojdzie do pierwszego poważnego politycznego, już nie tam utarczki na Twitterze, słowne w programach, ale takiego jednak głosowania w Sejmie, pierwszej dużej bitwy między PiS-em a Rozwojem Plus?
5: Ja myślę, że ani PiS nie powinien dążyć do tego, ani tym bardziej Rozwój Plus do tego nie dąży. Jesteśmy tak naprawdę trzecim klubem parlamentarnym. W sposób oczywisty warto, aby porozumieć się. Jest w tej chwili wakat jednego wicemarszałka. Przypomnę, że przez 3 lata koalicja blokowała wybory wicemarszałka. Teraz zwróciliśmy się z prośbą, z propozycją, aby także Prawo i Sprawiedliwość poparło rozszerzenie prezydium, aby każdy z klubów parlamentarnych, szanując pewien dobry zwyczaj, miał swojego przedstawiciela. No i mam nadzieję, że ta propozycja ostatecznie zostanie, no można powiedzieć, przyjęta. No,
1: ale PiS mówi, nie bardzo chce podpisać, a tym bardziej no, Platforma mówi, nie ma miejsca na nowego wicemarszałka.
5: No to może trzeba zrezygnować z pani wicemarszałek Wielichowskiej, która znana i słynna jest nie tylko z tych afer powiązania z ludźmi, aferzystami na Dolnym Śląsku. Wszyscy pamiętaliśmy te sytuacje związane chociażby z kwestiami zoofilii, pedofilii, osobami, które tam się w tych wątkach no, w jakimś stopniu przejawiały i ich no, znajomością z panią marszałek. Nie widzę żadnego powodu, żeby Platforma Obywatelska miała aż tak duże... tak wiele osób w prezydium Sejmu. No więc jeśli nie chcą zwiększyć liczby wicemarszałków, to niech oddadzą, no chyba, że...
1: Dobrze, ale wiemy, że nie oddadzą. To już, panie pośle, na poważnie. Wystawicie własnego kandydata, kto nim będzie i trzeba będzie wybrać. W czwartek, w piątek posłowie usiądą, będą się głosować albo za Marcinem Ociepą, albo za Marcinem Chorabą, czy kim?
5: Z tego co wiemy, pan marszałek Czerzasty będzie chciał podgrzewać ten spór na polskiej prawicy dość długo i dlatego prawdopodobnie na tym posiedzeniu nie będzie głosowania na wicemarszałka, więc jest jeszcze trochę czasu na rozmowy. Ja trochę się dziwię moim przyjaciołom z Prawa i Sprawiedliwości, że oni chcą doprowadzić do anihilacji naszego bytu, jakim jest Rozwój Plus, bo żadnej współpracy, z tego co słyszymy, nie chcą. Jeśli zgłaszamy temat komisji śledczej, to od razu posłowie mówili, że to jest dobry pomysł PiS-u, a potem okazywało się, że tego poparcia nie będzie. Myślę, że wspólny wróg jest gdzie indziej, dlatego apeluję o jedność i współpracę.
1: Ostatnio w piątek było posiedzenie rządu, na którym dyskutowano o tym, jak będzie wyglądał budżet na rok przyszły, też z dużym deficytem, a obecny budżet jest realizowany w trudach. Wydaje się, że politycy, ale także urzędnicy obecnej koalicji rządzącej starają się ten budżet spiąć jak tylko mogą.
5: No tak, widzimy po pierwsze już po pierwszych kwartałach niewykonanie budżetu, jeśli chodzi o dochody. No, uszczerbek jest duży, bo to jest kilkanaście miliardów złotych. No i zaczyna się nagonka i polowanie na Polaków i na przedsiębiorców, a co doświadczyliśmy ostatnio, także podczas dożynek, na koła gospodyń wiejskich i strażaków, bo przedstawiciele ministra Domańskiego, urzędnicy ministra Domańskiego między innymi kontrolowali na dożynkach strażaków i koła gospodyń wiejskich. Coś niebywałego. Widać, że no, tych pieniędzy w kasie państwa nie ma, a z drugiej strony lekką ręką chciano wydać ponad 500 milionów złotych na pseudopromocję marki Polska. Na szczęście chyba to zostało zablokowane. Myślę, że dlatego na samym początku mówiłem o miałkości tego rządu, o braku skutecznych działań. Słyszeliśmy także o tej ustawie, która miała chronić mieszkańców, jeśli chodzi o wynajem krótkoterminowy. Potem się okazało, że jacyś lobbyści rozmawiali z poszczególnymi ministrami i to wypadło z ustawy. No widać, że dzisiaj rząd jest mało sterowny, i także Donald Tusk ma problem z tym, żeby okiełznać i opanować.
1: To jest tak, że urzędnicy dostali jakieś polecenie, o tym mówiła parę ładnych miesięcy temu już pani Jagodzińska, która jest przewodniczącą Związku Zawodowego w Krajowej Administracji Skarbowej, podkreślając tak, mamy polecenia, żeby ściskać i dusić jak najwięcej i to raczej tych mniejszych niż tych większych.
5: No dziś w Sejmie chcemy też przedstawić mandat, który został wypisany między innymi na rzecz koła gospodyń wiejskich. No takiej historii na dożynkach jeszcze nie było. Ja sam przyznam, że przecierałem oczy ze zdumienia. 5 urzędników KAS-u przyjechało na dożynki w gminie Jerzmanowice Przeginia, to jest w powiecie krakowskim. 2 urzędników KAS-u przyjechało na dożynki w powiecie miechowskim, oddalonym może 30 km od siebie. No widać, że zamiast walczyć z wielkimi mafiami VAT-owskimi, z przestępcami, którzy wyłudzają nie dziesiątki tysięcy złotych, ale nawet miliony, żeby nie powiedzieć miliardy, okazuje się, że państwo uderza w tych najsłabszych, w tych, którzy zbierają no między innymi chociażby na wyposażenie czy na umundurowanie strażaków. Coś niebywałego. Myślę, że rząd będzie musiał się dość srogo tłumaczyć z tego, co się wydarzyło na dożynkach i z tego, co mam sygnały. I tutaj też proszę poszczególnych wójtów, burmistrzów, organizatorów dożynek o bezpośredni kontakt także na skrzynkę poselską, bo w całej Polsce takie najazdy urzędników KAS-u na dożynki, gdzie osoby sprzedają sernik, pierogi czy nalewki i okazuje się, że państwo nakłada na nich kilkuset, a nawet kilkutysięczne mandaty.
1: Pytanie, czy z takich mandatów da się załatać dziurę budżetową? Mam pewne wątpliwości, czy tak się uda. Panie pośle, też jeden element, nie wiem, czy pan poseł do Warszawy jechał pociągiem, czy samochodem, czy autobusem?
5: Muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o tankowanie, bo o to chcę pan zapytać,
1: tak.
5: Czy tak, to byłem w tej grupie osób, które w poniedziałek zatankowały do pełna, akurat miałem wyjeżdżony cały bagu. Średnio ja wydaję no, około 600-700 zł na paliwo tygodniowo, sporo jeżdżę. No i widziałem też sytuacje, które się działy w Polsce, ale sam byłem też świadkiem w...
1: Na południu, w Małopolsce, ale w innych województwach południowej Polski, na wielu stacjach paliwa zabrakło.
5: Zabrakło. I tak było też w moim regionie.
1: Z poniedziałku na wtorek.
5: No, nie ma się co dziwić. Podwyżka, która była zapowiadana między 70 a 80 groszy, okazała się, że jest dużo większa. Złotówkę benzyna, a diesel około 1,20 zł. No to w przełożeniu na jedno tankowanie dla wielu Polaków, którzy dojeżdżają 50-70 km do pracy i wydają około tam 200-300 zł tygodniowo na właśnie na tankowanie, no to jest około 50 zł więcej nie będą musieli wydać na stacjach. Stąd ja nie dziwię się temu wielkiemu i rozczarowaniu polityki rządu Donalda Tuska, żeby nie powiedzieć bankructwu, bo z jednej strony wszyscy pamiętamy Donalda Tuska, który mówił, będę winny wam grosika, pokazując cenę na stacji paliw i mówiąc, że gdyby on był premierem, paliwo będzie po 5,19.
1: Myślę, dobrze, że... a gdyby rządziło Rozwój Plus, prawica, to po ile byłoby dzisiaj paliwo?
5: To po pierwsze Orlen nie miałby aż tak wysokich marż, a przypominam, że dzisiaj cena paliwa, cena baryłki ropy wynosi około 93-94 dolarów. Taka cena benzyny na stacjach była za czasów, gdy rządził Mateusz Morawiecki, gdy cena baryłki wynosiła 115-120 dolarów. Trzeba więc pytać, co się dzieje z pieniędzmi, które trafiają do Orlenu i czemu Orlen próbuje łupić Polaków, także wydając środki pewnie nie tam, gdzie powinien, czyli nie inwestując w nowe stacje i obniżając marże, tylko pewnie wyprowadzając środki. To będziemy też sprawdzać między innymi na różnego rodzaju usługi, czy to marketingowe, czy to prawne.
1: Wróćmy trochę do Sejmu. Mówiliśmy o marszałku, o wicemarszałku dla prawicy. A wy kiedy będziemy mieli decyzję? Kto będzie? Czy to będzie Marcin Horała, czy to będzie pani Maria Kot, czy może pani Stachowiak-Różecka, czy może ktoś inny?
5: Ma pan bardzo dobre informacje. Wczoraj około 23 zakończyło się posiedzenie klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Rzeczywiście
1: jest decyzja,
5: było kilku kandydatów. Jest decyzja. Dzisiaj o godzinie 8 ogłosi ją premier Mateusz Morawiecki. Ale muszę powiedzieć, że coś, co mnie bardzo pozytywnie...
1: I będzie ktoś z tych trzech postaci, ktoś inny?
5: Tak, mogę powiedzieć. Jedna z tych trzech postaci będzie na pewno. Jedna z tych osób, które pan wspomniał, zrezygnowała ze względów rodzinnych. Ale muszę powiedzieć, że wielka zgoda i wielka przyjaźń panuje w klubie Rozwój Plus i przede wszystkim także dyskusja.
1: Dzisiaj przedstawicie własnego kandydata na wicemarszałka.
5: I to myślę, że w ciągu najbliższych dosłownie kilkudziesięciu minut.
1: Minut może będziemy o tym informować w serwisie. A może pan teraz powie?
5: No, panie redaktorze, znam swoje miejsce w szeregu i myślę, że lepiej, gdy ogłosi to pan premier Mateusz Morawiecki. Aczkolwiek, tak jak mówię, myślę, że nie tylko wybraliśmy kandydata na wicemarszałka, ale także szefa klubu, prezydium klubu parlamentarnego, rzecznika prasowego, więc z dużym impetem wkraczamy w nowy rok polityczny.
1: A propos marszałków Sejmu, były marszałek Sejmu tej kadencji, Szymon Hołownia, mówi, że gdyby taką propozycję dostał, to by do rządu wszedł. Nawet powiedział, że być może zająłby się tym samym, czym się zajmowała pani, trochę tym samym, pani Mrózgorgoń. Stałby się następcą pani profesor, która przez 21 dni polską marką zarządzała w rządzie.
5: No myślę, że pan marszałek Hołownia, którego osobiście lubię, muszę powiedzieć, że chyba się gdzieś tam pogubił politycznie, bo najpierw nie chciał chodzić do rządu, teraz być może obejmie szefostwo w klubie parlamentarnym swoim.
1: Może zastąpi panią minister Pełczyńską-Nałęcz, no może właśnie jakąś inną takie dostanie.
5: Ale myślę, że partia, która ma 1,5-2%, no jeśli teraz będzie się skupiać tylko na tym, żeby jej szef otrzymał stanowisko rządowe, nie będzie to dobrze wróżyło. Stąd my adresujemy swój przekaz także do wyborców Polski 2050 i zachęcamy do tego, żeby głosowali na Rozwój Plus, bo rzeczywiście nasz program, nasza oferta programowa z pewnością jest skrojona także pod tych wyborców.
1: No gdyby Szymon Hołownia wyszedł z tego rządu, bo tak się dawało, że jest gdzieś tam na manowce, teraz chce wrócić, ale jakby wyszedł, to byłby dla was koalicjantem, czy nie?
5: Trudno powiedzieć, czy Szymon Hołownia jest w stanie wyjść z tego rządu, jak dzisiaj i wczoraj, tak, z tej koalicji. Czy dzisiaj, czy wczoraj mówił o tym, że trzeba poprzeć pana ministra Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Wydaje się, że pan marszałek Hołownia jest w jakimś stopniu, nie chcę powiedzieć, że zobowiązany wobec Donalda Tuska, ale wie, że jego polityczny byt trochę zależy od Donalda Tuska. Przypomnę, że premier już mu poprzez różnego rodzaju także publikacje i przecieki medialne nieco zaszkodził, sugerując jego problemy z wykształceniem, więc myślę, że Donald Tusk ma w garści Szymona Hołownię i nieco kontroluje jego przyszłość polityczną.
1: Afera Collegium Humanum jest na stole i podobno już są gotowe wnioski o zniesienie immunitetu dla dwóch polityków. No już nie Polski 2050, bo pan Kobosko odszedł, ale też ma immunitet stracić, a pan Hołownia też może być w tej grupie.
5: Donald Tusk jest cyniczny i chce mieć w garści 100% władzy. Wie o tym, że bardzo wielu polityków, ale także PSL-u jest rozczarowanych rządami tej koalicji, koalicji 13 grudnia. Stąd no, trzeba mieć haki na swoich, w cudzysłowie, przyjaciół, tak myśli Donald Tusk, przyjaciół politycznych i do samego końca szafować tymi dokumentami w taki sposób, żeby nie myśleli o opuszczeniu koalicji.
1: Na koniec zapytanie jeszcze. Szymon Hołownia powiedział wczoraj w Radio RMF, że jeżeli Platforma czy koalicja straci władzę, koalicja obywatelska, to się rozpadnie.
5: No, Donald Tusk wcześniej powiedział na kampusie, że gdyby ktoś był silniejszy od niego, to tą władzę by odebrał. Moim zdaniem następuje taki proces dość spory erozji w koalicji obywatelskiej. Bardzo wiele osób widzi, że Donald Tusk po prostu już nie ma tego nosa politycznego. Ja mówię nawet więcej. Kiedyś mówiło się o tym, że Donald Tusk zapewnia taką polityczną nieśmiertelność. Czyli jest w stanie każdego wybawić z opałów, opresji. Dziś okazuje się, że ten prymat Donalda Tuska po tej stronie sceny politycznej się skończył. On także sam zaczyna być coraz bardziej skompromitowany. Stąd na pewno buldogi pod dywanem robią wszystko, aby Donald Tusk spadł z tego krzesła szefa Koalicji Obywatelskiej, ale na to pewnie będziemy musieli jeszcze poczekać.
1: Na koniec pytanie o Kraków. Za chwilę naszym gościem będzie Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa, radny tegoż miasta. Dobry kandydat?
5: Myślę, że mający największe szanse na to, żeby wygrać nawet w pierwszej turze i z pewnością to będzie kandydat, który przyczyni się do wielkiej klęski kandydatki wspieranej przez obecną koalicję rządzącą. Trzymam kciuki za pana Łukasza Gibałę. Uważam, że ma ciekawy program i wydaje mi się, że na dzisiaj ma największe szanse na to, aby wygrać w Krakowie.
1: Ale zaraz, powodzenia. Zaraz, przecież wy popieracie innego kandydata. Michała Drewnickiego.
5: My rozmawiamy także z Michałem Drewnickim, który w sondażach według...
1: Ale to rozmawiać, czy go poparliście, czy nie?
5: Panie redaktorze, część naszych polityków bardzo mocno wskazała, że jest potrzeba rozmowy o programie dla Krakowa. Marszałek Terlecki powiedział, że go popieramy. To prawda. Natomiast my zaprezentujemy na już za dosłownie kilkanaście dni taką siódemkę dla Krakowa, w której będziemy proponowali Michałowi Drewnickiemu konkretne rozwiązania prokrakowskie.
1: Ale także Łukaszowi Gibale?
5: I mamy nadzieję, że Michał Drewnicki je podpisze. Uważam, że akurat te rozwiązania będą także stały w pewnej oczywistości z programem Łukasza Gibały.
1: Naszym gościem był Łukasz Kmita, poseł na Sejm z Małopolskim, z Krakowa. Rozwój Plus.
5: Dziękuję bardzo. No i mam nadzieję także, że komisja wyborcza, która weryfikuje podpisy, nie doprowadzi do tego, że kandydaci, którzy zebrali dostateczną liczbę podpisów, nie będą mogli się zarejestrować, bo widzimy w Krakowie dość ciekawą sytuację, którą będziemy pewnie opisywali przez politologów w ciągu najbliższych miesięcy.
1: O tym za sekundę, bo naszym gościem będzie Łukasz Gibała. Panie pośle, dziękuję bardzo. U nas dzisiaj dynamiczne zmiany, chociaż jedna zmiana nie nastąpi. Dalej będziemy mówić o Krakowie, bo do naszego studia na żywo wchodzi Łukasz Gibała, Kraków dla mieszkańców, krakowski radny, no i kandydat właśnie, kandydat, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: Zanim o tych podpisach, bo o tym jest szum, no to trochę mnie zaskoczył pan poseł, nie wiem, czy pan słyszał.
6: Nie
1: słyszał, to ja szybko zrelacjonuję, przed sekundą powiedział, że jako poseł Rozwoju Plus kibicuje panu i że pan jest faworytem i że może pan nawet wygrać w pierwszej turze i podkreślił, że Rozwój Plus tylko w części swoich działaczy popiera pana Michała Drewnickiego.
6: Ja to jestem równie zaskarżony jak pan, to oczywiście bardzo sympatyczne, no bo zawsze każde poparcie dodatkowe się przyda. Co do tego, czy jestem faworytem i czy mogę wygrać w pierwszej turze, to ja podchodzę bardzo skromnie i z pokorą. Pamiętajmy, że to są wybory, nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, więc mam nadzieję, że ten wynik będzie jak najlepszy, ale w ostatecznym rozrachunku to zawsze mieszkańcy
1: czyli
6: decydują.
1: Czy to przyjąłby pan poparcie całego albo części ugrupowania Mateusza Moreckiego w Krakowie?
6: No to są rozważania chyba czysto hipotetyczne, bo jednak oficjalnie Rozwój Plus poparł Michała Drewnickiego, czy nie?
1: No właśnie też tak mi się do chwili sprzed dwóch minut wydawało, że tak jest, ale 2 minuty temu pewna wątpliwość, nawet nie pewna, tylko dość spora wątpliwość się wkradła. No dobrze, do spraw najważniejszych, czyli podpisy. Uda się panu wystartować, czy nie uda?
6: Uda się.
1: Dlaczego? Nie ma, czy nie ma
6: bo pan. Bo widzę, co się dzieje.
1: Do jutra musi pan zebrać
6: tak,
1: podpisy.
6: Do 16.
1: Do 16.
6: Więc jak ktoś z państwa jest z Krakowa i się jeszcze nie podpisał, to zachęcam. Królewska 67, można złożyć podpis wczoraj do północy. Ludzie uderzali do naszego biura, była kolejka wręcz. No i właśnie na podstawie tego, jak bardzo ludzie się zmobilizowali, jestem przekonany. Nie mam policzonych, ile już mamy tych podpisów, ale jest naprawdę bardzo dużo. No i mobilizacja jest ogromna.
1: Jest ogromna. Co zrobiło PKW? To jest złośliwość? To jest system? Czy to jest ludzki błąd?
6: To jest system. No te podpisy są, te przepisy są archaiczne. Tu widziałem wchodząc na przykład, że też jak są zbierane podpisy pod odwołaniem prezydenta Warszawy, to organizatorzy dobrze zrobili i sami wpisali wdrukowanymi literami wszędzie to słowo Warszawa. U nas tego słowa Kraków zabrakło. No i się okazuje, że nawet jak jest dobry PESEL, dobre imię, nazwisko, dobry adres, ale bez słowa Kraków, to komisja musi niestety unieważnić taki podpis. No moim zdaniem jest to kuriozalne. Przecież wiedzą, że ta osoba istnieje, wiedzą, że dobrze podpisała, ale te przepisy są sprzed 20 lat, no i tak niestety brzmią.
1: Czego dotyczą wybory w Krakowie? Między czym a czym wybieramy?
6: Między tym, co było do tej pory, czyli kolesiostwem, partyjniactwem, nepotyzmem, dyktatem deweloperów, dyktatem turystów, dyktatem wielkiego biznesu, a tym, żeby Kraków faktycznie był miastem, gdzie mieszkańcy są najważniejsi. Żeby był kandydat bezpartyjny, obywatelski, który będzie ludzi słuchał i który będzie obsadzał najważniejsze stanowiska według kryterium merytokratycznego.
1: Czyli kto jak się nadaje, to jest podział między góra-dół. Co dzieli Kraków właściwie?
6: No, trafna diagnoza. To ma taki charakter trochę rzeczywiście klasowy. Z moich doświadczeń sprzed 2 lat wynika, że wtedy cały ten tak zwany Krakówek, czyli elity jednak stanęły mocno za Aleksandrem Miszalskim. To jest też trochę podział pokoleniowy. Wśród młodszych wyborców miałem 70% poparcia, a wśród starszych 30%. Więc ci starsi w jakimś większym stopniu akceptują pewne takie negatywne zjawiska, boją się zmiany. Więc tych podziałów jest sporo, one się krzyżują.
1: Łukasz Gibała, to jest rewolucja w Krakowie?
6: To jest silna ewolucja, ale silna. To nie będzie pudrowanie czegokolwiek, tylko to będą rzeczywiście zmiany postępujące krok po kroku, ale jednak zmiany duże.
1: Zmiany, które dotkną układ poprzedniego prezydenta.
6: Dwóch poprzednich, bo...
1: Jacka Majchrowskiego.
6: Tak, no właśnie, bo przecież Jacek Majchrowski rządził przez ponad 20 lat i tak naprawdę nikt go do tej pory nie rozliczył. A ja uważam, takie rozliczenie jest potrzebne. I być może dlatego, że tak uważam, to on tak mocno się przeciwstawia mojej kandydaturze, zachwala panią Piątkowską, no i wszędzie, gdzie to możliwe, krytykuje ewentualne moje przyszłe rządy.
1: A na czym polega rozliczenie prezydenta, który rządził ponad 20 lat, wygrywał wybory i sam odszedł, nikt go nie odwołał?
6: Na zrobieniu rzetelnych audytów przez firmy zewnętrzne, finansowych i prawnych. Czy coś wyjdzie w tych audytach, co postawi pana profesora Majchrowskiego w takim świetle, że będą groziły jakieś zarzuty, to ja nie wiem, natomiast na pewno wiem, że jest tam mnóstwo bałaganu, że jest mnóstwo dokumentów, do których my nie mieliśmy jako radni dostępu, bo na przykład spółki miejskie odmawiały, że jest mnóstwo dokumentów, które spłonęły, bo spłonęło archiwum, więc pytanie, czy będzie się je dało odtworzyć. No ja uważam, że mieszkańcy zasługują na to, żeby to wszystko wyjaśnić.
1: Ale to była jakaś sitwa, bo to spłonięcie archiwum było symbolem chyba pewnego systemu w Krakowie, że dokumenty, akty, umowy poszły z dymem.
6: I to mnóstwo tych dokumentów. I z jakiegoś powodu rzekomo część z nich, duża część z nich nie była niestety zdublowana. Nie była zdigitalizowana, tak? Nie było tak, że gdzieś były kopie zapasowe. Co więcej, kilkanaście osób usłyszało zarzuty, więc to nie był wypadek. No, tutaj są poważne zarzuty, tylko one dotyczą osób gdzieś na niskich stanowiskach, osób na stanowiskach technicznych, a odpowiedzialności politycznej nikt tak naprawdę nie poniósł.
1: Często się patrzy na takie miasta, ważne, wielkie miasta jak Kraków, jako jednak pewną Polskę w pigułce, jako miejsce, gdzie można naocznie dotknąć tego, jak wygląda sitwa czy układ. W Krakowie jest układ, jest sitwa, która oplotła miasto, ośmiornica.
6: No moim zdaniem wiele na to wskazuje, że przez te 20 kilka lat rządzi ludzie bardzo mocno są powiązani w różnych niezdrowych relacjach. Sytuacja taka, gdzie deweloperzy wprost pasali na kampanię urzędującego prezydenta, wtedy urzędującego, czy Jacka Majchrowskiego, a on potem wydał pozwolenia na budowę, które mieszkańcom się nie podobały, wbrew tysiącom uwag składanych przez mieszkańców. No to już jest coś bardzo wątpliwego. Sytuacja ze spalonym archiwum, o której rozmawialiśmy, to też jest coś, co sygnalizuje, że taki układ być może istniał i dlatego trzeba to wszystko wyjaśnić.
1: A co może prezydent, który nie będzie miał Rady Miasta, będzie miał rząd przeciwko sobie i no i te układy, które nie znikną w dniu wyborów, zostaną, będą funkcjonować.
6: Taki prezydent może krok po kroku, powoli, czyścić magistrat i spółki miejskie z partyjnych działaczy, może robić audyty, kontrolę, może sprawdzać, może nie wprowadzać jakichś takich dziwnych rozwiązań, jak strefa czystego transportu, która obejmuje 2/3 miasta, może słuchać mieszkańców i konsultować z nimi najważniejsze decyzje i może szukać oszczędności, tak żeby nie trzeba było po raz kolejny podnosić cen biletów komunikacji miejskiej, czy opłat za wywóz śmieci, czy opłat za parkowanie.
1: A jest szansa na obniżkę, bo rzeczywiście w Krakowie ceny biletów są wyższe niż w Warszawie.
6: Dużo wyższe.
1: Dużo wyższe, tak.
6: No 4 zł trzeba zapłacić za 15 minut i jeszcze jak autobus stanie w korku i się jedzie 17 minut, to jest bezwzględnie mandat. Ludzie się odwołują, ale te odwołania są oddalane. Więc tak naprawdę ludzie ponoszą odpowiedzialność za kiepską jakość, prawda, usługi, za którą zapłacili, czyli za to, że autobus stał w korku. Przywrócimy ceny poprzednie, które i tak były wyższe niż w Warszawie, no ale ta ostatnia podwyżka to już w ogóle wywindowała je na sposób na poziomy zupełnie absurdalne. To są jakieś opary absurdu obecne, wysokość tych obecnych cen. Natomiast no, będziemy też szukać oszczędności poprzez likwidację zbędnych stanowisk. Zarządy spółek miejskich czy rady nadzorcze spółek miejskich nie muszą liczyć po 3 czy po 5 członków. Niepotrzebna jest też tak duża liczba tych jednostek. Mamy Zarząd Infrastruktury Sportowej i Wydział Sportu. Pytanie, po co są te dwie jednostki? Dlaczego? Przecież oni się tak naprawdę dublują. Czy muszą istnieć te jednostki osobno? I takich przypadków jest mnóstwo.
1: Panie radny, to na ile jest tak, że to jest także spór polityczny? Pytałem o ten podział góra-dół, ale jedną z głównych pana konkurentek jest obecna senator Koalicji Obywatelskiej, która ma poparcie premiera. Duża polityka wchodzi w tą kampanię?
6: Ma poparcie premiera Donalda Tuska, wicepremiera Kosiniaka-Kamysza i tak, ta duża polityka wchodzi w tę kampanię, co jest moim zdaniem zaprzeczeniem idei samorządności. No bo dlaczego ktoś, kto jest gdańszczaninem mieszkającym w Warszawie, mówi po raz drugi, bo z Miszalskim było podobnie, z Aleksandrem Miszalskim, mówi po raz drugi krakowianom, kogo oni powinni wybrać na prezydenta. Mam pretensje o to do premiera, ale też do innych polityków warszawskich, którzy przyjeżdżają i promują tych swoich kolegów partyjnych, bo przecież był i Adrian Zandberg, i Sławomir Mentzen, i byli politycy z Prawa i Sprawiedliwości. No uważam, że powinni się od tego powstrzymać, a tymczasem mam takie wrażenie, że oni traktują te wybory jako taki poligon doświadczalny przed kampanią parlamentarną za rok. I to jest nie fair w stosunku do mieszkańców Krakowa, bo to znaczy, że Kraków jest traktowany jako jakiś instrument jako jakieś takie, to dobro Krakowa jest po prostu na dalszym planie.
1: No dobrze, ale mówiono, że tak jak trochę w Warszawie, że w Krakowie ktokolwiek, kto ma na czole albo na koszuli emblemat Platformy czy teraz Koalicji Obywatelskiej, to wygra w Cugle, chociaż byłby najsłabszym kandydatem. Tak, no, to jest w Krakowie, czy to się zmieniło?
6: Bo generalnie, jak pan popatrzy na duże miasta, to w każdym dużym mieście wygrał kandydat Platformy w ostatnich wyborach. W Krakowie było najbliżej, żeby było inaczej, bo przegrałem o włos z Aleksandrem Miszalskim i dlatego to jest pierwsze miasto, w którym to się może zmienić, bo Platforma jest słabsza niż dwa lata temu, mniej wiarygodna. Te afery się piętrzą, czy to Szpital Południowy, czy teraz afera z pomocniczką rządu do spraw marki Polska, no kuriozalna afera i kuriozalna nominacja premiera Tuska, więc moim zdaniem teraz może być naprawdę inaczej i to jest taka być może niepowtarzalna szansa.
1: Ale to pan jest takim też nosicielem, no bo był pan jednym z głównych inicjatorów i takich osób, które tworzyły i napędzały ideę referendalną. To jest początek zmian nie tylko w Krakowie, ale także w innych miastach w Polsce?
6: No tu byłbym ostrożny. Trzymam kciuki za wszystkich działaczy miejskich, obywatelskich działaczy miejskich w różnych miastach, zwłaszcza tam, gdzie rządzą partie polityczne, bo ja jestem krytyczny wobec partyjniactwa, ale wiem, jak to jest trudne. Trzeba ileś etapów przejść. Najpierw trzeba uzbierać podpisy, co nie jest łatwe, potem trzeba doprowadzić do frekwencji, bo najczęściej burmistrzowie i prezydenci grają przeciwko frekwencji, demobilizują, a potem trzeba jeszcze wygrać się, tak, w Krakowie jeszcze ciągle nie wygraliśmy z tym kandydatem, którego wystawi układ rządzący w danym mieście, czy partia polityczna, więc to jest...
1: To Kraków jest wyjątkowy, czy jest początkiem fali?
6: No, czas pokaże, ale boję się, że może tak być, że ta fala będzie, ale nie będzie tak duża, jak niektórzy by na to liczyli.
1: W niektórych miastach niektórzy działacze, na koniec Łukasz Gibała, pytałem o te różne podziały między czym a czym będzie wybierać Kraków, a może to będą wybory jednak polityczne. Lewica czy prawica?
6: Tego bym bardzo nie chciał. To było najgorsze, co się może wydarzyć w Krakowie. Upolitycznienie tych wyborów. Ja bym chciał, żebyśmy dyskutowali o tematach miejskich i żeby to one zdecydowały, tak? Czyli jak rozbudowywać Kraków, żeby nie powstawały takie betonowe dżungle, jak rozwiązać problem braku miejsc parkingowych, kiepskiej, coraz kiepszej właśnie jakości komunikacji miejskiej, coraz większego deficytu finansów publicznych w Krakowie. To powinny być tematy dyskusji, a nie takie tematy światopoglądowe, okay, czy związane z polityką ogólnopolską.
1: Ale jednak włodarze dużych miast mają także swoją politykę. Wrocław, Poznań, no wyrazem, dobrze, użyję tego, tęczowa flaga, wywieszać czy nie wywieszać na przykład. Czy Łukasz Gibała jako prezydent Krakowa w czerwcu będzie wywieszał tęczową flagę na magistracie czy nie?
6: Nie.
1: Dlaczego?
6: No bo prezydentem Krakowa powinien być ktoś, kto będzie szanował wszystkich mieszkańców i to sprawi, że każdy się będzie w tym mieście dobrze czuł. Szanuje tych, którzy mają poglądy takie bardzo liberalne, ale też szanuje tych, którzy mają poglądy konserwatywne i uważam, że Urząd Miasta i prezydent powinni być neutralni, a nie powinni stawać po jednej z tych dwóch stron właśnie barykady światopoglądowej.
1: Łukasz Gibała, lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, krakowski radny i kandydat. Jak rozumiem, to już jest pewne, że do jutra, do 16:00, 3000 ponad podpisów się pojawi w PKW.
6: Jestem przekonany, że tak będzie.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę, Łukasz.
6: Dziękuję serdecznie.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. Godzina 8:00 wybiła czas na serwis informacyjny już za chwilkę.

0: Wybory wicemarszałka, ponowne spotkanie prezydenta Nawrockiego z Trumpem, nowa fala ataków USA na Iran. Dzień dobry Państwu, minęła godzina 8. Zapraszam na Wiadomości Wnet.
1: Wiadomości Wnet.
0: Gościem poranka Wnet był poseł Łukasz Kmita z Rozwoju Plus. Zapytany o ewentualne porozumienie z Prawem i Sprawiedliwością w kwestii wyborów wicemarszałka, odpowiedział.
2: Warto, aby porozumieć się. Jest w tej chwili wakat jednego wicemarszałka. Przypomnę, że przez 3 lata koalicja blokowała wybory wicemarszałka. Teraz zwróciliśmy się z prośbą, z propozycją, aby także Prawo i Sprawiedliwość poparło rozszerzenie prezydium, aby każdy z klubów parlamentarnych, szanując pewien dobry zwyczaj, miał swojego przedstawiciela. No i mam nadzieję, że ta propozycja ostatecznie zostanie, no, można powiedzieć, przyjęta.
0: Powiedział Łukasz Kmita z Rozwoju Plus na antenie Radia Wnet. Na ten moment największe szanse na zostanie kandydatem na wicemarszałka Sejmu z ramienia Rozwoju Plus ma Marcin Horała, były pełnomocnik rządu do spraw CPK. Ministerstwo Kultury zapłaciło 8 tysięcy złotych za badanie opinii o swojej ustawie o wsparciu dla artystów. Badania mówią, że dopłaty do składek dla twórców popiera 22% Polaków, przeciw jest 58%. Mimo to resort minister Marty Cienkowskiej nie wycofuje projektu, a na jego promocję wydał już ponad 60 tysięcy złotych. Prezydent Karol Nawrocki jeszcze w tym roku spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem, podaje Rzeczpospolita. Prezydent RP pod koniec września uda się do Nowego Jorku, by reprezentować Polskę podczas debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Instytut Badań Polster przeprowadził na zlecenie Superekspresu sondaż, w którym zapytano ankietowanych, czy rząd Donalda Tuska powinien jak najszybciej wrócić do projektu ceny paliw niżej i wprowadzić go w życie. Twierdząco odpowiedziało 77% ankietowanych. Przeciwną opinię ma 9%. Odpowiedź nie wiem, trudno powiedzieć, wybrało 14% pytanych. Sondaż został przeprowadzony w dniach 7-8 sierpnia na próbie 1022 dorosłych Polaków. Zakończył się trwający od piątku protest górników w kopalni Wujek w Katowicach. Kolejne zmiany nie podejmowały pracy, a we wtorek 3 osoby rozpoczęły protest głodowy. Pracownicy domagają się sprawiedliwej transformacji i tego, by rząd nie przyspieszał likwidacji takich kopalni jak Wujek czy Bielszowice. Wczoraj po południu związkowcy i PGG osiągnęli porozumienie. Amerykańskie siły zbrojne rozpoczęły nową falę ataków na cele wojskowe Iranu, jak podało dowództwo centralne. Irańskie wojsko rozpoczęło uderzenia odwetowe w związku z nowymi atakami USA. Armia twierdzi, że udało jej się zniszczyć amerykańskiego drona bojowego MQ-9. Uderzenia miały być wymierzone m.in. w bazy wojskowe Stanów Zjednoczonych w Jordanii. Peru zrywa stosunki dyplomatyczne z Iranem, przekazało tamtejsze MSZ. Powodem decyzji ma być podżeganie przez Teheran do eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Firma MapQuest odmówiła zmiany nazwy jeziora Ontario na jezioro Ameryka w swoich mapach. Ruch ten przyniósł jej znaczny wzrost popularności i umieścił ją na szczycie Apple App Store. Dekret o zmianie nazwy akwenu podpisał kilka dni temu Donald Trump. W odpowiedzi władze kanadyjskie prowincji odsłoniły w weekend widoczną z daleka tablicę Jezioro Ontario teraz i zawsze, głosi napis w 2 językach urzędowych. Przywódcy Rosji, USA i Chin, Władimir Putin, Donald Trump i Xi Jinping mogą odbyć w listopadzie trójstronne spotkanie, poinformował wczoraj Jurij Uszakow, doradca Putina do spraw polityki zagranicznej. Cytowany przez agencję Reutera Uszakow przekazał, że do spotkania mogłoby dojść podczas najbliższego Forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku.
3: Prognoza pogody.
0: Dzisiaj środa, 2 września. W Polsce zapowiada się bardzo ciepły i spokojny dzień. Temperatury w ciągu dnia będą przeważnie wynosić około 20, nawet do 26 stopni. Najcieplej będzie na południu i południowym wschodzie kraju. Natomiast chłodniej nad morzem i na północnym wschodzie. W Warszawie 22 stopnie, we Wrocławiu 23, w Krakowie nawet do 25 stopni. Do usłyszenia.
4: Wiadomości sportowe.
1: Dzień dobry, Grzegorz Milko. 1.32 piłkarskiego Pucharu Polski i bardzo duża niespodzianka. Motor Lublin wyrzuca z Pucharu Legię Warszawa, zwyciężając 3-0. Trzecia minuta Karol Czubak, 40 Fabio Ronaldo i jeszcze 95 Ndiaye. Podopieczni Mariusza Misiury naprawdę dokonali dużej rzeczy w stylu po prostu, jakim to się odbyło. Trener Marek Poprzun po meczu powiedział: jako trener to boli, trudny, ciężki wieczór, popełniliśmy banalne błędy, za dużo słabych punktów. No więc Motor Lublin naprawdę zrobił dużą sprawę, no bo Legia jest jednak na pierwszym miejscu w tabeli, Motor niżej, ale też styl 3-0. To zabolało pewnie bardzo Legię, ale taki jest Puchar Polski, to jest turniej tysiąca drużyn i tutaj rzeczywiście są niespodzianki jak najbardziej dopuszczalne, ba, wręcz miło widziane. I na przykład takowa, trzecioligowa Siarka Tarnobrzeg wyeliminowała ekstraklasowe Zagłębie Lubin, wygrywając 3-2. Już było 3-1, Adrian Kromka strzela trzeciego gola dla Siarki, Miedziowi nie zdążyli, 3-2. No i właśnie Tarnobrzeg cieszy się z tego sukcesu. Odra Opole wyeliminowała Wisłę Kraków, wygrywając 2-1. Także Górale, Podhale Nowy Targ zwyciężyli Pogoń Grodzisk Mazowieckie, więc pierwszą drużynę Betclic pierwszej ligi. 3-1. Lechia Gdańsk wygrywa w Kluczborku z MKS-em 2-1. No i Malika wybrała się na daleki wyjazd na północ do Suwałk i tam zwyciężyła, ba, rozgromiła Wigry 5-1. Dziś ciekawsze mecze. Lechia Zielona Góra, Ruch Chorzów, Górnik Polkowice, Polonia Warszawa, Weekend Luzino, Wisła Płock. No na tą parę zwracam rzeczywiście uwagę. Z niższej klasy mała miejscowość Luzino na Kaszubach i Wisła Płock, ekstraklasowa. Znicz Pruszków, Krakowia i jeszcze dwukrotne derby. Najpierw Miedziowe, Zagłębie Polskiej Miedzi, a więc Miedź Legnica, Chrobry Głogów i derby dwóch drużyn, dwóch klubów o nazwie Sokół. Ostróda gra z Kleczewem. Bardzo ciekawe na pewno pary. Tymczasem nie odbyły się mecze Magdaleny Fręch, czy też zostały przerwane, i Magdy Linet na US Open. Odpowiednio z Francisco Jones i Iwą Jowicz. Oba pojedynki przerwane z powodu opadów deszczu. Zostaną dokończone dzisiaj. Fręch remisuje 4-4 w pierwszym secie, natomiast Linet przegrała pierwszego seta 4-6. No ale po powrocie rzeczywiście polskie zawodniczki, szczególnie Linet, mogą naprawdę grać dobrze. Tym razem odpadła Belinda Bencic. Szwajcarka nieoczekiwanie przegrała z Julią Putivcevą. Zbroi się Juventus Turyn. To jeszcze zamykamy klamrą sport piłkarsko, bowiem Nick Woltemade, Niemiec, bardzo znany, przeszedł z Newcastle do Juventusu Turyn za 4 miliony euro. Jonathan David, wypożyczenie z Atletico do Juve i jeszcze Pape Matar Sarr, wypożyczony z Tottenhamu do Juventusu. No a więc rzeczywiście zbrojenia starej damy z Turynu. A przypomnijmy, że przecież w Juve są Kamil Grabara, pozyskany w tym, wypożyczony z Wolfsburga, no i Arkadiusz Milik. Polski napastnik wraca naprawdę po ciężkiej kontuzji. Bardzo naprawdę charyzmatyczne zachowanie tego zawodnika, bo już ta kontuzja wydawał się będzie koniec kariery, ale on się pozbierał, jest w kadrze Juventusu, Luciano Spalletti może mu dawać szansę. To jest dobra informacja, bo mamy do czynienia naprawdę ze znakomitym napastnikiem. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia po 9:00.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
6: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
7: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
5: Reklamie.
8: Autopromocja.
9: Skąd się wziął rogaty diabeł? Ile żon miał pierwszy człowiek? Czy starożytne demony żyją dziś wśród nas? Te i inne tajemnice Biblii odkrywa dla Państwa profesor Maciej Minnich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Program Demony Biblii tylko na kanale Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
8: To była autopromocja.

0: którymi słuchają Państwo Radia Wnet. Jest godzina 8:11.
1: Co tam?
2: Byliśmy umówieni na rozmowę.
1: Zapraszam na Wywiad Wnet.
3: Wywiad Wnet.
0: A w naszym studio Jan Krzysztof Ardanowski, poseł na Sejm, doradca prezydenta, były minister rolnictwa i rozwoju wsi. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam i pozdrawiam.
0: Zanim o prawicy porozmawiamy, to trochę porozmawiajmy o byłym ważnym polityku, nie, PSL-u cały czas polityku, ale byłym ważnym pośle. Pan Serafin został skazany w pierwszej instancji na parę ładnych lat więzienia za aferę SKOK Wołomin. No i to wywołało u pana byłego posła Serafina pewien wyrzut pamięci, mówił o elewarze, mówił o aferach, mówił o tym, że aktualnie, codziennie miliony kradnie, cytuję wprost pana Serafina, kradnie minister rolnictwa, urzędujący pan poseł, pan minister Stefan Krajewski. Co wynika z tego, co powiedział pan Serafin o praktyce działania PSL-u?
4: Panie redaktorze, ja Serafina znam od wielu, wielu lat i z jak najgorszej strony, ale ten człowiek czuł się przez wiele, wiele lat całkowicie bezkarny. Czasami wszyscy w głowę zachodzą, co było tego przyczyną. Otóż był przy weryfikowaniu SB i WSI na początku lat 90. Nie wiem, jak on tam się wkręcił, bo to przecież nie każdemu było dane. Prawdopodobnie uzyskał taką wiedzę na temat towarzyszy ze służb i pewnie wielu polityków, która pozwalała szantażować potem ich, chronili mu tyłek za przeproszeniem, kiedy okradał ludzi, naciągał banki, robił jakieś tam przewały duże i dla niego świat się zawalił, bo tyle lat był chroniony i nagle się okazuje, że...
0: Czy ktoś go skazał?
4: Za pieniądze, które wyprowadzał z Wołomina i na słupy i na siebie, przynajmniej tak media o tym informują, no ma ponieść jakąś karę, więc jest wściekły.
0: Sześć lat bezwzględnego więzienia, 240 tysięcy grzywny i zobowiązania do zapłaty

0: niewyprowadzane gdzieś z budżetu państwa, to nie może być bez odpowiedzi, to nie może być bez jakiegoś dalszego ciągu. Ten człowiek, mając wiedzę na temat PSL-u, które próbuje udawać, że jest partią chłopską, taką, która tam broni wsi. Inna sprawa, że PSL od dawna nie jest partią chłopską, jest partią kadrową, tych, którzy są w urzędach rządowych i samorządowych i tylko tych interesów pilnuje. Natomiast Serafin, oczywiście on pewnie chce zaszantażować, brońcie mnie i ratujcie, wyciągnijcie mnie tam z tej opresji.
1: Bo zresztą my za sekundę...
0: To zacznę sypać.
1: Za sekundę tą wypowiedź dwuminutową pokażemy, żeby ją także omówić trochę na to, co tam właściwie zostało powiedziane. A jeszcze trochę o samym pośle. Na ile to jest ważna postać w PSL-u? Na ile on w świecie rolniczym to jest jakiś poboczny poseł, czy to jest jednak osoba istotna dla struktur tej partii?
0: Przez długie lata to był jeden z najważniejszych posłów PSL-u, ponieważ był szefem kółek rolniczych w Polsce. On notabene tę organizację zmarnował i ta organizacja się wstydzi za niego. Część struktur odeszła, tworząc jakby dodatkową strukturę ogólnopolską. Natomiast był tym głównym reprezentantem PSL-u wobec polskich rolników. To, że zmarnował tę organizację, to ja mogę tylko współczuć, bo ona byłaby w dalszym ciągu potrzebna, ale dla PSL-u to był ktoś wyjątkowo ważny. I teraz ten człowiek mówi brudne łapy PSL-owskich świń. Takie słowa padały.
1: Takie, to prawda. Zaraz je będziemy zresztą mogli usłyszeć. A propos tych kółek rolniczych, to podobno też ma do pana żal, że to pan trochę go
0: Ma żal ogromny. To ja myślę, że jestem jednym z głównych jego wrogów, ponieważ kółka rolnicze przez dziesiątki lat rządziły na wsi niepodzielnie w tych świecie organizacji rolniczych, a jednocześnie miały podporządkowane koła gospodyń wiejskich. I ustawa, którą ja w 2018 roku wprowadziłem przez Sejm, potem ona jeszcze była tam poprawiana, modyfikowana, doprowadziła do tego, że koła gospodyń, które w tej chwili powstają, a powstało, to jest fenomen europejski, to jest coś wyjątkowo cudownego. Około 13 tysięcy nowych kół gospodyń wiejskich, które mają osobowość prawną, zajmują się rozlicznymi działaniami, panie na wsi są genialne, mają stosunkowo nieduże, ale stabilne wsparcie ze strony budżetu państwa, ale już nie muszą słuchać Serafina i kółek rolniczych. I on tego widok nie może przeżyć.
1: A to zobaczmy jeszcze, czego on nie może przeżyć. Jak to wyglądało? 2 minuty prawie z panem posłem, byłym posłem, działaczem PSL-u Serafinem. Posłuchajmy.
2: Uważam, że działacze PSL-u powinni wystopować. Nie otwierajcie puszki Pandory, bo moja głowa, szanowni panowie z PSL-u, to jest puszka Pandory. Teraz dopiero ujawnię wam, czemu miał służyć prywatyzacja Elewaru. Kto z was chciał podpierniczyć setki milionów rocznie pieniędzy rolników idących na interwencjonizm państwa? Ten mechanizm był, proszę państwa, obliczony na to, że prywatna agencja będzie kupowała, a państwo będzie rolnikom dawać pieniądze, a rolnicy będą do prywatnego Elewaru ładować całą dotację. W gruncie rzeczy państwo finansuje tą bandę przestępczą, która zrobiła w 2012 roku zamach na Elewar. I macie brudne łapy, PSL-owskie świnie. Brudne łapy macie. Duża część tych PSL-owców. Ubolewam nad Kosiniakiem Kamyszem. W miarę inteligentny facet, ale jest przez takich złodziei oszustów trzymany na pasku, który się nazywa tak zwane nowe PSL. Nie zaczynajcie ze mną, bo i tak się dowiecie. Jeżeli milczałem w 2012 roku, jeżeli milczałem do 2026 roku, to nie znaczy, że zapomniałem. Pokażę nazwiska, pokażę mechanizmy, pokażę, jak dziś kradniecie pieniądze publiczne setkami milionów złotych. Wy, działacze PSL-u, na czele z tym nieudaczniakiem największym w historii, Stefanem Krajewskim. To jest żenująca postać, który codziennie kradnie miliony złotych z budżetu państwa, robiąc fikcyjne, aktywne wsie, finansowanie strażaków, przecież nic innego...
1: Dwie minuty, ileż tu jest wątków. Panie ministrze, zacznijmy od Elewarum. Historia sprzed ponad dekady. Jaką wiedzę i o kim może mieć pan Serafin?
0: On nawet nagrywał tam wtedy ówczesnego szefa Elewaru. To jeszcze wiązało się z panem Śmietanką, wybitnym i bardzo wpływowym działaczem PSL-u. To jest spółka państwowa, ona w tej chwili podlega pod Krajową Grupę Spożywczą.

0: która miała być takim elementem stabilizowania rynku zboża w Polsce. To są magazyny około 700 tysięcy ton pojemności, elewatory Agencji Rynku Rolnego. Stąd jest taki zlepek, Elewar przez 2R na końcu. Miała być taką instytucją państwową, która działała po to, żeby pomóc rolnikom w sytuacji nadwyżek zboża na rynku, problemów, że niektórzy rolnicy nie mają magazynów u siebie. Natomiast on twierdzi, i myślę, że jest bliski prawdy, że chodziło o to, jak ten elewar przejąć, jak go utrzymać w strukturze interwencji państwowej, na którą państwo będzie łożyło setki milionów czy miliardy złotych, ale kasa miała gdzieś tam dla kolegów.
1: Miała, bo elewar koniec końców sprywatyzowany nie został.
0: Nie, nie został. To były też walki o to, żeby nie dopuścić do tego. Ja uważam, że jest to instytucja źle wykorzystywana. Ona w ramach Krajowej Grupy Spożywczej mogłaby, mając również nabrzeże portowe, to próbowałem to do tego doprowadzić. Okazuje się, że interesy globalnych korporacji były ważniejsze niż interes państwa polskiego i polskich rolników, ale ta spółka, będąca w dalszym ciągu państwową, nie udało się jej podebrać, ukraść państwu.
1: Ale rozumiem, pan Serafin mówi, że ma informację, że PSL wówczas próbował.
0: No, to wprost wynika, że próbowano zrobić taki deal, żeby pieniądze państwowe trafiały do towarzyszy, pod szyldem, udając, że to jest jakiś tam pomoc państwa dla rolników. Ta spółka w dalszym ciągu wymaga reformy. Problem polega też na tym, że instytucje państwowe, administracji rolnej są łupem politycznym i są mało rachunek ekonomiczny, mało myślenie o tym, jak wykorzystać to dla dobra rolników, raczej jak obsadzić to swoimi.
1: A o kim mógł mówić? No bo w 2012 roku dwóch było ministrów z PSL-u, dobrze pamiętam, Sawicki się zmienił na Kalembę wtedy.
0: No to obciąża ich z tego okresu, bo tam się zmienili. Sawicki w pewnym momencie musiał odejść, go PSL z jakichś powodów, nie wiem czy... Może w tle były te taśmy Serafina. W każdym razie Sawicki odszedł, przyszedł taki poczciwota trochę, ale przerastało to go absolutnie pan minister Kalemba. On, Serafin, wspomina o tamtych czasach, ale to już jest kilkanaście lat.
1: Tak jest. Natomiast... Nie było, ale to co mówi dalej, że codziennie działacze PSL-u kradną dziesiątki milionów złotych, setki i że codziennie... To cytuję, tak jak puszczałem ten dźwięk pana Serafina, byłego posła, działacza PSL-u, codziennie kradnie urzędujący minister zdrowia. Czy czegoś takiego w III RP chyba jeszcze nie było, żeby polityk, były poseł mówił, że minister codziennie, teraz, w każdej chwili, kiedy my rozmawiamy, kradnie pieniądze.
0: Pan, to są grube zarzuty. To natychmiast powinny tym się z urzędu zająć również służby prokuratorskie, ponieważ to są zarzuty ad personam. On tam wymienia przecież obecnego ministra rolnictwa.
1: Bo jasno, to jest opublikowane koniec zeszłego tygodnia, tak? Więc to jest sprawa publicznie znana od paru dni i cisza.
0: No i jak na razie cisza i boję się, że będzie próba ukręcenia łba w sprawie i w dalszym ciągu nic się nie będzie działo. On przecież oskarża wprost obecnego ministra rolnictwa. Nie jestem jego fanem, ale to jest konstytucyjny minister rządu pana premiera Donalda Tuska, który notabene wykonuje jakąś dintoirę kadrową, wyrzucając wszystkich ludzi, którzy pracowali wcześniej, nawet nie to, że byli z jakiejś pisowskiej nominacji. Nie. Wszyscy, którzy mieli czelność czy nieszczęście pracować wcześniej, są wyrzucani, bo pan minister Krajewski teraz obsadza wszystko działaczami, a raczej dziećmi działaczy PSL-owskich. Za to zresztą został wyrzucony. Skądinąd uważam, że jeden z najlepszych ministrów, Czesław Siekierski, też z PSL-u, ale nie chciał tak radośnie i wesoło jak małpa z brzytwą wyrzucać ludzi z administracji, wiedząc o tym, że administracja musi działać niezależnie od tego, kto sprawuje władzę. No to PSL się z nim rozstał. Serafin mówi tutaj o tak zwanym nowym PSL-u, czyli o tych młodych wilkach, które chcą się dorwać tam do tego, przepraszam za wyrażenie, użyję takiego rolniczego określenia, cycka państwowego i z niego doić. To są zarzuty bardzo konkretne i służby państwa powinny w tej sprawie natychmiast podjąć interwencję.
1: Ale też pan Serafin pokazał jakiś taki element, te wioski rolnicze, o co może chodzić, lewe wioski rolnicze i że na tym aktualny minister wyciąga pieniądze.
0: On tam atakuje wszystkich kolejnych ministrów. Tam. Ja to się już raczej śmieję z tego, jego zarzuty, że koła gospodyń utworzyłem. Natomiast on twierdzi, to jest trochę bliskie prawdy, że poprzez rozdawnictwo pieniędzy państwowych wyprowadza się pieniądze budżetowe notabene do lokalnych układów powiązanych z PSL-em, aktywne wioski w działalności społecznej, prezenty dla straży pożarnych, tak, dla kół gospodyń, dla różnego rodzaju lokalnych organizacji społecznych, społeczeństwa obywatelskiego. Tylko wie pan, ten wątek to jest, trzeba sprawdzić, czy tam są łamane jakieś przepisy, czy nie są przestrzegane jakieś reguły wydatkowania pieniędzy, bo Serafin się denerwuje, że on nie ma żadnego wpływu na rozdział tych pieniędzy. To chyba bardziej o to chodzi, bo kiedyś jako kółka rolnicze, no, były takim...
1: Dopóki pan minister go nie odciął od tego.
0: No, dopóki się nie udało go... To wiele osób sobie może ten sukces przypisać, ale no, we mnie upatruje głównego wroga. Natomiast trzeba rozdzielić wsparcie dla inicjatyw społecznych, może i aktywnych wsi, niech one się nazywają, jak się nazywają, od patologii dawania pieniędzy swoim. I tu niestety każda władza taką pokusę miała, że damy troszkę więcej tam, gdzie są nam bardziej życzliwi. Nie, tu muszą obowiązywać pewne jednak elementarne zasady, konkursy, transparentność. Wtedy nie będzie zarzutów takich jak Serafin. A to wszystko, co on mówi, no to wyjątkowo mocno obciąża Polskie Stronnictwo Ludowe. Ja oczekuję, że jeżeli ci nabrali wody w usta i nic nie mówią, może mają za uszami to wszystko, o czym Serafin mówi, ale to powinno być wyjaśnione przez prokuraturę.
1: To na koniec tego wątku coś, co mnie uderzyło, o tym mówiliśmy na tej Radia Net już w piątek, potem mówiliśmy w kolejnych dniach. Pozostałe media w zasadzie o tym, to jak kamień w wodę padło. No dzisiaj pan Serafin będzie w kanale Zero, ale tak to mamy środę, to było nagrane w czwartek, w piątek było ogólnie publiczne i nic. Jak to jest możliwe?
0: No się dziwi pan,
1: i wszystkie media, prawie poza Radnie Wnet, poza kilku innymi, milczą o tym, że były... Poseł, ważny polityk PSL-u, mówi: moi koledzy partyjni kradną dziesiątki milionów codziennie. I cisza.
0: No tak, ale czemu się pan dziwi? Media rządowe zrobią wszystko, żeby nie dopuścić do jakiegoś kryzysu, bo właściwie tak, jeżeli to wszystko, te rewelacje Serafina, no w sposób wyjątkowo obrzydliwy przedstawiane, no, świnie PSL-owskie, brudne łapy, to nie jest...
1: Ale może to jest licencja poetyka PSL-u po prostu. Nie...
0: No, może i tak. Jeżeli to wszystko jest realne, jest prawdziwe, no to jaka reakcja premiera, jaka reakcja Platformy Obywatelskiej?
1: A cisza, nic. Nikt się nie pyta, nic nie ciągnie tematu.
0: Albo jeszcze, nie daj Boże, się PSL obrazi i może odejdzie z koalicji. Ja w to nie wierzę, bo premier Tusk jest wytrawnym politykiem, co by nie powiedział, ja mam jak najgorsze zdanie o nim, ale politykiem jest wytrawnym. Wie, co było PSL-owi najbardziej zawsze bliskie i potrzebne, czyli stołki, etaty i tak zwane, jak to na wsi mówią, koryto. Więc jeżeli w administracji rolnej, czym pan zapewne nie wie, jest 30 parę tysięcy etatów, w Agencji Restrukturyzacji, KOWR-ze, KRUS-ie, doradztwie rolniczym, inspekcjach, urzędach.
1: To wiem, że minister rolnictwa to jeden z ważniejszych ministrów. Tak. Może zaraz po ministrze aktywów państwowych.
0: I jeżeli się poobsadza wszystko swoimi, za zgodą i akceptacją Platformy i pana premiera Tuska, to wtedy trzyma się za gardło, czy jak niektórzy mówią, za imponderabilia. Nie podskakiwać, bo jak nie, to wyrzucimy tych wszystkich waszych. No i PSL taką rolę zgodził się grać.
1: To teraz ten wątek będziemy kontynuować i nie zapomnijmy o panu posłu byłbym Serafinie, jego rewelacjach. Będziemy także pytać premiera i innych rządzących, co myślą o tym, czy na pewno minister rolnictwa działa transparentnie. Dwa słowa o polskiej prawicy. Pan poseł, gdzie się sytuuje w tym aktualnym obrazie polskiej prawicy?
0: Boże i panie, chcę, żeby ta prawica zaczęła racjonalnie analizować sytuację, nie tylko walić w Tuska, bo to jest dość łatwe i szkodzi Polsce, i obecna władza ewidentnie szkodzi. To nie jest nieudolność, to jest działanie na szkodę, ale co zrobić, żeby wygrać wybory, żeby powtórzył się cud prezydenta Nawrockiego? Tu musi być jakaś jednak chęć do zgody, albo przynajmniej jakiś pakt o nieagresji, że się nie atakujemy. Natomiast to, co się dzieje, to dla mnie to jest rzecz zatrważająca, by nawet nie użyć słowa obrzydliwa. Próbuję w dalszym ciągu, i no, również to nasze koło, ta demokracja bezpośrednia i koledzy moi, próbujemy rozmawiać...
1: Tylko co, tam jest pan Paweł Kukiz, Jarosław Sachajko i Tomasz Rzymkowski.
0: I Tomek Rzymkowski. Próbujemy rozmawiać z całym tym spektrum prawicowym. Ludzie, to do cholery jasnej, opamiętajcie się. wrogiem i niszczącym Polskę nie jesteście dla siebie wzajemnie. Dobra, możemy oceniać różnie historycznie, czy ile PiS błędów popełnił, ale przecież były również czasy dobre. Ale PiS mówi i dobre działania, ale PiS również no, musi też uderzyć się w piersi tego. Ludzie oczekują i powiedzieć, że nie wszystko było idealne. Chociaż służyliśmy Polsce najlepiej.
1: A nie jest tak, że to mówią, bo to często mówi i Przemysław Czarnek, to często mówi Mateusz Morawiecki.
0: Mówi Przemysław Czarnek, mówią działacze, którzy mają większy kontakt ze społeczeństwem, nie mówi tego pan prezes. Raczej wypowiedź była taka, nasze rządy były wspaniałe, nie musimy się z niczego tłumaczyć. I jednocześnie jestem życzliwy Morawieckiemu i tej idei, bo wydaje mi się, ja mówiłem o tym od wielu lat, że jest część ludzi w Polsce o myśleniu patriotycznym, niepodległościowym, propaństwowym. Dobra, użyjemy starego nazewnictwa prawicowym, którzy nie chcą PiSu. Czy ze względu na prezesa, bo już go nie szanują, już nie uważają go za demiurga, jakiegoś tam wizjonera i stratega, może to jest jego osobisty dramat, nie chcą Kaczyńskiego. Również czasami zniechęcili się ze względu na różne lokalne gierki, układy polityków PSL-u, posłów, którzy się tam wzajemnie wyrzynają i tak dalej. I mają myślenie dla Polski potrzebne, ale jednocześnie nie chcą PiSu. Dla nich powinna być od dawna stworzona formacja centroprawicowa, która byłaby naturalnym koalicjantem dla Prawa i Sprawiedliwości. I taką próbę, nie wiem, czy ona będzie skuteczna, podjął Morawiecki. I PiS zamiast dyskretnie nawet wspierać ten ruch, no to te kubły pomyj, które są teraz wylewane na byłego premiera. Nagle 6 lat był dobrym premierem, pracowitym, tam wykonującym wszystko, czego PiS chce, już patrząc z punktu widzenia logiki partii politycznych, nagle się okazuje, że jest zdrajcą, że jest oszustem, współpracownikiem Tuska, niemieckim kolaborantem, jakieś głupoty podnoszone. Zresztą może to wynika z faktu, że Morawiecki broniąc się i ja byłem w rządzie u niego i mam pozytywne skojarzenia. Chociaż wtedy, kiedy trzeba było pewne rzeczy też przeciąć, no to też się okazało, że ważniejsze są służby specjalne i zastraszanie przez Kamińskiego i Wąsika niż decyzja premiera. Ale to już jest, zostawmy to na boku.
1: Nie, to ciekawe, bo to jest konflikt między panem ministrem Kamińskim a Mateuszem Morawieckim.
0: Ale ja się wcale nie dziwię. Dlaczego? Sytuacja, w jakiej sytuowały się wtedy, za zgodą prezesa Kaczyńskiego, służby specjalne, przede wszystkim Kamiński i Wąsik, którzy w jakimś takim tłumaczono to było, że troską o państwo, o czystość. Nie, to była gra polityczna, jak znaleźć haki na wszystkich swoich. Pewnie z Morawieckim, ja tam mała rybka w tym całym stawie, ale również byłem przedmiotem ataków całkowicie nieuzasadnionych. I Morawiecki wtedy, nie mając silnego poparcia prezesa, który pewnie tymi służbami również chciał szantażować czy kontrolować swoje zaplecze, nie był skuteczny. Natomiast wiele sukcesów z tego okresu, kiedy byłem ministrem rolnictwa, i to chcę wyraźnie też powiedzieć, wielka pomoc suszowa, uruchomienie sprzedaży bezpośredniej, rolniczego handlu, wielkie pieniądze, które przeznaczyliśmy wtedy na bardzo konkretne potrzeby rolników, zbiórka folii, również zdjęcie azbestu z dachów i tak dalej, wiele tych działań, to było za zgodą i wsparciem Morawieckiego. Gdyby nie jego wsparcie, to ja też bym tych sukcesów, które rolnicy wspominają, nie był w stanie przeprowadzić. Natomiast były również błędy. On jest oskarżany o to, że zbyt ugodowo podchodził do Unii Europejskiej. Kiedy rozmawiałem z Mateuszem, on mówi, słuchaj, dopóki dało radę blokować, to blokowałem, natomiast główne decyzje podejmował pan prezes Kaczyński. Więc nie można też mówić, to jest taka trochę cyniczna gra, która w Rosji była. Dobry car, mądry, ten Batiuszka i źli bojarzy. Nie, to tak nie jest. Wierzę cały czas, że uda się tę prawicę pogodzić, przynajmniej w postaci z jednej strony paktu senackiego, który byłby wyraźnym pokazaniem, że chcemy.
1: Chociaż ostatnio mamy deklarację Jarosława Kaczyńskiego, pakt senacki, ale bez Grzegorza Brauna, a z kolei ludzi od Brauna pan Fritz, czyli ważna osoba, wiceprezes, mówi pakt senacki, może nawet z PiS-em, ale pod warunkiem, że nie, i z Rozwojem Plus, pod warunkiem, że nie będzie Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Że te partie zmienią swoje
0: właśnie o to chodzi, żeby nie stawiać sobie warunków i absurdalnych, i warunków, które nie są elementem negocjacji, bo ja wiem, że tam czasami się pewne rzeczy próbuje ostrzej nazwać po to, żeby potem z czegoś ustępować. Takich warunków nie powinno być. Ja wierzę w to, że ta prawica się jednak dogada. Jeżeli nie, to znaczy, że nie ma wiedzy i mądrości, by kierować państwem. Ja się zajmuję wąskim działem. Nie próbuję udawać, że znam się na wszystkim. Pracuję w tej chwili, zresztą utworzyłem też takie stowarzyszenie Polski Chleb. Ono nie jest polityczne, bo to moda na polityczne stowarzyszenia. Nie, to jest think tank, to są ludzie, którzy pracujemy nad programem strategicznym dla polskiego rolnictwa, który będzie programem ratunkowym. I to jest program dla całej prawicy, nie dla konkretnej partii. Chcę współpracować Przemek Czarnek, którego cenię i szanuję. Tak, będę z nim współpracował. Chcę Morawiecki, będę współpracował z Morawieckim. Bo dla mnie głosy oddane na prawicę, to nie będą głosy stracone.
1: No dobrze, a jaka jest sytuacja polskiego rolnictwa? Jak się patrzy na głosowanie, bo to też dużo mówi o tym, jaki jest stan, to rolnicy, którzy w roku 15... 19 gremialnie przytaczająco głosowali na PiS. Teraz, myślę, w większości, jakby to podsumować, głosują duża część na PiS, ale w większości na Konfederację i na Koronę Brauna. Dlaczego? Co się stało i czego to jest wyrazem nastrojów na polskiej wsi wśród rolników, nie tylko mieszkańców, ale rolników?
0: To jest przejaw pewnego rozczarowania działaniami, które PiS w pewnym momencie podjął.
1: Ale PiS-em, czy może patrzenie, że jednak trzeba wolności? W tej chwili rolnik najbardziej, co go uwiera, to go uwiera Unia Europejska i biurokracja.
0: Najpierw, jeżeli chodzi o PiS, rozczarowanie, to już może historia piątką dla zwierząt. I ludzie potraktowali to jako zdradę pewnego konsensusu umowy społecznej z rolnikami. To, co wtedy Kaczyński, czy jego otoczenie, bo to teraz się próbuje mówić, że to Moskal, że to tam Marek Suski, Czabański, że to ci wymyślili, ale fakt faktem, że ludzie na wsi poczuli się po prostu oszukani przez PiS i nikt za to nigdy nie przeprosił. Może Morawiecki przepraszał? Nie. To był pomysł pana prezesa i to on powinien również stanąć w prawdzie. Potem zboże z Ukrainy. Chodziłem, prosiłem, błagałem również, panie prezesie, na Boga, niech pan to wstrzyma, bo to będzie skutkowało na bardzo długi czas dla polskiego rynku. Rozwali rynek zboża, podstawowy rynek w Polsce. Proszę pana, pan przesadza. Ja mam raporty, które mówią, że to są śladowe ilości, to nie ma żadnego znaczenia. Ja mam lepszych doradców niż
1: ale
0: pan.
1: Ale Jarosław Kaczyński zignorował, zlekceważył zagrożenie płynące.
0: Stwierdził, że ma informacje, że ma informacje, że ma dane, że ma raport. Pokazywał mi raport, nie wiem przez kogo przygotowany, bo go nie czytałem dokładnie, ale on się na niego powoływał, że to w żaden sposób polskiemu rolnictwu nie zagrozi. Kiedy próbowałem mu tłumaczyć, zresztą nie tylko ja, bo jeszcze inni tam organizacje rolnicze próbowały mu tłumaczyć. Stwierdził, że on ma lepszych doradców. Jego doradcą jest Janusz Wojciechowski i zespół analityków europejskich. Jemu wierzy. No to na manowce został wyprowadzony. Natomiast to jest odpowiedzialność PiS-u i rzeczywiście w tej chwili na wsi, gdyby teraz jakiś plebiscyt zrobić, czy wybory się odbyły, to bardzo dużo głosów dostanie Konfederacja i Grzegorz Braun. Może dlatego, że nie rządzili.
1: Ale to jest tylko wymiar tego, że jest niechęć do tych dwóch, przynajmniej może i większej ilości, pewnie większej działań PiS-u? Czy to jest jednak jakieś większe przewartościowanie, patrząc na to, jak wygląda Unia Europejska, jak wygląda gospodarka? Czy jednak też ci rolnicy są jednak bogaci, że mieszkańcy wsi są często ubodzy, niezamożni? Ale akurat w tej grupie mieszkańców wsi rolnicy aktywni, to są w większości już ludzie dość zamożni, ale są bardzo zamożni.
0: Rolnicy widzą, w jaki ślepy zaułek zabrnęła Unia Europejska. Są może najbardziej świadomymi ludźmi w Polsce. Twardo walczą o przeżycie, wiedzą, że pieniądze się nie biorą z banku, czy z bankomatu, czy z pensji, tylko biorą się z tego, że trzeba je wypracować. I oni to rozumieją. A jednocześnie widzą, że rolnictwo w Unii Europejskiej, pewnie na skutek różnych lobby biznesowych, międzynarodowych korporacji, głupoty organizacji proekologicznych, tam czynników jest wiele, stało się tak opresyjne wobec rolników, tak przeregulowane, stwarzające tyle barier dla rozwoju przedsiębiorczości na wsi, tej, która była zawsze podstawą istnienia rolnika. Rolnik nie oczekiwał, że ktoś mu coś da. On wiedział, że musi uczciwie wykonywać swoją pracę w stosunku do ziemi, do zwierząt, i że to Pan Bóg pobłogosławi i coś z tego będzie miał. To, co Unia Europejska robi, to jest głupota kompletna. I odejście od tej nadmiernej biurokracji, która w dużej mierze, niestety w dużej mierze, jest wynikiem radosnej twórczości polskich urzędów, polskich instytucji. Tych unijnych przepisów jest może kilka, może kilkanaście procent, a reszta to jest interpretacja nasza. To trzeba wszystko zmienić. Ja między innymi nad tym pracuję. Ale żeby to zmienić, to trzeba odzyskać władzę. I władzę, i uważam, że prawica, centroprawica jest w stanie Polskę uratować. Mówię w tym obszarze rolnym, nie chcę już tu o innych
1: mówić. To już na koniec naszym studiom ostatnie pytanie do Jana Krzysztofa Ardanowskiego, doradcy prezydenta. Prezydent uratuje prawicę czy centroprawicę w Polsce.
0: Ja kieruję Radą do Spraw Rolnictwa. Nie jestem doradcą etatowym, ponieważ musiałbym stracić mandat poselski, a dla mnie te parędziesiąt tysięcy ludzi, którzy mi w kolejnych wyborach ufają, jest czymś bardzo ważnym. Nie mogę zrezygnować z mandatu, bo byłoby to potraktowane jako zdrada interesów rolniczych. Natomiast wspieram pana prezydenta z każdym spotkaniem, z każdym dniem. Uważam, jestem coraz większym jego sympatykiem i uważam go za wybitnego polskiego polityka. I tylko w nim jeszcze upatruję nadziei na zintegrowanie prawicy. Ale oczywiście ta prawica musi to chcieć. To nie może być oktrojowane czy narzucone
1: prezydent powinien wyjść z własną listą. Powiedzieć, skoro bonzowie partyjni, czy liderzy partyjni się nie dogadują, to ja zaproponuję własne listy.
0: Prezydent nie jest, to jest dość delikatna materia ustrojowa, nie jest szefem partii. Natomiast jak rozumiem, pakt senacki również na tym ma polegać, że pan prezydent nie tylko będzie patronem osób, często mizernych, ale zasłużonych dla partii, które są gdzieś tam zgłaszane w poszczególnych okręgach. Nie tak to sobie wyobrażam. Tylko ludzi również z jego otoczenia, ludzi dających wartość dodaną, ludzi, którzy mają osobistą popularność i dołożą do popularności partii, dołożą jeszcze, czy popularności prawicy, dołożą tą swój osobisty elektorat, jeżeli tak można powiedzieć. Tak, uważam, że pan prezydent, który jest świadomy, że wygrał w dużej mierze dzięki głosom wsi. Ta różnica nad Trzaskowskim wzięła się z przyrostu głosów między pierwszą a drugą turą. Te 400 prawie tysięcy głosów to stamtąd pochodzi i jest rzeczywiście wyjątkowo mocno zainteresowany przekształceniami wsi, pewną uczciwością wobec wsi. Nie tylko tą historyczną rolą wsi. Ona jest ważna, symboliczna i ważna, ale tej współczesnej wsi, która jest wartością dla państwa. Ono jest zasobem, nie problemem, nie kłopotem, jak się próbuje przedstawić, jest jednym z najważniejszych zasobów państwa polskiego.
1: O czym mówił Jan Krzysztof Ardanowski. Tak jest, poseł na Sejm. Myślałem, że pomyliłem przedstawienie imienia, ale wszystko się zgadza. Doradca nieetatowy prezydenta. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
1: A my pędzimy do Hiszpanii, naszych łączach telefonicznych w Hiszpanii. Renata Acosta, dziennikarka, publicystka. Wszystko, co najważniejsze. Taki portal i taka też gazeta. Dzień dobry, pani redaktor.
2: Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Przepraszam, zasłuchałam się w słowa ministra Ardanowskiego i tak chciałam przekazać wyrazy zazdrości o tą figurę prezydenta.
1: To rzeczywiście będziemy przekazywać. Trochę nam się przedłużyła rozmowa z panem posłem, ale nadrabiamy czas i zaraz spojrzymy na Ceutę. Cóż tam właściwie się dzieje? Są różne doniesienia prasowe, medialne co do sytuacji aktualnej. Jak się dyskutuje w Hiszpanii, co możemy powiedzieć o tym, jak faktycznie wygląda codzienne życie pod naporem fali migrantów w tej hiszpańskiej esklawie, jaką jest Ceuta?
2: No niestety jest to absolutna katastrofa. Już od miesiąca ta sytuacja trwa, przy czym nie wiem, czy państwo dotarło do państwa, że rząd Hiszpanii dzień po inwazji ogłosił sukces i koniec inwazji. Niestety nie ma się to nijak do rzeczywistości. Dziennie policja w Ceucie otrzymuje ponad 200 zgłoszeń o napadach, o wymuszeniach, o rabunkach, o gwałtach. Niestety, to jest w tej chwili startowo na granicę Hiszpanii w Ceucie ruszyło 85 tysięcy migrantów. Jak się teraz dowiadujemy, było to zorganizowane, inspirowane przez władze Maroka. W tej chwili wczoraj wyszły takie raporty. Rząd Hiszpanii był o tym uprzedzany dwa dni wcześniej, nie zrobił absolutnie nic, a właściwie to zrobił tyle, że wysłał na granicę jeden dodatkowy patrol i trzech praktykantów, a samej granicy, proszę państwa, już z wiedzą, że będzie inwazja wielotysięczna, broniło 55 funkcjonariuszy policji. Więc to są rzeczy niewyobrażalne. Ta granica oczywiście została przełamana. Do miasta weszło 85 tysięcy brutalnych młodych ludzi, w większości mężczyzn. Część z nich się wycofała po kilku dniach. Pozostało około pomiędzy 10 a 15 tysięcy, to są niepoliczone liczby, które w tej chwili po prostu koczują na ulicach. Koczują, włamują się do domów, próbują...
3: Mówi się też o napadach, o tym pani mówiła, ale też o gwałtach, które stały się, nie wiem, czy już powszechnością, czy nie, jak to wygląda pod tym względem bezpieczeństwa, zwłaszcza kobiet na ulicach Ceuty.
2: Kobiety same nie wychodzą z domów w ogóle. Wychodzą w towarzystwie małżonków, czyli takie muzułmańskie zwyczaje się wprowadziły, przepraszam za ironię. Nie są w stanie, nie ma takiego bezpieczeństwa, nikt nie jest w stanie im tego zagwarantować. Gwałtów potwierdzonych, głównie na dzieciach, na nastolatkach, jest w tej chwili 23. Przy czym należy pamiętać, że są to głównie młode migrantki, które przeszły razem z tym szturmem. Czyli tak na kobiety, jakby własne kobiety, polują ci mężczyźni, którzy zaatakowali Ceutę.
3: Czy państwo przywróciło kontrolę w Ceucie? Jak to wygląda? Czy kto rządzi w tej chwili na tym terytorium? Rządzi Hiszpania, policja, prawo? Czy rządzą już migranci?
2: Rządzi chaos tak naprawdę. Rząd stworzył teraz na dniach, po miesiącu, coś w rodzaju sztabu kryzysowego, przy czym są to decyzje, które podejmuje sztab, są nietrafione, tak jak na przykład budowa tymczasowego centrum w drzwiach przedszkola, tymczasowego centrum dla migrantów. Chaos na ulicach panuje, ludzie protestują, wychodzą na ulicy. Migranci po prostu są tam, są masowo, atakują policję, atakują wojsko. Tej policji nadal jest za mało, ponieważ w Ceucie w tej chwili jest 880 policjantów i około 3000 żołnierzy, ale ci żołnierze jeszcze do wczoraj nie mieli prawa użycia broni nawet w obronie własnej. Wczoraj się to zmieniło. Patrol składający się z 4-5 żołnierzy ma prawo nosić jedną sztukę broni i użyć jej wyłącznie do obrony własnej. Jest to konieczne, ponieważ migranci zaczęli produkować koktajle mołotowe, atakować wojsko i policję tymi koktajlami. Oczywiście stale też rzucają kamieniami, też kilku żołnierzy i policjantów zostało rannych.
3: Do wczoraj nie mogli się bronić, ale bronią się mieszkańcy Ceuty. Pojawiły się nagrania z próby likwidacji, niszczenia tych koczowisk. Jak ta sytuacja wpływa na początek na samych mieszkańców Ceuty, to nastawienie, ale też jak to promieniuje na całą Hiszpanię?
2: To właściwie jest desperacja. Tak, wszyscy widzieliśmy nagrania z próby spalenia takiego koczowiska, ale ono się dokładnie w 3 godziny później zaczęło odbudowywać i w tej chwili cała ta plaża, która tam została oczyszczona, zarówno przez wojska, jak i policję, jak i później przez samych mieszkańców, nadal wygląda tak, jak wyglądała wcześniej, czyli jest pełna szałasów, pełna już w tej chwili namiotów. Migranci jakby pozyskali środki z jakichś tajemniczych źródeł, częściowo prawdopodobnie z organizacji pozarządowych. I te ich fortyfikacje to już nie są szałasy z liści, to już są namioty, koce, także zapowiada się na długo.
3: Na długą obecność, czy zgoła okupację, działania władz. Tu mamy bardzo różne też w Polsce opisy, czy rząd Pedro Sancheza raczej wspierał migrantów, czy raczej wspierał mieszkańców. Jak wyglądały działania policji i wojska w Ceucie do tej pory?
2: Sam rząd to należy rozdzielić, ponieważ rząd w Ceucie to nie jest to samo, co policja w Ceucie. Policja w Ceucie i wojsko w Ceucie jest absolutnie z mieszkańcami, ma świadomość, robią co mogą, mieszkańcy zresztą są bardzo im za to wdzięczni, ale na obecnych w tej chwili 15 tysięcy, około 15 tysięcy nielegalnych, niezidentyfikowanych migrantów, z czego część to są ludzie, którzy zostali wypuszczeni z Maroka na bazie amnestii, czyli są to już zidentyfikowani przestępcy. Również złapano 14 dżihadystów w tym szturmie. złapano ludzi poszukiwanych w Maroku o zabójstwo czy o usiłowanie zabójstwa. I no niestety, to trzeba, migranci są różni. Pamiętajmy, że są tam też i dzieci, są tam też kobiety, ale niestety jest bardzo duża liczba ludzi, którzy po prostu z jakiegoś powodu nie chcą albo nie mogą wrócić do swojego kraju, przy czym również Maroko nie chce ich przyjmować. Więc są niezidentyfikowani, kręcą się po górach, próbują się włamywać ludziom do domów. Policja współpracuje ściśle z mieszkańcami, też wspierają przy patrolach.
3: Bo rząd obecny, socjalistyczny, no de facto komunizujący również, bo tam część tej koalicji składa się z zdeklarowanych komunistów. No, z jednej strony przyjmuje migrantów i nawet pomaga i legalizuje ich nielegalny pobyt w dużej liczbie. A jak zareagował na tą inwazję migracyjną, ale jednak też prowokowaną przez państwo sąsiednie? Więc takie no, coś na podobną sytuację mieliśmy na granicy polsko-białoruskiej, gdzie byli migranci też użyci jako broń przez reżim Łukaszenki wobec Rzeczpospolitej Polskiej.
2: Rząd miesiąc temu ogłosił sukces i na tym się właściwie skończyły działania rządu. Gdyby nie presja społeczna, rząd jakby w tej chwili jedyne działania, jakie robi, to próba budowania takich tymczasowych obozów dla tych migrantów. Nieskuteczna zresztą, bo pamiętamy, mija miesiąc, a ci migranci nadal śpią na ulicach. Czerwony Krzyż dostarcza im tam jakieś podstawowe jedzenie, butelkę wody i karton mleka. No ale tak naprawdę poza tym nie dzieje się nic. Policja błaga o wsparcie, policja błaga o dodatkowe siły. Policja nie ma ludzi nawet do tego, żeby zbierać zgłoszenia, zawiadomienia mieszkańców o przestępstwach, więc organizują się mieszkańcy sami. Dzisiaj są masowe protesty w całej Hiszpanii, również poza Hiszpanią, pod ambasadami Hiszpanii w różnych krajach. No i to niestety, no, jedyne jakby wyjście, to ludzie muszą brać sprawy w swoje ręce, ponieważ rząd ogłosił sukces miesiąc temu. Rząd jest nieudolny, rząd ignoruje ten problem. Poza tym, że Pedro Sanchez, premier Hiszpanii, przez blisko miesiąc był po prostu na wakacjach. Jego nie było. On wyjechał na wyspę Lanzarote nurkować i nie było ingerencji, nie było obecności premiera w ogóle. Więc no, dopiero teraz zaczyna się coś dziać i to pod wpływem presji społecznej.
3: Na ile jest tak, że to, co dzieje się w Ceucie, także wpłynie na ogół Hiszpanów? To jest oczywiście esklawa, pewnie w jakimś sensie odległa od wielu regionów i od wielu problemów codziennych Hiszpanów. No ale skoro tak bardzo rezonuje na polską debatę publiczną, to pewnie tym bardziej na debatę publiczną i na światopogląd w samej Hiszpanii.
2: W Hiszpanii od miesiąca nie mówi się absolutnie o niczym innym. Jest to jedynka we wszystkich kanałach informacyjnych, ale no nie wpływa to tylko na Hiszpanię, to wpływa na całą Europę. Proszę pamiętać, że ci ludzie tak naprawdę oni nie chcą zostać w Hiszpanii, bo w Hiszpanii dla migrantów szanse są mniejsze niż w innych krajach. W krajach takich jak Francja czy Niemcy i już w tej chwili niestety również Polska. I ci ludzie po prostu usiłują się przedostać
3: w tym sensie na szczęście Polska, że żyje się tutaj na tyle dobrze, że migranci chcą przyjeżdżać, ale na nieszczęście, że w tej chwili strefa Schengen może być dla nas kłopotem. No dobrze, to na marginesie. Do Hiszpanii wracający, to jakoś wpłynie na sympatie polityczne?
2: Niewątpliwie. Rośnie siła prawicy. Polacy nazywają to skrajną prawicą, czyli partia Vox. To nie jest skrajna prawica, to jest prawica, tylko że tak naprawdę w Hiszpanii nigdy nie było takiej radykalnej prawicy. Od czasów generała Franco oczywiście. No i ich siła, oni się organizują, oni organizują protesty. Tylko należy pamiętać, że jakby sympatykami tej partii, tutaj sytuacja jest trochę skomplikowana, bo sympatykami tej partii w bardzo dużej części, żeby nie powiedzieć wszyscy, są służby, policja i wojsko. Ci, którzy mają bezpośrednio kontakt z sytuacją realną na ulicach. I no, jak już służby sympatyzują z prawicą, a Hiszpanie swoim służbom, sędziom naprawdę, naprawdę ufają. Więc sytuacja się zaognia, sytuacja robi się twarda, prawica zyskuje i będzie zyskiwać do momentu, w którym rząd Pedro Sancheza będzie postępował, jak postępuje. No miejmy nadzieję, że to są już końcówka tego rządu i końcówka Pedro Sancheza.
3: Chociaż Pedro Sanchez jest mistrzem politycznego przetrwania w różnych konstelacjach. Na ile jest tak, że ten plan, który lewica czasami mówi wprost, żeby dać prawa do głosu, prawo obywatelskie imigrantom i że to będzie ten zasób wyborczy, który pozwoli raz jeszcze hiszpańskiej lewicy utrzymać się u władzy.
2: Są takie plany. Lewica nigdy nie ukrywała tego, że chce tych głosów i chce jak najszybciej dać prawo głosu migrantom i w jakim celu. Na szczęście Hiszpania ma jeszcze sędziów. Sędziowie w Hiszpanii, wymiar sprawiedliwości to jest bardzo silna grupa, bardzo twarda grupa, która twardo się temu stawia i jest takim ostatnim bastionem jakby stającym w obronie społeczeństwa. Także oni dzisiaj również wyjdą, związki sędziów, organizacje sędziów dzisiaj również wyjdą na ulicę w proteście poparcia dla Ceuty.
3: O czym mówiła Renata Nakosta, dziennikarka, publicystka, portal Wszystko co najważniejsze. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję, miłego dnia.
3: Do usłyszenia, do zobaczenia. A my od Hiszpanii, wydaje się, mamy teraz możliwość powrotu do spraw polskich. Chyba, nie wiem, czy się zobaczymy na kanale YouTube, ale usłyszymy się i w radio, i na YouTubie z Januszem Rzeczkowskim, dziennikarz, reporter Telewizja Republika. Dzień dobry, panie redaktorze. Halo, halo. Nie ma pana redaktora, a to zaraz będziemy weryfikować, może zadzwonimy, ale to skoro czekamy na Janusza Rzeczkowskiego, to zrobimy sobie taki mały antrakt, małą przerwę od polityki, bo w naszego studia wbiegł Sławomir Sokołowski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Fundacja Universitatis Warszawiensis i też hybrydy.
4: To i Palladium.
3: I Palladium i zaproszenie.
4: Oczywiście.
3: Na Chopina, dobrze pamiętam?
4: Dokładnie. Właśnie chciałem zadać pytanie, co łączy Włodzimierza Czarzastego, Jarosława Kaczyńskiego, ciebie, mnie i kolegę Krzysztofa Skowrońskiego z Chopinem.
3: Warszawa pewnie.
4: Nie. Jesteśmy wszyscy absolwentami Uniwersytetu Warszawskiego.
3: A słusznie, tak jest.
4: Łącznie z Chopinem i właśnie ten fakt, festiwal, który 10 lat temu wystartował pierwszy raz, udało mi się po prostu kontynuować po raz 10. jubileuszowa edycja i w tym roku chcemy zaprosić od 14 do 20 września na 7 recitali chopinowskich.
3: O proszę.
4: W Audytorium Maximum, tam gdzie większość z nas dawała egzaminy wstępne, jeszcze jak były.
3: Jak były, bo niektórzy dokładnie już nie zdawali.
4: Dokładnie. Koncerty będą odbywały się o godzinie 18 i zapraszamy na stronę Chopin był z UW i tam można pobrać wejściówki, natomiast chcę powiedzieć już, że mamy ponad 200 osób na każdy koncert pobranych wejściówek, także cieszy się koncert, festiwal nasz ogromnym.
3: To jest zaraz pierwszy koncert kiedy?
4: Pierwszy koncert 14. Profesor Marek Drawnowski, jeden z najlepszych polskich pianistów, odkryty przez legendarnego Leonarda Bernsteina. Też chciałbym zaprosić koniecznie na Marka Lafore. To jest członek, znaczy obecny dyrektor naszego, znaczy dyrektor festiwalu pianistycznego w Paryżu i członek i laureat drugiej nagrody w konkursie chopinowskim w 1985 roku. To jest, przed nim wystąpi dzień wcześniej, w piątek, pan Jakub Kuszlik. Także zapraszamy na stronę do pobierania wejściówek i pamiętanie, że naszym największym absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego był Chopin, Fryderyk Chopin, i możemy być z tego dumni.
3: I będziemy z tego dumni, jesteśmy z tego dumni. Zachęcamy na koncerty, zapraszam.
4: Chciałem też podziękować jeszcze Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wsparcie oraz KGHM-owi, ponieważ wsparli nas w tym roku i dzięki nim, tym zacnym sponsorom, możemy organizować nasz festiwal.
3: Za co bardzo dziękujemy. Godzina 8:57. Dziękował Sławomir Sokołowski. Koncerty za chwilę, a ja się z państwem będę żegnał, chyba że jest Janusz Rzeczkowski, dziennikarz, publicysta. Halo, halo, czy się słyszymy?
5: Dzień dobry, Łukasz, usłyszymy się, kłaniam się Państwu.
3: To na koniec trochę spraw polskich, ale spraw niewesołych. Poznaliśmy raport NIK o tym, jak sobie radziło państwo polskie przy okazji powodzi na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, szczególnie w Kotlinie, w powiecie kłodzkim z września roku 24. Proszę powiedz, jakie są ustalenia i co właściwie NIK odkryło, czego byśmy nie wiedzieli?
5: Tak, to jest właściwie postawione pytanie, bo o tych niedociągnięciach, kolokwialnie mówiąc, no, mówiliśmy już od dłuższego czasu. Kardynalnych błędach, mówmy wprost, nie ma co owijać bawełnę. Tutaj przede wszystkim kwestia dotycząca informowania mieszkańców z terenów zagrożonych powodzią o zbliżającej się wodzie. To jest coś niedopuszczalnego, co nigdy nie powinno się zdarzyć, a właśnie zdarzyło się na przykład w kontekście zerwania tamy w Stroniu Śląskim, gdzie od momentu, kiedy woda przedarła się i de facto rozsadziła ten wał. Do tego, kiedy dotarła do na przykład Kłodzka, zabrakło komunikatów tam ludności z jak poważnym zagrożeniem mamy do czynienia. Jest problem z wodami polskimi. Jest problem z kontrolą ilości wody w zbiorniku. Tu na przykład zbiornik Nyski. Myśmy już o tym mówili, ale NIK to potwierdziła, że po prostu gdyby wcześniej spuszczono tą wodę, gdyby przygotowano zbiornik na przyjęcie tej olbrzymiej ilości wody, która przyszła z gór po prostu pod wpływem niżu i opadów, no to być może te straty w Lewinie Brzeskim nie byłyby tak dotkliwe, jak to, co widzieliśmy tam na miejscu. Brak kompetencji na wielu poziomach i płaszczyznach, bo od samorządów, niedużych samorządów gminnych, po samorządy wojewódzkie, problemy z alertami RCB, no bo wydaje się, mówmy wprost, kierownictwo na szczeblu ministerialnym, mamy takiego jednego ministra, który tam koordynował te wszystkie kwestie, no ale też samorządowcy podkreślają ten moment wejścia do akcji premiera Donalda Tuska z tym swoim słynnym zdaniem, że prognozy nie są przesadnie alarmujące. No okazało się, że były, wiemy jak to się skończyło, jednak i teraz w ślad za tym dokumentem NIK-u spodziewamy się, że będą również jakieś inne konsekwencje. No to jest oczywiście sprawa otwarta, kiedy i jakie.
3: To pytanie teraz o konsekwencje co do przygotowania i zarządzania kryzysem i powodzią i pomocy, ale także właśnie tej pomocy finansowej. Kolejne fakty wychodzą na jaw. Jak na to reagują mieszkańcy Kotliny Kłodzkiej?
5: To znaczy, tutaj możemy mówić o oburzeniu, ale podejrzewam, że znajdą się i tacy mieszkańcy, którzy powiedzą, no to zawsze jest tak, że jak jest jakaś pomoc, są jakieś pieniądze, to gdzieś te pieniądze na bok również idą. No pytanie właśnie, czy my się na to godzimy, czy tutaj może być jakieś takie machnięcie lekceważące ręką w sytuacji, gdy osoby, które wprost były związane z tym procesem dzielenia wsparcia, podejmowały decyzje, czy to premiujące działalność osoby bliskiej, krewnej, czy to jakiegoś sąsiada, czy znajomego biznesmena. Ta sprawa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, ona wiemy, w tym momencie 3 osoby są w areszcie, 6 łącznie postawiono zarzuty, ale to nie jest koniec, bo CBA bada 50 sytuacji, w których no, mogło dojść do podobnych nadużyć. Wprost przestępstwa i wyłudzenia środków bądź to z Banku Gospodarstwa Krajowego, bądź ministerialnych. To wiemy, że tutaj ta agencja współpracowała z agencją, no, takim liderem tego projektu w konsorcjum. Była agencja Agrorek, która działa w Nowej Rudzie, a której prezesem jest mąż wicemarszałek Sejmu Moniki Wielichowskiej, pan Rafał Wielichowski. No i tutaj były także kontrole poselskie. Właśnie tylko problem polega na tym, że w toku takiej kontroli czy badaniu wprost dokumentów zapewne niewiele uda się wykazać. Tutaj w przypadku Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego udało się to wyświetlić z uwagi na publikacje medialne. Taki bezpośredni audyt, sprawdzenie tego w terenie, jak to wygląda. Ale właśnie to cwaniactwo polega na tym, że na pierwszy rzut oka te kwestie nie wyglądają tak, jakby moglibyśmy mówić o wyłudzeniu. Tu trzeba wejść naprawdę dużo, dużo głębiej i w dokumentację, i w sytuację, ale także ktoś skonstruował przepisy, które umożliwiają naciąganie. To jest działania.
1: Czekamy my i na działania dziennikarzy, w tym Janusza Rzeszkowskiego, ale także może na raportniku, już nie o to, jak państwo było nieprzygotowane, jak nie zarządzało pomocą i zwalczaniem powodzi, ale właśnie o to, jak ta pomoc potem materialna już dla poszkodowanych była rozdysponowana. Dziękuję bardzo za rozmowę.
5: Dziękuję i pozdrawiam.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. Godzina 9:04. Kończymy poranek Wnet. Bardzo państwu dziękuję i przypominam, 2 września to odpowiedni moment, żeby zajrzeć na portal patronite.pl/radio-wnet i zweryfikować swój status, czy jako słuchać Radia Wnet jestem także patronem. Jak zrobiłem to na początku września i musiałem swoją subskrypcję odnowić, więc może i ktoś z państwa z takiej sytuacji, a może chce po raz pierwszy zostać patronem, to zachęcamy bardzo, bardzo serdecznie, bo tylko dzięki patronom Radio Wnet może nadawać. Dziękuję państwu bardzo za uwagę, a już za chwilę serwis informacyjny.

0: Nadchodzą wybory na wicemarszałka, spotkanie prezydenta Nawrockiego z Trumpem, nowa fala ataków USA na Iran. Dzień dobry Państwu, minęła godzina 9, Małgorzata Kleszcz, zapraszam na Wiadomości Wnet.
1: Wiadomości Wnet.
0: To nie jest fair wobec mieszkańców Krakowa, że politycy z Warszawy i innych miast traktują wybory na prezydenta stolicy Małopolski jak poligon doświadczalny przed wyborami parlamentarnymi, powiedział podczas poranka Wnet kandydat na prezydenta Krakowa Łukasz Gibała. Gibała został zapytany także o ewentualną obniżkę cen biletów w Krakowie.
2: Przywrócimy ceny poprzednie, które i tak były wyższe niż w Warszawie, no ale ta ostatnia podwyżka to już w ogóle wywindowała je na sposób, na poziomy zupełnie absurdalne. To są jakieś opary absurdu obecne, wysokość tych obecnych cen. Natomiast no, będziemy też szukać oszczędności poprzez likwidację zbędnych stanowisk. Zarządy spółek miejskich czy rady nadzorcze spółek miejskich nie muszą liczyć po 3 czy po 5 członków.
0: Powiedział podczas poranka Wnet Łukasz Gibała, a cała rozmowa dostępna na portalu wnet.fm. Gościem poranka Wnet był także poseł Łukasz Kmita z Rozwoju Plus. Zapytany o ewentualne porozumienie z Prawem i Sprawiedliwością w kwestii wyborów na wicemarszałka odpowiedział.
3: Warto, aby porozumieć się. Jest w tej chwili wakat jednego wicemarszałka. Przypomnę, że przez 3 lata koalicja blokowała wybory wicemarszałka. Teraz zwróciliśmy się z prośbą, z propozycją, aby także Prawo i Sprawiedliwość poparło rozszerzenie prezydium, aby każdy z klubów parlamentarnych, szanując pewien dobry zwyczaj, miał swojego przedstawiciela. No i mam nadzieję, że ta propozycja ostatecznie zostanie, no, można powiedzieć, przyjęta.
0: Na ten moment największe szanse na zostanie kandydatem na wicemarszałka Sejmu z ramienia Rozwoju Plus ma Marcin Horała, były pełnomocnik rządu do spraw CPK. Ministerstwo Kultury zapłaciło 8 tysięcy złotych za badanie opinii o swojej ustawie o wsparciu dla artystów. Badania mówią, że dopłaty do składek dla twórców popiera 22% Polaków, przeciw jest 58%. Mimo to resort minister Marty Cienkowskiej nie wycofuje projektu, a na jego promocję wydał już ponad 60 tysięcy złotych. Prezydent Karol Nawrocki jeszcze w tym roku spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem, podała Rzeczpospolita. Prezydent RP pod koniec września uda się do Nowego Jorku, by reprezentować Polskę podczas debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Instytut Badań Polster przeprowadził na zlecenie Superekspresu sondaż, w którym zapytano ankietowanych, czy rząd Donalda Tuska powinien jak najszybciej wrócić do projektu ceny paliw niżej i wprowadzić go w życie. Twierdząco odpowiedziało 77% ankietowanych. Przeciwną opinię ma 9%. Odpowiedź nie wiem, trudno powiedzieć, wybrało 14% pytanych. Sondaż został przeprowadzony w dniach 7-8 sierpnia na próbie 1022 dorosłych Polaków. Amerykańskie siły zbrojne rozpoczęły nową falę ataków na cele wojskowe Iranu, jak podało dowództwo centralne. Irańskie wojsko rozpoczęło uderzenia odwetowe w związku z nowymi atakami USA. Armia twierdzi, że udało jej się zniszczyć amerykańskiego drona bojowego MQ-9. Uderzenia miały być wymierzone między innymi w bazy wojskowe Stanów Zjednoczonych w Jordanii. Peru zrywa stosunki dyplomatyczne z Iranem, przekazało tamtejsze MSZ. Powodem decyzji ma być podżeganie przez Teheran do eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Firma MapQuest odmówiła zmiany nazwy jeziora Ontario na jezioro Ameryka w swoich mapach. Ruch ten przyniósł jej znaczny wzrost popularności i umieścił ją na szczycie Apple App Store. Dekret o zmianie nazwy akwenu podpisał kilka dni temu Donald Trump. W odpowiedzi władze kanadyjskiej prowincji odsłoniły w weekend widoczną z daleka tablicę. Jezioro Ontario teraz i zawsze głosi napis w 2 językach urzędowych. Przywódcy Rosji, USA i Chin, Władimir Putin, Donald Trump i Xi Jinping mogą odbyć w listopadzie trójstronne spotkanie, poinformował we wtorek Jurij Uszakow, doradca Putina do spraw polityki zagranicznej. Cytowany przez agencję Reutera Uszakow przekazał, że do spotkania mogłoby dojść podczas najbliższego forum współpracy gospodarczej Azji i Pacyfiku.
4: Prognoza pogody.
0: Dzisiaj środa, drugi dzień września. W Polsce zapowiada się dość ciepły i spokojny dzień. Temperatury w ciągu dnia będą przeważnie wynosić około od 20 do 25 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na południu i południowym wschodzie kraju. Natomiast chłodniej nad morzem i na północnym wschodzie. W Warszawie około 22 stopnie, we Wrocławiu 23, w Krakowie nawet do 25 stopni Celsjusza. Do usłyszenia.
1: Wiadomości sportowe.
4: Tenisistek podczas US Open. Magdalena Fręch i Magdalinette. Na US Open grały odpowiednio z Franciszką Jones i Iwą Jowicz. Oba pojedynki przerwane z powodu opadów deszczu zostaną dokończone dzisiaj. Fręch remisuje 4-4 w pierwszym secie, natomiast Linette przegrała pierwszego seta 4-6. Odpadła natomiast Belinda Bencic. Szwajcarka przegrała dosyć nieoczekiwanie z Julią Putivcevą po trzysetowym boju. Tymczasem bardzo duża niespodzianka w Pucharze Polski, tym piłkarskim, 1:32. Motor Lublin wyeliminował Legię Warszawa, zwyciężając aż 3-0. Trzecia minuta Karol Czubak, 40 Fabio Ronaldo i 95 Ndiaye. To duża niespodzianka, jeśli chodzi o rozmiary tego zwycięstwa Motoru Lublin. No po prostu Legia została wyrzucona z tego pucharu, tak mówiąc. Wprost Marek Papszun powiedział Inter Legii: jako trenerowi jest mi ciężko, to boli. Trudny, ciężki wieczór. Popełniliśmy banalne błędy, za dużo słabych punktów, bardzo słaba pierwsza połowa. To słowo Marka Papszuna po meczu, w którym Legia odpadła właśnie z Motorem Lublin. Natomiast trzecioligowa siarka Tarnobrzeg wyeliminowała ekstraklasowe Zagłębie Lubin, wygrywając 3-2. I to też jest niespodzianka. Odra Opole zwyciężyła i wyeliminowała Wisłę Kraków, a więc pierwszoligowa z ekstraklasową. 2-1 dla drużyny z Opola i awans. Podhale Nowy Targ zwyciężyło i wyeliminowało Pogoń Grodzisk Mazowiecki 3-1. MKS Kluczbork przegrywał siebie z Lechią Gdańsk, odpadając oczywiście 1-2. Brukbet Termalika, daleki wyjazd do Suwałk, ale tam warto było pojechać, bowiem zespół z malutkiej Niecieczy spod Tarnowa rozgromił Wigry 5-1. Dziś bardzo ciekawe mecze. Trzecioligowy Wiknet Luzino podejmie Wisłę Płock. Górnik Polkowice zmierzy się z Polonią Warszawa. Lechia Zielona Góra zagra z Ruchem Chorzów. Znicz Pruszków Krakowia. No i dwa mecze, które są derbami. Derby klubów, które mają w nazwie Sokoła, dokładnie. Sokół Ostróda zmierzy się z Sokołem Kleczew, natomiast derby także regionu miedziowego, a więc Dolny Śląsk, ale Polska Miedź właśnie spod znaku KGHM-u, ale obydwie drużyny oczywiście grają z innymi tutaj, powiedzmy, takimi szyldami, niemniej jednak związane z Polską Miedzią. Dokładnie. Miedź Legnica, Chrobry Głogów. Tak to wygląda. Jutro rano powiem Państwu rezultaty, bo Puchar Polski, turniej tysiąca drużyn, jest niezwykle interesujący, ciekawy, zawsze obfitujący w niespodzianki. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
6: Studio Wilno, czwartek, 11:30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
1: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
5: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 8.

trzy orkiestry znakomite, czyli Montreal, Orkiestra Symfoniczna z Pittsburgha, no to objawienie przynajmniej dla mnie, ale sądzę, że dla wszystkich. No i wczoraj Royal Concerthebouw z Amsterdamu. To najstarsza spośród wymienionych orkiestr. Jeszcze XIX-wieczna, pierwsza połowa XIX wieku, o ile pamiętam, ze znakomitymi szefami tych orkiestr. No trudno tutaj wymieniać nawet wszystkich, bo to zajmie mnóstwo czasu. Jeszcze opowieść o nich wszystkich można snuć w nieskończoność. No, jak to załatwia Stanisław Leszczyński, dyrektor Festiwalu Chopin i Europa, pozostanie jego słodką tajemnicą, chyba że wyjawi ją nam w czasie wizyty w Radio Wnet, na którą mam nadzieję. Ale wróćmy do wtorkowego koncertu. Na początku trzyczęściowe divertimento Grażyny Bacewicz na orkiestrę smyczkową, a więc orkiestrę zmniejszoną do kwintetu złożonego ze skrzypiec pierwszych i drugich, altówek, wiolonczel i kontrabasów. Ukłon dla polskiej publiczności, a zarazem hołd dla jednej z najwybitniejszych polskich kompozytorów XX wieku. Ze względu na solistę bardzo czekałem na ostatni, piąty koncert fortepianowy Esdur Ludwiga van Beethovena. Solistą był świetny, ale znany mi wyłącznie z nagrań islandzki pianista Víkingur Ólafsson. Czym jest tonacja w tej chwili dla współczesnych twórców, a szczególnie słuchaczy, ma niewielkie znaczenie. Tymczasem jeszcze w czasach Beethovena miało bardzo ważne i symboliczne znaczenie. Tonacja Esdur pobrzmiewa heroicznie, podobnie jak w Rojce. Spośród koncertów fortepianowych tylko ten jeden, ostatni, nie wykonał Beethoven osobiście. A to z powodu postępującej coraz szybciej jego głuchoty. Z tego też powodu kompozytor pozostawił szczególny zapis kadencji w partyturze, tych dwóch bodaj kadencji, zakazując przyszłym wykonawcom jakichkolwiek zmian. Pamiętajmy, że w tamtych latach była, szalała wręcz wojna Austrii i Francji. Stąd też nazwa cesarski wiąże się i ma charakter militarny. Pamiętajmy też, że uwielbienie Beethovena dla Napoleona początkowe jako postaci związanej z poglądami wolnościowymi skończyło się dość nagle i definitywnie. Charakter tego ulubionego od czasów rewolucji francuskiej koncertów wojskowych są marszowe rytmy, proste motywy i usunięcie na plan dalszy lirycznych epizodów nadaje koncertowi temu rysy bohaterskie. Wspaniałe wykonanie orkiestry oraz solisty. Na dwa bisy Bach, w których specjalizuje się Víkingur i z którego muzyką eksperymentuje od dawna, już od pierwszych nagrań, właśnie pianista. A po przerwie, w pełnym już składzie, królewscy symfonicy z Amsterdamu zaprezentowali się już rzeczywiście w pełni. Piąta symfonia B-dur Sergiusza Prokofiewa. O Prokofiewie można by wiele też mówić. Zresztą już mówiliśmy chyba w tej audycji i będziemy mieli jeszcze okazję o nim porozmawiać. Przedziwna postać. Człowiek, który pierwsze lata swojej twórczości w zasadzie tuż po rewolucji spędził na Zachodzie, ale czy tam odniósł prawdziwy sukces? On uważał, że nie. On chciał być pierwszym spośród kompozytorów na świecie. No to nie udało mu się tam, więc przyjechał do Związku Radzieckiego, podobnie jak Maksym Gorki. Został tam zaproszony, przyjęty z królewskimi honorami, a później okazało się, że życie w Związku Radzieckim nie jest takie, jak mu się wydawało, czy też jak chciałby je widzieć. Po pierwsze,

Pierwsza żona, z którą przyjechał, która chadzała w lamparcim futrze, trafiła do obozu, no ale później już miał inną, dużo młodszą żonę, mimo że jego synowie z pierwszego małżeństwa starali się uratować matkę, nie udało się to ani jemu, specjalnie się pewnie do tego nie przyłożył, ale też nie pomógł nawet ani Szostakowicz, ani inni jego, jak wydawało się, przyjaciele. Skomponował tę symfonię, a raczej wymyślał już od 1941 roku. Dzieło określił sam kompozytor jako symfonię o wielkości ludzkiego ducha. Jednak jak to bywa z symfoniami Prokofiewa, nie wszystko tak, jak się nam niekiedy wydaje, a wręcz inne. Heroiczny wydźwięk pierwszej części zostaje nagle zastąpiony ostrym i mocnym skerco. Pogrzebowy nastrój części wolnej zostaje rozjaśniony przez radosny galop w finale, ale nawet on zostaje nagle zastąpiony przez kodę, która bez litości niszczy najbardziej optymistyczne tematy. Ta orkiestra pokazała swoją klasę artystyczną w pełni i w pełnym blasku. No cóż, czy można porównać tę orkiestrę z Pittsburghem? Bardzo trudno, bo jedna i druga jest znakomita. Jednak gdybym miał wybierać, to Pittsburgh jednak. Pittsburgh może ze względu na wspaniałą dziewiątą symfonię Dworzaka, która na zawsze, przynajmniej dla mnie, pozostanie wzorem. Wzorem orkiestracji, znakomitego wykonania. No, czy tak będzie zawsze, czy rzeczywiście nie doceniłem już może po tej pittsburskiej orkiestry z Amsterdamu. Też niezwykła precyzja, głęboka. Ale tamto wykonanie z Pittsburgha pozostanie naprawdę, naprawdę pozostanie w mojej pamięci. Na bis smutny walc, walc twist, opus 44 Sibeliusa. Gdybym miał wybierać, no, wykonane to znakomicie również, ale czy lepiej niż Pittsburgh? Chyba nie, chyba nie. Dzisiaj Zitong Huang, Chopin, Schumann, Liszt i później na końcu jeszcze kolejny Chopin. Jeszcze przyjdzie czas na wspominanie całego i podsumowanie całego festiwalu, a dzisiaj na zakończenie Olafsson i jego właśnie Bach. Partita e-moll numer 6, courant w wykonaniu Wingora Olafssona. Bardzo Państwu dziękuję i do jutra.

0: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
1: Dlaczego? No, bo odpowiem najkrócej, bo tak chcę i tak czuję po prostu, że tak trzeba, że taka jest powinność po prostu i tyle, no tyle jeśli mogę zrobić dla Państwa, no to ja się bardzo cieszę, że Państwo też się z tego cieszą i wspólnie tutaj myślę, że jakaś symbioza jest między mnie, między Wami i między słuchaczami i między personami.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
3: Żebyś wiedział.
4: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Adam Czerpak, godzina 9.28, dziś już drugi dzień września, dziś już chłodniej, wieczniej, ale dziś idąc do pracy dowiedziałam się, że niektórzy bardzo się cieszą z takich temperatur i że teraz jest odpowiednia temperatura, że nie jest za ciepło, nie jest jeszcze za zimno, więc jeśli Państwo też tak uważają, no to życzę Państwu dobrego i pięknego dnia, a tym, którzy uważają, że jest trochę za zimno, to radzę wziąć jakiś sweter, jakąś bluzę, bo jednak już tak jest chłodniej na zewnątrz, zdecydowanie. No dobrze, to dziś tak zaczniemy muzycznie z zespołem Blue Cafe. Czemu, to zaraz Państwu powiem, ale to najpierw posłuchamy. Był taki utwór You May Be In Love, to był 2003 rok, zresztą utwór ten brał udział w krajowych eliminacjach do 48. konkursu piosenki Eurowizji, no ale zwyciężyła grupa Ich Troje z piosenką Keine Grenzen, więc taki był ten los tego utworu, ale ostatnio znowu w miarę znany i popularny, bo tak jest, że są te media społecznościowe i one często te utwory, które już wydaje się były zapomniane, przywracają i młodzież też słucha właśnie zespołu Blue Cafe You May Be In Love.

0: i zespół Blue Cafe. Posłuchaliśmy, a to dlatego, że Tatiana Okupnik dziś świętuje swoje urodziny, a więc wokalistka tego zespołu. Jest godzina 9:36. My się przenosimy do Wrocławia, żeby porozmawiać z doktorantami Aleksandrą Chorążewską i Krzysztofem Ciurą, jako że jest to składający się jeszcze z pani doktor Natalii Poremskiej zespół profesora Łukasza Opalińskiego z Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, który dokonał pewnego odkrycia, o którym będziemy rozmawiać. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Odkrycia, które zostało opisane w, tak przynajmniej państwo piszą, że jest taki prestiżowe naukowe czasopismo Journal of American Chemical Society. Cóż to za odkrycie? Czy właśnie mogą państwo opowiedzieć, do czego ten zespół z państwa się składający doszedł?
1: Tak krótko mówiąc, proponujemy rozwiązanie, które może połączyć precyzyjne dostarczenie leku oraz dodatkowe ograniczenie skutków ubocznych poprzez manipulację dostarczania leków od środka komórki, stosując taką sygnalizację komórki, która daje takiej cząstce toksycznej zielone światło do wnikania do komórek nowotworowych, a czerwone światło do komórek zdrowych.
0: Czyli mówimy o metodzie, która może mieć zastosowanie przy chorobach nowotworowych. Jak to jest? Jak się taki temat podejmuje? Czy to jest tak, że państwo od początku wiedzieli, co chcą zbadać, co chcą osiągnąć? Czy to jest tak, że zaczyna się robić jedną rzecz, a później wpada się na inną i gdzieś ten wynik jest na przykład taki?
2: No więc my celowo zaprojektowaliśmy cząstkę, która sama ze swojej architektury była dość niespecyficzną cząstką, to znaczy zarówno celowała w komórki nowotworowe, jak i celowała w komórki zdrowe, więc dostarczaliśmy ten lek, ale tak samo wydajnie zabijając obydwa typy tych komórek. Natomiast było to po to, żebyśmy mogli ostatecznie dobrać również i wykonać taką szeroką analizę odpowiednie niskocząsteczkowe związki, którymi, tak jak koleżanka wspomniała, moglibyśmy modulować właśnie tym wnikaniem naszych cząstek terapeutycznych do odpowiednich komórek. A więc wyselekcjonowaliśmy takie, które związki, które pozwalają nam to wnikanie zwiększyć do komórek nowotworowych, jak powiedziała koleżanka, a zmniejszyć do komórek zdrowych.
0: I to się udało, czyli jakiś cel został, który państwo sobie założyli, spełniony.
2: Dokładnie.
1: Jak najbardziej.
0: To może jeszcze tak wytłumaczymy, bo rozumiem, że to jest tak zwana terapia celowana, czyli staramy się zabić coś, co jest nowotworem, nie zabijając jednocześnie komórek zdrowych. Czy ja to dobrze rozumiem?
1: Tak, dokładnie. Projektując takie terapie celowane, szuka się celów na powierzchni komórek nowotworowych, które występują w większej ilości na takiej komórce nowotworowej niż na komórce zdrowej. Porównajmy sobie to do takich wypustków, które znajdują się na powierzchni komórki. I nasz lek ma takie specjalne łapki, które łapią te wypustki. I jeżeli więcej tych wypustków znajduje się na komórce nowotworowej, to tam większość leków pójdzie. Tak jak kolega tutaj wspomniał, nasza cząstka też ma specjalną architekturę, która ma 3 takie łapki, więc może naraz związać aż 3 takie wypustki na komórce nowotworowej, w wyniku czego dochodzi do bardziej wydajnej endocytozy, czyli wchłaniania leku przez komórkę nowotworową. I to jest jakby jedna strategia od zewnątrz i właśnie od wewnątrz dobraliśmy taką cząsteczkę chemiczną, która zmienia sygnalizację drogi dostarczania tego leku, tak jak wspomniałam, dając zielone światło tylko komórkom nowotworowym.
0: Czyli to jest takie dwutorowe działanie.
1: Dokładnie.
0: No dobrze, a czy to jest tak, że takich terapii celowych na ten moment nie ma? Czy to jest jedna z, którą państwo proponują? Jak to wygląda?
2: Terapie celowane w nowotworach są bardzo atrakcyjne, ponieważ znamy skutki na przykład takich niespecyficznych, niecelowanych terapii jak chemioterapia, radioterapia, gdzie tak naprawdę cały organizm cierpi w trakcie leczenia. Terapie celowane pozwalają właśnie precyzyjnie ten lek dostarczać selektywnie do komórek nowotworowych. Wyróżniamy tutaj na przykład takie terapie jak użycie też niskocząsteczkowych właśnie inhibitorów hamujących konkretne receptory w komórkach. Możemy tutaj właśnie wskazać na takie konstrukty jak przeciwciało lek, które też właśnie wiążą odpowiednie te wypustki, o których wspomniała koleżanka, na powierzchni komórek nowotworowych, ale też możemy mieć takie typy cząstek terapeutycznych jak białko lek, tak jak w naszym przypadku, czyli mamy właśnie białko, które rozpoznaje odpowiednie receptory na powierzchni komórek i przyłączony do niego lek cytotoksyczny, który jak taki koń trojański po prostu wchodzi nam do tej komórki i przy okazji powoduje jej śmierć.
0: No to na czym ta innowacyjność tego, co państwo odkryli, tego, co z tych badań wynika, polega? Że to jest jedna z kolejnych możliwości takich terapii celowanych? Czy czym to się odróżnia od tych, które już rozumiem funkcjonują gdzieś w medycynie, są w leczeniu nowotworów wykorzystywane?
2: Największym problemem zawsze jest wybranie tego celu, tej wypustki, w którą mamy wycelować. Zazwyczaj nie możemy spotkać się z sytuacją, w której jest to zero-jedynkowe, to znaczy te wypustki występują tylko w komórkach nowotworowych, a nie ma ich w komórkach zdrowych. Zazwyczaj musimy iść na pewien kompromis, to znaczy mamy zwiększoną liczbę tych wypustek na komórkach nowotworowych, a mniejszą na zdrowych, więc i tak to celowanie jest ograniczone. Nasza metoda pozwala to celowanie wzmocnić, czyli jeszcze bardziej specyficznie wycelować w komórki nowotworowe, nie atakując komórek zdrowych. I to, że możemy to robić od wewnątrz komórki, zmieniając te szlaki sygnałowe, o których mówiła koleżanka, jest dosyć przełomowe, ponieważ to jest zastosowanie, które można wykorzystać w przypadku wielu innych leków, wielu innych cząstek terapeutycznych, które na przykład do tej pory zostały odrzucone na wczesnych fazach badań klinicznych ze względu właśnie na tą niską selektywność. Więc takie wykorzystanie, takie zastosowanie tej metody pozwoliłoby może ponownie powrócić do innych takich leków, które były już testowane.
0: Czyli rozumiem właśnie, że leki takie są, istnieją, które te komórki nowotworowe niszczą, natomiast one jednocześnie niszczą zdrowe komórki, a państwo robią coś, czy odkryli coś, co sprawia, że ta celowość jest większa procentowo, co znaczy, że chronimy w jakiś sposób te komórki zdrowe.
1: Dokładnie tak. Po prostu jako pierwsi pokazaliśmy, że jest możliwość modułowania tym procesem od wewnątrz poprzez zmianę sygnalizacji ścieżek sygnalnych, które modulują procesem internalizacji. Proponujemy taką strategię, która może być zastosowana do wielu innych, czy już obecnie używanych leków, czy też może pozwolić na zaangażowanie większej ilości celi molekularnych.
0: A czym jest w takim razie, czym są te substancje, o których mówimy, które zmieniają tą ścieżkę w tej komórce zdrowej, że ona nie przyjmuje tego leku do siebie?
1: Są to związki chemiczne, dokładnie inhibitory kinaz. My w swoim badaniu przebadaliśmy około 2700 różnych takich inhibitorów i w badaniu przesiewowym wybraliśmy kilka z nich, które miały efekt hamujący na internalizację do komórek zdrowych naszego koniugatu i promowały równocześnie lub nie wpływały po prostu na wydajność tego procesu do komórek zdrowych. Więc to wybraliśmy cząstki chemiczną, która jest też używana powszechnie w klinice do leczenia nowotworu akurat płuc i jest ona zaakceptowana, więc wiedzieliśmy, że jest to bezpieczna cząstka. Natomiast naszą cząstką modelową naszego leku, to może Krzysiu chcesz opowiedzieć?
2: To jest właśnie taki, to jest złożone białko opierające się o takiej architekturze właśnie potrójnej. Mamy te trzy łapki, którymi właśnie łapiemy trzy różne wypustki na powierzchni komórki i indukujemy taką dosyć nowo poznaną metodę internalizacji zależną od agregacji z kolei. Ale właśnie najważniejsze jest tutaj to modułowanie, ta modulacja od wewnątrz tymi związkami, które udało nam się w badaniu przesiewowym wyselekcjonować.
0: No i wyniki są takie, że w 100% chronią Państwo wtedy te zdrowe komórki, czy na przykład, nie wiem, w 90%?
2: Jeżeli o to chodzi, to jest to... zawsze musimy opierać się o konkretny przykład. No, my wykonywaliśmy te badania przede wszystkim na komórkach, na liniach komórkowych i wykazaliśmy tam istotną różnicę w przypadku właśnie tej wnikaniu do komórek zdrowych i nowotworowych. Natomiast jeżeli chodzi już o takie badania stricte na przykład zwierzętach, no to rozpoczęliśmy i w tej pracy swojej opisaliśmy badania na myszach, gdzie pokazaliśmy, że lek, który podajemy, wnika w dużo mniejszym stopniu do właśnie komórek zdrowych i chronimy te organizmy przed tym. Natomiast potrzebowalibyśmy również takich badań, gdzie moglibyśmy porównać wpływ na przykład na zmniejszanie się guza już na przykład w myszach, więc tutaj kolejne badania byłyby potrzebne, ale takiej precyzyjności co do konkretnych procentów ciężko wskazać, no bo musielibyśmy mieć też taki model, żeby to dokładnie określić.
0: To co dalej, co teraz? Są, można powiedzieć, nie wiem czy to jakoś profesjonalnie się nazywa, ale wstępne badania, są wyniki, które są dla Państwa zadowalające. Już coś przy użyciu mysz Państwo badali i co teraz dalej się dzieje z Państwa zespołem, z tym odkryciem?
1: Jak najbardziej są to dla nas satysfakcjonujące wyniki. Przeprowadziliśmy pierwsze badania na zdrowych myszach, którym podawaliśmy sam koniugat cytotoksyczny oraz grupie myszy, którym podawaliśmy najpierw ten związek chemiczny, ten inhibitor, o którym wspominałam, i następnie nasz koniugat cytotoksyczny. I zauważyliśmy, że w takiej terapii kombinowanej znosimy efekt negatywny tego naszego koniugatu cytotoksycznego, na przykład na niektóre parametry krwi odpowiedzialne za odpowiedź immunologiczną. Zatem możemy stwierdzić, że nasza koncepcja sprawdza się na organizmach zdrowych myszy, to znaczy, że jesteśmy w stanie zminimalizować negatywne efekty. I te wyniki zawarliśmy w naszej publikacji, do której oczywiście zapraszamy, żeby się z nią zapoznać. Natomiast w kolejnym kroku należałoby podjąć się takich badań już na myszach, które po prostu mają takie guzy, w tym przypadku guz trzustki, nowotwór trzustki, i po prostu zbadać prawidłowość tej koncepcji również na takich organizmach.
0: To skąd finansowanie na takie projekty i ile on trwał, taki projekt badawczy?
2: Nasz projekt badawczy trwał blisko 4 lata i finansowanie pozyskaliśmy z Narodowego Centrum Nauki NCN, które uzyskał profesor Łukasz Opaliński, nasz promotor. I jeżeli chcielibyśmy dalej rozwijać tę koncepcję, no to oczywiście kolejny grant na takie badania musielibyśmy pozyskać, na co liczymy w przyszłości jako zespół.
0: Chwalą się Państwo i jest zapewne czym, że ten artykuł Państwa został opublikowany w czasopiśmie amerykańskim, ważnym czasopiśmie w tym świecie naukowym, rozumiem, czy są jakieś tego efekty, czy na przykład jest jakaś współpraca z zespołami na przykład ze Stanów Zjednoczonych, czy w ogóle taka współpraca jest Państwu do czegoś potrzebna?
1: To znaczy największym efektem publikacji w takim renomowanym czasopiśmie jest po prostu rozpoznawalność i to, że wyniki naszych badań mogą dotrzeć do szerokiego grona naukowców. Publikacja w takim czasopiśmie wiązała się z szczegółową recenzją. Przed publikacją taki artykuł jest recenzowany, więc daje to też dodatkowe potwierdzenie, że są to dobre badania, więc na pewno renoma, rozpoznawalność i po prostu to, że możemy dotrzeć do większej ilości osób, być może przyniesie to jakieś współpracę z innymi grupami badawczymi. Naszą publikację stworzyliśmy już ze współpracy z grupą z Państwowej Akademii Nauk, tutaj z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej we Wrocławiu oraz z Uniwersytetem Goethego z Niemiec, także już te współprace mamy, ale jesteśmy oczywiście otwarci na kolejne.
0: No, rozumiem, że Państwo badania będą kontynuowani.
2: Jak najbardziej, tak. Tutaj też chciałbym tylko wspomnieć, że to też ważne, myślę, docenienia, że ta praca jest praktycznie w 100% polska. Tutaj naukowcy, mimo tego, że z różnych instytutów, to głównie są Polacy i my jako zespół jesteśmy dość samowystarczalni. Większość, w zasadzie wszystkie te badania zostały wykonane we Wrocławiu i przeanalizowane przez nas i przedstawione, więc tych współprac jak najbardziej życzymy sobie również też w przyszłości. Natomiast pokazaliśmy, że jako zespół jesteśmy w stanie te badania na wysokim poziomie dostarczyć tutaj stąd, od nas, z Wrocławia, z Polski.
0: I jest z czego być zadowolonym. To jeszcze zapytam, czy to jest tak z punktu widzenia naukowego, że wierzą Państwo, że to faktycznie może być jakiś duży przełom w tym leczeniu nowotworów, że to jest faktycznie jakaś terapia, która gdzieś w tej wizji paru lat mogłaby mieć zastosowanie?
1: Mamy taką nadzieję.
2: Tak, tutaj kolejne badania z wykorzystaniem myszy oraz ostatecznie musiały być przeprowadzone badania kliniczne. Natomiast mamy nadzieję, że sam mechanizm, który przedstawiliśmy, może być kiedyś przydatny i rzeczywiście być wykorzystany do już terapii na ludziach.
0: To ja jeszcze zapytam, jak wygląda taka praca nad takim projektem? Ile to jest godzin dziennie? Czy Państwo się spotykają codziennie? Na czym polega sprawdzanie tego wszystkiego? Czy to jest praca dużo pisania, dużo eksperymentów? Na czym polega taka praca przy takim projekcie?
1: To oczywiście bardzo blisko ze sobą współpracujemy. Nasz tutaj główny zespół właściwie składa się z 4 osób, czyli właśnie z profesora Opalińskiego, doktor Natalii Porębskiej oraz nas. Główną naszą pracą w pierwszym okresie, tym czteroletnim, pierwszym 2 latach tego okresu czteroletniego było oczywiście wykonywanie eksperymentów, czyli taka codzienna praca laboratoryjna, bardzo dokładne sprawdzanie naszych hipotez, wielokrotne powtarzanie tych eksperymentów, bo musimy mieć powtarzalność i statystycznie potwierdzić nasze wyniki. No i później bardzo też dużo czasu, można powiedzieć, poświęcamy na analizę, no i później już napisanie takiej publikacji. W sumie trwało to 4 lata bardzo intensywnej, myślę, pracy.
2: Myślę, że spokojnie możemy powiedzieć, że jest to praca na pełen etat lub czasami również dłużej.
0: Aleksandra Chorążewska, Krzysztof Ciura, doktoranci na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego opowiadali. Nie wiem, czy da się jakoś w jednym zdaniu powiedzieć, co Państwo odkryli.
2: Odkryliśmy, że jesteśmy w stanie racjonalnie modulować wnikanie mleku i zwiększać jego selektywność do komórek nowotworowych w porównaniu do komórek zdrowych.
0: I to jest zespół profesora Łukasza Opalińskiego. A o tych odkryciach mieli Państwo okazję posłuchać i też warto powiedzieć, że zostały one opisane w naukowym czasopiśmie Journal of American Chemical Society. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękujemy.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Godzina 9:54. Dziś jest 2 dzień września. To my teraz posłuchamy Billiego Prestona. Dziś rocznica jego urodzin. A to wokalista soulowy, który nagrywał między innymi z zespołem The Beatles i jest taki utwór Get Back.

0: Billy Preston i zespół The Beatles, Get Back. Dziś ten piosenkarz ma rocznicę swoich urodzin. Przyszedł na świat 2 września roku 1946. Zmarł w 2006 roku. Jest godzina 9:57. Ja Państwa zachęcam, żeby wejść na stronę patronite.pl/radiownet i zobaczyć, czy jest się załogantem Żółtej Łodzi Podwodnej Radia Wnet. Nowy rok, nowe zadania, nowe wyzwania. Wszyscy po tym letnim odpoczynku wracają i jest dużo pomysłów, jest dużo koncepcji, jest dużo do zrobienia, dużo do opowiedzenia, no a to wszystko wiąże się też z wydatkami. Także wsparcie nam jest jak najbardziej z Państwa strony potrzebne, a wszystkim tym z Państwa, którzy z nami i w ten czas wakacyjny płynęli, bardzo serdecznie chcieliśmy podziękować. To by tak, ja w zasadzie będę już Państwu mówiła. Do usłyszenia. Życzę Państwu dobrego dnia. Jest piękny dzień, jest słońce, wrzesień. Mam nadzieję, że studenci jeszcze wykorzystują to, że mają takie długie wakacje. To był piękny czas, kiedy były 3 miesiące wakacji. No chyba, że jest sesja poprawkowa, to trzymam kciuki za wszystkich studentów, którzy we wrześniu jeszcze z taką nieprzyjemnością mają do czynienia, ale na pewno będzie dobrze. A uczniom dobrego czasu w szkole. Wrzesień fajnym miesiącem jest, jeszcze nie ma tak dużo pracy, jeszcze wszyscy o wakacjach rozmawiają i myślą. Godzina 9:59, Hania Tracz, Adam Czerpak, do usłyszenia.
1: No przecież ja to nie wiem. Dlaczego? No nie wiem. Gdzie? No żebyś wiedział.
2: Żebyś wiedział.
3: A żebyś wiedział.
4: Żebyś wiedział.

0: wybory na wicemarszałka. Spotkanie prezydenta Nawrockiego z Trumpem. Wybuch na dworcu kolejowym w Niemczech. Dzień dobry Państwu, mina godzina 10. Małgorzata Kleszcz. Zapraszam na Wiadomości Wnet.
1: Wiadomości Wnet.
0: Rozwój Plus zgłosi kandydaturę Marcina Horały na wicemarszałka Sejmu, poinformował Mateusz Morawiecki. Dodał, że jego formacja poprze również kandydata PiS Marcina Ociepę, ponieważ, tu cytat, każdy klub powinien mieć przedstawiciela w prezydium Sejmu. Obecnie w gremium nieobsadzone pozostaje jedno miejsce. Sprawę wyboru wicemarszałka komentował podczas poranka Wnet Łukasz Kmita.
2: Warto, aby porozumieć się. Jest w tej chwili wakat jednego wicemarszałka. Przypomnę, że przez 3 lata koalicja blokowała wybory wicemarszałka. Teraz zwróciliśmy się z prośbą, z propozycją, aby także Prawo i Sprawiedliwość poparło rozszerzenie prezydium, aby każdy z klubów parlamentarnych, szanując pewien dobry zwyczaj, miał swojego przedstawiciela. No i mam nadzieję, że ta propozycja ostatecznie zostanie, no, można powiedzieć, przyjęta.
0: Powiedział podczas poranka Wnet poseł Łukasz Kmita, a cały wywiad dostępny na portalu wnet.fm. To nie jest fair wobec mieszkańców Krakowa, że politycy z Warszawy i innych miast traktują wybory na prezydenta stolicy Małopolski jak poligon doświadczalny przed wyborami parlamentarnymi, powiedział podczas poranka Wnet Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa. Gibała zapytany został także o ewentualną obniżkę cen biletów w Krakowie.
3: Przywrócimy ceny poprzednie, które i tak były wyższe niż w Warszawie, no ale ta ostatnia podwyżka to już w ogóle wywindowała je na sposób, na poziomy zupełnie absurdalne. To są jakieś opary absurdu obecne, wysokość tych obecnych cen. Natomiast no, będziemy też szukać oszczędności poprzez likwidację zbędnych stanowisk. Zarządy spółek miejskich czy rady nadzorcze spółek miejskich nie muszą liczyć po 3 czy po 5 członków.
0: Prezydent Karol Nawrocki jeszcze w tym roku spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem, podała Rzeczpospolita. Prezydent RP pod koniec września uda się do Nowego Jorku, by reprezentować Polskę podczas debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Instytut Badań Polster przeprowadził na zlecenie Superekspresu sondaż, w którym zapytano ankietowanych, czy rząd Donalda Tuska powinien jak najszybciej wrócić do projektu ceny paliwa niżej i wprowadzić go w życie. Twierdząco odpowiedziało 77% ankietowanych. Przeciwną opinię ma 9%. Odpowiedź nie wiem, trudno powiedzieć, wybrało 14% pytanych. Sondaż został przeprowadzony w dniach 7-8 sierpnia na próbie 1022 dorosłych. Polaków. Na dworcu kolejowym w Augsburgu w Niemczech doszło do eksplozji. Obrażenie odniosły co najmniej 2 osoby. Na miejscu zdarzenia pracuje policja, w tym eksperci do spraw materiałów wybuchowych. Część infrastruktury dworca pozostaje zamknięta. Firma MapQuest odmówiła zmiany nazwy jeziora Ontario na jezioro Ameryka w swoich mapach. Ruch ten przyniósł jej znaczny wzrost popularności i umieścił ją na szczycie Apple App Store. Dekret o zmianie nazwy akwenu podpisał kilka dni temu Donald Trump. W odpowiedzi władze kanadyjskiej prowincji odsłoniły w weekend widoczną z daleka tablicę jezioro Ontario teraz i zawsze. Głosi napis w 2 językach urzędowych. Przywódcy Rosji, USA i Chin, Władimir Putin, Donald Trump i Xi Jinping mogą odbyć w listopadzie trójstronne spotkanie, poinformował wczoraj Juri Uszakow, doradca Putina do spraw polityki zagranicznej. Cytowany przez agencję Reutera Uszakow przekazał, że do spotkania mogłoby dojść podczas najbliższego forum współpracy gospodarczej Azji i Pacyfiku.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
6: Studio Wilno, czwartek, 11:30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
4: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
7: Jeśli raz uda nam się stworzyć arcydzieło materialistycznego maga, czyli człowieka, który prawdziwie czci coś, co mgliście nazywa siłami natury, jednocześnie zaprzeczając istnieniu ducha, koniec naszej walki będzie widoczny.
8: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 12 i 13 września. Kolejne już w październiku. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
9: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
8: Zaprasza Fundacja Art Bene.
10: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
5: O reklamie.
11: Autopromocja.
12: Kanał Wnet Kultura na YouTube to przestrzeń dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć świat. Od literatury przez muzykę, teatr i film, aż po historię idei, dawne cywilizacje i dziedzictwo naszej kultury. Rozmawiamy o książkach i ich twórcach, sztuce i muzyce, mitach i wierzeniach, wielkich i małych cywilizacjach oraz zjawiskach, które kształtują współczesną kulturę. Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
11: To była autopromocja.

0: Odyseja wyborcza.
1: Zaczynamy Odyseję wyborczą. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest godzina 10.11, 2 września startuje Sejm. O 11.00 będą pierwsze głosowania po wakacjach, ale jak to zwykle na początku posiedzenia, przed rozpoczęciem, jest konferencja prasowa marszałka Sejmu. Zobaczmy, cóż ma do zakomunikowania Polakom Włodzimierz Czarzasty.
2: W związku z tym będziemy to głosowali po raz trzeci. W międzyczasie zajęła się tą sprawą prokuratura, są pierwsze aresztowania. Znacie Państwo sprawę. Sprawa następna. Chciałem Państwa zwrócić Państwa uwagę na rzecz, która jest obok bieżącej polityki, ale jest rzeczą bardzo ważną dla przyszłości każdego kraju i każdego obywatela. To jest kwestia powołania przewodniczącego Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji. I może nie chodzi o osobę, która zostanie powołana, tylko chodzi o temat. Proszę Państwa, podstawą zmian jest unijne rozporządzenie w sprawie sztucznej inteligencji AI Act. Wykonanie przepisów AI Act na poziomie krajowym służy ustawa z dnia 3 lipca 2026 roku o systemach sztucznej inteligencji. Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji będzie organem odpowiedzialnym za nadzór nad przestrzeganiem regulacji dotyczących AI. To jest ważna sprawa, dlatego że rola sztucznej inteligencji jest coraz większa, jeżeli chodzi zarówno o ludzi, którzy pracują w tych sferach, jeżeli chodzi o przyszłość wielu zawodów, jeżeli chodzi o przyszłość młodego pokolenia, jeżeli chodzi o w ogóle przyszłość krajów i świata. To musi być uregulowane, dlatego że brak kontroli nad tym procesem może prowadzić każdy kraj, każdą osobę na skraj złych rzeczy. W skład komisji wejdą przedstawiciele kilku instytucji publicznych. Oprócz przewodniczącego i jego zastępców w komisji zasiądzie 4 członków wskazanych odpowiednio. Przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisję Nadzoru Finansowego, Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Pierwszego przewodniczącego komisji powołuje Sejm za zgodą Senatu. Termin zgłaszania tych osób i powołania upływa 11 października 2026 roku. Przeprowadzenie procedury wyboru wymaga uprzedniej zmiany regulaminu Sejmu i dlatego o tym mówię, bo właśnie na tym posiedzeniu będziemy to robili. Po zmianie regulaminu Sejmu marszałek Sejmu określi termin zgłoszenia kandydatów na stanowisko przewodniczącego komisji. Według obecnych założeń termin zgłaszania kandydatur może zostać wyznaczony na 10 września 2026 roku, czyli bardzo szybko. Wybór przewodniczącego jest planowany na posiedzeniach w dniach 15-18 września. Uczulam Państwa na tę sprawę, bo to jest sprawa, która będzie jedną z najważniejszych rzeczy w najbliższym czasie dla państwa polskiego i która będzie kształtowała tak naprawdę funkcjonowanie i umysłów, i instytucji państwowych, i instytucji prywatnych i będzie zmieniała, mówię o sztucznej inteligencji, rynek pracy.

0: spokojnie, bo już doświadczony Ryszard Czarnecki, poseł do Europarlamentu przez wiele kadencji, komentator także sceny politycznej. Dzień dobry.
1: Witam pana. No, prorok Łukasz, można powiedzieć, bo rzeczywiście jestem w siedzibie Parlamentu Europejskiego, Brukseli, Rewirc, Gwar. Parlament wraca po wakacjach do pracy, no oby ona była mądra.
0: To właśnie my mieliśmy trochę próbki naszego parlamentu, Europarlament też wraca, wszystkie te instytucje w Polsce i w Unii po sierpniowych wakacjach wracają. No i wracają z ważną sprawą. Zacznijmy od budżetu, no bo zdaje się, że w najbliższych tygodniach ma się ten budżet wykuwać. W Polsce ma być Arnaldo Costa, szef Rady Europejskiej, mają być te rozmowy. Co wiemy i o co toczy się gra w ramach tego kolejnego budżetu europejskiego?
1: Po pierwsze o to, żeby nie było to tajne przez poufne. Istnieje bardzo duża tendencja, aby nie ujawniać za dużo, zresztą tak samo jak przy umowie z Mercosur, przy innych różnych aktach, żeby opinia publiczna wiedziała jak najmniej. Zwolennikiem utajniania, o czym tutaj na korytarzach Europarlamentu mówi się powszechnie, jest pani Ursula Gertrud von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej. Po drugie, toczy się gra o to, żeby zadłużać Unię Europejską lub jej nie zadłużać. Jeżeli doradca pani przewodniczącej von der Leyen, uwaga, były szef Europejskiego Banku Centralnego, był premier Włoch i były szef Centralnego Banku Italii Mario Draghi, mówi, że musimy się jeszcze więcej zadłużać, aby konkurować z USA i Chinami, no to i tak w tej chwili to zadłużenie jest bardzo duże, a z drugiej strony mamy kontrę w postaci spotkania tak zwanego klubu skąpców, czyli państw najbogatszych, które no po prostu nie chcą, aby Unia także ich kosztem, kosztem ich budżetów, no właśnie ten dług powiększała. Na zaproszenie kanclerza Merca było spotkanie parę dni temu z udziałem premierów krajów skandynawskich, Szwecji, Finlandii, ale również Danii, Holandii, Austrii. Oni nie chcą się zadłużać, to jest ta drugie boisko do tej gry. Trzecie boisko to jest kwestia tego, że Unia, no taka klasyczna hipokryzja unijna, że z jednej strony atakuje, no stawia pod pręgierz kraje, które się zadłużają. Przypomnę, że 7 państw członkowskich Unii, a więc no 1/4 ponad, w tym Polska, jest pod procedurą zadłużenia budżetowego. Tutaj Unia się piekli w tej sprawie, no ale sama Unia, że tak powiem, jest jak drogowskaz, który nie chodzi, tylko pokazuje drogę, sama się zadłuża na potęgę. Tylko przypomnę, że żeby udzielić pomocy 500 miliardów euro, 500 milionów euro dla Ukrainy, żeby zapłacić tamtejszym nauczycielom, lekarzom, pielęgniarkom, przedszkolankom, zapłacić emerytury emerytom, to 2/3 z tej kwoty Unia musiała pożyczyć z rynku i oddać oczywiście z odsetkami. No, to jest oczywiście, żeby było jasne, taki dług bezwrotny. Ukraina nigdy tych pieniędzy nie odda. I wreszcie czwarte boisko, bardzo ważne, to jest kwestia nowych podatków, prawda? Czyli podatku chociażby ETS2, o tym za chwilę, bo to mega ciekawa sprawa, podatku od tytoniu, podatku od elektrośmieci. Co do ETS2, to przypomnę, że on miał być wprowadzony w życie od 1 stycznia najbliższego roku, 2027. No ale nie będzie, a czemu nie będzie? Zostało przedłużone to o rok, no bo uwaga, w czterech z pięciu największych kluczowych krajach Unii Europejskiej będą wybory. We Francji prezydenckie, w Hiszpanii, Polsce, Włoszech, a wybory parlamentarne, i dlatego, tylko z tego powodu, chociaż oczywiście nie było to jako oficjalne uzasadnienie, te wybory, te wprowadzenie podatku ETS2 opóźniono o rok, aby no, wyborcy się nie wkurzali, nie oceniali źli partii rządzących, a są to partie głównie

0: z mainstreamu. Tak jest w przypadku przynajmniej Hiszpanii, Francji i Polski. A padek od tytoniu to też dla nas ważne, bo tutaj największe protesty polskich producentów, chociaż także Holendrów. No i podatek od elektrośmieci. Tych boisk, na których toczy się walka, jest szereg. Natomiast no, mogę tylko powiedzieć, że to jest mecz nie tylko o pieniądze, to jest mecz także o to, aby Unia była bardziej transparentna, żeby pokazywała, co jest na stole, co jest dla rób przygotowywane. Ja jestem tutaj długo, jak pan zauważył, i muszę powiedzieć, że pamiętam ten taki plan pana przewodniczącego Komisji Europejskiej, pana Durao Barroso, portugalskiego premiera niegdyś, plan D, D jak demokracji, jak demokracja, no żeby było to bardziej otwarte, demokratyczne, żeby było bardziej transparentne. To było dwie dekady wstecz i wszyscy o tym zapomnieli, bo dalej tej transparentnej demokracji, nawet gdy chodzi o budżet, nie ma.
1: Nie ma tej demokracji, nie ma tej jasności. To może jest powód, dlaczego Islandczycy w głosowaniu powiedzieli: wstrzymajmy się, nie otwierajmy, nie wracajmy do rozmów akcesyjnych. Jak to głosowanie zostało przyjęte w Brukseli właśnie?
0: No, z lamentem, ale ja się Islandczykom nie dziwię. O tym zdecydowały te same, bo to dobrze pan poruszył to, te same grupy zawodowe, społeczne, które przesądziły ponad 3 dekady temu o tym, że Norwegia, że Królestwo Norwegii nie weszło do Unii Europejskiej. Wtedy to było bardzo silne lobby rybaków, także rolników, ale w mniejszym stopniu. Tutaj tak samo rybacy, wielorybnicy pokazali gest Kozakiewicza. Tutaj byli bardzo skuteczni. No, prosta sprawa, no, musieliby się swoimi obszarami połowowymi dzielić z potężnymi konsorcjami z Hiszpanii, Holandii. Tego Islandczycy nie chcieli, stąd też no, dość wyraźna porażka zwolenników, już nawet nie wejścia do Unii, ale rozpoczęcia negocjacji ponownie po 17 latach z Unią Europejską. Ci, którzy zagłosowali przeciw, no, przewaga nimi nad euroentuzjastami była większa niż przewaga Karola Nawrockiego nad Rafałem Trzaskowskim. I myślę, że to też jest taki sygnał, że te kraje, które relatywnie no, nie są biedne, bo Islandia nie jest biednym krajem, one wcale się do Unii nie pchają, to raczej w tej chwili jest tendencja Bałkanów Zachodnich, krajów relatywnie no, znacznie biedniejszych, czy krajów postsowieckich typu Ukraina, Mołdawia, w dalszej kolejności Gruzja.
1: Jakieś będą refleksje, bo wydaje się, że w tej chwili Unia przestała być obszarem gospodarczym, czy bardziej politycznym, atrakcyjnym dla tych, którzy chcieliby wejść, że już nie przyciąga, czy to właśnie jak pan powiedział, Bałkany Zachodnie, czy inne miejsca, że ten proces akcesyjny po roku 2004, no potem jeszcze 2007, ale trochę siłą rozpędu, ale że on się zatrzymał. Już mało kto pragnie wejść do Unii Europejskiej. Też symbolem może być Turcja. Ta kiedyś była gotowa wiele zrobić, aby się w tym klubie o onegdaj elitarnym znaleźć. Od paru lat już machnę na to ręką, stwierdziła, że nie warto, nie ma co się interesować.
0: No jeszcze był rok 13 Chorwacja. Wejście Chorwacja, ale ma pan rację. Proces został w tej chwili, że tak powiem, dany na żółwia. Owszem, nie jest rzeczą trudną przyjęcie, tak strzelam, pewnie będzie to pierwszy kraj, który wejdzie do Unii, Montenegro, Czarnogóra, która ma tam raptem 600 tysięcy mieszkańców, więc nie wiem, znacznie mniej niż największe polskie aglomeracje. I przyjęcie do nich, przyjęcie tego kraju do Unii, no to peanuts, no to tak powiem, żaden problem finansowy dla Unii. Natomiast oczywiście już na przykład Ukraina na papierze 30 parę milionów, de facto 20 parę, przy olbrzymiej depopulacji, to tu już jest problem finansowy, ale także nawet chociażby kraje kilkumilionowe. W związku z tym myślę, że raczej po roku 2030 należy się spodziewać jakichś akcesji. Natomiast to nie jest przypadkową rzeczą, że też kraje europejskie bardzo mocno szukają rynków zbytu, rynków inwestycyjnych, handlu poza Europą. No stąd wizyta pana prezydenta Nawrockiego na Filipinach i w Indonezji w październiku. Stąd, jak rozumiem, wizyta jesienią premiera Tuska w Wietnamie, to jest dobry kierunek. Polska powinna taką ekspansję gospodarczą prowadzić. Natomiast pan mówił tutaj o takim pewnym kryzysie gospodarczym.
1: No tak, ale też jest... wizerunkowym, nazwijmy to bardzo delikatnie, tak? Że Unia Europejska przestała być jakimś klubem ekskluzywnym, że w tej chwili Unia Europejska, Komisja Europejska, Bruksela kojarzą się z... wprost, z głupimi decyzjami, z niemądrą polityką, z polityką, która jest autodestrukcyjna.
0: To prawda, i no, ale to jedno napędza drugie. To znaczy, każdy mądry ekspert powie, że kryzysy gospodarcze biorą się w dużej mierze z kryzysu zaufania. To znaczy, nawet jeżeli Unia Europejska cały czas ma dobre ratingi firm ratingowych, to już inwestorzy mówią: dziękujemy. My szukamy innych rynków. To nie dzieje się przypadkowo. Ale też, no, jeżeli ja przed chwilą powiedziałem tutaj o przewodniczącym Barroso, portugalskim premierze, przez kadencję przewodniczącym Komisji Europejskiej, po nim był były premier Wielkiego Księstwa Luksemburg Jean-Claude Juncker. Przypomnę plan Junckera. Olbrzymie pieniądze, wielki PR, do tej pory nierozliczone kompletnie. No to też nie buduje zaufania nie tylko podatników europejskich, którzy coraz bardziej są eurosceptyczni, euronegatywistyczni, eurorealistyczni, ale też nie buduje zaufania instytucji finansowych i tych, którzy chcieliby w krajach Unii inwestować. I no to też jest bardzo poważny problem.
1: To jeszcze na jeden problem zwróćmy uwagę. ETS w naszej rozmowie, to też warto odnotować, bo zdaje się idzie rewizja. Chyba ja nie wiem jeszcze jak głęboka, ale nie wiem czy w ogóle wiadomo jak głęboka. To ma być teraz ustalane, na co Bruksela jest gotowa i czy mamy taki moment w ostatnich miesiącach, jesteśmy w takim momencie szeroko pojętym zwrotnym, kiedy Unia Europejska wrzuci bieg wsteczny w tej dla siebie kluczowej polityce klimatycznej.
0: Tak, ja funkcjonuję dość długo tutaj i wiem, że na tego typu ogłaszane zmiany, one są bardzo często w cyklu wyborczym. A ja pamiętam, jak bardzo mocno mówiono o rewizji różnych ekologicznych szaleństw w roku 2024, no akurat wtedy, kiedy była kampania do Europarlamentu i partią mainstreamu zależało na pokazaniu ludzkiej twarzy, na po raz kolejny oszukaniu wyborców. No, mamy, podkreślam jeszcze raz, wybory w kluczowych krajach europejskich w przyszłym roku. Tych krajów jest więcej, ja wymieniłem 4. I oczywiście pytanie, na ile te zmiany daleko pójdą. Jedno jest pewne, że ta ideologia klimatyczna kompletnie zbankrutowała i że jest to taka bardzo spektakularna porażka Unii Europejskiej. Chociaż, żeby było jasne, również pod wpływem tej ideologii, co może się nie spodoba, to co powiem niektórym, ale był też kraj, który opuścił Unię, czyli Wielka Brytania, która również bardzo mocno w to się angażowała.
1: Panie pośle, to jeszcze, nie wiem, pan poseł to widzi do końca, ale to na YouTubie ładnie będzie wyglądać, bo pan poseł ma z loga Europarlamentu taką aureolę. To nawet może być symboliczne. Patrząc na te boje z ETS-em, na te boje z budżetem i całą dyskusję, co powinna także polska prawica zrobić, jeśli chodzi o Unię Europejską. Polska prawica jest podzielona niemalże na dwie połowy. To są dwie dość równe części, jeśli chodzi o odpowiedzi respondentów, czy zostać, czy wyjść z Unii Europejskiej. Jak pan na to patrzy i czy w ogóle też takie hasła, jak na przykład wyjście z ETS-u. Zostajemy się w Unii Europejskiej, ale nie respektujmy, nie realizujmy polityki klimatycznej Unii Europejskiej. To dałoby się w Brukseli przeprowadzić. Bruksela jest na tyle osłabiona, że musiałaby tego typu ruchy uznać.
0: Poruszył pan bardzo ważny temat. No, po pierwsze to Unia w tej chwili w wielu aspektach szkodzi Jest inną Unią, jest Unią, która bardzo mocno ogranicza suwerenność poszczególnych krajów i różne idiotyzmy gospodarcze wprowadza. I w związku z tym receptą na przyszłość nie jest, jak mówią entuzjaści, więcej Unii w Unii, tylko mniej Unii w Unii, a więc każda propozycja, aby zmniejszyć, a nie zwiększyć wpływ Brukseli na życie poszczególnych krajów, jest propozycją godną poparcia. Zauważam fakt, że na przykład gdy chodzi o wyborców Prawa i Sprawiedliwości, a jak wiadomo, polska prawica dzisiaj na prawo od PiSu ma również dwa potężne ugrupowania, Koronę Brauna i Konfederację Mentzena i Bosaka. Kiedyś tylko 1/5 wyborców PiSu była za wyjściem z Unii Europejskiej. Obecnie to jest prawie połowa, 49% chce wyjścia Polski z Unii Europejskiej. A więc to pokazuje, że rzeczywiście te nastroje w Polsce się bardzo przechyliły w stronę takiego, myślę, że zdrowego eurosceptycyzmu czy eurorealizmu, jak mówią inni. A jeszcze uwaga, mamy w tej chwili wciąż sytuację, w której oficjalnie przynajmniej na papierze Polska jest beneficjentem środków unijnych. To znaczy my mniej w teorii wpłacamy do kasy członkowskiej w formie składki niż stamtąd, niż z Unii Europejskiej, z Brukseli bierzemy. To się ma zmienić dosłownie za rok, dwa. I wtedy Polska, która będzie utrzymywać Unię Europejską, będzie jej sponsorem, donatorem, donorem. No myślę, że Polacy będą jeszcze bardziej krytyczni wobec Brukseli, która zarządza pieniędzmi Unii, pieniędzmi polskich podatników na różnego rodzaju głupoty. I myślę, że ten eurosceptycyzm w Polsce będzie z całą pewnością rósł. A propos Auroli Świętego, to tylko przypomnę, że wczoraj, jako historyk powiem, minęła 1011 rocznica klęski cesarza niemieckiego Henryka Świętego, który chciał się na Polskę wybrać z zbrojną interwencją i dostał miażdżące manto od jeszcze wtedy księcia polskiego Bolesława Chrobrego pod Budziszynem, który wtedy był, a komu to szkodziło, w granicach państwa polskiego.
1: To prawda, chociaż może o tym lepiej nie mówić, żeby nie było jakiejś skargi z ambasady niemieckiej, przypominając, że kiedyś Polska za Odrę sięgała po Mińsko i Łużyce.
0: Na koniec... Ja, tak.
1: Na koniec naszej rozmowy, już puentując, panie pośle, czy to, co pan powiedział, ten podział, ten stosunek do Unii Europejskiej, także podział partyjny na prawicy, PiS i Rozwój Plus z jednej, Konfederacja i Korona z drugiej strony, jest szansa na jakiś wspólny fundament w polityce europejskiej między Grzegorzem Braunem a Mateuszem Morawieckim, że te dwa skrajne stanowiska wezmę, czy taki rząd byłby w stanie wypracować jedną spójną politykę unijną?
0: Dla mnie i myślę, że dla wielu Polaków myślących w kategoriach patriotycznych najważniejsze jest odsunąć od władzy obóz internacjonalistyczny, obóz kosmopolityczny. To jest kwestia kluczowa. To, że są różnice, to wiadomo, to, że są emocje, zaszłości, pretensje, to też w polityce rzecz normalna. Natomiast trzeba skupić się na tym, co łączy. Gdy chodzi o konkrety, czymś, co może połączyć, jest nieformalny lub mniej lub bardziej formalny pakt senacki, bo nie ma mowy o jednej liście na wybory parlamentarne, tych list będzie 3 albo 4, może raczej 4. Natomiast co do Senatu, no to wydaje mi się, że jeżeli mamy wygrać te wybory, no to musi być jedna lista. Natomiast co do kwestii tego wspólnego mianownika unijnego, to myślę, że tutaj rozpiętość poglądów będzie duża, ale uwaga, to wcale nie przeszkadza. Ja pamiętam, ile Estonia, mały, ale cwany kraj, wynegocjował przed rokiem 2004, przed wejściem do Unii Europejskiej, gdy pokazywał, gdzie jego negocjatorzy Stalina pokazywali w Brukseli te sondaże, które były takie sondaże, które pokazywały, że 63% Estończyków jest przeciwne wejściu Estonii Europejskiej. I naprawdę ich postulaty były przyjmowane przez Brukselę, bo Bruksela się przestraszyła, że będzie wyłom, że jeden kraj z tych trzech bałtyckich jednak nie wejdzie. I byli bardzo skorzy na przyjęcie różnych żądań, postulatów negocjacyjnych Tallina. Więc być może to, że w Polsce jest taka bardzo silna, no, rosnąca, powiedziałbym, fala takiego zdrowego, zdroworozsądkowego, normalnościowego eurosceptycyzmu, to może mądremu polskiemu rządowi patriotycznemu tylko pomóc.
1: O czym mówił Ryszard Czarnecki, wieloletni poseł do Europarlamentu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję panu, dziękuję państwu, miłego dnia i proszę słuchać ważnej radiostacji.
1: Bardzo dziękujemy, proszę słuchać radia Wnet. Ryszard Czarnecki był naszym gościem, a za chwilę, za dosłownie 2-3 minuty na naszej antenie pojawi się Piotr Nisztor i tutaj już będziemy o polityce krajowej mówić, trochę o sytuacji w policji, trochę o sytuacji politycznej, ale też o tym, jakie biznesy robią lokalni działacze Platformy Obywatelskiej. Zanim Piotr Nisztor, to na sekundę zespół Nirvana, a zaraz potem do Dyscypliny Wyborczej wracamy.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
3: Kawka się ceni.
4: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
0: Po reklamie.
5: Odyseja wyborcza.
6: I wracamy do studia Odysei Wyborczej. Teraz razem z nami Piotr Nisztor, dziennikarz, Telewizja Republika oraz Tygodnik Gazeta Polska. Dzień dobry, panie redaktorze. Mam nadzieję, że się słyszymy. Halo, halo, czy nas słychać? Pan redaktor nas nie słyszy, to my zaraz będziemy starali się to poprawić. Za chwilę wrócimy do trochę Patronite'a i zaraz będziemy starali się łączenie z panem redaktorem nawiązać powtórnie.
7: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
8: Jestem patronem państwa radia. Miłe głosy, fantastycznie prowadzicie państwo programy, dlatego wpłacam. No warto na takie radio wpłacać. I jest miłe dla ucha, dla duszy i serca. No fantastycznie po prostu. Pozdrawiam całą redakcję, wszystkich was, państwa dziennikarzy, prowadzących, tych, których może nie widać gdzieś. Wszystkich pozdrawiam serdecznie i trzymać dalej to i robić to z takim entuzjazmem i fantastycznym, nie wiem, no prowadzeniem.
5: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: I podejście drugie, Piotr Nisztor. Czy się słyszymy? Słyszymy tło, słyszymy pana redaktora, że coś jest, ale pan redaktor nas nie słyszy. Będziemy zmieniać połączenie, będziemy starali się nawiązać to innymi kanałami. Za chwilę będziemy dzwonić do pana redaktora. Po prostu tak to rozwiążemy. Stary, dobry telefon. Mam nadzieję, że będzie nam służył. A sprawa jest ważna, sprawa jest ciekawa, bo sprawa dotyczy między innymi tego, jak wyglądają interesy lokalnych działaczy Koalicji Obywatelskiej, jak zarabiają na handlu z Rosją, z którą walczą. Halo, halo, i to jest głos Piotra Nisztora. Będziemy tak się łączyć telefonicznie, gdzieś tam nie dociera nasz dźwięk do pana redaktora, to co my mówimy gdzieś przez konsolę nie przepływa. A będzie za chwilę nowa konsola, to będzie może i lepiej. Na tymczasem...
2: O, może, a teraz, czy teraz nie słychać?
1: Teraz słyszymy się, ale przez telefon i tak niech to zostanie chwilowo. Piotr Nisztor, zacznijmy od tekstu w aktualnym numerze Gazety Polskiej Tygodnik, jak działacze Koalicji Obywatelskiej zarabiają na handlu z Rosją. Historia wiceszefowej Koalicji Obywatelskiej w Kielcach. Jak to jest możliwe, panie redaktorze?
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Faktycznie ta historia jest osobiście dla mnie mocno szokująca. Na samym początku, kiedy zacząłem zajmować się tą sprawą, to szczerze mówiąc nie wierzyłem, że jest to możliwe. Dlaczego? Wystarczy tylko spojrzeć na komentarze ze strony Donalda Tuska i do przedstawicieli po objęciu władzy, którzy niemal jako priorytet wymieniali kwestie związane z badaniem rosyjskich i białoruskich wpływów w Polsce. Powstała komisja generała Jarosława Stróżyka, szefa służby kontrwywiadu wojskowego. Weszli tam nominowani przez poszczególnych ministrów odpowiedzialnych za kwestie bezpieczeństwa ludzie. No i oni mieli te wpływy zbadać. I proszę sobie wyobrazić, że w tym samym momencie, kiedy ta komisja działała, do Rady Nadzorczej Grupy Przemysłowej, Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria, ważnej firmy kontrolowanej przez Skarb Państwa, należącej do Państwowej Agencji Rozwoju Przemysłu. Ta firma Industria, ona zajmuje się, działa w branży wydobywczej. To jest firma, która również realizuje jeden z projektów razem z Rolls-Royce'em SMR-ów, czyli tych małych modułowych reaktorów jądrowych. Później podpisała również w zakresie tego realizacji tego projektu również umowę z państwową Eneą. I w tym czasie do Rady Nadzorczej tej firmy wchodzi Karol Misiuda. Lokalny działacz partii Nowoczesna, kolega Adama Szłapki, obecnego rzecznika rządu. Jak twierdzą moi informatorzy, on tam wszedł z puli Nowoczesnej. No i w tym czasie jego firma, Rolmex Misiuda, a raczej cała historia tego przedsiębiorstwa, bo ta spółka, która formalnie dzisiaj jest przez niego kierowana, który jest właścicielem, to jest firma, która powstała w grudniu zeszłego roku. Wcześniej ta historia tego przedsiębiorstwa ciągnie się 40 lat. To była spółka jawna, potem była działalność gospodarcza pana Karola Misiudy. Generalnie ta produkcja tych wyspecjalizowanych kosiarek i mulcherów, to jest działalność firmy rodzinnej, która działała w różnej formie, dzisiaj w formie już spółki z o.o. I ten pan, który od lat zajmuje się między innymi sprzedażą tego sprzętu do Rosji, on wchodzi do Rady Nadzorczej tej spółki. To jest szok. To jest szok, bo to oznacza, że służby nie działają. Ja rozumiem, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie musi rekomendować czy sprawdzać członka każdej spółki, członka Rady Nadzorczej każdej państwowej spółki. Ale z drugiej strony, jeśli dzisiaj mówimy o walce z naszym kluczowym wrogiem, czyli Federacją Rosyjską, to my nie możemy sobie dzisiaj pozwolić, że ludzie, którzy znajdują się w polityce, a mówimy o działaczu Koalicji Obywatelskiej, którego żona również była członkiem Nowoczesnej, a potem po połączeniu trafiła razem z mężem do Koalicji Obywatelskiej, która dzisiaj jest wiceszefową Koalicji Obywatelskiej w Kielcach. Nie możemy dzisiaj akceptować sytuacji, w której ktoś handluje z wrogiem. Z wrogiem, który straszy świat trzecią wojną światową, straszy Władimir Putin, zbrodniarz wojenny, atakiem na kraje NATO. A tu się okazuje, że dwójka działaczy partii rządzącej handluje z Federacją Rosyjską i to nie z jakimiś przypadkowymi podmiotami. Znaczy najbardziej szokujące jest to, że to są jawne informacje. Wystarczy wejść na rosyjską stronę spółki Karola Misiudy i zobaczyć, jakich ma klientów. To są referencje na tej stronie, które pochodzą z lat 2021-2026. No i przykładowo jedna z referencji, czyli od klienta, któremu sprzedano produkty tej firmy, pochodzi od pana Rifincewa, Rosjanina, członka wieloletniego Dumy Rady Miejskiej w Kursku, jednego z najbardziej wpływowych mieszkańców Kurska, który formalnie od 2017 roku jest członkiem partii Jedna Rosja. To jest dokładnie to ugrupowanie, które jest zapleczem politycznym Władimira Putina, a na czele której to partii stoi Dmitrij Miedwiediew. To jest ten, który przecież wprost pisał, że za chwilę Rosjanie rzucą bombę atomową na kraje NATO. No przecież to się wcale nie mieści. Jak to jest możliwe? To znaczy, gdzie jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego? Gdzie jest Służba Kontrwywiadu Wojskowego? No i przede wszystkim, co dzisiaj na to ma do powiedzenia Donald Tusk? No jak to jest możliwe, że pod jego nosem jego działacze, jego ludzie robią interesy z Federacją Rosyjską?
1: Robią to interesy mimo deklaratywnych zapewnień, że absolutnie nie ma. Tak cały czas zerkam, bo czytam ten tekst trochę na bieżąco. Jest dużo, dużo szczegółów. A jaka jest reakcja samych polityków Koalicji Obywatelskiej?
2: To jest ciekawe. Ja od dłuższego czasu, zajmując się tą sprawą, nie tylko wysłałem pytania do pana Karola Misiudy i jego żony Kamili Wojdy Misiuda, która jest radną radną Kieleckiej Rady Miasta. Ja również do nich dzwoniłem, wysyłałem SMS-y, no czekałem na jakikolwiek komentarz, no jakikolwiek w tej sprawie. Nie otrzymałem żadnych komentarzy, nie dostałem żadnej odpowiedzi od nich. No i teraz dzwoniłem i to jest zresztą również odnotowane w tym materiale. Rozmawiałem z Arturem Gieradą, to jest szef świętokrzyskich struktur Koalicji Obywatelskiej. Ja go się zapytałem, czy on wie o tej sprawie, czy wie, że jego działacze, de facto w jego strukturach, zajmują się handlem z Federacją Rosyjską. On zaprzeczył, powiedział, że o tej sprawie dowiedział się ode mnie. No i gdy zapytałem go się, jakie konsekwencje wobec nich mogą zostać wyciągnięte, odpowiedział, że czeka na materiał, który się ukaże. No więc dzisiaj mamy materiał. Od dnia dzisiejszego Gazeta Polska jest dostępna w kioskach. W sobotę, ściśle jawne, o 23.10 w Telewizji Republika, również odcinek poświęcony tej sprawie, w którym trochę szerzej pewne fakty zostaną ujęte, bo to jest naprawdę niebywałe. No, proszę sobie wyobrazić, obwód królewiecki, obwód należący do Federacji Rosyjskiej, Federacja Rosyjska, na którym to terytorium znajdują się Iskandery wycelowane w polskie miasta. I tam działa firma Kaliningrad Melioracja, wprost podległa pod gubernatora Królewca, która została nałożona za czasów jeszcze tego gubernatora, który potem Władimir Putin go namaścił na ministra handlu Federacji Rosyjskiej. I wtedy spółka Karola Misiudy, czy przedsiębiorstwo Karola Misiudy, zaczyna współpracować z tą firmą, sprzedaje tam produkowane kosiarki. Robi to później już również po rosyjskiej agresji na Ukrainę, a ta podległa gubernatorowi obwodu królewieckiego firma czy instytucja, tak, Kaliningrad Melioracja, kupuje już po rosyjskiej agresji na Ukrainę ten sprzęt. No jak to jest możliwe? To znaczy, ja powiem szczerze, jako dziennikarz śledczy, który zajmuje się kwestiami bezpieczeństwa, kwestiami służb specjalnych, ja nie jestem w stanie zrozumieć, jak to jest możliwe? Oczywiście nie ma, bo ja to sprawdziłem również w Komisji Europejskiej, nie ma żadnego embarga na sprzedaż tego typu sprzętu do Rosji. Nie jest on objęty w żaden sposób sankcjami. No ale my handlujemy dzisiaj wprost, bo to są przecież działacze partyjni, partii rządzącej, wprost z wrogiem. To znaczy my dzisiaj, ta firma dostarcza dzisiaj sprzęt wrogiemu krajowi, instytucjom, które są kontrolowane przez administrację szeroko rozumianą, bo to są również takie lokalne struktury administracji Federacji Rosyjskiej, które zamawiają ten sprzęt, kupują ten sprzęt z Kielc. My dostarczamy ten sprzęt i to się okazuje. I tam właśnie ten sprzęt jest wykorzystywany na przykład do czyszczenia dróg, to znaczy do tego, aby te drogi, którymi jeździ wojsko, które to drogi na przykład znajdują się przy granicy z Ukrainą. Ten sprzęt jest tam wykorzystywany. Ten sprzęt, który my produkujemy w Polsce. Ja mówię my jako Polska, bo szczerze mówiąc, ja nie rozumiem. Ja bym chciał, żeby pan Karol Misiuda, jego żona, odpowiedzi na pytania, dlaczego po rosyjskiej agresji na Ukrainę handlują w tym kraju. Czy wiedzą o tym, że jest to kraj wrogi, że jest to kraj, który straszy trzecią wojną światową, że jest to kraj, który wprost, jego przedstawiciele tego reżimu, Władimira Putina, mówią, że Polska jest na liście do ataku. To znaczy, że tutaj do Polski może dojść do wejścia rosyjskich wojsk. I jak oni to wytłumaczą? To znaczy, też ciekawi mnie, jak Donald Tusk do tego podchodzi, który rzekomo miał być tym, który te rosyjskie i białoruskie wpływy miał zdiagnozować i zneutralizować. No, gdzie jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego? Znaczy, naprawdę, ta sprawa jest bardzo niepokojąca w kontekście tego, co obecnie dzieje się na świecie i w kontekście pewnego braku odpowiedzialności. No, ja nie wiem, jak to nawet nazwać. Skrajnego braku odpowiedzialności i handlu z wrogim krajem.
1: Historia, całość na łamach aktualnego numeru tygodnika Gazeta Polska. To historia, którą też trzeba pytać i pana Siemoniaka, i innych luminarzy Platformy, no ale pokazują też, że te związki z Rosją nie zostały przez Platformę do końca przecięte, wbrew formalnym deklaracjom. A trochę jeszcze bym popatrzył na te bieżące wydarzenia, już niezwiązane z tą konkretną sprawą. Co do polskich służb, jakości polskich służb, dużo komentarzy wywołała bójka na stacji benzynowej, jak się okazało. Bójka jest podwana brakiem paliwa w ramach kończenia się pakietu osłonowego w nocy z 31 sierpnia na 1 września. Doszło do bójki, dość bulwersujące, ale jeszcze zrobiło się ciekawie, kiedy się okazało, że to była bójka między dwójką policjantów. W tym jeden był komendantem jednego z komisariatów. Co o tej sprawie do końca wiemy i czy to pokazuje jakąś patologię w polskiej policji, że dwóch policjantów się bije, w tym używa pałki teleskopowej na siebie, bo ktoś się wepnął, jeden funkcjonariusz, jeden policjant przed drugiego się wepnął do kolejki przed stację benzynową.
2: No to jest niebywała, szokująca historia. Historia, którą jako pierwszy ujawnił Cezary Gmejs na łamach Republiki, bo to on ujawnił, że to są policjanci, ci, którzy na tym filmiku się bili, tak, doszło do bójki, to była bójka między policjantami, to Cezary Gmejs ujawnił. No i jak to się zaczęło? No według tego, jak relacjonował to w telewizji Republika i na Platformie X, ta bójka rozpoczęła się od tego, że jeden z tych policjantów urwał lusterko w samochodzie. Z jakiego powodu, w jakich okolicznościach? No to już jest jakby sprawa drugorzędna. Jeśli ci, którzy powinni stać na straży prawa, którzy powinni, mało tego, w takich właśnie sytuacjach interweniować, sami prowadzą do tego, że być może pod wpływem alkoholu, bo tam się taki właśnie wątek również pojawił. Dopuszczają się bójki, dochodzi do bójki między stróżami prawa. Widzą to obywatele, no bo przecież ten filmik jest publicznie dostępny. Dochodzi do sytuacji, w której wszystko odbywa się w czasie, gdy Polacy, chcąc jeszcze skorzystać z tej możliwości taniego zatankowania, ustawiają się w kolejkach, aby zatankować taniej, bo za chwilę cena paliwa wzrasta, no to mamy do czynienia z takim niemal obrazkiem wyjętym z Federacji Rosyjskiej. No ja dotychczas takie obrazki widziałem w mediach społecznościowych i pochodziły z kraju Władimira Putina. To tam odbywały się tego typu patologie, to tam na stacjach benzynowych były kolejki, to tam właśnie podczas tych kolejek, podczas oczekiwania na tankowanie dochodziło do bójek, a tu się okazuje, że my nad Wisłą mamy podobną sytuację. Znaczy, to jest bardzo niepokojące na wielu poziomach. To znaczy, z jednej strony, że w ogóle takie kolejki mają miejsce, to znaczy, że rząd Donalda Tuska nie jest w stanie dzisiaj w żaden sposób zrealizować tej, wydawałoby się, najbardziej medialnej i kluczowej obietnicy, czyli paliwa po 5,19, o czym Donald Tusk przecież kilkukrotnie mówił, a z drugiej strony, że stróże prawa dopuszczają się takich nagannych, skandalicznych zachowań. Znaczy, to niestety nie jest też przypadkowe. Jeśli zobaczymy, jak polska policja, w jakim rozkładzie się znajduje pod rządami Donalda Tuska, pod kierownictwem tego pierwszego policjanta RP, czyli generała Marka Boronia, no to niestety nie jest to zaskakujące. To znaczy, mnie to niestety nie zaskakuje, bo Marcin Dobski od dłuższego czasu opisuje to, co dzieje się w polskiej policji. No i to są naprawdę szokujące informacje. Włosy na głowie jeżące, że ci ludzie, którzy stoją na straży prawa, no dopuszczają się do takich rzeczy. Ale dlaczego tak jest? Bo to trzeba o to zapytać. Dlatego, że na stanowiska kierownicze w polskiej policji nominowani są ludzie, którzy nigdy nie powinni na tych stanowiskach się znajdować. I stare powiedzenie, ryba psuje się od głowy, doskonale tu pasuje. To znaczy nieudolność, upolitycznienie plus pchanie na stanowiska kierownicze ludzi, którzy nigdy tam nie powinni się znajdować, no powoduje, że ta patologia się pogłębia. Dzisiaj niestety, ale to generał Marek Boroń ponosi pełną odpowiedzialność za to, co dzieje się w polskiej policji. Podobnie jak jego szef, jego minister Marcin Kierwiński. I to niepokoi. Ja cały czas mówię, to niepokoi. My dzisiaj mówimy o tej bójce, my mówimy o tych kolejkach, mówimy o aferze Zonda Krypto.
1: Ale to, żeby jasne, to do Zonda Krypto jeszcze wrócimy, być może na sam koniuszek z dwóch słowa.
2: Ale to ja chciałem tylko
1: dodać, bo podobno ci funkcjonariusze byli pijani, czy byli pod wpływem alkoholu. Patrol, który przyjechał swoich kolegów, jak się okazało, skontrolować, z tego co wiemy, nie przebadał ich na tą okoliczność. Nawet miał przekonywać świadków, że nie warto zgłaszać zawiadomienia, no to pokazuje, że polska policja no bardziej przypomina jakieś firmy Patryka Wegi niż poważną organizację.
2: Znaczy, no, trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że polska policja liczy ponad 100 tysięcy funkcjonariuszy i też nie powinniśmy tego generalizować, bo jest bardzo wielu porządnych mundurowych, którzy naprawdę wykonują kawał dobrej roboty, abyśmy mogli spać spokojnie, abyśmy mogli bezpiecznie chodzić po ulicy. Z drugiej strony zawsze znajdują się czarne owce. No, przy tak licznej organizacji jak polska policja, no, będzie ich oczywiście więcej procentowo, więc stąd takie skandale. No, ale tak jak powiedziałem, to wynika niestety z zarządzania. Zarządzania tą wielką, jakże istotną i ważną dla polskiego bezpieczeństwa instytucją. I tu dochodzimy do kluczowej kwestii. Dzisiaj ta cała debata publiczna skupia się na tym, co dzieje się w naszym kraju, na tej przepychance politycznej, na tym, a kto tam w tej aferze Zonda Krypto był, a kto nie. A przecież dzisiaj dzieją się rzeczy, które są naprawdę kluczowe dla naszego kraju i dla każdego z nas. Dzisiaj Rosja intensyfikuje działania na Ukrainie. Dochodzi do zamachów w krajach natowskich, czego przykładem jest to, co dzieje się obecnie w Niemczech. Dzisiaj zamiast sporów wewnętrznych, politycznych i skupiania się na tym, my powinniśmy dbać i skupić się na budowie bezpieczeństwa państwa, na umacnianiu bezpieczeństwa państwa. No przecież ta polska policja, polscy funkcjonariusze, czy policji, czy innych służb mundurowych, czy specjalnych, to oni dzisiaj są odpowiedzialni za nasze bezpieczeństwo. To oni w pierwszej kolejności, na pierwszej linii frontu są właśnie po to, aby nas chronić między innymi przed takimi sytuacjami, jakie widzimy dzisiaj w Niemczech. To są bardzo poważne sprawy i zamiast poważnej debaty w mediach, zamiast poważnej dyskusji politycznej, to widzę, że rząd i opozycja obrzuca się kwestiami, kto jest winny i kto jest zamieszany w jakąś tam aferę. No to jest bardzo niepokojące, bo to sieje chaos, to pogłębia tą polaryzację, to pogłębia ten gigantyczny chaos, jaki jest w naszym kraju obecny od dłuższego czasu, a beneficjentem takiego chaosu, takiego konfliktu coraz większego jest Federacja Rosyjska. Gdyby dzisiaj, nie daj Boże, doszło do takiego prawdziwego ataku na Polskę, to mam wrażenie, że my jesteśmy całkowicie nieprzygotowani. A takie przykłady bójki policjantów, one po prostu niepokoją właśnie z tego powodu. To są ci ludzie, którzy na pierwszej linii frontu powinni dbać o to, aby nie dochodziło do zamachów, aby nie dochodziło do takich sytuacji, w której obywatele są zagrożeni. Więc ja mogę tylko zaapelować do polityków, zarówno opozycji, jak i partii rządzących, aby naprawdę skupili się na kwestiach bezpieczeństwa. My dzisiaj jesteśmy ogrywani, dzisiaj bez nas decydują się rzeczy, które będą miały konsekwencje w najbliższych latach co do pewnej sytuacji geopolitycznej w Europie czy wręcz na świecie. My dzisiaj za wszelką cenę powinniśmy naciskać na administrację Donalda Trumpa, abyśmy nie tylko mieli w Polsce więcej amerykańskich żołnierzy, ale również, aby w Polsce były trzymane, abyśmy mieli w Polsce broń atomową, która jest najskuteczniejszym narzędziem odstraszania. My dzisiaj nie możemy sobie pozwolić na to, żeby zlekceważyć to, co dzieje się na świecie. Naprawdę sprawa jest poważna. Nawet kraje skandynawskie, które przecież słyną z takiego bardzo antywojennego podejścia przez lata, taka narracja antywojenna w tych krajach i w tym społeczeństwie była, no dzisiaj naprawdę robią wszystko, aby społeczeństwo i instytucje państwowe były przygotowane na ewentualny atak. A co my robimy w Polsce? zajmujemy się Trybunałem Konstytucyjnym, zamachem przez rząd na niewygodną instytucję, zajmujemy się aferą Zonda Krypto, zajmujemy się wieloma innymi sprawami. Oczywiście one powinny zostać wyjaśnione. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że skandal Zonda Krypto, podobnie jak inne skandale, które były i które pewnie będą, powinny zostać wyjaśnione. Ale priorytetem dla nas dzisiaj powinno być bezpieczeństwo państwa. My jako obywatele dzisiaj naprawdę powinniśmy wymagać od naszych polityków, których wybraliśmy, tego, aby zajmowali się istotnymi, ważnymi, strategicznymi sprawami, jakim jest nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo naszego kraju. I jak ja widzę panią prezydent Gdańska, która wypowiada się ze smutkiem w głosie o tragedii Rosjan, to ja naprawdę nie wiem, kto głosował na tą panią, kim jest ta pani, ale ona powinna zostać zmuszona do podania się do dymisji za tą skandaliczną wypowiedź, jaka miała miejsce wczoraj.
1: O czym mówił naszej antenie Piotr Nisztor, dziennikarz, publicysta, Telewizja Republika i Tygodnik Gazeta Polska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Do zobaczenia i słyszymy się pewnie niebawem z kolejnymi informacjami. A my teraz mamy serwis informacyjny, a za chwilę wrócimy również do Odysei Wyborczej. Będziemy o samorządach rozmawiać. A teraz już na łoże tak leszczy.
3: Odyseja Wyborcza.

0: Trwa posiedzenie Sejmu. W piątek wybory na wicemarszałka. Wybuch na dworcu kolejowym w Niemczech. Minęła godzina 11. Małgorzata Kleszcz. Zapraszam Państwa na Wiadomości Wnet.
1: Wiadomości Wnet.
0: Sejm rozpoczął dziś pierwsze po wakacyjnej przerwie posiedzenie. Posłowie będą pracować m.in. nad senackim projektem nowelizacji kodeksu wyborczego oraz ustawy o referendum lokalnym. Panie prezydencie, albo pan jest wprowadzony w błąd przez swoje otoczenie, albo pan po prostu kłamie, powiedział Włodzimierz Czarzasty podczas konferencji prasowej, odpowiadając na słowa prezydenta Karola Nawrockiego, że w Sejmie istnieje zamrażarka na prezydenckie inicjatywy. Rozwój Plus zgłosi kandydaturę Marcina Horały na wicemarszałka Sejmu, poinformował Mateusz Morawiecki. Dodał, że jego formacja poprze również kandydata PiS Marcina Ociepę, ponieważ, tu cytat, każdy klub powinien mieć przedstawiciela w prezydium Sejmu. Obecnie w gremium nieobsadzone pozostaje jedno miejsce. Sprawę wyboru wicemarszałka komentował podczas poranka wnet poseł Łukasz Kmita.
2: Warto, aby porozumieć się. Jest w tej chwili wakat jednego wicemarszałka. Przypomnę, że przez 3 lata koalicja blokowała wybory wicemarszałka. Teraz zwróciliśmy się z prośbą, z propozycją, aby także Prawo i Sprawiedliwość poparło rozszerzenie prezydium, aby każdy z klubów parlamentarnych, szanując pewien dobry zwyczaj, miał swojego przedstawiciela. No i mam nadzieję, że ta propozycja ostatecznie zostanie, no, można powiedzieć, przyjęta.
0: Powiedział podczas poranka wnet poseł Łukasz Kmita. Cały wywiad dostępny na portalu wnet.fm. To nie jest fair wobec mieszkańców Krakowa, że politycy z Warszawy i innych miast traktują wybory na prezydenta stolicy Małopolski jak poligon doświadczalny przed wyborami parlamentarnymi, powiedział podczas poranka wnet Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa. Gibała zapytany został także o ewentualną obniżkę cen biletów w Krakowie.
3: Przywrócimy ceny poprzednie, które i tak były wyższe niż w Warszawie, no ale ta ostatnia podwyżka to już w ogóle wywindowała je na sposób, na poziomy zupełnie absurdalne. To są jakieś opary absurdu obecne, wysokość tych obecnych cen. Natomiast no, będziemy też szukać oszczędności poprzez likwidację zbędnych stanowisk. Zarządy spółek miejskich czy rady nadzorcze spółek miejskich nie muszą liczyć po 3 czy po 5 członków.
0: Powiedział podczas poranka wnet Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa. Prezydent Karol Nawrocki jeszcze w tym roku spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem, podała Rzeczpospolita. Prezydent RP pod koniec września uda się do Nowego Jorku, by reprezentować Polskę podczas debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Instytut Badań Polster przeprowadził na zlecenie Superekspresu sondaż, w którym zapytano ankietowanych, czy rząd Donalda Tuska powinien jak najszybciej wrócić do projektu ceny paliwa niżej i wprowadzić go w życie. Twierdząco odpowiedziało 77% ankietowanych. Przeciwną opinię ma 9%. Odpowiedź nie wiem, trudno powiedzieć wybrało 14% pytanych. Sondaż został przeprowadzony w dniach 7-8 sierpnia na próbie 1022 dorosłych Polaków. Na dworcu kolejowym w Augsburgu w Niemczech doszło do eksplozji. Obrażenia odniosły co najmniej 2 osoby. Na miejscu zdarzenia pracuje policja, w tym eksperci do spraw materiałów wybuchowych z Federalnego Urzędu Kryminalnego. Część infrastruktury dworca pozostaje zamknięta. Przywódcy Rosji, USA i Chin, Władimir Putin, Donald Trump i Xi Jinping mogą odbyć w listopadzie trójstronne spotkanie, poinformował wczoraj Jurij Uszakow, doradca Putina do spraw polityki zagranicznej. Cytowany przez agencję Reutera Uszakow przekazał, że do spotkania mogłoby dojść podczas najbliższego forum współpracy gospodarczej Azji i Pacyfiku.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama. W 165. rocznicę manifestacji patriotycznej na Świętym Krzyżu, która uformowała do walki przyszłych powstańców styczniowych, zapraszamy na pierwszą pielgrzymkę bohaterów Pamięć i Modlitwa w intencji poległych i zmarłych powstańców styczniowych. Sanktuarium na Świętym Krzyżu, 13 września, początek uroczystości, godzina 11.30, a więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.powstaniestyczniowe1863.pl.
1: Nasz naród jak lawa.
6: Gen wolności.
7: Młodzież w walce z komuną.
8: Fundacja Skrzydła Sztuki zaprasza na żywą lekcję historii.
9: To muzyczna opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym.
10: Historia Kordiana i Mickiewiczowskich dziadów oraz żołnierzy wyklętych połączona ze wspomnieniem Grzegorza Przemyka, Emila Barchańskiego i wielu innych bezimiennych, którzy nigdy się nie poddali.
11: Bo to nie będzie opowieść o ofiarach.
12: To będzie opowieść o wojownikach.
13: Najbliższy pokaz już 27 września o godzinie 18:00. Scena Stygmat w Warszawie.
14: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
15: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
5: Po reklamie.
16: Autopromocja.
17: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
16: Sofa Surfing. To była autopromocja.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Bo co jest ważne, proszę Państwa, ta regularność. Ja mogę mieć te wpłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet, no jest ważne. No, dlatego ja uruchomiłem wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne, jednocześnie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe rzeczy. No to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak Państwo.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy. Odyseja wyborcza.
3: I teraz w Odysei Wyborczej odrobina oddechu od bieżącej polityki, a zajmiemy się polityką istotną, bo polityką samorządową. Naszym gościem Grzegorz Cichy, burmistrz

0: rolniczych, to wszystko daje taki obraz niezwykle złożonego organizmu samorządowego. Jest jakiś wspólny mianownik dla polskich miasteczek?
1: Tak, myślę, że tak. Mamy podobne problemy, chociażby depopulacja, która dotyka sporej części naszych miast, miasteczek, nawet tych większych, powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Natomiast mamy na pewno też sporo wyzwań, bo jesteśmy w przededniu składania budżetów na rok 2027, a tych pieniędzy nam brakuje, chociażby brakuje na wydatki oświatowe. Więc ten temat będzie się przewijał przez szóste Forum Miasteczek Polskich, które na początku przy pierwszej edycji miało być taką konferencją połączoną z Walnym Zgromadzeniem Unii Miasteczek Polskich, a rozrosło się do takiego dużego spotkania Polski lokalnej, Polski powiatowej z decydentami, z przedstawicielami Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, z przedstawicielami komisji sejmowych, instytutów ogólnopolskich czy instytucji ogólnokrajowych, które właśnie mają coś do powiedzenia w rzeczach ważnych dla mieszkańców, czyli decydują o sprawach lokalnych również, o sprawach mieszkańców tej Polski powiatowej, gdzie no, naprawdę mamy znaczną część ludności mieszkającą poza dużymi miastami.
0: Często jest tak, że mieszkańcy tych miasteczek polskich czy Polski powiatowej czują się gdzieś tam pominięci. Teraz przyszedł mi na myśl fragment książki Karoliny Olejak, to jest dziennikarka telewizji Polsat News, portalu Interia. Tytuł jest prowokacyjny, nienawidzę ich, ale tam jest rozmowa właśnie z grupą osób, które przyjechały na manifestację do Warszawy, a mieszkają w małym miasteczku i w trakcie rozmowy wyszło, że najbardziej coś, co ich denerwuje, co ich irytuje, co ich turbuje, to jest kwestia, że chociażby media zajmują się, ale też seriale, kultura, że to wszystko jest skupione na wielkie miasta, najczęściej na Warszawę, a nie ma nawet nie to, że pieniędzy, tylko nie ma uwagi, nie ma takiego postawienia tych miejsc, gdzie mieszka większość Polaków, właśnie miasteczek jako istotnego elementu czy istotnego pejzażu w polskiej kulturze. To też jest taki element, gdzie nie wiem, czy polskie miasteczka, te mniejsze aglomeracje są docenione.
1: Na pewno ten głos polski lokalny jest słabiej słyszalny, a problemy, które mamy jako mieszkańcy tych miejscowości poniżej powiedzmy 50 tysięcy mieszkańców są nie mniej ważne, czy nie mniej doniosłe jak problemy tych mieszkańców dużych miast czy dzielnic Warszawy, Krakowa, Wrocławia czy Poznania. Na pewno ważne jest, żeby te kłopoty, z którymi spotykają się samorządowcy, usłyszeli decydenci w Warszawie. I stąd właśnie nie robimy tego forum gdzieś w Polsce, właśnie w siedzibie na przykład którejś z gmin członkowskich Unii Miasteczek Polskich, tylko przyjeżdżamy do Warszawy, do samego ścisłego centrum, hotel Nowotel jest niedaleko Sejmu, Senatu, po to, żeby właśnie ci, którzy kształtują tą politykę państwową, politykę skierowaną do samorządów, mogli wziąć udział w tym forum, żeby rozmawiać z osobami, które decydują o sprawach ważnych dla samorządu. A rzeczywiście w kulturze popularnej ten głos małych miasteczek jest mało widoczny, albo czasami w krzywym zwierciadle, tak jak na przykład serial Rancho, czy może taki ciepły serial, cykl U Pana Boga za piecem, pokazujący taką sielskość. A tymczasem nasi mieszkańcy wcale nie chcą tylko tej sielskości. Cenią sobie oczywiście czyste powietrze i spokojniejszy tryb życia, gdzie życie w naszych miasteczkach płynie może trochę wolniej, ale smakuje lepiej. Natomiast chcą korzystać z dóbr kultury, usług publicznych nie w mniejszym stopniu niż mieszkańcy dużych ośrodków. Oczywiście nie mówię tutaj o teatrach czy operach, czy metrze, ale chociażby o dostępie do lekarzy, dostępie do dobrej edukacji, dostępie dla młodzieży do dóbr kultury wszelakich, czyli wydarzeń, festiwalów, koncertów, to co oferuje duże miasto. No i oczywiście możliwość rekreacji swoich pasji, swoich zainteresowań, chociażby sportowych. Na pewno nasze miasteczka stają się takimi mini centrami dla sąsiednich gmin, dla powiatów, gdzie staramy się ten poziom usług mieć jak najwyższy, żeby nie odbiegać od tego, co można, z czego można skorzystać w dzielnicach Warszawy, czy Krakowa, czy Gdańska.

0: ale to nie jest oczywiście proste, bo na to wszystko potrzeba funduszy, potrzeba pieniędzy. O tym też będziemy rozmawiać na forum Miasteczek Polskich.
1: A właśnie, bo miasteczko jest gdzieś zawieszone między takie miasto powiatowe na przykład, gdzieś między miastem wojewódzkim, gdzie faktycznie te i centra usługowe, administracyjne, edukacyjne, kulturalne są zlokalizowane, a terenami wiejskimi, no, które dają już taką zupełną odseparowanie się od cywilizacji, możliwość na co dzień, także w własnym domu życia na łonie natury i gdzieś po środku jest to miasteczko powiatowe, gminne, które właśnie powinno pełnić funkcję, powinno łączyć pewne role. Aktualnie nie mamy nowej strategii średniookresowej, ale jak dobrze pamiętam tą poprzednią zwaną planem Morawieckiego, no tam było bardzo opisane, bardzo wyraźnie, jak niektóre miasta, miasteczka właśnie wytracają te funkcje pośrednicze. Czy to się udało wyhamować, czy w ogóle da się to wyhamować za pomocą odpowiednich polityk publicznych?
0: Jest to ogromne zadanie i ogromne wyzwanie. Ja miałem okazję rozmawiać z premierem Mateuszem Morawieckim bodaj 3 razy i zwracałem uwagę, że potrzebujemy atrakcyjnych miejsc pracy. Miejsc, które pozwolą młodym ludziom zostać w naszych miasteczkach czy w gminach miejsko-wiejskich, bo to też czasami są przedmieścia miasteczek, tu założyć rodzinę, wysłać dzieci do przedszkola czy do szkoły i nie jechać za pracą do dużych miast, gdzie ta praca po pierwsze jest, a po drugie jest często gęsto lepiej płatna. Potrzebujemy po prostu czegoś takiego wsparcia, żeby właśnie inwestor budujący zakład czy miejsca, tworzący miejsca pracy w Polsce lokalnej, powiatowej miał preferencję, żebyśmy nie spędzali całego życia na dojazdach, w tramwajach, pociągach, autobusach do stref przemysłowych, które już mają brak olbrzymi pracowników i muszą wysyłać własny transport po tych pracowników nawet po kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów. Jest tych miast stracących funkcję społeczno-gospodarczą dosyć sporo, głównie to dotyczy miast wojewódzkich, natomiast my się bardziej skupiamy na tych mniejszych miastach, poniżej 50 tysięcy mieszkańców. No i tutaj niestety jest problem, że Krajowy Plan, strategia zrównoważonego rozwoju kraju zakłada właśnie wsparcie dla tych mieszkańców z miast powyżej 60 tysięcy mieszkańców. My chcemy, żeby to wsparcie było również dla tych mieszkańców Polski powiatowej. Tak jak na przykład Proszowice, gdzie jestem burmistrzem od 2014 roku. Jesteśmy stolicą powiatu. Wykonujemy wiele funkcji na rzecz sąsiednich gmin, nie tylko z województwa małopolskiego, ale również z województwa świętokrzyskiego, którzy przyjeżdżają do nas, chociażby zostawiają samochody na park and ride'ach i przesiadają się w samochody, w busy, w autobusy jadące do Krakowa czy do Niepołomic, do strefy przemysłowej. Potrzebujemy takiego wsparcia, takiej polityki mądrej, która pomagałaby gminom tworzyć strefy aktywności gospodarczej czy po prostu jakieś specjalne strefy inwestycyjne, gdzie inwestor, podobnie jak Niemcy po II wojnie światowej, no rozproszyli swój przemysł, zrobili taką dekoncentrację ośrodków przemysłowych po nalotach dywanowych na Zagłębie Rury, czy Drezno, Lipsko, czy porty Hamburg i inne. Po prostu dzisiaj w niemieckich miasteczkach, zresztą podobna sieć osadnicza jak w Polsce na prawie magdeburskim, mamy na pewno po kilka zakładów, które dają miejsca dobrze płatne na miejscu, właśnie lokalnie. Nie trzeba jeździć do Stuttgartu, czy do Frankfurtu. Ta praca również jest na miejscu w tych mniejszych ośrodkach.
1: To jest też tak, że zwykliśmy patrzeć na ten rozwój jako z jednej strony indywidualną przedsiębiorczość Polaków, którą możemy się chwalić i szczycić, bo rzeczywiście Polacy są niezwykle przedsiębiorczy, ale z drugiej strony jednak poprzez ten impuls państwowy i pewną planowaną politykę, jak powiedziałem, w tej chwili był projekt polityki średniookresowej do roku 35, autorstwa pani minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, on nie został przyjęty i chyba nie zostanie przyjęty. To jest odłożony ad acta, ale on faktycznie no, zakładał taki trochę powrót do wyspowego rozwoju, trochę powrót do koncentracji się na tych większych ośrodkach. Czy to jest tak, że bez mądrej, może ze słowo, bez planowanej, bo ona może modla głupia, ale bez jakiejś takiej przemyślanej polityki państwowej, że takie instrumenty użyjemy w konkretnym sektorze, to te mniejsze ośrodki są bez szans, że tutaj te procesy będą nieubłagane?
0: Będzie bardzo trudno. Zjawisko depopulacji, metropolizacji widzimy na całym świecie. Rosną potężne metropolie typu Londyn, New Delhi, czy Meksyk, czy Tokio i jest to zjawisko ogólnoświatowe. Natomiast my mamy ten plus, że mamy bardzo dużo małych miast. Mamy miast w Polsce ponad 1000, a małych miast jest około 740. Więc warto tą sieć osadniczą wykorzystać i wzmacniać te ośrodki, nie osłabiać, nie powodować odpływu mieszkańców, tylko je po prostu wzmacniać. Potrzebujemy mieszkań, potrzebujemy miejsc pracy, potrzebujemy funduszy rządowych na rozwój tych dwóch dziedzin życia. I jeszcze raz odwołam się do przykładu Niemców. W Niemczech największy procent produktu krajowego brutto nie wytwarzają potężne ogólnoświatowe koncerny, ale właśnie często małe i średnie przedsiębiorstwa. I takie małe i średnie przedsiębiorstwa powinny być wspierane, powinien być rozwój tych przedsiębiorstw, również działających lokalnie. I one będą budować potęgę państwa. Silny samorząd lokalny to silne państwo. Takiej polityki nam trzeba i w tą stronę chcielibyśmy, żeby no, rządy dostrzegały te potrzeby mieszkańców Polski podatowej. No niestety brak przyjęcia tej strategii spowoduje, że będziemy skazani na niestety odpływ mieszkańców, na metropolizację, depopulację, na problemy, wyzwania demograficzne, że niedługo będziemy szli w stronę Włoch, gdzie burmistrzowie niektórych miast sprzedawali miejskie obiekty, lokale, budynki czy jakieś małe kamienice za 1 euro, żeby tylko ktoś chciał w tym miasteczku mieszkać.
1: A jak oczywiście to jest, bo w Warszawie te ceny już mieszkań, nie tylko w Warszawie, w Krakowie, w Warszawie już są takie dzielnice, gdzie trudno wyszperać mieszkanie poniżej 20 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Są oczywiście mniej popularne dalsze dzielnice, ale tutaj Mokotów, Śródmieście oczywiście to są niezwykle wysokie ceny. Nie niższe są o wiele w Krakowie czy we Wrocławiu, a z drugiej strony rzeczywiście wydaje się są tereny, gdzie będzie kłopot, co zrobić z pustostanami, z budynkami, w których już nikt nie mieszka i które powoli się degradują z zimy na zimę. I nie ma takiego pomysłu, żeby zachęcić Polaków, żeby pokazać, że nie tylko w wielkim mieście jest życie, ale też na prowincji. Jeszcze raz w naszej rozmowie wrócę do książki Karoliny Oleja, która też pokazuje i to widać naocznie, że często jak przyjeżdżają ludzie mieszkający na prowincji zarabiający, to właśnie poprzez ten kontekst kulturowy lekko zaskoczeni konstatują, że ich zarobki wcale nie są tak wiele niższe, a często są wyższe niż pracowników w miastach, tylko że właśnie inaczej się na to patrzy kulturowo. Nie jest tak, że te mniejsze miasteczka mogą zdobyć sobie no właśnie poprzez kulturę też taką wiedzę, że na prowincji można bardzo dobrze żyć i bardzo dobrze, nawet lepiej niż w mieście zarabiać.
0: No jest tutaj szansą praca zdalna chociażby, ale też widzimy taką tendencję, że mieszkańcy centrów miast wyprowadzają się ze Starego Miasta w Krakowie, czy Wrocławia, czy Poznania i mają po prostu taki nowy, no, no może moda to za dużo powiedziane, ale taką potrzebę, żeby jednak mieć dom jednorodzinny, mieć garaż dla samochodu, mieć teren zielony, miejsce dla dzieci, dla psa i kupują domy wokół Warszawy. No na przykład w Unii Miasteczek Polskich jest Brzwinów, który powiększa liczbę mieszkańców każdego roku i musi budować szkołę czy przedszkola, bo przybywa dzieci. To są często właśnie ludzie, którzy wyprowadzają się z centrum Warszawy, bo życie w takich dużych centrach też nie jest łatwe i też kłopoty chociażby z parkowaniem, czy właśnie z terenami zielonymi, no i też hałas, korki i tym podobne uciążliwości dużego miasta, strefy czystego transportu, chociażby w Krakowie słynna historia ze strefą. I wydaje nam się, że właśnie mamy tutaj szansę, że te miasta, które leżą w miarę blisko, tak do godziny jazdy samochodem większych metropolii, powinny wykorzystywać swoje położenie i oferować mieszkańcom właśnie to 15-minutowe miasto. Czyli że w ciągu 10-15 minut można pojechać do lekarza, pojechać na krytą pływalnię, do hali sportowej, do szkoły, do przedszkola, do biblioteki czy po prostu do centrum handlowego i nie stać w korkach godzinę w jedną, godzinę w drugą stronę. stronę. To jest nasza szansa, ale oczywiście potrzebujemy też wsparcia na rozwój budownictwa komunalnego, gminnego, żeby te ceny mieszkań właśnie przestały iść w górę. Ja bym tutaj, panie redaktorze, zachęcał do sprawdzenia wyników Narodowego Spisu Powszechnego. Ile mamy pustostanów w Polsce, a też na pewno warto się przyglądnąć, ile jest osób w Polsce, które mają więcej niż jedno czy dwa mieszkania czy domy. Bo widzimy też zjawisko takie, że ludzie kupują mieszkania jako lokatę kapitału, miejsce do dodatkowych dochodów, wynajmując po prostu kupując całe piętra, całe klatki, wynajmując je potem, czerpiąc z tego niezłe dochody. Więc tutaj to jest dosyć złożony temat, jeżeli chodzi o mieszkalnictwo. Na pewno musimy szukać możliwości ściągnięcia nowych mieszkańców. Mnie się tutaj marzy, żebyśmy specjalny program uruchomili dla Polaków z Kazachstanu, czy w ogóle z Rosji, którzy mają polskie korzenie, którzy piszą do nas, do gmin o pomoc w repatriacji. Są to osoby, które często są katolikami, mają jeszcze zasób polskiego słownictwa, są dobrze wykształceni. No tylko problem jest, żeby w takich małych miastach znaleźli miejsce do zamieszkania i jednocześnie, żeby oni mieli pracę, którą będą w stanie podjąć praktycznie od zaraz i utrzymywać się samemu już bez wsparcia gminy. Tutaj też by się przydały środki na taki właśnie program, plus program dla Polaków powracających z emigracji z różnych stron świata. Mamy Polonii dosyć dużo i taką szansę właśnie w tych tańszych mieszkaniach, w tańszym życiu, kosztach życia upatruje w naszych miastach.
1: O czym mówił nasz gość, zapraszając na Forum Miasta Czech Polskich, to 16-17 września, a zapraszał pan burmistrz gminy miasta.
0: Jeżeli mogę jedno zdanie, będzie nas na 6. Forum Miasteczek Polskich prawie 480 samorządowców, wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, skarbników, radnych, sekretarzy. Będzie to mocny głos Polski lokalnej i proszę śledzić relacje. Zapraszamy serdecznie, bo na pewno będzie tam dużo, dużo ważnych tematów poruszonych i dyskusje na pewno będą bardzo gorące. Zapraszam na forum.
1: Aha, relacja także będzie na antenie Radia Wnet. Grzegorz Cichy, burmistrz miasta i gminy Proszowice, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę i do zobaczenia.
0: Pozdrawiam, do zobaczenia na 6. Forum Miasteczek Polskich.
1: Godzina 11:33. Kończymy Odyseję Wyborczą. Za chwilę studio, za chwilę kolejne audycje, a my usłyszymy się jutro o tej samej porze, czyli 10:00. Za chwilę Studio Białoruskie.
2: Odyseja Wyborcza. Studio Białoruskie.

0: Беларуская студия Радио ВНЕТ.
1: Kaczyńskiego o sprawie zonda krypto trwa posiedzenie Sejmu. W piątek wybory na wicemarszałka. Wybiła godzina 12. Małgorzata Kleszcz. Zapraszam Państwa na Wiadomości Wnet.
2: Wiadomości Wnet.
1: Prawo i Sprawiedliwość domaga się powołania komisji śledczej w sprawie zonda krypto. Jest dzisiaj w Polsce sprawa, którą trzeba wyjaśnić. Chodzi o aferę zonda krypto. Są propozycje, żeby powołać komisję śledczą Sejmu, ale przecież widzieliśmy, jak to działało. Przedstawiciele opozycji byli wyrzucani z sali, odbierano im głos, często w ogóle ich eliminowano. Po prostu nie było żadnej woli dojścia do prawdy. I obawiam się, że w tym wypadku tak też będzie, bo tak na pierwszy rzut oka wiadomo, kto tutaj ma najwięcej do ukrycia, powiedział lider PiS. Dziś rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Sejmu po wakacyjnej przerwie. Posłowie pracują m.in. nad senackim projektem nowelizacji kodeksu wyborczego oraz ustawy o referendum lokalnym. Panie prezydencie, albo jest pan wprowadzony w błąd przez swoje otoczenie, albo pan po prostu kłamie, powiedział Włodzimierz Czarzasty podczas konferencji prasowej, odpowiadając na słowa prezydenta Karola Nawrockiego, że w Sejmie istnieje zamrażarka na prezydenckie inicjatywy. Rozwój Plus zgłosi kandydaturę Marcina Horały na wicemarszałka Sejmu, poinformował Mateusz Morawiecki. Dodał, że jego formacja poprze również kandydata PiS Marcina Ociepę, ponieważ tu cytat, każdy klub powinien mieć przedstawiciela w prezydium Sejmu. Obecnie w gremium nieobsadzone pozostaje jedno miejsce. To nie jest fair wobec mieszkańców Krakowa, że politycy z Warszawy i innych miast traktują wybory na prezydenta stolicy Małopolski jak poligon doświadczalny przed wyborami parlamentarnymi, powiedział podczas poranka Wnet Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa. Gibała zapytany został także o ewentualną obniżkę cen biletów w Krakowie.
3: Przywrócimy ceny poprzednie, które i tak były wyższe niż w Warszawie, no ale ta ostatnia podwyżka to już w ogóle wywindowała je na sposób, na poziomy zupełnie absurdalne. To są jakieś opary absurdu obecne, wysokość tych obecnych cen. Natomiast no, będziemy też szukać oszczędności poprzez likwidację zbędnych stanowisk. Zarządy spółek miejskich czy rady nadzorcze spółek miejskich nie muszą liczyć po 3 czy po 5 członków.
1: Powiedział Łukasz Gibała na antenie Radia Wnet, a cały wywiad dostępny na portalu wnet.fm. Prezydent Karol Nawrocki ma spotkać się z Donaldem Trumpem w grudniu podczas szczytu G20 w Miami, przekazał szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz w rozmowie z Rzeczpospolitą. Spotkali się już czterokrotnie, rozmawiali wiele razy przez telefon w różnych formatach. Kiedyś, gdy prezydent Polski widział się z prezydentem Stanów Zjednoczonych raz na 2 lata, uważano to za intensywną komunikację. Obecnie takich kontaktów jest znacznie więcej. Instytut Badań Polster przeprowadził na zlecenie Superekspresu sondaż, w którym zapytano ankietowanych, czy rząd Donalda Tuska powinien jak najszybciej wrócić do projektu ceny paliwa niżej i wprowadzić go w życie. Twierdząco odpowiedziało 77% ankietowanych. Przeciwną opinię ma 9%. Odpowiedź nie wiem, trudno powiedzieć, wybrało 14% pytanych. Sondaż został przeprowadzony w dniach 7-8 sierpnia na próbie 1022 dorosłych Polaków.
0: Prognoza pogody.
1: Dzisiaj dość ciepły dzień. Temperatury w ciągu dnia będą przeważnie wynosić od około 20 do 25 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na południu i południowym wschodzie kraju, natomiast chłodniej nad morzem i na północnym wschodzie. W Warszawie w najcieplejszej porze dnia 22 stopnie, we Wrocławiu 23, w Krakowie nawet do 25 stopni Celsjusza.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.

0: Reklama.
1: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
0: Po reklamie.
2: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna przedstawia specjalny spektakl polityczno-gastronomiczny pod tytułem Pożeraczka Książek. Występują Żyrafa Kleszcz, czyli Wieszcz, Mędrula, czyli szef kuchni, Tosia Muzysia, znaczy się Bartyś.
3: Widział ktoś Żyrafę Kleszcz? Co się znowu, gdzie się ona zapodziała? Może w Afryce jest?
4: Nie, w żadnej Afryce. Schowała się w mesie. Na pewno coś pożera.
3: A, tuś mi, bratku. A co tu widzimy na talerzu? O, nienasycenie Witkacego. Lampart Lampeduzy. Nie za żylasty ten Lampart, aby?
4: Ależ skąd? Toż to prawdziwa uczta. No masz, znowu wyjechała z Platonem.

0: Reklama.
1: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura. Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
2: To była autopromocja.

Dzień dobry, Magdalena Uchaniuk, witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną do godziny 14 Adam Czerpak i powoli wracamy do starej ramówki, starej nowej, ale telefony oczywiście na pewno będą dla Państwa i ten czas jest po to, żeby mogli Państwo do nas dzwonić. 572-296-545. Zachęcamy, żeby zadzwonić jak nowy rok, jak szkoła, jak wakacje, jak sprawy związane z polityką polską, międzynarodową. Wszystkie tematy dozwolone. Czekamy. 572-296-545.

0: Na razie telefonów od Państwa brak. Mam nadzieję, że to ta przerwa wakacyjna tak wpłynęła, a ja, drodzy Państwo, streszczę przynajmniej w kilku słowach to, co powiedział premier polskiego rządu Donald Tusk o pożarach w polskich fabrykach. Doszło do aktu sabotażu, powiedział podczas konferencji premier Donald Tusk. Jeśli chodzi o pożary w dwóch zakładach, w Lublinie i Skarżysku Kamiennej, to w przypadku Skarżyska Kamiennej nie ma żadnej wątpliwości, że doszło do celowego podpalenia, czyli aktu sabotażu, a w przypadku Lublina nie mamy tego typu dowodów, ale nie można wykluczyć, biorąc pod uwagę charakter produkcji, że tam także doszło do celowego podpalenia. Przypomnijmy, była to konferencja przed posiedzeniem rządu. Teraz posiedzenie rządu trwa i te akty sabotażu są widoczne. Nasilają się one także w innych krajach Unii Europejskiej. Służby odnotowały próbę sabotażu sieci energetycznej w Birkheim na zachodzie kraju, a w pobliżu elektrowni węglowej, trudna nazwa, Jenschwalde na wschodzie Niemiec, niedaleko granicy z Polską, doszło do eksplozji. To są te ostatnie wydarzenia związane z różnymi aktami dywersji. Jak Państwo patrzą na bezpieczeństwo dzisiaj Polski, a także krajów NATO czy krajów Unii Europejskiej? Może o to dzisiaj Państwa zapytam. Bezpieczeństwo, bardzo ważna sprawa, i to bezpieczeństwo nas, ale także bezpieczeństwo energetyczne, bo o tym się dużo mówi w kontekście tych aktów dywersji, które miały miejsce. Przypominam, numer telefonu 572-296-545 i zachęcamy do tego, żeby do nas zadzwonić już po tej wakacyjnej przerwie. Mam nadzieję, że Państwo wracają na te tryby bardziej obowiązkowe, chociaż może niektórzy słuchają nas i rozkoszują się jeszcze urlopem czy wakacjami. I mamy pierwszy telefon. Halo, halo, kto jest z nami? Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry. A, słyszę w radiu. Proszę Pani, ja chciałam tylko powiedzieć, że codziennie rano słucham od 6:00...
0: Misia najpierw. Misia. Tak.
1: Nie wiem, jak ten pan się nazywa.
0: Pan Wacław Pokrzywicki.
1: Ale on powiedział, że niewiele osób go już słucha, a to nieprawda. Ja codziennie, jak się budzę, słucham.
0: A przekażemy panu Wacławowi, żeby nie tracił wiary w swoje poranne wstawanie.
1: Niech nie traci wiary, bo miło mi się wstaje, miło mi się słucha, a przedwczoraj niestety tak powiedział. Ja się nie zgadzam.
0: Dziękuję bardzo za ten głos i pozdrawiamy serdecznie.
1: Pozdrawiam również i panią. Do widzenia.
0: Do widzenia. 572-296-545 to już pierwsze koty za płoty za nami, pierwszy telefon za nami. Bardzo serdecznie dziękujemy. Telefon z Warszawy. A jak w innych stolicach województw, czy państwo nas słuchają i jak się państwo mają? Zapraszamy i czekamy na państwa telefony.

0: I już jest kolejny telefon i tak, odpowiadam, dobrze pana słychać, ale nie wiem, kto jest po drugiej stronie.
1: Kłania się Marek z Warszawy. Kłaniam Witamy. Się wszystkim i pani redaktor oczywiście również. Ja chciałem poruszyć taki temat, który trochę nie daje mi spokoju. Czy może jest u państwa w redakcji ktoś zainteresowany, a może to pani redaktor, bo pamiętam, że też pani redaktor była tym zainteresowana. Kiedyś mieliśmy w czasie pandemii tak zwanej dosyć dużo osób, które relacjonowały tę sprawę i jestem ciekaw, czy znalazłby się może ktoś, taka osoba, która by mogła podsumować to, co się dzieje obecnie z tym wszystkim.
0: A mówi pan o COVID-zie, o szczepionkach?
1: Znaczy, moja ocena jest taka, że żadnego COVID-u nie było i nie było nawet żadnego takiego wirusa, który byłby niebezpieczny i który by atakował ludzi, poza może wirusem grypy, który jest zawsze. Słucham też podcastów w internetach i wleciało mi w tej chwili nazwisko specjalisty takiego dosyć młodej osoby, doktora.
0: Paweł Witczak? Taki z czynnymi włosami.
1: Pana doktora Witczaka, tak? Tak. Jego te relacje są bardzo cenne, ale chciałbym, żeby jeszcze może oczekiwałbym, bo żyłbym sobie, marzyłbym, żeby ktoś, kto potrafi jeszcze bardziej z lotu ptaka na to wszystko spojrzeć, jakby zrelacjonować, jaki jest stan rzeczy na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o odpowiedzialność za to, co się działo na całym świecie. Wiem, że w Stanach Zjednoczonych toczą się jakieś procesy, jakieś wyjaśnienia w Unii Europejskiej. Znaczy, bo dla mnie to jest po prostu jakiś jeden kompletny skandal, po prostu jakieś horrendum, któremu po prostu ulegliśmy.
0: Tak, ma pan rację, jeżeli chodzi o
1: Stany. Zostały dopuszczone do obrotu środki farmaceutyczne, leki, tak, bez dokumentacji jakiejkolwiek, albo niecałkowitej, co tak naprawdę się nigdy nie zdarzało do tej pory. No też bardzo dobrze to, co się działo w tej sprawie, pokazał pan Pospieszalski, robiąc tą kontrolę poselską w Urzędzie Rejestracji Leków. No jestem spragniony takiego resume i łącznie z tym, na jakim etapie są pociągane osoby do odpowiedzialności. I w Stanach Zjednoczonych, tam jest pan Fauci i tak dalej.
0: Tak. To teraz właśnie.
1: No niestety nie ma na to mądrego. Nie ma na to mądrego, a to jak się okazuje, kosztowało to bardzo wiele istnień ludzkich. Były zamykane szpitale, służba zdrowia nie funkcjonowała. Byliśmy straszeni wszędzie, w pracy, w przychodniach. To było bardzo nieprzyjemne. No wszędzie, w autobusach, na chodniku, tak? Policja robiła swoje. I no właśnie, jak to było? No był ten wirus, czy tego wirusa nie było? Bo no, moim zdaniem to jest kompletna po prostu ściema, którą już teraz wszyscy zapomnieli i przeszli na tym do porządku dziennego. A może taka ściema wybuchnie znowu. Odmelduję się już bardzo uprzejmie i dziękuję za kontakt.
0: Dziękuję bardzo.
1: No, taki temat. Koniec.
0: Dobrze, bardzo dziękuję. Serdecznie pozdrawiam. Tak, dr Anthony Fauci jest oskarżany m.in. przez amerykańskich republikanów o finansowanie spornych badań w Chinach, ukrywanie prawdy o pochodzeniu koronawirusa oraz okłamywanie kongresu. Bardzo charakterystyczne i znamienne było jego przesłuchanie w lipcu tego roku przed senacką komisją. Dr Fauci powoływał się na 5. poprawkę i odmówił odpowiedzi aż na ponad 90 pytań w kongresie właśnie w związku z całą sprawą koronawirusa. I mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Kto jest z nami?
2: Dzień dobry. Andrzej z Katowic, proszę państwa. Dość aktywny w

0: 2-3 tygodnie temu bardzo, bardzo nieswojo się poczułem, kiedy po południowej audycji pana Konrada Mędrzyckiego też miał telefony, prowadził. I takie osoby jak my, które dość, no jakby, no nie do końca entuzjastycznie do tych treści wypowiadanych w tych ukraińskich audycjach, tak, z Lwowa i tak dalej, no nazwał nas, że użył takiego sformułowania bardzo przykrego, no że ktoś gdzieś musi tą swoją żółć upuścić ze słuchaczem, który był innego zdania niż grupa osób, bo przyznacie państwo, że jest dość duża ilość osób, które się nie podobają te i nie są zadowoleni z tego. Druga rzecz, w tym wątku, tego studia, tego piekła czy nieba w
1: Czarne
0: piekle,
1: Niebo News, tak to się nazywa.
0: Tak, Czarne Niebo News. Przy okazji no, wielkiego święta dla nas Polaków, cudu nad Wisłą. Pan prowadzący to pozwolił sobie, omawiając to, powiedzieć, no to w ogóle to nie był żaden cud. To było tylko dobre rzemiosło wojskowe przyprowadzone. No jakby tezę w ogóle wiary polskich żołnierzy, wiary oddania się, że tak powiem, pod opiekę Matki Boskiej i tak dalej. Czego by nie powiedzieć, ale dla nas to jest, Polaków, to jest wielka rzecz, tak? To nie na darmo nazwano to cudem nad Wisłą, tak? I kojarzone jest to z Matką Boską. No i trzecia, to jest już jest ostatnia niedziela. To jest, proszę panią, znowu był taki gość w tym studio Polak, który tam często bywa, jeździ z pomocą i oczywiście ja nie mam żadnych do tego żadnych pretensji, to każdy to, co robi i tak dalej, intencje są zapewne dobre, ale ten pan sobie pozwolił, Polak, który jeździ tam na Ukrainę, pozwolił sobie na coś takiego, że incydenty, które są, nazwijmy, związane z przemocą, tak, polsko-ukraińską na terenie Polski, to jeśli Polak pobije Ukraińca, to jest wszystko na tle ksenofobicznym. I ja na następny dzień słyszę, proszę panią, że w Szczecinie został ujęty 16-letni Ukrainiec, młodzieniec, który w klubie rozrabiał, ochroniarz nasz Polak chciał go uspokoić i zaprowadzić porządek, a on go 3 razy nożem dźgnął i krzyczał sława Ukrainie, jak go nożem dźgał. Ja się pytam, czy to jest ksenofobia, czy to jest miłość do Polaków?
1: Bardzo serdecznie dziękuję za ten telefon.
0: I jest mi naprawdę bardzo przykro. Ja nie wiem, czy ja się pozbieram z tym.
1: Myślę, że się pan na pewno pozbiera.
0: Bo cały czas zachwycony byłem tym radiem i to, że jest. Ale naprawdę jest taka ilość tych wątków ukraińskich, że wygląda na to, że my swoich problemów nie mamy, tylko żyjemy, mamy żyć z problemami Ukrainy.
1: Wie
0: tak?
1: Pan, ja trochę będę bronić, bo procentowo na antenie to nie jest aż tak dużo, tak? Jest bardzo dużo programów publicystycznych, które nie są związane stricte z Ukrainą. Może to wybrzmiewa, może teraz jest ta sytuacja bardzo napięta i to dodatkowo może razić albo utrudnia jakieś takie spojrzenie. Ja bardzo dziękuję za ten głos i oczywiście będziemy rozmawiać na kolegium, będziemy dyskutować.
0: Naprawdę, proszę wziąć to pod uwagę, bo wyczuwam też, że macie państwo problemy w tej chwili jakby z płatami, tak? A ja w tym momencie też, no dosłownie dostałem ostatniego
1: Dobrze,
0: maila
1: bardzo
0: patronite,
1: rozumiem.
0: Że 72 godziny mam na wznowienie, ale jest mi trudno podjąć taką
1: Mam nadzieję, decyzję. Że to się zmieni. Tyle mogę powiedzieć na teraz.
0: Bardzo apeluję, bo zależy mi na niezależnym radiu i na państwa zespole, bo świetno. No i żeby mi nie zajął jeszcze do
1: To niech pan rozważy, niech pan położy...
0: Pan Tomasz mnie nie zawodzi, tak?
1: No to niech pan położy na wadze, niech pan położy na wadze i rozważy. Dziękuję bardzo, musimy kończyć, bo jest dużo innych telefonów.
0: Jasne,
1: Dobrego dnia. Do widzenia,
0: dziękuję.
1: Pozdrawiam Miłego. Serdecznie. A teraz chwila przerwy, bo jest ważne orzeczenie Sądu Najwyższego.
2: W ostatniej chwili.
1: A sprawę śledzi nasz redakcyjny kolega Jakub Pilarek.

0: Dzień dobry, Jakubie, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Dzień dobry. Powiedz, co się wydarzyło w Sądzie Najwyższym? Czy to jest ważny wyrok i czy przełomowe orzeczenie?
1: To znaczy nie wyrok, tylko postanowienie.
0: Postanowienie, przepraszam.
1: Zapadły dzisiaj dwa postanowienia w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego, czyli tej izby, która się zajmuje tymi sprawami sędziów i prokuratorów. No i dzisiejsze postanowienia dotyczyły prokuratora Jakuba Romelczyka, byłego, a w zasadzie legalnego tak naprawdę, prokuratora regionalnego w Warszawie, który jest ścigany dyscyplinarnie za swoją rozmowę z Marcinem Romanowskim, z wiceministrem Marcinem Romanowskim. Według Adama Bodnara, który zawiesił Jakuba Romelczyka wiele już miesięcy temu, no tam miały zapadać jakieś takie sugestie przesądzające co do treści decyzji prokuratury w jakiejś tam sprawie. No to w mojej ocenie, tu wyrażam swoją ocenę, no całkowicie kuriozalne były te zarzuty Bodnara, bo rzecz dotyczyła takiej rozmowy, w której po prostu nie mogła zapaść inna decyzja prawna, bo był to jakiś czysty formalizm i prokurator w żaden sposób nie przesądzał po prostu decyzji referenta w tej sprawie, tylko po prostu jak gdyby przedstawiał stan prawny ówczesnemu wiceministrowi. No ale został zawieszony, ta sprawa medialnie została przedstawiona jako jakaś ciężka zbrodnia prokuratora i też wiele miesięcy temu, w tej chwili to daty nie pomnę, ale ówczesny prezes Izby Odpowiedzialności Zawodowej, który orzekał w takiej sprawie dotyczącej przedłużenia zawieszenia Jakuba Romelczyka, orzekł, że prokuratura Bodnara, ten pion dyscyplinarny, zastosował standardy procesów kiblowych. To dotyczyło, to była taka analogia ze standardami, które w czasach głębokich komuny były, gdzie po prostu przychodził prokurator do celi, więzień siadał, za przeproszeniem, na kiblu, bo nie miał gdzie indziej usiąść i tam po prostu zapadały jakieś wyroki wskazujące.
0: Czasami a powiedz jeszcze śmierci. Proszę, tak?
1: Ale już, już, bo to jednak, no, żeby słuchacze zrozumieli, o co tu w ogóle chodzi, ten wstęp musi być jednak wypowiedziany. No i prokurator wtedy wrócił do służby z tego zawieszenia, z tej służby czynnej, ale to postępowanie dyscyplinarne w sensie tych głównych, jak gdyby głównego wątku nadal się toczy, ale trwały też jakieś spory dotyczące po prostu tej kwestii tego zawieszenia, takie niejako poboczne do tego jak gdyby merytorycznego głównego wątku. No i dzisiaj właśnie Sąd Najwyższy rozpoznawał tę kwestię taką wpadkową i zakwestionował legalność rzecznika dyscyplinarnego ad hoc, czyli takiego oskarżyciela, którego prokurator generalny może powołać niejako z wolnej ręki, tak? Bo w prokuraturze mamy taki pion takich etatowych, powołanych normalnie na kadencję rzeczników dyscyplinarnych. To są tacy właśnie oskarżyciele w postępowaniach dyscyplinarnych. Ale prokurator generalny ma możliwość powołania takiego specjalnego rzecznika, tak? W tamtych czasach to oczywiście chodziło o to, że Adam Bodnar nie ufał chyba, tak? Jeszcze tym, jeśli dobrze pamiętam, to chyba wtedy jeszcze byli ci starzy rzecznicy, jeśli mnie pamięć nie myli, powołanie jeszcze za czasów Zbigniewa Ziobry, i on powołał sobie takiego rzecznika ad hoc. Tylko że szkopuł tkwi w tym, że żeby powołać rzecznika ad hoc, to wniosek o jego powołanie musi kierować prokurator krajowy.
0: No, a i w tym jest chyba cały szkopuł, prawda?
1: Tutaj. Dokładnie tak. A prokuratorem krajowym w rozumieniu Adama Bodnara był wówczas Dariusz Korneluk. No i właśnie Sąd Najwyższy, sędzia, dzisiejsza prezes Izby Odpowiedzialności Zawodowej Maria Szczepaniec, sędzia Sądu Najwyższego Marek Siwek i ławnik Stanisław Adamski orzekali. I oni, mówię tutaj w zasadzie o sędziach, bo ławnik miał zdanie odrębne. I sędziowie stwierdzili, że właśnie ta osoba, ten organ, który wnioskował o powołanie rzecznika dyscyplinarnego, był po prostu, nie był tym, za kogo się podawał. Czyli jest to przypomnienie tej jak gdyby no starej już prawdy, którą Sąd Najwyższy już w uchwale z września 24, już mi się mieszają te daty, w każdym razie tej słynnej uchwale pod przewodnictwem sędziego Kapińskiego sąd orzekł, że prokuratorem krajowym jest Dariusz Barski. No więc jeżeli patrzymy, odpowiadając na twoje pytanie, czy to jest coś ważnego, no jeżeli chodzi o samo stwierdzenie tej właśnie prawdy, że prokuratorem krajowym jest Dariusz Barski, no to jest w jakimś sensie powtórzenie tego, co już było, tak? Natomiast tutaj ma to o tyle istotne znaczenie i jest to jakieś nowum, no, że to jest orzeczenie, które równocześnie stwierdza nielegalność tak powołanych rzeczników ad hoc. dyscyplinarnych.
0: A czy to może dotyczyć większej liczby tych rzeczników, tych osób?
1: Owszem, tak, bo taką sprawą, która no tu pierwszą, która mi przychodzi do głowy, najgłośniejszą, chyba największego kalibru, która się nadal toczy i w której też jest rzecznik ad hoc, to jest sprawa prokuratora Michała, zastępcy prokuratora generalnego Michała Ostrowskiego dotycząca zamachu stanu. A też ma on inną taką swoją sprawę dyscyplinarną też, gdzie też dotyczącą jakichś jego działań już po tym przewrocie w prokuraturze. Zresztą dziś było jakieś tam posiedzenie, ale została odroczona jakaś decyzja merytoryczna. Tam też jest rzecznik ad hoc, no więc wywraca to orzeczenie po prostu dalszą działalność tych rzeczników ad hoc, w tym w samej sprawie Jakuba Romelczyka, bo ona została umorzona w tym wątku takim wpadkowym, natomiast w tym wątku głównym, gdzie jak gdyby się go tam oskarża o to, że się sprzeniewierzył jakiemuś tam etosowi prokuratury i naruszył godność urzędu, to ona nadal jest w toku i ta pani prokurator Agata Baryła, tak ona się nazywała, pani prokurator Agata Baryła, która skarży Romelczyka, no gdyby chciała zastosować jak gdyby w sensie prawnym, no te wnioski, do których doszedł Sąd Najwyższy, no to powinna po prostu się wyłączyć z tego postępowania jako osoba, która nie jest prawidłowo ustanowiona. Znaczy osoba, jako rzecznik, który nie jest prawidłowo ustanowiony. Czy, w tym sensie...
0: Czy to jeszcze na koniec, czy to postanowienie może mieć jakiś wpływ albo może w przyszłości skutkować jakimiś też rozwiązaniami w kwestii samego Dariusza Korneluka tutaj? Czy to jest jakiś taki może impuls, czy może jakiś taki właśnie światełko w tym, że może tutaj być trochę inaczej, jeżeli chodzi o tę postać?
1: To znaczy, no tutaj to nie wydaje mi się, bo jednak no, jeżeli chodzi o jakiś kaliber prawny tego orzeczenia, no to jest to jakieś postanowienie w jakiejś wpadkowej sprawie, natomiast my mamy już przecież uchwałę, tak, w sprawie tą właśnie Zbigniewa Kapińskiego i sędziego Siwka i z Golińskiego, jeśli dobrze pamiętam nazwiska tych sędziów wtedy orzekających wszystkich, więc jak gdyby no w tym sensie to, no i mamy też wyrok Trybunału Konstytucyjnego przecież, tak, więc jak gdyby w tym sensie no to dzisiejsze wydarzenie to nie jest jakieś przełomowe, natomiast ono, jeżeli by miał wskazać na jakieś takie potencjalnie ważne skutki, to pomijając jak gdyby no w sensie formalnym zakwestionowanie tych rzeczników ad hoc, to ja myślę, że ono jednak może wywoływać pewne skutki psychologiczne, tak bym to powiedział. Bo jednak jest to orzeczenie Sądu Najwyższego, czyli coś, no jakieś wydarzenie prawne wysokiej rangi. I ta pani prokurator Agata Baryła, która jest tym rzecznikiem ad hoc, musi mieć tą świadomość prawną, że jeżeli dalej po tym orzeczeniu będzie realizować na swoją misję oskarżania Jakuba Romelczyka, no to naprawdę po prostu można zadać taką, postawić taką hipotezę, że po prostu wchodzi w popełnianie przestępstwa, tak? Niektórzy nawet by przestępstwa przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Niektórzy by oczywiście mogli powiedzieć, że ona już wcześniej jak gdyby w ogóle, no, przyjmując tą misję zostania tym rzecznikiem.
0: Ale już kiedy... to zobaczymy, jak to będzie, ale już pojawiają się oczywiście komentarze, że Maria Szczepaniec od lipca 2026 roku pełni funkcję prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej, nie jest sędzią. Wyrok TSUE nie uznaje jej statusu sędziowskiego w pełni. To takie komentarze pojawiają się między innymi w przestrzeni publicznej, prawda?
1: To ja tym komentującym bym zadał takie pytanie, to dlaczego w tym postępowaniu, w aktach tego postępowania są jakieś pisma procesowe pani prokurator Agaty Baryły? Bo jeżeli ona, pani prokurator Baryła, załóżmy, żeby zajmowała takie stanowisko, że ten skład to nie jest sąd, no to wydaje się, że w ogóle nie powinna tam kierować innych jakichś pism niż po prostu takich, które właśnie mówią coś takiego, tak? Że proszę, że po prostu jakieś kieruje wnioski kwestionujące status tych sędziów i w ogóle nie bierze udziału w tym postępowaniu w takim sensie po prostu, nazwijmy to standardowym, tak? I kwestionuje ten sąd, no bo wtedy to by przynajmniej było spójne, tak? Z tego, co mi wiadomo, takiej postawy pani prokurator tutaj nie zajmowała, no to przepraszam, albo, no traktujmy się poważnie, no jeżeli ty prokuratorze kierujesz różne wnioski procesowe, pisma procesowe do sądu i występujesz przed tym sądem jako prokurator, no to potem nie mów, że to nie jest sąd, bo to się po prostu nie spina. To jeżeli by taką postawę ktoś chciał tutaj sankcjonować, no to już jest po prostu jakaś postawa, no to już jest jakaś schizofrenia, tak? No po prostu, no nie można jednego dnia mówić tak, a drugiego dnia inaczej, bo to się po prostu nie spina, także tak bym tym osobom zareplikował.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Jakub Pilarek, dziennikarz Radia Wnet, który też śledzi, albo przede wszystkim śledzi sprawy związane z wymiarem sprawiedliwości. Dziękuję, Jakubie, za tę korespondencję.
1: Bardzo dziękuję, do widzenia.
0: Do widzenia, pozdrawiamy, a my odbieramy już kolejny telefon. A szybko, bo to jest czas dla Państwa. Dzień dobry, kto jest po drugiej stronie?
2: Halo?
0: Halo, słuchamy. Halo, halo, witam, jesteśmy na antenie.
2: Witam
0: tak.
2: Serdecznie, Piotrek z Białegostoku, kłania się nisko. Fajnie, że zadzwonił jeden ze słuchaczy i przypomniał nam ten czas tego, jak to niektórzy mówią, teraz ostatnio słyszałem, Kaszel 19. I ja powiem może ironicznie, bo ja nie jestem podobnego, może zbliżonego zdania, co ten pan słuchacz. Natomiast no, nikt się tym nie zajmie, bo za dużo to wszystko, za dużo osób poniosłoby jakąś odpowiedzialność, tak? Tylko tutaj pojawiło się też bardzo dużo różnych wątków. Później była mowa o tych procesach w Stanach, o tych w Chinach, więc tutaj też mówienie, że czy wirus był, czy go nie było, i ten wątek chiński, że on tam gdzieś został niby stworzony, się wydostał, nie wydostał, no to też jakby, tak jak przed chwilką była rozmowa z panem Pilarkiem, no niektóre rzeczy się nie spinają, nie trzymają się kupy. Ja chciałbym tylko przypomnieć jedną z wypowiedzi pana prezydenta Andrzeja Dudy, który mówił otwartym tekstem, tak, dmuchaliśmy na zimne, robiliśmy rzeczy na wyrost, bo nie wiedzieliśmy, co się dzieje. No ale według mnie, no to od tego te osoby są wybierane i opłacane, żeby nie działały na wyrost i bez jakiegoś rozeznania. A jeżeli tak się stanie, no to powinny ponieść odpowiedzialność.
0: Nie chodzi mi tutaj,
2: pani redaktor, o jakieś wsadzanie ludzi do więzień, natomiast według mnie każdy urzędnik, państwowy, który no, podejmie ważkie decyzje i one będą kosztowały nawet zdrowie i życie obywateli, w skrajnym przypadku, no to powinien być moim zdaniem pozbawiony stanowiska i jakiejkolwiek możliwości pracy w administracji państwowej i również w firmach, które działają na styku państwowego i prywatnego, tak? Jakieś zamówienia publiczne i tym podobne rzeczy.
0: Dużo luk, jeżeli chodzi o urzędy.
2: No tak, no, po prostu taki człowiek nie może zająć się jakąkolwiek administracją w kraju i pracą w jakiejkolwiek firmie, która ma styczność z administracją krajową. I to wszystko.
0: No, dziękuję bardzo, ale myślę, że to problem, który nie tylko dotyczy Polski, ale w ogóle różnych krajów i bardzo ciężko coś takiego wyegzekwować, uważam, że...
2: A piosenkę można poprosić dla radiosłuchaczy?
0: Jak się uda, to tak. Co pan sobie życzy?
2: Jerzy Połomski, a mnie jest Szkoda Lata.
0: Dobrze,
2: dziękuję,
0: może mamy. Dziękuję bardzo. To ja tylko Państwu przypomnę, że Ministerstwo Zdrowia informuje, że szczepienia przeciw COVID-19 nadal pozostaną finansowane przez państwo. Ministerstwo przygotowuje organizację szczepień na sezon pandemiczny 2026-2027. A my mamy kolejne połączenie. I dzień dobry, jesteśmy już
3: dzień
0: na antenie
3: dobra,
0: i słuchamy.
3: Pani,
0: proszę wyłączyć radio.
3: Z Łodzi. Tak. Ja dzwonię w sprawie poruszonej przez pana, który dzwonił tuż przed oświadczeniem pana Pilarka z Sądu Najwyższego. Ja parę tygodni temu właśnie poruszyłam sprawę tych rozmów w Czarnym Niebo News. Ich chcę powiedzieć temu panu, który właśnie dzwonił dzisiaj, że moje odczucie jest dokładnie takie samo jak jego i ja od tamtej pory również nie słucham w niedzielę Czarnego Nieba News, po to, znaczy dlatego tylko, a żeby się właśnie nie denerwować i żeby nie mieć tego absmaku,
0: wolność,
3: który wtedy, którego wyboru wtedy się nabawiłam, ponieważ lubię Radio Wnet, pomijając oczywiście tą audycję. Poza tym słucham państwa od 2023 roku, od grudnia, od tego momentu, kiedy już inne stacje radiowe zostały przejęte, jak również i telewizja. I w zasadzie poza Polską 24 i Republiką i również Radiem Wnet nie oglądam reżimowych i nie słucham reżimowych stacji. I właściwie jedynym oknem na świat poza internetem jesteście państwo i te wymienione przeze mnie telewizje.
0: Dziękujemy bardzo.
3: Ja oczywiście nie jestem, co prawda, znaczy ja przepraszam, troszkę się zakręciłam, nie jestem na Patronite, ale dokonuję wpłat co miesiąc. No i nawet w tym roku z tego podatku 1,5% skorzystałam z tej możliwości, żeby tutaj właśnie państwa uhonorować. Wolę wpłacać na konto. Dla mnie jest to po prostu wygodniejsze, bo tu mam jak gdyby taką kontrolę nad tym, w tym znaczeniu, że robię to celowo, przemyślanie. Nie muszę się zdawać na to, że ktoś tam, że zostanie spłata z rachunku automatycznie.
0: Rozumiemy i bardzo dziękujemy w takim razie.
3: Także pozdrawiam tego pana, pozdrawiam państwa, wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
3: I mam nadzieję, że no właśnie, że takie różne nieprzyjemne historie po prostu w pewnym momencie znikną zarówno z naszego życia, jak i z anten, a liczę na, po prostu na to, że ta wojna się wreszcie jakoś tam skończy, nie wiem, prędzej czy później, a co do naszych sąsiadów ze wschodu, ja mam na myśli Ukrainę. Ukraińcy zazwyczaj nigdy nie byli w stosunku do nas w porządku, ale jest już inna sytuacja. No cóż, musimy jakoś umieć się porozumieć.
0: Dokładnie,
3: a co do
0: tak.
3: naszych władz przyszłych, obecnych czy w przyszłości, to my, Polacy, powinniśmy się wreszcie nauczyć, tak jak już kiedyś mówiłam, walczyć o swoje, mieć swoje zdanie, umieć je konstruktywnie wypowiadać i nie bać się, a przede wszystkim nie być takimi zastraszonymi.
0: I tutaj stawiamy kropkę. Dziękuję bardzo, bo jest dużo telefonów. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. Jest 13:40, czekamy na państwa telefony i długo czekać nie musimy. Ja od razu odbieram i od razu witam kogo goszczę. Dzień dobry.
4: Przepraszam, ciszę, chyba jest w porządku.
0: Tak.
4: Dzień dobry, panie Magdo, dawno nie rozmawiałyśmy, dawno pani też nie słyszałam, ponieważ jest ciepło, więc ograniczam pobyt, a pracuję na takich sąsiadów, że to znam po prostu, co tu się dzieje. Z Polakami, którzy nadużywają alkoholu, ryczą, wyją pod oknami, nie ma spokoju z ośrodkiem nadzorowym, bo to samo się dzieje i nad ranem, i w nocy. Pan dzielnicowy twierdzi, że nie jest stroną. Tacy są Polacy. Myślałam, że sobie oszczędzę dzisiaj.
0: Akurat ci są tacy.
4: Proszę?
0: No nie są tacy, nie ma co generalizować, że ci są akurat tacy.
4: Pani Magdo, ja już uważam, że Polacy to tylko jednostka. Ja się w ogóle przestałam identyfikować z tym narodem. Tyle kopów, ile wybrałam od Polaków, skłania mnie jak najbardziej ku Ukraińcom i zawsze to podkreślam. Z pozdrowieniami dla pana Antona, którego audycję uwielbiam. Rzeczywiście tych niedzielnych, o których pani mówiła, nie słucham, bo mnie denerwuje sposób wypowiedzi. No, ale każdy ma jakiś tam wspólnie, słucham, to jest właśnie wolność wyborcy, pani akurat i czasowo mi też nie pasuje, ale nie jestem fanką, po prostu denerwuje mnie sposób prowadzenia rozmowy przez tego pana, który to prowadzi, czy dwóch czasami, teraz nie wiem, na czym to stoi nawet. Zawsze zapominam też najlepszych życzeń dla pewnego kibica, wolontariusza, który był zaproszony jako gość i był uczestnikiem bitw na Ukrainie. To jest dla mnie facet. Powiedział, że miał swoje porachunki, nie wchodził w szczegóły. Naraził się pewnie swoim rodakom, w cudzysłowie. Nie wiem, jak sobie z tym poradził, ale podziwiam i odwagę jedną i drugą. Był ciężko ranny. Gdziekolwiek ten pan jest, pozdrawiam go i życzę mu wszystkiego najlepszego. Może i sobie też przy okazji, bo tego nigdy za wiele. W każdym razie są Polacy, dla których naprawdę czapki z głów i dla tych jednostek warto żyć, bo dla innych to żyć się już nawet nie chce.
0: Dziękujemy bardzo.
4: Chciałabym, że zostałam wyzywana przez eleganckiego Polaka, oczywiście Polaka, siwy szpakowaty pan, mniej więcej w moim wieku, wielki chłop, dwa razy większy ode mnie, na dworcu. Zostałam wyzywana, na szczęście nie było wiele publiki, więc nie było widowiska, dlatego że usłyszał moją rozmowę ze znajomą, która też, no typowy, właśnie typowy sposób pojmowania Polaków. Jak coś mówiłam, weszłyśmy na Ukrainę i coś tam powiedzmy, myślałam, nie, ja nawet nie chcę słuchać! Ty, tacy siacy, jedno hasło, zero wyobraźni, ludzie giną, każdy z nich jest bohater. To, co oni tam miały, nie ma dnia, żebym ja o nich nie myślała i żebym się o nich nie pomodliła, mimo że nie jestem katoliczką. Przy okazji, jak Biała Katolicka jest szargana, to świadczy o tym katolicyzmie. Pan Jezus na pewno się, kurczę, nie cieszy, jeżeli słyszę, jak wszyscy źle mówią o narodzie, który płaci najwyższą cenę. Nie wstaje rano, nie robi tej kawusi radośnie i nie wiadomo, co będzie w zimie, nie wiadomo, co będzie za chwilę. Ciągle sprzątanie, odbudowywanie, no dramat, jakby tak porozmawiał któryś, ale już wiem, co tutaj pani powiedziałam, że czy ona w ogóle rozmawiała z jakimś Ukraińcem? Nie, ona nie jest, ona, ten pan też, zostałam nazywana, nie powiem, nawet nie przyjdzie przez usta, chociaż taki ktoś, jak on, nie jest w stanie mnie obrazić.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Różne głosy.
4: Mówię to u państwa, bo mówię, co.
0: Ale nie, mamy dwugłos albo trójgłos zawsze. Wielogłos. Dziękuję bardzo.
4: Tak, myślę, że nie obrażę i nie wiem, czy pani chce mnie już po prostu, dlatego że się nakręciłam przez górze za długo, ale
0: za długo.
4: Nie żałuję słowa i z tym mało optymistycznym akcentem. Aha, jeszcze chciałam tego pana, który o pandemii, ponieważ sama jest.
0: Dwa
4: bardzo,
0: słowa, naprawdę.
4: Tak, jestem bardzo zabrakło mi słowa z pośpiechu. W każdym razie ciężko mi, jak nie sadzę palca. Miałam sama ciężkie, bardzo objawy przy COVID-ie, który przyszłam kilka lat temu, już po całej fali. No, skutek braku odporności prawdopodobnie przez Polaków tak zwanych. I to straszne. Mnóstwo osób mówiło też o czymś takim, że jeszcze czegoś takiego nie miały.
0: Więc kończymy.
4: Jest poleca film Gwiazdozbiór Psa, w którym jest coś Alden, pana Ridleya Scotta.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dziękuję serdecznie. A tak, wielogłos na pewno jest, a też jest wielogłos w sprawie afery, albo w sprawie w ogóle zonda krypto. Minister Żurek ogłosił, na polecenie prokuratury, policja i CBA zatrzymały dziś kolejne 3 osoby. W toku prowadzonych przeszukań zabezpieczono m.in. luksusowe auta, zegarki, biżuterię oraz znaczną ilość gotówki. Przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dotyczy to upadłej giełdy zonda krypto. A my mamy kolejny telefon. Witam serdecznie. Dzień dobry. W jakiej sprawie pan, pani dzwoni?
5: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
5: Ja Teresa z Grochowa. Ja dzwonię w sprawie pana Wacława. Chciałam powiedzieć, że bardzo go chętnie słucham i cieszę się, że jest na antenie radio, na antenie waszego radia od 6 rano. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. To musimy przekazać, albo Wacław Pokrzywnicki, mam nadzieję, że nas może słucha. I tych słów, które płyną pod adresem misia, który o 6 rano państwa budzi i piękną muzyką, śpiewem od tych godzin naprawdę, naprawdę porannych szapoba, że Wacław tak rano wstaje, bo to jest naprawdę wyczyn niejednokrotnie. Jeszcze teraz latem jest lepiej, ale sami państwo wiedzą, co się dzieje, kiedy jest nieco późniejsza pora. Mówię oczywiście o listopadzie, zimie i tak dalej, i tak dalej. 572-296-545. Czekamy na państwa telefony.

0: my mamy, drodzy Państwo, kolejny telefon, tym razem ze ściany wschodniej, z Lublina. Dzień dobry.
1: Zostawiła dwie córki, więc nikt nie mówił, że kopida nie było.
0: Ojej.
1: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję. Nie wiem, co mam powiedzieć, bo takie emocjonalne telefony. No tak, sprawa pandemii, jak Państwo słyszą, bardzo dzieli albo wywołuje na pewno dużą dyskusję. Bardzo serdecznie dziękuję za ten telefon, ale jak już Państwo dzwonią, to bardzo proszę o jakąś dłuższą wypowiedź, komentarz, bo my też zostajemy z takimi emocjami, z którymi za bardzo nie wiemy, co zrobić. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
2: Małgorzata z Lublina. Małgorzata z Lublina.
0: Proszę wyłączyć radio.
2: Już wyłączam, kłaniam się. Ja zupełnie chciałam zmienić temat, bo dzisiaj bardzo jakieś ciężkie są w ogóle
0: tak,
2: tematy.
0: Tak, zgadzam się.
2: Konsultowałam to z młodymi osobami, muszę powiedzieć, które na dyżurach w szpitalu, zresztą na moje polecenie, słuchają radia wnet. Bardzo często to ma miejsce. I to samo mówią, że jest bardzo dużo w takich przerywnikach między audycjami słownymi, które są szalenie ciekawe, które Państwo wspaniale prowadzicie, takie długie przerywniki muzyczne. I naprawdę ta muzyka jest bardzo męcząca i przepraszam, no bardzo taka jakaś nieciekawa i taka monotonna, żeby zamiast muzyki, może to się da rozwiązać tą kwestię. Albo żeby ktoś czytał książki, jest tyle wspaniałych pozycji książkowych i podróżnicze, i różne, no bardzo historyczne, albo audiobooki, zamiast na takiej męczącej, długiej muzyki. Rozważcie to Państwo na kolegium, porozmawiajcie z panem redaktorem naczelnym, naszym kochanym, wspaniałym. No bardzo, bardzo, żeby nie marnować tego czasu, naprawdę takie bębnienie, takie walenie, stukanie. No tak mi młode kuzynki powiedziały.
0: Dobrze, dziękuję bardzo.
2: To samo powiedziały, że bardzo, że naprawdę przechodzą na inne stacje, jak się zaczyna taka monotonna, długa, zresztą nie zawsze monotonna, bo to takie jest jakieś młotkowanie, one to nazwały. No bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i będziemy to o tym rozmawiać,
2: tak,
0: dyskutować.
2: Rozmawiajcie Państwo, przecież są naprawdę tak cudowne książki. Nawet to może byłaby misja taka, bo to byłoby zaciekawienie ludzi, bo będą ciekawi, co dalej jest, prawda?
0: Tak jest.
2: I może czytelnictwo się poprawi. No macie Państwo przecież misję też taką, naprawdę. Ogólnie. No dziękuję, kłaniam
0: Dziękuję,
2: się.
0: Dobrego dnia. Do widzenia.
2: Nawzajem.
0: Do widzenia. To miło, że słuchają nas młodzi ludzie i to jest na pewno też budujące, a muzyka jest różna na naszej antenie. Mam wrażenie, że mamy naprawdę duży przekrój, wachlarz muzyki różnorodnej. 572-296-545. Jeszcze czekamy do godziny 14. Ten telefon jest specjalnie dla Państwa przed nami.

0: I mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dziękuję za odebranie telefonu.
0: Ależ proszę.
1: Ja dzwonię właśnie, żeby poprzeć panią, która przede mną dzwoniła w sprawie muzyki. Ja już jakiś czas temu miałem do państwa napisać albo zadzwonić. Byłem przez jakiś czas patronem, ale właśnie w kwietniu skończyła się subskrypcja i tak się zastanawiałem, czy odnowić, czy nie, ale po prostu ta muzyka jest czasami tak męcząca i szczególnie któregoś tam razu rano, kiedy człowiek wstaje we śniadanie rano do pracy i słyszy Moby Dick, Led Zeppelin i te bębny, które po prostu po głowie dają, po prostu się zastanawiam, kto to wybiera, kto to pasuje, dopasowuje taką muzykę dla ludzi, kto wybiera to coś takiego na rano, kiedy ludzie przy śniadaniu szykują się do pracy. Po prostu popieram to, co pani powiedziała. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.
1: Również pozdrawiam.
0: Muzyka to jest taki, ogólnie odpowiada kilka osób za to, a tak szczegółowo to się dla państwa dowiem i odpowiemy, skoro to jest, jak słyszę, przynajmniej dosyć paląca potrzeba. I kolejny mamy telefon. Dzień dobry, odbieram.
2: Dzień dobry.
0: I witam słuchaczkę.
2: Tak, dzień dobry, przy telefonie Gracja.
0: Witamy i słuchamy.
2: W opozycji powiedzieć, że ja naprawdę chciałam zaznaczyć, że nie da się wszystkich zadowolić i kiedyś pamiętam, miałam taką refleksję kilka lat temu, że matko, nie mogę słuchać tego radia, bo cały czas coś mówią. Jest mocno informacyjnie, nie mogę się skupić w pracy. I po jakimś czasie absolutnie pokochałam wszystkie państwa audycje. Są dla mnie źródłem informacji zarówno naukowej, jak i politycznej, publicystycznej, również nierzadko filozoficznej bądź naukowej. I myślę, że muzyka rzeczywiście jest czymś takim dodatkowym i chyba nie należy tak nadmiernie zwracać na to uwagi, bo o gustach się nie dyskutuje i wszystkim, myślę, nie dałoby się dogodzić. Więc absolutnie dziękuję państwu za państwa pracę, za to, jak to radio jest ukształtowane, jak wygląda. Ja naprawdę wstaję rano i uśmiecham się, kiedy tylko włączę radio wnet.
0: Bardzo miło to słyszeć i odwzajemniamy oczywiście podziękowania, że pani z nami jest i wytrzymuje niejednokrotnie, ale tak, o gustach ciężko rozmawiać, więc
2: I chciałam tylko jeszcze jedno pytanie zadać. Co się stało z tym cyklem, który właśnie pani prowadziła odnośnie afery Epsteina?
0: Pani, to jakoś tak naturalnie gdzieś umknęło, bo z panem Adamem nie wiem nawet, co się za bardzo wtedy stało. Chyba był atak Stanów Zjednoczonych na Iran i to nas gdzieś po prostu wtedy przygniotło,
2: wybiło.
0: Wybiło i tutaj i nie było gdzieś przestrzeni, ale co uważa pani, że powinniśmy wrócić do tego?
2: Ależ to było fantastyczne, to było jak po prostu powieść taka kryminalna najwyższych lotów. Ja zawsze z wypiekami na twarzy czekałam na następny odcinek.
0: Dobrze, to ja z panem Adamem absolutnie chętnie się skontaktuję, bo może faktycznie warto wrócić i raz na jakiś czas tę sprawę śledzić, prawda?
2: Tak, ja byłabym bardzo wdzięczna.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję uprzejmie.
2: Dziękuję bardzo.
0: Odezwę się po audycji do pana Adama. Dziękuję, dobrego dnia pani Gracja. 13:55, to my jeszcze kilka chwil czekamy na państwa telefony i odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Słuchamy, jest pani na antenie.
3: Tak, Joanna tu dzwoni. Ja odnoszę też muzyki i waszym radio. Właśnie dzisiaj z siostrą rozmawiam, a jesteśmy już pod 70 i mówiłyśmy sobie, co jest dobre, żeby zapobiec demencji, to właśnie słuchanie muzyki. A jej mówię, jest takie świetne radio wnet, które oprócz tego, że ma fantastyczne programy, to właśnie jest muzyka dla każdego, powtarzam, dla każdego. I każdy znajdzie coś dla siebie, także ja bardzo wam dziękuję za to, a jestem
0: patronką.
3: Patronką, także od 2 lat i jesteście wspaniali, róbcie tak dalej, kochamy was i jesteście nam potrzebni.
0: Bardzo serdecznie dziękuję, proszę pozdrowić rodzinę i dziękuję bardzo, dziękuję w imieniu całego naszego zespołu oczywiście.
3: Dziękuję i do
0: wszystkiego
3: usłyszenia.
0: Dobrego.
3: Wszystkiego dobrego.
0: Do usłyszenia, na pewno. O, jak miło czasami usłyszeć też takie słowa i że to ja jestem odbiorcą, a to jest naprawdę zasługa wszystkich, którzy tutaj jesteśmy i tutaj pracujemy. I odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry, jesteśmy już na antenie i słuchamy.
4: Dzień dobry, pseudonim WW z Warszawy.
0: O, dzień dobry, panie Witku.
4: Znowu mnie rozszyfrowano. Jest taka rzecz, że ci, co nie wierzą w tego COVID-a, mogą sobie nie wierzyć. U mnie, dzięki Bogu, jakoś, można powiedzieć, najbliżsi przetrwali, ale z mojego grona znajomych, no trochę osób niestety się wykruszyło i są już na tej drugiej stronie świata. Więc jak ktoś mówi, że COVID-a nie było, to grubo się myli, bo teraz tylko czekać na następną jakąś chińską zarazę, z której nie zostali oni w ogóle rozliczeni, bo cały świat powinien oni przestać kupować za to te produkty chińskie. Tylko jest problem, bo nie ma czym ich w sumie teraz zastąpić.
0: Dokładnie,
4: i
0: tak.
4: To by była najlepsza kara dla nich za to, że oni tego wirusa rozprzestrzenili. Bo ja mówię, z moich znajomych też księży, po prostu parę osób się wykruszyło. To taki, co się ma w otoczeniu. I to nie było takie przejście, taka sobie grypa, tylko naprawdę to była jedna z cięższych gryp. Bo ludzie przez tygodnie do tego dochodzili i były duże powikłania, zwłaszcza, że te respiratory, które były podawane, po prostu były za bardzo schładzane i to powietrze po prostu powodowało zapalenie płuc i oczywiście komplikacje, bo to było najgorsze.
0: Dokładnie tak, ta sprawa respiratorów też, prawda, tutaj.
4: No właśnie o to chodzi, powinno być ogrzewane powietrze, bo tam jak jedna z pań wreszcie to rozgryzła i po prostu puściła to w obieg. Chyba też dzięki radiu Wnet, więc chwała wam za to. Natomiast mam jeszcze wielką prośbę, bo pan Łukasz, który często robi wywiady z jakimiś tam ważnymi osobistościami, niech może zacznie robić wywiady z ludźmi, których to dotyczy bardziej. Czyli jak się mówi o na przykład gospodarce mieszkaniowej, to niech może najpierw porozmawia pan Łukasz z ludźmi, którzy się borykają po prostu w komunalce tak zwanej, ewentualnie w TBS-ach, z młodymi ludźmi, którzy nie mogą wykupywać mieszkań, bo od tego się zaczyna w ogóle cała gospodarka, że tak powiem, tej kolejnej populacji młodych ludzi, że nie mają gdzie mieszkać i po prostu skazani są na wynajmowanie, na płacenie tym deweloperom, fliperom i tak dalej ciężkich
0: stawiamy
4: pieniędzy.
0: Stawiamy kropkę, panie Witku.
4: Oni sobie dobrze z tego żyją i mają nas głęboko gdzieś.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję, dobrego dnia. I została nam niecała minuta, drodzy państwo. Czy ktoś jeszcze do nas zadzwoni? Z krótkim komentarzem, czy też nie? Ostatnie sekundy. No i mamy dzisiaj ostatni telefon. Dzień dobry. Szybciutko, jeżeli mogę prosić. Halo? Dzień dobry.
5: No dzień dobry. Drugi raz Andrzej z Katowic, ale teraz już w innym temacie. Temat muzyki, tak na podsumowanie. Muzykę, rozkład rodzajów, typów jest cudowny w Radiu Wnet. Tak, przy każdego coś miłego. Ja mam blisko 75 lat i wspominam stare Led Zeppelin i współczesne, i Mazolfa słucham, i Pory Karmienia, i wszystko, co się da. Naprawdę jest muzyka rewelacyjna.
0: Dziękujemy za tą rewelację na koniec programu.
5: Tak,
0: wszystkiego
5: trzymać.
0: Dobrego. Do widzenia.
5: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: Do widzenia. Punktualnie 14 wybiła na naszych zegarach, a więc ja się z państwem żegnam. Magdalena Uchaniuk, słyszymy się jutro też o godzinie 13. Jutro będziemy rozmawiać o takim temacie, który ostatnio wypłynął w związku z tym, że ma w Warszawie odbyć się konferencja w połowie września na temat surrogacji. Na temat surrogacji i tego, jak to ma wyglądać w Polsce. Będziemy mieli w studio pana mecenasa, który również odpowie na państwa różne pytania. A teraz już się z państwem żegnam. Tomek Rosłon przejął stery, a do tej pory Adam Czerpak, któremu również bardzo serdecznie dziękuję. I już widzę Konrada Mędrzeckiego, więc czas na kilka chwil z szefem kuchni. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie, sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy, Frosta kupiłeś?
2: Prościej się nie da!
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Skąd się wziął rogaty diabeł? Ile żon miał pierwszy człowiek? Czy starożytne demony żyją dziś wśród nas? Te i inne tajemnice Biblii odkrywa dla Państwa profesor Maciej Minnich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Program Demony Biblii tylko na kanale Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
3: To była autopromocja.
5: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna przedstawia spektakl gastronomiczno-polityczny pod tytułem English Breakfast. Występują Kuba Pęgrzyn 0%, szef kuchni Mędrula.
6: Alem zgłodniał. Marzy mi się angielskie śniadanie.
7: No to najpierw proponuję mece, potem falafel i może odrobinę humusu.
6: Niam, niam, niam. Czuję się jak Birmingham. Jakiś deserek?
7: A to ja proponuję ajram i może baklawę.
6: Sheeran luck, znaczy się thank you very much.

0: No właśnie, mili Państwo, Konrad Mędrzecki, witam serdecznie. No i jesteśmy 2 września 2026 roku, a naszym gościem jest Robert Kostro, dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
0: I nie bez kozery się spotykamy, Panie Robercie, ponieważ no dzisiaj no jest data 2 września, jest bardzo ważna dla dziejów Archiwum Akt
1: Głównego Akt Dawnych.
0: A Głównego Akt Dawnych zawsze umiem i uczę się, już prawie wiem, że na pewno, ale to jest trudna nazwa.
1: Troszkę skomplikowana, to prawda.
0: Natomiast no właśnie to jest 1808 rok, tak? To powstanie tej instytucji nieprawdopodobnie ważnej. Może powiedzmy, dlaczego ona jest tak ważna i tak jak powstała.
1: Już blisko rzeczywiście będzie 220 lat, no, powiedzmy 218 w tym roku. To jest Archiwum Główne Akt Dawnych przechowuje dokumenty, przede wszystkim przedrozbiorowe, ale również dokumenty z okresu zaborów dotyczące państwa polskiego. Właściwie najważniejsze dokumenty centralnych, powiedzmy, organów władzy, czyli królewskie jakieś dokumenty, pergaminy, no to metryka koronna, czyli to jest taki zespół ksiąg, do których wpisywano rozmaite ważne akty, dokumenty, cokolwiek ważnego się działo, korespondencję dyplomatyczną. Ponadto również dokumenty związane z Królestwem Polskim, z Księstwem Warszawskim, również dokumenty austriackie dotyczące Galicji, więc bardzo interesujący zasób. No, jeśli gdybym miał takie pomnikowe dokumenty tylko wymienić, to chociażby Konstytucja 3 maja, Akt Unii Lubelskiej, Akt Konfederacji Warszawskiej, czyli cały szereg takich dokumentów znajduje się u nas, które znamy z podręczników szkolnych, nawet jeśli nie widzieliśmy ich no, fizycznie na wystawie, czy właśnie gdzieś w archiwum.
0: Przypominam, że bardzo często można oglądać, znaczy nie często.
1: No staramy się, w każdym razie co jakiś czas organizować.
0: Szczególnie w rocznicę uchwalenia Konstytucji.
1: Tak, co roku staramy się pokazywać rękopis Konstytucji 3 maja, właśnie 3 maja, ale też jakieś inne dokumenty. W tym roku na przykład, zresztą tutaj też o tym mówiliśmy, robiliśmy wystawę poświęconą Statutowi Łaskiego, bo to jest też jeden z takich no, najważniejszych dokumentów kultury prawnej pierwszej Rzeczypospolitej.
0: No właśnie, a najstarszy to chyba z XII wieku jest dokument.
1: Tak, tak, z XII wieku. Większość tych dokumentów to gdzieś od XIV wieku dopiero mamy, ponieważ dopiero wtedy jest ciągłość Kancelarii Królewskiej, prawda? To, co jest podstawą naszego zasobu, to jest to, co wyszło z Kancelarii Koronnej Krakowskiej, czyli i potem warszawskiej, czyli to, co kanclerze tam pieczętowali, przygotowywali dla króla, jakaś korespondencja dyplomatyczna. To jest jakby podstawowy zasób. No wiadomo, w okresie rozbicia dzielnicowego to właściwie w większości zostało rozproszone i taki trwałość tego, to jest taka pełna ciągłość, no to jest właśnie od XIV wieku.
0: No jak to się stało? 1808 rok, to nie była taka sytuacja, że tak powiem, o której marzymy, tak, politycznie, a powstaje taka instytucja. Jakie okoliczności sprawiły, że powstała?
1: Kluczowe oczywiście jest powstanie Księstwa Warszawskiego. No może to nie było takie państwo, które spełniało wszystkie nasze aspiracje, ale jednak w odróżnieniu od tego momentu, który mieliśmy chwilę wcześniej, czyli no, po trzecim rozbiorze, kiedy no Polska w jakiejkolwiek formie przestała istnieć właściwie politycznie na mapach Europy. No, powstaje coś, co jest tworem oczywiście zależnym od Francji, ale jednak co ma bardzo dużą samodzielność, zwłaszcza w sprawach wewnętrznych. No i właśnie wtedy jest ten pomysł, żeby zebrać te archiwa, które już są archiwami historycznymi, które już nie są potrzebne do bieżącego urzędowania Księstwa Warszawskiego i dekretem księcia warszawskiego, o którym mało mało się pamięta, prawda? Bo pamięta się na przykład księcia Józefa Poniatowskiego, czasami
0: no nie można go zapomnieć, postaci, bo się
1: ale tak, no właśnie.
0: Codziennie go widzimy.
1: No, ale o tym, że księciem warszawskim był Fryderyk August I, czyli wnuk Augusta III, to mało kto pamięta. Więc dekretem Fryderyka Augusta I, Wettyna, zostało założone archiwum ogólnokrajowe i ono się mieściło wówczas w Zamku Królewskim w Warszawie.
0: No i był budżet, tak?
1: No tak, no to był
0: budżet. Był tak budżet. Jak niektóre instytucje ważne teraz nie ma budżetu.
1: Znaczy tak, żeby było jasność, no wtedy, kiedy wcześniej te archiwalia, no też były przechowywane albo w Kancelarii Królewskiej, albo właśnie w urzędach funkcjonujących wówczas. W związku z tym jakiś budżet na przechowanie tych archiwaliów pewnie był, ale rzeczywiście wtedy zostało wyodrębnione. Już jako instytucja, no przede wszystkim przeznaczona dla historyków, bo już tam te papiery związane właśnie z Polską średniowieczną, czy z pierwszą Rzeczpospolitą, już w coraz mniejszym stopniu były istotne z punktu widzenia działalności urzędów, czy to Wielkiego, czy to Księstwa Warszawskiego, czy później oczywiście Królestwa Polskiego. Natomiast ta nazwa się zmieniała wielokrotnie. Ta dzisiejsza Archiwum Główne Akt Dawnych powstała po 1918 roku, czyli po odzyskaniu niepodległości, ale ciągłość tej instytucji jest pełna zachowana. Aczkolwiek no, jest tutaj pewien ważny fakt, czyli II wojna światowa. Nie wiem, czy to już jest ten moment, kiedy powinniśmy do tego dojść.
0: No może tak, 2 września, no i to był też, no to taka koincydencja tak, właśnie to, dat.
1: To jest ciekawa rzecz właśnie. No, 2 września 1808 roku nasze archiwum zostało założone, ale 2 września 1939 roku zostało zbombardowane. I jeszcze jeden 2 września wiąże się z naszym archiwum, czyli 2 września 1944 roku. No i to jest najtragiczniejsza data w naszej historii, ponieważ Niemcy świadomie, zajmując Starówkę, spalili archiwum i spalili przede wszystkim archiwalia, prawie cały zasób, który znajdował się w archiwum. Ono wówczas znajdowało się przy ulicy Długiej 24, czyli tam jest dzisiaj Instytut Sztuki PAN, blisko Placu Krasińskich w Warszawie. W tej chwili też zresztą znajdujemy się przy Długiej, ale przy Długiej 7, bliżej tutaj Freta, za kościołem Paulinów. W każdym razie tamten budynek no, poszedł z dymem razem z tym, co było niezwykle cenne. Co ciekawe, nasze archiwum, a właściwie w Warszawie było jeszcze kilka ważnych archiwów przed wojną, bo było również archiwum akt dawnych, ono się bardzo podobnie nazywało, ale było odrębnym archiwum, przy Jezuickiej. To było archiwum, które przechowywało akta XIX-wieczne, czyli z Królestwa Polskiego, z Księstwa Warszawskiego. Było archiwum skarbowe. Ono znajdowało się przy ulicy Podwale, bardzo blisko tutaj się znajdujemy, tej ulicy. Radio Wnet się mieści tutaj. Zresztą nasze archiwum też się niedaleko mieści. I jeszcze było archiwum oświecenia publicznego, które znajdowało się na terenie obecnego Uniwersytetu Warszawskiego. Znaczy obecnego i wówczas Uniwersytetu Warszawskiego. To archiwum zbierało akta takie dotyczące edukacji, na przykład Towarzystwa dla Ksiąg Elementarnych z XVIII wieku, a potem Warszawskiego Okręgu Naukowego, czyli dotyczące szkolnictwa, powiedzmy, warszawskiego, czy w części tam Królestwa Polskiego. I drugiej, i te wszystkie archiwa uległy spaleniu. Wszystkie. To znaczy 3 z nich, czyli nasze archiwum akt dawnych, czyli to z XIX-wiecznymi aktami i archiwum skarbowe zostały świadomie, celowo podpalone. One wszystkie się znajdowały w rejonie Nowego i Starego Miasta, więc wrzesień 1944 rok. To są 3 archiwa, a archiwum oświecenia publicznego spłonęło jeszcze w 1939 roku w czasie ostrzału Warszawy, w czasie oblężenia.
0: No i to niepowetowane straty, ale jednak zostało dużo wspaniałych dokumentów, dużo, no jest co oglądać, jest nad czym pracować, tak?
1: Tak, no na szczęście i to trzeba powiedzieć, to zresztą też trochę paradoks historii, to trzeba powiedzieć szczerze, ale te władze niemieckie, które przejęły, bo na poziomie poszczególnych archiwów nadal pozostały dyrekcje polskie w czasie okupacji. Natomiast na poziomie całej Warszawy powstała taka niemiecka dyrekcja archiwów warszawskich i trzeba powiedzieć, że ta dyrekcja jeszcze przed powstaniem pomogła, czy w każdym razie po ustaleniach z ówczesną dyrekcją polską, pomogła w ewakuacji najcenniejszych archiwaliów. Oczywiście obawa była taka, że no, to będzie raczej jakieś zagrożenie związane ze zdobywaniem Warszawy przez Armię Czerwoną, prawda? Że będzie ostrzał, bombardowanie i tak dalej, że to może spłonąć. Ale no, okazało się, że to po prostu była jakaś opatrznościowe działanie, no, które uchroniło przed barbarzyństwem jednak oddziałów niemieckich. I te archiwalia najcenniejsze, między innymi właśnie pergaminy, między innymi metryka koronna, zostały zdeponowane w forcie Sokolnickiego na Żoliborzu. Potem też trafiła częściowo na Jasną Górę. Także to się udało. Dzięki temu te najcenniejsze w zasadzie rzeczy ocalały. Też około część tych archiwaliów z archiwum akt dawnych, czyli tego XIX-wiecznego, prawda, z jezuickiej, też częściowo ocalały w ten sposób. Jeśli chodzi o te dwa pozostałe archiwa, to dosłownie szczątki tego, co tam były. To jakieś niezwykłe, pojedyncze dosłownie teczki, czy jakieś poszyty pozostały.
0: No właśnie. I dzisiaj będzie spacer. Tak. Dzisiaj będzie spacer i właśnie w pewnym sensie też chcieliśmy z Państwa zaprosić na ten spacer, bo będzie można całej tej historii z ust bardzo elokwentnego i kompetentnego przewodnika po Warszawie usłyszeć opowieść i pospacerować i dowiedzieć się, bo to są, ja bardzo lubię takie spacery. No nie jest tak, że mam czas, żeby tak uczestniczyć, ale uwielbiam te właśnie różne spacery po Warszawie śladami właśnie teraz Archiwum Akt Nowych, ale można z śladami Wokulskiego sobie podróżować, można śladami Złego Tyrmanda. To piękna inicjatywa, ale już, a tutaj będzie poświęcone właśnie
1: Archiwum Głównemu, ale też innym archiwom warszawskim, które tu w rejonie, powiedzmy, Starówki, Nowego Miasta się znajdowały, czy znajdują.
0: Będą te spacery,
1: nie, to tylko dzisiaj. Tak? Przez cały tydzień natomiast będziemy mieli taki projekcję na fasadzie naszego budynku po
0: tak
1: wieczora.
0: Tak zwany mapping. Nie lubię tego słowa.
1: Brzydkie słowo, ale rzeczywiście się przyjęło już w polszczyźnie mapping. Także dokładne godziny to proszę zajrzeć na stronę, najlepiej na media społecznościowe, na przykład na Facebooka naszego Archiwum Głównego Akt Dawnych, to żeby sprawdzić, ale po zmierzchu będzie można oglądać ten mapping. A dzisiaj o 18:00 przy długiej 24 spotykamy się, czyli przy tym przedwojennym, tam gdzie przed wojną znajdowało się Archiwum Główne Akt Dawnych. I no, jest taka grupa przewodników po warszawsku, która bardzo jest wyspecjalizowana w takich interesujących spacerach.
0: Było takie przysłowie, po warszawsku brzuchem po piasku, bo chodziło o pływanie.
1: To prawda. I we współpracy z nimi zorganizowaliśmy taki spacer. Myślę, że on nie będzie zbyt długi, tak z półtorej godziny, a będzie można obejść Stare i Nowe Miasto i zobaczyć te wszystkie ciekawe miejsca i usłyszeć trochę zarówno o archiwach, jak i historii Warszawy, zwłaszcza dotyczącej Powstania Warszawskiego, bo te wszystkie rzeczy... No, tu jest jeszcze jedna rzecz, która właściwie mi umknęła, a która jest też może ważna, a dramatyczna. To znaczy Długa 7, czyli to miejsce, w którym dzisiaj znajduje się Archiwum Główne Akt Dawnych. Tam był szpital powstańczy. I tegoż samego 2 września Niemcy wkroczyli do szpitala i zamordowali co najmniej 200 osób. Są różne szacunki historyków, od 200 do ponad 400 osób, czyli tych rannych, którzy nie byli w stanie się ewakuować ze szpitala. No to była jedna z największych takich masakr w czasie Powstania Warszawskiego. Nie, oczywiście no, wyłączywszy te masakry na Woli. Tak.
0: No właśnie, to się splata bardzo wiele rzeczy. A ilu archiwistów pracuje u was?
1: No w tej chwili ponad 50 osób pracuje. No ale to nie są tylko archiwiści, to są również, to jest również personel taki współpracujący. To są zarówno te osoby, które opiekują się zasobem, to są konserwatorzy, to są osoby, które udostępniają te dokumenty w pracowni naukowej. To jest dział digitalizacji, czyli ci, którzy skanują i na przykład znaczna część tych dokumentów, które posiadamy, w tym te

0: No, na pewno, zwłaszcza jeżeli chodzi o te najcenniejsze archiwalia, one wymagają opieki, w tym na przykład klimatyzacji. W związku z tym te wszystkie sprawy techniczne, poza tym jest kwestia utrzymania i porządku, i temperatury, i
1: odpowiedniej wilgotności. Tak, ja pamiętam, byłem w takim we Wrocławiu, w takiej bibliotece, gdzie średniowieczne rękopisy były trzymane, to przechodziłem przez taką śluzę. Wchodziło się do takiej przestrzeni pomiędzy jednymi drzwiami a drugimi. Pierwsze się otwierały, później się stało przed drugimi, się zamykały te pierwsze, dopiero się drugie. I dzięki temu temperatura i wilgotność była w idealnym, że tak powiem, idealnie.
0: Tak, bo to jest ciekawe rzeczywiście, że jeżeli w pomieszczeniu jest na przykład dużo osób, to od razu zmienia temperaturę, wilgotność, więc rzeczywiście takie śluzy w niektórych... U nas nie ma tej śluzy, ale tak czy owak jest klimatyzacja, która zapewnia stabilizację dla tych najcenniejszych dokumentów, zwłaszcza dla pergaminów, no bo one są najbardziej wrażliwe. No, pieczęcie są wrażliwe. Przy wysokiej temperaturze ten wosk może się topić, czy jakoś odkształcać.
1: No właśnie, bo wiem, że pan się wybiera na urlop do Włoch i będzie pan chyba w Bolonii, prawda?
0: Zdradził pan.
1: Właśnie, bo chodzi o to, że w Bolonii najstarszy uniwersytet.
0: Tak.
1: I
0: tak.
1: Tam też panią jest chyba archiwum.
0: Jest wspaniała biblioteka na pewno. Nie wiem, na pewno mają jakieś archiwum, ale rzeczywiście Bolonia słynie z uniwersytetu, ale i wspaniałej biblioteki uniwersyteckiej, która jest, nie tylko ma niezwykle cenne książki, ale również jest piękna. No, zresztą we Włoszech to jakby piękno, zwłaszcza dla tych budynków, miast, które powstały w epoce średniowiecza czy renesansu, czy też wczesnej nowożytności, to jest jednak bardzo ważne na tej włoskiej
1: kulturze. Dbają też o dokumenty i rękopisy. Ja widziałem w Mediolanie, taka jest ambrozjana biblioteka i tam, zresztą ona jest połączona z galerią malarstwa, ale tam są rękopisy Leonardo da Vinci, tak leżą pod takimi szklanymi blatami, można sobie oglądać to też.
0: No nam trochę brakuje tego typu miejsca, to znaczy my mamy piękną salę balową, gdzie organizujemy od czasu do czasu wystawy. Bal. Zresztą teraz przy okazji tego spaceru też na koniec będziemy, zaczynamy od dawnej przedwojennej siedziby AGAD-u, a kończymy przy długiej 7, czyli obecnej. I tam będzie można obejrzeć salę balową, a też tam wystawimy troszkę cennych dokumentów. Ale rzeczywiście to, czego nam brakuje jako archiwum, to takiego miejsca, które niektóre archiwa zagraniczne mają. Czyli takiego, gdzie można, takiego typowego miejsca ekspozycyjnego. No, i to mam nadzieję, że w przyszłości się uda coś takiego zorganizować.
1: Będziemy tutaj wspierać was.
0: Na razie zresztą szykujemy remont, także to będzie też duże wyzwanie dla naszego archiwum.
1: No i co pan będzie kontrolował remont z jakiegoś statku kosmicznego, czy jak? Bo gabinet pański będzie zamknięty, tak?
0: No, obawiam się, że będziemy musieli się przenieść. No, wstępnie się szykujemy do przeprowadzki na Powsińską, czyli na, no, powiedzmy, Sadybę warszawską.
1: No i daleko.
0: Daleko, tak. To jest niestety troszkę daleko. W każdym razie, no, z punktu widzenia obecnego miejsca.
1: Ale wszystko już tam jest dopięte, inwestor dalej.
0: Nie, jeszcze, jeśli chodzi o to jeszcze nie. To jest w tej chwili na etapie przetargu.
1: Z Muzeum Historii Polskiej to tam były takie różne tam sprawy, że tak powiem, związane z inwestorami, które...
0: Niestety, nie będziemy wracać. Zawsze remonty czy jakieś inwestycje duże budowlane wiążą się zwykle z różnymi problemami. Także nie jest to coś, czego sobie życzyłem. To jest chyba takie trochę, nie wiem, trochę doświadczenie opatrznościowe, że jak zostałem zwolniony z funkcji dyrektora Muzeum Historii Polski, to myślałem sobie, że przynajmniej nie będę się musiał zajmować inwestycjami. I niestety dopadły mnie również tutaj.
1: A był pan w Muzeum Historii Polski ostatnio?
0: No, dawno nie byłem. W najbliższych dniach, może dzisiaj jeszcze uda mi się zajrzeć tam, bo szykuje się wystawa. Zresztą taka, która została uruchomiona, praca nad nią jeszcze była uruchomiona wtedy, kiedy ja byłem dyrektorem, która

0: pokazuje historię Polski poprzez historię piosenki. Więc no, to
1: pięknie,
0: XX wieku.
1: Wspaniale, tak, że tak, to i to zaczyna się teraz. To możemy spokojnie zachęcić słuchaczy do odwiedzenia.
0: Myślę, że zakładam, że od jutra już będzie dostępna.
1: No to mili państwo. Ale najpierw do Archiwum Akt Dawnych.
0: Tak, tak. Dzisiaj głównego. O 18. Dzisiaj o 18. Długa 24. Zapraszam serdecznie.
1: I w ogóle to jest piękne miejsce i tam można zawsze przyjść sobie i ponapawać się.
0: No,
1: troszeczkę.
0: Powiedzmy, że wtedy, kiedy jest udostępniane. To znaczy, my oczywiście udostępniamy archiwalia dla tych osób, które potrzebują, mają jakieś cele badawcze przede wszystkim. Natomiast jeśli chodzi o taką szerszą publiczność, no to są... To
1: od archiwum... wielkiego dzwonu.
0: Tak, no może nie od wielkiego dzwonu, ale dość regularnie. Dość regularnie, ale... Ale rzeczywiście wtedy, kiedy coś organizujemy. Także o tyle jest to ważne, prawda, że nie zawsze można zajrzeć do naszego archiwum, więc właśnie dzisiaj można. I to jest szansa, to jest okazja.
1: Bardzo dziękuję.
0: I ja dziękuję. Bardzo
1: dziękuję pan dyrektor Robert Kostro. Uwaga, trudna nazwa znowu. Teraz się nie pomylę, a może się pomylę. Dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, ulica Długa 7.
0: Tak jest. A dzisiaj spotykamy się przy długiej 24 o godzinie 18. Tak. A kończymy dopiero przy długiej 7.
1: Dziękuję bardzo.
0: Spacer.
1: Posłuchamy teraz wiersza Szymborskiej w wykonaniu Savana, ponieważ ona ma urodziny, ta pani Savana, i śpiewa Szymborską. No to chyba będzie dobrze. Teraz słuchacze dzwonią i domagają się polskiej muzyki. Także niech będzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.

0: co w trawie piszcze.
1: Czyli cztery pory roku w przyrodzie.
2: No i chyba upolujemy sowę w dzień. Dzień dobry, Maciej Perzyna naszym gościem jest. Obiecana rozmowa o sowach właśnie ma miejsce. Zaczyna się. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. W dzień można sowę czasem spotkać, ale one nie lubią.
2: No nie lubią, bo one lubią noc, tak?
3: Tak, ale to nie tylko dlatego nie lubią w dzień się dać spotkać, bo mają duże grono hejterów, jak to się teraz mówi. Proszę Państwa, to nie wszyscy sobie zdają sprawę, ale hejt w świecie przyrody istnieje od dawien dawna, nawet więcej, bo jest takie określenie też bardzo modne teraz, bardziej może w kodeksie pracy, ale w zachowaniu zwierząt opisywane właśnie w relacjach sów, ale też innych ptaków drapieżnych z mniejszymi ptakami. I to się nazywa mobbing. Mobbing, czyli tręczenie jakby przez tłum. Mob to tłum. I w jakichś takich starożytnych dziełach literackich, literatury łowieckiej nawet jest opisywane wykorzystanie sowy do zwalczania różnych takich szkodników jak sroki, kruki i inne tam wrony, które dręczyły kurczęta na podwórkach i tam wyżerały małe kuropatwy i się sadzało osłonego puchacza na patyku i się ptaszyska rozmaite zlatywały, żeby tego puchacza dręczyć. I prawda jest taka, że te mniejsze gatunki sów i bardziej powszechne, jak pomykówka, czy puszczyk, czy jakaś pójćka, jak gdzieś tam sobie siedzi na drzewie i ją sikorki, zwłaszcza sikory są wyjątkowo tutaj hałaśliwe i rezolutne, jak ją spatrzą, to dookoła niej latają, harmider robią, ona no niespecjalnie może się bronić i w końcu gdzieś tam ucieka i próbuje się zaszyć w gąszczu. Dlatego one w dzień starają się być niewidoczne.
2: No właśnie, ale fajnie się też po łacinie nazywają, bo puchacz to jest bubo bubo, bardzo mi się podoba.
3: Tak, jakie jest to wspaniała nazwa.
2: Piękne, ale też to oko ma fajne, też fajne, jakie te sowy są piękne. Ja sobie tak oglądam, taki właśnie mam albumik z sowami i to one są takie piękne, są nieprawdopodobne. No ale bubo bubo to jest w ogóle no, jeden z moich faworytów, ale też jeżeli chodzi o twarzyczkę, to płomykówka zwyczajna mi się podoba, bo ona ma taki paszczę ma w kształcie serca.
3: Ta paszcza to się nazywa szlara. To też tutaj edukację robimy przyrodniczą na wielu frontach. To taka twarz, można powiedzieć, twarz usowy i ona jest dość charakterystyczna, bo właśnie u innych ptaków trudno powiedzieć o twarzy coś, nie? A u sów faktycznie wygląda to trochę jak twarz. I to są tak specyficznie ustawione pióra i mówimy o szlarze. Czyli to się nazywa szlara. I szlara ma różne funkcje, ona oczywiście w jakiś tam sposób jest wykorzystywana w komunikacji wewnątrzgatunkowej, międzygatunkowej, ale większe znaczenie ma jakby w kierowaniu czy w zbieraniu określonych fal dźwiękowych. Bo sowa pracuje słuchem. Ma oczywiście wielkie oczy, które robią wrażenie. One są bardzo efektywne i przy znikomej ilości światła są w stanie wyłowić gdzieś tam z tłumu myszkę, czy tam innego zająca. W przypadku puchacza to nawet może być zając albo kot. Nie? Albo, to jest też ciekawe, jest gdzieś fenomenalny film, gdzie puchacz bierze z gniazda takiego podlota myszołowa. Nie, że jakby poluje na myszołowy puchacz. Więc ten wzrok jest dobry, ale żeby w trawie, zanim tą myszkę dana sowa wypatrzy, to ją najpierw usłyszy. I ona jest ją w stanie usłyszeć prawie jak nietoperz, czyli zlokalizować ją też dzięki trochę tej szlarzy, która działa jak taka łyżka radaru. I trochę dzięki temu, że to jest też ciekawostka, że sowy mają asymetrycznie rozmieszczone ujścia ucha, znaczy przewodów słuchowych zewnętrznych, o tak. Czyli jedno jest trochę wyżej, drugie niżej, przez co mają skontowanie, mogą sobie jakiś ich tam wewnętrzny żyroskop, kompas, GPS przelicza trasę, nie lecąc do nornika, skręć za krzakiem, bardzo dobrze, jesteś u celu, ciach i nornik właśnie zasilił wzrost miotu puszczyków na przykład.
2: No, a ile tych w ogóle, bo kilkanaście jest, tak? Przejdźmy może przez to, bo w Polsce Polska sową stoi, można powiedzieć. No, jest tych bardzo dużych.
3: A idziemy od małych czy od dużych?
2: O, no nie wiem, no.
3: Od dużych, dobra. Od no dużych. Jak mamy tego? To Bubo to jest nasz największy sowi wynalazek. Czyli to jest puchacz, to wszyscy puchacza kojarzą. Puchacz, sowa przemądrzała w Kubusiu Puchatku, wydaje się być puchaczem, bo ma uszy. Właśnie cecha puchacza to jest przede wszystkim wielkie bydle, jeżeli można o ptaszku powiedzieć, że bydle, albo o puchaczu, że to ptaszek. No to tenże ptaszek to wielkie bydle. Spojrzenie ma, patrzy wilkiem, mimo że jest sową, no i uszy ma spektakularne ma uszy i jest faktycznie, no niektórzy nawet utrzymują, że puchacz może lisa zamordować i lisy faktycznie są znajdywane przy gniazdach, ale tam inni komentują, że tak to takie jest trochę naciągane i że może to raczej padlinę lisią zżerają, co też jest niewykluczone. A małego lisa to spokojnie, to na pewno puchacz sobie poradzi i to faktycznie jest nasz Bubo. Później mamy taki gatunek, który jest niewiele mniejszy i on jest dość rzadki, bo to jest raczej południe Polski. Ale też jest spektakularny. Jak mają państwo jakiś atlas ptaków albo nawet internet, to polecam uwadze. To się nazywa puszczyk mszarny. I puszczyk, jak to puszczyk, wszystkie nasze puszczyki.
2: Jest, tak? Taki bardzo.
3: Mszarny? Nie, on jest bagienny.
2: Że mszy? Że to,
3: nie. On nie służy do mszy, tylko na mszarach siedzi. Mszary, czyli takie mchem porośnięte drzewa. No może nawet nie bagienne, bo to wilgotne lasy górskie, powiedzmy. No, takie porosty, nie? Na mszarach.
2: Ale wąs ma biały.
3: No, takie coś takiego białego ma na twarzy. Może wąs... Trudno powiedzieć, makijaż. I on jest regionalny, nie? Czyli tutaj przez większość Polski go nie doświadczy. I trochę podobnie jest z puszczykiem następnym, czyli z puszczykiem uralskim, który jest jeszcze troszkę mniejszy od puszczyka mszarnego, no ale jednak jest większy od innych gatunków sów, które u nas występują. I w ogóle... Puszczyki nasze to są wszystkie, są z rodzaju puszczyk, to jest rodzaj Strix. Strix jak Strix. No, tak jak trochę jak w Brydżu. Tam jest Street, a tutaj jest Strix.
2: Connection był taki zespół też, nie?
3: O, tego nie znam. Ja słaby jestem w muzykę. No, natomiast ten puszczyk, co ciekawe, od zwykłego puszczyka różni się głównie tym, że jest większy. I trochę może jaśniejszy. No i w nazwie ma, że jest Uralensis, czyli Strix Uralensis. I dalej można by od razu przeskoczyć do naszego puszczyka zwyczajnego, czyli Strix Aluco, ale uwaga, wydaje mi się, że jednak jak po rozmiarach idąc, to trzeba by tą właśnie pomykówką, którą tutaj...
2: A jeszcze tylko redaktor... jedno pytanie od słuchacza, czy puszczyki w ramach, czy taki na przykład puszczyk uralski, jak się zakocha w mszarnym, to oni mogą tam coś, czy nie?
3: Tak jest majonez, być może by to można zrobić, ale
2: nie ma hybrydyzacji
3: w przyrodzie nie słyszałem. A w hodowli nie jest to jeszcze popularne, bo hodowla pszczół jakby wzrasta, pszczół, sów, puszczyków, przepraszam, gdzieś mi tutaj są pszczoły w puszczyki weszły. Hodowla sów jest popularna coraz bardziej, czy utrzymywanie i podobno duże znaczenie ma dlatego następne takie dzieło popkultury, którego nie znam, czyli Harry Potter. Seria o Harrym Potterze spowodowała dużą popularność, głównie płomykówek. I mam znajomych sokolników, którzy mają płomykówkę najczęściej. Najczęściej z hodowli w Czechach. Ale ta płomykówka służy tylko do bycia, nie? Czyli to są jakby pupile zupełne. A inne... Taki drapieżny używa się też do polowania. I wśród tych ptaków właśnie do polowania, to się hybrydy, czyli mieszańce międzygatunkowe tworzy dość często, bo to one są silniejsze, zdrowsze, żywotniejsze i tak dalej. A sów się specjalnie do polowania nie wykorzystuje, no bo w dzień one nie chcą polować, a w nocy, no to nie widać, na co one tam polują. A jak już nawet na coś polują, to taka wielka sowa najczęściej łapie zupełnie jakiegoś małego nornika albo nornicę. No i tak niespecjalnie z tego zrobić pieczeń. Chyba, że pierogi może, no nie wiem.
2: Bigos, no jak dużo.
3: Bigos, o bigos, no może bigos. Niezły bigos. W każdym razie, jakbyśmy szli po puszczykach, no to najmniejszy z nich jest puszczyk, puszczyk, po prostu puszczyk. Nie wiem, czy kiedyś może się nazywał zwyczajny, ale teraz już od chyba 20 czy 30 lat jest taka tendencja, żeby skracać nazwy. kiedyś się nazywa także polska, tak jak łacińska składała się z nazwy rodzajowej i gatunkowej, czyli rodzajowa strix, gatunkowa aluko. Tak, polska składała się z rodzajowej, na przykład puszczyki, pewno był przydomek zwyczajny, albo jak była sikora, bogatka. No to już jakieś 30 lat, czy, no mniej więcej, nie jestem pewien, 20-30 lat, skracamy to, już nie ma sikory bogatki, tylko jest bogatka. Nie ma sowa płomykówka, tylko jest płomykówka. Także puszczyk jest puszczyk. Puszczyk, taki normalny puszczyk, jakby wyjąć, wyekstrahować puszczyka z upierzenia puszczyka, to nie jest rozmiarów takiego lichego gołębia. Nie jest wcale duży. Natomiast jako, że tego upierzenia ma dużo i jest bardzo puchaty, to się okazuje, że na oko jest taki większy niż gołąb, tak? Ale troszkę większa jeszcze od nich jest płomykówka. I płomykówka właśnie ma taki, no, płony, można powiedzieć, albo płowy kolor, nie wiem, czy z tego jest ta nazwa wynika, z bardzo kontrastową szarą, bo puszczyk wtapia się w korę. Jakbyśmy mieli opisać kolor puszczyka, no to jest wcętki taki brązowy, nie widać go drania, nie widać go, siedzi na drzewie. A płomykówka, no, płomykówkę na drzewie trochę bardziej widać.
2: Ale jak jest ognisko, nie, to ona może usiąść i wtedy jej nie widać, bo to się...
3: Jak w ognisku, tak. I wtedy jest, wtedy z płomykówki robi się Feniks. Feniks. Ale nie wiem, czy to z tego wynika, bo płomykówki dużo chętniej mieszkają w różnych takich, tych, jak gdyby powiedzieć, obiektach infrastruktury ludzkiej. Nie? Czyli to jest taka sowa, co mieszka na dzwonnicy, na przykład na kościele. Albo mieszka na strychu chętniej. Albo mieszka też, stąd może być angielska nazwa, mieszka w stodole, bo to jest po angielsku jest barn owl, czyli sowa stodołowa. Nie? I to jest fajny taki płowy ptaszek, znaczy płowy żółtopiaskowy, można powiedzieć. I w ogóle też ważna rzecz, jak już mówimy o sowach, to u sów jest, u większości sów jest dymorfizm płciowy, taki nawet widoczny, widoczny gołym okiem, polegający na tym, że samice są większe, a samce są mniejsze. I to może w jakiś sposób pomagać, jak mamy dwie sowy obok siebie i one są...
2: To jak przeciwnie niż u lwa.
3: Przeciwnie niż u lwa, ale to ma swoje uzasadnienie, bo lew musi być wielki, żeby się lać z innymi lwami, bo ten, który jest największy i najlepiej się leje, ten sobie nagrucha różnych samic. A u ptaków, zwłaszcza ptaków drapieżnych, opyla się, czyli opłaca się mieć różne rozmiary, jak się z różnych płci, bo wtedy troszeczkę rozchodzą się nisze pokarmowe. I to widać też u ptaków, u sokołów na przykład, że samice są dużo większe, samce są mniejsze. I samice polują na trochę inne zwierzęta, a samce na trochę mniejsze zwierzęta. I mogłoby być odwrotnie, że oczywiście, że samce są większe, ale pamiętajmy, że samica u ptaków ma taką funkcję, że musi znieść jajko. Więc ten fabryka jajka zajmuje miejsce i wydaje mi się, że z tego wynika właśnie, że akurat u ptaków drapieżnych i u części sów, w tym też samice są po prostu troszkę większe. I tak jak mamy już puszczyka i płomykówkę, to jak dołożymy do tego pójćkę, to są chyba te nasze trzy najbardziej liczne gatunki i takie najłatwiejsze do spotkania, usłyszenia i nawet zaobserwowania czasami. Zaobserwować jest najczęściej, jakie usłyszymy, no i pójdziemy gdzieś tam za tym odgłosem i poświecimy w górę. W górę w sensie na jakieś drzewo przy użyciu latarki i tam będzie siedziało jakieś ptaszysko. O, a pójćka jeszcze jest ważna, ta nazwa łacińska też jest ważna, bo wiemy, że
2: bogini... Tak?
3: No właśnie, o to chodzi. Bogini mądrości, no to jest Atena. A pójćka to jest Atena Noctua, nocna Atena. Niebagatelna rzecz. No, a później mamy jakieś takie wynalazki. Mamy włochatkę, mamy suweczkę, mamy uszatkę, która jest bardzo ładna i wygląda jak taki mini puchacz. Mamy jeszcze z takich sów, chyba jest uszatka błotna, czy to jest sowa błotna, która też ma takie uszy, ale słabo wyrażone. Syczek ma mało wyrażone uszy, jest takim małym
2: syczek
3: ptaszkiem.
2: Syczek jakaś taka dziwna nazwa. Otus.
3: Syczek?
2: On syczy, tak?
3: Nie. Otus to jest właśnie ucho.
2: Ale syczek to nie ma nic wspólnego z uchem.
3: Czy syczek, no, ale on jest uszaty. Nazwa stara... On jest uszaty. Otus to jest nazwa łacińska. Nie?
2: Tak.
3: A syczek no to jest, a ciekawe co znaczy skops. Trzeba by pewnie spytać jakichś mądrych internetów, co znaczy skops, może przydomek skops, akurat jestem w dobrej sytuacji, bo nic nam tutaj nie podpowiada internet, bo siedzę przy komputerze na uczelni. Więc syczka w ogóle jest trudno zaobserwować, bo on jest trochę bardziej rzadki, doskonale się maskuje, za dnia najczęściej siedzi w jakiejś dziurze, czyli w dziupli, bo on się w każdą dziuplę mieści, taki jest drobny, czyli jak jakiś tam dzięcioł wyrył coś w łosice, czy innej brzozie, czy nawet w sosence, to on tam się zmieści. A jak wyjdzie z tej dziury, to i tak jest, ma taką kolorystykę, że nie idzie go spotkać. Ale jest trochę rzadszy. Natomiast jest jeszcze fajna jedna taka sowa. I jak dobrze pamiętam, można ją... W ogóle sowy występują w niektórych ogrodach zoologicznych. To są najczęściej te sowy tak zwane azylowe, ratowane. Czyli gdzieś tam się sowa o coś rozbiła, albo wpadła w jakieś tarapaty, trafiła do leczenia. No i jeżeli nie może być uwolniona, to ląduje w ogrodzie zoologicznym. Większość tych sów. I sowa jest taka jedna bardzo ciekawa, którą polecam uwadze, jak ktoś będzie w ogrodzie zoologicznym we Wrocławiu. Tam, pamiętam, była woliera i chyba były nawet ze trzy egzemplarze. To się nazywa sowa jarzębata. I ona wygląda trochę jak mieszanina, powiedzmy, puszczyka z jastrzębiem. Nie? Czyli jakby to... Jak to by była hybryda dopiero? Nie? Prawie jak mieszanka kornika z komarem, nie? Czyli komornik. No to tutaj jest sowa jarzębata. I ona jest dość rzadka, ale czasami nam zalatuje. Pamiętam, była taka kiedyś straszne poruszenie, też już pewno ze 20 lat temu, ale to może potem były inne poruszenia. Pamiętam to, jak w Piebrzańskim Parku Narodowym się pojawiła sowa jarzębata i wszyscy tam masowo próbowali ją zaobserwować, prawie tak jak z tym sępem, co na Śląsku latał.
2: No właśnie, ale ona taka ma taki długi ogon, ma taki też, zauważyłem.
3: Ta, ma,
2: ona taki najdłuższy, tylko ma słów, nie? I ona taka groźna jest z wyglądu. Przynajmniej ten egzemplarz, który mi tam zrobiono zdjęcie, to on taki jest groźny, no. Ten jarzębiak wśród słów.
3: No tak, tak. Dla mnie sowy, one mają, większość mają taki groźny wyraz twarzy. No właśnie tutaj jakby wyjątkiem jest może płomykówka. A i może takie puszczyki. Puszczyki trochę niedodefiniowane, a płomykówka nie ma rysunku brwi, nie? Ale większość tych ptaków, ten zarys szlary, czy jakiś tam, jest taki kolorystyczny na kreska jakby właśnie wkurzonych brwi, nie? Czyli takich nastruszonych. I to my to możemy odbierać jakby podświadomie nawet, jako taka sowa groźna, nie przemądrzała, tylko sowa całkowicie groźna, wiadomo.
2: No właśnie, okay. Nie przemoże, ale one są mądre dosyć, bo one tutaj się uprawiają, są monogamistyczne bardzo te sowy. I nie ma, to są dwa takie tematy, to, że one monogamię uprawiają i to mi się podoba, ale też mi się podoba, no nie, to nie wiem, czy mi się podoba, ale one nie chcą im się gniazd budować w ogóle. Tak?
3: Są trochę leniwe, tak, ale ja to są zawsze takie, jakby to powiedzieć, grząskie obszary, żeby wchodzić tłumaczenie, że coś jest dobre, monogamistyczne, bo oczywiście zdarzą się jacyś krytycy tego typu rozwiązań.
2: Zawsze, no nie każdy tak ten, ale no ja tak właśnie mówię, bo po swojemu mówię. Nie?
3: Właśnie, według siebie. No. Bliska ciało koszula. No, to są bardzo mądre. Ale uwaga, też jest jeszcze jedna rzecz. Tutaj bardzo dużo, bo mamy sporo gatunków ptaków, które są monogamiczne. Ja żyją w parze, czasami nawet przez lata w tej samej parze i u sów tak właśnie jest. I nie wiem, nie spotkałem się z tymi badaniami u sów, ale u kilku gatunków, czy kilkudziesięciu już gatunków ptaków prowadzono badania genetyczne potomstwa i porównanie z genetyką rodziców. Się okazało, że samiczka tam czasami robiła skok w bok i jakiegoś sobie tam śpiewaka wyrywała. U sów na pewno tak nie jest, bo wiemy, że sowy są bardzo mądre i szlachetne, ale są takie gatunki, które tutaj nowoczesna nauka i genetyka pokazała, że miało być tak pięknie, a tu jednak było tak mniej pięknie.
2: Chwila słabości, tak?
3: Chwila słabości, może tak. Może on tak pięknie pochukiwał, a tamten pojechał łajza gdzieś daleko i się łajdaczył, nie wiadomo gdzie, tam z jastrzębiem na przykład, i potem powstała sowa jarzębata. Nie wiadomo, już nie była. Natomiast u sów jeszcze jest jedna ciekawa rzecz. Znaczy, wiele z ich gatunków ma taki duży rozstrzał składania jajek. Czyli samica znosi to jajko co 3 dni, albo co 4 dni, albo co 5 dni. I później te młode się tak wykluwają właśnie.
2: Ale w jednym miejscu, czy też...
3: W jednym miejscu, w jednym gnieździe siedzą, ale wykrywają się w sporych przerwach. I później jest taki obraz, wygląda to troszkę jak taka rosyjska babuszka, taka lalka, że tak jest mała, duża, większa, większa, największa. I takie są te młode w różnym wieku.
2: To fajnie nawet.
3: No, wesoło jest tak. Fajnie, jeżeli mamy mysi rok. Bo to oczywiście wchodzimy w biologię dalej. Znaczy mamy fluktuacje, czyli zmiany liczebności gryzoni. I tak jak mądrość ludowa mówi, jest mysi rok, trzeba tutaj więcej pułapek rozstawić, koty tutaj pielęgnować, przywieźć kotów z centralnej Polski, 2 worki pszenicy i żeby te myszy żarły.
2: I 3 worki kotów.
3: 3 worki kotów za 2 worki pszenicy na przykład. I wtedy tych sów jest dużo. I one mają duży sukces lęgowy, bo łatwo jest im nałapać gryzoni. Mysi rok, no to są nie tylko myszy, bo to są najczęściej norniki, nornice, myszarki. Teraz mamy w ogóle nowy rodzaj. Kiedyś to były wszystko myszy leśne, zaroślowe i mysz polna, a to okazuje się, że to już nie jest mysz, tylko to jest myszarka. No ale w każdym razie jest tego od groma i jeszcze dwie. I wtedy te wszystkie młode, które tak stoją jak bańki, wstańki, babuszki, sobie rosną po kolei i w końcu wylatują. A czasami ten rok jest jeszcze po szczycie liczebności, czyli kiedy jest w ogóle bardzo mały spadek liczebności i wtedy okazuje się, że z tych 5 młodych na koniec gniazdo opuszcza 1 albo 2 i zawsze rodzi się pytanie, a co się stało z tymi pozostałymi? Odpowiedź jest taka troszeczkę taka sama jak w przypadku orłów na przykład, jastrzębi, czy innych tego typu zwierząt, czyli najczęściej młodsze rodzeństwo staje się kanapką dla starszego. Taka ciekawostka.
2: No to ten świat okrutny bywa. Bardzo.
3: Tak, jak pisał Darwin, tych kłów i pazurów.
2: No, ale myszkarówka, to czy tam to też z Darwina myszarka się wzięła też z tej ewolucji darwinowskiej, czy ona tak nagle, bo nie było.
3: Myszarka nie było. Myszarka była, tylko ona nie wiedziała, że ona jest myszarka.
2: Bo
3: nawet nam się łacińska nazwa nie zmieniła. To były te mysz zaroślowa, mysz leśna i jeszcze... i mysz polna. To był Apodemus. Apodemus mysz polna, Apodemus agrarius. A na przykład mysz domowa to jest mus musculus, czyli rodzaj jest mus musculus, czyli chyba taka mysz muskularna, nie wiadomo, czy na sterydach. W każdym razie, żeby odróżnić te wszystkie myszy, które jednak okazało się, że one są trochę inne od tej myszy domowej, to im nadano nazwę też w języku polskim inną i one już nie są myszy, one są teraz myszarki. Taka ciekawostka. I co ciekawe właśnie, te myszarki, one są chronione. No może tam niektóre są chronione bardziej, a niektóre mniej, bo niektóre są pod ochroną częściową. Co ja nad tym boleję, szczerze mówiąc. Dlaczego boleję? Bo te myszarki to są całkiem ciekawe zwierzęta, które można by sobie w domu trzymać, zamiast kupować jakąś tam chomika dżungarskiego, czy tam świnkę morską, która ani świnka, ani morska, to można by taką myszarkę gdzieś tam chycić w polu, no tą polną akurat można, no ale zaroślową już nie, i trzymać, a już najfajniej to byłoby trzymać i jest trzymać, kiedyś miałem przez jakiś czas gdzieś możliwość obserwacji, badylarki, które też stanowią pokarm raczej dla tych mniejszych sów, no to jest fenomenalne, bo to są takie małe myszki, które budują gniazdko na źdźbłach zbóż czy tam innych traw na przykład. Budują takie gniazdko trochę jak remis może, a trochę jak myślę, że remis to dobre, bo takie kuliste gniazdko z dziurką budują i chodzą po tych źdźbłach zbóż jak małpy po dżungli. A nie możemy hodować, bo to wszystko pod ochroną.
2: No ale taka badylarka to taka ważna dla ekonomii też, nie? Bo byli badylarze, to badylarki to można, że tak powiem, zarobić, czy nauczyć się biznesu od takiej badylarki, tak?
3: Jak ona można się uczyć. Tam na pewno każda badylarka, jak szanujący się badylarz, miała żuka, wiadomo. Podstawą funkcjonowania badylarki, czy też badylarza jest żuk. I badylarz miał żuka z napędem na tylną oś, a badylarka ma żuka na przykład, no nie wiem, może gnojarza albo jakiegoś innego żuka, który ten sobie żukuje pod tym zbożem. Tak myślę.
2: No tak, problem się pojawia wtedy, kiedy się pojawia nyska z Urzędu Skarbowego, ale to już sprawa. Bo jeszcze jest takie pytanie, bo ja tutaj przeczytałem o takim, czy chciałbym, żeby pan to potwierdził albo i nie, że jak sowa, może nie każda, ale przeczytałem, że sowy mają taki zwyczaj, że jak ssaka łapią, to mu głowę najpierw, że tak powiem, ucinają. Czy to prawda jest?
3: Zależy od sowy, bo tak naprawdę to one są, sowy są dość, jakby to powiedzieć, proste w procedurze zjadania posiłku. Znaczy większość swoich posiłków one po prostu łykają i nic tam nie obcinają.
2: Tak?
3: I te ptaki szponiaste, to jeszcze szponiaste, czyli te powiedzmy ptaki drapieżne dzienne. One mają taki zwyczaj, że tam sobie oskubią, nie? Jak jest ptaszek, to go złapią i go oskubią. Zresztą liściak złapie tam ptaszka, to też go tam piór w większości nie zjada. I potem możemy rozróżnić, kto to oskubał, czy to złapał go jaszcząb, czy go złapał lis, bo jaszcząb będzie miał będzie odskubane, wyrwane piórka, więc są całe, a po lisie będą odgryzione. A w przypadku sowy jest tak, że jak ten ptaszek jest odpowiednio mały, to ona go po prostu łyka i tyle. I później jest fajna cecha biologii sów, która też umożliwia badania takie nieinwazyjne, badania biologiczne. Czyli taka sowa, jak zeżre takiego, powiedzmy, zeżre sobie bogatkę, zakąsi nornikiem, a na deser złapie myszarkę polną i to wszystko zje, to w żołądku ona strawi sobie przyswoi białko z mięśni i tam innych takich miękkich tkanek, ale kosteczki, piórka i futerko ona uformuje w takiego czopka i wypluje to. Stąd nazwa wypluwki. I te ptaki dzienne, szponiaste też część produkuje wypluwki i można je w jakiś tam sposób, w jakichś ilościach zajrzeć, ale u sów jest to taka podstawa badania diety, czyli w rejonach pod drzewami, na których one siedzą, czy gniazdują, w miejscach gniazdowania biolodzy zbierają wypluwki i później siedzą, wydłubują tam. I jest klucz chyba profesora Bobka, wydaje mi się, a może Jędrzejewskich. No, mamy kilka kluczy, a może jest kilka tych kluczy właśnie i kilka autorów. A są klucze do oznaczania ssaków polskich, gdzie jest na przykład morfometria przedstawiona zębów trzonowych nornika północnego właśnie, który jest drugi nornik, i polnika. I wtedy można po tym, jak się układają fałdy szkliwa, czy tam ile jest garbów, czy tam grzebieni na tym jednym ząbku, który ma rozmiary 2 na 3 mm, stwierdzić, czy ta sowa zjadła takiego nornika, czy innego nornika, albo po wyrostku na łuku żuchwy można stwierdzić, że to była mysz zaroślowa albo mysz leśna. Taka zegarmistrzowska, biologiczna robota. Całkiem fajna, tradycyjna, no i pierońsko żmudna. Ale są takie możliwości.
2: I rozumiem, że wszystkie sowy są pod ochroną w Polsce.
3: Są pod bardzo ochroną i akurat tak jak niektóre gatunki zdarza mi się trochę, czy statusy ochronne niektórych gatunków zdarza mi się trochę czasami kwestionować, tak sowy nie. No, sowy nie szkodzą nikomu. Są ciekawe, nie ma ich za dużo, chociaż właśnie, w zeszły tydzień jakoś tak manewry robiłem terenowe i opatrywałem powierzchnie badawcze wilcze i to jest fajny ekosystem tam występuje, oczywiście tą, elementem ekosystemu są krowy i całe stado bydła i cielaki są przy tym bydle i wilki, które te cielaki próbują zawinąć i czasami zżerają jakiegoś, ale elementem też jest to, że te krowy jak się wypasają, to utrzymują określoną złożoność ekosystemu. No, w skrócie jest tam tyle gryzoni, że w ciągu dnia w zasięgu wzroku zawsze są od 3 do 5 pustołek, 2 do 5 myszołowów i okresowo 1-2 orliki. To w ciągu dnia, czyli bardzo dużo ptaków, które żywią się gryzoniami. A w nocy właśnie sowy. I akurat puszczyka mszarnego nie udało mi się zaobserwować, udało mi się go tylko posłuchać. Ale puszczyka takiego tradycyjnego, płomykówkę i pójćkę, to zdarzało się mi akurat w ubiegłym tygodniu w jednym momencie obserwować tylko jakby w różnych kierunkach na jednym polu. Tam jedno siedziało na słupku, drugie na drzewie, a trzecie latało. Tutaj trochę pomocy robią sprzęty nowoczesne, znowu termowizyjne, gdzie można to wyłowić z tłumu, czyli jest lornetka, którą można termowizję przełączyć później na wizję w noktowizji taką, to faktycznie można.
2: A później można puścić w telewizji to wszystko.
3: A później można to w telewizję puścić faktycznie, bo trochę tego ponagrywałem, ale że akurat mamy tutaj radio net, to jednak radio, więc tutaj możliwości emisji wizji są ograniczone.
2: Właśnie, ale ograniczone są też nasze tutaj zasoby czasowe, więc będziemy powoli kończyć, ale już będziemy teraz następne tematy już przygotowali. Już jesteśmy umówieni tu, na miejscu. My się namówimy, kiedy
3: o, pan... Bardzo dobrze. W przyszłym tygodniu to bardzo mi pasuje, bo w następnym znowu pewno gdzieś tam będę musiał na chwilę wyskoczyć w środku tygodnia, a w przyszłym tygodniu dość mocno siedzę przylutowany do naszego pięknego, stołecznego miasta. No to, jak i w tym no
2: fantastycznie. I porozmawiamy, może już zaczynamy o różnych przygotowaniach do zimy, bo już niektórzy tu tam się przygotowują, co? Z tych naszych...
3: No oczywiście, chrust zbierają wszyscy, bocianów już coraz mniej. Czyli wydaje mi się, że zostało jakichś kilku maruderów.
2: Dwa
3: zostały marudery na przykład. Tak, to nie za dużo. No. Niedźwiedzie siedzą i opychają się jabłkami, jak głupie tucząc się z tym. Nie, tak naprawdę to już wyszły nawet z jabłek, teraz się przenoszą powoli w pola kukurydzy. Nie? Czyli szykują się do zimy, będzie ostra zima. Indianie trzeci rok chrust zbierają, a niedźwiedzie już 17 kg nakładają ze skrobi. No, dobry temat.
2: Dziękuję bardzo. Panie Macieju, do widzenia. Teraz duży pokój za 4 sekundy, więc wszystkiego dobrego, bardzo piękne. Dziękuję. O sowach wiemy więcej niż wiedzieliśmy.
3: Ale... jest, pozdrawiam. I no. Dażbur, słuchaczowie.
2: Dażbur. Pa!
3: Pa.
0: Co w trawie piszcze?
1: Czyli cztery pory roku w przyrodzie.
4: Reklama.
5: Jeśli raz uda nam się stworzyć arcydzieło materialistycznego maga, czyli człowieka, który prawdziwie czci coś, co mgliście nazywa siłami natury, jednocześnie zaprzeczając istnieniu ducha, koniec naszej walki będzie widoczny.
6: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 12 i 13 września. Kolejne już w październiku. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
7: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
6: Zaprasza Fundacja Art Bene.
8: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
4: Po reklamie.
0: Autopromocja.
9: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to jest to miejsce właśnie specjalnie dla was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam. Sławek Horwat.
0: To była autopromocja.

0: Duży pokój.
1: Witam Was serdecznie. Wycliffe Jean i Robert Glasper w utworze Rocina. A później Gentleman i jego Lion. Tak, niemiecki reggae master. I Joria Smith w utworze For Life. Potem jeszcze musimy troszeczkę przemieszać tę setlistę, ale dzisiaj będzie lekko, zabawowo i przyjemnie, jeśli chodzi o aurę i produkcję muzyczną. Nie będzie tak ciężko, chociaż zaczynam od utworu bardzo ambitnego. Płyniemy, to jest Duży Pokój, mówi do Was Jerzy Mazol, muzyka.

Georgia Smith. Ja pamiętam jej występ Tiny Desk chyba. I ona kompletnie akustycznie brzmi, żeby nie powiedzieć, równie pięknie, ale jeszcze lepiej, bo tutaj mnóstwo produkcji i techniki. Niektórym wiem, że odbiera słyszenie, żeby nie powiedzieć, odbiera odbiór, możliwość odbioru, ale ta płyta jest bardzo dobra, ma perły i nie przed świniem, to znaczy nie ma tam mielizn, więc jest też dobra, będziemy jej słuchać, czasami przełykając tę nadprodukcję efektów. Whitecliff i Theo Crocker, nasz ukochany trębacz z innych audycji, Lady Havana teraz, a potem Gentleman i inny artysta, który u nas występuje, nie tylko w Mazo Learning Radio, ale też w Dużym Pokoju i w Porze Karmienia, a także Hands Up in the Air, Meleku, a później Georgia Smith w utworze What Are the Odds. No i zobaczymy, może jeszcze jedna niespodzianka, ale to jak będę słuchał, zdecydujemy. Płyniemy. Trójeczka.

I to Georgia Smith była w swoim utworze What Are the Odds. I teraz zespół Omeria. I powiem wam, że ja z tym zespołem jeszcze, żeby nie powiedzieć, pedałuję. Jestem rowerzystą, cyklistą, powiem, bo nie jestem kolarzem. Nie zawsze mam na sobie elastyk i lajkrę. Preferuję bawełnę, len i naturalne tworzywa, polskie konopie, włókiennicze. Ale ta muzyka pięknie się rozwija, polecam waszej uwadze i daję wam trop. Omeria i utwór Thin.

i rozumiecie. Teraz Silk and Sand, Whitecliff i Jen Carazo, ale wcześniej to była Omeria i utwór Thin. I rozumiecie, rozumiecie, że przy tym się dobrze jedzie do przodu, ale teraz łagodniej trochę. Na Quarry to następny utwór będzie Gentlemana i Joria Smith, bo dzisiaj takimi trójkami idziemy. What's done is done.

No to lecimy. French Quarter i Wyclef Jean i Robert Glasper. Następnie będzie Gentleman Unity i się pobujamy. Właśnie pisałem z Darkiem Majeronkiem, zapraszając go, by się cieszył naszą audycją razem z nami. I Joria Smith z Dublinem w utworze This City.

Tiempo. Omeria. Bardzo wam polecam. Najnowsza płyta. Nie wiem, czy było więcej, czy było wcześniej. Tak jak mówiłem, ja z tą płytą jeżdżę, pedałuję, żyję od 3 czy 4 dni. I mi się podoba. I podobnie jak Joria Smith, z której dzisiaj słuchaliśmy kilka utworów i będziemy słuchać mniej więcej. No, dzisiaj nie... Rzadko i wielkich artystów trzeba, żeby wydać płytę całą, całą istotną. Ja teraz zagaduję, bo utwór nosi tytuł Pegasus i różni ludzie różne opinie mogą mieć na ten temat, no ale teraz będzie jednak Wycliffe Jean, który coś o tym Pegasusie opowie z Bramfordem i właśnie nie wiem jakim, ale to będzie to. Później Gentleman i Queen. Też nie wiem jaka, Odia, nie spamiętam wszystkich. What If, a na koniec Omeria i Avare utwór. I tak się wypełni cały duży pokój, także nie wyłączajcie punkt 16, bo czas płynie. W dużym pokoju też się zrobiło szeroko i duży pokój. Od kiedy mamy ten godzinny duży pokój, to dla mnie fajny moment dnia, by pobyć, pożyć z muzyką i z wami pisać. Dziękuję wszystkim, którzy pisali, którzy dzielili się swoimi wrażeniami i emocjami. Tak, dzisiaj troszeczkę lżej. Mało zawijałem jakby w stronę jazzu czy muzyki alternatywnej, ale ten Wycliffe z Robertem Glasperem to pięknie jedzie, prawda? Życzę wam pięknego popołudnia. Zostańcie z Radiem Wnet. Szymon Chrystianus pomógł mi tę playlistę ułożyć, ale na żywo słyszeliście mnie tak dobrze i w takiej kolejności i wszelkie moje szaleństwa realizował Tomasz Rosłon. Im pięknie dziękuję. Z wami się dzielę dalej muzyką. Wycliffe Jean, Gentleman, a potem Omeria. To był Duży Pokój. Mówił do was Jerzy Mazol. Pa!

0: Duży pokój.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Reklama.
3: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Jeśli raz uda nam się stworzyć arcydzieło materialistycznego maga, czyli człowieka, który prawdziwie czci coś, co mgliście nazywa siłami natury, jednocześnie zaprzeczając istnieniu ducha, koniec naszej walki będzie widoczny.
5: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 12 i 13 września. Kolejne już w październiku. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła. Spektakl teatralny.
4: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
5: Zaprasza Fundacja Art Bene.
6: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: Po reklamie.
7: Popołudnie wnet.
8: Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Pilarek. Minęły wakacje, a po wakacjach warto porozmawiać z panem sędzią Piotrem Schabem, który parę tygodni temu, przynajmniej jeśli chodzi o mnie, gościł u mnie w programie. Dzień dobry, panie sędzio.
9: Dzień dobry Państwu, dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry.
8: I dodam, prezes Stowarzyszenia Veritas Etius w Służbie Narodowi.
9: Tak jest, tak, bardzo mi miło i bardzo dziękuję za to, że pan redaktor zechciał przypomnieć o tym, że mamy stowarzyszenie, które prężnie działa i polecam.
8: Stowarzyszenie ma taki charakter szeroki, nie skupione tylko na sądownictwie, tylko w ogóle na szeroko rozumianym systemie sprawiedliwości w Polsce. To w takim razie chciałem zacząć może naszą rozmowę od tego, co się dzieje w prokuraturze.
9: Tak.
8: Opinię publiczną bardzo porusza i to w sumie jest zrozumiałe. Śledztwo w sprawie afery Zonda Krypto, które prowadzi Śląski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej, którym skieruje pan Marek Wełna. Budzi to postępowanie, moim zdaniem, szereg jednak wątpliwości. Nie chodzi mi tu o kwestie jak gdyby zasadności ścigania konkretnych osób, tylko chodzi mi o sposób informowania między innymi społeczeństwa o tej sprawie. Najbardziej zdumiewa mnie to, że społeczeństwo nie miało okazji dowiedzieć się oficjalnie, czy pan Kral w ogóle jest podejrzany, a jeśli tak, to jakie ma zarzuty. Słyszymy tylko nieoficjalnie, ale z różnych poważnych mediów, tak? Nie na zasadzie jakichś troli internetowych, tylko poważni dziennikarze informują, że ma mieć status tak zwanego małego świadka koronnego, czy jakiejś osoby, która idzie na współpracę z organami ścigania w zamian za w przyszłości jakieś złagodzenie kary. Ale my nie wiemy, czy on jest, nie wiem, podejrzany o oszustwo, o przywłaszczenie, czy w ogóle jest podejrzany. Jak pan sędzia, biorąc pod uwagę te doświadczenia pana ze wszystkich czasów, bo pan przecież był sędzią za wielu, wielu ministrów sprawiedliwości i obserwował jako sędzia karny komunikaty prokuratury na przestrzeni wielu, wielu lat. Jak pan patrzy na sposób informowania prokuratury o tej sprawie?
9: Nie sposób tego oceniać w moim przekonaniu inaczej, jako akcję, która ma tło polityczne. Podkreślam, nie oceniam zarzutów względnie ewentualnych zarzutów stawianych poszczególnym osobom, bo na ten temat bardzo mało wiemy. Natomiast chodzi tutaj o sprzężenie działań prokuratorskich oraz działań medialnych, dość jednolitych, które jednak mają być w formie publicystycznej, zresztą bardzo prostej, oględnie mówiąc, w formie publicystycznej, przedstawione jako oręż polityczny. I to widać w sytuacji, w której mamy do czynienia właśnie ze zharmonizowaniem tej akcji realizowanej przez poszczególne czynniki. Bardzo mało tam argumentacji prawnej. Zarówno działania prokuratury w sferze informacyjnej, jak i działania mediów, które są pokłosiem działań prokuratury, nie łudźmy się, mają tutaj charakter, powiedziałbym, akcji noszącej cechę ataku. Nie może być tak, że prokuratura podejmuje pewne czynności, natychmiast opinia publiczna jest zarzucana, bombardowana strumieniem informacji, które nie mają charakteru stricte prawnego, oczywiście na tyle, na ile tego rodzaju informacje mogą pochodzić w chwili obecnej od prokuratury. A dopiero potem następuje jakaś próba, zresztą też bardzo, powiedziałbym, cyzelowana, próba przełożenia tych informacji w obiegu publicystycznym na język prawny.
8: Tak. Tutaj tak wpadnę w słowo, może to wyjaśnimy jednak słuchaczom. No, wiadomo, że istnieje taka praktyka, no, w zasadzie jak gdyby w ogóle no, w tym systemie prawnym to, co się dzieje w postępowaniu karnym, jest objęte tajemnicą śledztwa, tak? I po prostu no, prokuratura to nie jest, nie wiem, no, jakiś reality show. To jest oczywiste, że chroni tajemnicę postępowania. Natomiast jeżeli w głośnych sprawach, pomijam sprawy szpiegowskie, sprawy takie, gdzie trwają jakieś, nie wiem, rozpracowania, jakieś powiedzmy operacje specjalne, gdzie łapie się, nie wiem, wielu członków grupy przestępczej, jestem w stanie sobie wyobrazić, że w pewnych szczególnych sytuacjach nawet informacja o tym, że się kogoś zatrzymało i postawiło mu zarzuty, może narazić dobro ciągle toczącego się postępowania. To rozumiem, ale tak z taką sytuacją niewątpliwie nie mamy do czynienia w przypadku tej sprawy, tak, która jest jak gdyby no, jedną z głównych spraw dyskutowanych w mediach od wielu, wielu co najmniej tygodni. I w tej sytuacji no, brak informacji, a ja sam się spytałem, to mogę powiedzieć z autopsji, spytałem się prokuratury krajowej o właśnie status pana Przemysława Krala i o to, jakie ma zarzuty, jeśli ma. I dostałem właśnie informację z taką, no, w której pani prokuratora Anna Adamek zasłaniała się tajemnicą śledztwa. A równocześnie na stronie prokuratury krajowej mamy komunikat samego Waldemara Żurka, co też jest skrajnie nietypowe, bo jednak zazwyczaj prokuratura, właściwie prawie zawsze prokuratura krajowa, ta główna jednostka, no się komunikuje za pośrednictwem rzecznika. To jest jednak taki standard. Powiedzmy, czasami prokurator generalny występuje w jakichś szczególnych sprawach na konferencjach prasowych, tak? Ale taki osobisty komunikat prokuratora generalnego dotyczący nie jego, tak? Bo on może mieć jakieś takie sprawy, w których on interweniuje, no to jest jasne, że wtedy może wydawać komunikaty. A tu mamy komunikat w sprawie śledztwa Waldemara Żurka i on pisze tak. W oparciu o zabezpieczony w sprawie materiał dowodowy prokuratura weryfikuje informacje uzyskane w trakcie postępowania dotyczące możliwości popełnienia przestępstw w związku z finansowaniem przez zonda krypto, to jest dwukropek, fundacji byłego ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro, fundacji Przemysława Wiplera oraz innych osób z nim współpracujących w związku z prowadzonym procesem legislacyjnym dotyczącym rynku kryptowalut, telewizji Republika oraz jej prezesa Tomasza Sakiewicza, konferencji środowisk konserwatywnych CIPAK, ewentualnej korzyści majątkowej przekazanej Radosławowi Kiesiewiczowi, prezesowi PKO, działań podejmowanych przez osoby pomagające zbiegłemu, byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu. No dla mnie to jest zdumiewające, bo po prostu prokuratura, która zasłania się tajemnicą śledztwa, równocześnie w komunikacie prasowym przedstawia kilka wątków, co przecież to jest tajemnica śledztwa tak naprawdę, to jakie działania prokuratorzy zamierzają podjąć. Wszystkie te wątki dotyczą prawicy w Polsce.
9: No dokładnie, więc to jest nawiązanie do tego, o czym pozwoliłem sobie przed chwilą powiedzieć. Mamy tutaj do czynienia ze swoistym teatrum. Nie obawiam się użycia tego sformułowania, ponieważ z drugiej strony te źródła medialne, które no, idą w sukurs z informacjom prokuratorskim, o których prokuratury prędzej, o których pan redaktor mówił, wskazywałyby na to, chociaż robi się to nieśmiało, że ludzie z rozmaitych pozycji politycznych, z rozmaitych pozycji społecznych byli w większym bądź mniejszym stopniu zaangażowani w ten, w cudzysłowie, powiedzmy, sukces zonda krypto, a mamy tutaj, powiedziałbym, wyliczonych na sztuki polityków obozu niesprzyjającego obecnej władzy i tych, których obecna władza, no mówiąc otwarcie, zwalcza, bo gdy chodzi o pana Piesiewicza, to ja oczywiście jestem bardzo daleki od próby choćby prawnej weryfikacji tego, co uczynił bądź czego nie uczynił, nie mam po temu żadnych argumentów, no ale od lat jest to osoba będąca pod rozmaitymi powodami, nie użyję słowa pretekstami, po prostu atakowana publicznie. I cierniem wokół było to, że pełni funkcję, pełni rolę, którą pełni ciągle jeszcze. Więc no, jednostronność tego przekazu, powiedziałbym, jego banalne zaangażowanie polityczne przeczy oczywiście istocie prokuratury. Ja pobieżnie, bo tylko to było nam dane, przeanalizowałem te informacje, które dotyczą, a są to informacje pobieżne, jak powiedziałem, dotyczą zarzutów stawianych panu Piesiewiczowi, no to można by zadać mnóstwo pytań, że tak powiem, o jakąś spoistość logiczną toku myślenia, który stanowi podstawę tych zarzutów, ale nie będę ich oceniał. Natomiast rzeczywiście nie wiemy nic o tym, co uczynił, jeżeli uczynił pan Przemysław Kral, a zakładam, że uczynił, skoro mówi się otwarcie, że ma być małym świadkiem koronnym. Zresztą taka informacja, że ktoś ma być małym świadkiem koronnym u zarania śledztwa, też jest bardzo dyskusyjna, oględnie mówiąc, gdy chodzi o cele śledztwa, jego dobro. Więc no, chodzi tutaj o rozgrywkę o charakterze politycznym, niestety prowadzoną po raz kolejny z wykorzystaniem organów prokuratury.
8: No i mamy w tej sprawie też już, jak gdyby oficjalnie, tak, Romana Giertycha. To też jest bardzo ciekawy wątek pod kątem takim nie politycznym, tylko takim właśnie prawnym, bo no, jest oczywiście podnoszony zarzut, że polityk, tak, czynny polityk jest równocześnie obrońcą osoby, no, która właśnie jest rozgrywana w jakiś sposób niewątpliwie przez tą władzę, bo ta sprawa jest rozgrywana, ale też no, pojawiały się, krążyły takie plotki, to są plotki, ale że tu w tej sprawie mogą być jakieś nagrania. Jak chcę to zestawić ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości i Tomasza Mraza, czyli osoby, która no, jako taki zwykły, że tak powiem, cywil, przynajmniej nic nie wiadomo, żeby miał inny status, de facto prowadziła rodzaj jakiejś inwigilacji. Takiej tak naprawdę, takiej, no, to by chyba zasługiwało na nazwę operacji specjalnej, tak, z uwagi na czas trwania i środki. Po prostu podsłuchiwał, tak, nagrywał osoby w Ministerstwie Sprawiedliwości. W to był jakoś zaangażowany jednak, nie wiem na jakim etapie, no ale finalnie pojawił się w tym Roman Giertych. No, moim zdaniem w tamtej sprawie można w ogóle postawić pytanie o w ogóle legalność zdobywania tego materiału dowodowego w taki sposób. Niezależnie w ogóle od kwestii, czy ten materiał dowodzi przestępstw popełnianych przez dane osoby, czy nie, to w ogóle sam sposób działania, ten modus operandi jest niezwykle kontrowersyjny, bo nie mówimy tu o akcji Centralnego Biura Antykorupcyjnego, tak, tylko o po prostu jakimś no nie wiem, ile to trwało, dokładnie już nie pamiętam, ale dość długo trwającym procederze. I pytanie, czy tutaj, jak pan sędzia myśli, czy takie pytania są uzasadnione w takim aspekcie prawnym, czy ta sytuacja, kiedy na przykład no, PKL-owi się obcina pieniądze, tak? I no, w naturalny sposób pewnie szuka, tak? Gdzieś jakichś po prostu jakichś bypassów. Czy tutaj się nie mogą zapalać jakieś czerwone lampki? Oczywiście nic tu nie przesądzam i nie oczekuję, że pan będzie tu mówić coś przesądzającego, ale czy te w ogóle wątpliwości są na pana nosa, tak powiem, uzasadnione?
9: To znaczy, powiem tak, no, jako osoba interesująca się życiem publicznym, sportem również, mogę powtórzyć po pierwsze to, co powiedziałem, że akcja przeciw panu Piesiewiczowi od długiego czasu miała i ma charakter wielopłaszczyznowy. Akcja podejmowana, powiedziałbym, w przestrzeni informacyjnej. Natomiast powiedział pan o świadku Mrazie. No to chcę wskazać, że było mnóstwo informacji w przestrzeni publicznej dotyczącej roli tej osoby, dotyczącej jej zachowań, jej potencjalnej wiedzy. Nie jest tajemnicą, że publicznie patronował, że tak powiem, temu zjawisku, bo to było swoiste zjawisko w życiu publicznym w Polsce przecież jeszcze nie tak dawno. Pan Roman Giertych, teraz nie mówi się o tym praktycznie w ogóle. Natomiast czy mamy z czymś zbliżonym do czynienia w sytuacji sprawy Zonda Krypto, oczywiście nie wiemy. Od strony prawnej można jedynie powiedzieć, że no, kluczowe zdaje się być to, czy, a jeśli tak, to co konkretnie nagrano.

0: strzała trafi do określonego celu, dopiero potem próbuje się to wyłożyć prawnie, zresztą w sposób bardzo zdawkowy, nie powiem nieudolny. Analogicznie było przecież właśnie z panem Mrazem. Również mieliśmy czynienia z trzęsieniem ziemi w życiu publicznym. Takim trzęsieniem, które było budowane, czy istniało na podłożu medialnym, na podłożu takiej prostego przekazu publicystycznego, gdy chodzi o weryfikację prawną poszczególnych zjawisk na tyle, na ile prokurator może to zrobić, no to już było zupełnie inaczej. Tak to działa. No niestety tak działa sprzężenie działań, czynności organów ścigania ze światem polityki, a obserwujemy to w sposób najjaskrawszy od pewnego czasu, już od kilku lat.
1: W tej sprawie Zonda Krypto jeszcze miała miejsce ostatnia taka sytuacja dosyć groteskowa, ale wspomnę o niej, bo chcę na kanwie tej sytuacji zapytać właśnie jeszcze dalej o prokuraturę. Otóż jest w TVP Info, czyli w publicznej telewizji w stanie likwidacji, taki program Kłamstwo nie przejdzie, który prowadzi dziennikarz Mateusz Dolatowski, no taki specyficzny dosyć sposób dziennikarstwa, niezbyt wrogi wobec władzy, tak bym to powiedział, znaczy tej władzy. I tam zaproszony został pan Roman Bieda, który przedstawiony został jako szef działu śledczego i współzałożyciel takiego podmiotu Recoveris, który się zajmuje tropieniem jakichś nieprawidłowości na rynku tych kryptowalut. Jest, no tak został przedstawiony, jest ekspertem OBWE. No i w tym programie niespodziewanie ten Roman Bieda napadł na prokuraturę za jej sposób działania w sprawie Zonda Krypto. Nie tyle w śledztwie, co po prostu wcześniej, kiedy ten podmiot Recovery sygnalizował, że mają tam miejsce jakieś nieprawidłowości. No i tam padły takie słowa. 8 stycznia 2026 roku przedstawiliśmy ten problem w Sejmie. Pan prokurator Krzysztof Bukowiecki, tu zrobię pauzę, następca Marka Wełny, prokuratora Marka Wełny w Departamencie do Spraw Przestępczości Gospodarczej, czy tam, gdzie umorzono sprawę Polnordu między innymi. Znaczy, no umorzono w prokuraturze w Lublinie, tak, ale tam jak gdyby myślę, że trwały pewne prace, koncepcje intelektualne. I wracam do cytatu. Przewodniczący zespołu do spraw przestępczości związanej z kryptowalutami powołanego w grudniu 2025 roku 8 stycznia powiedział nam: panowie, 9 stycznia do was zadzwonię, to jest mega ważna sprawa. Tak ten prokurator powiedział. Do dziś nie zadzwonił. Panie prokuratorze, czekamy 9 miesięcy na telefon, wysyłaliśmy kilkanaście maili do pana prokuratora i w pewnym momencie zostaliśmy zablokowani przez pana prokuratora. Zostaliśmy uznani za spam. No, ja nie mam wiedzy na temat jakiejś no, jakości tak, pracy tego podmiotu, ale chodzi mi o pewien stosunek, o pewną jakość działania tych pionów do spraw przestępczości gospodarczej, tak? Bo mówimy tu, ta afera Zonda Krypto, no to dotyczy jakiejś sfery gospodarki. Zastępca prokuratora generalnego Michał Ostrowski wielokrotnie podkreślał, że cały ten pion do spraw przestępczości gospodarczej został zdewastowany de facto przez obecne władze w prokuraturze. No, Marek Wełna, ten obecny naczelnik Śląskiego Wydziału Zamiejscowego, który robi śledztwo w sprawie Zonda Krypto, odwołał z delegacji kilku prokuratorów naraz. Do sprawy tej Zonda Krypto między innymi ściągnięto teraz w jakiejś łapance prokurator z prokuratury rejonowej. Nic nie ujmując prokuratorom z prokuratury rejonowej, no wydaje się, że jest to dosyć jednak no, dyskusyjne, tak? Po prostu powołanie kogoś do zespołu śledczego w tak ważnej sprawie z niewielkim doświadczeniem. To pani chyba rok w prokuraturze okręgowej spędziła, z tego co pamiętam. Jak pan sędzia na to patrzy, na całe to zjawisko po prostu jakości pracy prokuratury w tym obszarze?
0: Ja mogę się wypowiedzieć na temat jakości pracy prokuratury obecnie w wielu obszarach, natomiast odnośnie do przestępczości gospodarczej, zorganizowanej przestępczości o charakterze gospodarczym, to jest rzeczywiście herkulesowa praca dla prokuratury i pan prokurator Michał Ostrowski istotnie powtarza, jako twórca tego pionu w prokuraturze krajowej, który zajmował się, twórca i kierujący nim, który zajmował się zorganizowaną przestępczością gospodarczą, powtarza, że istotnie w tych, powiedziałbym, częściach gmachu przy ulicy Postępu 3, w których zasiadali prokuratorzy, czy pracowali prokuratorzy zajmujący się tą doniosłą materią, hula wiatr. Natomiast

0: Nie znamy oczywiście przesłanek powołania pani prokurator, prokuratury rejonowej do zespołu śledczego, tak jak nie znamy przesłanek powoływania kogokolwiek do zespołów śledczych w prokuraturze. Niekiedy mawia się, że chodzi tutaj o... Niekiedy mawia się, że chodzi tutaj może również o to, że no, brak chętnych do realizowania poszczególnych przedsięwzięć istniejących w przestrzeni publicznej na styku działania organów ścigania i polityki.
1: No ja mogę to potwierdzić, bo ja tak pana słowo, ja sam znam, no, mam takie informacje, że osoby, którym proponowano to przejście do tego zespołu, które sam Wełna chciał tam powołać, odmówiły. Jednak prokuratorzy czuli pismo nosem, że po prostu... No
0: wcale im się nie dziwię, ponieważ już teraz widać, pod jaką presją działaliby w sytuacji, w której chodzi, że tak powiem, o ogólnopolską akcję noszącą znamiona akcji politycznej. Żaden szanujący się prokurator nie chce tego czynić i doskonale wie, jak to mu przeszkadza w pracy. Ja chcę powiedzieć, że gdy chodzi o doniosłości informacji pana Biedy, tak brzmi jego nazwisko, kierującego firmą, czy wypowiadającego się w imieniu firmy, o której mówimy, no to nie wolno ich bagatelizować, skoro odwoływano się tutaj do posiedzenia na komisji sejmowej, prawda? Czyli ten pan, ta osoba, czy przedstawiciele tej firmy uczestniczyli w posiedzeniu komisji sejmowej, ktoś ich tam zaprosił, ktoś im umożliwił wypowiedzi, a jak dowiadujemy się teraz, kierunek tych wypowiedzi, kierunek tej informacji był zbieżny. Oczywiście na tyle, na ile można się doszukiwać tej zbieżności. Był zbieżny jednak z tym, co opowiada się w przestrzeni publicznej. Teraz powstaje pytanie o tę przestrzeń czasową między styczniem a sierpniem bieżącego roku, gdy temat tych informacji, że tak powiem, temat tych kwestii został nagłośniony bardzo intensywnie teraz, był nagłośniany wcześniej, ale tutaj budowano pewne napięcie, gdy chodzi o przekazywanie w przestrzeń publiczną. Była cisza, niezależnie od tego, w jaki sposób ta cisza szkodziłaby obywatelom pozbawionym prawa do elementarnej informacji ze względu na ochronę ich uprawnień. I cóż, jeżeli istotnie prokurator twierdził, że zareaguje na wieści, które zasłyszał w trakcie posiedzenia komisji, a wręcz zablokował osobę przekazującą te informacje, no to albo sam dysponował wówczas kompletną wiedzą i dodatkowe informacje nie były mu potrzebne, co chyba jednak nie odpowiada tokowi śledztwa, jaki teraz obserwujemy, no albo mamy do czynienia z sytuacją, w której nasz fang zostały narażone interesy obywateli, jak się mówi, krzywdzonych działalnością firmy Zonda Krypto w bardzo, bardzo dużej skali. Tak, dla mnie to znamienne, że ten pion prokuratorski, który zajmował się zorganizowaną przestępczością gospodarczą, wskazywany jest przez najbardziej doświadczonych prokuratorów, z jakimi rozmawiałem, jako pion praktycznie pozbawiony dynamiki działania. To jest znamienne, bo jednak po pierwsze musimy pamiętać, że chodzi tutaj o prokuratorów o najwyższych kwalifikacjach. Zwalczanie przestępczości gospodarczej, która najczęściej ma charakter zorganizowany, wymaga wielkiej wiedzy, wielopłaszczyznowej wiedzy. Tutaj ci prokuratorzy ścierają się, że tak powiem, z wielkimi specjalistami działającymi na rzecz pewnych grup przestępczych, czy po prostu przestępców. To wymaga i kwalifikacji, i stabilności zespołu, rozbicie tego zespołu. No, ma natychmiast niejako konsekwencje mierzone w konkretnych kwotach, które odpowiadać będą lukom VAT-owskim, a przecież nie jest tajemnicą, że one rosną. Nie informuje się o tym opinii publicznej, natomiast mamy jakieś mgliste zupełnie przecieki o charakterze ataków personalnych dotyczących działań poszczególnych polityków punktowo i bez stworzenia możliwości jakiejś prawne, ich oceny. Mamy wyjątkowo jednostronny przekaz, gdy chodzi o działania prokuratury. No i wreszcie no, mamy do czynienia rzeczywiście z tą jaskrawą, jak się zdaje, bezczynnością, przesłanki, której muszą być wyjaśnione, a które wynikają z wypowiedzi pana Biedy, którą pan redaktor zacytował.
1: Mhm. To skończmy już może w takim razie z tą prokuraturą, ale chcę się zapytać o Trybunał Konstytucyjny. 11 września, jeśli dobrze pamiętam, w piątek ma być w Trybunale Konstytucyjnym konferencja, na której zresztą mam nadzieję być, znaczy jako słuchacz. Czy myśli pan sędzia, że odbędzie się ta konferencja? To jest, który my dzisiaj mamy, 1 września, początek szkoły, czyli to jest, no powiedzmy, przybliżenie niecałe 10 dni. Czy myśli pan, że w międzyczasie Donald Tusk zrealizuje swoje pogróżki i rozprawi się z Trybunałem Konstytucyjnym?
0: No, powiedziałbym, że ja jednak zakładam się, będzie ta konferencja, ponieważ pogróżki... jak to się mawia, rozprawienia się z Trybunałem Konstytucyjnym mają rzeczywiście dosadne brzmienie, ale cóż to znaczy konkretnie? To znaczy wyślę prokuratorów, którzy będą prowadzili repertoria poszczególnych spraw oraz będą prowadzili referaty poszczególnych sędziów, czy osoby wybrane na stanowisko sędziów? Czy
1: będzie... Tutaj mówią komentatorzy, no, że Bogdana... No... Jeżeli chodzi o samą kwestię wejścia do tego, do tego budynku, no to Bogdana Święczkowskiego zawsze można wyprowadzić fizycznie. Na podstawie konstytucji. Przepisów, które mówi, że na gorącym uczynku można sędziego trybunału można wyprowadzić.
0: Oczywiście można wykreować sobie takie przestępstwo, zwłaszcza wtedy, kiedy władza posługując się organami ścigania ma taką bardzo dużą siłę kreacji w tej płaszczyźnie, ale to po pierwsze wymaga skonkretyzowania określonych zachowań prezesa Trybunału Konstytucyjnego, a poza tym nawet jeżeli prezes, jak pan redaktor powiedział, cytowanie tej wypowiedzi jest swoistym szokiem, ale nawet jeżeli tak by się miało dziać...
1: Tej wypowiedzi premiera, tak?
0: Tak, to co dalej? To znaczy, mielibyśmy do czynienia z jakimś atakiem na osobę prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
1: No, dalej zbierają się ci nowi sędziowie i uchylają immunitet Bogdanowi Święczkowskiemu.
0: Aha, dalej zbierają się ci nowi sędziowie i uchylają immunitet Bogdanowi Święczkowskiemu. No, tylko że kto rozpozna odwołanie od uchylenia takiego immunitetu? Czy uchylenie immunitetu profesorowi Bogdanowi Święczkowskiemu jest automatycznie związane z przekroczeniem jego kadencji? To są takie szczegóły, które jednak brać trzeba pod uwagę, gdy dysponuje się tego rodzaju scenariusze. Myśmy już z nimi mieli do czynienia, oczywiście w mniejszej skali, gdy chodzi o Krajową Radę Sądownictwa. Też analogicznie chciano wejść, wyprowadzić w kajdankach, postraszyć łomami. To nie jest takie bardzo proste. Jakkolwiek podkreślam, że scenariusze mogą być bardzo różne, to znaczy władza w tym gorącym okresie politycznym rzeczywiście może nie cofnąć się przed rozmaitymi koncepcjami, ale to nie jest tak, że tego rodzaju działanie może mieć automatyczne przełożenie na kroki prawne stricte podejmowane w Trybunale Konstytucyjnym, nawet jeżeli one będą pozbawione jednoznacznej, potwierdzającej je wykładni. Bo jeszcze istnieje wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego, bo jeszcze jest kwestia, jak powiedziałem, upoważnienia do podejmowania określonych kroków. Jak się czyta ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, to wszystko wygląda w sposób dość...
1: No ale panie sędzio, jak się czyta przepisy regulujące kadencję rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych, to kwestia jego odwołania również wygląda dosyć jednoznacznie, a pan de facto, bo de jure pan jest rzecznikiem, a de facto pan nie jest, także a te osoby, które uprawiają taki rodzaj takiego bolszewizmu, no jednak myślę, że są trochę rozzuchwalone, bo trzeba przyznać, że do tej pory wszystko uchodzi im płazem. Czyli odwołanie quasi odwołanie, tak, prokuratora krajowego, odwołanie wielu prezesów sądów, tak, z pominięciem procedury z KRS-em, czyli de facto po prostu tak naprawdę bezprawne właśnie usunięcie pana i pana kolegów, czyli rzeczników dyscyplinarnych, no wszystko to po prostu, no nie publikowanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego, zablokowanie pieniędzy dla partii politycznej, tak, dla kauzy kwestionowania Sądu Najwyższego, wszystko im uchodzi płazem, więc właściwie, szczerze mówiąc, to kierując się jakąś logiką i świadomością, że tak naprawdę w tej chwili no, są w bardzo nieciekawej sytuacji, bo wyniki wyborów są jednak no, pod dużym znakiem zapytania, czy one będą korzystne dla obecnej władzy, tego nie wiemy, ale no, pewnie nikt by dużych pieniędzy na to nie postawił, to oni mogą podejść do sprawy tak, że walczą po prostu w jakimś sensie o przeżycie po prostu, no.
0: Tak, tylko że w tym układzie okoliczności walka o przeżycie poprzez straszenie policją to jest działanie bardzo krótkowzroczne i chyba tego przeżycia nie zagwarantuje. Oczywiście, że włos ludziom z głowy nie spadł, w cudzysłowie oczywiście nikt nie zamierza tego brać dosłownie. Nic nie dzieje się wobec ludzi, którzy ewidentnie złamali prawo w trakcie faktycznego przejmowania sądownictwa i prokuratura, w zasadzie prokuratury i sądownictwa, w takiej kolejności należy to oceniać, ale no dlatego właśnie, że ostatecznym argumentem i to podbijanym przecież w rozmaitych uwarunkowaniach jest no siła aparatu państwowego, policja mówiąc najkrócej i tyle. Natomiast ja chcę powiedzieć, że dla mnie bardzo znamienne jest przeanalizowanie, będę tego robił bardzo szczegółowo i długo teraz, ale tego apelu czy uchwały tychże osób, które uważają się za sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a którzy nie zostali wedle ich słów dopuszczeni do pracy orzeczniczej w Trybunale, bądź też odmówili tej pracy, pomimo że złożyli przyrzeczenie wobec prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, tak jak ci troje sędziów, którzy odmówili pracy, już nie będę podawał ich nazwisk, którzy wystosowali apel do wszystkich organów państwowych, podkreślam, do wszystkich organów państwowych, o podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia w życie i realizacji postanowienia zabezpieczającego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a dotyczącego tychże osób jako sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Do wszystkich organów w sytuacji, w której oczywiście podmiotem, który w sytuacji zachowania legalizmu, podmiotem, który odpowiada za organizację pracy tychże osób, za realizację ich praw i obowiązków wynikłych z nawiązania stosunku służbowego, jest prezes Trybunału Konstytucyjnego. A tutaj mamy do czynienia ze wszystkimi podmiotami. To znaczy, do kogo oni apelują konkretnie? Właśnie.
1: No nie wiem, może do straży pożarnej.
0: A może do policji po prostu. Mamy prawo takie założenie przyjąć, więc to rzeczywiście brzmi bardzo konfrontacyjnie. Nie wiem, na ile to jest wyłącznie akcja o charakterze politycznym, na ile zapowiedź jakichś realnych działań, natomiast atak policji na Trybunał Konstytucyjny czy atak aparatu siłowego to jest sprawa dużo bardziej skomplikowana, niż by się zdawało tym, którzy tego rodzaju zamysły mieliby.
1: No tylko, że ja tutaj też jak gdyby wcielałem się w taką rolę polemiczną, no to mógłbym odbić piłeczkę i przypomnieć okoliczności zatrzymania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.
0: Tak.
1: Z Pałacu Prezydenckiego.
0: No tak. A proszę teraz, tak, oczywiście. No to
1: skoro można było wejść do Pałacu Prezydenckiego i dogadać to jakoś, no bo to musiało być dogadane przecież z SOP-em, jakoś to po prostu. To dlaczego to, to myśli pan sędzia, że funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej, tak? Bo tak się chyba, Straży Trybunalskiej, tak?
0: Tak.
1: Jest tam jakaś służba ochrony,
0: tak.
1: Ale są to osoby, które no pewnie po prostu prawdopodobnie nie mają jakichś rewelacyjnych zarobków. Są to po prostu jacyś zwykli ludzie, którym jak się przestawi pistolet do głowy, znaczy ja mówię w przenośni oczywiście, nie bez ale kiedy po prostu przyjdzie do nich jakiś funkcjonariusz policji i powie, panowie, jutro on albo po prostu tam przyjdzie, nie wiem, z zaskoczenia, to ja nie sądzę, żeby to stanowiło jakiś wielki problem. I myślę, że nie musi to stanowić wielkiego problemu niestety w Unii Europejskiej, która...
0: Na pewno, reszta jest kwestią polityki. Nawiasem mówiąc, na tym przykładzie, który pan redaktor podał, bardzo sugestywnym, który zszokował, a który rzeczywiście polska klasa polityczna niejako przyjęła do wiadomości, już nie będę jej formułował dalej idących ocen, to znaczy ujęcie dwóch posłów w Pałacu Prezydenckim, no to mamy jednak wrzesienie ze stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego nie tak dawnym, odnoszącym się w istotnym zakresie do tego wydarzenia i do jego wpływu na możliwości podejmowania aktów przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Więc mieliśmy konkludentne działania policyjne w warunkowaniach, które zszokowały, to prawda, ale jeżeli nie stwierdzić, że działałaby się jakaś wielka polityka mechanizmów, której aż nie chcę w tym momencie rozważać, bo można by rzeczywiście wpaść w ponury nastrój, no to konsekwencje prawne tego rodzaju zachowań, czy bardziej, czy mniej odległe, to już jest inna rzecz, no jawią się jako jednoznaczne. Więc podkreślam, atak z łomami, atak z pistoletami wyciąganymi na pokaz tłumu policjantów czy kogokolwiek innego byłby spektakularny oczywiście i pewnie jakiś efekt, doraźny efekt polityczny by przyniósł dla co bardziej rozemocjonowanych, ale takie rzeczy, niezależnie zupełnie od tego, jakbyśmy się pozycjonowali, czy jako propaństwowcy, czy antypaństwowcy, tego rodzaju akcji trzeba po prostu bardzo dokładnie i w szczegółach przemyśleć i znać jej konsekwencje na długi czas naprzód. To jest moje zdanie. W tym wypadku ja powtórzę, że tak powiem, napinanie muskułów w Trybunale Konstytucyjnym, ono oczywiście może być spektakularne i może zaistnieć, natomiast to jest rzecz, która no, może mieć rozmaite bardzo skutki. O tak bym oględnie powiedział.
1: Tu czas nas goni, więc musimy niestety powoli kończyć. Ja tylko powiem, zasygnalizuję Państwu, że rozmowę nagrywamy do tak zwanej puszki we wtorek wieczorem. Wyemitowana będzie prawdopodobnie w środę. W międzyczasie w Sądzie Najwyższym zapadną orzeczenia w dwóch sprawach. Prokuratora Jakuba Romelczyka i prokuratora Iwony Tryfon-Wilkoszewskiej. Sprawy formalnie, teoretycznie błahe, dotyczące w jakimś tam kwestii zawieszenia.
0: Oj, nie błahe.
1: Ale w jakimś sensie błahe, bo w tym sensie błahe, że i pani prokurator Iwona Tryfon-Wilkoszewska i Jakub Romelczyk już wrócili z zawieszenia i pracują. Więc jak gdyby te sprawy dotyczą w jakimś sensie zawieszenia i w tym sensie to jest mecz, ktoś mógł powiedzieć, że to jest mecz o pietruszkę, natomiast w tle jest tak naprawdę rozstrzygnięcie statusu tych prokuratorów, oskarżycieli.
0: Leżej, jeśli mogę powiedzieć.
1: I prokuratora krajowego, tak, Dariusza Marskiego.
0: Jako uczestnik jednego z tych postępowań, konkretnie jeden z obrońców pani prokurator Iwony Tryfon-Wilkoszewskiej. Powiem, że sprawa ma jednak charakter wielopłaszczyznowy, zasadniczy zupełnie dla prawnej oceny działań podejmowanych w stosunku do prokuratury. Też z niecierpliwością czekam na werdykt.
1: Tak, nie, ja to się zastrzegłem, że w takiej pozornej perspektywie są to sprawy błahe, natomiast właśnie mimo takiej pozornej błahości jest w nich po prostu bardzo potężny ładunek właśnie dotyczący tak naprawdę tego, co się dzieje w prokuraturze. Także jeżeli Państwo tych słów słuchają, a my nic na ten temat nie mówiliśmy, to wyłącznie dlatego, że dzień wcześniej tą rozmowę nagrywamy.
0: Jasne. To wszystko fakt. Rzeczywiście, puentując zagadnienie tych postępowań w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego, ich tło było bardzo zbliżone. Ja obserwowałem też posiedzenie w sprawie pana prokuratora Jakuba Romelczyka z widowni. No, argumentacja przedłożona sądowi uznana została przez Sąd Najwyższy za wymagającą pogłębionej refleksji, pogłębionego rozważenia. Chodzi tu o argumentację, która padła na sali posiedzeń, skoro wyznaczono kolejny termin posiedzenia właśnie w obu sprawach, tam, właśnie na 2 września.
1: A tam chodzi o to, to może jednak tak powiem, żeby to nie było takie enigmatyczne, pana prokuratora Jakuba Romerszyka, z tego co pamiętam, ściga za jego jakieś rzekome ustawianie sprawy karnej z Marcinem Romanowskim rzecznik, tak zwany rzecznik dyscyplinarny ad hoc, tak?
0: Tak.
1: A tenże rzecznik ad hoc, czyli taki oskarżyciel w postępowaniach dyscyplinarnych, to jest taki specjalnie powołany przez prokuratora generalnego, jeszcze wówczas Adama Bodnara, prokurator. Problem w tym, tak, żeby taki rzecznik został rzecznikiem ad hoc, to musi być wniosek prokuratora krajowego. Tak? Spór jest o to, czy po prostu... Czy rzecznik ad hoc, który został powołany na wniosek Dariusza Korneluka, może być tak naprawdę rzecznikiem dyscyplinarnym?
0: Otóż to, ja chcę powiedzieć, że spór to jest słowo zasadnicze dla sali sądowej, natomiast de facto sporu tam nie było, bo druga strona nie była w ogóle reprezentowana. Jakoś rzecznik ad hoc, a także rzecznik dyscyplinarny prokuratora generalnego, gdy chodzi o sprawy pani prokurator Iwony Tryfonu-Bilkoszewskiej, no nie byli reprezentowani na sali. Krótko mówiąc, nie stawili się.
1: I panie sędzie, to postawię kropkę, bo już naprawdę tutaj mocno naciągnęliśmy czas. Mam nadzieję, że Jaśmina Nowa, która mnie tu gościnnie spuści, mnie nie zabije. Rzecznik ad hoc, a może raczej rzecznik ad absurdum, tak bym to powiedział. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja też dziękuję. Gościem. Dziękuję wszystkim słuchaczom Radia Wnet. Pamiętajcie Państwo o naszym stowarzyszeniu Veritas et Ius w służbie narodowi. Jesteśmy po to, by realizować naszą misję działalności na rzecz Państwa w przestrzeni prawnej.
1: Dziękuję. Do widzenia.
0: Dziękuję. Kłaniam się.
2: A to rozmowa, drodzy Państwo, którą oczywiście przeprowadził Jakub Pilarek, a my już za momencik wracamy do Sejmu i na ulicę Wiejską, bo tam dzisiaj po długiej wakacyjnej przerwie pierwsze posiedzenie Sejmu i ono też zaczęło się od takiego ostrego politycznego starcia wokół afery Zonda Krypto. Koalicja rządząca i Prawo i Sprawiedliwość, można powiedzieć, wzajemnie oskarżają się o związki z giełdą kryptowalut, o działania na jej korzyść. Bardzo dużo emocji wywołała awantura na sali. Padały takie określenia jak patoprawica, zarzuty lobbingu. Marszałek Włodzimierz Czarzasty reagował między innymi słowami prokurator się zbliża i te fragmenty bardzo mocno wybrzmiewają dzisiaj, jeżeli chodzi o taką przestrzeń internetową. No, drodzy Państwo, za kilka chwil z takiego politycznego punktu widzenia spojrzymy na to, jak obecnie wygląda ten układ sił w Sejmie, co zmienia odejście byłego premiera Mateusza Morawieckiego od Prawa i Sprawiedliwości i jakie są tutaj możliwe koalicje. O tym porozmawiamy z panem profesorem Arkadiuszem Jabłońskim już za momencik, a w oczekiwaniu na to połączenie jeszcze muzycznie Beata Bartelik, Sen na pogodne dni.

0: Reklama.
1: 165. rocznicę manifestacji patriotycznej na Świętym Krzyżu, która uformowała do walki przyszłych powstańców styczniowych, zapraszamy na pierwszą pielgrzymkę bohaterów Pamięć i Modlitwa w intencji poległych i zmarłych powstańców styczniowych. Sanktuarium na Świętym Krzyżu, 13 września, początek uroczystości, godzina 11.30, a więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.powstaniestyczniowe1863.pl.
0: Po reklamie.
2: Popołudnie Wnet.
3: Drodzy Państwo, jak zapowiadaliśmy, wracamy do tematów politycznych i jest z nami zapowiadany gość, pan profesor Arkadiusz Jabłoński, socjolog, filozof związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry, kłaniam.
3: Zacznijmy od dzisiejszego posiedzenia Sejmu. Jakie pan ocenia, czy możemy mieć takie wrażenie, że no po tej przerwie wracamy do polityki prowadzonej właściwie w trybie przedwyborczym?
4: No tak, zdecydowanie tak. To, co się dzieje obecnie, no to tutaj są, to jest, no może można powiedzieć, przygrywka tego, co się będzie działo na jesieni, no ale... Ale już mamy przede wszystkim kampanię wyborczą.
3: Przede wszystkim mamy kampanię wyborczą i można powiedzieć, że jak dzisiaj obserwowaliśmy to, co działo się na sali plenarnej, mamy kilka frontów jednocześnie, bo i spory wewnątrz koalicji, i podzieloną prawicę, nową siłę byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Gdzie, zdaniem pana profesora, dzisiaj przebiega taka najważniejsza linia politycznego konfliktu?
4: No niewątpliwie ten podział PiSu i wyodrębnienie się ugrupowania, teraz już klubu Rozwój Plus, on jest znaczącą zmianą układu sił w Sejmie. Największa partia no, traci, przestaje być największym klubem parlamentarnym. Przypomnijmy, że do tej pory PiS nie miało swojego wicemarszałka. Obecnie starają się przedstawić kandydaturę pana Marcina Ociepy. No, mam wrażenie, że mimo zapowiedzi pana marszałka Czerzastego, no, będzie tutaj pewna gra prowadzona, bowiem no, pan Rozwój Morawiecki i jego Rozwój Plus no, też chce mieć swojego wicemarszałka Marcina Horałę jako propozycję. Więc no, tutaj może być to rozgrywane. Jestem jakoś prawda, no przekonany, że tutaj może być istotna linia podziału i pewien konflikt, który zaostrzy no już to, co się troszeczkę na tej linii tego podziału zadziało ostatnio, po tym czasie, w którym to raczej nie było wzajemnego atakowania się zwolenników jednej i drugiej grupy, nazwijmy to wcześniej pisowskiej, no teraz już widzimy już daleko idące spory. W ramach Koalicji Obywatelskiej, no to oczywiście tam głównie myślę o partii 2050 i wypowiedziach samego pana byłego, prawda, marszałka Hołowni, no, który no, stara się no, szukać, jakby znowu prezentować takie to zdroworozsądkowe podejście do polityki, między innymi zwracając uwagę, że trzeba jakoś dogadywać się z prezydentem, gdy idzie o proponowanie nowych ustaw, no na co była od razu bardzo negatywna reakcja otoczenia z Platformy Obywatelskiej, no że tutaj, że to nie ma większego. Więc będzie ta walka przede wszystkim o to, żeby zaznaczyć swoją obecność na tyle, aby poważnie brać pod uwagę przedstawicieli tych różnych mniejszych partii w tworzeniu list. No myślę, że tutaj wielu z nich, myślę o Koalicji Obywatelskiej i jej, prawda, akolitach, że będzie coraz więcej takiego starania się, aby dostać się właśnie na listy wyborcze tej partii.
3: A jeżeli chodzi o ten rozłam na prawicy, to zdaniem pana profesora, kto tutaj może stracić najwięcej? Czy Prawo i Sprawiedliwość, bo były premier, no, zabierze część może tych umiarkowanych wyborców, czy może Konfederacja, bo pojawia się kolejna propozycja dla wyborcy prawicowego?
4: Nie, ja myślę, że jednak Prawo i Sprawiedliwość, bowiem nawet gdyby to nie było tak, że ci posłowie, znaczy przepraszam, nie posłowie, ale oczywiście wyborcy będą przechodzić do Rozwoju Plus, no to jednak partia straciła tą swoją znaczącą pozycję, no partii, która dominowała na prawicy. Ta różnica zgodnie z ostatnimi sondażami między Konfederacją a Prawem i Sprawiedliwością, no tam sięga 6 punktów procentowych, a nawet mniej, no to już jest coś, co może zachwiać wiarą wyborców Prawa i Sprawiedliwości w to, że ta partia znowu osiągnie wystarczający sukces, żeby to nie było znowu kolejne pulsowe zwycięstwo, tylko żeby tym razem dało się rządzić w takim czy innym układzie. Spory na linii prawda, Rozwój Plus i Prawo i Sprawiedliwość mogą, myślę, bardziej napędzać chyba obie konfederacje. I to jest duże niebezpieczeństwo dla tych partii. Muszą stworzyć właśnie jakiś rodzaj narracji, który pozwalałby obu tym formacjom budować własne poparcie. Nie konfliktując się wzajemnie.
3: A co w tej sytuacji może zrobić prezes Jarosław Kaczyński? Czy tutaj taka strategia, aby podjąć próbę odzyskania części ludzi, teraz już, którzy przeszli do byłego premiera Mateusza Morawieckiego, jest lepszą strategią i, nie wiem, próba doprowadzenia do ponownego zjednoczenia przed wyborami, czy raczej już lepiej iść taką swoją drogą i próbować udowodnić, że Prawo i Sprawiedliwość może wygrać też bez nich?
4: No właśnie, ja myślę, że teraz będzie długie wyczekiwanie. No w tej chwili nie wyobrażam sobie jakichś publicznych działań Prawa i Sprawiedliwości na rzecz odzyskania tych posłów. Natomiast po to jest prawda, polityka gabinetowa i to, co się dzieje prawda, w kuluarach, żeby tam jakieś rozmowy były prowadzone. No wszystko zależy też właśnie od poziomu poparcia, zwłaszcza dla Rozwoju Plus. No w tej chwili, tak jak przewidywałem, nie udaje się przekroczyć 6%, no to waha się właśnie. Są na granicy wejścia do Sejmu. Tego typu pozycja gwarantuje tam 20 paru posłom ewentualną elekcję. Może to być jak na ambicje wielu polityków tego ugrupowania zbyt mało. I może się okazać, że gdzieś już na wiosnę czy wczesnym latem zaczną, gdy będą już domykane listy wyborcze, będzie jakaś próba zbudowania może jakiejś koalicji dwóch partii, która w ten sposób sobie stworzy szansę na większe poparcie, ale teraz to jest bardzo, bardzo w tej chwili wątpliwe.
3: Cały czas mówimy o tym głównym podziale, czyli lewica-prawica, a jak bardzo prezydentura Karola Nawrockiego nie zmieniła naszą politykę? Czy to jest tak, że premier Donald Tusk dzisiaj ma jakby nie tylko taką opozycję parlamentarną, ale też po prostu drugi realny ośrodek władzy w Pałacu Prezydenckim, który jest dla niego realnym zagrożeniem?
4: No tak, to jest bardzo, bardzo poważne zagrożenie dla Koalicji Obywatelskiej i w ogóle dla tej koalicji rządzącej. Natomiast prezydent stara się być oszczędny, mówiąc delikatnie, gdy idzie o wchodzenie w jakieś układy polityczne w tym znaczeniu partyjnym. Buduje pewną przestrzeń narracji, w którym to skuteczniej nawet niż wszystkie partie opozycyjne punktuje słabości rządu 13 grudnia, ale to są prawda działania, które nie do końca w tej chwili znajdują odzwierciedlenie w próbie jakiegoś zbudowania sojuszu między partiami prawicowymi. Wydaje mi się, że patronat pana prezydenta, nawet gdyby to miało być tylko stworzenie wspólnej listy do Senatu, jakiś pakt senacki na prawicy, no będą bardzo trudne i tutaj no, wydaje mi się, że sukces będzie bardzo trudny do osiągnięcia. Natomiast wspomaganie właśnie w ogóle prawicy poprzez wskazywanie, że tam jest siła, która może zmienić to, co złego dzieje się w polskiej przestrzeni i gospodarczej, i prawda, nazwijmy to szeroko społecznej czy geopolitycznej, no to może być, to może sprzyjać poparciu dla tych partii, ale bez wskazania, że to będzie korzystniejsze dla PiS-u, czy dla Konfederacji, czy dla Rozwoju Plus. Myślę, że pan prezydent celowo unika tego typu identyfikacji.
3: Powiedział pan profesor Arkadiusz Jabłoński, socjolog, filozof związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz.
4: Dziękuję bardzo, pozdrawiam i do widzenia.
3: I my także pozdrawiamy, drodzy państwo, 2 minutki po godzinie 17, czyli najwyższy czas na serwis watykański, a my wracamy zaraz po nim i dalej będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się na polskiej scenie politycznej.
0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Leon XIV interesuje się polską szkołą. Dziś na audiencji ogólnej mówił o znaczeniu lekcji religii, a także o współpracy szkoły z rodzicami i kościołem. W katechezie papież podjął refleksję nad soborową konstytucją Gaudium et Spes. Międzynarodowa Komisja Teologiczna wydała dokument na temat ekologii. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV interesuje się losami polskiego szkolnictwa. Na audiencji ogólnej w słowie do Polaków mówił o współpracy szkoły, rodziców i kościoła. Zwrócił też uwagę na znaczenie szkolnych lekcji religii.
5: Saluto cordialmente i Polaki.
6: Serdecznie pozdrawiam Polaków. Rozpoczęty wczoraj nowy rok szkolny wyznacza kolejny etap zdobywania wiedzy i wychowania nowych pokoleń dzięki współpracy rodziców, szkoły i kościoła. Niech udział w lekcjach religii i katechezie poszerza horyzonty, pogłębia poznanie Boga i świata oraz przygotowuje do owocnego przyjmowania sakramentów i uczestnictwa w życiu wspólnoty. Wszystkim Wam błogosławię.
5: A tutti la mia benedizione.
2: W ramach cyklu Kateches o dokumentach Soboru Watykańskiego II Leon XIV rozpoczął dziś rozważanie o konstytucji duszpasterskiej, o kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes. Kluczową rolę w jego opracowaniu odegrał ówczesny arcybiskup krakowski Karol Wojtyła.
6: Dokument ten mówi nam, że jako uczniowie Chrystusa jesteśmy powołani do dzielenia radości i nadziei, smutków i niepokojów ludzi naszych czasów. Oznacza to, że Kościół nie może pozostawać bierny ani obojętny wobec tego, co się dzieje na świecie, lecz jest powołany do podążania wraz z ludzkością, biorąc pod uwagę szybkie i głębokie zmiany, jakie obecnie zachodzą. Prośmy Najświętszą Maryję Pannę, aby wstawiała się za całym Kościołem, by głosił Ewangelię z radością i nadzieją, by był bliski ludziom naszych czasów oraz umiał prowadzić wszystkich do Chrystusa, który jest kluczem, centrum i celem całej ludzkiej historii.
2: Międzynarodowa Komisja Teologiczna wydała dokument Troszczyć się o nasz wspólny dom. Podkreśla w nim, że kwestia ekologiczna jest także kwestią teologiczną. Sposób, w jaki troszczymy się o świat stworzony, kształtuje naszą relację z Bogiem. Wobec alarmującej degradacji środowiska konieczne są pilne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju planety. Wszystko jest ze sobą powiązane. Trzeba słuchać zarówno krzyku ziemi, jak i wołania ubogich, czytamy w dokumencie Komisji Teologicznej. Caritas Polska przekazała 400 tysięcy złotych na pomoc ofiarom powodzi w Nepalu. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na żywność, czystą wodę, artykuły higieniczne i medyczne, mówi ksiądz Janusz Majda, dyrektor Caritas Polska.
7: Caritas Polska działa na miejscu od pierwszych chwil. Jest to możliwe dzięki współpracy z Caritas Nepal, z którą wspólnie niesiemy pomoc w Nepalu od ponad 10 lat, czyli od pamiętnego trzęsienia ziemi w 2015 roku. Wiemy, że w tej chwili potrzeby są ogromne, dlatego już dziś Na pomoc poszkodowanym w powodzi w Nepalu przekazujemy 400 tysięcy złotych. W najbliższych miesiącach kluczowa stanie się pomoc długofalowa, odbudowa zniszczonych domów i miejsc pracy.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
8: Autopromocja.
9: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
10: Kanał Wnet Kultura na YouTube to przestrzeń dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć świat. Od literatury przez muzykę, teatr i film, aż po historię idei, dawne cywilizacje i dziedzictwo naszej kultury. Rozmawiamy o książkach i ich twórcach, sztuce i muzyce, mitach i wierzeniach, wielkich i małych cywilizacjach oraz zjawiskach, które kształtują współczesną kulturę. Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
8: To była autopromocja.
11: Popołudnie Wnet.
3: 17:07 na zegarach, drodzy Państwo, i za moment mamy połączenie z kolejnym gościem i dalej pozostajemy w temacie dzisiejszego posiedzenia Sejmu. To pierwsze takie po dłuższej przerwie i bardzo duża emocja dzisiaj na korytarzach sejmowych, ale zanim ta rozmowa i zanim polityka, to jeszcze muzycznie i dalej gramy po polsku Beata Kozidrak i Rzeka Marzeń.

0: Popołudnie Wnet.
1: 17.12 na zegarach. My tak jak zapowiadaliśmy, tak przechodzimy do kolejnych rozmów. Jest z nami pan profesor Marcin Szewczak, prawnik europeista związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Zacznijmy od dzisiejszego posiedzenia Sejmu. Czy to, co dzisiaj obserwujemy na ulicy Wiejskiej, to jest jeszcze Sejm ukształtowany przez wybory z 2023 roku, czy może politycznie my już mamy zupełnie inny parlament i jak mamy go rozumieć?
2: No, ukształtowany w tym sensie, że są to ci posłowie, którzy zostali wybrani w 2023 roku, ale już można powiedzieć, że ten twór polityczny żyje swoim własnym życiem, przemienia się i tak naprawdę już na naszych oczach no, zmienia się to, co mieliśmy od 2023 roku. Być może te konfiguracje, które powstają, one będą również w dalszym ciągu rozwijały się, bo nie wiemy, jaka będzie jesień i początek przyszłego roku, jak już wejdziemy w ten rytm taki polityczny w roku wyborczego, którym będzie rok 2027, wszystko jest możliwe. No, wydaje się, że tak naprawdę patrząc z takiego punktu widzenia politologicznego, no to weszliśmy w taki okres dość bardzo ciekawy, którego już nie było od kilku lat.
1: No to teraz spróbujmy przyjrzeć się może bardziej szczegółowo. Były premier Mateusz Morawiecki stworzył osobny klub, ale też oddał jego kierowanie posłowi Łukaszowi Schreiberowi. I czy to jest jakiś taki sygnał, że były premier, nie wiem, nie chce być tylko liderem sejmowej frakcji, ale chce zacząć budować swoją jakby kandydaturę jako silny lider czegoś znacznie większego projektu politycznego?
2: No, z pewnością pan premier Morawiecki od samego początku 2023 roku, czyli od początku tej obecnej kadencji parlamentu, nie pogodził się z tą myślą, że będzie funkcjonował w opozycji. Nie wiadomo, jak długo to będzie trwało. Jego ambicją z pewnością było i w dalszym ciągu jest powrót na te salony polityczne, ale w formie już osoby, która zarządza. Zresztą powiedział to wprost w jednym z wywiadów w ubiegłym tygodniu w mediach, że chce być po prostu premierem. Do tego potrzebna jest tak naprawdę no, zdecydowana ta większość koalicyjna, która go poprze, ale pewne te działania, które on realizuje, one również mają na celu tak naprawdę pokazanie i odróżnienie się od pozostałej części partii politycznych i to zarówno tych, z których się wywodzą, czyli z Prawa i Sprawiedliwości, ale również i z Koalicji Obywatelskiej, no tym ruchem pokazał, że jest w stanie przekazać młodemu pokoleniu coś, co w pozostałych klubach, no niestety jest raczej tak ciężko odbierane. Tak to można wprost powiedzieć, bo widzimy, że ci młodzi politycy z trudem przebijają się przez te wszystkie polityczne i parlamentarne arkany, muszą odczekać w kolejce, a tutaj widzimy, że będzie Mateusz Morawiecki stawiał właśnie, pokazywał, że ta młodość i świeżość to jest właśnie rozwój plus i tutaj nie zależy mu tylko i wyłącznie, żeby być na chwilę tym szefem klubu, mówię na chwilę do następnych wyborów parlamentarnych, tylko żeby być tym takim liderem, przywódcą, no, który będzie chciał ściągnąć do siebie nie tyle wyborców, ale również i potencjalnych koalicjantów, co oczywiście może być bardzo trudne, gdyż większość i wyborców, ale również i tych potencjalnych koalicjantów cały czas widzi w nim osobę, która przez 6 lat była premierem z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, a która czasami teraz wypowiada się tak, jakby nie miała z tą partią kompletnie nic wspólnego.
1: A z perspektywy Prawa i Sprawiedliwości też samego prezesa Jarosława Kaczyńskiego, czy dzisiaj większe wyzwanie, większym problemem jest premier Donald Tusk, czy może właśnie taka konkurencja po jego własnej stronie, bo teraz Prawo i Sprawiedliwość będzie jednocześnie musiało walczyć i o wyborców z Konfederacją, ale też częściowo właśnie o wyborców, którzy pójdą, czy poszli za byłym premierem Mateuszem Morawieckim i jego i posłami, którzy przeszli do jego ugrupowania.
2: Znaczy, z punktu widzenia tak czysto partyjnego, to taka konkurencja, można powiedzieć, wewnątrz prawicy, bo tak naprawdę dzisiaj mamy tak jakby cztery formacje, które szykują się do tego, że będą miały prawdopodobnie większość w przyszłym roku, no będzie sprawiało, że Prawo i Sprawiedliwość również będzie wymuszało na tej partii kolejne jakieś przemiany, kroki do przodu i z pewnością tylko i wyłącznie przyczyni się tutaj to in plus dla tej partii, która no będzie musiała wymyśleć coś nowego niż miała kiedyś w swoim programie. Więc ta wewnętrzna, taka można powiedzieć, rywalizacja jest z pewnością wartością dodaną dla Prawa i Sprawiedliwości, które mimo wszystko, mimo tego odejścia premiera Morawieckiego, jest największą partią na polskiej prawicy. Wydaje się, że pomimo tych sondaży większość tych osób, które głosują na tą prawą stronę, będą wybierały Prawo i Sprawiedliwość, a Donald Tusk oczywiście jest tym największym zagrożeniem politycznym dla Prawa i Sprawiedliwości, dlatego, że będzie starał się zrobić wszystko, aby nie oddać tej swojej władzy. No i tutaj to Prawo i Sprawiedliwość, chociaż również też i Rozwój Plus i osoba samego Mateusza Morawieckiego, no to są te punkty zapalne, które z pewnością będą politycznie bardzo atakowane przez premiera Tuska, przez jego ministrów. Z pewnością będą w to włączane różnego rodzaju organy i możemy mieć tak naprawdę bardzo gorącą jesień i wiosnę przyszłego roku.
1: I prawdopodobnie ona taka będzie. Dzisiaj mieliśmy trochę no taki przedsmak tego, czego my możemy się spodziewać, bo ta emocja była i cały czas jest bardzo, bardzo duża w Sejmie. Rozwój Plus domaga się też własnego miejsca w prezydium Sejmu, no i wystawia pana posła Marcina Horałę na urząd wicemarszałka. Czy pozostałym partiom opłaca się uznać taką polityczną podmiotowość premiera Morawieckiego, czy przeciwnie, raczej lepsza strategia to jest no, próba potraktowania jego klubu jako, no jako nie wiem, takiej politycznej efemerydy. Nie wiem, jak tutaj to można określić, ale tak.
2: To jest bardzo trafne

0: od tego, że współtworzyło rząd, po to tylko, żeby w kolejnych wyborach uzyskać odpowiednie procenty. Więc tutaj ten świat polityczny na pewno by się w tym nie zdziwił. Z drugiej strony, no to też może być ciekawe próba rozegrania Prawa i Sprawiedliwości, bo możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że poddanie pod głosowanie kandydatury Rozwoju Plus wicemarszałka uzyska większość i wówczas ten klub będzie miał swojego wicemarszałka, podczas gdy Prawo i Sprawiedliwość kolejny raz nie będzie miało wicemarszałka, więc tutaj byłoby z pewnością również ze strony na przykład Koalicji Obywatelskiej no takie jeszcze większe uderzenie w Prawo i Sprawiedliwość, a z kolei Prawo i Sprawiedliwość też miałoby dużą chyba zastanowienie takie, jakby się zachowało w momencie głosowania, więc tak naprawdę pojawia się pewien taki klincz polityczny, z którego bardzo ciekawie, jak zostanie to wszystko zakończone. No, w moim przekonaniu w najbliższych dniach, tygodniach i miesiącach z pewnością Rozwój Plus będzie tą partią, która będzie raczej atakować Prawo i Sprawiedliwość niż starać się z nim współpracować, dlatego żeby się jak najbardziej odróżnić i żeby część wyborców przeciągnąć na swoją stronę, bo to jest ten właśnie okres. Później może być już za późno, później już ci wyborcy mogą uznać, że tak naprawdę to są rozłamowcy, którzy są tacy sami, jak wielokrotnie już to w historii Prawa i Sprawiedliwości bywało, będą kiedyś wracali do prezesa i prosili o te wspólne listy, ale chociaż też zauważyliśmy, że ostatnio po tych różnych wypowiedziach prezes Kaczyński wprost powiedział, że dla nich miejsc na listach nie będzie. Więc tutaj to wszystko będzie bardzo ciekawe. Wydaje się, że ta wewnętrzna rywalizacja może jednak doprowadzić do takiego twardego rozstania, a wówczas wszystko jest możliwe. Ja nie jestem w stanie wyobrazić sobie również koalicję, która jest z Mateuszem Morawieckim Rozwojem Plus, a nie jest koalicją prawicową po przyszłorocznych wyborach.
1: To bardzo ciekawy scenariusz. To jeszcze tak na zakończenie naszej rozmowy. Czy zdaniem pana profesora dzisiaj w polskiej polityce jest ktoś, kto realnie jeszcze kontroluje układ sił? Czy to premier Donald Tusk, czy prezes Jarosław Kaczyński, prezydent Karol Nawrocki, były premier Mateusz Morawiecki? Czy jest jeszcze jeden taki podmiot, który mógłby powiedzieć, że gdzieś tam stoi za tym sterem? Czy może już weszliśmy w okres, w którym nikt już nie kontroluje całej swojej strony, jeżeli chodzi o ten podział sceny politycznej?
0: No przez bardzo długi okres czasu mieliśmy tak naprawdę ten duopol, który sprowadzał się do prezesa Kaczyńskiego i Donalda Tuska. Nawet kiedy Donald Tusk był poza Polską i pełnił tą funkcję w Unii Europejskiej, to i tak Prawo i Sprawiedliwość polityczną grę prowadziło Donaldem Tuskiem, a dzisiaj wydaje się, że tak naprawdę tworzy nam się po prostu nowy obraz polityczny, który za chwilę może okazać się, że też powstanie i nie tyle już będzie tak zabetonowany na kilkanaście, nawet więcej lat, tylko możemy być już świadkami, że co kolejne wybory, no to tak naprawdę będzie to bardzo wszystko rozrzucone. Oczywiście po stronie tej liberalno-lewicowej jest tylko i wyłącznie Donald Tusk. Zresztą ostatnio na tym kampusie mówił, że gdyby ktoś był lepszy od niego, to wziąłby sobie tą władzę. Nie ma tam takiego, więc on doskonale też sobie zdaje sprawę, że sobie nikogo nie wychował, chociaż można powiedzieć, że próbował. Być może gdyby Rafał Trzaskowski został prezydentem, to pewnie wszystko by się potoczyło inaczej. A po stronie prawicy, oprócz tych wszystkich polityków, którzy dzisiaj zasiadają w Sejmie, mamy prezydenta Nawrockiego i wydaje się, że tutaj Pałac Prezydencki przygotowuje się na to takie ostateczną rozgrywkę ze stroną liberalno-lewicową na przyszły 27 rok. Te słowa, które padają o bloku senackim, o tym, że pan prezydent będzie miał zwiększoną aktywność, będzie starał się być chyba takim, można powiedzieć, łącznikiem, który połączy tą prawą stronę na przyszły rok, na tyle, żeby można było wygrać wybory i rządzić. I patrząc z punktu widzenia tego, co się dzieje w pozostałych państwach europejskich, w jaki sposób, można powiedzieć, ta fala prawicowa przetacza się przez te państwa, za chwilę będziemy mieli prawdopodobnie, z dużym prawdopodobieństwem, panią prezydent Le Pen we Francji, która prowadzi z ogromnymi przewagami w sondażach. To wszystko będzie pokazywało, że ta fala prawicy przechodzi przez Europę i w przyszłym roku przyjdzie również do Polski i prawdopodobnie ten kolejny

0: przyszły rząd, on będzie skonstruowany tak naprawdę pod dyktando pana prezydenta Nawrockiego.
1: I zobaczymy, jak to wszystko się poukłada. Tu oczywiście potrzebujemy jeszcze trochę czasu i cierpliwości. Natomiast ja bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę. Pan profesor Marcin Szewczak był moim i państwa gościem. To europeista, prawnik związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. Jeszcze raz dziękuję panie profesorze za rozmowę.
0: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
1: I my także pozdrawiamy. Drodzy państwo, 17:25 na zegarach, popołudnie w Radiu Wnet trwa i oczywiście nie kończymy jeszcze naszych tematów i rozmów. Cały czas dzisiaj pozostajemy w polskiej polityce, ale też przy dobrej muzyce, a skoro o takiej mowa, to na naszej liście ZAS i Port Cotton.

0: Popołudnie Wnet.
1: 17:28 na zegarach, drodzy Państwo, a my w takim razie teraz na moment jeszcze przeniesiemy się do Sejmu na salę plenarną. Teraz sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Chodzi o przedstawiony przez prezydenta Karola Nawrockiego rządowy, a także poselski projekt ustaw o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami i mamy takie krótkie oświadczenia w imieniu klubów, a także kół parlamentarnych i teraz przemawia niezrzeszony poseł Marcin Józefaciuk.
2: Posła niezrzeszonego.
3: Serdecznie dziękuję. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, szczerze mówiąc dziwnie patrzy się, jak nawet 5% sali, posłów na sali nie ma, a są trzy komisje. Trochę żal. Panie marszałku, Wysoka Izbo, 65. urodziny nie sprawiają, że osoba z niepełnosprawnością nagle przestaje potrzebować wsparcia. Pobyt w szpitalu nie oznacza, że niewykorzystane godziny asystencji przestają być potrzebne. A trwała niepełnosprawność nie znika tylko dlatego, że kończy się kolejna 3-letnia decyzja. Za każdym progiem, limitem i formularzem stoi człowiek, który chce pracować, uczyć się, załatwiać sprawy w urzędzie albo po prostu wyjść z domu bez uzależnienia każdej czynności od pomocy rodziny. Dlatego popieram wprowadzenie systemowej asystencji osobistej. Zamiast niepewności kolejnych rocznych programów potrzebujemy stabilnego ustawowego prawa. Asystencja nie jest opieką nad człowiekiem, jest wsparciem człowieka w samodzielnym podejmowaniu decyzji i prowadzeniu własnego życia. Dobry kierunek nie oznacza jednak, że każdy przepis jest dobry. Próg 80 punktów może wykluczyć osoby mające realną potrzebę asystencji, w tym część osób niewidomych i głuchych. Dlatego proponuję stopniowe obniżenie progu najpierw do 75, a później do 70 punktów. To kompromis między przygotowaniem systemu, a prawem ludzi do konkretnej perspektywy uzyskania wsparcia. Nie ma też uzasadnienia, aby osoba korzystająca z asystencji przed ukończeniem 65 lat traciła ją po wygaśnięciu dotychczasowej decyzji. Nie powinniśmy również ograniczać pełnoletniemu uczniowi godzin tylko dlatego, że korzysta ze wsparcia placówki oświatowej. Edukacja nie zmniejsza niepełnosprawności. Potrzebna jest również elastyczność. Niewykorzystane godziny powinny przechodzić na kolejne miesiące tego samego roku w ramach określonego limitu. Przy trwałej niepełnosprawności decyzja powinna móc obowiązywać 5 lat. Nie zwiększa to liczby przyznawanych godzin, lecz ogranicza marnowanie wsparcia i zbędną biurokrację. Ustawa nie zadziała także bez ludzi i pieniędzy. Stałe stawki 49, 51, 53 i 55 zł brutto bez corocznej waloryzacji będą realnie traciły wartość. 4% dotacji na obsługę zadania może natomiast nie wystarczyć na koordynatorów, składki i pozostałe koszty. Związek Powiatów Polskich ostrzega, że kwota jest niemal dwukrotnie zaniżona. Państwo nie może przekazać samorządom obowiązku bez środków odpowiadających rzeczywistym kosztom. Miara tej ustawy będzie prosta. Czy człowiek otrzyma asystenta wtedy, gdy rzeczywiście potrzebuje i czy zachowa możliwość decydowania o własnym życiu. Tego nie zastąpi nawet najlepiej wyglądający system informatyczny. Dlatego proszę o poparcie moich wniosków mniejszości dotyczących progu, przenoszenia godzin, dłuższych decyzji i waloryzacji oraz o poprawienie finansowania powiatów i zapewnienie ciągłości wsparcia po ukończeniu 65 lat. Asystencja osobista nie jest przywilejem, ani gestem litości. Jest narzędziem równości, niezależności i prawa do własnych decyzji. Dziękuję.
4: Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo posłowie, jeszcze jest szansa na zapisanie się do pytań. Jeżeli nie, zamykam listę. Ustalam czas na zadanie pytania. 1 minuta. Tradycyjnie już właściwie pan poseł Witold Tumanowicz, Konfederacja. Podobno lider rankingu.
5: Bardzo miło, to prawda, panie marszałku. Panie marszałku, Wysoka Izbo, mam pytanie dotyczące dwóch istotnych kwestii, jeśli chodzi o wynagrodzenia asystentów, ponieważ po pierwsze, no, dlaczego w projekcie nie przewidziano ustawowego mechanizmu waloryzacji stawek asystentów i w jaki sposób rząd zamierza zapewnić odpowiednią liczbę osób chętnych do wykonywania tej pracy w kolejnych latach i niestety obawiam się, że w tym zakresie odpowiedzią będzie ze strony ministerstwa po prostu imigracja, a w tym zakresie też jest oczywiście druga wątpliwość, czy rząd w ogóle analizował zagrożenia związane z wykonywaniem pracy asystenta przez cudzoziemców, chociażby jeśli chodzi o komunikację. Dziękuję bardzo.
4: Pan poseł Henryk Szopiński, Koalicja Obywatelska.
6: Dziękuję.
0: Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ustawa o asystencji osobistej to długo oczekiwana i niezwykle potrzebna zmiana, która ma sprawić, że wsparcie przestanie być uzależnione od kolejnych czasowych programów i konkursów, a stanie się trwałym, stabilnym, finansowanym przez państwo prawem osoby z niepełnosprawnością. To ważny krok w kierunku zapewnienia takim osobom większej niezależności oraz możliwości zdecydowania o własnym życiu. Chciałbym więc zapytać, ile osób docelowo zostanie objętych tym systemem, jakie środki państwo przeznaczy na jego funkcjonowanie i co najważniejsze, w jaki sposób nowe rozwiązania przełożą się na większą samodzielność osób z niepełnosprawnościami, możliwość podjęcia przez nie pracy i nauki oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Drugie pytanie, jakie dokładnie zadania zostaną powierzone powiatom? W jaki sposób będą one finansowane oraz czy samorządy otrzymają odpowiednie środki, kadry i czas na przygotowanie się do sprawnej realizacji tych obowiązków? Dziękuję bardzo.
4: Pani poseł Lidia Czechak, Prawo i Sprawiedliwość.
6: Panie marszałku, pani minister, ja mam bardzo podobne spostrzeżenia, co pan poseł. Chodzi mi konkretnie, że chciałam się zapytać, bo ciągle zmniejszamy jakby ilość tych osób, które mają być objęte tą asystencją. Czym wiemy, ile konkretnie osób skorzysta na właśnie asystencję osobistą i jakie środki rząd zamierza przeznaczyć na ten cel, bo wiemy, że teraz te środki również były znacząco ograniczone. Tylko 40% środków wpłynęło do samorządów na realizację tej inwestycji. Martwię się też również osobami z niepełnosprawnością, którzy mieszkają poza dużymi miastami. Wiemy, że mamy problem z dostępem do asystentów osobistych na terenach wiejskich oraz w małych miejscowościach, gdzie już dziś występują olbrzymie problemy z dostępnością wielu usług społecznych. Mówiła o tym również pani minister i co zamierzacie w tej kwestii zrobić. A chciałam wykorzystać również ten czas, bo mam wrażenie, że tutaj posłowie Platformy zapomnieli, co zrobiliśmy za rządów Prawa i Sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami. To wtedy właśnie powstał Fundusz Solidarnościowy, z którego finansowane są programy asystencji osobistej osoby z niepełnosprawnością oraz opieka wytchnieniowa. Wprowadziliśmy świadczenie 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Powstały centra opiekuńczo-mieszkalne, program Dostępność Plus. Uruchomiliśmy świadczenie wspierające oraz podnosiliśmy świadczenie pielęgnacyjne, rentę socjalną. Chciałam tylko przypomnieć, bo mówili, że nic nie robiliśmy, a to były naprawdę konkretne, ważne inwestycje.
4: Zostało przypomniane i odnotowane i będzie w protokole. Pani poseł Violetta Maria Kulpa, Prawo i Sprawiedliwość.
7: Panie marszałku, Wysoka Izbo. Premier Tusk w kampanii wyborczej 2023 roku mówił, że nie chodzi tutaj o to, aby dać osobie z niepełnosprawnością zapomogę i zamknąć ją, żeby problem zniknął. Mówił, że trzeba wykorzystać możliwości osób, które chcą pracować, a asystencja może być dla państwa tańsza niż utrzymywanie ludzi wyłącznie z rent i świadczeń. Co się zatem stało z tamtym Donaldem Tuskiem? PSL obiecywało natychmiastowe i pełne wprowadzenie postulatów strony społecznej. Lewica nazywała asystencję nie kosztem, lecz inwestycją w niezależne życie. Dzisiaj ta sama koalicja ustanawia próg, którego nie osiąga większość osób głuchych i granice wieku, po której człowiek ma stopniowo utracić gwarantowane wsparcie. Rząd mówi o 100 tysiącach przyszłych użytkowników, ale nie potrafi odpowiedzieć, ilu ludzi rzeczywiście potrzebuje tej asystencji. Nie wolno przedstawiać liczby osób, dla których przewidziano pieniądze, tylko liczby osób potrzebujących pomocy. Czy próg 80 punktów wynika z rzetelnego badania potrzeb? Czy został dobrany do kwoty, którą Ministerstwo Finansów faktycznie zgodziło się tylko wydać? I gdzie jest analiza pokazująca, ilu ludzi dzięki asystencji podejmie pracę, ile rodzinnych opiekunów wróci na rynek pracy oraz ile podatków i składek wpłynie dzięki temu do budżetu? Dziękuję bardzo.
1: I tak, drodzy państwo, wygląda sytuacja w Sejmie. Tymczasem wracamy jeszcze na moment do afery Zonda Krypto, bo tam kolejne zatrzymania wśród trzech osób, które dzisiaj zostały właśnie zatrzymane przez policję i przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, jest znany inwestor giełdowy Rafał Z. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek twierdzi, że zatrzymani mogą posiadać kluczowe informacje nie tylko dotyczące działalności giełdy kryptowalut, ale też zaginięcia jej byłego właściciela Sylwestra Suszka. Policja i funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali jeszcze oprócz Rafała Z. kolejne dwie osoby. No wiadomo, że pod tymi inicjałami kryje się Rafał Zaorski, bo to jest informacja, która jest już teraz w obiegu medialnym. On został doprowadzony do katowickiej prokuratury. Wchodząc też do budynku, opowiedział dziennikarzom jedynie takie słowa, skierował do dziennikarzy. Tutaj cytat: jestem poszkodowany. Podczas przeszukań śledczy zabezpieczyli m.in. biżuterię, zegarki, też luksusowe samochody, znaczną ilość gotówki. Równolegle funkcjonariusze, wiemy, że zabezpieczają dokumentację w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Śledczy badają też, co właśnie stało się z Sylwestrem Suszkiem, założycielem giełdy. To jest także Suszek zaginął w marcu 2022 roku. No i to śledztwo Zonda Krypto dotyczące tej afery prowadzone jest pod kątem oszustw znacznej wartości, a także prania brudnych pieniędzy. Do prokuratury wpłynęło już kilka tysięcy zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa. Także postępowanie zostało połączone też właśnie z tym śledztwem dotyczącym zaginięcia Sylwestra Suszka i to jest jakby kolejna odsłona tej sprawy. W ubiegłym tygodniu został zatrzymany również prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. On usłyszał zarzuty dotyczące płatnej protekcji, a także zaspokajania czynności wierzycieli Zonda Krypto kosztem innych. Wiemy, że nie przyznał się do winy, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące, tak, drodzy Państwo, to są te najnowsze informacje w sprawie tej afery Zonda Krypto, które pewnie jeszcze, wiele jeszcze tych odsłon przed nami najprawdopodobniej, na to musimy się przygotować, ale na pewno tutaj trzymamy rękę na pulsie i na pewno będziemy Państwa o tym informować. 17:40 popołudnie w Radiu Wnet trwa, a teraz muzycznie Three Doors Down pod numerem 2.

0: 17.44, afera Zonda Krypto. My próbujemy połączyć się z ekonomistą i ekspertem właśnie do spraw giełdy, który mógłby trochę więcej powiedzieć nam w tym temacie. Mam nadzieję, że zaraz to połączenie uda nam się uzyskać, ale skoro jeszcze go nie mamy, to może na kilka chwil wróćmy na salę plenarną, wróćmy do Sejmu.
1: Na żywo z Sejmu.
2: Wysoka Izbo, pani minister. Dlaczego z projektu prezydenckiego usunięto możliwość objęcia asystencją osób mających 70-79 punktów potrzeby wsparcia i podniesiono ten próg do 80 punktów? Jakie jest merytoryczne uzasadnienie wprowadzenia niekonstytucyjnej granicy 65 lat? Przypomnę, projekt prezydencki był bez górnego limitu wieku. Co ma się stać z osobą, która przez lata korzystała z asystenta, a po ukończeniu 65 roku życia ma tę samą niepełnosprawność i nie ma potrzeby? Nie ma asystenta. Dlaczego w ustawie nie zagwarantowano automatycznej waloryzacji stawek dla asystentów? Bez odpowiedniego wynagrodzenia zabraknie ludzi chętnych wykonywać tę pracę, szczególnie w małych miejscowościach i na wsiach. Dziękuję.
3: Pani poseł Agnieszka Maria Kłopotek.
4: Szanowny panie marszałku, pani minister, Wysoka Izbo. Ustawa o asystencji osobistej ma zapewnić osobom z niepełnosprawnościami trwałe i przewidywalne wsparcie. Duża część odpowiedzialności za realizację tego zadania będzie jednak spoczywać na naszych samorządach. Dlatego pytam, czy za nowymi obowiązkami dla samorządów pójdzie pełne i stabilne finansowanie z budżetu państwa, obejmujące nie tylko wynagrodzenia asystentów, ale również koszty organizacji i obsługi całego systemu. Samorządy mają bardzo różne możliwości kadrowe i finansowe. Jak rząd zamierza zagwarantować, że mieszkańcy małej gminy otrzymają asystencję na takim samym poziomie jak mieszkańcy dużego miasta, a samorządy nie będą zmuszone dokładać do realizacji zadania z własnych, już dzisiaj w dużym stopniu ograniczonych środków? Dziękuję bardzo.
3: Bardzo dziękuję i teraz przystępujemy do kolejnej części naszego procedowania ustaw. Jako pierwszy szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pan minister Zbigniew Bogucki.
5: Bardzo szanowny panie marszałku, Wysoki Sejmie, pani minister, szanowni państwo. Mam przyjemność, zaszczyt, honor i godność przedstawić stanowisko Prezydenta Rzeczypospolitej dotyczącego tej ustawy. Ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. I ta ustawa jest jednym z najważniejszych i najbardziej oczekiwanych aktów dotyczących polityki społecznej. Myślę, że co do tego wszyscy się zgadzamy. Asystencja osobista nie może być traktowana jako dodatkowe świadczenie, a nie jako forma zastępczej opieki. Jest ona jednym z podstawowych instrumentów świadczenia. Jest ona jednym z podstawowych instrumentów umożliwiających osobom z niepełnosprawnościami prowadzenie samodzielnego i niezależnego życia. Pozwala uczyć się, pracować, uczestniczyć w życiu społecznym, załatwiać codzienne sprawy i podejmować decyzje dotyczące własnego życia. Dlatego tak ważne jest, aby uchwalane przez Wysoką Izbę przepisy były proste, dostępne, sprawiedliwe i możliwe do stosownego, łatwego, odpowiedniego wdrożenia. Prace parlamentarne nad regulacją, jak już była mowa tutaj z tej mównicy, trwały niestety bardzo długo. Prezydencki projekt ustawy został złożony w Sejmie, przypomnę, 4 marca 2024 roku, a więc niemal 2,5 roku temu. Niestety, jako projekt wiodący wybrano projekt rządowy, który w ocenie prezydenta nie spełnia wszystkich oczekiwań osób z niepełnosprawnościami i który mógłby być poprawiony. Projekt ten od początku wymagał licznych zmian. Mówię o projekcie rządowym zarówno pod względem merytorycznym i prawnym, jak również legislacyjnym. Była o tym też mowa o pracach komisji. Pomimo zaangażowania Biura Legislacyjnego Sejmu, zaangażowania przedstawicieli Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej oraz, za co chciałem bardzo podziękować w imieniu pana prezydenta, ale myślę, że nas wszystkich, strony społecznej, a także wielu godzin pracy Komisji Polityki Społecznej i Rodziny i Podkomisji Nadzwyczajnej, niestety zasadnicze problemy projektu rządowego nie zostały usunięte. Tekst przedstawiony przez Komisję tworzy system bardzo rozbudowany, sformalizowany i niestety trudny do zrozumienia. Przewiduje liczne rejestry, wieloetapowe procedury oraz skomplikowane rozwiązania teleinformatyczne. Trudności z interpretacją tych przepisów występowały już podczas prac samej komisji. Możemy więc zakładać, że jeszcze większe problemy napotkają osoby, do których ustawa przecież jest adresowana. Nie możemy dopuścić do tego, aby prawo mające zapewnić niezależność samo stało się źródłem nowych barier dla osób z niepełnosprawnościami. Dlatego prezydent Rzeczypospolitej, uznając potrzebę uchwalenia tej ważnej ustawy, przedkłada, w imieniu pana prezydenta, przedkładam 6 poprawek dotyczących jej najważniejszych elementów. Pierwsza poprawka ogranicza i racjonalizuje katalog cudzoziemców uprawnionych do asystencji osobistej. Prezydent proponuje, aby prawo do usługi finansowej z budżetu przysługiwało przede wszystkim tym cudzoziemcom, którzy legalnie i trwale związali swoje życie z Polską, w szczególności osobom posiadającym prawo stałego pobytu albo inny stabilny tytuł pobytowy określony w ustawie. Jest to rozwiązanie stosowane przez zdecydowaną większość krajów Unii Europejskiej, które przyjęły rozwiązania w zakresie właśnie asystencji. Prezydent Rzeczypospolitej nie znajduje uzasadnienia dla tworzenia nadmiernie szerokiego katalogu osób, które mogłyby korzystać z kosztownego przecież, na co zwraca rząd uwagę, systemu asystencji finansowanego przez polskich podatników, mimo że ich związek z Polską, a więc beneficjentów, ma jedynie czasowy, bardzo luźny charakter. Proponowane rozwiązanie opiera się na katalogu przyjętym w projekcie prezydenckim, uzupełnionym o osoby objęte umową o wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin. Jest ono także zgodne z zasadami stosowanymi w odniesieniu do innych usług społecznych w Polsce, takie jak usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Poprawka przesądza ponadto, że asystencja przyznana na podstawie ustawy może być realizowana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nie jest to świadczenie podlegające eksportowi w ramach koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej. Polska musi mieć realną możliwość kontrolowania jakości, zakresu i sposobu wykonywania finansowanej przez siebie usługi, a także zapobiegania jej równoczesnemu finansowaniu przez kilka państw z zakresu Wspólnoty Europejskiej. Tutaj także rozwiązanie jest stosowane przez zdecydowaną większość krajów Unii Europejskiej, które przyjęły rozwiązania w zakresie asystencji. Więc jeżeli głosy z rządu, głosy z koalicji mówią o trudnościach finansowych, no to prezydent w swoim projekcie, w swoich poprawkach pokazywał, gdzie można szukać tych oszczędności, nie kosztem polskich osób z niepełnosprawnościami, ale kosztem cudzoziemców, którzy mają bardzo luźny stosunek, jeżeli chodzi o pobyt i związanie z Rzeczpospolitą. Środki właśnie zaoszczędzone dzięki ograniczeniu katalogu cudzoziemców oraz uszczepleniu systemu powinny zostać przeznaczone na wsparcie tych osób z niepełnosprawnościami, Polek i Polaków oraz cudzoziemców także, ale stale legalnie mieszkających w Polsce, które projekt rządowy pozostawia, uwaga, poza systemem. Dotyczy to przede wszystkim osób powyżej 65 roku życia oraz osób, które uzyskały od 70 do 79 punktów potrzeby wsparcia. Temu służą poprawki druga i trzecia. Poprawka druga usuwa górną granicę wieku wynoszącą 65 lat. Nie ma wystarczającego, a właściwie żadnego uzasadnienia, aby osoba z niepełnosprawnością po ukończeniu akurat 65 roku życia traciła możliwość ubiegania się o asystencję osobistą. Raczej z wiekiem powinniśmy przewidywać większe wsparcie, a nie tego wsparcia odmawiać. Ponieważ potrzeba wsparcia nie znika w dniu 65 urodzin. O dostępie do asystencji powinien decydować rzeczywisty, obiektywny, ustalony poziom potrzeby wsparcia, a nie data urodzenia. Utrzymanie sztywnej granicy wieku rodzi poważne wątpliwości w świetle konstytucyjnej zasady równości oraz zobowiązań wynikających z Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Na problem ten zwraca uwagę nie tylko prezydent Rzeczypospolitej, ale na problem ten zwracali uwagę m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, Rządowe Centrum Legislacji oraz eksperci Kancelarii Sejmu.
6: Niestety rząd i większość koalicyjna na te głosy dotyczące równości i konstytucyjnej zasady równości pozostają jak do tej pory głusi. Nie można z jednej strony promować aktywnego starzenia się i dłuższej aktywności zawodowej, a z drugiej odbierać osobom po 65 roku życia narzędzie umożliwiające udział w życiu społecznym, ale także w życiu zawodowym. Jeżeli chcemy, żeby te osoby były aktywne, to powinniśmy im w tym pomagać. Poprawka trzecia obniża próg dostępu do asystencji osobistej z 80 do 70 punktów w skali potrzeby wsparcia zgodnie z rozwiązaniem przewidzianym właśnie w projekcie pana prezydenta. Próg 80 punktów został ustalony zbyt wysoko. Wykluczy on bowiem z systemu znaczną grupę osób z niepełnosprawnościami, które bez asystencji często nie są w stanie samodzielnie uczestniczyć w życiu społecznym, podjąć lub utrzymać zatrudnienia, ani kontynuować nauki. Należy zwrócić uwagę na szczególnie trudną sytuację osób, które uzyskały punkty w przedziale od 70 do 79 punktów wsparcia w ramach potrzeby wsparcia. Osoby te otrzymują.
0: I drodzy Państwo, to Sejm i to głos pana ministra Zbigniewa Boguckiego, szefa Kancelarii Prezydenta, ale my już teraz na moment wracamy do afery Zonda Krypto. Na zakończenie popołudnia w Radiu Wnet krótkie połączenie. Jest z nami dr Janusz Wdzięczak, ekonomista. Dzień dobry.
7: Witam panią redaktor, witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet ze Słonecznej Łodzi.
0: Zatrzymanie Rafała Zaorskiego, sam wchodząc do prokuratury powiedział dziennikarzom: jestem poszkodowany. Co właściwie oznacza dla nowej odsłony tej afery Zonda Krypto?
7: No to jest kolejna odsłona bardzo postępującej afery, ponieważ pan Rafał, nie wiem czy możemy tutaj pełne nazwisko teraz już podawać, rzeczywiście pojawiły się kilka tygodni temu informacje, że był z panem, którego też nazwiska niezbyt możemy podawać, który ma teraz status świadka koronnego, rozmowy, w których pani redaktor, szanowni państwo, właśnie tutaj panowie dyskutowali, czy pan zatrzymany dzisiaj nie naraził tej giełdy na stratę. Tutaj pojawiły się różnice zdań. No, pan Rafał, nasz zatrzymany dzisiaj inwestor, miał podobno według doniesień medialnych twierdzić, że on animował ruch na tej giełdzie. Myślę, pani redaktor, że to jest bardzo dobry moment, żeby powiedzieć słuchaczom Radia Wnet i wszystkim Polakom, że zatrzymany dzisiaj inwestor jeszcze do niedawna był podawany jako absolutny guru inwestowania w nieruchomości, w różnego rodzaju inwestycje kapitałowe, w kryptowaluty. No a dzisiaj widzimy, że już prawdopodobnie w tamtym czasie, kiedy bardzo lansowany był na eksperta i na autorytet, wtedy te zajścia już miały miejsce, tak? Wtedy te właśnie przedmioty zainteresowania prokuratury już nastąpiły. Więc pytanie, za czyje pieniądze, panie redaktor, to się wszystko działo?
0: I to są pytania, na które będziemy odpowiadać na antenie Radia Wnet. Krótki komentarz, bo to też świeża informacja. Bardzo serdecznie dziękuję. Doktor Janusz Wdzięczak, ekonomista, był moim i państwa gościem.
7: Dziękuję bardzo.
0: 17.57, drodzy państwo, Tomasz Rosłoń zrealizował popołudnie w Radiu Wnet. Bardzo mu za to dziękuję. Za kilka chwil na naszej antenie audycja Głos Wolny. To jest audycja realizowana między innymi wspólnie z WEI, czyli z Warsaw Enterprise Institute. A ja, drodzy państwo, dziękuję już państwu za uwagę. Życzę spokojnego popołudnia i my usłyszymy się jutro punktualnie o godzinie 15.30.
8: Popołudnie Wnet.
9: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-polityczny pod tytułem Lewe do prawego. Występują Kilo Milo oraz szef kuchni, czyli Mędrula Mędrula.
10: Dla Zeusa, jakim głodny! Stąd też humor mój okropny.
11: Nie dojadasz, drogi Milo, i dlatego nie jest miło.
10: Kilo zjadłem dziś skrzydełek, tylko lewych, ale wiele.
11: Drogi Milo, jedz ty prawe, będziesz zdrowy, zyskasz sławę.
10: Prawe dobre rzeczywiście, od dziś występuje w mikście. Lewa prawa, prawa lewa, równowagi nam potrzeba. Każdy przechył jest niezdrowy, dla wątroby i dla głowy.
12: Bubble, bubble.

0: Reklama.
1: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
0: Po reklamie.
2: Głos wolny. Wolność ubezpieczający. Wspólna audycja Warsaw Enterprise Institute i Radia Wnet.

0: 18 za nami. W dzisiejszym wydaniu Głosu Wolnego witam słuchaczy Radia Wnet. Ja nazywam się Wojciech Wyszomierski, a moimi i Państwa gośćmi dzisiaj w studiu są pani profesor Grażyna Spytek-Bandurska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Oraz pani Katarzyna Duda. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: A także Andrzej Strojny, analityk Warsaw Enterprise Institute. Witam.
3: Witam słuchaczy, witam ciebie Wojtku i witam oczywiście pozostałych gości.
0: A w pierwszej części naszej dzisiejszej audycji będziemy mówić o projekcie ustawy zwanej potocznie ustawą o pracy platformowej. Pracy platformowej, czyli segmencie rynku zrzeszającym takie firmy jak Uber, Glovo, Pyszne. Zresztą każdy, myślę, z ulic polskich miast dobrze kojarzy te marki. O co chodzi? W myśl nowych przepisów warunki zatrudnienia tych osób pracujących na platformach mają ulec zmianie. Andrzej, czy mam rację?
3: I tak, i nie do końca, ponieważ o tym, czy warunki zatrudnienia tych osób faktycznie mają ulec zmianie, będą decydowały przepisy krajowe. I to o tym mamy tutaj dzisiaj dyskutować, a mianowicie konkretne przesłanki. A może na początku opowiem o tym, czego dotyczy tak naprawdę problematyka świadczenia pracy za pomocą platform cyfrowych. Dyskusja toczy się w Unii Europejskiej już od przeszło dekady. Czyli tak naprawdę od momentu, w którym te platformy cyfrowe zaczęły funkcjonować na dobre i w tym momencie już one funkcjonują naprawdę na rozległym rynku europejskim, zatrudniają około 28 milionów osób. Z czego Komisja Europejska przewiduje, że około 5 milionów pracowników może być zatrudnionych w sposób niewłaściwy i stąd pojawił się pomysł uregulowania tego rynku. Mam na myśli to, że lwia część pracowników zatrudnionych przez platformy jest zatrudnionych na umowy w stylu umów zlecenie lub też samozatrudnionych na kontraktach typu B2B. Tymczasem zdarzają się przypadki, gdzie pracownicy ci są faktycznie podporządkowani pracodawcy na takich zasadach jak na umowie o pracę. Czyli na przykład pracodawca dyktuje pracownikom czas wykonywania zadań lub też sposób, w jaki mają komunikować się z klientem, sposób ich ubioru lub górne limity stawek, jakie oni mają otrzymywać, co trochę stoi w sprzeczności z tą elastycznością, która miała definiować właśnie umowy typu zlecenie tudzież samozatrudnienie, gdzie przecież dla tych pracowników ta elastyczność jest bardzo ważna, ponieważ wtedy mogą sobie wybrać godziny, czas i miejsce, kiedy realizują zadania, no ale Unia Europejska stwierdziła, że właśnie w iluś przypadkach było to źle uregulowane prawnie i należy coś z tym zrobić. I teraz państwa członkowskie mają czas, ponieważ dyrektywa ramowa o pracy platformowej wchodzi w życie z początkiem przyszłego roku, więc państwa członkowskie do tego czasu mają obowiązek wprowadzić przepisy krajowe i tak też się dzieje. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało 6 tygodni temu projekt potocznie zwany projektem o pracy platformowej. No i tutaj już zaczynają się schody, ale o tym może porozmawiamy.
0: Czyli zaraz. Rozumiem, że kwestią, która budzi największe kontrowersje w tym projekcie ustawy jest forma zatrudnienia, tak, pracowników i może zanim pochylimy się nad tą kwestią, czy umowa cywilnoprawna jest odpowiednia, czy nieodpowiednia, chciałbym zwrócić się do pani Katarzyny Dudy, ponieważ uważam, że dobrym wstępem do dalszej dyskusji będzie omówienie książki, której jest pani autorem. Książka nosi tytuł Uberyzacja o warunkach pracy kierowców, przepraszam, kurierów. O warunkach pracy kurierów. I myślę, że w oparciu o tą książkę mogę skierować do pani pytanie, czy może pani nakreślić, jakie są warunki pracy kurierów?
2: Tak. Ja w ramach pracy nad książką rozmawiałam z ponad setką kurierów, zarówno z migrantami, jak i z kurierami Polakami. I w ubiegłych 2 latach te dwie grupy były bardzo zróżnicowane.
0: Chodzi, tylko dopytam, chodzi o grupę imigrantów i Polaków, tak?
2: Tak, migrantów na przykład z Indii, z Pakistanu, z Uzbekistanu czy z Kolumbii i z wielu innych państw. A także rozmawiałam z Polakami. I warunki zatrudniania tych dwóch grup, Polaków i nie Polaków, różniły się do tej pory zasadniczo. Bardzo dużo Polaków pracowało na rzecz Pyszne.pl, które gwarantowało minimalne standardy, takie jak minimalną stawkę godzinową na podstawie umowy o pracę, czy różne rekompensaty za korzystanie z roweru, czy z telefonu. W przypadku Uber Eats, Bolta i innych platform, a także partnerów flotowych, które zatrudniają kurierów w zamian za platformy, ta sytuacja wyglądała inaczej. I tam nie mamy nadal do czynienia z minimalną godzinową stawką, co oznacza, że spotykałam się z sytuacjami, że kurier zarabiał 10 zł za godzinę, 15 zł za godzinę, więc ta sytuacja była zróżnicowana i na niekorzyść właśnie migrantów. Oceniam te warunki panujące w tej branży jako skandalicznie złe i jedną z największych patologii, które tak trzeba nazwać, są były umowy najmu sprzętu stosowane w zamian za umowy zlecenia, czy umowy o dzieło, czy umowy o pracę. Czyli kurier nie miał na podstawie takiej umowy absolutnie żadnych ubezpieczeń społecznych, a umowy te miały na celu obejście przepisów prawa pracy, ale też nawet przepisów dotyczących umów zleceń. Kurierzy sami muszą płacić za torbę, sami wypożyczają albo kupują rowery do pracy, a więc ciężar odpowiedzialności, ciężar inwestowania w stanowisko pracy spoczywa na kurierach.
0: Czy dobrze zrozumiałem, że platforma, o której pani wspomniała, Pyszne.pl, była pewnego rodzaju przykładem dobrego podejścia do pracownika?
2: Pyszne.pl było przykładem lepszego podejścia do pracownika, ponieważ zapewniała również szkolenie BHP, zapewniała tę minimalną godzinową stawkę, więc na tle innych firm w branży Pyszne.pl wyróżniało się pozytywnie.
0: Rozumiem, a jeszcze pozwolę sobie dopytać, bo o Pyszne.pl usłyszeliśmy nie tak dawno w kontekście masowych zwolnień, które odbyły się w tej firmie. Czy ten incydent miał coś wspólnego z pracami nad tą ustawą?
2: Historia zmian w Pyszne.pl, które były na niekorzyść pracownika, jest długa. To nie jest tak, że dopiero w tym roku pracownicy doświadczyli negatywnej sytuacji w przypadku zwolnienia. Już rok temu Pyszne.pl zrezygnowało z tak zwanych hubów, które są były miejscami, w których kurier mógł odpocząć, mógł skorzystać z toalety, mógł zjeść spokojnie pod dach, mógł również podładować swój rower elektryczny. Więc już rok temu niestety firma z takich udogodnień podstawowych dla pracownika zrezygnowała. Więc te zmiany na niekorzyść rozpoczęły się już rok temu. Były sygnały, że ta sytuacja będzie się pogarszać. I w tym roku rzeczywiście do tego doszło, ponieważ Pyszne.pl zdecydowała się upodobnić do pozostałych platform i teraz zatrudniać za pośrednictwem partnerów flotowych.
0: Prawdopodobnie mieli ku temu swoje powody.
3: To zaszło po reformie PIP, teraz, więc to też warto odnotować.
0: Do tego wątku też wrócimy. Na pewno firma miała jakieś swoje powody, o tym chciałbym jeszcze porozmawiać. Natomiast na razie chciałbym oddać głos pani profesor. Jako ekspertka od spraw stosunków pracy i dialogu społecznego, jak pani skomentuje doniesienia o różnego rodzaju patologiach w tym segmencie oraz czy z punktu widzenia odpowiedzialnego prawodawstwa pani zdaniem projekt ustawy rozwiązuje zasadnicze kwestie, czy jest to przykład odpowiedzialnego prawodawstwa, czy jednak przykład reformy, która wymaga licznych poprawek? Jak pani to ocenia?
1: Ocena jest zróżnicowana, dlatego że oczywiście trzeba walczyć z patologiami i bardzo mnie zaniepokoiło to, co usłyszałam od mojej przedmówczyni, że rzeczywiście takie sytuacje miały miejsce, jeżeli chodzi o warunki wykonywania tych usług, bo absolutnie nie możemy schodzić poniżej pewnych standardów, więc jak najbardziej z różnymi nadużyciami, patologiami, nieprawidłowościami należy walczyć, ale z drugiej strony też trzeba tworzyć odpowiednie warunki do tego, żeby różne segmenty gospodarcze mogły rozwijać się i opowiadam się za utrzymaniem elastyczności zatrudnienia, ale takiej elastyczności, która będzie gwarantowała to minimalne zabezpieczenie socjalne, a więc jeżeli mówimy o stawce minimalnej wynagrodzenia, o odpowiednich warunkach bezpieczeństwa i higieny pracy. A więc te uwarunkowania muszą być oczywiście zapewnione, ale nie możemy zbytnio ingerować w swobodę wyboru form zatrudnienia. Natomiast niepokojące może być to, że te projektowane przepisy mogą ograniczyć swobodę wyboru tej podstawy zatrudnienia, bowiem przewidują pewne restrykcje. I tutaj mówimy o tak zwanym domniemaniu stosunku pracy. To wiąże się z tym, że jeżeli osoba zainteresowana wykaże pewne podobieństwo, mówiąc w pewnym uproszczeniu, do stosunku pracy, to przyjmuje się, że właśnie taki charakter ma ta forma współpracy. Natomiast w mojej ocenie trzeba dokładnie rzeczywiście zbadać, jakie są faktyczne warunki wykonywania tej pracy i jeżeli osoby są zainteresowane współpracą o charakterze cywilnoprawnym i są ku temu spełnione te przesłanki, to jak najbardziej taką formę trzeba utrzymać i też uszanować, bo pamiętajmy, że są zróżnicowane powody świadczenia pracy. I ja bym tutaj, uzupełniając być może też Państwa wypowiedź, wskazała, że z jednej strony mamy rzeczywiście taki charakter pracy stały, ciągły, powtarzalny, zbliżony do stosunku pracy w takim tradycyjnym rozumieniu, ale też mamy świadczoną pracę dorywczo, uzupełniającą, na przykład przez studentów, przez osoby, które chcą sobie dorobić, pracowników sezonowych, też na pewnym etapie przez cudzoziemców, którzy chcą w ogóle jakieś środki zarobić na swoje utrzymanie w tym innym kraju, gdzie jest też bariera językowa, gdzie są problemy komunikacyjne, więc ta forma świadczenia usługi jest, myślę, dobra dlatego, aby na tym rynku funkcjonowała. Więc wydaje mi się, że przy projektowaniu tych nowych rozwiązań musimy uwzględniać to zróżnicowane spektrum sytuacji. A jest poważna obawa, że będzie zbyt szeroki ten zakres podmiotowy, bo już pojawiają się pytania, co oznacza ta cyfrowa platforma pracy, kogo ona obejmuje. Czy tylko w takim rozumieniu, tak jak Pan wspomniał, te znane nam ze świadczonych powszechnie usług platformy, czy też na przykład może to być szersze spektrum podmiotów, dlatego że wykorzystują środki komunikacji elektronicznej. I tutaj już pojawiają się pytania, kto tak naprawdę zostanie objęty tymi nowymi przepisami.
0: Czyli rozumiem, że wskazuje Pani na problem z definicjami. Tak, na konieczność doprecyzowania, kogo konkretnie te przepisy dotyczą.
1: Tak, oczywiście, kwestia pojęciowa.
0: Z danych, do których ja dotarłem, przygotowując się do tej rozmowy, wynika, że na takich klasycznych platformach, właśnie o jakich wspomniałem na początku, w Polsce pracuje około 50 tysięcy osób. Natomiast chciałem jeszcze zapytać Panią, w myśl tych nowych przepisów, na odwołanie się od decyzji Państwowej Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy, będzie 14 dni. Proszę powiedzieć mi i słuchaczom, czy 14 dni to dużo, czy mało?
1: Mogę się wypowiedzieć za podmioty zainteresowane, których być może ta projektowana ustawa będzie dotyczyła. To jest zdecydowanie okres zbyt krótki, dlatego że jeżeli musimy przygotować bardzo dobrze cały materiał dowodowy, żeby wzruszyć to domniemanie, to rzeczywiście trzeba od strony takiej kadrowej, organizacyjnej znacznie więcej czasu, żeby pewno ta materia była odpowiednio przygotowana. To są złożone formy świadczenia usługi. Czy na przykład to jest praca świadczona na rzecz jednej platformy, czy kilku? Jakie są godziny świadczenia pracy, miejsce? Czy występuje to kierownictwo i kontrola, czy też nie? To trzeba wykazać, żeby obalić, tak, to domniemanie stosunku pracy, czyli utrzymać tę formułę cywilnoprawną, na przykład umowę zlecenia, czy formułę B2B. Więc mogą się pojawić z tym problemy, bo mamy zupełnie nową instytucję, tak, domniemania tego stosunku pracy. Odwołujemy się do artykułu 22 Kodeksu Pracy, który wskazuje, jakie są elementy charakterystyczne do tego, by uznać stosunek pracy. I do tego wykazanie tych warunków faktycznych, tak, w jakich odbywa się ta praca. Więc w mojej ocenie po pierwsze są to nowe przepisy, budzące różne wątpliwości, niedookreślone i w ślad za tym jeszcze krótkie terminy, które mogą spowodować spore zamieszanie. No i też pamiętajmy, że ostatecznie jest ta droga sądowa i te sprawy mogą trwać długo, a w ślad za tym z punktu widzenia platform, podmiotów, które organizują tę formę pracy, to są też olbrymie koszty.
0: Rozumiem, dziękuję. Czyli wskazała Pani na problem z definicjami i kilka innych jeszcze aspektów, które budzą wątpliwości. Natomiast tutaj skieruję pytanie do Andrzeja Strojnego. Czy no, wszyscy zgadzamy się co do tego, że część umów cywilnoprawnych jest zawierana całkowicie świadomie i wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że stosunek pracy istnieje. Pytanie jest następujące. Skoro wszyscy wiemy, że taki proceder istnieje, czy to jest zjawisko negatywne? Jak ty to oceniasz?

0: Jest, natomiast ja zwracam uwagę na to, że imigranci, którzy na przykład nie mają zgody na pobyt stały lub o niego się starają, nie mają wyboru, tak? Nie mogą ubiegać się o umowę o pracę, więc to jest dla nich jedyne źródło dochodu legalne, które mogą sobie pozwolić, bo inaczej na przykład wylądują w objęciach, mówiąc kolokwialnie, szarej strefy. To samo tyczy się emerytów, którzy mogą w ten sposób dorobić do niskich świadczeń emerytalnych.
1: Czy emeryci często wybierają tego typu rozwiązania?
0: Bardzo często. 19% osób zatrudnionych na umowy zlecenie to są emeryci i równowartość tego stanowią studenci, którzy przede wszystkim korzystają z tych form zatrudnienia ze względu na to, że nie odprowadzają składek do 26 roku życia, będąc na umowach zlecenie.
1: I uważasz, że robią to świadomie?
0: Ja też byłem kiedyś studentem, też podobnie jak pani, na początku studiów korzystałem z zatrudnienia pyszne.pl i też mi odpowiadała wtedy stawka gwarantowana, stawka godzinowa, i też robiłem to w pełni świadomie. Do czego chciałbym jeszcze nawiązać? Pogłębić mi może trochę to, co mówiła pani profesor, czyli właśnie co do kształtu przepisów, ponieważ tak jak wspomniałem na początku, Unia Europejska nakłada na państwa członkowskie obowiązek wdrożenia dyrektywy, która ma ustanowić takie prawo, że w momencie, w którym zachodzi domniemanie kierownictwa pracy, to taki pracownik powinien być przekwalifikowany z umów cywilnoprawnych lub samozatrudnienia na umowy o pracę. Natomiast Unia Europejska w dyrektywie nie narzuca nam tego, jak mamy to prawo kształtować. I część państw podchodzi do tego bardzo rozsądnie. Na przykład Belgia opracowała katalog 8 przesłanek, które świadczą o tym, że faktycznie coś jest nie tak i ten pracownik nie powinien być na umowie typu zlecenie, tylko powinien być zatrudniony na umowie o pracę. Na przykład, jeżeli... Podam taki drobny przykład, że jeżeli na przykład platforma wymaga na pracowniku to, żeby był ubrany w konkretny sposób lub w konkretny sposób zwracał się do pracodawcy lub też wykorzystuje geolokalizację tego pracownika, to Belgia uznaje to jako przesłanki do tego, aby takiego pracownika przekwalifikować. Co zrobiono w Polsce? Coś zupełnie innego. Nie mamy zamkniętego katalogu przesłanek, tylko mamy domniemanie stosunku pracy, przypuszczenie, na mocy którego inspektor PIP może wejść do przedsiębiorstwa i stwierdzić, że mam takie przemyślenia, takie przypuszczenie, że tutaj pracownicy są zatrudnieni w niewłaściwy sposób i nawet bez zgody tego pracownika może on wydać decyzję administracyjną o przekwalifikowaniu. I tutaj wchodzi ten problem, o którym mówiła pani profesor, że pracodawca ma tylko 14 dni, aby ustosunkować się do tego, czy inspektor PIP podjął właściwą decyzję. No jak wiadomo, to jest bardzo mało. Problem budzi też fakt, że te przepisy będą prawdopodobnie obowiązywały z mocą wsteczną. Tak? Czyli, że jeżeli my wprowadzimy przepisy na początku przyszłego roku, one wejdą w życie, to będą obowiązywały od okresu wprowadzenia dyrektywy, czyli tak od 2 grudnia, jeśli się nie mylę.
1: A co z zasadą mówiącą o tym, że prawo nie działa wstecz?
0: No, tak jak widać w Polsce, ta zasada, tak jak chociażby vacatio legis 6-miesięczne, nie ma zastosowania niestety w praktyce.
1: Ale to znamy z wielu innych przypadków. Ja tutaj chciałbym teraz przekazać głos pani Katarzynie Dudzie, bo z wypowiedzi Andrzeja Strojnego wynika, że państwu ewidentnie zależy na tym, żeby ilość tych umów cywilnoprawnych zmniejszyć, tak? Poprzednio mówiła pani o różnego rodzaju patologiach obecnych u podmiotów działających na rynku. Natomiast chciałbym, żeby odniosła się pani do następującej tezy. Jeżeli przekwalifikujemy takiego pracownika z umowy cywilnoprawnej na klasyczną umowę o pracę, no to koszt zatrudnienia takiej osoby będzie większy. Ja to policzyłem i jeżeli pracownik przejdzie na umowę o pracę, to koszt dla pracodawcy wzrośnie o około 15%. No chyba, że mówimy o osobie posiadającej status studenta, wtedy koszt jest większy o 33%. Według poczynionych przeze mnie estymacji może to w dłuższym okresie spowodować spadek zatrudnienia o nawet 17%. Czy takie zmiany nie zaszkodzą pracownikom?
2: Obecnie obserwuję to, że tym, co szkodzi pracownikom, a także tej branży, jest na przykład odejście od tego, że pyszne.pl zatrudnia kurierów na umowach cywilnoprawnych i będzie zatrudniać za pośrednictwem partnerów flotowych na bardzo niepewnych warunkach. Możliwe, że również na podstawie tych umów najmu. I dzisiaj na przykład również rozmawiałam z kurierem

0: już byłym kurierem Pyszne.pl, który powiedział, że pracował w tej branży tylko dlatego w Pyszne.pl, że ona gwarantowała jakieś minimalne standardy. I rezygnuje już zupełnie z pracy w tej branży, ponieważ do partnera flotowego nie zamierza przejść i nie zamierza pracować na tak złych warunkach, jakie oni oferują. A więc bardzo wielu pracowników, kurierów odchodzi, traci na tym cała branża, tracą właśnie ci pracownicy ten dotychczasowo.
1: I odchodzą z własnej woli?
0: Tak, to tak. Znaczy odchodzą z własnej woli, ponieważ Pyszne.pl zmienia zasady zatrudniania. Tak? Mhm. Już nie będzie gwarantować tych minimalnych standardów. Więc oni się nie godzą na to, żeby nie mieć zagwarantowanej minimalnej stawki godzinowej, żeby zarabiać 15 zł za godzinę, żeby płacić za swój rower bez jakiejkolwiek rekompensaty, żeby podlegać przeróżnym karom ze strony platform, które bardzo uszczuplą ich budżet. Więc jest to duża skala odejść teraz z tej branży w związku z pogorszeniem tych warunków.
1: Jasne, a jeszcze chciałem poprosić o komentarz w jednej sprawie. Akurat jeśli chodzi o Pyszne.pl, tutaj nie mam szczegółowych danych, natomiast natrafiłem dzisiaj na raport podsumowujący działalność Uber Eats w całej Polsce i z danych, do których dotarłem, wynika, że średnie godzinowe zarobki brutto pracownika w Polsce wynoszą około 42 zł, wówczas gdy minimalne wynagrodzenie w kraju wynosi 31 zł 40 groszy. Czy naprawdę jak ta stawka, która jest o 10 zł wyższa niż minimalne wynagrodzenie, ma się do tego, o czym mówi pani, to znaczy o tych minimalnych wynagrodzeniach, za które ci ludzie pracują, ponieważ te dwie liczby trochę mi się gryzą. Jak to wygląda z pani perspektywy?
0: Bardzo chętnie zapoznam się z tym raportem. Podam państwu przykład. Kurier Uber Eats, ja również sama w ramach pracy nad książką zatrudniłam się za pośrednictwem partnera flotowego w tej aplikacji. Gdy czeka na zamówienie i jest do dyspozycji aplikacji partnera flotowego, a może czekać na zamówienie, pół godziny, 40 minut, nie jest wynagradzany. Ten czas powinien być wliczany absolutnie do czasu pracy, ponieważ jest on do dyspozycji aplikacji. Gdy przyjmuje zlecenie, również restauracje każą czasem czekać na wydanie takiego zamówienia pół godziny. Ten czas jest również nieopłacany. Więc ja tu mówię o sytuacjach, w których aplikacje rzeczywisty czas pracy nie opłacają, tak? Ponieważ kurier czeka, jest w dyspozycji, ale nie ma płacone. Ponadto, gdy mówimy o stawce minimalnej i tym, co kurier widzi na koncie, że zarobił, pamiętajmy, że kurier płaci samodzielnie z własnych środków za rower i gdy go wynajmuje miesięcznie, płaci nawet 900 zł. A więc odejmijmy sobie wynagrodzenie od wynagrodzenia miesięcznego. Te 900 zł, odejmijmy koszt korzystania z własnej odzieży, z własnego telefonu, internetu i wówczas stawka minimalna nam na pewno nie wyjdzie.
1: Ja rozumiem pani narrację. Mówi pani o dużych kosztach wejścia, tak, na rynek dla pracowników. Natomiast w poprzedniej wypowiedzi mówiła pani o tym, że dużo tych pracowników odchodzi, tak? Skoro te warunki pracy u tych podmiotów są tak złe, jak pani mówi, to czy w dłuższej perspektywie rynek sam nie rozwiąże tej kwestii? To znaczy skala odejść z pracy nie będzie tak duża, że te firmy chcąc działać, chcąc, nie chcąc, będą musiały zmienić swoje podejścia?
0: Mówiłam tutaj o kurierach Polakach, którzy tych możliwości zatrudnienia w Polsce mają zdecydowanie więcej. I którzy właśnie mówią mi, że już wolą pracować na choćby minimalnej płacy w McDonaldzie niż na rzecz tych aplikacji. I problem w tym, że bardzo wielu kurierów są to migranci, którzy niestety godzą się na te warunki zatrudniania. Mieszkają w podłych warunkach, w hostelach po 30 osób, w pokojach po 4 osoby. i wydają na swoje przeżycie tutaj wegetację w Polsce nawet 1500 zł i odsyłają część zarobku do swoich krajów macierzystych. Więc jeśli migranci nadal będą tutaj no właśnie godzić się na te obowiązujące warunki, to platformy same nie zdecydują się go ucywilizować.
1: Ale jeżeli ten trend istnieje o odchodzeniu stąd, to prawdopodobnie długo taki imigrant nie zabawi. Ja tutaj muszę postawić kropkę.
2: Jeszcze jedna rzecz, Wojtku, jeśli mogę...
1: Jasne, już ci oddaję głos, po prostu zbliżamy się do końca.
2: Dobrze, myślę, że warto to odnotować, że to, co te zwolnienia, niechlubny proceder, którego na pewno się nie cieszymy, o którym pani mówiła, miało miejsce w lipcu po reformie PIP. Tak? Więc tak. Tutaj trzeba to wyraźnie powiedzieć, moim zdaniem na koniec tej dyskusji, że państwo zmienia prawo w sposób nieprzemyślany, w sposób nieuwzględniający tak naprawdę realiów rynkowych, a później mamy konsekwencje w postaci zwolnień, ponieważ platformy nie są gotowe na to, aby zapewnić pracownikom tych warunków, które w sposób nieprzemyślany kształtuje jedna czy druga reforma. W konsekwencji tego platformy uciekają się do różnych sztuczek, które oczywiście nie pochwalamy, tak jak zatrudnianie za pośrednictwem różnych agencji, no ale gdzieś tam przyczyna tego leży w zmianach prawa, a warto tutaj zaznaczyć na koniec, że my już mamy teraz narzędzia prawne, na przykład w kodeksie pracy jest zakaz zastępowania umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków charakterystycznych dla stosunku pracy i to na przykład tyczy się tego, o czym pani mówiła, czyli tego wykorzystywania najmu roweru, czyli mamy narzędzia, nie musimy tutaj, wiem, że pani profesor też chciałaby coś jeszcze na koniec powiedzieć.
1: Zapytam właśnie na koniec jeszcze panią profesor, skoro instrumenty prawne traktujące o tej kwestii już istnieją, to dlaczego cały czas mówimy o tym, jak nie wiem, czy to nazwać problemem, czy nie, ale cały czas mówimy o tej kwestii, że umowy cywilnoprawne imitują klasyczną umowę o pracę?
3: Ja myślę, że to jest dobre pytanie do samego projektodawcy, dlaczego tworzy takie przepisy i powoduje chaos prawny i zaburzenia w funkcjonowaniu tego systemu prawnego, bowiem on ma też przełożenie szerzej na rynek pracy, bo mówimy o jednym aspekcie zwolnienia pracowników, likwidowanie miejsc pracy, ale też pamiętajmy, no jednak model biznesowy, jaki przyjmuje dany podmiot, jest dopuszczalny i nie możemy zapominać o jednak swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej i dostosowywaniu się, tak jak pani powiedziała, też do funkcjonowania ogólnie rynku, szeroko mówiąc, pracy platformowej. Ale też pamiętajmy, że na tym wszystkim odczują też klienci, konsumenci, czyli my wszyscy, bo ceny wzrosną, bo pogorszy się sytuacja na rynku pracy. To nie jest tylko problem kurierów czy kierowców, ale szerzej cały jest łańcuch dostaw. Przekłada to się na inne usługi, na gastronomię, nawet te zmiany w pracy platformowej mogą mieć wpływ na przemysł i budownictwo, bo jeżeli spojrzymy, jak to jest ze sobą powiązane, to rzeczywiście odczuje to szerzej nasza gospodarka, więc te wpływy z rekwalifikacji, z ustalenia stosunku pracy, bo się mówi o tym, że prawda, będzie ta większa stabilizacja, w efekcie przyniosą większe negatywne skutki, więc to, co powrócę do mojej wypowiedzi na początku, należałoby najpierw, tak jak tutaj pan powiedział, zdiagnozować sytuację, zastanowić się, jakie rozwiązania byłyby dobre, tak żeby nie doprowadzić do tego efektu, że osoby tracą pracę, że pojawia się ogólne zaniepokojenie, zwłaszcza pod kątem prawda, cudzoziemców, gdzie znajdą pracę przy innych barierach, jak chociażby kwestia kwalifikacji, znajomości języka polskiego, znajomości naszej kultury. To jest bardzo problem złożony i nie możemy tak prosto podchodzić tylko do tego obszaru prawa pracy i przyjąć takie rozwiązania, które zlikwidują tę patologię absolutnie, bo te pewne rozwiązania są niedopuszczalne, ale też stworzą warunki do prowadzenia uczciwie działalności gospodarczej i też pozwolą utrzymać rynek, a nawet rozwój tego sektora, bo my nie uciekniemy od procesów cyfryzacji, globalizacji, digitalizacji.
1: I w tym miejscu muszę postawić kropkę. Nasz czas antenowy dobiegł końca. Na pewno każdy z nas chciałby powiedzieć jeszcze dużo, dużo więcej. Myślę, że do tematu, temat jest ciekawy, do tematu będziemy wracać. Prace platformowe dotyczą według danych, do których dotarłem, 50 tysięcy osób w naszym kraju na umowach cywilnoprawnych w skali państwa zatrudnionych jest powyżej 1,5 miliona osób, dlatego powiedzieliśmy tylko o kawałku dużo większego tortu. Tymczasem dziękuję wszystkim gościom. gościom za wypowiedzi, dziękuję wszystkim za poświęcony czas i zapraszam na krótką przerwę, a po przerwie porozmawiamy na temat zupełnie inny, który dotyczy jeszcze większej ilości osób, mianowicie o absurdach ruchu drogowego w Polsce. Już teraz Państwa zapraszam.
3: Dziękuję.

0: Głos wolny. Wolność ubezpieczający. Wspólna audycja Warsaw Enterprise Institute i Radia Wnet.
1: To jest głos wolny na antenie Radia Wnet, Andrzej Strojny, Warsaw Enterprise Institute. Zaszła mała zmiana ról, teraz ja będę moderatorem dyskusji, a moim i Państwa gościem jest obecny w studiu Wojciech Wyszomierski, analityk UWEI. Wojtku, porozmawiamy dzisiaj na temat Twojego najnowszego raportu poświęconego problematyce ruchu drogowego w Polsce. Jedni mówią, że jest niedostatecznie uregulowany, inni przekonują, że ilość wypadków w Polsce, ilość wypadków z udziałem kierowców w Polsce spada, a liczba przepisów, zakazów i ograniczeń jest zbyt duża. Czemu zająłeś się tematem ruchu drogowego w Polsce? Czemu ma służyć twój raport?
2: Witam na wstępie jeszcze raz wszystkich słuchaczy Radia Wnet. Dlaczego zająłem się tematem ruchu drogowego? Najprostsza odpowiedź jest taka, bo jest to zwyczajnie ciekawe. Ale żeby rozwinąć trochę ten wątek, to ja nie zająłem się każdym jednym aspektem ruchu drogowego, ponieważ tych kwestii jest zwyczajnie zbyt dużo. Skupiłem się na efektywnej, albo może to nie jest najlepsze słowo, skupiłem się na takiej sprawiedliwej i rzetelnej ocenie, co państwo robi, aby... Co państwo robi dla kierowców? Jak państwo wspiera ich w przemieszczaniu się, w usprawnianiu jazdy? A dlaczego mówimy akurat o kierowcach? Z bardzo prostego powodu. W Polsce na 1000 mieszkańców przypada średnio aż 629 samochodów. To są najnowsze dostępne dane Eurostatu. Jest to, jeśli się nie mylę, szósty najwyższy wynik w całej Unii Europejskiej, co prowadzi nas do oczywistego wniosku, że samochody w Polsce są niesamowicie popularne. Co więcej, według badań ankietowych aż 80% mieszkańców naszego kraju deklaruje regularne korzystanie z samochodu, a co więcej, największa grupa Polaków, bo blisko 50%, wskazuje na samochód jako podstawowy środek przemieszczania się. A równolegle i na szczeblu samorządowym, i na szczeblu parlamentarnym regularnie słyszymy o kierowcach w kontekście złym albo najgorszym. Mam wrażenie, że za całe zło, które niewątpliwie dalej występuje od czasu do czasu na naszych drogach, winą obarczani są właśnie kierowcy. A z debaty na ten temat odniosłem wrażenie, że jedynym powodem, jedyną przyczyną powstawania wypadków jest nadmierna prędkość. Pomyślałem, że to sprawdzę.
1: Okej, rozumiem. No, jak wszyscy się domyślamy, temat jest dużo bardziej złożony niż wydaje się to ustawodawcy lub chce się wydawać.
2: Oczywiście.
1: Ustawodawcy. Mówisz, że ruch drogowy jest przeregulowany, tak? A obecność i objętość ustaw i rozporządzeń poświęconych tej kwestii jest większa niż mogłoby nam się wydawać. Jak do tego doszło? Jak do tego doszło, że ruch drogowy jest właśnie aż w takim stopniu uregulowany prawnie? Oczywiście wszyscy się zgadzamy co do tego, że to jest kwestia bezpieczeństwa obywateli, ale tak jak mówisz, problem jest bardziej złożony.
2: Ale trzeba zacząć od tego, że ilość stron, objętość ustawy, tam nie ma korelacji między większą objętością a mniejszą liczbą wypadków, tak? Odpowiedzialna regulacja to nie znaczy regulacja wszystkiego. Jak do tego doszło, pytasz? Tu mogę się podzielić taką anegdotką, badając historię ruchu drogowego w naszym kraju. Natrafiłem na pierwszy kodeks ruchu drogowego. To mowa o przepisach, które weszły w życie w 1921, zostały uchwalone w 1921 roku. Na ten rok można datować historię regulacji tego zjawiska w naszym kraju. Wtedy sytuacja była oczywiście zupełnie inna. W myśl tamtych przepisów maksymalna dozwolona prędkość na polskich drogach to było 25 km na godzinę. Praktycznie nie przewidywano mandatów karnych, pomiarów prędkości dokonywano zrównując prędkość radiowozu z prędkością ściganego pojazdu.
1: Można by rzec wolna Amerykanka,
2: nie do końca. Zatrzymanych jak najbardziej spotykała kara. Natomiast za przekroczenie prędkości w tamtych czasach typową karą była kara aresztu, co z naszego punktu widzenia jest nie do pomyślenia informacje o tym, kto, gdzie, kiedy i na ile trafił do aresztu i dlaczego były publikowane regularnie w gazetach, tak samo, żeby zdobyć uprawnienia do prowadzenia pojazdu, tak zwane uprawnienia na kierowcę, trzeba było umieć biegle czytać i pisać po polsku, co w tamtych czasach wcale nie było takie oczywiste i to bynajmniej nie ze względu na imigrantów, których wtedy w Polsce było mało, raczej chodziło o liczne mniejszości wewnętrzne w naszym kraju. Dodatkowo trzeba było odbyć 6-miesięczny staż w warsztacie samochodowym, być pozbawionym nałogów i tak dalej. Co ciekawe, regulacje te nie dotyczyły osób, które posiadają pojazd na własność. W tamtym czasie ustawodawca w ogóle nie przewidywał takiego stanu rzeczy, że ktoś kupi sobie samochód, nie potrafiąc go używać. No, od tego czasu oczywiście prawo drogowe zmieniło się o 180 stopni. Obecnie objętość samych ustaw i rozporządzeń mówiących o organizacji ruchu drogowego bez wchodzenia w prawo karne, objętość samych rozporządzeń i ustaw regulujących ruch drogowy w Polsce przewyższa objętością wszystkie części chłopów Reymonta razem wziętych. Ale nie jest to jedyny przykład na przeregulowanie. Przykładem na przeregulowanie to nie jest tylko ogromna ilość stron ustaw. Ogromna ilość przepisów, z których nic nie wynika, których nikt normalny nie rozumie. To jest też to, co otacza nas na drogach, a co nas otacza w największej ilości? Znaki drogowe.
1: To jest właśnie ważny element twojego raportu. Dużo czasu i dużo miejsca poświęcasz znakom drogowym. Pewnie chciałbyś nam coś więcej na ten temat opowiedzieć.
2: Tak, znaki drogowe to jest jedna z ciekawszych rzeczy, ale bynajmniej nie jedyna, jakiej poświęcam uwagę w moim raporcie. Zresztą sam tytuł Mandary, radary i dżungla znaków. Nie pozostaje wątpliwości, o czym tam piszę. Znakami drogowymi zainteresowałem się dlatego, że po pierwsze, każdy chyba widzi, że jest ich strasznie dużo. Jeżeli pojedzie się samochodem za granicę, i to naprawdę nieważne, czy na wschód, na zachód, na północ, na południe, ciężko znaleźć kraj, gdzie liczba znaków drogowych jest nawet zbliżona do tej naszej. I teraz najważniejsze, czy te znaki drogowe faktycznie wpływają na poprawę bezpieczeństwa. Tutaj wnioski są bynajmniej niejednoznaczne, ale co konkretnie znajduje się na temat znaków w moim raporcie. Zobrazowałem trasę do pracy przeciętnego warszawiaka, przeanalizowałem, dokonałem pomiarów elementów oznakowania ulic i wnioski, do jakich doszedłem, są kuriozalne. Przeciętny warszawiak w drodze do pracy widzi blisko 500 znaków pionowych z wyłączeniem, nawet nie brałem pod uwagę znaków oznaczających parkingi i przystanki autobusowe, samych znaków organizujących ruch pionowych. Mhm. Przeciętny warszawiak widzi prawie 500. Żeby przeanalizować każdy znak przy odpowiednich założeniach, do których ustalenia odwołałem się do analiz zewnętrznych, żeby na odcinku, na trasie z przedmieść Warszawy do centrum zapoznać się z każdym znakiem na drodze, 20% czasu przejazdu należy patrzeć na znaki, a nie na drogę. Mówimy tylko o znakach. Dla porównania, dla kontekstu, bo ciężko może ocenić, czy 500 znaków to jest dużo, czy mało. Identyczny eksperyment wykonaliśmy dla Nowego Jorku. Wzięliśmy analogiczny dystans, analogiczną trasę tej samej długości w Nowym Jorku. I przeciętny amerykański kierowca jakoś nie ma większych problemów z tym, żeby dotrzeć
1: z punktu A do punktu B,
2: do punktu B w dużym mieście, a on po drodze zobaczy tylko 180
1: znaków. Ale zobacz, z drugiej strony w raporcie piszesz, i takie są oficjalne statystyki, że liczba wypadków w Polsce przy udziale kierowców spada, tak? Czyli może jednak te znaki przynoszą oczekiwany efekt. Czy to chodzi o co innego? Z czego wynikają statystyki dotyczące wypadków w Polsce? Jak byś o tym opowiedział?
2: Przede wszystkim bardzo często są opinie mówiące o tym, że na polskich drogach jest niebezpiecznie. Ja widziałem bardzo dużo określeń typu fabryka śmierci i tak dalej. To jest po prostu straszenie ludzi. Jakkolwiek brutalnie to nie zabrzmi, wypadki na drogach będą tak długo, jak długo będziemy korzystać z dróg, ponieważ wypadki się po prostu zdarzają. Czy to znaczy, że nie ma nic, nad czym możemy pracować? Oczywiście, że nie, ale stan rzeczy znany jeszcze sprzed 10 lat diametralnie się zmienił. I tu nie chcę uciekać pamięcią do początku lat 2000. Od 2018 roku. Od 2018 roku ilość wypadków na polskich drogach spadła o 35%. Ilość ofiar wypadków drogowych spadła o 40%. A teraz co najciekawsze...
1: Świetne wyniki, można by rzec, prawda?
2: Zmiana jest dostrzegalna gołym okiem. Na polskich drogach jest po prostu bezpieczniej. Nie czuję się na siłach, żeby kompleksowo opowiadać, jakie poszczególne czynniki mają największy wpływ na poprawę bezpieczeństwa. Natomiast z całą pewnością można stwierdzić, że chociażby inwestowanie w coraz gęstszą sieć dróg szybkiego ruchu i autostrad ewidentnie wpływa na poprawę bezpieczeństwa. To są w skali kraju drogi, którymi łatwo i wygodnie można dostać się na znaczne odległości. Nie są pozbawione wad, natomiast statystyki mówią same za siebie. Na autostradach i drogach szybkiego ruchu łącznie odnotowano jedynie 3,5% wypadków w roku ubiegłym, co stanowi mocną przesłankę ku temu, że takie inwestycje są potrzebne, korzystają z nich wszyscy, a relatywnie siłą rzeczy wpływają na poprawę bezpieczeństwa. Natomiast nie jest to bynajmniej jedyna bolączka, tak? Dlaczego czy znaki drogowe wpływają na poprawę bezpieczeństwa?
1: Bo przed chwilą wspomniałeś, że znaki drogowe często komplikują wręcz kierowcy dotarcie z punktu A do punktu B do celu, tak?
2: Oczywiście.
1: Ich mnogość, tak? Ich ilość nieproporcjonalna do występowania w innych krajach, chociażby Unii Europejskiej, ale też myślę i szerzej. W takim wypadku chciałbym spytać o przyczyny wypadków. Czy może właśnie jest nimi spowodowane złym oznakowaniem dróg, do czego
2: Pośrednio tak. Jeśli chodzi o przyczyny, to mam wrażenie, obserwując debatę publiczną, że wszystko jest wynikiem tego, że kierowcy jeżdżą za szybko. Mam wrażenie, że chociażby władze Warszawy wychodzą z identycznego założenia, ponieważ w dzielnicy, w której mieszkam, w Wesołej, jest więcej progów spowalniających niż...
1: Myślę, że władze Warszawy nie są przychylne kierowcom i to nie jest jakaś kontrowersyjna opinia, prawda? Chociażby ilość...
2: Co jako mieszkańca Warszawy osobiście bardzo mnie boli i też było to jednym z powodów, dla których zainteresowałem się tematem. Ale wracając do poprzedniego pytania. Czy nadmierna prędkość jest przyczyną wypadków? Oczywiście, że tak. Konkretnie 21% w roku ubiegłym. Za 1/5 wypadków faktycznie winę ponosił kierowca, który jechał zbyt szybko. Czy skoncentrowanie całego wysiłku państwa na walczeniu z nadmierną prędkością rozwiąże problem wypadków w skali kraju? Tutaj pytanie pozostawiam otwarte.
1: Pytanie, myślę, że jest retoryczne, a wielu kierowców tak czy siak będzie się śpieszyć. Czasami w życiu zdarzy nam się taka sytuacja, że po prostu będziemy pędzić, mówiąc kolokwialnie, i przepisy i tak tego nie zmienią. Tak?
2: Jak to się łączy ze znakami? W skali kraju najczęstszą przyczyną wypadków drogowych jest nieustąpienie pierwszeństwa. Nieustąpienie pierwszeństwa odpowiadało w poprzednim roku za 25% wypadków. Przypomnijmy, nadmierna prędkość za 21%. Natomiast jeżeli spojrzymy sobie na kilka ostatnich lat, to od 2022 roku odsetek, udział procentowy wypadków powstałych w wyniku nadmiernej prędkości pozostaje na tym samym poziomie, 21%. Ilość wypadków, udział procentowy wypadków spowodowanych nieustąpieniem pierwszeństwa urósł o 4 punkty procentowe w ciągu ostatnich 4 lat. Czy to oznacza, że Polakom brakuje kultury? Stawiam tezę, że nie. Łączę to ze złą organizacją ruchu, z przeregulowaniem systemu i wychodzę z tezą, na której poparcie w raporcie przedstawiam kilka dowodów, jakoby kierowca niekiedy miał rzeczywisty problem z odnalezieniem się na drodze, z zastosowaniem się do tych wszystkich znaków, o których mówiliśmy, i nie jest to bynajmniej moja opinia. To, że znaków w Polsce jest zbyt dużo, mówi bardzo wiele instytucji i z całą odpowiedzialnością można się powołać na przykład na Najwyższą Izbę Kontroli, która na temat znaków drogowych wydała 2 lata temu obszerny raport, gdzie w wyniku kontroli 200 kilometrów dróg w różnych regionach Polski wykazano, że na 63% skontrolowanych tras występowały elementy oznakowania jezdni niezgodne z przepisami. Przykładowo, tylko na 200 kilometrach zbadanych tras wykryto prawie 1200 znaków drogowych, które zostały ustawione w sposób niewłaściwy, a około 400 z nich było ustawionych całkowicie niezgodnie z przepisami. Więc jak w takich warunkach kierowca ma nie dość, że wszystkie przeanalizować, to jeszcze zastosować się do każdej wytycznej.
1: Kierowca dojeżdża na rondo, prawda? Ma i sygnalizację świetlną przed sobą i kilka znaków, w których często nie może się połapać, po prostu nie pamięta, ponieważ jest ich tak wiele. I to wszystko może wpływać na obniżenie bezpieczeństwa na drogach krajowych. I myślę, że też to miałeś na myśli. Natomiast wspomnieliśmy o tym, że jest przeregulowane, tak? Przeregulowany ruch drogowy w Polsce. Wspomnieliśmy o tym, że jest.
2: I organizacja jest bardzo chaotyczna.
1: Organizacja jest bardzo chaotyczna, jest zbyt wiele znaków drogowych rozstawionych często w niewłaściwych miejscach. Natomiast teraz wypada spytać, jak państwo stara sobie radzić z tym problemem, jakie działania podejmuje państwo poza zwiększaniem ilości regulacji, o czym wspomniałeś przed chwilą.
2: Oczywiście, jeżeli prześledzić wypowiedzi czołowych polityków, to oprócz sytuacji, w których tłumaczą się z tego, że akurat stracili prawo jazdy na 3 miesiące, to można usłyszeć, że tak, trzeba wprowadzić więcej przepisów, ustawić więcej znaków, więcej odcinkowych pomiarów prędkości i najlepiej jeszcze zwiększyć mandaty, które w porównaniu do zarobków są w Polsce zdecydowanie wysokie, na pewno wyższe niż w Niemczech czy na takiej Litwie. Ja to wszystko sprawdziłem i za przeciętne wynagrodzenie statystyczny Polak może opłacić około 3 razy mniej mandatów niż statystyczny Niemiec. I to mówię tutaj i o mandatach za przekroczenie prędkości o 20 km na godzinę, i za mandat za niezastosowanie się do sygnalizacji świetlnej, i za mandat za korzystanie z telefonu komórkowego, czyli takie najczęstsze wykroczenia, które zdarzają się najczęściej. W skali całego kraju ponad połowa wszystkich mandatów wystawionych za przekroczenie prędkości dotyczy incydentów, gdzie przekroczenie było mniejsze niż 20 km na godzinę. Co państwo robi? Państwo robi wiele, niestety wiele z tych rzeczy jedynie opatrzone jest taką łatką dbałości o obywatela, chęci poprawy bezpieczeństwa. Ostatnio obserwujemy bardzo negatywne trendy powiązania szerokiej grupy kierowców z rolą, przepraszam za sformułowanie, sponsorów, nieformalnych sponsorów państwa. Co mam na myśli? Przepraszam za kolokwializm, natomiast w raporcie tą kwestię analizuję dużo dogłębniej. Odcinkowe pomiary prędkości to jest idealny przykład tego, co mam na myśli. W Polsce jakiś czas temu były one rozłożone mniej więcej równomiernie między autostrady, drogi szybkiego ruchu oraz pozostałe odcinki dróg krajowych. Natomiast biorąc pod uwagę kilkadziesiąt instalacji oddanych do użytku tylko w tym roku, w 2026 roku, 95% trafi na autostrady i drogi szybkiego ruchu, najczęściej na odcinki takie jak na przykład południowa obwodnica Warszawy, na której ograniczenie prędkości jest mniejsze niż wskazywałby na to typ drogi, tak? Na przykład na drogach szybkiego ruchu klasyczne ograniczenie to 120 na godzinę, na południowym odcinku obwodnicy Warszawy jest to 100 na godzinę.
1: Czy jest to pułapka na kierowców w takim wypadku? Można pomyśleć?
2: Zdecydowanie tak. W ubiegłym roku wystawiono ponad 1 milion mandatów i korelacja między między odcinkami dróg o największej przepustowości, a umiejscowaniem odcinkowych pomiarów prędkości jest dużo silniejsza niż korelacja między odcinkami dróg, gdzie występuje najwięcej wypadków, a odcinkowymi pomiarami prędkości. Stawiam tutaj tezę o czysto fiskalnej roli tych, tych instalacji.
1: Jako Wej wielokrotnie przekonujemy, apelujemy do naszych widzów, naszych słuchaczy, że stan finansów publicznych w Polsce ma się nie najlepiej.
2: Ale nie należy ich łatać w ten sposób.
1: Nie należy ich łatać w ten sposób, ale być może jest to kolejny przykład na to, jak rząd właśnie próbuje łatać finanse publiczne kosztem obywateli. W tym wypadku kosztem kierowców. Wojtku, na koniec chciałbym ciebie spytać o rolę samorządów w organizacji transportu. Mówiliśmy tutaj o tym poziomie centralnym, tak, gdzie państwo uchwala prawo. Natomiast jak to się ma do przepisów miejscowych, do ograniczeń w miastach, w gminach? Jak do tego podchodzisz?
2: Najlepiej mi odpowiedzieć na pytanie, mówiąc z perspektywy Warszawy. Władze miasta zdają się nie zauważać tego, że największa część obywateli do przemieszczania się wybiera właśnie samochód. Dlatego, że z jednej strony są inwestycje w transport zbiorowy, ale robione są w sposób, że tak powiem delikatnie, nieefektywny. Inwestuje się w Warszawie w nowe odcinki tramwajów, które może na krótką metę poprawiają lokalnie sieć komunikacji miejskiej. Natomiast w dłuższej perspektywie takie inwestycje odraczają budowę metra, na które czekają warszawiacy o kolejne lata. Dodatkowo proszę sobie to wyobrazić, co się dzieje z drogą, na której trzeba położyć tory tramwajowe. Ulica jest zwężana. Po torach tramwajowych pojedzie tramwaj, który przemieszcza się niewiele szybciej od roweru z uwagi na częste przystanki, a dla kierowców zostaje coraz mniej przestrzeni. Dużo bardziej efektywnym pomysłem jest rozbudowa sieci buspasów, ale do tego trzeba chcieć.
1: No dokładnie. Myślę, że nie powiem nic kontrowersyjnego. Jeśli spieszymy się, aby dotrzeć do celu, to prędzej wybierzemy metro niż tramwaj. Jeśli tego metra nie ma, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że skorzystamy z taksówki lub Ubera, tak? Czyli albo z autobusu.
2: Ale który tak w nawiązaniu mówisz, do naszej poprzedniej tak rozmowy jak, niedługo może być droższy.
1: Dokładnie. Uber może być droższy w nawiązaniu do poprzedniej części rozmowy, a buspasów nie ma, w to miejsca są trochę tramwajowe. I duża ilość znaków. A moim i Państwa gościem był Wojciech Wyszomierski, analityk Warsaw Enterprise Institute. To był Głos Wolny na antenie Radia Wnet. Andrzej Strojny, bardzo dziękuję za dzisiejszą
2: dziękuję również.
1: Audycję. Żegnamy Państwa. Do widzenia.
0: Głos Wolny. Wolność ubezpieczający. Wspólna audycja Warsaw Enterprise Institute i Radia Wnet.
3: Autopromocja.
4: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
5: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
6: Sofa Surfing. To była autopromocja. Magia Kina.
7: Radiowy magazyn filmowy Radia Wnet.

0: Dzień dobry Państwu. Jak zwykle w środy, w porze letniej, o godzinie 19 słuchacie Państwo audycji Magia Kina, magazyn filmowy Radia Wnet. Jerzy Głuszyk, witam Państwa serdecznie, a muzycznie przywitała Państwa Dolly Parton, która jest nie tylko była, niestety, bo zmarła kilka dni temu, była nie tylko piosenkarką, ale także aktorką, która wystąpiła w 12 hollywoodzkich filmach oraz w wielu innych obrazach telewizyjnych. A rozpoczęliśmy audycję utworem Amazing Grace w jej wykonaniu, hymnem kościelnym, religijnym. Bo też i pierwsza część naszego dzisiejszego spotkania poświęcona będzie najogólniej rzecz biorąc tematyce powiązanej z wiarą, powiązanej z też i kościołem w jakimś sensie, bo też i moim i Państwa gościem jest pan Marcin Kwaśny. Dzień dobry, panie Marcinie.
1: Dzień dobry, panie, dzień dobry Państwu.
0: Bardzo się cieszę, że przyjął pan zaproszenie do naszej audycji. Pan Marcin, no nie muszę tego pewno większości Państwu mówić, jest aktorem znanym z wielu znakomitych obrazów kinowych, takich jak Rotmistrz Pilecki, grał tam główną rolę w Rotmistrzu, jak Triumf Serca, gdzie kreował postać księdza Maksymiliana Kolbe, czy też i film, który pamiętam, Dywizjon 303, ale przecież nie tylko, jest także aktorem...
1: Historię Roya, warto dodać.
0: Właśnie, Historia Roya.
1: W kontekście odnalezienia ciała Mieczysława Dziemieszkiewicza.
0: To też wspaniałe role. Także pan na deskach teatralnych występował przez wiele lat, Teatr Kwadrat. No a dziś spotykamy się z powodu prostego. Otóż niedawno, w połowie bodaj sierpnia, odbyła się premiera filmu Odzyskany w reżyserii pana Marcina Kwaśnego, który to film jest debiutem reżyserskim pana. Pan troszkę tak jak Mel Gibson czy Clint Eastwood, oni też zaczynali od znakomitych kreacji aktorskich, a potem przeszli na drugą stronę kamery i reżyserowali film.
1: Gdzie mi się mierzyć z takimi tuzami? No, co najwyżej mogłem zostać Menelem Gibsonem polskiej kinematografii.
0: No nie, ale to jest pewien szczególny fakt. O tym jeszcze byśmy sobie porozmawiali później, w drugiej części naszej rozmowy, ale w tej pierwszej chciałbym nawiązać do tego filmu, którego debiut był właśnie w sierpniu. To jest film, który mówi o bardzo trudnych i bolesnych tematach, takich jak odrzucenie, też nauk alkoholowy, trudny powrót do relacji między bohaterami tego filmu. I w jednym z wywiadów pan powiedział, że inspiracją do napisania scenariusza i stworzenia tego filmu była jakaś rzeczywista historia, którą pan poznał. Czyli coś, co zdarzyło się naprawdę, a nie tylko w filmie. Czy cokolwiek mógłby pan powiedzieć o tym?
1: Tak, mógłbym, ale jakby genezą powstania było to, że najpierw powstał krótki metraż w filmie pod tytułem Spowiedź, który jest na YouTubie. Państwo możecie zobaczyć. Ma około 300 tysięcy wyświetleń, same pozytywne recenzje. I najpierw zrobiłem ten krótki metraż o chłopaku, który ucieka przed bandziorami, kryje się w kościele, chowa się w konfesjonale. Bandziory wchodzą do kościoła i dalej już nie będę mówił wam, co się działo. I ten odzew tego filmu był tak dobry, że gro ludzi zaczęło mnie namawiać, że to pisz dalej, słuchaj, no to chcemy poznać historię tego Janka. I jakby w sukurs temu przyszła historia kolegi, którego zostawił tato, kiedy ten miał 6 lat. To historia się działa tutaj w Warszawie i zamieszkał kilka bloków dalej. I oni się widywali, ale ojciec się w ogóle do niego nie odzywał. Widywali się gdzieś w warzywniaku, mijali się na ulicy. On wiedział, że to jest jego ojciec, ten wiedział, że to jest jego syn, ale jakby no po prostu i pomyślałem sobie, co by było, gdyby ten, bo ta historia mną naprawdę mocno wstrząsnęła, pomyślałem sobie, jak można tak zrobić własnemu dziecku. Sam jestem ojcem trójki dzieci i pomyślałem sobie, co by było, gdyby Janek miał takiego ojca i także rzeczywiście pomysł zaczerpnięty z życia.
0: Czyli od tej etiudy, którą pan stworzył na początku, która jest zresztą pierwszą, jednym z pierwszych scen filmu, tak. Bardzo zresztą też mocną, bo tutaj w tym filmie kameralnym, całe szczęście, że kameralnym, bo to odejście od jakby naładowania tego filmu różnymi innymi wątkami lub też akcją, która by zakłócała odbiór, bo ten film trzeba postrzegać jako właściwie element dyskusji, sposobu patrzenia na świat i na sytuację dramaturgiczną, która istnieje pomiędzy bohaterami. I ten kameralny film ma wiele takich bardzo silnych, mocnych scen. Tą jedną z tych scen jest scena, o której pan wspomniał, ucieczki przed bandziorami i sceny w konfesjonale, w którym w jakimś sensie ten młody człowiek, tu może tylko dopowiem, że ta historia to jest historia człowieka młodego, który w wieku 13 lat bodaj musi stać się dorosły, bo ojciec, alkoholik, opuszcza chorą matkę w najtrudniejszym jakby momencie życia tej rodziny. I on dojrzewa w sposób no, z koniecznością wywołany i traci kontakt z ojcem, którego rzeczywiście czasami widuje, ale to są relacje jakby obcych ludzi ze sobą. I w jakimś momencie tego filmu następuje sytuacja powrotu tego ojca do niego, nawiązania kontaktu. I tutaj na tym całym pomyśle dramaturgicznym oparty jest film, ale jądrem tej narracji jest historia ojca i syna. Miał pan wspaniałych aktorów, bo Filip Gurłacz, przepraszam bardzo, stworzył niezwykłą rolę, niezwykle sugestywną, mocną rolę, taką bardzo emocjonalną. Andrzej Mastalerz natomiast bardzo skromnymi środkami, że tak powiem, posługiwał się i ten kontrast zresztą między tym młodym synem, przeżywającym tę historię i przeżywającym powrót i zachowanie w sytuacji powrotu tego ojca do tej rodziny. Ten kontrast tu jeszcze bardziej uwypukla tę podstawową kwestię dramatu, który się dzieje. Jak łatwo jest przeistoczyć się z aktora, którym pan był, dysponując warsztatem aktorskim, sposobem interpretacji ról i jednocześnie prowadzić aktorów po drugiej stronie.
1: Ja zanim odpowiem panu na to pytanie, to jeszcze w nawiązaniu do poprzedniej wersji, poprzedniego wątku, że ten konfesjonał staje się azylem dla bohatera. Ja dopiero post factum dowiedziałem się po nagręceniu tych scen w Kościele Wszystkich Świętych w Warszawie na Placu Grzybowskim, że tenże kościół ma status House of Life. Tam w czasie wojny 20 tysięcy Żydów zostało uratowanych i organizacja żydowska przyznała właśnie ten status temu kościołowi, więc paradoksalnie też takim House of Life dla bohatera staje się ten konfesjonał. A odpowiadając na pana pytanie, no mi jako aktorowi było łatwiej chyba reżyserować, bo wiem, co trzeba, jakie strony poruszyć, żeby aktor mógł na nich odpowiednio zagrać, ale z drugiej strony chciałem pracować z aktorami w taki sposób, w jaki sam chciałbym, żeby ze mną pracowano na planie, żeby reżyser pracował, czyli nie traktować jako tylko odtwórców, ale jako twórców, bo tekst był de facto tylko pretekstem. Mieli napisany tekst, ale mówię, słuchajcie, sytuacja jest taka, jeżeli czujecie, że chcecie powiedzieć coś od siebie, dotknąć tych własnych jakichś bolesnych przeżyć, to ja jestem za tym, to idźmy w to. I nie wyłączałem kamery, dopóki pewne sytuacje się nie zdarzyły, które żeśmy wcześniej omawiali, więc oni de facto mieli dużą swobodę, mieli nakreślone scenę od do, gdzie kończymy, gdzie jest, do czego zmierzamy, natomiast mieli dużą swobodę i tam część z tych scen powstała z takiej quasi improwizacji. Ja się z tego bardzo cieszę, bo to jest żywe. To nie jest wtedy wyuczony tekst, który się mówi mniej lub bardziej prawdziwie, ale to jest naprawdę między nimi tak sprzęgało dobrze, energetycznie, aktorsko, na wszelkie sposoby, że naprawdę rezultat przewyższył moje najśmielsze oczekiwania.
0: Tutaj jest, skoro o scenach mówimy w tym filmie, to tutaj poza tą sceną konfesjonału na początku filmu jest scena ogromnie bolesna i trudna do wytrzymania, aż proszę pana. To jest scena przyprowadzenia tego pijanego ojca z lasu poprzez stację metra, pociąg metra do domu. Ona jest w proporcji do innych scen w tym filmie nadprogramowa. To znaczy jest na tyle długa i na tyle silna, że to jest niezmiernie trudne do odbioru dla widza takiego jak ja. Tu trzeba mieć pewne doświadczenia, jak sądzę, w kwestii nałogów, żeby to zrozumieć. Jak ten ojciec, jak worek na początku niesiony, potem zapierający się o poręcz, potem przerzucający, przeniesiony do domu. Jak to jest wielka, moim zdaniem, scena tych aktorów także.
1: To jest pewna rodzaj drogi krzyżowej bohatera. Stacja metra staje się stacją.
0: Bo tu jest symbolika też, w tym filmie też wielu takich symboli
1: wody
0: religijnych.
1: Wie pan, no, wydawało mi się, że jest coś takiego, że świetnie określił terapeuta od uzależnień Robert Rutkowski, że najpierw rodzice mają dzieci, a potem dzieci mają rodziców i ten rodzic staje się swego rodzaju ciężarem dla tego syna, ciężarem w przenośni i dosłownie wręcz, no bo rzeczywiście musi go przez połowę miasta dźwigać. Ojciec jest w takim stanie, że nie jest w stanie sam iść. Znaczy musi, no nie musi, ale chce mieć tego ojca. No tyle go nie miał, że wreszcie ten ojciec się pojawił i jest szansa na odbudowę relacji. I myślę, że to jest, było tak przejmujące dla mnie, że tyle się chłopaki po prostu namęczyli, że po prostu ja wiem, że to musi wejść do filmu, bo
0: wspaniała ta scena. Zresztą tam tych...
1: Tak samo jak scena uczenia ojca pływania.
0: Tak, bo to też genialna scena, która z jednej strony ma w sobie trochę tych elementów humorystycznych, ale może to też jest jakieś symboliczne oczyszczenie, prawda? Gdzieś te relacje między nimi się tutaj zaczynają budować w odwrotną stronę, bo w odwrotną to też troszkę jak w przypowieści o synu marnotrawnym,
1: tak,
0: prawda?
1: To jest przypowieść o ojcu marnotrawnym.
0: Że tutaj ojciec jest tym synem marnotrawnym, ale na dodatek jeszcze nie jest witany entuzjastycznie przez tego syna.
1: No nie, bo ta droga od pogardy do zrozumienia, do wybaczenia, no jest, no nie jest łatwa, jest chropowata, jest wyboista, więc tutaj też ten Janek grany przez Pipa Gorłacza i świetnie grany, jak pan powiedział, no musi też, zanim ojcu wybaczy, no musi wiele rzeczy zrozumieć i też sięgnąć do tej traumy, która w nim tkwi jak gwóźdź, prawda, więc musi się też zmierzyć z sobą i sobie wybaczyć.
0: Tu jest też ciekawy wątek księdza, który najpierw w tej pierwszej scenie spowiada bohatera w konfesjonale, który

0: co też jest jakby jego traumą, jego ogromnym życiowym doświadczeniem. Też wielka i mocna scena. Ten film właściwie dla...
1: Remigiusza Jankowskiego, tak.
0: No, przepraszam.
1: Nie, proszę.
0: Ten film właśnie dla mnie poprzez tę kameralną formę składa się ze scen powiązanych ze sobą, ale każda z nich niesie jakiś symbol i każe nam się gdzieś zastanowić, zatrzymać się na chwilę w tym czasie i zastanowić nad nie tylko znaczeniem tych scen, ale też nad własnym życiem.
1: Tak, też jest montaż robiony przez młodego człowieka Franka Karwowskiego w taki sposób, że na początku te sceny są dynamiczne, a potem coraz bardziej idąc w głąb filmu, im się bardziej zanurzamy w emocje bohaterów, tym ten film zwalnia. Jednych to może nużyć, ale myślę, że tych, którzy się włączą w historię od początku, to nie zmęczy, a wręcz przeciwnie, właśnie da im jeszcze bardziej pewien wgląd w tych bohaterów. I myślę sobie, że no, siłą tego filmu jest prawda, to, że tam nie ma ściemy. No. I ten ksiądz też nie jest lukrowym księdzem, ale też nie jest księdzem z kleru, tylko jest prawdziwym księdzem z powołania. Ja akurat tylko takich księży znam. I też no, bliski głównemu bohaterowi, jest jakby jego takim mentalnym czy duchowym przewodnikiem. I sam zmaga się z własną traumą, ale ta trauma jednak gdzieś jest przez niego zrozumiana, prawda? To nie jest tak, że tego nie rozumie. I właśnie ten pięknie, dziękuję, że pan to tak nazwał, panie Jerzy, że to jest jego spowiedź, bo to jest na meetingach, to jest rodzaj spowiedzi. I też służy temu, żeby ta scena temu, żeby Janek sobie uświadomił, że nie ma czasu, że w każdej chwili ten ojciec może odejść, zapić się, że spieszmy się wybaczać ludziom, bo tak szybko odchodzą, prawda? Zmieniając słowa.
0: Dla mnie też ten film ma, no, z jednej strony mówi o uzależnieniu i chorobie de facto tego ojca. Takich przypadków jest pewno bardzo wiele, że odchodzą, pozbywając się ciężarów, które na nich ciążą w rodzinie i uciekają od obowiązków, od problemów, pogłębiając swoje uzależnienie, zrywają kontakt z rodziną, etc., etc. Ale dla mnie uniwersalnym znaczeniem tego odzyskania, czy tego procesu wyłączenia się z życia najbliższych, dlaczego o tym mówię, o uniwersalności? Bo utrata tej relacji bardzo często nie wynika tylko z problemów choroby, jakiegoś tuzostwa, odejścia, ale na przykład z utraty więzi pomimo bliskich relacji codziennych, więzi w rodzinie. Jakże często ja też mam tego typu przypadki, przykłady. Sam nie wiem, czy jestem tu bez winy, że w sytuacji takiego totalnego zapędzenia w życiu, w którym funkcjonujemy w tej chwili, bardzo łatwo jest utracić więź emocjonalną z synem czy córką. I nagle stajemy się gdzieś trochę obcymi ludźmi dla siebie. Nie mamy relacji. I w tym sensie dla mnie pana film przenosi nas do życia zdrowych niby ludzi, bo tutaj uzależnienie jest chorobą, ale te problemy są być może problemami każdego z nas.
1: Tak, to jest de facto nie jest film o alkoholizmie, tak, i uzależnieniu, tylko to jest w tle, a to jest film o relacji i odbudowaniu tych relacji, że nie ma tak beznadziejnych relacji, których nie można by na nowo odbudować, i tylko przy odrobinie dobrej woli z obydwu stron, prawda? Więc tutaj ta odrobina dobrej woli jest. I myślę sobie, że to zmaganie się z tym, żeby zrozumieć drugie człowieka, wyjść z siebie, prawda? Wyjść ku drugiemu człowiekowi, to jest no bardzo, pomimo własnej traumy, pomimo własnych jakichś zranień, no to jest taki gest bardzo, nie wiem, jakby to nazwać, heroiczny wręcz.

0: Tak się też zastanawiam trochę nad takim głębszym przesłaniem tego filmu, bo niektórzy mówią, gdzieś tam czytałem, że to jest film religijny. Oczywiście...
1: Nie jest film religijny, właśnie, to nie jest film religijny. Wiara jest też w tle. To nie jest dlatego, że nie zrobiłem tego filmu po to, żeby utwierdzać wierzących w ich wierze, tylko po to, żeby właśnie wyjść do ludzi, którzy szukają odpowiedzi na pytanie o sens cierpienia, kiedy mierzą się z utratą bliskich, gdzie jest Bóg, prawda? Więc jakby do tych ludzi poszukujących. Ja zrobiłem ten film dla tych ludzi. Janek sam jest też takim bohaterem, który też szuka, prawda?
0: Jasne. Dla mnie też jest tak, jak pan przed chwileczką powiedział, że to nie jest film religijny, aczkolwiek te wartości podstawowe, które są u podstaw konstrukcji tego dramatu, dramaturgicznej sytuacji w tym filmie, no, są wartościami chrześcijańskimi, które są u podstaw naszej cywilizacji i naszej wiary. Pan się przyznaje do swojej wiary, co też nie jest chyba takie proste w świecie, w którym żyjemy.
1: Wie pan co, ja przyszedłem przemianę 13 lat temu, ona była na tyle mocna, spektakularna dla mnie, tyle zmieniła w moim życiu, że trudno o tym nie mówić, kiedy się po prostu 180 stopni zmienia życie. I jakby no dla mnie nie ma problemu z przyznawaniem się, ja tym żyję na co dzień, to jest dla mnie chleb powszedni. I nie mam się czego wstydzić, przyznając się do tego, ale też nie jest tak, że tym epatuję jakoś i chcę nawracać wszystkich do koła, nie, tym po prostu widzę, że wiara mi bardzo pomaga w życiu i gdyby nie wiara w Boga, to ten film nigdy by nie powstał, bo były takie przeszkody, takie problemy, że po ludzku po prostu nie do przejścia, a mimo to się udało, więc...
0: Pan był producentem też tego?
1: Producentem, tak, była moja fundacja Między Słowami, ale to na mnie głównie spoczywało zdobywanie środków na ten film.
0: To jest trudne zadanie w obecnych czasach, a na dodatek jeszcze dla filmu, który ma tego typu przesłanie, który ma w tle Kościół i religię, bo mówimy o tym, że to jest zadziwiające, bo w moim pokoleniu ludzie raczej przyznawali się do wiary i do swoich relacji takich wewnętrznych, wynikających z wychowania, z Kościoła i tak dalej. Natomiast teraz nie jest to najlepiej widziane, szczególnie w środowisku artystycznym. Ja mam do czynienia
1: z... Trzeba się podobać Bogu, nie ludziom. Ja się tym kompletnie nie przejmuję. No.
0: Ależ oczywiście.
1: Więc nie, wie pan.
0: Natomiast czy wiara pomogła panu? Sam pan odpowiedział na to pytanie. Wiara pomogła panu w przejściu problemów związanych choćby z produkcją, ale też i z tematem, który tutaj pan podejmował.
1: No tak, to pięknie kiedyś powiedział Marek Aureliusz, że problemy, które stają na drodze, stają się drogą. I to w zasadzie ta droga filmu była ciągle usłana, po prostu usłana cierniami, ale wie pan, no, myślę, że to wszystko też mnie miało czegoś nauczyć, jakiejś, nie wiem, pokory, jakiejś tego, że no, sam tego filmu bym nie zrobił, gdyby nie cudowni ludzie, no, bo pani Dorota Bogucka, prezes mojej fundacji, Łukasz Kerwowski, doświadczony reżyser i producent, który też, też jakby pomógł mi w tej drugiej transzy zdjęć. Film był rozbity na dwie transze, była przerwa roczna, właśnie spowodowana brakiem środków. Robert Jansson, który zobaczył surowy materiał i tak się nim zachwycił, że napisał mi muzykę w 3 tygodnie. W ogóle... No, także naprawdę Pan Bóg działa przez ludzi i tutaj naprawdę dał mi wspaniałych ludzi, którym jestem bardzo wdzięczny za to, że przyczyni się do powstania tego filmu.
0: Tak, czy jakieś plany kolejne, reżyserskie, twórcze? Dzisiaj wchodzi film Mistyczka, premiera tego filmu,
1: tak,
0: w którym pan gra.
1: Tak, gram tam niedużą rolę lekarza.
0: Ale to jest rola aktorska, tak. A ta reżyserska aktywność?
1: Wie pan, chodzi mi po głowie film o Cyprianie Kamilu Norwidzie, moim ulubionym poecie, z punktu widzenia autyzmu, bo gdyby pokazać człowieka, który jest jakby no, obok swojej epoki, prawda, i ją wyprzedza, ale nie jest kompatybilny z nią, jakby to by mnie interesowało, takie spojrzenie.
0: No to tutaj tylko trzymać kciuki za powodzenie producenckie, bo...
1: Jeszcze muszę napisać scenariusz, także długa droga jeszcze przede mną.
0: Przyniósł pan do studia dzisiaj płytę, proszę powiedzieć.
1: Przyniosłem płytę, mam nadzieję, że posłuchacie państwo przynajmniej dwóch utworów z tej płyty dzisiaj.
0: Bo to też jest, przepraszam, historia filmowa.
1: To jest historia bardzo filmowa, to jest historia nieznanego poety Jerzego Kozarzewskiego, który za przynależność do Narodowych Sił Zbrojnych został przez biurę skazany na podwójną karę śmierci i wówczas, kiedy przebywał w celi śmierci, żona tegoż Kozarzewskiego, Magdalena, poszła z wierszami męża do Tuwima z prośbą o ratunek. Tuwim przeczytał te wiersze, zachwycił się nimi, napisał list do Bieruta, w którym prosił, żeby anulowano karę śmierci. Nawet wymyślił historię, że Kozarzewski uratował jego matkę, Żydówkę. I Tuwim, który był strasznym nerwusem, odczytał ten list w obecności Bieruta. Doszło do precedensu. Bierut zamienił karę śmierci na 10 lat. I tenże Kozarzewski, siedząc najpierw na Rakowieckiej, a potem we Wronkach, układał te wiersze w głowie i spisał je dopiero po wyjściu. I na podstawie tych wierszy zrobiłem koncert z żoną i z Patrykiem Góreckim, a także wydaliśmy płytę dzięki profesorowi Żarynowi i ówczesnemu instytutowi.
0: Z tej płyty tak. Posłuchamy dzisiaj dwóch utworów,
1: bardzo,
0: ale zanim jeszcze do tego dojdzie, to piosenka z pana filmu, który pani Wiki, tak? Już nie pamiętam, ale...
1: Pani Wiola Brzezińska napisała do słów, do muzyki Roberta Janssona.
0: Historia i słowa Brzezińska. Napisała i tak. Zaśpiewała.
1: Dedykując swojemu ojcu.
0: Wspaniały też utwór. Panie Marcinie, no bardzo dziękuję panu za spotkanie w radiu. Ja państwu polecam film Odzyskany. Można go obejrzeć w kilku kinach warszawskich. Sądzę w Polsce także. W szczególności w kinach, które mają taki podtytuł studyjny. Czyli kinach, które w mniejszym stopniu koncentrują się na komercji, a w większym stopniu na myśli.
1: Tak. Jeszcze jest tak, że dochodzą do mnie, ale też do firmy Rafal z Krakowa, dystrybutora filmu Sygnału, że w wielu miastach nie ma tego filmu i jest na to antidotum, jest na to metoda, że trzeba wyjść na stronę rafaelfilm.pl i tam można zorganizować w dowolnym mieście, w dowolnym kinie taki pokaz, jeżeli będzie grupa ludzi się zbierze.
0: Zachęcamy państwa, bo słuchacie nas poprzez internet w całej Polsce, ale w 7 miastach, największych miastach poprzez falę FM-u. Domagajcie się, szanowni państwo, ten film trzeba obejrzeć. Ten film budzi na tyle duże, ważne refleksje.
1: Daje nadzieję, to jest
0: i
1: ważne.
0: Daje nadzieję, to jest bardzo istotne, bardzo panu dziękuję za dopowiedzenie. On daje nadzieję, a nadzieja jest nam niezbędna, proszę państwa, w sytuacji, w jakiej się obecnie znajdujemy. Bardzo panie Marcinie dziękuję za rozmowę. Liczę na spotkanie w przyszłości, kiedy zagra pan kolejną ważną rolę lub też zrealizuje kolejny ważny film.
1: Dobrze, z chęcią przyjdę.
0: Dziękuję bardzo.

0: Magia Kina.
1: Radiowy magazyn filmowy Radia Wnet. Tak, słuchacie Państwo właśnie magazynu filmowego Radia Wnet. W tej pierwszej części mieliśmy przyjemność rozmawiać z Marcinem Kwaśnym, reżyserem filmu Odzyskany. I pan Marcin mówił w końcówce tej naszej rozmowy, którą dzisiaj odbyliśmy w Radiu Wnet z reżyserem w takim wczesnym przedpołudniem, o płycie, którą przyniósł do studia, Ocalony przez poezję, pamięci Jerzego Kozarzewskiego. Ta płyta jest ułożona i ma taki podtytuł Słuchowisko, bo też zawiera poezję tego bardzo interesującego poety, ubraną także w muzykę, którą skomponował Patryk Górecki. A wykonuje te utwory pani Klaudia Kwaśny, sopranistka. Taką interpretacją tej poezji na tej płycie zajmuje się Marcin Kwaśny, nasz gość dzisiejszy. Wracam do filmu. Radzę Państwu zainteresować się tym tytułem, bo filmy w tych kinach studyjnych nie są grane długo, a rzecz warto obejrzeć. Posłuchajmy teraz dwóch utworów z płyty Ocalony przez poezję.

0: Z płyty Osalony przez poezję. Dwa utwory do słów, do twórczości Jerzego Kozarzewskiego wykonała pani Klaudia Kwaśny, a muzykę Patryk Górecki skomponował. No dobrze, to w ogóle historia bardzo interesująca. Pan Marcin troszkę opowiedział o tym i ta historia życia i tego ocalenia poprzez poezję Jerzego Kozarzewskiego może być kanwą kolejnego być może filmu, bo to bardzo taka ciekawa, niezmiernie interesująca historia. Gabrielo.
1: Witam bardzo serdecznie.
0: Wreszcie masz możliwość powiedzenia słów kilku. Ale to tak jest. Dzisiaj
1: jest zwariowany dzień troszeczkę.
0: Tak, i też ze względu na nasze spotkanie z reżyserem troszkę mniej czasu zostaje na pewno twoje seriale. A nie wiem, czy o serialach dzisiaj chcesz mówić.
1: Nie, będzie seriali, o dziwo.
0: No to... Czy chcesz coś polecić naszym słuchaczom jeszcze, czy już po prostu zamykasz sezon wakacyjny i już o niczym nie chcesz mówić słuchaczom, czekając na to, co jesień przyniesie w kinach i w produkcjach telewizyjnych?
1: Czekam z wielką niecierpliwością na to, co jesień przyniesie w kinach, bo wychodzi kolejna część Totalnej Magii, co bardzo mnie cieszy.
0: Totalnej Magii?
1: No tak, jest to taki starszy film, nie pamiętam, z początku lat 2000 może. O czarodziejkach, ale o tym nie będę, o tym opowiem przy premierze drugiej części, która ma być chyba w tym tygodniu zresztą. Natomiast dzisiaj nie przynoszę dla państwa żadnych poleceń i nie przynoszę żadnych seriali, o dziwo.
0: No.
1: No bo jak wiedzą państwo, wakacje niestety się skończyły.
0: Ale to dla młodzieży szkolnej. Studenci mają wakacje.
1: Jurko, no ale nie do końca to tak jest. No bo gdzieś tam wracamy do pracy, wracamy z urlopów, tak jest. Wracamy do korków, do tych nieszczęsnych poniedziałków. Do tego, że trzeba zabrać dzieci do szkoły. No generalnie do rzeczy, od których przez ostatnie 2 miesiące staraliśmy się uciec, a tutaj pogoda no niby dopisuje, ale też robi się troszeczkę chłodniej, dokładnie, więc daje się odczuć. Natomiast jest jedna taka rzecz, do której zawsze można wrócić z przyjemnością i która mi, nie wiem jak tobie, ale ja na przykład jesienią taką już pełną uwielbiam horrory, uwielbiam thrillery, uwielbiam usiąść sobie do starych, znanych mi filmów. A tutaj myślę, że dla nas powakacyjnie, ale jeszcze nie do końca dajmy sobie zabrać te wakacje. Więc chciałam państwu zrobić taki troszeczkę powrót do nostalgii. Znaczy nostalgiczny ogólnie, nostalgiczną audycję, powrót do przeszłości. I tutaj o filmie pod tym tytułem dzisiaj wyjątkowo nie będę rozmawiać. Ale mówię tutaj też o takim kinie, które zmieniło historię. Filmy, które się po prostu gdzieś oglądało. Czasami po raz pierwszy, czasami po raz dziesiąty. Czasem odpalamy sobie gdzieś tam telewizor i okazuje się po 2 minutach, nawet nie musimy do niego zaglądać. Nie musimy widzieć, co akurat leci. Gdzieś tam słyszymy dialogi w tle i okazuje się, że o mój Boże, znam zdanie po zdaniu i jesteśmy w stanie cytować to z bohaterami. Także są takie filmy. Jest ich wiele, Jurku. Na pewno znasz takie. Godziny szczytu, Faceci w czerni, Powrót do przyszłości, Rocky, Komando, Mumia i można tak wymieniać. Komedię, Maska, tak, Dirty Dancing i wiele tego typu filmów. Natomiast dla mnie filmem, do którego ja wracam co sezon, właśnie tak we wrześniu, oprócz Zmierzchu, ale to jest troszeczkę nowszy film, są tak naprawdę Faceci w czerni.
0: A,
1: także
0: no
1: posłuchajmy utworu.
0: A wiesz, ja jeszcze tylko dopowiem, bo jest wiele takich filmów, w których dialogi, pewne szczegóły, pewne fragmenty dialogów są znane i wchodzą do potocznej mowy.
1: Tak.
0: Ale też są takie filmy jak melodramat Casablanca, w których całe kwestie ci miłośnicy tego filmu wypowiadają. Była kiedyś taki artykuł, czytałem w prasie fachowej, która się nazywa Films and Filming amerykańskiej, gdzie też autorzy tego opracowania powiedzieli, że uczestniczyli w projekcji, a tu właśnie ciekawe, bo stary film, studentów amerykańskich, którzy to oglądali w tym kinie i mówili tam w tym artykule, że oni wyprzedzali dialogi, które tam Humphrey Bogart i bohaterowie wypowiadali do tego stopnia, że to była druga ścieżka dźwiękowa. Czyli są takie filmy, w których my uczestniczymy, które są naszymi słowami. My je wypowiadamy. To jest nasze życie. Kino, które przenosi nas niby w inny świat magii jakiejś, ale to jest nasze życie.
1: Tak, odzwierciedla coś, co się w nas dzieje, ale też zbliża ludzi, no bo gdzieś tam zawsze usiadasz sobie ze znajomymi, oglądasz, idziesz do kina, czasem kogoś poznasz. Tak, masz rację, Jurku. I tak właśnie przyszliśmy od facetów w czerni do Casablanki.
0: No dobrze.
1: Ale na spokojnie.
0: Ale dzisiaj nie mamy z Casablanki piosenek, natomiast
1: no,
0: mamy,
1: niestety nie.
0: Mamy z czerni.
1: Mamy facetów z czerni, tak jest. Jest to utwór śpiewany przez głównego bohatera Willa Smitha. Posłuchajmy.

0: Czyli wracamy do ulubionych filmów, niekoniecznie horrorów na jesieni, ale także melodramatów pięknych.
1: O, wracamy do wszelkich możliwych ulubionych filmów, bo musimy się trzymać nostalgii, bo przychodzi jesień i będzie padało, będzie biało i będzie smutno, a nie może być smutno. Przy takich filmach nie da się być smutnym.
0: No dobrze, no widziałem, jak tu podrygiwałaś być... i nawet tańczyłaś przy
1: stole. A ty również, chciałabym zauważyć. Ale jak możesz być smutny, gdzie masz facetów w garniturach, okulary obce i urządzenie do wymazywania pamięci, no błagam. Ale
0: no
1: tak,
0: dobrze.
1: Widzisz, Jurku, bo to były te czasy. Teraz wszystko ma troszeczkę bardziej skomplikowaną fabułę, mi się wydaje, jeżeli chodzi o filmy. Bo to są czasy, właśnie Faceci w czerni, Godziny Szczytu, gdzie nie trzeba było budować przez 5 filmów uniwersum całego, czy nie trzeba było tłumaczyć przez 20 minut na początku filmu, skąd bohater ma swoje jakieś supermoce. Tylko tak naprawdę wystarczyły postaci, bohaterowie, jakaś fabuła, no przecież Komando, film, klasyk, bohater grany przez Schwarzeneggera. Czy to jest scenażeria najwyższych lotów? Nie, ale każdy się śmiał, każdy to zna, każdy to oglądał i nikogo nie interesowało, że mógł dostać granatem w twarz i potem wstać i rzucić żartem, tak? To dobrze się oglądało, po prostu. Nikt jakoś się nie zagłębiał w to, a skąd on miał tyle siły, żeby to zrobić?
0: No tak, to masz rację, że są takie obrazy filmowe, które nie wymagają dopowiedzeń. One same w sobie są interesującym odprężeniem dla widza. No dobrze, ale słuchaj, doszliśmy do końca naszej dzisiejszej audycji. Już tylko pewno sygnałem pożegnamy naszych słuchaczy, bo już nic więcej tutaj nie wpasuje.
1: Tylko nostalgia nam pozostaje.
0: Nostalgia
1: po
0: częściowo,
1: audycji,
0: ale tak w przyszłym tygodniu rozbawimy Państwa i opowiemy o czymś nowym, o nowych pozycjach, na które warto wybrać się do kina.
1: No już będzie jesiennie magicznie.
0: Dziękujemy Państwu za uwagę.
1: Zapraszamy za tydzień.
0: Jerzy Głuszek.
1: I Gabriela Potrac.
0: I dziękujemy Państwu.
1: Dobranoc.
2: Magia kina.
3: Radiowy magazyn filmowy Radia Wnet.
2: Autopromocja.
4: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15:00. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
5: Dzień dobry. Mówi Milo Kurtis. Sekcja lewacka Radia Wnet. W każdy czwartek o godzinie 18:00. Zapraszam.
2: Była autopromocja.
6: Radio Wnet uszami słuchaczy.
7: Uwielbiam Państwa, uwielbiam. Wszystkich Państwa uwielbiam i bardzo, bardzo dzięki temu radiu jakoś potrafimy funkcjonować. Jeszcze nie popadamy w całkowitą rozpacz tym, co się dzieje.
8: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
9: Medycyna Hildegardy z Bingen. Elżbieta Ruman, zapraszam.
10: Witam serdecznie. Dobry wieczór. Z radością dzisiaj przybywam do Radia Wnet i do Państwa, bo to już parę tygodni minęło, parę tygodni wakacyjnych, tygodni wielu spotkań, oglądania i przebywania w nowych miejscach, nowych doświadczeń i bardzo, bardzo ciekawych wniosków, którymi pewnie będę się z Wami, drodzy Hildegardowcy w Polsce i na świecie, dzielić. A więc witam bardzo serdecznie. Dzisiaj taki temat, pomyślałam sobie, który wynika z wielu rozmów, szczególnie na naszych grupach WhatsAppowych z uczestnikami postów, tych naszych niezwykłych tygodni, w których wiele osób z Polski i ze świata wchodzi w ten cudowny i mądry świat Hildegardy Zbingen. I zawsze, kiedy kończy się ten tydzień, to jest pytanie, i co dalej? Co ja mam robić, jak wrócę? Co ja mam zrobić, jak wysiądę z samochodu pod domem i pójdę, wrócę i co mam powiedzieć bliskim? Jak mam żyć dalej? Jak żyć dalej? Jak w codzienności praktykować Hildegardę? Co zrobić? Czy trzeba bardzo dużo zrobić, czy może nie? Jak te mądre rady mniszki, bardzo głębokie, chrześcijańskie, a jednocześnie też dietetyczne, bardzo dotykające naszego organizmu, fizycznego ciała. Jak to wprowadzić w codzienność? O tym dzisiaj. Dzisiaj z gośćmi, dzisiaj z Agnieszką Wilk, czyli Centrum Hildegardy w Wodzisławiu Śląskim. Ku zdrowiu. I rozmowa z panią doktor, która odpowie na niektóre pytania wyłowione z maili, które od państwa dostajemy w Centrum Hildegardy w Józefowie. A więc bądźcie państwo z nami. Będzie trochę ciekawostek, trochę przepisów, no i zaproszenia. Zaproszenia na bardzo ważną konferencję, która już niedługo w Warszawie, zapisywać się trzeba już dziś i o tym wszystkim rozmawiamy dzisiaj. Medycyna Hildegardy Zbingen w Radio Wnet realizuje Tomasz Rosłon, a teraz z nami nasz ulubieniec, którego nie słuchaliśmy przez parę tygodni, a więc Marek Grechuta i dni, których nie znamy.

0: Medycyna Hildegardy z Bingen. Niezwykłe rady naszej mniszki, które pomagają nam radzić sobie w codzienności. To jest nasz temat dzisiaj. A proszę Państwa, ja ciągle odkrywam niezwykłe teksty mistrzyni. I na przykład przed chwilą otworzyłam wielką aptekę świętej Hildegardy. Gottfried Herzka tutaj bardzo często wskazuje na sposoby, które pomagają na melancholię, przygnębienie, niechęć do pracy, co jest ważne. Po powrocie z wakacji niektórzy mogą odczuwać niechęć do pracy. I cóż nasza mistrzyni mówi o tym? Jeżeli ktoś cierpi na melancholię, depresję, przygnębienie i tutaj Herzka dodaje niechęć do pracy, co uszkadza płuca, a więc melancholia bezpośrednio, depresja i przygnębienie uszkadza płuca. Co ma zrobić taki delikwent? Niech zagotuje w czystym winie fiołków. Przecedzi ten napar, doda trochę galgantu oraz odrobinę lukrecji i przecedzi. Ma pić to fiołkowe wino, a usunie z niego materię melancholiczną, da pogodę ducha i uleczy płuca. A więc kto ma niechęć do pracy po wakacjach, proszę Państwa? Wino fiołkowe. Ciekawa jestem, czy potwierdzi gość Państwa i mój, czyli Agnieszka Wilk. Dobry wieczór, Agnieszko.
1: Dobry wieczór, Elżbieta. Dobry wieczór radiosłuchaczom. Szanowni Państwo.
0: Bardzo Cię...
1: Tak? Proszę.
0: Chciałam powiedzieć, że bardzo Cię miło słyszeć i to jest wielka radość, kiedy Centrum Hildegardy w Józefowie łączy się z Centrum Hildegardy w Wodzisławiu Śląskim ku zdrowiu. I moje pytanie do Ciebie, czy eliksir z fiołka popijałaś po wakacjach albo... Nie, ty nie masz niechęci do pracy, ani melancholii, więc nie jest Ci potrzebny fiołkowy napój po prostu.
1: Szanowni Państwo, więc tak po kolei. Oczywiście, że piłam wino fiołkowe i wino z obrazków plamistych, bo ono również ma podobne działanie jak wino fiołkowe, ale proszę Państwa, nigdy nie zdarzyło mi się pić tych nalewek hildegardiańskich po wakacjach, bo proszę Państwa, po wakacjach powinniśmy mieć ogromną werwę i chęć do podjęcia naszych zadań, naszych działań. Więc nie ten czas. Później, kiedy będzie plucha jesienna i owszem, ale teraz po wakacjach, szanowni Państwo, skrzydła w górę i sprostamy wszystkim temu, co zobowiązani jesteśmy zrobić. Więc po wakacjach nie powinniśmy być pełni energii tego, co święta Hildegarda określa jako viriditas, czyli zielona siła życia, energia, radość, lekkość, chęć do działania. Więc teraz absolutnie nie ma takiej możliwości. Teraz powinniśmy korzystać z zasobów energii wakacyjnej.
0: Wiele tej dobrej energii na pewno mają ci z Państwa, którzy wakacje spędzili na łonie natury, gdzieś chodząc na bosaka po trawie, piachu, zażywając kąpieli słonecznych, wodnych i spotykając się z dobrymi, mądrymi ludźmi, z przyjaciółmi, bo to daje taką największą pozytywną energię. To jest coś, co powinniśmy przywieźć z wakacji. I niech nas to uskrzydla i niesie, tak jak pięknie Agnieszka Wilk tutaj zadysponowała.
1: Tak, Agnieszko, relacje, tak? Pozwolę sobie dopełnić, o których pisze nasza mniszka, doktor Kościoła. Relacje z samym sobą, z bliźnim, z Twórcą, jego stworzeniem. Zobaczcie Państwo, wszystko to, co mamy w naszym mentalu, w naszej duchowości, jeżeli będzie we właściwym formacie, to jesteśmy po prostu w dobrej kondycji. A stąd rodzi się chęć do działań różnych.
0: chęć do działań różnych i mistrzyni bardzo pięknie opisuje, na przykład, że życzliwość jest to właściwość ognia Ducha Świętego i pozostaje w ścisłym związku z humorem, czyli z tymi i dobrymi sokami w organizmie i humorem, tak jak my to rozumiemy, czyli dobrym humorem i ta życzliwość do innych, ta chęć do dobrych działań, to jest coś, co przywozimy z wakacji i to jest coś, to jest ta podstawa wprowadzania Hildegardy w codzienność, bo o tym dzisiaj chciałam rozmawiać, że jak zawsze, wiesz dobrze, Agnieszko, bo wiele razy bywasz na naszych turnusach ze swoją wiedzą i dzielisz się doświadczeniami i widzisz, jak pod koniec turnusu wszyscy się zaczynają lekko wpadać w panikę, ale jak to będzie, jak wrócę do domu, jak ja mam to przenieść na swoją codzienność. I nie tylko mówią o przepisach, jak zrobić habermus albo krem z buraka, ale mówią też o tej atmosferze wspólnoty, życzliwości, takiej otwartości. I to są te rzeczywistości, które rzeczywiście na tę naszą codzienność mamy przenieść. I według Hildegardy i w ogóle według wszelkich chrześcijańskich dobrych nawyków.
1: Tak, to prawda, proszę Państwa. Tak, zaczynając od początku może, Elu, ja tak sobie myślę, że powinnyśmy podkreślić, że ci Państwo, którzy udają się na post, czyli ten czas, który ty określasz jako spa dla duchy i ciała i bardzo słusznie, bo to jest czas, kiedy regulujemy i poziom mentalny, duchowy i ten nasz materialny, czyli ciało, powinniśmy się, proszę Państwa, przygotować. Czyli już w tej chwili, proszę Państwa, bardzo rekomenduję, żeby jadąc na taki post, posłuchać to, co możemy wysłuchać na YouTube, na innych social mediach, właśnie ciebie, Elżbieto, jako eksperta. Jest dużo takich nagrań, bo proszę Państwa, to jest bardzo ważny moment. Ten tydzień czasu to czas, kiedy się bardzo dużo zadziewa w tych wszystkich właśnie obszarach, bo my jesteśmy obszarem właśnie mentalu, ducha, ciała. I do tego trzeba się przygotować, czyli nie możemy tak z biegu, z pędu, że tak powiem, jeszcze z kanapką, wędliną w ręce wejść na post. No nie, trzeba się z tym wcześniej jednak zainteresować. Natomiast ten czas tygodnia we wspólnocie, jak określiłaś, to jest czas ogromnych przemian w tych wszystkich obszarach, w różnych wymiarach. I proszę Państwa, osoby, które przyjeżdżają na post, to osoby z różnym doświadczeniem, z różnymi potrzebami, z różną historią życia, z różnym dorobkiem i bagażem, no niestety braku dobrostanu, wręcz osoby, które przyjeżdżają z bardzo poważnymi dolegliwościami. I teraz ten czas, kiedy mamy tyle aktywności w czasie postu i tworzy się wspólnota, to co ja obserwuję, to nieraz jest nawet wręcz taki lęk powrotu do domu, bo często się zdarza tak, że wracamy do miejsca, w którym na przykład są osoby samotne. Różnie bywa, proszę Państwa, czas spotkań na posta, które organizujesz, Elżbieto, to jest spotkanie ludzi z różnymi potrzebami, z różnymi wymaganiami. I proszę Państwa, to, co się wydarza na postach, a tam często zdarza się magia, na każdym obszarze ludzie się otwierają, mówią o tym, jakie mają potrzeby, jakie mają dolegliwości. I proszę Państwa, nasze porady, nasza pomocowość, opieka pani doktor Małgorzaty Stępickiej, co jest ogromnie ważne, że jest lekarz na poście, bo są takie sytuacje, kiedy są różne formy właśnie postów w Polsce i niestety tam nie ma lekarza. Ja chcę Państwu to bardzo podkreślić. To, że na poście, który ty, Elżbieto, organizujesz, jest pomoc medyczna, proszę Państwa, to jest ogromnie ważne, bo ten czas tych 7 dni, kiedy jest radość, inne jedzenie, ale przede wszystkim jest ogromnie dużo wiedzy, to jest czas dużych przemian na każdym poziomie. I to musimy zaopiekować w czasie postu, ale i teraz to, o czym powiedziałaś i parkuje temat, i co, kiedy wracamy do domu. No i tutaj się, proszę Państwa, zaczynają różne myśli, kłębią
0: schody.
1: Się. Nie chciałam właśnie tego powiedzieć, bo proszę Państwa, bardzo tak. Często jest tak, że po tygodniu rodzą się takie właśnie myśli ludzi wracających do domu. No i jak wytrzymać, podkreślam to sobie, wytrzymać dalej. No, proszę Państwa, to wytrzymać zamieńmy na taką dobrą zmianę stylu życia, ale w lekkości i radości. To nie ma być uciążliwość. I to jest, myślę, lub bardzo ważne, żeby zmienić podejście do stylu życia, który proponuje
0: święta
1: Hildegarda.
0: I tutaj trzeba wziąć ważne. Bardzo... Tak, i tutaj od razu wejdę Ci w słowo, bo zawsze są pytania o konkrety. Ale jak? Ale co zrobić? Każdy się troszczy o to, żeby jadąc do domu zabrać ze sobą kilogram kaszy, zabrać ze sobą torebkę makaronu orkiszowego. Oczywiście mówimy o kaszy orkiszowej. Torebkę makaronu, żeby wykorzystać teraz tę wiedzę, zabrać ze sobą te ziółka, mieć Bertram Galgant dyp tam pod ręką. Tak? To jest podstawa, ale również w sensie takim duchowym, psychicznym, to jest, nie wiem czy nie ważniejsze, albo to musi być pół na pół, to musi być razem. I ja zawsze proponuję tak, już w czasie postu odcinamy się od tego zła, które nas atakuje przez media, przez nasze telefony, przez nasze komputery, przez różne nośniki mediów, które nas otaczają. A więc odcinamy się od wszelkich telewizji, rozgłośni poza Radiem Wnet. Słuchamy Radia Wnet i to nam absolutnie nie szkodzi, ale odsuwamy od siebie hałas, chaos, złe informacje i jeszcze, co jest ogromnie ważne, złe filmy. Jeżeli na postach coś oglądamy, no to oglądamy fajne filmy, dobre, jakby budujące wiedzę i dobrostan. I teraz my musimy w swojej codzienności zacząć od tego. Odcinamy się od złych informacji i od tego zła, które nas dekonstruuje w sensie psychicznym, a to są złe informacje. Dzisiaj ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, że wystarczy, że chwycą telefon po obudzeniu i zaczną go scrollować, co jest po prostu chorym uzależnieniem. To jest ciężka choroba, niszcząca. I w tych wiadomościach, które się pojawiają o poranku, kiedy sobie włączamy telefon, większość to są złe informacje, bo one wyskakują jako pierwsze. Kto skoczył z mostu, komu się dom spalił i tak dalej, i tak dalej. To jest uszkadzanie swojego organizmu już od samego poranka i ta sfera psychiczna, my już zaczynamy mieć problem od razu. I to jest, uważam, rzecz taka pierwsza, którą musimy zrobić. O poranku obudzić się z wdzięcznością. Lubisz to słowo, prawda, Agnieszko?
1: Tak, uwielbiam, bo to wcale nie jest oczywiste, że proszę Państwa, wszyscy wstają o poranku. Stąd wdzięczność, że nam jest to dane.
0: A więc to obudzenie się z wdzięcznością i zafundowanie sobie spokoju, a nie ataku przez dzisiejszą cywilizację, która naprawdę bardzo przemyślnie stara się nas powalić już od rana złymi informacjami, natłokiem złych wieści, negatywnych obrazów, agresją. Nawet słownictwo czy agresywna muzyka, to już jest wszystko, co zmienia nasze wnętrze. I tutaj pewnie Agnieszko

0: Mianowicie, człowiek, który widzi i słyszy, jednoczasowo zmysły są tak stymulowane, czyli najprościej na przykład ten film, o którym ty mówisz, niech to będzie na przykład film sensacyjny, horror, nie daj Boże, to nasz mózg, ten mądry mózg jest w tym momencie jednocześnie taki troszeczkę głupiutki, bo on myśli, że to jest jego doświadczenie. Jeżeli tak to się zadziewa, to proszę Państwa, prostą sytuacją i to, co jest później istotne, to człowiek ma takie jakby wrażenie, że on tego doświadczył. I to wszystko, co się wydarza w organizmie, czyli pojawienie się bardzo różnych emocji, łącznie z tym, o czym wspomniałaś, Elżbieto, też i rozstrojenia naszych płynów ustrojowych z uwagi na częstotliwości z kolei dźwięków, no są prostą konsekwencją. Więc bądźmy, proszę Państwa, tacy bardzo uważni, bo to, o czym wcześniej powiedziałyśmy, jedzenie, tak na pewno do tego jeszcze wrócimy, relacje, ale więcej ładu, prostoty, ruchu, ale proszę Państwa, ciszy. W ciszy rodzą się pomysły. My w ciszy jesteśmy twórczy. Nie właśnie w sytuacji, kiedy jest jazgot, kiedy jest nadmiar różnych bodźców, które tak bardzo atakują nasz mózg. Natomiast właśnie ta szybka zmiana obrazu. Dziwne dźwięki, dziwne częstotliwości, natężenie tej właśnie niestety niedobrej muzyki, czy hałaśliwość reklam, które są jeszcze podgłośnione przecież i w radio, i w telewizji. To wszystko jest bardzo rozstrojające nas całościowo, bo i na poziomie mentalnym, ale i tym takim materialnym, czyli na poziomie komórkowym, tkankowym i narządów.
1: I to jest rzecz, którą trzeba sobie bardzo dzisiaj uzmysłowić i to jest decyzja. To zależy od każdego z nas i nikt tego za nas nie zrobi, jeżeli sami nie postanowimy tego zrobić i nie będziemy uczyć też tego innych. Czyli odcinamy się od wszelkich mediów, a jeżeli chcemy oczywiście w jakimś momencie sobie posłuchać pięknej muzyki czy obejrzeć dobry film, to naprawdę trzeba przyłożyć się do tego i wybrać prawdziwie dobrą muzykę i film, który nie będzie budził w nas złych emocji i nie będzie doprowadzał do chaosu naszego wnętrza. I to jest to, na co wskazuje nasza mistrzyni, że połączenie duszy i ciała, tej psychiki z materią w naszym organizmie jest tak ścisłe, że nie da się tego oderwać. I nie możemy powiedzieć, że coś, co słuchamy, co wpada do naszych uszu jako straszne, przerażające, okropne dźwięki, że to nie będzie nam uszkadzało wątroby, czy szkodziło na żołądek i budziło wrzodu w żołądku. Niestety tak jest, że to jest bardzo ściśle powiązane, więc przenosząc nasz temat, czyli Hildegarda w codzienność, no to to założenie, o którym pisze nasza mniszka, obcowanie z naturą, dobre relacje, wdzięczność, podziwianie świata, przez który właśnie podziwia się Stwórcę. To wszystko rodzi dobre uczucia, dobre emocje i zdrowie. I zdrowie i duszy, i ciała. Od tego się wszystko zaczyna. A to ciało jest oczywiście ogromnie ważne. I to, co wkładamy do ust i te trucizny, z których musimy zrezygnować, żeby uprawiać Hildegardę, to nie jest trudne, naprawdę. Mówimy to wszystkim poszczącym, ale wracając do domu, nagle spotykamy się z pełną lodówką, tak? I co tam mamy w tej lodówce? No, my tego nie mamy,
0: mamy Agnieszko, wszystko, prawda? Mamy wszystko i tak naprawdę, szczerze mówiąc, a to są zdania, które w tej chwili powtórzę za autorytetami wypowiadającymi się w Polsce na bardzo ważnych konferencjach, że niestety, jeżeli chodzi o produkty, tak to określę, produkty w sklepach wielkopowierzchniowych, to często, no niestety, nie powinny zagościć w naszej lodówce, już nie wspomnieć na stole i talerzu. Więc proszę Państwa, więc tak wygląda nasza lodówka i teraz trzeba zrobić z nią porządek. Niestety, albo stety. I o tych zmianach, których mówiłaś, Elżbieto, o tych kilku krokach, ja powiem, proszę Państwa, tak. Jeżeli chodzi o wejście w świat Hildegardy i rozpoczęcie stylu życia według jej zaleceń, czyli złotych reguł życia, bo tak to ja

0: określamy, bądź też filarów zdrowia. A to wszystko jest wyjaśnione pięknie podczas postu w ramach wykładów. I proszę Państwa, tylko jednego filmu, żeby nie brzmiało to tak, że oglądamy wiele filmów. To jest jeden film, który jest bardzo istotny, żeby zrozumieć czasy, w których żyła święta Hildegarda. To taka dygresja. Ale te zmiany, które musimy zrobić a propos swojego stylu życia, to są bardzo proste kroki, przy czym proste nie znaczy łatwe. Dlaczego? Bo po pierwsze, proszę Państwa, w tej chwili żyjemy w ogromnej obfitości. Za tą obfitością niestety jako specjalista muszę powiedzieć, że dużo weszło lenistwa do naszego życia. Jesteśmy wygodni, a obserwuję, jak nasi milusińscy w placówkach, na przykład przedszkolnych, bo tam też pracuję, jak jedzą. A co jedzą w domu? Więc często niestety rodzice nie gotują dobrych posiłków, proszę Państwa. A co jedzą? Jedzą jedzenie, które kupują w marketach, które na przykład podgrzewają, albo biorą dziecko do takiej czy innej jadłodajni, tak to nazwijmy w cudzysłowie. Więc proszę Państwa, musimy zrobić zmiany. Jeżeli ktoś decyduje się na życie w duchu i zaleceniach świętej Hildegardy, to tak jak powiedziałam, to są proste kroki do tego, żeby naprawdę, proszę Państwa, się uzdrowić. I jeszcze zrobię jedną dygresję. Proszę Państwa, święta Hildegarda powiada, nawiązując, Elżbieto, do tego, co mówiłaś o emocjach, że jeżeli nie uzdrowimy duszy, ktoś z Państwa mógł powiedzieć, że to tak zwany też mental, przekonania, nie ma szans na to, żeby uzdrowić ciało. Więc zobaczcie Państwo, tutaj wchodzimy w temat holistycznego traktowania nas samych i naszych najbliższych, czyli mental, duch, za tym idzie ciało, a ciało to przede wszystkim oczywiście to, o czym wcześniej powiedzieliśmy, i jedzenie. I proszę Państwa, my nie musimy mieć suto zastawionego stołu i bardzo kolorowych talerzy, chociaż one właśnie są, bo jeżeli będzie marcheweczka, groszek i burak, to już jest kolorowo, ale jest zdrowo. I ja bym chciała, żebyś tutaj, Elżbieto, się odniosła do tego, że wszystko to, co my jemy na postach i później po postach, a dostają Państwo wszystkie wytyczne, to są rzeczy, które możemy bardzo szybko i w bardzo prosty sposób przygotować w domu. I to, co jest ważne, proszę Państwa, organizm tak ogromnie czerpie tyle dobra z tej diety, że momentalnie to, co ludzie zauważają, to to, że zmienia się termika ciała. Nie są już wychłodzeni, są spokojniejsi, nie jedzą dużo, a są syci. Więc to są takie zmiany, które naprawdę już po trzech dniach ludzie widzą na poście, a jeżeli kontynuują zalecenia z postu w swoim życiu, to wszystko się radykalnie zmienia na plus. Naraz lepiej śpią, wysypiają się, wstają bardziej wypoczęci.
1: Nie opuchnięci, tutaj wejdę Ci w słowo.
0: Nie są opuchnięci, bo, tak. Musimy powiedzieć, że nie pijemy tych niedobrych, słodkich napojów, które no w tej chwili to jest straszny widok dzieci, które piją, spożywają mnóstwo wysoko słodzonych napojów. Jeżeli, proszę Państwa, wprowadzimy bardzo prosty napój, czyli przede wszystkim wodę, napary ziołowe, czyli na przykład koper włoski, który jest też doskonały dla dzieci, kawę orkiszową zamiast zwykłej kawy. Bardzo ludzie spożywają ogromne ilości kawy. Więc to wszystko to jest taka dobra zmiana, która się przenosi, proszę Państwa, i na, oczywiście na ciało. Naraz się okazuje, że pięknie się nasze wnętrze jelit reguluje, bo to jest ogromnie ważne, tak? Jelita już jest taki ważny temat, tak? I powszechny w tej chwili, drugi mózg i emocje. I zasób witaminy B, więc regulacja jest na wszystkich poziomach i myślę, że to jest takie ważne, żebyście Państwo tak popatrzyli na te wielkie zmiany we wszystkich obszarach. I to jest właśnie ten owoc, to dobrodziejstwo postu, a przeniesione do domu, naraz się okazuje, że my inaczej zupełnie funkcjonujemy. pod każdym
1: względem. Ja tutaj wejdę ci w słowo, bo to jest właśnie takie niesamowite, że post się kończy, wracamy do domu i teraz zasadą jest tak, to co, o czym mówimy w czasie tego tygodnia spa dla duszy i ciała, że wyrzucamy trucizny ze swojego życia. Wyrzucamy fizycznie, również materialnie, a więc hildegardowcy nie jedzą. Tutaj trzeba to powiedzieć, wymienię te trucizny hildegardowe. Oczywiście jest to pszenica, której nie jemy wieprzowiny, nie jemy też niektórych owoców, ale nie będziemy ich omawiać, tylko nie jemy truskawek, śliwek i brzoskwiń, nie jemy pora i nie jemy węgorza. Jako, to jest jedyna ryba, która jest no, zdecydowanie spadlinożercą. I teraz te trucizny, tych trucizn nie jemy. To są tak zwane trucizny kuchenne Hildegardy, ale również wszystko, co przetworzone jedzenie, wzbogacone chemią, kolorami i pięknymi opakowaniami, nie dotykamy tego. To są te nasze trucizny. Ale co się dzieje? Ci nasi poszczący wracają do swojego domu i prawda jest taka, że oni w ogóle nie chcą sięgać po te trucizny, że z tą wiedzą, którą zdobyli i z tym smakiem orkiszu, warzyw, ziół, nie chce się wracać do tych trucizn, czyli nie chce się wracać do tego, co wiemy, że nam szkodziło, że jest no, po prostu toksyczne. Więc wyrzucić trucizny tak, zamienić wszystko, co pszeniczne, na orkisz, bo ten makaron, te kasze, nawet lasagne, no, placki, naleśniki, nawet tort orkiszowy. To wszystko jest żywność, która leczy. I ta świadomość, że mamy coś takiego, że to jest takie dotykalne, że to jest w naszym świecie, w naszej cywilizacji, że możemy z tego korzystać, to jest taki skarb. Skarb, który pozwala nam zmieniać codzienność. Ale to jest prosta sprawa, no bo tak, mówimy, że wracamy do domu. I teraz co mamy zjeść na śniadanie? Na śniadanie, Agnieszko, co zjadasz na śniadanie? Jako hildegardowiec z doświadczeniem ogromnym.
0: Szanowni Państwo, na śniadanie zjadam habermus, który jest tak szybkim do zrobienia posiłkiem. To myślę, że to już Elu tu omówisz. A tak naprawdę, proszę Państwa, dla mnie równie szybkim i pożywnym śniadaniem to jest jajko. Jajko jest dla mnie idealne.
1: Zawsze
0: pod każdym
1: dobre,
0: względem,
1: tak.
0: Więc habermus i jajko to jest mój początek dnia. Nie ukrywam, że też spożywam odpowiednie oleje, ale to jest proste i szybkie śniadanie i tak naprawdę no, nie ma wymówek, że nie mam czasu, żeby to zrobić, bo to są najszybsze śniadanie świata, które nas bardzo dobrze wprowadzają w dzień, ale tak naprawdę to, co ja pierwsze, proszę Państwa, stosuję i spożywam, to jest zawsze ciepła woda. Zawsze tak. Ciepła woda, bo bez tego nie masz, tak powiem, poranka i tę praktykę ciepłej wody bardzo Państwu rekomenduję, bo jest ona ogromnie potrzebna. Po kilkugodzinnym śnie powinniśmy dostarczyć naszemu organizmowi wodę, a później w odpowiednim czasie, no i też woda, proszę Państwa, bo ktoś pyta, a woda z cytryną, czy woda z solą kłodawską, jaka woda? Proszę Państwa, taka woda, jaki wymaga nasz organizm, a tak naprawdę nasz żołądek, bo w zależności od tego, w jakim stanie mamy żołądek, czy jest niedokwaszony, jest nakwasota, potrzebujemy innej wody, ale tak czy inaczej woda żywa, woda o odpowiednich parametrach, to jest i ciepła, zaznaczam ciepła, to jest pierwsza rzecz, którą spożywam, a później, tak jak powiedziałam, albo habermus cieplutki, albo cieplutka jajecznica, albo jajko na miękko. To jest mój pierwszy posiłek.
1: I to jest właśnie ta wiedza, która płynie z Hildegardy. Pierwszy posiłek ciepły, na początek łyk ciepłej wody, później ciepły posiłek, a później, jeżeli mamy ochotę, kanapki z chleba orkiszowego, z jakimiś dodatkami, albo po prostu z dobrym masełkiem, jajo. To jest najlepsze hildegardowe pożywienie i proste do wykonania przepisy. Podawane już są przez nas wiele razy. Trzeba mieć w domu dobrą wodę, ziółka hildegardowe, Bertram, Galgant, Dyptam, K, kaszkę mannę, albo grubszą kaszkę, albo płatki orkiszowe można. Ja dodaję na przykład sobie często płatki kasztanowe, albo w ogóle mąkę kasztanową. To jest też połączenie tej wielkiej mocy tych roślin, kasztanów jadalnych i orkiszu. I to jest już coś, co zaczynamy dobrze dzień, a później już jest tylko lepiej. Nie dojadamy nic, nie kupujemy pożywienia na stacji benzynowej. Jeżeli jesteśmy głodni, to gotujemy sobie na przykład niewielką porcję makaronu orkiszowego z cudownymi dodatkami jak bazylia, oliwa i jakieś dobre, świeże warzywa, albo oczywiście mięso, proszę Państwa, bo ono jest bardzo ważne. Czasami niektórzy mają takie złudzenia, że hildegardowcy to tylko te ziółka jedzą. Nieprawda. Mięso Hildegardy jest ważne i dla nas dobre, ale nie wieprzowina, tylko dobre mięsa inne poza wieprzowiną, a one takie są. Każdy powinien sobie w swoim otoczeniu znaleźć po prostu dobrą wołowinę, dobry indykt, dobre kurczaki. Agnieszko, masz w swoich okolicach?
0: Tak, w moich okolicach jest wiele miejsc, w których można kupić prawdziwie ekologiczne produkty. Są targi ekologiczne, więc szczęśliwie mieszkam w takim miejscu, gdzie mam bardzo łatwy dostęp do pożywienia, a jak sama nazwa wskazuje, jest to żywność funkcjonalna, czyli wszystko to, co nas odżywia na poziomie komórkowym, bo tak chciałybyśmy na pewno obydwie, żebyście Państwo rozumieli słowo pożywienie, czyli żywność funkcjonalna, to, co nas odżywia. No i to jest dobra wiadomość, że jest jednak w tej chwili już coraz większa świadomość i jest możliwość pozyskania takiego jedzenia, takiego pożywienia. Natomiast jeżeli Elu pozwolisz, to ja chciałabym zaakcentować tutaj temat orkiszu, ponieważ wiem, że w tej chwili przed radioodbiornikami są osoby, które pierwszy raz dzisiaj nas słuchają i nie mają jeszcze takiej wiedzy hildegardiańskiej, bo są moimi gośćmi, zaprosiłam ich, ale na pewno chciałabym, żeby to wybrzmiało i ty, i ja. Mianowicie, proszę Państwa, jeżeli mówimy o orkiszu, to o orkiszu prawdziwym, który ma właściwości lecznicze. I takiego orkiszu nie kupią Państwo w sklepach wielkopowierzchniowych i często takiego orkiszu nie ma w sklepach tak zwanych z ekologiczną żywnością. Ale myślę, że ten temat to, Elżbieto, to ty teraz, gdybyś mogła, to kontynuuj, bo tobie bardziej może wypada o tym powiedzieć. I chcę, żebyście Państwo w tej chwili właśnie tego bardzo wysłuchali i zapamiętali, jaki orkisz powinien być i gdzie możecie go Państwo dostać. Proszę, Elu.
1: To znaczy, to jest bardzo ważne, żeby to były stare odmiany orkiszu, nie krzyżowane z pszenicą. Tych starych odmian w tej chwili jest zaledwie kilka: Oberkulmer Rotkorn, Schwabenkorn i Frankenkorn. Z naciskiem na Oberkulmer i Schwabenkorn, które w Polsce są w niektórych miejscach uprawiane, jest ich niestety niedużo. To nie jest zboże, które się szybko mnoży, ono jest dość trudne w uprawie, w rozmnażaniu, ale tylko to ma właściwości takie, o których pisała Hildegarda, że jest tym dla dorosłego człowieka, czym mleko matki dla niemowlęcia. A więc ten orkisz, ten cudowny orkisz, o którym dr Gottfried Herzka pisał, że nawet ciężko chorzy na nowotwory, jeżeli są ciężko chorzy, niech wezmą worek orkiszu, wejdą na górę, zjedzą ten orkisz i wrócą i będą w pełni sił. Tak pisał Herzka w swojej książce Tak leczy Bóg. Tak mówił studentom, którzy go słuchali już w latach 60., 70. ubiegłego wieku. A więc ten odkrywca Hildegardy pokazał nam tę drogę, a dzisiaj no niestety pokrzyżowano, w Niemczech to się zaczęło, pokrzyżowano ten orkisz z pszenicą i to jest duży problem, bo to wszystko nazywa się niby orkisz, ma jakieś dziwne nazwy, ale niestety tych właściwości orkiszu zupełnie nie ma. I tutaj jest pora, ponieważ jakoś bardzo szybko nam dzisiaj czas ucieka, bo temat jest taki, że właściwie dobrze byłoby mówić, ale o prawdziwym orkiszu, o tym, dlaczego te krzyżówki z pszenicą są groźne. Są nie tyle, że dobre, że nie są dobre, ale są też niebezpieczne, tworzą złudzenia zapewne i w organizmie nic dobrego nie robią. O tym będzie mówiła pani profesor Solarska na konferencji. Pani profesor Ewa Solarska i grupa innych wspaniałych prelegentów będzie na konferencji, o której teraz zaprosimy państwa na tę konferencję, bo o codzienności Hildegardowej można mówić dużo. Myślę, że powiedzieliśmy już dzisiaj dużo. No to teraz zaproszenia. Dużo więcej będzie można usłyszeć na konferencji, która odbędzie się w Warszawie 17 października tego roku. Zapisy już się zaczęły, a kto będzie na konferencji? Bardzo proszę, Agnieszko.
0: Szanowni Państwo, więc 17 października w Warszawie, w Centrum Prasowym Dziennikarza na Foksal 3/5 będą niesamowite osoby, mianowicie pani profesor Solarska, będzie pani profesor Marta Ligaj, będzie doktor medycyny Norbert Szaluś, będzie nasza wspaniała pani doktor Małgorzata Stępińska, pani profesor Suzy Ferfoglia, pani doktor Anira Wojan, no i my, ja i Elżbieta Ruman.
1: Będziemy.
0: Będziemy. I teraz chciałabym powiedzieć, że na mojej stronie Facebook Centrum Świętej Hildegardy ku zdrowiu ja już dzisiaj zamieściłam, proszę Państwa, informacje o konferencji, o agendzie, czyli są wypisane wszystkie nazwiska prelegentów i tematyka, którą nam przedstawią. Jest też informacja, jak można się zapisać na temat opłat. Wszystko Państwo znajdą już na mojej stronie Centrum Świętej Hildegardy ku zdrowiu. Więc zapraszamy, proszę Państwa, bardzo, bardzo serdecznie, bo to, co jest, proszę Państwa, bardzo istotne. Chciałyśmy, żeby wybrzmiała mianowicie taka sprawa, że wszystko to, co dzisiaj się wydarza w nauce, w laboratoriach naukowców, któreśmy zaprosili, praktyka lekarska potwierdza wszystko to, o czym mówiła święta Hildegarda w XII wieku.
1: W XII wieku. To jest fascynujące i to fascynuje nas od naprawdę dłuższego czasu, a w tej chwili już tak coraz większa grupa naukowców, lekarzy, bardzo zaangażowanych w to, co robią, staje z nami, studiuje z nami Hildegardę i to jest przepiękne. Więc zapisy są oczywiście również na stronie Centrum Świętej Hildegardy w Józefowie, gdzie zapraszam. Można się zapisać i przez telefon, można wejść na stronę i tam zrobić klik. Jest opis, są piękne plakaty mówiące o konferencji, które przygotowała pięknie nam Agnieszka Wilk. Bardzo dziękuję, Agnieszko. I są wszelkie informacje o konferencji i o tym, jak się zapisać również na stronie Centrum Świętej Hildegardy w Józefowie. Liczba miejsc jest ograniczona. Mimo, że sala na Foksal jest duża, ale no to jest jakieś 150 osób, nie wiem. Więcej. A więc no, kto pierwszy, ten na pewno się z nami tam zobaczy 17 października na Foksal. I jeszcze jedno mam dla Państwa zaproszenie, bo okazało się, że na najbliższy turnus w Folwarku Łochów, czyli Spa dla duszy i ciała, który zaczyna się w ostatnim tygodniu września, 26 września, zwolniło się kilka miejsc i no też do końca tygodnia myślę, że jeszcze można dołączyć do grupy poszczących, a jest to radosna wiadomość o tyle, że wiele osób pytało i pisało maile i ciągle spotykało się z odpowiedzią, że niestety brak miejsc. W tej chwili zwolniło się kilka miejsc, bo kilka osób z różnych powodów przeniosło się na inne terminy. W związku z tym jest kilka wolnych miejsc na turnus w Folwarku Łochów. zaczynający się 26 września. Zapraszam serdecznie. Trzeba zadzwonić albo napisać do Centrum Świętej Hildegardy w Józefowie i tam zgłosić chęć udziału, szczególnie dla tych Państwa, którym bardzo zależało na tym, żeby jeszcze w najbliższym czasie dostać się na jakiś z turnusów. Więc zapraszam serdecznie. Już można i teraz napisać maila na Centrum Świętej Hildegardy w Józefowie i tam się zgłosić chęć udziału. Ja myślę, że to jest czas, gdzie już musimy powoli nasze rozważania na temat codzienności hildegardowej kończyć. To już jest 20:46, Agnieszko. Za chwilę jeszcze pani doktor będzie odpowiadała na pytania naszych różnych, pytania wpadające przez wakacje na różne trudne tematy. Myślę, że dwa pytania uda się jeszcze dzisiaj z panią doktor poruszyć. No a my, Agnieszko, wędrujemy dalej Hildegardowo. Ja ci bardzo, bardzo dziękuję dzisiaj za rozmowę.
0: Ja również bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie, za rozmowę, za ten wspólny czas. Pozdrawiam serdecznie i wszystkiego dobrego. Dobrej nocy państwu życzę już w tej chwili ja. Dobranoc.
1: Bardzo dziękuję. Niech Wodzisław się cieszy, że jest tam takie cudowne centrum Świętej Hildegardy ku zdrowiu stworzone przez Agnieszkę Wilk. Teraz chwila z muzyką. Tomek Rosłon na pewno przygotował dla nas, zasłuchał się z pewnością w rozważania hildegardowe, ale chwila muzyki to jest to, co przed nami. I jeszcze pani doktor Małgosia Stępińska odpowie na wasze pytania.

0: Pani doktor Małgosia Stępińska z nami. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Pani doktor, pytań jest bez liku różnych, ale ja wybrałam takie, że tak sobie pomyślałam, krótsze, bo czasu nam zostało nie za dużo, a jedno jest takie pytanie od pani Magdy, która mówi, że ona używa codziennie jako przyprawy Bertram Galgant i Dyptam, ale jeszcze sobie postanowiła używać Sivesan. I teraz ma pytanie, czy jak ona używa codziennie Galgant, Bertram i Dyptam, to ten Sivesan jak często ma używać i czy to w ogóle jest potrzebne?
1: To zależy, jakie ta pani ma dolegliwości, bo Sivesan jest stosowany w takich sytuacjach wzdęć, które mogą też wpływać na dyskomfort w klatce piersiowej. Sivesan zawiera w sobie te zioła, przede wszystkim dyptam, który można stosować pojedynczo, ale jeszcze składnikiem Sivesanu. Ale do tego jeszcze w Sivesanie jest coś, co się nazywa jastrzębiec kosmaczek i to jest takie zioło, które poprawia, wzmacnia pracę serca. Więc to zależy od dolegliwości. Oczywiście, jeżeli jest jakiś problem ze wzdęciami, z takim dyskomfortem w jamie brzusznej, to Sivesan najczęściej dwie szczypty po jedzeniu. Hildegarda pisała, że w winie, no, ale nie wszyscy mogą sobie na to wino pozwolić trzy razy dziennie. Piszę pacjentom, żeby po prostu stosowali to w wodzie lub tabletki.
0: I to wydaje się być jasne. Pani jeszcze pyta, jak długo stosować Sivesan, bo w domyśle jest, że pani wie, że przyprawy te Bertram Galgant może używać sobie po prostu jak pieprz i sól, ale jak długo używać Sivesan? Więc nie pisze pani o swoich dolegliwościach, natomiast...
1: Tak długo, jak długo? Pani ma taką potrzebę. Więc no też nie bardzo potrafię odpowiedzieć na to pytanie. No myślę, że minimum miesiąc, 6 tygodni, potem można zrobić przerwę. To zależy od tego, no tak jak powiedziałam, dlaczego pani używa tego Sivesanu.
0: To jest dobre pytanie i zawsze, żeby pogłębić jeszcze tą wiedzę, warto się zapisać po prostu na spotkanie z panią doktor i wtedy można rzeczywiście opowiadać o swoich dolegliwościach, bo tego nie będziemy robić na antenie. I jeszcze jest jedno pytanie o nasz ulubiony miód wszewłogowo-gruszkowy i pisze pani, która ma, pisze, że ma cukrzycę, nie pisze jaka to jest, nie opowiada o szczegółach, tylko, że ma cukrzycę, no ale bardzo by chciała sobie zrobić tą kurację oczyszczającą miodem przewłogowo-gruszkowym. Czy przy cukrzycy ona może sobie zrobić tę kurację, czy ta zawartość miodu, która tam jest, będzie
1: szkodziła? Myśmy o tym już kilka razy rozmawiały na antenie. W tej mieszance przewłoga z gruszką jest od 3 do 6 łyżek miodu na kilogram gruszek. Pacjentom, którzy mają cukrzycę, ja zawsze mówię, że mogą sobie zastosować tą mniejszą ilość, 3 łyżki miodu. Ta odrobina miodu, w ilości tych pozostałych składników, ona jest po to, żeby przyciągnąć jakby te wszystkie stworzonka, które są gdzieś tam poprzyklejane do ścianek naszego jelita, pochowane w zakamarkach, żeby je po prostu zwabić, żeby one wychodziły na zewnątrz i żeby łatwiej je było wydalać. Także to, no mówiłyśmy o tym kilkakrotnie, że to jest miód wszewłogowo-gruszkowy, to jest niefortunna nazwa, dlatego że z miodem to ma tyle wspólnego, że kilogram gruszek i paczkę ziół łączy się, w przypadku cukrzyków ja zawsze proszę, żeby to były 3 łyżki miodu, a nie 6 łyżek miodu. Więc myślę spokojnie też, osoby z cukrzycą mogą robić kurację z przewłogą, zwłaszcza, że zjadają w sumie 6 małych kawowych łyżeczek dziennie tego miodu. Znaczy tej mieszanki. Ja nie lubię tego nazywać miodem. Więc zjadają 6 małych łyżeczek tej mieszanki. Robią to w okolicy posiłku i to naprawdę... No ja nie wiem, nie mam takiego doświadczenia, żeby ktoś skarżył się, że mu się pogarszają parametry glikemii, tak, czyli poziomu cukru i że ten cukier gwałtownie skacze, bo to nie bardzo jest z czego ma skakać, tak? To są niewielkie ilości i niewiele tego miodu w sumie.
0: No, ja tutaj lubię bardzo przykład jednego z lekarzy, który był na naszym poście. Na pewno pamiętasz pana.
1: A też pomyślałam o tym panu właśnie.
0: Tak, no właśnie. Uroczy, przesympatyczny chirurg i radiolog, który właśnie z cukrzycą, ale on, mimo że postanawiał, że tylko do towarzystwa żonie przyjechał, no to jednak postanowił być z nami i popróbować tych naszych potraw, łącznie z przewłogą. I on zajadał, tak jak inni uczestnicy postu, jedna łyżeczka rano na czczo, potem dwie łyżeczki po obiedzie i trzy łyżeczki wieczorem. No i cóż on powiedział po trzech dniach?
1: No on powiedział, że jemu się wyrównała krzywa cukrowa, tak? Że przestał mieć takie piki poziomu glukozy. Czyli zawsze włoga, no niekoniecznie podnosi bardzo mocno poziom cukru.
0: No więc właśnie, więc nie dosyć, że jadł nasze dania orkiszowe, to jeszcze jadł przewłogę i wszystko z jego poziomem cukru było dobrze, co zresztą obudziło ogromne jego zdziwienie i
1: no szkoda,
0: radość.
1: Szkoda, że nie mamy dostępu do Libry dla wszystkich naszych pacjentów, którzy przyjeżdżają na posty z cukrzycą, bo to by było bardzo ciekawe doświadczenie.
0: Tak, miło byłoby, aż miło byłoby popatrzeć, jak spokojnie to wygląda. No i tak, no i to są te dwa pytania, które wybrałam na dzisiaj, bo inne wymagają dłuższych odpowiedzi i będziemy do nich wracać. Bardzo dziękuję pani doktor. Myślę, że niedługo się widzimy na tygodniu postu w Sianorzętach. I już w Sianorzętach,
1: dobra pogoda.
0: No cóż, to na to nie mamy wpływu, ale już w Sianorzętach będzie z nami nasz ulubiony zakonnik Wojciech Drążek.
1: To bardzo dobra wiadomość.
0: Bardzo dobra wiadomość i to jest też wspaniałe, że wrócił z tej Afryki i z Rzymu i że jest teraz w Polsce i że mówi, że jest naprawdę tak zachwycony Hildegardą i że jeszcze głębiej wszedł w Hildegardę niż było to kiedyś, jak też towarzyszył nam w czasie naszych postów, więc wielka radość będzie z nami już w Sianorzętach. Tak będzie się działo, będzie ciekawie i to jest pierwszy nasz turnus, który zaczyna i na który miejsc już nie ma. Ale na następny turnus, bo ten w Sianorzętach zaczynamy już w sobotę 12, ale na kolejny turnus od 26 czy 8, zawsze mam problem z tymi datami, numerkami różnymi, ale myślę, że to chyba jest, sprawdzam, od 27 września zaczynamy post w Łochowie i tam jeszcze są miejsca, proszę Państwa, zwolniło się kilka miejsc, można się zgłaszać i pani doktor będzie i na jednym i drugim poście, prawda?
1: Tak, będę.
0: Bardzo miła deklaracja i teraz życzę bardzo dobrego wieczoru pani doktor i bardzo dziękuję dzisiaj za wizytę.
1: Ja życzę wszystkim bardzo dobrego wieczoru, dobranoc.
0: Bardzo dzięki. Tomek Rosłon realizował nasz program w studio w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu. Bardzo dziękuję Tomaszu. Słyszymy się za tydzień, proszę Państwa. Bądźcie z Radiem Wnet, bądźcie z nami. Do usłyszenia.
2: Medycyna Hildegardy z Bingen. Elżbieta Ruman, zapraszam.
3: Radio Wnet, uszami słuchaczy.
4: Bo co jest ważne, proszę Państwa, ta regularność. Ja mogę mieć te wpłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet, no jest ważne. No. Dlatego ja uruchomiłem już wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne, jednocześnie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe rzeczy. No to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak Państwo.
5: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
6: Cienie w jaskini. Poetycko. Mrocznie. Majronowską. Opowiada Tomasz Wybranowski.
7: Dzień dobry, wieczór, piękne słuchaczki i zaczni słuchacze. No i cóż, wrześniową porą nadrobimy te nasze zaległości z miesiąca sierpnia. Natomiast rozpocznę tym niezwykłym utworem naszej umiłowanej pani kompozytor Konstancji Kochaniec, bo to absolutnie przepiękne dzieło. Poza rozpaczą.

po prostu doskonałość. Poza rozpaczą, Konstancja, kochaniec, do ostatniego dźwięku, do ostatniego tchnienia, do ostatniego pociągnięcia na tym długim basie, jakim jest dla mnie kontrabas, i do ostatniego dźwięku z fortepianu, poza rozpaczą. To nagranie powraca regularnie na naszej antenie i powracać będzie, natomiast teraz kilka słów o tych zaległościach, panie i panowie, bo dwa programy, które sprokurował nam los, sierpniową porą pożegnania. Kogo? Wielkiego Glena Hansarda. W związku z tym musiałem przemeblować te moje scenariusze i te moje układanki związane z programem Cienie w jaskini. Za tydzień, panie i panowie, opowieść o płycie grupy Metallica, Master of Puppets, ale z zupełnie innej perspektywy, bo 3 marca 1986 roku ta płyta się ukazała i to kolejna nasza 40. Za 2 tygodnie Type O Negative, i tutaj pan Paweł się uśmiechnie, opowieść o albumie October Rust i niezwykłościach z tego okresu, kiedy ta płyta się ukazała. A ukazała się 20 sierpnia 1996 roku. Kolejna środa miesiąca września i opowieść o dwóch płytach, które gdzieś tam są ważne dla nas. Bon Jovi z wielkim Ryśkiem Samborą, jak mawiam. Slippery When Wet i Europe, gdzie Joy Tempest, The Final Countdown. A finał tych naszych jeszcze wakacyjnych opowieści muzycznych, płyta grupy Iron Maiden, Somewhere in Time i kolejna 40. Natomiast dzisiaj, panie i panowie, i cóż, drżenie na przełęczy serca i duszy, bo będę opowiadał i dzisiaj tych słów będzie trochę, bo to jedna z tych najważniejszych płyt w historii muzyki popularnej ever, jak mawiam. Panie i panowie, płyta niezwykła. Revolver grupy The Beatles. I o niej dzisiaj będę opowiadał, także o tej pieśni niezwykłej, hymnie Radia Wnet, Yellow Submarine. Ale najpierw Come Together. Cienie w jaskini. Dzisiaj Beatlemania Story.

Come Together, grupa The Beatles, panie i panowie. No i cóż, rozpocznijmy opowieść o tych niezwykłych 14 nagraniach z płyty Revolver. Ale najpierw o piosence Żółta Łódź Podwodna, która wypłynęła z głowy Beatlesów. No i ta piosenka stała się oczywiście hymnem naszego radia, Radia Wnet. Wydawałoby się, że sprawa jest bardziej niż banalna. Piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Bo Yellow Submarine ukazała się oczywiście na płycie Revolver w roku 1966. A 3 lata później pojawiła się ponownie na płycie opatrzonej tytułem dokładnie tak samo jak piosenka, czyli Yellow Submarine. Czy grupa The Beatles zaczęła w pewnym momencie podgryzać swój własny muzyczny, twórczy ogonek? Nie. Absolutnie nic z tych rzeczy, bo to tylko pozorna pomyłka. Natomiast kryje się pod nią cała historia przemiany grupy The Beatles od zespołu, który produkował przeboje dla nastolatków na całym świecie, do grupy, której pojedyncza piosenka mogła stać się filmem, mogła stać się wielką powieścią, opowieścią o życiu, o czasoprzestrzeni, ale też mogła stać się bohaterem animacji, produktem dla dzieci, tych małych i dużych, i symbolem epoki. I może właśnie dlatego, tak wydaje mi się teraz, z perspektywy tych 50 paru lat mojego życia, że właśnie dlatego Yellow Submarine jest ciekawsza niż się na pierwszy rzut oka wydaje. Bo to nie tylko piosenka o żółtej łodzi, bo to opowieść o czwórce z Liverpoolu w momencie, w którym sami przestali już dokładnie wiedzieć, czym właściwie są. Ale wróćmy do genezy. Wiosną 1966 roku Beatlesi byli już bardzo daleko od czasów, kiedy wystarczyły im gitara, perkusja, 3, może 4 akordy i krzyk dziesiątek tysięcy panien, dziewcząt, kobiet. Pracowali nad albumem Revolver, krążkiem, który miał wkrótce pokazać, że muzyka popularna jest czymś więcej niż tylko fabryką przebojów i czymś miłym, łatwym i przyjemnym do posłuchania. I w tym samym czasie Paul McCartney wpadł na pomysł niemal prowokacyjnie prosty, tak to ujmę w słowa. Chciał napisać po prostu piosenkę dla dzieci, a właściwie dla swojego przyjaciela z grupy The Beatles, Ringo Starra. Ringo nie był Beatlesem klasycznym frontmanem, bo tak, John Lennon miał tą swoją ironię i styl, Paul McCartney melodyjność i romantyzm. Nice guy, very nice guy, jak mawiał o nim kto, wielki Marek Jackowski w wywiadach ze mną. George Harrison, coraz bardziej wyrafinowana duchowość i umiłowanie gitar i sitaru. A Ringo miał natomiast coś, czego żaden z nich nie potrafił udawać: zwyczajność. No i cóż, głos wielkiego Ringo Starra, Richarda Starkeya, nie brzmiał niczym głos z Olimpu muzycznego lat 60. Brzmiał jak głos sympatycznego faceta, któremu można uwierzyć na słowo, taki brat łata. No i Yellow Submarine, jak twierdził Paul McCartney, była dla niego idealna. Paul wspominał nawet później, że pomysł pojawił mu się w śnie, nie śnie, w półjawie, w półśnie. Ale zresztą to bardzo Beatlesowskie, piękne słuchaczki, moje nocne Małgorzaty, nocni Markowie, bo wielkie pomysły przychodziły do nich czasem nie przy biurku, ale w łóżku, w samochodzie, na przejściu dla pieszych, podczas rozmowy albo w sklepie. Początkowo piosenka nie przypominała jeszcze tego, co znamy, co Państwu zaraz udowodnię. John Lennon miał własny muzyczny pomysł na zwrotki, a Paul przyniósł refren. No i z tych dwóch kawałków piosenkowych zaczęła powstawać piosenka. Co ciekawe, pomagał także Donovan, trochę zapomniany szkocki piosenkarz związany z londyńską sceną folkową w latach 60. i 70., ale on się zżynał na tę folkowość, co przyznaje pan Pure na parapecie, bo Pure jest bardziej psychodeliczny, podobnie jak Donovan w owym okresie. No i właśnie Donovan też pomagał przy powstawaniu tej piosenki.
pieśni niezwykłej. No i w tym właśnie kręgu muzycznym przyjaźni dopracowywano tekst i nagle znikąd pojawiła się łódź. Nie dość, że żółta, to jeszcze podwodna. No ktoś powie, że absurd. Oczywiście, że absurd, ale od czego jest sztuka? Absurd, ale precyzyjnie zaplanowany. Gdzieś tak od roku 1965, panie i panowie, nie było żadnej przypadkowości w tym, co grupa The Beatles czyniła. I dziś dla tych, którzy słuchają Beatlesów od czasu do czasu, ta piosenka może wydawać się dziecięca, którą nagrali trochę dla żartu. To jest tylko część prawdy, bo w roku 1966 Beatlesi byli już mistrzami tworzenia pozornie prostych rzeczy, które po chwili zaczynały się rozrastać w coś znacznie bardziej skomplikowanego. No weźmy refren Yellow Submarine. Niby jest jednym z najprostszych w ich repertuarze. Trudno go nie zaśpiewać, trudno go nie zanucić, ale ja zawsze się uśmiecham, kiedy słyszę tę pieśń, zawsze staję na baczność, bo dziennikarze, redaktorzy Radia Wnet mają w sobie taki imperatyw ku zapałowi do czynu. Kiedy słyszymy Yellow Submarine, wydaje nam się, że jest godzina 7:07 i za chwilę musimy robić poranek Wnet. Apple twierdzi, że ta piosenka miała być wspólnym śpiewaniem, dziecięcą zabawą, coś na kształt muzycznej wyliczanki. No i te muzyczne wyliczanki my znajdziemy gdzie? Taylor Swift. Być może to jest sposób na muzyczny sukces, nagrywać pieśni w formie dziecięcych wyliczanek. Natomiast w epoce, w której każdą piosenkę Beatlesów w latach 60. po roku 1965 próbowano rozszyfrować, szukać w niej narkotyków, różnych seksualnych aluzji, psychodelicznych kodów, idei systemów, kultur i ich tyglów, ich tygli, Paul McCartney konsekwentnie, panie i panowie, mówił, że jest to piosenka dla dzieci, dobra zabawa, wspólnotowość. Nawet się wydawał, że Beatlesi już nie potrafili im wówczas robić rzeczy naprawdę prostych, nawet jeżeli absolutnie chcieli. Słuchacz Stanisław napisał, że podobnie, kiedy słuchają słuchacze Yellow Submarine, to mają to samo uczucie, że za chwilę poranek Wnet i głos Krzysztofa Skowrońskiego. Dzień dobry, poranek Wnet, Krzysztof Skowroński, witam. Zaraz będę opowiadał o zalanym Abbey Road, gdzie, panie i panowie, 26 maja 1966 roku w studiu EMI Studios, właśnie przy Abbey Road, grupa The Beatles zaczęła nagrywać album opatrzony tytułem Revolver i tę pieśń Yellow Submarine. No i teraz, panie i panowie, z moich obszernych archiwów muzycznych. W roku pańskim 2022 ukazała się płyta Revolver Sessions i teraz z płyty numer 3 Yellow Submarine pod tytuł Songwriting Work Tape, część druga. Ale będziecie zaskoczeni, no i zamknijcie oczy, bo Radio Wnet Cienie w jaskini to teatr wyobraźni i wyobraźcie sobie,

0: Okay, take one, Jack. Take it over.
1: Songwriting work second, Yellow Submarine, panie i panowie. Czy jesteście w stanie uwierzyć Nocne Małgorzaty i Wynocni Markowie, że ta pieśń ma już ponad 60 lat? No i nasi słuchacze piszą, uśmiechamy się, Tomaszu, to pan Paweł Gugała, pozdrawiamy cię serdecznie, Nocnych Marków i Nocne Małgorzaty i załogę żółtej łodzi podwodnej. Kłaniamy się, Mario i Pawle. Natomiast słuchacz Stanisław przeszedł dziś samego siebie, wsłuchując się w te rarytasy z płyty Revolver Sessions, napisał: i jakbym widział brzdąkającego na gitarce Krzysztofa Skowrońskiego przy ognisku. No chciałbym to zobaczyć. Krzysztofa Skowrońskiego raz widziałem na zdjęciu z gitarą podczas urodzin, jarmarcznych urodzin.

Radia Wnet, kiedy jeszcze za hotelem Marriott, teraz ten hotel inaczej się trochę nazywa, właśnie odbywały się te jarmarki i taką fotę przechowuję. Natomiast, panie i panowie, pierwszy brudnopis piosenki Yellow Submarine, opatrzony tytułem Songwriting Work Tape Part 1, brzmi tak.

Yellow Submarine Songwriting Part 1 z tej niezwykłej płyty. Właściwie tam jest kilka tych srebrnych dysków. Sam nie wiem ile, nie policzyłem przed programem, za co przepraszam. Revolver Sessions płyta, cały ten zestaw ukazał się w roku pańskim 2022. A słuchacz Stanisław przypomniał mi, że ta gitara wówczas podczas urodzin Radia Wnet, którą dzierżył w dłoniach Krzysztof Skowroński, to była gitara Jędrzeja Kodymowskiego, którego serdecznie pozdrawiam, bo to lider niezwykłej formacji Apteka. A teraz o nagrywaniu, które rozpoczęło się 26 maja 1966 roku. EMI Studios przy Abbey Road. No i w tym okresie czwórka z Liverpoolu, Beatlesi, coraz częściej traktowali studio nie tylko jako miejsce rejestracji gotowej muzyki, lecz przede wszystkim jako instrument. I wielka w tym zasługa wielkiego George'a Martina, producenta, realizatora grupy The Beatles, który był nazywany nawet piątym Beatlesem. No i tutaj nie mogę nie powiedzieć o jednym z tych najzabawniejszych epizodów w historii grupy The Beatles, bo do nagrania Yellow Submarine trzeba było dodać morze, nie metaforyczne, nie wymyślone, nie wyimaginowane, po prostu prawdziwe dźwięki morza. I uwaga, w studiu pojawiły się łańcuchy, dzwonki, syreny różnej konduity, odgłosy wody, szklanki, dzbanki, najróżniejsze przedmioty związane ze sztuką marynistyczną. No i ludzie, którzy mieli ochotę zrobić trochę hałasu, wśród nich znaleźli się oczywiście członkowie ekipy The Beatles, przyjaciele zespołu, a nawet, to jest taka ciekawostka, Brian Jones grupy The Rolling Stones, a nawet Marianna Faithfull, panie i panowie. Niestety i w wielu wywiadach George Martin, nazywany piątym Beatlesem, żałował, że nie był podczas nagrania, bowiem był chory, a dużą rolę w realizacji piosenki Yellow Submarine odegrał wówczas młody inżynier dźwięku Jeff Emerick. To właśnie dzięki takim ludziom, niezwykłym ludziom, Yellow Submarine przestała być zwyczajną piosenką, a stała się małym słuchowiskiem. I gdyby oni mogli wiedzieć, że ta piosenka stanie się hymnem Radia Wnet Krzysztofa Skowrońskiego, to przyłożyliby się jeszcze bardziej. To oczywiście taki żart redaktora Wybrana wieczorową porą. Natomiast w tej piosence możemy usłyszeć i cały statek, całą żółtą łódź podwodną i morze, i błękit nieba, i zieleń tego morza. I to jest chyba najlepszy dowód na to, że jak bardzo Beatlesi zmienili sposób nagrywania swoich piosenek popularnych. Już nie wystarczyła im sama melodia, chwytliwy refren. Chcieli nagrać, opisać świat, który tę melodią otacza, albo tą melodią wrzeźbia się w świat, o którym śpiewają. Co było dalej? 5 sierpnia 1966 roku Yellow Submarine znalazło się na płycie Revolver, ale tego samego dnia, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, ukazała się mała płytka siedmiocalowa, czyli single, z utworami Eleanor Rigby i Yellow Submarine. Był to trochę nietypowy singiel, bo po jednej stronie bardziej niż eksperymentalna pieśń, bardziej niż ponura, ociekająca samotnością Eleanor Rigby, a po drugiej Ringo śpiewający o wspólnym życiu, o przyjaźni, o wspólnocie na żółtej łodzi podwodnej. Dwie piosenki, które właściwie nie powinny znaleźć się obok siebie, a jednak to zadziałało. W Wielkiej Brytanii mała płytka, singiel, dotarł na pierwsze miejsce listy przebojów i utrzymał się tam przez 4 tygodnie. I Beatlesi po raz kolejny udowodnili, że potrafią połączyć przeciwieństwa, melancholię i farsę, tragedię z pastelową opowieścią i miłości do rzeczy małych, eksperyment z dziecięcą igraszką, fraszką, zabawą. No i wtedy jeszcze nie spodziewali się, że żółta łódź podwodna zacznie żyć własnym życiem, no bo potem
Wytwórnia United Artists chciała kolejnego filmu Beatlesów i powstał pomysł na animację. W 1968 roku do kin trafił film Yellow Submarine, no i nagle okazało się, że jedna piosenka może być czymś więcej niż piosenką, to co już powiedziałem wcześniej, epatując trochę, ale to naprawdę niezwykła pieśń, która też naznaczyła cieniem moje życie, moje radiowe życie. Panie i panowie, ten film zresztą bardziej niż wyjątkowy. Psychodeliczne kolory, mnóstwo tych surrealistycznych obrazów, dziwaczne postacie i oczywiście absurdalny humor z tą brytyjską flegmą, to idealnie pasowało do grupy, która właśnie przeszła chrzest bojowy, nagrywając Sierżanta Pieprza i Magical Mystery Tour, ale to czas na zupełnie inną opowieść, panie i panowie. No to z tych rarytasów, zanim przejdziemy do tej wersji winylowej, 14-piosenkowej płyty Revolver, Yellow Submarine, ujęcie czwarte, Take 4 Before Sound Effects, The Beatles.

0: jakby śpiewały krasnoludki, ale to te zabawy, niezwykłe zabawy z szybkością taśmy, o czym będę też opowiadał w jednym z sobotnich programów Muzyczna Polska Tygodniówka, bo z odcieni w jaskini trochę ta opowieść o płycie Rewolwer, a w szczególności o czterech utworach już kultowych, już tych, które na platynowo wpisały się wciąż dopisywaną kronikę muzyki popularnej, będę opowiadał. Natomiast teraz, panie i panowie, cóż, tekst Yellow Submarine. W mieście, w którym się urodziłem, mieszkał człowiek, który pływał po morzach. Opowiadał nam o swoim życiu w krainie łodzi podwodnych, więc popłynęliśmy aż ku słońcu, aż znaleźliśmy zielone morze i zamieszkaliśmy pod falami w naszej żółtej łodzi podwodnej. Wszyscy mieszkamy w żółtej łodzi podwodnej, wszyscy mieszkamy w żółtej łodzi podwodnej, a nasi przyjaciele są już na pokładzie, a wielu innych mieszka tuż obok i orkiestra zaczyna grać. Wszyscy mieszkamy w żółtej łodzi podwodnej, wszyscy tam mieszkamy. Cała naprzód, panie bosmanie, cała naprzód, sierżancie, odciąć linę, rzucić linę, tak jest, sir, tak jest, żyjemy sobie spokojnie. Bez trosk, Każdy z nas ma wszystko, czego mu trzeba. Niebo jest błękitne, a morze zielone, A w naszej żółtej, łodzi podwodnej, Ha, ha. Wszyscy mieszkamy w żółtej łodzi podwodnej, żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet. Yellow Submarine, The Beatles, pod tytuł Highlighted Sound Effects.
1: Yellow Submarine, and we were marched till three the day to see them gathered there. From Land o' Groats to John o' Green, with Stepney do we tread. To see us yellow submarine, we love it.

0: Highlighted Sound Effects Yellow Submarine, panie i panowie, z tej niezwykłej zestawu 8 płyt kompaktowych, też dwa Blu-raye, Revolver Sessions, wersja rozszerzona z roku pańskiego 2022. Słuchacze nasi, kochani, listy emaliowane piszą w cybersieci. Pan Dariusz Olszewski, panie Dariuszu, ukłony, i napisał pan Dariusz takie oto słowa. Pocztówkowy szał, każdy z nas ich 500 miał, a najwięcej miał chyba mój wuj Edek, z czego 3/4 to były Beatlesówki, The Beatles. Pierwszy raz Yellow Submarine słyszałem właśnie z pocztówki odtwarzanej na bambino mojego wuja Edka. Pozdrawiam Tomaszu, pozdrawiam Dariuszu. A teraz już in medias res, za chwilę pierwsza strona tej niezwykłej płyty.
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: Panie i panowie, 60 lat minęło sierpniową porą od czasów, gdy ta płyta się ukazała. Dokładnie 5 sierpnia 1966 roku i była to 7. studyjna płyta wielkiej czwórki z Liverpoolu, gdzie John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr i on, George Harrison, ten mój ulubieniec. Nagrań dokonano w londyńskich studiach EMI między kwietniem a czerwcem roku 1966, a producentem był oczywiście George Martin, piąty Beatles. I powiem tak, że płyta Revolver uchodzi za przełomowy album muzyki rockowej, bo łączy w sobie i pop, i rock, muzykę hinduską, psychodelię, tam sporo kameralistyki, trochę tych wyimków z muzyki klasycznej transponowanych na instrumenty dla zespołu pop-rockowego, psychodelicznego, ale też mnóstwo eksperymentów studyjnych, o których będę opowiadał sobotnią porą. A za chwilę pierwsza strona, pierwsze 7 nagrań. Najpierw Taxman, czyli celnik albo poborca podatkowy. Piosenka, którą skomponował George Harrison. Trochę ironiczne podejście do bardzo wysokich podatków. Właściwie podatkowy protest song. Przypomnę, że w latach 60. w Wielkiej Brytanii sięgały nawet 95% dla najlepiej zarabiających. No i podmiot liryczny przemawia głosem bezwzględnego fiskusa, który przypomina, że opodatkowaniu może podlegać niemal wszystko, od samochodu po chodnik przed domem, a piosenka otwiera album ostrym, kąśliwym, gitarowym tonem i zapowiada odejście Beatlesów od prostych, ckliwych, cukierkowych piosenek o miłości. Jeszcze jako ciekawostkę trzeba dodać, że w tekście wymienieni zostali premier Harold Wilson oraz przywódca ówczesnej brytyjskiej opozycji Edward Heath, choć utwór napisał George Harrison, to główną solówę zagrał Paul McCartney. Potem ta moja niezwykła i Leonor Rigby, przejmująca opowieść o samotności. O samotności dwóch osób, starzejąca się i Leonor Rigby oraz ksiądz, ojciec Mackenzie, który pisze kazanie, lecz nikt ich nie słucha. Ta piosenka jest ponadczasowa i pokazuje ludzi żyjących obok siebie, tak jak my dzisiaj z tymi smartfonami, tabletami, TikTokami, Facebookami itd., itd., ale wciąż pozbawieni jesteśmy tej prawdziwej bliskości. I nawet pogrzeb Leonor odbywa się bez świadków. Muzyka budowana jest, niesiona wyłącznie oktetem smyczkowym, co nadaje piosence charakter kameralnej elegii. I chyba taka największa ciekawostka, bo to jedyny utwór, gdzie nie pojawił się muzycznie żaden z Beatlesów. Ani John, ani Paul, ani Ringo, ani George nie grali na instrumentach w tym nagraniu. Paul McCartney tylko zaśpiewał, a całą oprawę tworzą smyczki, które zaaranżował nie kto inny jak George Martin. A po mnie taka mała śpiąca perełka. I'm only sleeping, ja tylko śpię. Piosenka Johna Lennona pochwała snu, bezczynności i ucieczki od tego codziennego wyścigu szczurów. Bohater, alter ego Johna, nie chce wstawać, odbierać telefonów ani uczestniczyć w świecie, który nieustannie czegoś od niego wymaga. I tutaj kolejny eksperyment muzyczny, bo solówkę niezwykłą zagrał George Harrison, ale w nagraniu odtworzono ją od tyłu. Był to chyba wtedy najbardziej pierwszy, prekursorski, pionierski eksperyment techniczny w ówczesnej muzyce popularnej. Potem nagranie numer 4, Love You Too, Chcę Cię Kochać, utwór kolejny George'a Harrisona, który jest pierwszym, chyba pierwszym świadomym eksperymentem Beatlesów z klasyczną muzyką hinduską, a może lepiej powiedzieć hindustańską. Piosenka opowiada o intensywnym pragnieniu, o namiętności i potrzebie przeżywania chwili bez odkładania życia na później. No i w piosence spotykamy cielesność, pięknie opisany erotyzm, filozofię wschodu i psychodeliczną wizję wyzwolenia z zahamowań. No i tutaj George Harrison zagrał na sitarze, a w piosence pojawia się także tabla i tambura. A później wszyscy zachwalają Yes Today, natomiast ja zawsze powtarzam, że najdelikatniejszą, najwspanialszą balladą Paula McCartneya jest pieśń Here, There and Everywhere. Tu, tam i wszędzie, właśnie z albumu Revolver. Jej bohater pragnie, by ukochana osoba była obecna w każdym wymiarze jego życia. Stąd tytuł Tu, tam i wszędzie. Here, There and Everywhere. Pieśń opowiada o miłości jako pełnym skupieniu na teraźniejszości i o szczęściu, które nie potrzebuje wszelkich deklaracji. A inspiracją dla Paula McCartneya, jak mówił w wielu wywiadach, była muzyka grupy The Beach Boys, a szczególnie nagranie Good Only Knows z płyty Pet Sounds. A potem Yellow Submarine, żółta łódź podwodna, o której już opowiadałem. Przypomnę tylko obecności m.in. Briana Jonesa z grupy The Rolling Stones i Marianne Faithfull. I w finale tego pierwszego seta She said, powiedziała, ona powiedziała. Choć wyczytując z tekstu tej piosenki można przetłumaczyć, wyimaginować sobie ten tytuł. Ona powiedziała, czuję się jak martwa. Utwór wyrasta z rozmowy z aktorem Peterem Fondą, który podczas psychodelicznego doświadczenia powiedział, wiem, co to znaczy być martwym. No i piosenka trochę taki motyw labiryntowy, którym trochę ciężko jest odróżnić wspomnienie od lęku, jawy, snu, rzeczywistości. Nerwowo tkana gitara i zmienne metrum tworzy atmosferę wewnętrznego niepokoju. Panie i panowie. No i cóż, wtedy istniało zagrożenie, że grupa The Beatles się rozpadnie po płycie Revolver, bo podczas sesji nagraniowej Paul McCartney opuścił studio po bardziej niż grubej sprzeczce z pozostałymi muzykami, szczególnie z Johnem. Panie i panowie, płyta absolutnie znakomita. Revolver grupy The Beatles. I wcale nie chodzi o strzelanie, tylko bardziej o ruch i obrót. The Beatles. 1, 2, 3, 4, 1, 2.

0: Ostatnią sesję, kiedy grupa The Beatles nagrywała krążek Revolver i Paul McCartney opuścił studio po grubej kłótni, sprzeczce z pozostałymi muzykami. Jak niektórzy twierdzą, doszło też do szarpaniny i rękoczynów i wtedy grupa The Beatles i jej dalszy bieg w studiach i na wielkich salach koncertowych stanął pod znakiem zapytania. Za nami pierwsza część, pierwsza strona płyty Revolver. Usłyszeliśmy nagrania Taxman, Eleanor Rigby, I'm Only Sleeping, Love You Too, Here, There and Everywhere. Ta niezwykła, dla mnie najpiękniejsza ballada z repertuaru grupy The Beatles, Yellow Submarine, hymn Radia Wnet i przed chwilą She Said. Radio Wnet.
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: Rok pański 1966. W Polsce tysiąclecie od chrztu naszej ojczyzny. A w roku 1966 grupa The Beatles wydała tylko jedną płytę. Ktoś się może uśmiechnąć, bo dzisiaj brzmi to bardziej niż niewiarygodnie, bo przecież dożyliśmy czasów, kiedy na płytę ulubionego zespołu czasami czekamy kilkanaście lat. Tak jak chociażby w przypadku grupy Tool. Natomiast Beatlesi mieli zupełnie inne tempo pracy. Jeszcze chwilę wcześniej przecież wypuszczali dwie płyty rocznie, kręcili filmy, komponowali piosenki, jeździli po całym świecie, występowali przed tysiącami ludzi, a to na Filipinach, a to w Japonii, a to w Stanach Zjednoczonych, a to w Europie. No i w końcu powiedzieli dość, basta. Na szczęście 60 lat temu ukazała się ta płyta Revolver. Tytuł bardziej niż ciekawy, bo może nam się kojarzyć z bronią do strzelania, z rewolwerem. Natomiast tytuł wiąże się raczej z ideą obracania się wokół własnej osi, z krążeniem, z ruchem. I wydaje mi się, patrząc na zawartość muzyczną tych 14 niezwykłych piosenek, że trudno było znaleźć nazwę lepiej pasującą do płyty, która nieustannie zmieniała kierunek, azymut i marszobiegi muzycznych dżentelmenów z Liverpoolu, Ringo Starra, George'a Harrisona, Paula McCartneya i Johna Lennona. No bo pierwsza strona już to udowodniła, to dla tych, którzy nigdy tej płyty nie słyszeli. Raz kameralna ballada, za chwilę gdzieś na szlaku pod niebem Indii, a potem woda, żółta łódź podwodna i Ringo, a potem półsenny trans, by po chwili dostać bezczelnie chwytliwy refren Paula McCartneya do zanucenia albo pogwizdania sobie pod nosem. Ale były też inne propozycje na tytuł tej płyty, a to Abracadabra, to magiczne, starożytne zaklęcie, a to Magic Circles, czy The Beatles on Safari. I powiem tak, że jeżeli krążek Rubber Soul mógł jeszcze wywołać u części fanów lekkie zdziwienie, to przy albumie Revolver można już było naprawdę usiąść z miną człowieka zakłopotanego, który, no kto właśnie, co, odkrył, że jego ulubiony zespół zmienił absolutnie instrukcję obsługi, a ta instrukcja obsługi liczy przynajmniej kilkadziesiąt stron, no i niektórzy zadawali sobie pytanie, czy to naprawdę ci moi ukochani chłopcy, którzy śpiewali She Loves You, co się z nimi stało? Tutaj redaktor Sławomir Orwat, mój przyjaciel, brat, dopisał truskawkowe pole. Tak, Sławku, stwierdziłem, że Strawberry Fields Forever będzie pasowało do tej mojej opowieści o albumie Revolver. Natomiast w roku pańskim 1966 Beatlesi byli zmęczeni Beatlesami. Brzmi to trochę jako paradoksalna wypowiedź albo stwierdzenie. Trochę tak, ale trudno znaleźć chyba lepsze określenie, piękne słuchaczki i zacni słuchacze programu Cienie w Jaskini, bo koncertowanie, które na początku kariery było przecież spełnieniem marzeń, tak jak te pierwsze koncerty w latach 50. w Hamburgu, ale w końcu zaczęły stawać się koszmarem. Tłumy były coraz większe, krzyki coraz głośniejsze, a możliwości techniczne nie takie jak dziś. Te możliwości techniczne w latach 60. nie nadążały za skalą Beatlemanii. Pamiętam jeden z wywiadów z roku 1978 Johna Lennona, który twierdził, że często nie słyszał instrumentów i kolegów na scenie. No i czasami Paul McCartney twierdził, że wydaje mu się, że publiczność na tych koncertach nie słyszała absolutnie niczego. No cóż, powiem od siebie, że trudno powiedzieć, kto kogo słuchał, patrząc na tą wielką falę Beatlemanii. No ale do tego dochodziła jeszcze świadomość, że na scenie nie są już w stanie pokazać tego, co zaczęli tworzyć w studiu, bo takie moje pytanie, jak zaprezentować się na scenie? I Leonard Richby, czy chociażby to moje ukochane nagranie z tej płyty Tomorrow Never Knows, jak otworzyć te wszystkie taśmy, jak uruchomić te wszystkie efekty, te manipulacje dźwiękiem, te wszelkie eksperymenty, które zaczęły się pojawiać w ich nagraniach, czego przykładem pierwsze 7 nagrań z płyty, które dla Państwa przed chwilą zaprezentowałem. No i Beatlesi stwierdzili, basta, finał, finito, koniec, nie będzie więcej koncertów. I stało się coś niezwykle ważnego. The Beatles zostali zamknięci w studiu, a studio przestało być dla nich miejscem, w którym po prostu nagrywa się piosenki. Ja często powtarzam, że grupa The Beatles w latach 60., szczególnie na płycie Revolver, sprawiła, że studio nagraniowe stało się kolejnym wielkim instrumentem. I to chyba najważniejsza rzecz, którą trzeba wiedzieć, kiedy słuchamy piosenek z płyty Revolver. No bo przecież ona nie powstała tylko z gitar, z basu, perkusji i 4 głosów gentlemanów z Liverpoolu. Powstała także z możliwości, jakie dawała taśma magnetofonowa, technika nagraniowa, a śmiałym eksperymentatorem był kto? Wielki George Martin. Do tego montaż, nakładanie ścieżek, odwracanie dźwięków, reverse, manipulowanie głosem, przyspieszanie, zwalnianie taśmy i to wszystko, co można było zrobić w studiu już w latach 60. No i John Lennon i spółka odkryli, że nie muszą już zastanawiać się, jak my to zagramy podczas koncertów. Wydaje mi się, ja tak gdybam, zastanawiam się, że mogli wtedy zapytać, a co jeśli zrobimy to tak, jak nie da się tego zagrać na koncercie? No i właśnie wtedy zaczęła się ta prawdziwa zabawa. At She Loves You po Eleanor Rigby. I skończyła się era prostego kiwania głową, uśmiechu na twarzy i podrygiwania na koncertach grupy The Beatles. Ale oczywiście ktoś może mnie skontrować, że przecież Beatlesi nadal potrafili pisać zgrabne melodie. To się zgadza, one wciąż wchodzą do głowy po pierwszym przesłuchaniu. Ale pod tą powierzchnią zaczęło dziać się coś zupełnie innego. Bo piosenki stały się bardzo osobiste w polewie muzycznej, bardziej niż eksperymentalne, czasami wręcz niepokojące. No bo weźmy chociażby raz jeszcze Eleanor Rigby, piosenka, przy którym człowiek może sobie przypomnieć, że pop nie musi oznaczać banalności. I ta niezwykła opowieść Paula McCartneya o dwóch samotnych ludziach. Wyobraźmy sobie, Eleanor Rigby, która zbiera ryżowe ziarenka podczas ślubu, choć sama pozostaje gdzieś na obrzeżach cudzego szczęścia. No i ten nieszczęsny ojciec Mackenzie, który przypomina mi pewnego smutnego, nieszczęśliwego kapłana z opowiadań Dublińczycy, Jamesa Joyce'a, który pisze kazanie, którego nikt nie słucha, nikt nie chce słuchać, a potem pada to pytanie. All the lonely people, where do they all come from? Ci wszyscy samotni ludzie, skąd się biorą? I myślę tak sobie, patrząc teraz na mojego iPhone'a, na te moje komputery w studiu 37 w Dublinie i te wszystkie martwe urządzenia. Niby blisko nam do siebie, a jednak to nie jest to. Panie i panowie, za chwilę druga strona tej niezwykłej płyty. Dla mnie to najważniejsza. Najdoskonalsza płyta grupy The Beatles. Nie biały album, a właśnie płyta Revolver.

rozpoczniemy, panie i panowie, od nagrania Good Day Sunshine, dobry dzień, słoneczny dzień, pogodna, bardziej niż energetyczna, radością podbijana piosenka o pięknej pogodzie i poczuciu, że świat na chwilę może być prosty i przyjazny. I Paul McCartney połączył tutaj tę szlagierowość grupy The Beatles, popową melodyjność trochę z elementami kabaretu, może wodewilu, a przede wszystkim ragtime'u. Piosenka, która brzmi jak muzyczny spacer po ciepłym letnim Londynie. No i właśnie George Martin dorzucił w tej pieśni właśnie taką partię fortepianu, która trochę mi przypomina Scotta Joplina w tym ragtime'owskim rytmie. Potem And Your Bird Can Sing, a twój ptak potrafi śpiewać. Niby lekka, zwiewna melodia, melodyjka, ale pod jej powierzchnią kryje się ironiczna krytyka osoby, która posiada wszystko, a mimo to niezdolna jest do prawdziwego współczucia. No i cóż, ów ptak może symbolizować bogactwo, dla niektórych może sławę, a może wolność, a może uprzywilejowany styl życia. John śpiewa o kimś, kto widział wiele cudów, ale nie rozumie jego samotności. I wspólny riff George'a Harrisona i Paula McCartneya, bo w nagraniu, w piosence pojawiają się dwie równoległe gitary prowadzące. A potem zimnofalowa, jak mawiam, piosenka For No One, czyli tłumacząc dla nikogo. Oszczędna, krótka opowieść o końcu pewnego związku, bez gwałtownych kłótni, burz, ani wielkiego melodramatu, bez żadnych

kulturą chemicznego wspomagania życia. Tymi dopalaczami, a przecież trawa pięknie się zieleni, niebo błękitne, chmury dają deszcz i to też jest piękne bez żadnych używek, nieprawdaż? Ale doczytałem się, że pierwowzorem doktora był nowojorski lekarz, pan Robert Freeman, który przypisywał swoim zamożnym pacjentom środki pobudzające. A potem I want to tell you, chcę ci powiedzieć, znakomita piosenka, która wyszła spod ręki George'a Harrisona. Utwór, który opowiada o natłoku myśli. Chyba każdy z nas to przeżywa, że mamy w sobie tych pociąg myśli, takie te, że, we, albo japoński pociąg, który brnie po torach z szybkością 300 km na godzinę. Piosenka mówi o trudności w komunikacji, że każdy z nas ma coś ważnego do przekazania, lecz czasami język albo chwila, sytuacja, emocje, chaos w naszej głowie sprawiają, że język nie jest w stanie precyzyjnie, jasno to wszystko wypowiedzieć. Psychodeliczny riff George'a Harrisona i mnóstwo dysonansów muzycznych. To jeszcze bardziej pokazuje to wewnętrzne zablokowanie człowieka, który chce szybko powiedzieć to, co roi mu się na przełęczy serca i duszy, i w głowie. A potem nagranie często niezauważane, Got to get you into my life, czyli muszę wprowadzić cię w moje życie. I dla wielu to kolejna piosenka miłosna Paula McCartneya. Natomiast była to pochwała pewnej Marianny, pewnego dopalacza palonego w papierosie albo bibułce. Jak twierdził Paul McCartney, cytat, ty z tekstu mojej piosenki nie oznacza ukochanej osoby, bo może być to muzyczne uosobienie doświadczenia, które otworzyło przed człowiekiem nowy sposób odczuwania. No i te dęciaki, panie i panowie, trochę nadają tego soulowego charakteru. Wydaje mi się, kiedy wsłuchuję się w płytę Soul Petera Gabriela z roku 1986, że dość wnikliwie wielki Peter Gabriel słuchał tej piosenki Got to get you into my life. Natomiast też jest taka ciekawostka, prawda, może nieprawda, że inspiracją dla brzmienia właśnie tych tęciaków, tego soulowego sznytu, był występ Stevie Wondera, którego Paul McCartney zobaczył w londyńskim klubie Scotch of St. James. No i w finale, panie i panowie, absolutna znakomitość, nagranie Tomorrow Never Knows. Jutro niczego nie wie, jak trochę poetycko tłumaczę. Najbardziej eksperymentalny utwór na całym albumie Revolver. I chyba jeden z najważniejszych przełomów w historii muzyki psychodelicznej, psychodelicznego rocka. John Lennon śpiewa o wyciszeniu swojego ego, o tym, by odrzucić przywiązanie do rzeczy i przekroczyć zwykły sposób postrzegania świata. No i cóż, ta piosenka jest zdecydowanie transowa, trochę rytualna, bo opiera się na jednostajnym dronowym bicie. Rytm powtarza się przez całą piosenkę. No i jeszcze te przetworzone głosy i taśmy odtwarzane z pędli. A ciekawostka, tekst częściowo oparty na książce Timothy'ego Leary'ego The Psychedelic Experience. Panie i panowie, druga strona płyty absolutnie znakomita i to jedna z tych najważniejszych płyt w historii muzyki popularnej. W rankingu The Rolling Stones kilka lat temu ta płyta była na miejscu trzecim. Nie wiem, czy coś się zmieniło, natomiast ja bym tę płytę wrzucił na miejsce przynajmniej drugie. The Beatles, Revolver. Płyta nie

0: I tak kończy się ta płyta. Usłyszeliśmy 7 nagrań. Good Day Sunshine, dobry dzień, słoneczny dzień. And Your Bird Can Sing, i twój ptak potrafi zaśpiewać. For No One, dla nikogo, Dr. Robert. I Want To Tell You, chcę ci powiedzieć. Got To Get You Into My Life, muszę wprowadzić cię w moje życie. I w finale ta niezwykła kompozycja. Jutro niczego nie wie. Tomorrow never knows.
1: Radio Wnet. Więcej niż radio.
0: I teraz słów kilka o tej pieśni niezwykłej. Jej przesłanie bardziej niż proste. Porzucenie przywiązania do naszego ja, do naszego ego. Wyciszamy myśli, musimy zaakceptować fakt przemijania. Coś, co po 40 przychodziło mi z trudnością, a teraz, gdy przekroczyłem Rubikon 50, przychodzi im z łatwością. Ale też przesłanie tej pieśni to wyjście poza lęk przed śmiercią. No bo sam tekst wyrasta z idei zawartych w The Tibetan Book of Death oraz z fascynacji w szczególności Johna Lennona i George'a Harrisona duchowości wschodu. Więc wbrew temu, co niektórzy piszą i mówią o tej piosence, nie jest to piosenka o odlocie, o wspomagaczach narkotycznych, o nie. To bardziej próba opisania doświadczenia, w którym człowiek przestaje kurczowo trzymać się własnego ja. John śpiewa: wyłącz myślenie, przestań kontrolować, poddaj się, a zobaczysz rzeczywistość inaczej. No i właśnie stąd to tłumaczenie. Jutro niczego nie wiem. W tym moim tłumaczeniu, które za chwilę poddaj się pustce, jest moim zdaniem zdecydowanie lepsze od mechanicznego, jak to tłumaczą algorytmy, poddaj się próżni, bo pustka ma w sobie wymiar duchowości i nie ma niczego, co fizyczne. I na pewno nie ma niczego wspólnego z próżnią pana Torricellego, której uczyliśmy się w 7 klasie na fizyce w szkole podstawowej. Tomorrow never knows, jako jutro niczego nie wie. No bo gdybyśmy to dosłownie przetłumaczyli, to brzmiałoby to: jutro nigdy nie wie nic. No ale po polsku, w naszym pięknym języku, brzmi to nieco dziwnie, przyznają państwo. No i właśnie ta dziwność jest tutaj potrzebna, bo tytuł jest bardziej niż celowo nielogiczny. Jutro niczego nie wie. Wyłącz umysł, odpręż się i daj się ponieść nurtowi. To nie jest śmierć. To nie jest śmierć. Odłóż na bok wszystkie myśli. Poddaj się pustce, ona jaśnieje. Ona jaśnieje, a wtedy ujrzysz, co kryje się w środku. To jest istnienie. To jest istnienie. Bo miłość jest wszystkim i miłość jest każdym. To jest poznanie. To jest poznanie. A niewiedza i nienawiść mogą opłakiwać umarłych. To jest wiara. To jest wiara, lecz wsłuchaj się w barwy swoich snów. To nie jest życie. To nie jest życie. Albo zagraj w grę zwaną istnienie, aż do końca tego, co było początkiem, początku, początku, początku. A dla mnie ta pieśń jest takim dojściem do Boga, trochę jak szósty argument Wielkiego Akwinaty Tomasza z Akwinu na istnienie Boga. Zagraj w grę zwaną istnienie, aż do końca tego, co było początkiem początku, początku, początku. I teraz z tej wersji, z tego wydawnictwa kilkupłytowego, Revolver Sessions, Tomorrow Never Knows, wersja mono, pod tytułem Mono Mix RM11.

Tomorrow Never Knows, grupę The Beatles, sobotnią porą interpretację i nawiązania, bo przecież na pewnym deszczowym nagraniu właśnie z czasów sesji do płyty Revolver będę opowiadał, jak mawiał Ringo Starr, ten, który śpiewa Yellow Submarine, jego najlepsze perkusyjne wykonanie w grupie The Beatles. Panie i panowie, a w finale przypomnienie, za tydzień Master of Puppets Metallica, za dwa tygodnie opowieść o płycie October Rust, Type O Negative, i Paweł uśmiechnie się teraz ze swoją Marią, bo czeka na ten program. Potem Bon Jovi, Slippery When Wet i Europe, The Final Countdown, a w finale wrześniowych opowieści Iron Maiden i Sam Valentine, panie i panowie. No i oczywiście jeszcze te zaległości z maja, pół programu o Peterze Gabrielu i piątej płycie. So, ta płyta ukazała się majową porą 1986 roku i ona teraz zabrzmi w całości z nagraniami, które być może państwa zaskoczą, być może znacie z programu Cienie w jaskini, być może nie. I oczywiście Set Wings of Destiny, marcowa płyta z 1976 roku i to w pierwszą, a mimo czasu urlopu redaktora wybrana, bo też czasami trzeba odpocząć się, to jednak Cienie w jaskini nie będą na żywo, choć taśmy po prostu będą na żywo. A finałem to nagranie niezwykłe naszej umiłowanej pani kompozytor Konstancji Kochaniec. Tego nagrania nie mogę się nasłuchać. Poza rozpaczą w finale dzisiejszego programu Cienie w jaskini. Wspierał mnie dzisiaj Tomek, Tomasz, Tomo Rosłon przy konsoletach w Warszawie. Tomasz Wybranowski. Kłaniam się.

0: Dobranoc.
1: Cienie w jaskini. Mroczni i niezależni powracają. Poetycko, mrocznie, bajronowsko. Opowiada Tomasz Wybranowski.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Autopromocja.
4: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
5: Hands up in the air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
3: To była autopromocja.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całą redakcję Radia Wnet. Nie poddawajcie się. Zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze nie są patronami, żeby byli. Ja też jestem, także wspierajmy wolne media, te praworządne. Także wszystkiego Państwu też wszystkiego dobrego życzę, żebyście byli tacy, jacy jesteście i cieszę się, że mogę mieć swoje radio.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
3: Nocne powtórki Wnet.
4: A poprawiał mnie co do czasu Piotr Wojciechowski, który jest w naszym studio. Dzień dobry,
5: dobry. Boże,
4: ekspert do spraw bezpieczeństwa służb specjalnych, ale też osoba, która lubi naszą redakcję.
5: Bardzo.
4: Z racji miejsca oczywiście.
5: Nie tylko.
4: Nie tylko z tym.
5: Najważniejsi są ludzie, ale życie, miejscówka rewelacyjna z wyjściem na Plac Zamkowy.
4: To prawda, Plac Zamkowy, który...
5: Kościół Świętej Anny, tak.
4: Który kiedyś Piotr Wojciechowski jako student przechadzał... W różnych celach, a teraz uczestniczy chociażby, bo tutaj się odbywa różaniec mężczyzn.
5: Do granic. Przepraszam, różaniec tak co miesiąc, pierwszą sobotę, to teraz będzie nawet.
4: Teraz.
5: Najbliższą sobotę, tak. O 8 msza, o ile dobrze pamiętam, a potem różaniec. Tak.
4: To rzeczywiście różaniec się zawsze przyda, ale chyba teraz jeszcze mocniej. Zanim do tekstu i do analizy co do służb specjalnych pańskiego autorstwa, to chciałem zapytać o ten szereg ataków. Wczoraj żyliśmy atakiem na niemieckie stacje transformatorowe blisko niemieckiej elektrowni, która jest tuż przy naszej granicy, ale wcześniej w Polsce Skarżysko, Lublin, wcześniej czy polskie służby panują nad tym, jak wygląda sytuacja w polskich zakładach zbrojeniowych?
5: Ja wczoraj z uwagą słuchałem wywiadu pana Remigiusza Wilka, rzecznika prasowego
4: WB. W radio.
5: Tak jest, w Radiu Wnet. I jedna rzecz, właściwie dwie rzeczy mnie zaniepokoiły. Mianowicie pani redaktor Katarzyna Adamiak dwukrotnie pytała się rzecznika prasowego WB Krupp, co właściwie się stało w Skarżysku Kamiennej, chyba dobrze pamiętam, tak w tym oddziale tej firmy. I pan Remigiusz Wilk nie chciał na te pytania odpowiedzieć, dziękując, w takie wtręty dokonywał strażakom za szybkie ugaszenie pożaru. Drugą rzecz, którą powiedział, która mnie zaniepokoiła, że właściwie spaliło się jedno pomieszczenie i zakład od wczoraj normalnie funkcjonuje.
4: Tak, a medialne doniesienia, że wrócili do pracy wszyscy.
5: Tak, a medialne doniesienia mówiły o 15-milionowych stratach. No i coś mi tutaj nie gryzie. Poza tym jest jakiś bałagan kompetencyjny. Jest ABW, jest SKW, jest jedna prokuratura krajowa, jest prokuratura okręgowa. Coś dziwnego się dzieje wokół tej sprawy. Są jakieś sprzeczne informacje, dane i jakiś chaos kompetencyjny. Wydaje mi się, że z jakimiś osądami bardziej takimi, powiedział, jednoznacznymi, trzeba poczekać aż do wyjaśnienia tej sprawy i żeby ta mgła opadła, żebyśmy zobaczyli całość w ogóle tej sytuacji. Ale coś dziwnego na pewno w tym zakładzie się zdarzyło, że rzecznik prasowy tej firmy nie chce mówić o okolicznościach tego wypadku całkowicie. I przedstawia się opinii publicznej, no dosyć taki rozjazd, tak? No to jedno pomieszczenie, które kosztowało 15 milionów złotych, to są te straty tego pożaru? Coś tu jest nie halo.
4: Pożar miał być nieduży, szybko ugaszony sprawca, teraz chyba było dwóch sprawców, ale jeden był blisko zbiegu.
5: Nie, no tak, ale to jest jakby, no to wiadomo, na tym to właśnie polega, tak, podpalenie, żeby nie dać się złapać, natomiast chodzi mi o...
4: A nie jest tak, że taki załatwienie jest tak chroniony, żeby po pierwsze trudno było tam wejść?
5: Po pierwsze to jest prywatna firma, więc ona decyduje o tym, że
4: ale
5: w sposób się chroni.
4: W poważnych państwach nawet prywatne firmy, ale kluczowe są chronione. Powinny, czy nie powinny być?
5: Jasne, że powinno być.
4: Nie wszystko musi być państwowe, ale powinno być chronione.
5: Natomiast inna jest logika prywatnego akcjonariatu, czy przedsiębiorcy, czy też inna logika państwa, gdzie jednak ten pierwszy liczy pieniądze. I jednak utrzymuje się z tego, co zarobi i z różnicy między tego, co zarobi, a wyda. Tak, jest troszeczkę inna sytuacja. Poza tym jakby ja dlatego właśnie zwróciłem na początku uwagę jakby do tej mgły, która informacyjnej nad tym wisi, nad tym zdarzeniu, że tak naprawdę chyba nie wiem, co się dokładnie zdarzyło. Tak, znaczy, no, ani
4: ale
5: rzecz...
4: to jest zła polityka informacyjna. Powinien się nie tylko rzecznik firmy, ale także odpowiedni minister, koordynator służb, czy powinien rządzać stanowisko?
5: No właśnie,
4: wiemy, co się pokazać, dowody.
5: Jeżeli na tak wysokim poziomie władzy żądamy informacji, to znaczy, rozumiem, jest to proporcjonalne do wagi zdarzenia.
4: No może ja po prostu za dużo oczekuję.
5: Może tak być, bo rzeczywiście no, jakby żyjemy w świecie, w którym, że tak powiem, no, pewne sprawy są nadto wyolbrzmiane, ale tak jak mówię, jeżeli rzecznik na dwa pytania pani Katarzyny nie odpowiada, proste pytanie, co się tak naprawdę wydarzyło, i mówimy o pomieszczeniach, które w zestawieniu z medialnymi informacjami te spalenie kosztowało 15 milionów złotych tej firmy, to co tam było, co się wydarzyło tak naprawdę i o co tu chodzi? Jeżeli chodzi jeszcze w to, tak jak mówię, no wchodzi SKW i ABW, no generalnie jednak granice kompetencyjne są w miarę dobrze określone między tymi służbami. Dlaczego te dwie służby zostały uruchomione naraz? Dlaczego jedna prokuratura i druga prokuratura, łącznie z krajową, tym się zinteresuje? Dlaczego, jeżeli prawdą jest, że wszczęto śledztwo z artykułu 130, czyli szpiegostwa, mieliśmy do czynienia z podpaleniem. Owszem, może to być sabotaż, dywersja, ale dlaczego od razu szpiegostwo? Znaczy, za dużo pytań, że tak powiem, tutaj się rodzi, żeby móc jasno określić w ogóle, co się wydarzyło i jakie są tego prawdziwe przyczyny.
4: No, a z drugiej strony mamy taką prostą koincydencję, mamy groźby Rosji, że będzie odpowiedź, będzie sabotaż, no i mamy uderzenie w firmę, która jest kluczowa dla Polski.
5: Ale to się dzieje od 4 lat.
4: Ale także no, od 4 lat, nie wiem, czy taką intensywnością. Na razie mieliśmy bardzo poważny wypadek na kolei dwóch obywateli Ukrainy, jeden z Donbasu, drugi z Ukrainy Środkowej, zbiegli na Białoruś. Wysadzili tor i najprawdopodobniej i zbiegli na Białoruś.
5: To mówimy o wydarzeniu spod miejscowości Mika, ale dobrze tak pamiętam, jest. Prawda? No dobrze, ale to tutaj też o tym rozmawialiśmy, panie redaktorze, tak? Że dopóki Polska nie zdecyduje się przenieść działania odwetowe na teren przeciwnika, my będziemy w głębokiej defensywie, będziemy gonić własnych ogon. Musimy niestety podjąć strategiczną decyzję, że za każdy taki incydent Białorusini czy Rosjanie płacą, ale na swoim terenie.
4: Ale mamy pewność, że to byli Rosjanie i Białorusini? Chyba
5: no nie, no, akurat w Mitce to mamy wszystko, bo jest, że tak powiem...
4: Czyli tu jest pan pewien, że to była akcja białorusko-rosyjskich służb?
5: No przecież zidentyfikowano osoby. Jeden z nich był przecież skazany w ogóle na terenie Ukrainy za działalność tego typu, czy para szpiegowską. Mówię, tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Więc myślę, że poza tym no w tych sferach, jakby to powiedzieć, dowody nie zbiera się w rozumieniu procesowym i dowodzenia przez sądem, tylko poszlakami i materiałami czy informacjami, które są w sposób dyskretny pozyskane. Tak czy inaczej mamy od 4 lat wojnę ukraińsko-rosyjską, która nas dotyka, a od 5 ponad mamy bezpardonowy ciągły atak konsekwentny na ścianie wschodniej Białorusi i Rosji.
4: No dobrze, a zapytam na drugą interpretację, chociażby Witold Gradowski taką położył, że to może być sprawa wywiadu ukraińskiego.
5: Nie no, ale tu jakby ja rozumiem, że możemy spekulować na 15 tysięcy sposobów. Jeżeli państwo polskie uważa się za poważne, no to ma narzędzia, które poważnie traktuje, one powinny być weryfikowane, ale pan redaktor ma rację. Problem, że tak powiem, z działalnością państwa ukraińskiego, czy w ogóle Ukraińców w Polsce pod tym kątem jest i to na to zwracaliśmy tutaj też w tym studiu uwagę, że na 100, powiedzmy, wypadków działalności szpiegowsko-dywersyjno tego typu 90% Rosjanie wynajmują Ukraińców, czyli osób z paszportem ukraińskim i mamy problem z podatnością tej mniejszości w Polsce na pozyskanie i werbunki agenturalne ze strony Rosjan czy Białorusinów. To jest prawda.
4: I tak trzeba też patrzeć. To teraz przejdźmy do sytuacji polskich służb. Długi tekst, tygodnik do rzeczy, ale też portal do rzeczy. Lex Kujawa, nadzór sądowy nad służbami bez lekcji z afery szpiegowskiej Tomasza Szmyta. Rzeczywiście jest taka ustawa, jest postać, że w ogóle podkreślmy, bo to też...
5: lata temu.
4: Tak, generał Radosław Kujawa, od tej postaci zacznijmy.
5: No to jest...
4: Bo to jest osoba w tej chwili chyba najważniejsza, jeśli chodzi o takich generałów, czy czy funkcjonariuszy, która zarządza naszymi służbami.
5: Tak, na szachownicy ludzi służb to jest figura, która tak naprawdę w dużym stopniu decyduje o tym, kto gdzie jest i gdzie służy. Pan minister Siemionak, jaki jest, każdy widzi, to jest paprotka, to jest rzeczywiście człowiek, jako sekretarz stanu w kancelarii prezesa Rady Ministrów i zastępca ministra Siemoniaka, który decyduje o tym, tak faktycznie. I to jest ustawa w dużej mierze jego autorstwa. A co ona mówi, żeby wytłumaczyć tutaj naszym słuchaczom? Mówi on o tym, że w sposób historycznie rewolucyjny, niespotykany przez ostatnie 35 lat w ogóle życia III Rzeczpospolitej, wyposaża sędziów sądów karnych do daleko idącej władczej ingerencji sądów w kontrolę operacyjną, czy tam w inwigilację, uprawnienia służb specjalnych do inwigilacji oraz do nieograniczonego zapoznawania się z uzyskanymi materiałami po zakończeniu tego procesu przez tych sędziów. I mamy tutaj do czynienia z kilkoma właściwie poziomami tego problemu, który na końcu jest moim zdaniem, no jedyne wyjście to jest zawetowanie przez pana prezydenta, bo ta ustawa została uchwalona, teraz będzie głosowane poprawki, które były zgłoszone w Senacie. Pierwsza rzecz, to mamy do czynienia z przypadkiem zdrajcy Szmyta. Dwa lata temu w maju sędzia Szmyt, sędzia sądu Warszawskiego Sądu Administracyjnego pojawił się w Mińsku na konferencji prasowej, gdzie poprosił azyl polityczny, okazał się być szpiegiem białoruskim. Co ta sytuacja dowodzi i mówi o środowisku sędziowskim w Polsce? Że jest podatną na werbunek ze strony wrogich służb wywiadowczych, to jest raz, a dwa, chyba to jest najważniejsze, że sędziowie nie podlegają systemowej ochronie kontrwywiadowczej. Są po prostu obszarem do niekontrolowanego penetrowania przez wrogie służby specjalne, czy też służby wywiadowcze. Kolejny element jest taki, że to sędziowie się wyłączyli z tego procesu. A no mianowicie w 2000 roku, kiedy uchwalono ustawę o ochronie informacji niejawnych jako warunek sine qua non przystąpienia Polski do struktur Paktu Północnoatlantyckiego, ta ustawa pierwotnie zakładała certyfikację i postępowanie sprawdzające, dopuszczające sędziów do tajemnic państwowych. I w uchwale 7 sędziów Sądu Najwyższego sąd się wyłączył z tego. Następnie państwo abdykowało przed tym, ustawodawca abdykował i wprowadzono to do rozwiązań prawnych. Od tego czasu sędziowie nie podlegają certyfikacji, mają dostęp do najściślejszych tajemnic państwowych z mocy urzędu. Nie są weryfikowani ani okresowo, nie są incydentalnie. I służby się od tego momentu boją roztoczyć systemowy parasol ochrony.
6: Dobrze, to dlaczego główny generał służb aktualnie, pan Kujawa,
4: i to jest bardzo
6: chce
4: dobre
6: podporządkować
4: pytanie.
6: Służby, działanie wywiadowcze, ale wszystkim kontrwywiadowcze polskich służb sędziów?
5: Ja powiem tak, jakby taki gamon jak Bodnar coś takiego zrobił, no to jeszcze rozumiem, tak, minister Bodnar. Czy obecnie urzędujący minister Żurek z taką propozycją, no to jest człowiek korporacji sędziowskiej, tak, minister Żurek wyszedł. Ale że człowiek z taką 30-ponadletnią historią służb specjalnych, gdzie zajmował najwyższe stanowiska, przecież był wieloletnim, 8-letnim, już nie pamiętam, szefem służby wywiadu wojskowego, zawsze z wywiadem wojskowym, znaczy zawsze z wywiadem związany, zaproponował, no to muszę powiedzieć, że mi się oczy, że tak powiem, w 5 złotych przekształciły. Tak to.
6: Ale jak jest idea, że człowiek z służby chce co, wyrwać zęby, znaczy, i oczy polskiemu wywiadowi, kontrwywiadowi?
5: Nie to, że wyrwać.
6: Albo podać na tacy.
5: Dokładnie to, tak? Znaczy po sprawie Szmita, żeby zaproponować taki gniot i wystawić na tacy całe środowisko sędziowskie, które nie jest wcale takie szerokie, bo to trzeba wyjaśnić słuchaczom, że to wąska grupa sędziów karnistów w Warszawie decyduje o tych kontrolach operacyjnych, czyli inwigilacji, korespondencji, podsłuchach, łamania telefonów czy komputera. Wąska grupa. Główne służby specjalne w Polsce składają te wnioski do Sądu Okręgowego w Warszawie. Sądy okręgowe w reszcie Polski rozpatrują wnioski o inwigilację komendantów wojewódzkich policji. To jest mało tego, po pierwsze, to są niższej wargi sprawy, ale tu Warszawa jest kluczowa. I on wystawił, minister Kujawa wystawił po prostu tych ludzi do strzału na tacy Rosjanom, Białorusinom. Jak można w ten sposób zwracać na siebie uwagę i prowokować do agresji po sprawie Szmyta, tej pozytywnej sukcesem przeprowadzonej operacji werbunkowej. Zaraz jeszcze powiemy o jednej rzeczy, która tutaj się jawi w sprawie Szmyta. No, żeby bez ochrony i parasola kontrwywiadowczego, którego nie ma, bo służby są ślepe i głuche w sądach, wystawić tych sędziów
6: na strzał. Dobrze, no bo gdyby... Dobrze, to ja się zamienię w obrońcę tej ustawy. Służby w Polsce, jakie są, każdy widzi, jak działały w latach 90., 2000., a może i dalej działają, to też dużo już pracy napisano. To może dobrze, żeby nad tymi służbami mieć jakiś parasol. No bo jeżeli one zaczęłyby kontrolować sędziów, to miałoby też informacje o sędziach.
5: Pełna zgoda.
6: Też haki i teraz nagle ta służby, które mają dużo do powiedzenia w biznesie, w polityce, miałyby jeszcze dużo do powiedzenia w sądach.
5: Wymiar sprawiedliwości, podobnie jak służby specjalne w III RP w latach 90. nie został zdekomunizowany, zlustrowany i desowietyzowany.
6: Zresztą w służbach poszło to potem łatwiej, no bo jednak była likwidacja WSI, no, sam pan weryfikował, prawda?
5: Znaczy zlikwidował, likwidował, natomiast dobrze, ale z sędziami tego nie zrobiono.
6: UOP-u też nie ma, prawda? I też nie wiem, czy była wątpliwa weryfikacja, raczej nie, no ale sama formacja została zlikwidowana, tak więc i wojskowe, ale... i cywilne służby przeszły kilka przeobrażeń, sądy nie bardzo.
5: Znaczy w ogóle sądy nie przeobrażeń, tak jak mówimy o pozorowanych pewnych działaniach wobec urzędu ochrony państwa, czy też funkcjonariuszy SB, którzy podlegali tak zwanej weryfikacji, która była że tak powiem, koliskiem figowym, tak wobec sędziów tego nie zrobiono pod żadnym względem. Trzecia RP zachowała pełną ciągłość prawno-instytucjonalno-kadrową, jeżeli chodzi o sądy i prokuraturę, tak mówimy o tej części. Więc jakby tutaj powiedzieć, dawanie z tych historycznych powodów takich daleko idących uprawnień, żeby to sędzia decydował, kiedy przerwać operację służb specjalnych, na każdym etapie tej operacji mieć uprawnienia do żądania uzysku operacyjnego, a potem w sposób nieograniczony, że tak powiem, móc zanurkować w te ściśle tajne dokumenty bez jakiejkolwiek weryfikacji, no to po sprawie Szmyta, panie redaktorze, którzy zakładając, że ta współpraca z wywiadem białoruskim czy rosyjskim trwała kilka lat, to przecież taki agent nie tylko dostarcza informacje, dokumenty, z którymi się styka, a miał możliwość dosyć wrażliwych spraw dotykania w warszawskim sądzie administracyjnym, ale typowania do werbunku. I pan Szmyt był w środku tego huraganu, jakim była sprawa hejterska. Tej afera hejterska, która obnażyła niestety też brzydką stronę sędziów, jeżeli chodzi o sprawy obyczajowe, kompromaty, pieniądze, zdrady małżeńskie, etc. To dla wywiadu to jest naprawdę no po prostu na tacy dane ciasteczko, że tak powiem, z wisienką na torcie.
6: To już na koniec zapytam, bo w Sejmie ta ustawa przeszła takim wyraźnym poparciem, bo za była cała koalicja rządząca, za także był cały klub Konfederacji, a PiS wstrzymało się od głosu.
5: Tak, opozycja co do zasady się wstrzymała od głosu po

0: Gdyby zaproponowano te rozwiązania przy jednoczesnym, rewolucyjnym wprowadzeniu postępowań sprawdzających wobec przynajmniej tej części sędziów karnisów, którzy właśnie wyrażają zgodę na kontrolę operacyjną, to ja bym się zgodził. Nie ma problemu. Ale tego tak nie jest. Poza tym, no niestety, piszczy tam gdzieś z tyłu jest takie podejrzenie, że koalicja parlamentarna większościowa chce wprowadzić te zmiany po to, żeby związać ręce służbom w przyszłości, kiedy te służby przy zmianie władzy będą ich ścigać i wsadzać do więzienia. I przy tym bajzlu i przy tej anarchii, którą mamy teraz w sądzie, szczególnie w Sądzie Okręgowym w Warszawie, gdzie mamy te słynne getto, których kilkunastu karnistów jest zesłanych przecież. To są ci sędziowie powołani po 2017-18 roku. Nie uznaje się ich statusu. No to mamy z ręcznym sterowaniem spraw sądowych. No. I historia sędziego Łubieńskiego jest tego najlepszym dowodem.
1: O czym mówił Piotr Wojciechowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Cały tekst dostępny, ja go
0: Zapraszam
1: czytałem,
0: do lektury.
1: Tak, tak na portalu. Do rzeczy w Tygodniku w Papierze też jest?
0: Nie. Jest zbyt obszerny, bo to jest analityczny tekst. Nie mógłby się po prostu ukazać w Tygodniku do rzeczy. Natomiast wszystkim politykom, posłom polecam i zachęcam, żeby się nic zapoznać. Mam nadzieję, że pan prezydent zawetuje ostatecznie tę ustawę.
1: I taką nadzieją żegnamy się z Piotrem Wojciechowskim. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, dobrego dnia życzę wszystkim.
1: Studio i do zobaczenia. Godzina 7:30. Za chwilę będzie kolejny gość. My chyba czasu na utwór muzyczny nie mamy, to zachęcimy Państwa, żeby wspierać Radio Wnet. patronite.pl/radiownet. Posłuchajmy, jak też Państwo na to patrzą.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Łukasz Kmita, poseł na Sejm Rozwój Plus. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie, panie redaktorze. Witam wszystkich radiosłuchaczy.
0: Kraków, Małopolska, bo z tego okręgu, z tego województwa swój mandat poselski pan pełni. Jak powrót? Dzieci ze szkół się różnie cieszą, a posłowie cieszą się, że na wiejsku wrócili po wakacjach?
1: No, zaczyna być gorąco jak w ulu. Myślę, że ten tydzień to będzie taka rozgrzewka prekampanijna, bo wszyscy mamy w pamięci to, że w przyszłym roku wybory. No i w sposób szczególny my, posłowie opozycji, jesteśmy zobowiązani do tego, żeby przedstawiać Polakom te złe rządy Donalda Tuska. I ja jestem też przekonany, że Polacy widzą coraz bardziej tą miałkość tego rządu w każdym niemal obszarze, czy to gospodarczym, czy to społecznym. Nie chcę już mówić o tym, o czym wszyscy widzimy, bo do lekarza na NFZ lepiej nie chodzić. Wszystkim życzę dużo zdrowia. No ale sytuacja jest wręcz dramatyczna. Całkiem niedawno byliśmy także w Tarnowskich Azotach z panem posłem Wiesławem Krajewskim i premierem Mateuszem Morawieckim, bo tam spółka, można powiedzieć, wisi na włosku i działania, które podejmował obecny zarząd, wyprowadzanie pieniędzy, tak bym to nazwał, poprzez różnego rodzaju zlecanie usług kancelariom prawnym, opinią, ekspertyzą, pokazuje, że no, nawet w zarządzaniu majątkiem wspólnym, majątkiem Skarbu Państwa, ta ekipa niestety sukcesów nie ma.
0: To zaraz będziemy to ustalać, ale ta burza będzie także wewnętrzna, bo w piątek będzie państwo wybierać Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego, no to wszystko wskazuje, a wcześniej trzeba będzie wybrać wicemarszałka.
1: Panie redaktorze,
0: jak to z tym wicemarszałkiem będzie? Porozumiecie się z PiS-em, czy dojdzie do pierwszego poważnego politycznego, nie tam utarczki na Twitterze, słowne w programach, ale takiego jednak głosowania w Sejmie, pierwszej dużej bitwy między PiS-em a Rozwojem Plus?
1: Ja myślę, że ani PiS nie powinien dążyć do tego, ani tym bardziej Rozwój Plus do tego nie dąży. Jesteśmy tak naprawdę trzecim klubem parlamentarnym. W sposób oczywisty warto, aby porozumieć się. Jest w tej chwili wakat jednego wicemarszałka. Przypomnę, że przez 3 lata koalicja blokowała wybory wicemarszałka. Teraz zwróciliśmy się z prośbą, z propozycją, aby także Prawo i Sprawiedliwość poparło rozszerzenie prezydium, aby każdy z klubów parlamentarnych, szanując pewien dobry zwyczaj, miał swojego przedstawiciela. No i mam nadzieję, że ta propozycja ostatecznie zostanie, no można powiedzieć, przyjęta.
0: Ale PiS mówi, nie bardzo chce podpisać, a tym bardziej Platforma mówi, nie ma miejsca na nowego wicemarszałka.
1: No to może trzeba zrezygnować z pani wicemarszałek Wielichowskiej, która znana i słynna jest nie tylko z tych afer powiązania z ludźmi aferzystami na Dolnym Śląsku. Wszyscy pamiętaliśmy te sytuacje związane chociażby z kwestiami zoofilii, pedofilii, osobami, które tam się w tych wątkach no, w jakimś stopniu przejawiały i ich no, znajomością z panią marszałek. Nie widzę żadnego powodu, żeby Platforma Obywatelska miała aż tak duże tak wiele osób w prezydium Sejmu. No więc jeśli nie chcą zwiększyć liczby wicemarszałków, to niech oddadzą, no chyba, że...
0: Dobrze, ale wiemy, że nie oddadzą. To już, panie pośle, na poważnie. Wystawicie własnego kandydata, kto nim będzie i trzeba będzie wybrać. W czwartek, w piątek posłowie usiądą, będą się głosować albo za Marcinem Ociepą, albo za Marcinem Chorabą, czy kim?
1: Z tego co wiemy, pan marszałek Czerzasty będzie chciał podgrzewać ten spór na polskiej prawicy dość długo i dlatego prawdopodobnie na tym posiedzeniu nie będzie głosowania na wicemarszałka, więc jest jeszcze trochę czasu na rozmowy. Ja trochę się dziwię moim przyjaciołom z Prawa i Sprawiedliwości, że oni chcą doprowadzić do anihilacji naszego bytu, jakim jest Rozwój Plus, bo żadnej współpracy, z tego co słyszymy, nie chcą. Jeśli zgłaszamy temat komisji śledczej, to od razu posłowie mówili, że to jest dobry pomysł PiS-u, a potem okazywało się, że tego poparcia nie będzie. Myślę, że wspólny wróg jest gdzie indziej, dlatego apeluję o jedność i współpracę.
0: Ostatnio w piątek było posiedzenie rządu, na którym dyskutowano o tym, jak jak będzie wyglądał budżet na rok przyszły, też z dużym deficytem, a obecny budżet jest realizowany w trudach. Wydaje się, że politycy, ale także urzędnicy obecnej koalicji rządzącej starają się ten budżet spiąć jak tylko mogą.
1: No tak, widzimy po pierwsze już po pierwszych kwartałach niewykonanie budżetu, jeśli chodzi o dochody. No, uszczerbek jest duży, bo to jest kilkanaście miliardów złotych. No i zaczyna się nagonka i polowanie na Polaków i na przedsiębiorców, a co doświadczyliśmy ostatnio, także na podczas dożynek, na koła gospodyń wiejskich i strażaków, bo przedstawiciele ministra Domańskiego, urzędnicy ministra Domańskiego między innymi kontrolowali na dożynkach strażaków i koła gospodyń wiejskich. Coś niebywałego. Widać, że no, tych pieniędzy w kasie państwa nie ma, a z drugiej strony lekką ręką chciano wydać ponad 500 milionów złotych na pseudopromocję marki Polska. Na szczęście chyba to zostało zablokowane. Myślę, że dlatego na samym początku mówiłem o miałkości tego rządu, o braku skutecznych działań. Słyszeliśmy także o tej ustawie, która miała chronić mieszkańców, jeśli chodzi o wynajem krótkoterminowy. Potem się okazało, że jacyś lobbyści rozmawiali z poszczególnymi ministrami i to wypadło z ustawy. No widać, że dzisiaj rząd jest mało sterowny, a i także Donald Tusk ma problem z tym, żeby okiełznać i opanować. Wydaje
0: ale
1: mi się...
0: Ale to jest tak, że urzędnicy dostali jakieś polecenie, o tym mówiła parę ładnych miesięcy temu już pani Jagodzińska, która jest przewodniczącą Związku Zawodowego w Krajowej Administracji Skarbowej, podkreślając tak, mamy polecenia, żeby ściskać i dusić jak najwięcej i to raczej tych mniejszych niż tych większych.
1: No dziś w Sejmie chcemy też przedstawić mandat, który został wypisany między innymi na rzecz koła gospodyń wiejskich. No takiej historii na dożynkach jeszcze nie było. Ja sam przyznam, że przecierałem oczy ze zdumienia. 5 urzędników KAS-u przyjechało na dożynki w gminie Jerzmanowice Przeginia, to jest w powiecie krakowskim. 2 urzędników KAS-u przyjechało na dożynki w powiecie miechowskim, oddalonym może 30 kilometrów od siebie. No widać, że zamiast walczyć z wielkimi mafiami VAT-owskimi, z przestępcami, którzy wyłudzają nie dziesiątki tysięcy złotych, ale nawet miliony, żeby nie powiedzieć miliardy. Okazuje się, że państwo uderza w tych najsłabszych, w tych, którzy zbierają no między innymi chociażby na wyposażenie czy na umundurowanie strażaków. Coś niebywałego. Myślę, że rząd będzie musiał się dość srogo tłumaczyć z tego, co się wydarzyło na dożynkach i z tego, co mam sygnały. I tutaj też proszę poszczególnych wójtów, burmistrzów, organizatorów dożynek o bezpośredni kontakt także na skrzynkę poselską, bo w całej Polsce takie najazdy urzędników KAS-u na dożynki, gdzie osoby sprzedają sernik, pierogi czy nalewki i okazuje się, że państwo nakłada na nich kilkuset, a nawet kilkutysięczne mandaty.
0: Pytanie, czy z takich mandatów da się załatać dziurę budżetową? Mam pewne wątpliwości, czy tak się uda. Panie pośle, to jeszcze jeden element. Nie wiem, czy pan poseł do Warszawy jechał pociągiem, czy z samochodem, czy autobusem.
1: Muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o tankowanie, bo to chcę panu zapytać, tak, to byłem w tej grupie osób, które w poniedziałek zatankowały do pełna, akurat miałem wyjeżdżony cały bagu średnio. Ja wydaję no, około 600-700 zł na paliwo tygodniowo, sporo jeżdżę. No i widziałem też sytuacje, które się działy w Polsce, ale sam byłem też świadkiem w...
0: Na południu, w Małopolsce, ale w innych województwach południowej Polski, na wielu stacjach paliwa zabrakło.
1: I tak było też w moim regionie. No, nie ma się co dziwić. Podwyżka, która była zapowiadana między 70 a 80 groszy, okazała się, że jest dużo większa. Złotówkę benzyna, a diesel około 1,20 zł. No to w przełożeniu na jedno tankowanie dla wielu Polaków, którzy dojeżdżają 50-70 kilometrów do pracy i wydają około tam 200-300 zł tygodniowo na właśnie na tankowanie. No to jest około 50 zł więcej nie będą musieli wydać na stacjach. Stąd ja nie dziwię się temu wielkiemu i rozczarowaniu polityki rządu Donalda Tuska, żeby nie powiedzieć bankructwu. Bo z jednej strony wszyscy pamiętamy Donalda Tuska, który mówił, będę winny wam grosika, pokazując cenę na stacji paliw i mówiąc, że gdyby on był premierem, paliwo będzie po 5,19.
0: Myślę, dobrze, że... a gdyby rządziło Rozwój Plus, prawica, to po ile byłoby ci paliwo?
1: To po pierwsze Orlen nie miałby aż tak wysokich marż, a przypominam, że dzisiaj cena paliwa, cena baryłki ropy wynosi około 93-94 dolarów. Taka cena benzyny na stacjach była za czasów, gdy rządził Mateusz Morawiecki, gdy cena baryłki wynosiła 115-120 dolarów. Trzeba więc pytać, co się dzieje z pieniędzmi, które trafiają do Orlenu i czemu Orlen próbuje łupić Polaków, także wydając środki pewnie nie tam, gdzie powinien, czyli nie inwestując w nowe stacje i obniżając marże, tylko pewnie wyprowadzając środki. To będziemy też sprawdzać między innymi na różnego rodzaju usługi, czy to marketingowe, czy to prawne.
0: Wróćmy trochę do Sejmu. Mówiliśmy o marszałku, wicemarszałku dla prawicy. A wy kiedy będziemy mieli decyzję, kto będzie? Czy to będzie Marcin Horała, czy to będzie pani Maria Kot, czy może pani Stachowiak-Różecka, czy może ktoś inny?
1: Ma pan bardzo dobre informacje. Wczoraj około 23 zakończyło się posiedzenie Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus. Rzeczywiście
0: jest decyzja,
1: było kilku kandydatów. Jest decyzja. Dzisiaj o godzinie 8 ogłosi ją premier Mateusz Morawiecki. Ale muszę powiedzieć, że coś, co mnie bardzo pozytywnie...
0: I będzie ktoś z tych trzech postaci, ktoś inny?
1: Tak, mogę powiedzieć. Jedna z tych trzech postaci będzie na pewno. Jedna z tych osób, które pan wspomniał, zrezygnowała ze względów rodzinnych, ale muszę powiedzieć, że wielka zgoda i wielka przyjaźń panuje w Klubie Rozwój Plus i przede wszystkim także
0: czyli
1: dyskusja.
0: Dzisiaj przedstawicie własnego kandydata na wicemarszałka.
1: I to myślę, że w ciągu najbliższych dosłownie kilkudziesięciu minut.
0: Minut może będziemy o tym informować w serwisie. A może pan teraz powie?
1: No, panie redaktorze, znam swoje miejsce w szeregu i myślę, że lepiej, gdy ogłosi to pan premier Mateusz Morawiecki, aczkolwiek tak jak mówię, myślę, że nie tylko wybraliśmy kandydata na wicemarszałka, ale także szefa klubu, prezydium klubu parlamentarnego, rzecznika prasowego, więc z dużym impetem wkraczamy w nowy rok polityczny.
0: A propos marszałków Sejmu, były marszałek Sejmu tej kadencji, Szymon Hołownia, mówi, że gdyby taką propozycję dostał, to by do rządu wszedł. Nawet powiedział, że być może zajęłby się tym samym, czym się zajmowała pani, trochę tym samym, pani Mrózgorgoń. Stałby się następcą pani profesor, która przez 21 dni polską marką zarządzała w rządzie.
1: No myślę, że pan marszałek Hołownia, którego osobiście lubię, muszę powiedzieć, że chyba się gdzieś tam pogubił politycznie, bo najpierw nie chciał wchodzić do rządu, teraz być może obejmie szefostwo w klubie parlamentarnym swoim.
0: Może zastąpi panią minister Pełczyńską-Nałęcz, a no może właśnie jakąś inną takie dostanie.
1: Ale myślę, że partia, która ma 1,5-2%, no jeśli teraz będzie się skupiać tylko na tym, żeby jej szef otrzymał stanowisko rządowe, nie będzie to dobrze wdrożyło. Stąd my adresujemy swój przekaz także do wyborców Polski 2050 i zachęcamy do tego, żeby głosowali na Rozwój Plus, bo rzeczywiście nasz program, nasza oferta programowa z pewnością jest skrojona także pod tych wyborów.
0: No gdyby Szymon Hołownia wyszedł z tego rządu, bo tak się dawało, że jest gdzieś tam na manowce, teraz chce wrócić, ale jakby wyszedł, to byłby dla was koalicjantem, czy nie?
1: Trudno powiedzieć, czy Szymon Hołownia jest w stanie wyjść z tego rządu, jak dzisiaj i wczoraj, tak, z tej koalicji. Czy dzisiaj, czy wczoraj mówił o tym, że trzeba poprzeć pana ministra Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Wydaje się, że pan marszałek Hołownia jest w jakimś stopniu, nie chcę powiedzieć, że zobowiązany wobec Donalda Tuska, ale wie, że jego polityczny byt trochę zależy od Donalda Tuska. Przypomnę, że premier już mu poprzez różnego rodzaju także publikacje i przecieki medialne nieco zaszkodził, sugerując jego problemy z wykształceniem, więc myślę, że Donald Tusk ma w garści Szymona Hołownię i nieco kontroluje jego przyszłość polityczną.
0: Afera Collegium Humanum jest na stole i podobno już są gotowe wnioski o zniesienie immunitetu dla dwóch polityków, no już nie Polski 2050, bo pan Kobosko odszedł, ale też ma immunitet stracić, a pan Hołownia też może być w tej grupie.
1: Donald Tusk jest cyniczny i chce mieć w garści 100% władzy. Wie o tym, że bardzo wielu polityków, ale także PSL-u jest rozczarowanych rządami tej koalicji, koalicji 13 grudnia. Stąd no, trzeba mieć haki na swoich, w cudzysłowie, przyjaciół, tak myśli Donald Tusk, przyjaciół politycznych, i do samego końca szafować tymi dokumentami w taki sposób, żeby nie myśleli o opuszczeniu koalicji.
0: Na koniec zapytanie jeszcze. Szymon Hołownia powiedział wczoraj w Radio RMF, że jeżeli Platforma czy koalicja straci władzę, koalicja obywatelska, to się rozpadnie.
1: No, Donald Donald Tusk wcześniej powiedział na kampusie, że gdyby ktoś był silniejszy od niego, to tą władzę by odebrał. Moim zdaniem następuje taki proces dość spory erozji w Koalicji Obywatelskiej. Bardzo wiele osób widzi, że Donald Tusk po prostu już nie ma tego nosa politycznego. Ja mówię nawet więcej. Kiedyś mówiło się o tym, że Donald Tusk zapewnia taką polityczną nieśmiertelność, czyli jest w stanie każdego wybawić z opału, w opresji. Dziś okazuje się, że ten prymat Donalda Tuska po tej stronie sceny politycznej się skończył. On także sam zaczyna być coraz bardziej skompromitowany. Stąd na pewno buldogi pod dywanem robią wszystko, aby Donald Tusk spadł z tego krzesła szefa Koalicji Obywatelskiej, ale na to pewnie będziemy musieli jeszcze poczekać.
0: Na koniec pytanie o Kraków. Za chwilę naszym gościem będzie Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa, radny tegoż miasta. Dobry kandydat?
1: Myślę, że mający największe szanse na to, żeby wygrać nawet w pierwszej turze, i z pewnością to będzie kandydat, który przyczyni się do wielkiej klęski kandydatki wspieranej przez obecną koalicję rządzącą. Trzymam kciuki za pana Łukasza Gibałę. Uważam, że ma ciekawy program i wydaje mi się, że na dzisiaj ma największe szanse na to, aby wygrać w Krakowie. Powodzenia.
0: Zaraz, przecież wy popieracie innego kandydata. Michała Drewnickiego.
1: My rozmawiamy także z Michałem Drewnickim, który w sondażach według...
0: Ale to rozmawiać, czy go poparliście, czy nie?
1: Panie redaktorze, część naszych polityków bardzo mocno wskazała, że jest potrzeba rozmowy o programie dla Krakowa. Marszałek Terlecki powiedział, że go popieramy. To prawda. Natomiast my zaprezentujemy na już za dosłownie kilkanaście dni taką siódemkę dla Krakowa, w której będziemy proponowali Michałowi Drewnickiemu konkretne rozwiązania prokrakowskie.
0: Ale także Łukaszowi Gibale?
1: I mamy nadzieję, że Michał Drewnicki je podpisze. Uważam, że akurat te rozwiązania będą także stały w pewnej oczywistości z programem Łukasza Gibały.
0: Naszym gościem był Łukasz Kmita, poseł na Sejm z Małopolski, z Krakowa, Rozwój Plus.
1: Dziękuję bardzo. No i mam nadzieję także, że komisja wyborcza, która weryfikuje podpisy, nie doprowadzi do tego, że kandydaci, którzy zebrali dostateczną liczbę podpisów, nie będą mogli się zarejestrować, bo widzimy w Krakowie dość ciekawą sytuację, którą będziemy pewnie opisywali przez politologów w ciągu najbliższych miesięcy.
0: O tym za sekundę, bo naszym gościem Łukasz Gibała. Panie pośle, dziękuję bardzo.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Dalej będziemy mówić o Krakowie, bo do naszego studia na żywo wchodzi Łukasz Szygibała, Kraków dla mieszkańców, krakowski radny, no i kandydat właśnie, kandydat, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zanim o tych podpisach, bo o tym jest szum, no to trochę mnie zaskoczył pan poseł, nie wiem, czy pan słyszał.
2: Nie.
1: A nie słyszał, to ja szybko zlecenie przed sekundą powiedział, że jako poseł Rozwoju Plus kibicuję panu i że pan jest faworytem i że może pan nawet wygrać w pierwszej turze i podkreślił, że Rozwój Plus tylko w części swoich działaczy popiera pana Michała Drewnickiego.
2: Ja to jestem równie zaskarżony jak pan, to oczywiście bardzo sympatyczne, no bo zawsze każde poparcie dodatkowe się przyda. Co do tego, czy jestem faworytem i czy mogę wygrać w pierwszej turze, to ja podchodzę bardzo skromnie i z pokorą. Pamiętajmy, że to są wybory, nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, więc mam nadzieję, że ten wynik będzie jak najlepszy, ale w ostatecznym rozrachunku to zawsze mieszkańcy.
1: Czyli co, przyjąłby pan poparcie całego albo części ugrupowania Mateusza Morawieckiego w Krakowie?
2: No to są rozważania chyba czysto hipotetyczne, bo jednak oficjalnie Rozwój Plus poparł Michała Drewnickiego, czy nie?
1: No właśnie też tak mi się do chwili sprzed dwóch minut wydawało, że tak jest, ale 2 minuty temu pewna wątpliwość, nawet nie pewna, tylko dość spora wątpliwość się wkradła. No dobrze, do spraw najważniejszych, czyli podpisy. Uda się panu wystartować, czy nie uda?
2: Jak uda się.
1: Dlaczego? Nie ma, nie ma.
2: Bo widzę, co się dzieje.
1: Do jutra musi pan zebrać.
2: Tak, do 16.
1: Do 16.
2: Więc jak ktoś z państwa jest z Krakowa i się jeszcze nie podpisał, to zachęcam. Królewska 67, można złożyć podpis. Wczoraj do północy ludzie uderzali do naszego biura, była kolejka wręcz. No i właśnie na podstawie tego, jak bardzo ludzie się zmobilizowali, jestem przekonany. Nie mam policzonych, ile już mamy tych podpisów, ale jest naprawdę bardzo dużo. No i mobilizacja jest ogromna.
1: Jest ogromna. A co zrobiło PKW? To jest złośliwość? To jest system? Czy to jest ludzki błąd?
2: To jest system. No te podpisy są, te przepisy są archaiczne. Tu widziałem wchodząc na przykład, że jak są zbierane podpisy pod odwołaniem prezydenta Warszawy, to organizatorzy dobrze zrobili i sami wpisali wdrukowanymi literami wszędzie to słowo Warszawa. U nas tego słowa Kraków zabrakło. No i się okazuje, że nawet jak jest dobry PESEL, dobre imię, nazwisko, dobry adres, ale bez słowa Kraków, to komisja musi niestety unieważnić tak i podpis, no moim zdaniem jest to kuriozalne, przecież wiedzą, że ta osoba istnieje, wiedzą, że dobrze podpisała, ale te przepisy są sprzed 20 lat, no i tak niestety brzmią.
1: Czego dotyczą wybory w Krakowie? Między czym a czym wybieramy?
2: Między tym, co było do tej pory, czyli kolesiostwem, partyjniactwem, nepotyzmem, dyktatem deweloperów, dyktatem turystów, dyktatem wielkiego biznesu, a tym, żeby Kraków faktycznie był miastem, gdzie mieszkańcy są najważniejsi. Żeby był kandydat bezpartyjny, obywatelski, który będzie ludzi słuchał i który będzie obsadzał najważniejsze stanowiska według kryterium merytokratycznego.
1: Czyli kto jak się nadaje, to jest podział między góra-dół, co dzieli Kraków właściwie?
2: No, trafna diagnoza. To ma taki charakter trochę rzeczywiście klasowy. Z moich doświadczeń sprzed 2 lat wynika, że wtedy cały ten tak zwany Krakówek, czyli elity jednak stanęły mocno za Aleksandrem Miszalskim. To jest też trochę podział pokoleniowy. Wśród młodszych wyborców miałem 70% poparcia, a wśród starszych 30%. Więc ci starsi w jakimś większym stopniu akceptują pewne takie negatywne zjawiska, boją się zmiany. Więc tych podziałów jest sporo, one się krzyżują.
1: Łukasz Gibała, to jest rewolucja w Krakowie?
2: To jest silna ewolucja, ale silna. To nie będzie pudrowanie czegokolwiek, tylko to będą rzeczywiście zmiany postępujące krok po kroku, ale jednak zmiany duże.
1: Zmiany, które dotkną układ poprzedniego prezydenta.
2: Dwóch poprzednich, bo...
1: Jacka Majchrowskiego?
2: Tak, no właśnie, bo przecież Jacek Majchrowski rządził przez ponad 20 lat i tak naprawdę nikt go do tej pory nie rozliczył. A ja uważam, takie rozliczenie jest potrzebne. I być może dlatego, że tak uważam, to on tak mocno się przeciwstawia mojej kandydaturze, zachwala panią Piątkowską, no i wszędzie, gdzie to możliwe, krytykuje ewentualne moje przyszłe rządy.
1: A na czym polega rozliczenie prezydenta, który rządził ponad 20 lat, wygrywał wybory i sam odszedł, nikt go nie odwołał?
2: Na zrobieniu rzetelnych audytów przez firmy zewnętrzne, finansowych i prawnych. Czy coś wyjdzie w tych audytach, co postawi pana profesora Majchrowskiego w takim świetle, że będą groziły jakieś zarzuty, to ja nie wiem, natomiast na pewno wiem, że jest tam mnóstwo bałaganu, że jest mnóstwo dokumentów, do których my nie mieliśmy jako radni dostępu, na przykład spółki miejskie odmawiały, że jest mnóstwo dokumentów, które spłonęły, bo spłonęło archiwum, więc pytanie, czy będzie się je dało odtworzyć. No ja uważam, że mieszkańcy zasługują na to, żeby to wszystko wyjaśnić.
1: Ale to była jakaś sitwa, bo to spłonięcie archiwum było symbolem chyba pewnego systemu w Krakowie, że dokumenty, akty, umowy poszły z dymem.
2: I to mnóstwo tych dokumentów i z jakiegoś powodu rzekomo część z nich, duża część z nich nie była niestety zdublowana, nie była zdigitalizowana, tak? Nie było tak, że gdzieś były kopie zapasowe. Co więcej, kilkanaście osób usłyszało zarzuty, więc to nie był wypadek. No, tutaj są poważne zarzuty, tylko one dotyczą osób gdzieś na niskich stanowiskach, osób na stanowiskach technicznych, a odpowiedzialności politycznej nikt tak naprawdę nie poniósł.
1: Często się patrzy na takie miasta, ważne, wielkie miasta jak Kraków, jako jednak pewną Polskę w pigułce, jako miejsce, gdzie można naocznie dotknąć tego, jak wygląda sitwa czy układ. W Krakowie jest układ, jest sitwa, która oplotła miasto, ośmiornica.
2: No moim zdaniem wiele na to wskazuje, że przez te 20 kilka lat rządzi ludzie bardzo mocno są powiązani w różnych niezdrowych relacjach. Sytuacja taka, gdzie deweloperzy wprost płacali na kampanię urzędującego prezydenta, wtedy urzędującego, czy Jacka Majchrowskiego, a on potem wydał pozwolenia na budowę, które mieszkańcom się nie podobały, wbrew tysiącom uwag składanych przez mieszkańców. No to już jest coś bardzo wątpliwego. Sytuacja ze spalonym archiwum, o której rozmawialiśmy, to też jest coś, co sygnalizuje, że taki układ być może istniał i dlatego trzeba to wszystko wyjaśnić.
1: A co może prezydent, który nie będzie miał Rady Miasta, będzie miał rząd przeciwko sobie i, no i te układy, które nie znikną w dniu wyborów, zostaną, będą funkcjonować.
2: Taki prezydent może krok po kroku, powoli, czyścić magistrat i spółki miejskie z partyjnych działaczy, może robić audyty, kontrolę, może sprawdzać, może nie wprowadzać jakichś takich dziwnych rozwiązań jak strefa czystego transportu, która obejmuje 2/3 miasta, może słuchać mieszkańców i konsultować z nimi najważniejsze decyzje i może szukać oszczędności, tak żeby nie trzeba było po raz kolejny podnosić cen biletów komunikacji miejskiej, czy opłat za wywóz śmieci, czy opłat za parkowanie.
1: A jest szansa na obniżkę, bo rzeczywiście w Krakowie ceny biletów są wyższe niż w Warszawie.
2: Dużo wyższe.
1: Dużo wyższe. Tak.
2: No 4 zł trzeba zapłacić za 15 minut i jeszcze jak autobus stanie w korku i się jedzie 17 minut, to jest bezwzględnie mandat. Ludzie się odwołują, ale te odwołania są oddalane. Więc tak naprawdę ludzie ponoszą odpowiedzialność za kiepską jakość, prawda, usługi, za którą zapłacili, czyli za to, że autobus stał w korku. Przywrócimy ceny poprzednie, które i tak były wyższe niż w Warszawie, no ale ta ostatnia podwyżka to już w ogóle wywindowała je na sposób, na poziomy zupełnie absurdalne. To są jakieś opary absurdu obecne, wysokość tych obecnych cen, natomiast no, będziemy też szukać oszczędności poprzez likwidację zbędnych stanowisk. Zarządy spółek miejskich czy rady nadzorcze spółek miejskich nie muszą liczyć po 3 czy po 5 członków. Niepotrzebna jest też tak duża liczba tych jednostek. Mamy Zarząd Infrastruktury Sportowej i Wydział Sportu. Pytanie, po co są te dwie jednostki? Dlaczego? Przecież oni się tak naprawdę dublują. Czy muszą istnieć te jednostki osobno? I takich przypadków jest mnóstwo.
1: Panie radny, to na ile jest tak, że to jest także spór polityczny? Pytałem o ten podział góra-dół, ale jedną z głównych pana konkurentek jest obecna senator Koalicji Obywatelskiej, która ma poparcie premiera. Duża polityka wchodzi w tą kampanię.
2: Ma poparcie premiera Donalda Tuska, wicepremiera Kosiniaka-Kamysza i tak, ta duża polityka wchodzi w tę kampanię, co jest moim zdaniem zaprzeczeniem idei samorządności. No bo dlaczego ktoś, kto jest gdańszczaninem mieszkającym w Warszawie, mówi po raz drugi, bo z Miszalskim było podobnie, z Aleksandrem Miszalskim, mówi po raz drugi krakowianom, kogo oni powinni wybrać na prezydenta. Mam pretensje o to do premiera, ale też do innych polityków warszawskich, którzy przyjeżdżają i promują tych swoich kolegów partyjnych, bo przecież był i Adrian Zandberg, i Sławomir Mentzen, i byli politycy z Prawa i Sprawiedliwości. No uważam, że powinni się od tego powstrzymać, a tymczasem mam takie wrażenie, że oni traktują te wybory jako taki poligon doświadczalny przed kampanią parlamentarną za rok. I to jest nie fair w stosunku do mieszkańców Krakowa, bo to znaczy, że Kraków jest traktowany jako jakiś instrument, jako jakieś takie, to dobro Krakowa jest po prostu na dalszym planie.
1: No dobrze, ale mówiono, że tak jak trochę w Warszawie, że w Krakowie ktokolwiek, kto ma na czole albo na koszuli emblemat Platformy, czy teraz Koalicji Obywatelskiej, to wygra w Cugle, chociaż byłby najsłabszym kandydatem. No. Tak to jest w Krakowie, czy to się zmieniło?
2: Bo generalnie, jak pan popatrzy na duże miasto, to w każdym dużym mieście wygrał kandydat Platformy w ostatnich wyborach. W Krakowie było najbliżej, żeby było inaczej, bo przegrałem o włos z Aleksandrem Miszalskim i dlatego to jest pierwsze miasto, w którym to się może zmienić, bo Platforma jest słabsza niż 2 lata temu, mniej wiarygodna. Te afery się piętrzą, czy to Szpital Południowy, czy teraz afera z pomocniczką rządu do spraw marki Polska, no kuriozalna afera i kuriozalna nominacja premiera Tuska, więc moim zdaniem teraz może być naprawdę inaczej i to jest taka być może niepowtarzalna szansa.
1: Ale to pan jest takim też nosicielem, no bo był pan jednym z głównych inicjatorów i takich osób, które tworzyły i napędzały ideę referendalną. to jest początek zmian, nie tylko w Krakowie, ale także w innych miastach w Polsce?
2: No tu byłbym ostrożny. Trzymam kciuki za wszystkich działaczy miejskich, obywatelskich działaczy miejskich w różnych miastach, zwłaszcza tam, gdzie rządzą partie polityczne, bo ja jestem krytyczny wobec partyjniactwa, ale wiem, jak to jest trudne. Trzeba ileś etapów przejść. Najpierw trzeba uzbierać podpisy, co nie jest łatwe, potem trzeba doprowadzić do frekwencji, bo najczęściej burmistrzowie i prezydenci grają przeciwko frekwencji, demobilizują, a potem trzeba jeszcze wygrać się, tak w Krakowie jeszcze ciągle nie wygraliśmy z tym kandydatem, którego wystawi układ rządzący w danym mieście, czy partia polityczna, więc to jest...
1: To Kraków jest wyjątkowy, czy jest początkiem fali?
2: No, czas pokaże, ale boję się, że może tak być, że ta fala będzie, ale nie będzie tak duża, jak niektórzy by na to liczyli.
1: W niektórych miastach niektórzy działacze, na koniec Łukasz Gibała pytałem o te różne podziały między czym, a czym będzie wybierać Kraków, a może to będą wybory jednak polityczne. Lewica czy prawica?
2: Tego bym bardzo nie chciał. To było najgorsze, co się może wydarzyć w Krakowie. Upolitycznienie tych wyborów. Ja bym chciał, żebyśmy dyskutowali o tematach miejskich i żeby to one zdecydowały, tak? Czy jak rozbudowywać Kraków, żeby nie powstawały takie betonowe dżungle, jak rozwiązać problem braku miejsc parkingowych, kiepskiej, coraz kiepszej właśnie jakości komunikacji miejskiej, coraz większego deficytu finansów publicznych w Krakowie. To powinny być tematy dyskusji, a nie takie tematy światopoglądowe, okay, czy związane z polityką ogólnopolską.
1: Ale jednak włodarze dużych miast mają także swoją politykę. Wrocław, Poznań, no wyrazem, dobrze, użyję tego, tęczowa flaga, wywieszać czy nie wywieszać na przykład. Czy Łukasz Gibała jako prezydent Krakowa w czerwcu będzie wywieszał tęczową flagę na magistracie czy nie?
2: Nie.
1: Dlaczego?
2: No bo prezydentem Krakowa powinien być ktoś, kto będzie szanował wszystkich mieszkańców i to sprawi, że każdy się będzie w tym mieście dobrze czuł. Szanuje tych, którzy mają poglądy takie bardzo liberalne, ale też szanuje tych, którzy mają poglądy konserwatywne i uważam, że urząd miasta i prezydent powinni być neutralni, a nie powinni stawać po jednej z tych dwóch stron właśnie barykady światopoglądowej.
1: Łukasz Gibała, lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, krakowski radny i kandydat. Jak rozumiem, to już jest pewne, że do jutra do 16 3000 ponad podpisów się pojawi w PKW.
2: Jestem przekonany, że tak będzie.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę, Łukasz
2: Gibała. Dziękuję serdecznie.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. Godzina 8 wybiła czas na serwis informacyjny już zawsze.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: A w naszym studio Jan Krzysztof Ardanowski, poseł na Sejm, doradca prezydenta, były minister rolnictwa i rozwoju wsi. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam i pozdrawiam.
1: Zanim o prawicy porozmawiamy, to trochę porozmawiajmy o byłym ważnym polityku, nie, PSL-u cały czas polityku, ale byłym ważnym pośle. Pan Serafin został skazany w pierwszej instancji na parę ładnych lat więzienia za aferę Skok Wołomin. No i to wywołało u pana byłego posła Serafina pewien wyrzut pamięci. Mówił o Elewarze, mówił o aferach, mówił o tym, że aktualnie, codziennie miliony kradnie, cytuję, wprost pana Serafina, kradnie minister rolnictwa, urzędujący pan poseł, pan minister Stefan Krajewski. Co wynika z tego, co powiedział pan Serafin o praktyce działania PSL?
2: Panie redaktorze, ja Serafina znam od wielu, wielu lat i z jak najgorszej strony, ale ten człowiek czuł się przez wiele, wiele lat całkowicie bezkarny. Czasami wszyscy w głowę zachodzą, co było tego przyczyną. Otóż był przy weryfikowaniu SB i WSI na początku lat 90. Nie wiem, jak on tam się wkręcił, bo to przecież nie każdemu było dane. Prawdopodobnie uzyskał taką wiedzę na temat towarzyszy ze służb i pewnie wielu polityków, która pozwalała szantażować potem i chronili mu tyłek, za przeproszeniem, kiedy okradał ludzi, naciągał banki, robił jakieś tam przewały duże i dla niego świat się zawalił, bo tyle lat był chroniony i nagle się okazuje, że...
1: To ktoś go skazał.
2: Za pieniądze, które wyprowadzał z Wołomina i na słupy, i na siebie, przynajmniej tak media o tym informują, no ma ponieść jakąś karę, więc jest wściekły.
1: Sześć lat bezwzględnego więzienia, 240 tysięcy grzywny i zobowiązania do zapłaty 2,5 miliona złotych na rzecz kasy syndyka.
2: No właśnie. Natomiast to, co mówi o PSL-u, a zna PSL jak zwyczaj, bo przecież był związany z tym środowiskiem całe właściwie dorosłe życie, no to jest zaskakujące, delikatnie powiem, zadziwiające, i jeżeli nie będzie reakcji ze strony PSL-u, to będzie potwierdzenie, że to wszystko, o czym mówi, czyli zarówno te sprzed kilkunastu lat próby ustawiania instytucji państwowych, żeby wyciągać pieniądze, ale również to, co w tej chwili mówi o ministrze Krajewskim, o milionach codziennie wyprowadzanych gdzieś z budżetu państwa, to nie może być bez odpowiedzi, to nie może być bez jakiegoś dalszego ciągu. Ten człowiek, mając wiedzę na temat PSL-u, które to próbuje udawać, że jest partią chłopską, taką, która tam broni wsi, inna sprawa, że PSL od dawna nie jest partią chłopską, jest partią kadrową, tych, którzy są w urzędach rządowych i samorządowych i tylko tych interesów pilnuje. Natomiast Serafin, oczywiście on pewnie chce zaszantażować, brońcie mnie i ratujcie, wyciągnijcie mnie tam,
1: no,
2: z tej opresji, bo
1: zresztą my za sekundę
2: to zacznę sypać.
1: Za sekundę tą wypowiedź dwuminutową pokażemy, żeby ją także omówić trochę na to, co tam właściwie zostało powiedziane, a jeszcze trochę o samym pośle. Na ile to jest ważna postać w PSL-u? Na ile on w świecie rolniczym, to jest jakiś poboczny poseł, czy to jest jednak osoba istotna dla struktur tej partii?
2: Przez długie lata to był jeden z najważniejszych posłów PSL-u, ponieważ był szefem kółek rolniczych w Polsce. On notabene tę organizację zmarnował i ta organizacja się wstydzi za niego. Część struktur odeszła, tworząc jakby dodatkową strukturę ogólnopolską. Natomiast był tym głównym reprezentantem PSL-u wobec polskich rolników. To, że zmarnował tę organizację, to ja mogę tylko współczuć, bo ona byłaby w dalszym ciągu potrzebna, ale dla PSL-u to był ktoś wyjątkowo ważny. I teraz ten człowiek mówi brudne łapy PSL-owskich świń. Takie
1: tak,
2: słowa padały.
1: Takie, to prawda. Zaraz je będziemy zresztą mogli usłyszeć. A propos tych kółek rolniczych, to podobno też ma do pana żal, że to pan trochę go
2: ma żal ogromny. To ja myślę, że jestem jednym z głównych jego wrogów, ponieważ kółka rolnicze przez dziesiątki lat rządziły na wsi niepodzielnie w tych świecie organizacji rolniczych, a jednocześnie miały podporządkowane koła gospodyń wiejskich. I ustawa, którą ja w 2018 roku wprowadziłem przez Sejm, potem ona jeszcze była tam poprawiana, modyfikowana, doprowadziła do tego, że koła gospodyń, które w tej chwili powstają, a powstało, to jest fenomen europejski, to jest coś wyjątkowo cudownego. Około 13 tysięcy nowych kół gospodyń wiejskich, które mają osobowość prawną, zajmują się rozlicznymi działaniami, panie na wsi są genialne, mają stosunkowo nieduże, ale stabilne wsparcie ze strony budżetu państwa, ale już nie muszą słuchać Serafina i kółek rolniczych. I on tego widok nie może przeżyć.
1: A to zobaczmy jeszcze, czego on nie może przeżyć, jak to wyglądało. 2 minuty prawie z panem posłem, byłym posłem, działaczem PSL-u Serafinem. Posłuchajmy.
3: Uważam, że działacze PSL-u powinni wystopować. Nie otwierajcie puszki Pandory, bo moja głowa, szanowni panowie z PSL-u, to jest puszka Pandory. Teraz dopiero ujawnię wam, czemu miało służyć prywatyzacja Elewaru. Kto z was chciał podpierniczyć setki milionów rocznie pieniędzy rolników idących na interwencjonizm państwa? Ten mechanizm był, proszę państwa, obliczony na to, że prywatna agencja będzie kupowała, a państwo będzie rolnikom dawać pieniądze, a rolnicy będą do prywatnego Elewaru ładować całą dotację. W gruncie rzeczy państwo finansuje tą bandę przestępczą, która zrobiła w 2012 roku zamach na Elewar, i macie brudne łapy, PSL-owskie świnie, brudne łapy macie. Duża część tych PSL-owców, ubolewam nad Kosiniakiem Kamyszem, w miarę inteligentny facet, ale jest przez takich złodziei oszustów trzymany na pasku, który się nazywa tak zwane nowe PSL. Nie zaczynajcie ze mną, bo i tak się dowiecie. Jeżeli milczałem w 2012 roku, jeżeli milczałem do 2026 roku, to nie znaczy, że zapomniałem. Pokażę nazwiska, pokażę mechanizmy, pokażę, jak dziś kradniecie pieniądze publiczne setkami milionów złotych. Wy, działacze PSL-u, na czele z tym nieudaczniakiem największym w historii, Stefanem Krajewskim. To jest żenująca postać, który codziennie kradnie miliony złotych z budżetu państwa, robiąc fikcyjne, aktywne wsie, finansowanie strażaków, przecież nic innego...
1: 2 minuty, ileż tu jest wątków, panie ministrze, zacznijmy od Elewaru. Historia sprzed ponad dekady. Jaką wiedzę i o kim może mieć pan Serafin?
2: On nawet nagrywał tam wtedy ówczesnego szefa Elewaru, to jeszcze wiązało się z panem Śmietanką, wybitnym i bardzo wpływowym działaczem PSL-u. To jest spółka państwowa, ona w tej chwili podlega pod Krajową Grupę Spożywczą, która miała być takim elementem stabilizowania rynku zboża w Polsce. To są magazyny około 700 tysięcy ton pojemności, elewatory Agencji Rynku Rolnego. Stąd jest taki zlepek. Dobra. Elewar przez 2 R na końcu. Miała być taką instytucją państwową, która działała po to, żeby pomóc rolnikom w sytuacji nadwyżek zboża na rynku, problemów, że niektórzy rolnicy nie mają magazynów u siebie. Natomiast on twierdzi, i myślę, że jest bliski prawdy, że chodziło o to, jak ten Elewar przejąć, jak go utrzymać w strukturze interwencji państwowej, na którą państwo będzie łożyło setki milionów czy miliardy złotych, ale kasa miała gdzieś tam dla kolegów.
1: Miała, bo Elewar koniec końców sprywatyzowany nie został.
2: Nie, nie został. To były też walki o to, żeby nie dopuścić do tego. Ja uważam, że jest to instytucja źle wykorzystywana. Ona w ramach Krajowej Grupy Spożywczej mogłaby, mając również nabrzeże portowe, to próbowałem to do tego doprowadzić. Okazuje się, że interesy globalnych korporacji były ważniejsze niż interes państwa polskiego i polskich rolników, ale ta spółka, będąca w dalszym ciągu państwową, nie udało się jej podebrać, ukraść państwu.
1: Ale rozumiem, pan Serafin mówi, że ma informację, że PSL wówczas próbował.
2: No, to wprost wynika, że próbowano zrobić taki deal, żeby pieniądze państwowe trafiały do towarzyszy pod szyldem, udając, że to jest jakiś tam pomoc państwa dla rolników. Ta spółka w dalszym ciągu wymaga reformy. Problem polega też na tym, że instytucje państwowe, administracji rolnej są łupem politycznym i są mało rachunek ekonomiczny, mało myślenie o tym, jak wykorzystać to dla dobra rolników, raczej jak obsadzić to swoimi.
1: A o kim mógł mówić? No bo w 2012 roku dwóch było ministrów z PSL-u, dobrze pamiętam, Sawicki się zmienił na Kalembę wtedy.
2: No to obciąża ich z tego okresu, bo tam się zmienili. Sawicki w pewnym momencie musiał odejść, go PSL z jakichś powodów, nie wiem, czy może w tle były te taśmy Serafina. W każdym razie Sawicki Kaczyński odszedł, przyszedł taki poczciwota trochę, ale przerastało to go absolutnie pan minister Kalemba. On, Serafin, wspomina o tamtych czasach, ale to już jest kilkanaście lat.
4: Tak jest, natomiast... nie było, ale to co mówi dalej, że codziennie działacze PSL-u kradną dziesiątki milionów złotych, nawet setki, i że codziennie, to cytuję, tak jak puszczałem ten dźwięk pana Serafina, byłego posła, działacza PSL-u, codziennie kradnie urzędujący minister zdrowia. Czy czegoś takiego w III RP chyba jeszcze nie było, żeby polityk, były poseł mówił, że minister codziennie, teraz, w każdej chwili, kiedy my rozmawiamy, kradnie pieniądze.
2: Mam to są grube zarzuty. To natychmiast powinny tym się z urzędu zająć również służby prokuratorskie, ponieważ to są zarzuty ad personam. On tam wymienia przecież obecnego ministra rolnictwa. Bo jasno,
4: to jest opublikowane koniec zeszłego tygodnia, tak? Więc to jest sprawa publicznie znana od paru dni i cisza.
2: No i jak na razie cisza i boję się, że będzie próba ukręcenia łba w sprawie i w dalszym ciągu nic się nie będzie działo. On przecież oskarża wprost obecnego ministra rolnictwa. Nie jestem jego fanem, ale to jest konstytucyjny minister rządu pana premiera Donalda Tuska, który notabene wykonuje jakąś dintoirę kadrową, wyrzucając wszystkich ludzi, którzy pracowali wcześniej, nawet nie to, że byli z jakiejś pisowskiej nominacji. Nie. Wszyscy, którzy mieli czelność czy nieszczęście pracować wcześniej, są wyrzucani, bo pan minister Krajewski teraz obsadza wszystko działaczami, a raczej dziećmi działaczy PSL-owskich. Za to zresztą został wyrzucony. Skądinąd uważam, że jeden z najlepszych ministrów, Czesław Siekierski, też z PSL-u, ale nie chciał tak radośnie i wesoło jak małpa z brzytwą wyrzucać ludzi z administracji, wiedząc o tym, że administracja musi działać, niezależnie od tego, kto sprawuje władzę. No to PSL się z nim rozstał. Serafin mówi tutaj o tak zwanym nowym PSL-u, czyli o tych młodych wilkach, które chcą się dorwać tam do tego, przepraszam za wyrażenie, użyję takiego rolniczego określenia, cycka państwowego i z niego doić. To są zarzuty bardzo konkretne i służby państwa powinny w tej sprawie natychmiast podjąć interwencję.
4: Ale też pan Serafin pokazał jakiś taki element, te wioski rolnicze, o co może chodzić, lewe wioski rolnicze i że na tym aktualny minister wyciąga pieniądze.
2: On tam atakuje wszystkich kolejnych ministrów. Tam. Ja to się już raczej śmieję z tego, jego zarzuty, że koła gospodyń utworzyłem. Natomiast on twierdzi, to jest trochę bliskie prawdy, że poprzez rozdawnictwo pieniędzy państwowych wyprowadza się pieniądze budżetowe, notabene do lokalnych układów powiązanych z PSL-em, aktywne wioski w działalności społecznej, prezenty dla straży pożarnych, dla kół gospodyń, dla różnego rodzaju lokalnych organizacji społecznych, społeczeństwa obywatelskiego. Tylko wie pan, ten wątek to jest, trzeba sprawdzić, czy tam są łamane jakieś przepisy, czy nie są przestrzegane jakieś reguły wydatkowania pieniędzy, bo Serafin się denerwuje, że on nie ma żadnego wpływu na rozdział tych pieniędzy. To chyba bardziej o to chodzi, bo kiedyś jako kółka rolnicze, no, były takim...
4: Dopóki pan minister go nie odciął od tego.
2: No, dopóki się nie udało go... To wiele osób sobie może ten sukces przypisać, ale no, we mnie upatruje głównego wroga. Natomiast trzeba rozdzielić wsparcie dla inicjatyw społecznych, może i aktywnych wsi, niech one się nazywają, jak się nazywają, od patologii dawania pieniędzy swoim. I tu niestety każda władza taką pokusę miała, że damy troszkę więcej tam, gdzie są nam bardziej życzliwi. Nie, tu muszą obowiązywać pewne jednak elementarne zasady, konkursy, transparentność. Wtedy nie będzie zarzutów takich jak Serafin. A to wszystko, co on mówi, no to wyjątkowo mocno obciąża Polskie Stronnictwo Ludowe. Nie oczekuję, że jeżeli ci nabrali wody w usta i nic nie mówią, może mają za uszami to wszystko, o czym Serafin mówi, ale to powinno być wyjaśnione przez prokuraturę.
4: To na koniec tego wątku coś, co mnie uderzyło, o tym mówiliśmy na tej Radiotet już w piątek, potem mówiliśmy w kolejnych dniach. Pozostałe media w zasadzie o tym, to jak kamień w wodę padło. No dzisiaj pan Serafin będzie w kanale Zero, ale tak, to mamy środę, to było nagrane w czwartek, w piątek było ogólnie publiczne i nic. Jak to jest możliwe?
2: No się dziwi pan,
4: i wszystkie media, prawie poza Radnie Wnet, poza kilku innymi, milczą o tym, że były poseł, ważny polityk PSL-u mówi, moi koledzy partyjni kradną dziesiątki milionów codziennie. I cisza.
2: No tak, ale czemu się pan dziwi? Media rządowe zrobią wszystko, żeby nie dopuścić do jakiegoś kryzysu, bo właściwie tak, jeżeli to wszystko, te rewelacje Serafina, no w sposób wyjątkowo obrzydliwy przedstawione, no, świnie PSL-owskie, brudne łapy, to nie jest...
4: Ale może to jest licencja poetyka PSL-u po prostu. Nie?
2: No, może i tak. Jeżeli to wszystko jest realne, jest prawdziwe, no to jaka reakcja premiera, jaka reakcja Platformy Obywatelskiej?
4: A cisza, nic. Nikt się nie pyta, nic nie ciągnie tematu.
2: Albo jeszcze, nie daj Boże, się PSL obrazi, może odejdzie z koalicji. Ja w to nie wierzę, bo premier Tusk jest wytrawnym politykiem, co by nie powiedział, ja mam jak najgorsze zdanie o nim, ale politykiem jest wytrawnym. Wie, co było PSL-owi najbardziej zawsze bliskie i potrzebne, czyli stołki, etaty i tak zwane, jak to na wsi mówią, koryto. Więc jeżeli w administracji rolnej, czym pan zapewne nie wie, jest 30 parę tysięcy etatów, w Agencji Restrukturyzacji, KOWR-ze, KRUS-ie, doradztwie rolniczym, inspekcjach, urzędach.
4: Powiem, że minister rolnictwa to jeden z ważniejszych ministrów, może zaraz po ministrze aktywów państwowych.
2: Jeżeli się poobsadza wszystko swoimi, za zgodą i akceptacją Platformy i pana premiera Tuska, to wtedy trzyma się za gardło, czy jak niektórzy mówią, za imponderabilia, nie podskakiwać, bo jak nie, to wyrzucimy tych wszystkich waszych. No i PSL taką rolę zgodził się grać.
4: To teraz ten wątek będziemy kontynuować i nie zapomnijmy o panu posłu byłbym Serafinie, jego rewelacjach. Będziemy także pytać premiera i innych rządzących, co myślą o tym, czy na pewno minister rolnictwa działa transparentnie. Dwa słowa o polskiej prawicy. Pan poseł, gdzie się sytuuje w tym aktualnym obrazie polskiej prawicy?
2: Boże i panie, chcę, żeby ta prawica zaczęła racjonalnie analizować sytuację, nie tylko walić w Tuska, bo to jest dość łatwe i szkodzi Polsce i obecna władza ewidentnie szkodzi. To nie jest nieudolność, to jest działanie na szkodę, ale co zrobić, żeby wygrać wybory, żeby powtórzył się cud prezydenta Nawrockiego? Tu musi być jakaś jednak chęć do zgody, albo przynajmniej jakiś pakt o nieagresji, że się nie atakujemy. Natomiast to, co się dzieje, to dla mnie to jest rzecz zatrważająca, by nawet nie użyć słowa obrzydliwa. Próbuję w dalszym ciągu i no, również to nasze koło, ta demokracja bezpośrednia i koledzy moi, próbujemy rozmawiać...
4: Tylko tutaj tam jest pan Paweł Kukiz, Jarosław Sachajko i Tomasz Rzymkowski.
2: I Tomek Rzymkowski. Próbujemy rozmawiać z całym tym spektrum prawicowym. Ludzie, to do cholery jasnej, opamiętajcie się. Wrogiem i niszczącym Polskę nie jesteście dla siebie wzajemnie. Dobra, możemy oceniać różnie historycznie, czy ile ty PiS błędów popełnił, ale przecież były również czasy dobre. Ale PiS mówi i dobre działania, ale PiS również no, musi też uderzyć się w piersi tego. Ludzie oczekują i powiedzieć, że nie wszystko było idealne. Chociaż służyliśmy Polsce najlepiej.
4: A nie jest tak, że to mówią, bo to często mówi Przemysław Czarnek, to często mówi Mateusz Morawiecki.
2: Mówi Przemysław Czarnek, mówią działacze, którzy mają większy kontakt ze społeczeństwem, nie mówi tego pan prezes. Raczej wypowiedź była taka, nasze rządy były wspaniałe, nie musimy się z niczego tłumaczyć. I jednocześnie jestem życzliwy Morawieckiemu i tej idei, bo wydaje mi się, ja mówiłem o tym od wielu lat, że jest część ludzi w Polsce o myśleniu patriotycznym, niepodległościowym, propaństwowym. Dobra, użyjemy starego nazewnictwa prawicowym, którzy nie chcą PiSu. Czy ze względu na prezesa, bo już go nie szanują, już nie uważają go za demiurga, jakiegoś tam wizjonera i stratega, może to jest jego osobisty dramat, nie chcą Kaczyńskiego, również czasami się zniechęcili.

0: już patrząc z punktu widzenia logiki partii politycznych, nagle się okazuje, że jest zdrajcą, że jest oszustem, współpracownikiem Tuska, niemieckim kolaborantem, jakieś głupoty podnoszone. Zresztą może to wynika z faktu, że Morawiecki, broniąc się, i ja byłem w rządzie u niego i mam pozytywne skojarzenia, chociaż wtedy, kiedy trzeba było pewne rzeczy też przeciąć, no to też się okazało, że ważniejsze są służby specjalne i zastraszanie przez Kamińskiego i Wąsika niż decyzja premiera, ale to już jest, zostawmy to na boku.
1: Nie, to ciekawe, bo to jest konflikt między panem ministrem Kamińskim a Mateuszem Morawieckim.
0: Ale ja się wcale nie dziwię. Dlaczego? Sytuacja, w jakiej sytuowały się wtedy, za zgodą prezesa Kaczyńskiego, służby specjalne, przede wszystkim Kamiński i Wąsik, którzy w jakimś takim tłumaczono to było, że troską o państwo, o czystość. Nie, to była gra polityczna, jak znaleźć haki na wszystkich swoich. Pewnie z Morawieckim, ja tam mała rybka w tym całym stawie, ale również byłem przedmiotem ataków całkowicie nieuzasadnionych. I Morawiecki wtedy, nie mając silnego poparcia prezesa, który pewnie tymi służbami również chciał szantażować czy kontrolować swoje zaplecze, nie był skuteczny. Natomiast wiele sukcesów z tego okresu, kiedy byłem ministrem rolnictwa, i to chcę wyraźnie też powiedzieć, wielka pomoc suszowa, uruchomienie sprzedaży bezpośredniej, rolniczego handlu, wielkie pieniądze, które przeznaczyliśmy wtedy na bardzo konkretne potrzeby rolników, zbiórka folii, również zdjęcie azbestu z dachów i tak dalej, wiele tych działań, to było za zgodą i wsparciem Morawieckiego. Gdyby nie jego wsparcie, to ja też bym tych sukcesów, które rolnicy wspominają, nie był w stanie przeprowadzić. Natomiast były również błędy. On jest oskarżany o to, że zbyt ugodowo podchodził do Unii Europejskiej. Kiedy rozmawiałem z Mateuszem, on mówi: słuchaj, dopóki dało radę blokować, to blokowałem, natomiast główne decyzje podejmował pan prezes Kaczyński. Więc nie można też mówić, to jest taka trochę cyniczna gra, która w Rosji była. Dobry car, mądry ten Batiuszka i źli bojarzy. Nie, to tak nie jest. Wierzę cały czas, że uda się tę prawicę pogodzić, przynajmniej w postaci z jednej strony paktu senackiego, który byłby wyraźnym pokazaniem, że chcemy.
1: Chociaż ostatnio mamy deklarację Jarosława Kaczyńskiego, pakt senacki, ale bez Grzegorza Brauna, a z kolei ludzi od Brauna pan Fritz, ważna osoba, wiceprezes, mówi pakt senacki, może nawet z PiS-em, ale pod warunkiem, że nie, i z Rozwojem Plus, pod warunkiem, że nie będzie Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Że te partie zmienią swoich liderów.
0: Właśnie o to chodzi, żeby nie stawiać sobie warunków i absurdalnych, i warunków, które nie są elementem negocjacji, bo ja wiem, że tam czasami się pewne rzeczy próbuje ostrzej nazwać po to, żeby potem z czegoś ustępować. Takich warunków nie powinno być. Ja wierzę w to, że ta prawica się jednak dogada. Jeżeli nie, to znaczy, że nie ma wiedzy i mądrości, by kierować państwem. Ja się zajmuję wąskim działem. Nie próbuję udawać, że znam się na wszystkim. Pracuję w tej chwili, zresztą tworzyłem też takie stowarzyszenie Polski Chleb. Ono nie jest polityczne, bo to moda na polityczne stowarzyszenia. Nie, to jest think tank, to są ludzie, którzy pracujemy nad programem strategicznym dla polskiego rolnictwa, który będzie programem ratunkowym. I to jest program dla całej prawicy, nie dla konkretnej partii. Chcę współpracować Przemek Czarnek, którego cenię i szanuję. Tak, będę z nim współpracował. Chcę Morawiecki, będę współpracował z Morawieckim. Bo dla mnie głosy oddane na prawicę, to nie będą głosy stracone.
1: No dobrze, a jaka jest sytuacja polskiego rolnictwa? Jak się patrzy na głosowanie, bo to też dużo mówi o tym, jaki jest stan, to rolnicy, którzy w roku 15, 19 gremialnie, przytaczająco głosowali na PiS, teraz myślę, że większość, jakby to podsumować, głosują w dużej części na PiS, ale w większości na Konfederację i na Koronę Brauna. Dlaczego? Co się stało i czego to jest wyrazem nastrojów na polskiej wsi wśród rolników, nie tylko mieszkańców, ale rolników?
0: To jest przejaw pewnego rozczarowania działaniami, które PiS w pewnym momencie podjął.
1: Ale PiS-em, czy może patrzenie, że jednak trzeba wolności? To w chwili rolnik najbardziej, nie, co go uwiera, to pierwsze, go uwiera Unia Europejska i biurokracja.
0: Najpierw, jeżeli chodzi o PiS, rozczarowanie, to już może historia piątką dla zwierząt. I ludzie potraktowali to jako zdradę pewnego konsensusu, umowy społecznej z rolnikami. To, co wtedy Kaczyński czy jego otoczenie, bo to teraz się próbuje mówić, że to Moskal, że to tam Marek Suski, Czabański, że to ci wymyślili, ale fakt faktem, że ludzie na wsi poczuli się po prostu oszukani przez PiS i nikt za to nigdy nie przeprosił. Może Morawiecki przepraszał? Nie. To był pomysł pana prezesa i to on powinien również stanąć w prawdzie. Potem zboże z Ukrainy. Chodziłem, prosiłem, błagałem również, panie prezesie, na Boga, niech

0: pan to wstrzyma, bo to będzie skutkowało na bardzo długi czas dla polskiego rynku. Rozwali rynek zboża, podstawowy rynek w Polsce. Proszę pana, pan przesadza. Ja mam raporty, które mówią, że to są śladowe ilości, to nie ma żadnego znaczenia. Ja mam lepszych doradców niż
1: ale
0: pan.
1: Ale Jarosław Kaczyński zignorował, zlekceważył zagrożenie płynące.
0: Stwierdził, że ma informacje, że ma informacje, że ma dane, że ma raport. Pokazywał mi raport, nie wiem przez kogo przygotowany, bo go nie czytałem dokładnie, ale on się na niego powoływał, że to w żaden sposób polskiemu rolnictwu nie zagrozi. Kiedy próbowałem mu tłumaczyć, zresztą nie tylko ja, bo jeszcze inni tam i organizacje rolnicze próbowały mu tłumaczyć, stwierdził, że on ma lepszych doradców. Jego doradcą jest Janusz Wojciechowski i zespół analityków europejskich. Jemu wierzy. No to na manowce został wyprowadzony. Natomiast to jest odpowiedzialność PiS-u i rzeczywiście w tej chwili na wsi, gdyby teraz jakiś plebiscyt zrobić, czy wybory się odbyły, to bardzo dużo głosów dostanie Konfederacja i Grzegorz Braun. Może dlatego, że nie rządzili.
1: Ale to jest tylko wymiar tego, że jest niechęć do tych dwóch, przynajmniej może i większej ilości, pewnie większej działań PiS-u. Czy to jest jednak jakieś większe przewartościowanie, patrząc na to, jak wygląda Unia Europejska, jak wygląda gospodarka, myślę, że jednak też ci rolnicy są jednak bogaci, że mieszkańcy wsi są często ubodzy, niezamożni, ale w tej grupie mieszkańców wsi rolnicy aktywni to są większość już ludzie dość zamożni, ale to nie bardzo zamożni.
0: Rolnicy widzą, w jaki ślepy zaułek zabrnęła Unia Europejska. Są może najbardziej świadomymi ludźmi w Polsce. Twardo walczą o przeżycie, wiedzą, że pieniądze się nie biorą z banku, czy z bankomatu, czy z pensji, tylko biorą się z tego, że trzeba je wypracować. I oni to rozumieją, a jednocześnie widzą, że rolnictwo w Unii Europejskiej, pewnie na skutek różnych lobby biznesowych, międzynarodowych korporacji, głupoty organizacji proekologicznych, tam czynników jest wiele, stało się tak opresyjne wobec rolników, tak przeregulowane, stwarzające tyle barier dla rozwoju przedsiębiorczości na wsi, tej, która była zawsze podstawą istnienia rolnika. Rolnik nie oczekiwał, że ktoś mu coś da. On wiedział, że musi uczciwie wykonywać swoją pracę w stosunku do ziemi, do zwierząt, i że to Pan Bóg pobłogosławi i coś z tego będzie miał. To, co Unia Europejska robi, to jest głupota kompletna. I przy jej odejściu od tej nadmiernej biurokracji, która w dużej mierze, niestety w dużej mierze, jest wynikiem radosnej twórczości polskich urzędów, polskich instytucji. Tych unijnych przepisów jest może kilka, może kilkanaście procent, a reszta to jest interpretacja nasza. To trzeba wszystko zmienić. Ja między innymi nad tym pracuję. Ale żeby to zmienić, to trzeba odzyskać władzę. I władzę, i uważam, że prawica, centroprawica jest w stanie Polskę uratować. Mówię w tym obszarze rolnym, nie chcę już tu o innych
1: mówić. To już na koniec naszym studiom. Ostatnie pytanie do Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Doradcy prezydenta. Prezydent uratuje prawicę czy centroprawicę w Polsce.
0: Ja kieruję Radą do Spraw Rolnictwa. Nie jestem doradcą etatowym, ponieważ musiałbym stracić mandat poselski, a dla mnie te parędziesiąt tysięcy ludzi, którzy mi w kolejnych wyborach ufają, jest czymś bardzo ważnym. Nie mogę zrezygnować z mandatu, bo byłoby to potraktowane jako zdrada interesów rolniczych. Natomiast wspieram pana prezydenta z każdym spotkaniem, z każdym dniem. Uważam, jestem coraz większym jego sympatykiem i uważam go za wybitnego polskiego polityka. I tylko w nim jeszcze upatruję nadziei na zintegrowanie prawicy. Ale oczywiście ta prawica musi to chcieć. To nie może być oktrojowane czy narzucone
1: prezydent powinien wyjść z własną listą. Powiedzieć, skoro bonzowie partyjni, czyli liderzy partyjni się nie dogadują, to ja zaproponuję własne listy.
0: Prezydent nie jest, to jest dość delikatna materia ustrojowa, nie jest szefem partii. Natomiast jak rozumiem, pakt senacki również na tym ma polegać, że pan prezydent nie tylko będzie patronem osób często mizernych, ale zasłużonych dla partii, które są gdzieś tam zgłaszane w poszczególnych okręgach. Nie tak to sobie wyobrażam. Tylko ludzi również z jego otoczenia, ludzi dających wartość dodaną, ludzi, którzy mają osobistą popularność i dołożą do popularności partii, dołożą jeszcze, czy popularności prawicy, dołożą tą swój osobisty elektorat, jeżeli tak można powiedzieć. Tak, uważam, że pan prezydent, który jest świadomy, że wygrał w dużej mierze dzięki głosom wsi. Ta różnica nad Trzaskowskim wzięła się z przyrostu głosów między pierwszą a drugą turą. Te 400 prawie tysięcy głosów to stamtąd pochodzi i jest rzeczywiście wyjątkowo mocno zainteresowany przekształceniami wsi, pewną uczciwością wobec wsi. Nie tylko tą historyczną rolą wsi, ona jest ważna, symboliczna i ważna, ale tej współczesnej wsi, która jest wartością dla państwa. Ono jest zasobem, nie problemem, nie kłopotem, jak się próbuje przedstawić, jest jednym z najważniejszych zasobów państwa polskiego.
1: O czym mówił Jan Krzysztof Ardanowski. Tak jest. Poseł na Sejm, myślałem, że pomyliłem. Przedstawię imiona, ale wszystko się zgadza. Doradca nieetatowy prezydenta. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Pędzimy do Hiszpanii, naszych łączach telefonicznych w Hiszpanii. Renata Acosta, dziennikarka, publicystka, wszystko co najważniejsze, taki portal i taka też gazeta. Dzień dobry, pani redaktor.
2: Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Przepraszam, zasłuchałam się słowa ministra Ardanowskiego i tak chciałam przekazać wyrazy zazdrości o tą figurę prezydenta.
1: To rzeczywiście będziemy przekazywać. Trochę nam się przedłużyła rozmowa z panem posłem, ale nadrabiamy czas i zaraz spojrzymy na Ceutę. Cóż tam właściwie się dzieje? Są różne doniesienia prasowe, medialne co do sytuacji aktualnej. Jak się dyskutuje w Hiszpanii, co możemy powiedzieć o tym, jak faktycznie wygląda codzienne życie pod naporem fali migrantów w tej hiszpańskiej esklawie, jaką jest Ceuta?
2: No niestety jest to absolutna katastrofa już od miesiąca. Ta sytuacja trwa, przy czym nie wiem, czy państwo dotarło do państwa, że rząd Hiszpanii dzień po inwazji ogłosił sukces i koniec inwazji. Niestety nie ma się to nijak do rzeczywistości. Dziennie policja w Ceucie otrzymuje ponad 200 zgłoszeń o napadach, o wymuszeniach, o rabunkach, o gwałtach. Niestety to jest w tej chwili startowo na granicach Hiszpanii w Ceucie ruszyło 85 tysięcy migrantów. Jak się teraz dowiadujemy, było to inspirowane przez władze Maroka. W tej chwili wczoraj wyszły takie raporty. Rząd Hiszpanii był o tym uprzedzany dwa dni wcześniej, nie zrobił absolutnie nic, a właściwie to zrobił tyle, że wysłał na granicę jeden dodatkowy patrol i trzech praktykantów, a samej granicy, proszę państwa, już wiedzą, że będzie inwazja wielotysięczna, broniło 55 funkcjonariuszy policji. Więc to są rzeczy niewyobrażalne. Ta granica oczywiście została przełamana. Do miasta weszło 85 tysięcy brutalnych młodych ludzi, w większości mężczyzn. Część z nich się wycofała po kilku dniach. Pozostało około pomiędzy 10 a 15 tysięcy, to są niepoliczone liczby, które w tej chwili po prostu koczują na ulicach. Koczują, włamują się do domów, próbują...
1: Mówi się też o napadach, o tym pani mówiła, ale też o gwałtach, które stały się, nie wiem, czy już powszechnością, czy nie, jak to wygląda pod względem bezpieczeństwa, zwłaszcza kobiet na ulicach Ceuty.
2: Kobiety same nie wychodzą z domów w ogóle. Wychodzą w towarzystwie małżonków, czyli takie muzułmańskie zwyczaje się wprowadziły, przepraszam za ironię. Nie są w stanie, nie ma takiego bezpieczeństwa, nikt nie jest w stanie im tego zagwarantować. Gwałtów potwierdzonych, głównie na dzieciach, na nastolatkach, jest w tej chwili 23, przy czym należy pamiętać, że są to głównie młode migrantki, które przeszły razem z tym szturmem. Czyli tak na kobiety, jakby własne kobiety, polują ci mężczyźni, którzy zaatakowali Ceutę.
1: Czy państwo przywróciło kontrolę w Ceucie? Jak to wygląda? Czy kto rządzi w tej chwili na tym terytorium? Rządzi Hiszpania, policja, prawo? Czy rządzą już migranci?
2: Rządzi chaos tak naprawdę. Rząd stworzył teraz na dniach, po miesiącu, coś w rodzaju sztabu kryzysowego, przy czym są to decyzje, które podejmuje sztab, są nietrafione, tak jak na przykład budowa tymczasowego centrum w drzwiach przedszkola, tymczasowego centrum dla migrantów. Chaos na ulicach panuje, ludzie protestują, wychodzą na ulicy. Migranci po prostu są tam, są masowo, atakują policję, atakują wojsko. Tej policji nadal jest za mało, ponieważ w Ceucie w tej chwili jest 880 policjantów i około 3000 żołnierzy, ale ci żołnierze jeszcze do wczoraj nie mieli prawa użycia broni nawet w obronie własnej. Wczoraj się to zmieniło. Patrol składający się z 4-5 żołnierzy ma prawo nosić jedną sztukę broni i użyć jej wyłącznie do obrony własnej. Jest to konieczne, ponieważ migranci zaczęli produkować koktajle mołotowe, atakować wojsko i policję tymi koktajlami. Oczywiście stale też rzucają kamieniami, też kilku żołnierzy i policjantów zostało rannych.
1: do wczoraj nie mogli się bronić, ale bronią się mieszkańcy Ceuty. Pojawiły się nagrania z próby likwidacji, niszczenia tych koczowisk. Jak ta sytuacja wpływa na początek na samych mieszkańców Ceuty, to nastawienie, ale też jak to promieniuje na całą Hiszpanię?
2: Właściwie jest desperacja. Tak, wszyscy widzieliśmy nagrania z próby spalenia takiego koczowiska, ale ono się dokładnie w 3 godziny później zaczęło odbudowywać i w tej chwili cała ta plaża, która tam została oczyszczona, zarówno przez wojska, jak i policję, jak i później przez samych mieszkańców, nadal wygląda tak, jak wyglądała wcześniej, czyli jest pełna szałasów, pełna już w tej chwili namiotów. Migranci jakby pozyskali środki z jakichś tajemniczych źródeł, częściowo prawdopodobnie z organizacji pozarządowych. I te ich fortyfikacje są, to już nie są szałasy z liści, to już są namioty, koce, także zapowiada się na długo.
1: Na długą obecność, zgoła okupację, działania władz. Tu mamy bardzo różne też w Polsce opisy, czy rząd Pedro Sancheza raczej wspierał migrantów, czy raczej wspierał mieszkańców, jak wyglądały działania policji i wojska w Ceucie do tej pory.
2: Sam rząd to należy rozdzielić, ponieważ rząd w Ceucie to nie jest to samo, co policja w Ceucie. Policja w Ceucie i wojsko w Ceucie jest absolutnie z mieszkańcami, ma świadomość, robią co mogą, mieszkańcy zresztą są bardzo im za to wdzięczni, no ale na obecnych w tej chwili 15 tysięcy, około 15 tysięcy nielegalnych, niezidentyfikowanych migrantów, z czego część to są ludzie, którzy zostali wypuszczeni z Maroka na bazie amnestii, czyli są to już zidentyfikowani przez również złapano 14 dżihadystów w tym szturmie. Złapano ludzi poszukiwanych w Maroku o zabójstwo czy o usiłowanie zabójstwa. I no niestety, to trzeba, migranci są różni. Pamiętajmy, że są tam też i dzieci, są tam też kobiety, ale niestety jest bardzo duża liczba ludzi, którzy po prostu z jakiegoś powodu nie chcą albo nie mogą wrócić do swojego kraju, przy czym również Maroko nie chce ich przyjmować. Więc są niezidentyfikowani, kręcą się po górach, próbują się włamywać ludziom do domów. Policja współpracuje ściśle z mieszkańcami,
1: patrolach. Bo rząd obecny, socjalistyczny, no de facto komunizujący również, bo tam część tej koalicji składa się z zdeklarowanych komunistów. No, z jednej strony przyjmuje migrantów i nawet pomaga i legalizuje ich nielegalny pobyt w dużej liczbie, a jak zareagował na tą inwazję migracyjną, ale jednak też prowokowaną przez państwo sąsiednie, więc takie no, coś na podobną sytuację mieliśmy na granicy polsko-białoruskiej, gdzie byli migranci też użyci jako broń przez reżim Łukaszenki wobec Rzeczpospolitej Polskiej.
2: No, rząd miesiąc temu ogłosił sukces i na tym się właściwie skończyły działania rządu. Gdyby nie presja społeczna, rząd jakby w tej chwili jedyne działania, jakie robi, to próba budowania takich tymczasowych obozów dla tych migrantów. Nieskuteczna zresztą, bo pamiętamy, mija miesiąc, a ci migranci nadal śpią na ulicach. Czerwony Krzyż dostarcza im tam jakieś podstawowe jedzenie, butelkę wody i karton mleka. No ale tak naprawdę poza tym nie dzieje się nic. Policja błaga o wsparcie, policja błaga o dodatkowe siły. Policja nie ma ludzi nawet do tego, żeby zbierać zgłoszenia, zawiadomienia mieszkańców o przestępstwach, więc organizują się mieszkańcy sami. Dzisiaj są masowe protesty w całej Hiszpanii, również poza Hiszpanią, pod ambasadami Hiszpanii w różnych krajach. No i to niestety, no jedyne jakby wyjście, to ludzie muszą brać sprawy w swoje ręce, ponieważ rząd ogłosił sukces miesiąc temu. Rząd jest nieudolny, rząd ignoruje ten problem. Poza tym, że Pedro Sanchez, premier Hiszpanii, przez blisko miesiąc był po prostu na wakacjach. Jego nie było. On wyjechał na wyspę Lanzarote nurkować i nie było ingerencji, nie było obecności premiera w ogóle. Więc no dopiero teraz zaczyna się coś dziać i to pod wpływem presji społecznej.
1: Na ile jest tak, że to, co dzieje się w Ceucie, także wpłynie na ogół Hiszpanów? To jest oczywiście esklawa, pewnie w jakimś sensie odległa od wielu regionów i od wielu problemów codziennych Hiszpanów, no ale skoro tak bardzo rezonuje na polską debatę publiczną, to pewnie tym bardziej na debatę publiczną i na światopogląd w samej Hiszpanii.
2: No, w Hiszpanii od miesiąca nie mówi się absolutnie o niczym innym. Jest to jedynka na wszystkich, we wszystkich kanałach informacyjnych, ale no, nie wpływa to tylko na Hiszpanię, to wpływa na całą Europę. Proszę pamiętać, że ci ludzie tak naprawdę oni nie chcą zostać w Hiszpanii, bo w Hiszpanii dla migrantów szanse są mniejsze niż w innych krajach. W krajach takich jak Francja czy Niemcy i już w tej chwili niestety również Polska. I ci ludzie po prostu usiłują się przedostać.
1: W tym sensie na szczęście Polska, że żyje się tutaj na tyle dobrze, że migranci chcą przyjeżdżać, ale na nieszczęście, że w tej chwili strefa Schengen może być dla nas kłopotem. No ale dobrze, to na marginesie, do Hiszpanii wracający, to jakoś wpłynie na sympatie polityczne?
2: Niewątpliwie. Rośnie siła prawicy. Polacy nazywają to skrajną prawicą, czyli partia Vox. To nie jest skrajna prawica, to jest prawica, tylko że tak naprawdę w Hiszpanii nigdy nie było takiej radykalnej prawicy. Od czasów generała Franco oczywiście. No i ich siła, oni organizują protesty, tylko należy pamiętać, że jakby sympatykami tej partii, tutaj sytuacja jest trochę skomplikowana, bo sympatykami tej partii w bardzo dużej części, żeby nie powiedzieć wszyscy, są służby, policja i wojsko, ci, którzy mają bezpośrednio kontakt z sytuacją realną na ulicach. I no, jak już służby sympatyzują z prawicą, a Hiszpanie swoim służbom, sędziom naprawdę ufają. Więc sytuacja się zaognia, sytuacja robi się twarda, prawica zyskuje i będzie zyskiwać do momentu, w którym rząd Pedro Sancheza będzie postępował, jak postępuje, a no miejmy nadzieję, że to są już końcówka tego rządu i końcówka Pedro Sancheza.
1: Chociaż Pedro Sanchez jest mistrzem politycznego przetrwania w różnych konstelacjach. Na ile jest tak, że ten plan, który lewica czasami mówi wprost, żeby dać prawa do głosu, prawo obywatelskie migrantom, i że to będzie ten zasób wyborczy, który pozwoli raz jeszcze hiszpańskiej lewicy utrzymać się u władzy?
2: I są takie plany, lewica nigdy nie ukrywała tego, że chce tych głosów i chce jak najszybciej dać prawo głosu migrantom i w jakim celu. Na szczęście Hiszpania ma jeszcze sędziów. Sędziowie w Hiszpanii, wymiar sprawiedliwości to jest bardzo silna grupa, bardzo twarda grupa, która twardo się temu stawia i jest takim ostatnim bastionem jakby stającym w obronie społeczeństwa. Także oni dzisiaj również wyjdą, związki sędziów, organizacje sędziów dzisiaj również wyjdą na ulicę w proteście poparcia dla Ceuty.
1: O czym mówiła Renata Nakosta, dziennikarka publicystka, portal Wszystko co najważniejsze. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Janusz Rzeczkowski, dziennikarz, publicysta. Halo, halo, czy się słyszymy?
2: Dzień dobry, Łukaszu, słyszymy się, kłaniam się Państwu.
1: No, na koniec trochę spraw polskich, ale spraw niewesołych. Poznaliśmy raport NIK o tym, jak sobie radziło państwo polskie przy okazji powodzi na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, szczególnie w Kotlinie, w powiecie kłodzkim z września roku 24. Proszę powiedz, jakie są ustalenia i co właściwie NIK odkryło, czego byśmy nie wiedzieli?
2: Tak, to są właściwie postawione pytanie, bo o tych niedociągnięciach, kolokwialnie mówiąc, mówiliśmy już od dłuższego czasu. Kardynalnych błędach, mówmy wprost, nie ma co owijać bawełnę. Tutaj przede wszystkim kwestia dotycząca informowania mieszkańców z terenów zagrożonych powodzią o zbliżającej się wodzie. To jest coś niedopuszczalnego, co nigdy nie powinno się zdarzyć, a właśnie zdarzyło się na przykład w kontekście zerwania tamy w Stroniu Śląskim, gdzie od momentu, kiedy woda przedarła się i de facto rozsadziła ten wał, do tego, kiedy dotarła do na przykład Kłodzka, zabrakło komunikatów tam ludności, z jak poważnym zagrożeniem mamy do czynienia. Jest problem z wodami polskimi. Jest problem z kontrolą ilości wody w zbiorniku. Tu na przykład zbiornik Nyski. Myśmy już o tym mówili, ale nikt to potwierdziła, że po prostu gdyby wcześniej spuszczono tą wodę, gdyby przygotowano zbiornik na przyjęcie tej olbrzymiej ilości wody, która przyszła z gór po prostu pod wpływem niżu i opadów, no to być może te straty w Lewinie Brzeskim nie byłyby tak dotkliwe jak to, co widzieliśmy tam na miejscu. Brak kompetencji na wielu poziomach i płaszczyznach, bo od samorządów, niedużych samorządów gminnych, po samorządy wojewódzkie, problemy z alertami RCB, no bo wydaje się, mówmy wprost, kierownictwo na szczeblu ministerialnym, mamy takiego jednego ministra, który tam koordynował te wszystkie kwestie, no ale też samorządowcy podkreślają ten moment wejścia do akcji premiera Donalda Tuska z tym swoim słynnym zdaniem, że prognozy nie są przesadnie alarmujące. No okazało się, że były, wiemy jak to się skończyło jednak i teraz w ślad za tym dokumentem NIK-u spodziewamy się, że będą również jakieś inne konsekwencje. No to jest oczywiście sprawa otwarta, kiedy i jakie.
1: To pytanie teraz o konsekwencje co do przygotowania i zarządzania kryzysem i powodzią i pomocy, ale także właśnie tej pomocy finansowej. Kolejne fakty wychodzą na jaw. Jak na to reagują mieszkańcy Kotliny Kłodzkiej?
2: To znaczy, tutaj możemy mówić o oburzeniu, ale podejrzewam, że znajdą się i tacy mieszkańcy, którzy powiedzą, no to zawsze jest tak, że jak jest jakaś pomoc, są jakieś pieniądze, to gdzieś te pieniądze na bok również idą. No pytanie właśnie, czy my się na to godzimy, czy tutaj może być jakieś takie machnięcie lekceważące ręką w sytuacji, gdy osoby, które wprost były związane z tym procesem dzielenia wsparcia, no podejmowały decyzje, czy to premiujące działalność osoby bliskiej, krewnej, czy to jakiegoś sąsiada, czy znajomego biznesmena. Ta sprawa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, ona wiemy w tym momencie, 3 osoby są w areszcie, 6 łącznie postawiono zarzuty, ale to nie jest koniec, bo CBA bada 50 sytuacji, w których no, mogło dojść do podobnych nadużyć. Wprost przestępstwa i wyłudzenia środków, bądź to z Banku Gospodarstwa Krajowego, bądź ministerialnych. To wiemy, że tutaj ta agencja współpracowała z agencją, no, takim liderem tego projektu w konsorcjum. Była agencja Agrorek, która działa w Nowej Rudzie, a której prezesem jest mąż wicemarszałek Sejmu Moniki Wielichowskiej, pan Rafał Wielichowski. No i tutaj były także kontrole poselskie. Właśnie tylko problem polega na tym, że w toku takiej kontroli czy badaniu wprost dokumentów zapewne niewiele uda się wykazać. Tutaj w przypadku Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego udało się to wyświetlić z uwagi na publikacje medialne. Taki bezpośredni audyt, sprawdzenie tego w terenie, jak to wygląda. Ale właśnie to cwaniactwo polega na tym, że na pierwszy rzut oka te kwestie nie wyglądają tak, że moglibyśmy mówić o wyłudzeniu. Tu trzeba wejść naprawdę dużo, dużo głębiej i w dokumentację, i w sytuację, no ale także ktoś skonstruował przepisy, które umożliwiają naciąganie. To jest
1: działania. To czekamy my i na działania dziennikarzy, w tym Janusza Rzeczkowskiego, ale także może na raportniku, już nie o to, jak państwo było nieprzygotowane, jak nie zarządzało pomocą i zwalczaniem powodzi, ale właśnie o to, jak ta pomoc potem materialna już dla poszkodowanych była rozdysponowana. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję i pozdrawiam.
1: Do zobaczenia.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Dzień dobry, Stanisław Bukowski. Jak co rano w zasadzie. No więc wczoraj kolejny wielki sukces kolejnej orkiestry. Trzy orkiestry znakomite, czyli Montreal, Orkiestra Symfoniczna z Pittsburgha, no to objawienie przynajmniej dla mnie, ale sądzę, że dla wszystkich. No i wczoraj Royal Concertgebouw z Amsterdamu. To najstarsza spośród wymienionych orkiestr. Jeszcze XIX-wieczna, pierwsza połowa XIX wieku, o ile pamiętam, ze znakomitymi szefami tych orkiestr. No trudno tutaj wymieniać nawet wszystkich, bo to zajmie mnóstwo czasu. Jeszcze opowieść o nich wszystkich można snuć w nieskończoność. No, jak to załatwia Stanisław Leszczyński, dyrektor Festiwalu Chopin i Europa, pozostanie jego słodką tajemnicą, chyba że wyjawi ją nam w czasie wizyty w Radio Wnet, na którą mam nadzieję. Ale wróćmy do wtorkowego koncertu. Na początku trzyczęściowe divertimento Grażyny Bacewicz na orkiestrę smyczkową, więc orkiestrę zmniejszoną do kwintetu złożonego ze skrzypiec pierwszych i drugich, altówek, wiolonczel i kontrabasów. Ukłon dla polskiej publiczności, a zarazem hołd dla jednej z najwybitniejszych polskich kompozytorów XX wieku. Ze względu na solistę bardzo czekałem na ostatni, piąty koncert fortepianowy Esdur Ludwiga van Beethovena. Solistą był świetny, ale znany mi wyłącznie z nagrań, islandzki pianista Víkingur Ólafsson. Czym jest tonacja w tej chwili dla współczesnych twórców, a szczególnie słuchaczy? Ma niewielkie znaczenie. Tymczasem jeszcze w czasach Beethovena miało bardzo ważne i symboliczne znaczenie. Tonacja Esdur pobrzmiewa heroicznie, podobnie jak w Rojce. Spośród koncertów fortepianowych tylko ten jeden, ostatni, nie wykonał Beethoven osobiście. A to z powodu postępującej coraz szybciej jego głuchoty. Z tego też powodu kompozytor pozostawił szczególny zapis kadencji w partyturze, tych dwóch bodaj kadencji, zakazując przyszłym wykonawcom jakichkolwiek zmian. Pamiętajmy, że w tamtych latach była, szalała wręcz wojna Austrii i Francji. Stąd też nazwa cesarski wiąże się i ma charakter militarny. Pamiętajmy też, że uwielbienie Beethovena dla Napoleona, początkowe jako postaci związanej z poglądami wolnościowymi, skończyło się dość nagle i definitywnie. Charakter tego ulubionego od czasów rewolucji francuskiej koncertów wojskowych są marszowe rytmy, proste motywy i usunięcie na plan dalszy lirycznych epizodów nadaje koncertowi temu rysy bohaterskie. Wspaniałe wykonanie orkiestry oraz solisty. Na dwa bisy Bach, w których specjalizuje się Víkingur i z którego muzyką eksperymentuje od dawna, już od pierwszych nagrań, właśnie pianista. A po przerwie, w pełnym już składzie, królewscy symfonicy z Amsterdamu zaprezentowali się już rzeczywiście w pełni. Piąta symfonia B-dur Sergiusza Prokofiewa. O Prokofiewie można by wiele też mówić. Zresztą już mówiliśmy chyba w tej audycji i będziemy mieli jeszcze okazję o nim porozmawiać. Przedziwna postać. Człowiek, który pierwsze lata swojej twórczości w zasadzie tuż po rewolucji spędził na Zachodzie i ale czy tam odniósł prawdziwy sukces? On uważał, że nie. On chciał być pierwszym spośród kompozytorów na świecie. No to nie udało mu się tam, więc przyjechał do Związku Radzieckiego podobnie jak Maksym Gorki, został tam zaproszony, przyjęty z królewskimi honorami, a później okazało się, że życie w Związku Radzieckim nie jest takie, jak mu się wydawało, czy też jak chciałby je widzieć. Po pierwsze, pierwsza żona, z którą przyjechał, która chadzała w lamparcim futrze, trafiła do obozu, no ale później już miał inną, dużo młodszą żonę, mimo że jego synowie z pierwszego małżeństwa starali się uratować matkę, nie udało się to ani jemu, specjalnie się pewnie do tego nie przyłożył, ale też nie pomógł nawet ani Szostakowicz, ani inni jego, jak wydawało się, przyjaciele. Skomponował tę symfonię, a raczej wymyślał już od 1941 roku. Dzieło określił sam kompozytor jako symfonię o wielkości ludzkiego ducha. Jednak jak to bywa z symfoniami Prokofiewa, nie wszystko takie, jak się nam niekiedy wydaje, a wręcz inne. Heroiczny wydźwięk pierwszej części zostaje nagle zastąpiony ostrym i mocnym skerco. Pogrzebowy nastrój części wolnej zostaje rozjaśniony przez radosny galop w finale, ale nawet on zostaje nagle zastąpiony przez kodę, która bezlitośnie niszczy najbardziej optymistyczne tematy. Ta orkiestra pokazała swoją klasę artystyczną w pełni i w pełnym blasku. No cóż, czy można porównać tę orkiestrę z Pittsburghem? Bardzo, bardzo trudno, bo jedna i druga jest znakomita. Jednak gdybym miał wybierać, to Pittsburgh jednak. Pittsburgh może ze względu na wspaniałą dziewiątą symfonię Dworzaka, która na zawsze, przynajmniej dla mnie, pozostanie wzorem. Wzorem orkiestracji, znakomitego wykonania. No, czy tak będzie zawsze, czy rzeczywiście nie doceniłem już może po tej pittsburskiej orkiestrze z Amsterdamu. Też niezwykła precyzja, głęboka, ale tamto wykonanie z Pittsburgha pozostanie naprawdę, naprawdę pozostanie w mojej pamięci. Na bis smutny walc. Walc Trist, opus 44 Sibeliusa. Gdybym miał wybierać, no, wykonane to znakomicie również, ale czy lepiej niż Pittsburgh? Chyba nie, chyba nie. Dzisiaj Zitong Huang, Chopin, Schumann, Liszt. I później na końcu jeszcze kolejny Chopin. Jeszcze przyjdzie czas na wspominanie całego i podsumowanie całego festiwalu. A dzisiaj na zakończenie Olafsson i jego właśnie Bach. Partita. E-moll, numer 6, Courant w wykonaniu Wingora Olafsona. Bardzo Państwu dziękuję i do jutra.

0: Nocne powtórki wnet.
1: My się przenosimy do Wrocławia, żeby porozmawiać z doktorantami Aleksandrą Chorążewską i Krzysztofem Ciurą, jako że jest to składający się jeszcze z pani doktor Natalii Poremskiej zespół profesora Łukasza Opalińskiego z Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, który dokonał pewnego odkrycia, o którym będziemy rozmawiać. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Odkrycia, które zostało opisane w, tak przynajmniej Państwo piszą, że jest taki prestiżowe naukowe czasopismo Journal of American Chemical Society. Cóż to za odkrycie, czym właśnie mogą Państwo opowiedzieć, do czego ten zespół z Państwa się składający doszedł?
2: Tak krótko mówiąc, proponujemy rozwiązanie, które może połączyć precyzyjne dostarczenie leku oraz dodatkowe ograniczenie skutków ubocznych poprzez manipulację dostarczania leków od środka komórki, stosując taką sygnalizację komórki, która daje takiej cząstce toksycznej zielone światło do wnikania do komórek nowotworowych, a czerwone światło do komórek zdrowych.
1: Czyli mówimy o metodzie, która może mieć zastosowanie przy chorobach nowotworowych. Jak to jest? Jak się taki temat podejmuje? Czy to jest tak, że Państwo od początku wiedzieli, co chcą zbadać, co chcą osiągnąć? Czy to jest tak, że zaczyna się robić jedną rzecz, a później wpada się na inną i gdzieś ten wynik jest na przykład taki?
3: No więc my celowo zaprojektowaliśmy cząstkę, która sama ze swojej architektury była dość niespecyficzną cząstką, to znaczy zarówno celowała w komórki nowotworowe, jak i celowała w komórki zdrowe, więc dostarczaliśmy ten lek, ale tak samo wydajnie zabijając obydwa typy tych komórek. Natomiast było to po to, żebyśmy mogli ostatecznie dobrać również i wykonać taką szeroką analizę odpowiednie niskocząsteczkowe związki, którymi, tak jak koleżanka wspomniała, moglibyśmy modulować właśnie tym wnikaniem naszych cząstek terapeutycznych do odpowiednich komórek, a więc wyselekcjonowaliśmy takie, które związki, które pozwalają nam to wnikanie zwiększyć do komórek nowotworowych, jak powiedziała koleżanka, a zmniejszyć do komórek zdrowych.
1: I to się udało, czyli jakiś cel został, który Państwo sobie założyli, spełniony.
3: Dokładnie.
2: Jak najbardziej.
1: To może jeszcze tak wytłumaczymy, bo rozumiem, że to jest tak zwana terapia celowana, czyli staramy się zabić coś, co jest nowotworem, nie zabijając jednocześnie komórek zdrowych. Czy ja to dobrze rozumiem?
2: Tak, dokładnie. Projektując takie terapie celowane, szuka się celów na powierzchni komórek nowotworowych, które występują w większej ilości na takiej komórce nowotworowej niż na komórce zdrowej. Porównajmy sobie to do takich wypustków, które znajdują się na powierzchni komórki, i nasz lek ma takie specjalne łapki, które łapią te wypustki. Jeżeli więcej tych wypustków znajduje się na komórce nowotworowej, to tam większość leków pójdzie. Tak jak kolega tutaj wspomniał, nasza cząstka też ma specjalną architekturę, która ma 3 takie łapki, więc może naraz związać aż 3 takie wypustki na komórce nowotworowej, w wyniku czego dochodzi do bardziej wydajnej endocytozy, czyli wchłaniania leku przez komórkę nowotworową. I to jest jakby jedna strategia od zewnątrz, i właśnie od wewnątrz dobraliśmy taką cząsteczkę chemiczną, która zmienia sygnalizację drogi dostarczania tego leku, tak jak wspomniałam, dając zielone światło tylko komórkom nowotworowym.
1: Czyli to jest takie dwutorowe działanie.
2: Dokładnie.
1: No dobrze, a czy to jest tak, że takich terapii celowych na ten moment nie ma? Czy to jest jedna z, którą Państwo proponują? Jak to wygląda?
3: Terapie celowane w nowotworach są bardzo atrakcyjne, ponieważ znamy skutki na przykład takich niespecyficznych, niecelowanych terapii, jak chemioterapia, radioterapia, gdzie tak naprawdę cały organizm cierpi w trakcie leczenia. Terapie celowane pozwalają właśnie precyzyjnie ten lek dostarczać selektywnie do komórek nowotworowych. Wyróżniamy tutaj na przykład takie terapie jak użycie też niskocząsteczkowych właśnie inhibitorów hamujących konkretne receptory w komórkach. Możemy tutaj właśnie wskazać na takie konstrukty jak przeciwciało lek, które też właśnie wiążą odpowiednie te wypustki, o których wspomniała koleżanka, na powierzchni komórek nowotworowych, ale też możemy mieć takie typy cząstek terapeutycznych jak białko lek, tak jak w naszym przypadku, czyli mamy właśnie białko, które rozpoznaje odpowiednie receptory na powierzchni komórek i przyłączony do niego lek cytotoksyczny, który jak taki koń trojański po prostu wchodzi nam do tej komórki i przy okazji powoduje jej śmierć.
1: No to na czym ta innowacyjność tego, co państwo odkryli, tego, co z tych badań wynika, polega? Że to jest jedna z kolejnych możliwości takich terapii celowanych? Czy czym to się odróżnia od tych, które już rozumiem funkcjonują gdzieś w medycynie, są w leczeniu nowotworów wykorzystywane?
3: Największym problemem zawsze jest wybranie tego celu, tej wypustki, w którą mamy wycelować. Zazwyczaj nie możemy spotkać się z sytuacją, w której jest to zero-jedynkowe, to znaczy te wypustki występują tylko w komórkach nowotworowych, a nie ma ich w komórkach zdrowych. Zazwyczaj musimy iść na pewien kompromis, to znaczy mamy zwiększoną liczbę tych wypustek na komórkach nowotworowych, a mniejszą na zdrowych, więc i tak to celowanie jest ograniczone. Nasza metoda pozwala to celowanie wzmocnić, czyli jeszcze bardziej specyficznie wycelować w komórki nowotworowe, nie atakując komórek zdrowych. I to, że możemy to robić od wewnątrz komórki, zmieniając te szlaki sygnałowe, o których mówiła koleżanka, jest dosyć przełomowe, ponieważ to jest zastosowanie, które można wykorzystać w przypadku wielu innych leków, wielu innych cząstek terapeutycznych, które na przykład do tej pory zostały odrzucone na wczesnych fazach badań klinicznych ze względu właśnie na tą niską selektywność. Więc takie wykorzystanie, takie zastosowanie tej metody pozwoliłoby może ponownie powrócić do innych takich leków, które były już testowane.
1: Czyli rozumiem, że leki takie są, istnieją, które te komórki nowotworowe niszczą, natomiast one jednocześnie niszczą zdrowe komórki, a państwo robią coś, czy odkryli coś, co sprawia, że ta celowość jest większa procentowo, co znaczy, że chronimy w jakiś sposób te komórki zdrowe.
2: Dokładnie tak. Po prostu jako pierwsi pokazaliśmy, że jest możliwość modułowania tym procesem od wewnątrz poprzez zmianę sygnalizacji ścieżek sygnalnych, które modulują procesem internalizacji. Proponujemy taką strategię, która może być zastosowana do wielu innych czy już obecnie używanych leków, czy też może pozwolić na zaangażowanie większej ilości celi molekularnych.
1: A czym jest w takim razie, czym są te substancje, o których mówimy, które zmieniają tą ścieżkę w tej komórce zdrowej, że ona nie przyjmuje tego leku do siebie?
2: Są to związki chemiczne, dokładnie inhibitory kinaz. My w swoim badaniu przebadaliśmy około 2700 różnych takich inhibitorów i w badaniu przesiewowym wybraliśmy kilka z nich, które miały efekt hamujący na internalizację do komórek zdrowych naszego koniugatu i promowały równocześnie lub nie wpływały po prostu na wydajność tego procesu do komórek zdrowych. Więc wybraliśmy cząstkę chemiczną, która jest też używana powszechnie w klinice do leczenia nowotworu akurat płuc i jest ona zaakceptowana, więc wiedzieliśmy, że jest to bezpieczna cząstka. Natomiast naszą cząstką modelową naszego leku, to może Krzysiu chcesz opowiedzieć?
3: To jest właśnie taki, to jest złożone białko opierające się o takiej architekturze właśnie potrójnej. Mamy te trzy łapki, którymi właśnie łapiemy trzy różne wypustki na powierzchni komórki i indukujemy taką dosyć nowo poznaną metodę internalizacji zależną od agregacji z kolei. Ale właśnie najważniejsze jest tutaj to modułowanie, ta modulacja od wewnątrz tymi związkami, które udało nam się w badaniu przesiewowym wyselekcjonować.
1: No i wyniki są takie, że w 100% chronią Państwo wtedy te zdrowe komórki, czy na przykład, nie wiem, w 90%?
3: Jeżeli o to chodzi, to jest to... zawsze musimy opierać się o konkretny przykład. No, my wykonywaliśmy te badania przede wszystkim na komórkach, na liniach komórkowych i wykazaliśmy tam istotną różnicę w przypadku właśnie tej wnikaniu do komórek zdrowych i nowotworowych. Natomiast jeżeli chodzi już o takie badania stricte na przykład zwierzętach, no to rozpoczęliśmy i w tej pracy swojej opisaliśmy badania na myszach, gdzie pokazaliśmy, że lek, który podajemy, wnika w dużo mniejszym stopniu do właśnie komórek zdrowych i chronimy te organizmy przed tym. Natomiast potrzebowalibyśmy również takich badań, gdzie moglibyśmy porównać wpływ na przykład na zmniejszanie się guza już na przykład w myszach, więc tutaj kolejne badania byłyby potrzebne, ale takiej precyzyjności co do konkretnych procentów ciężko wskazać, no bo musielibyśmy mieć też taki model, żeby to dokładnie określić.
1: No to co dalej, co teraz? Są, można powiedzieć, nie wiem czy to jakoś profesjonalnie się nazywa, ale wstępne badania, są wyniki, które są dla Państwa zadowalające, już coś przy użyciu mysz Państwo badali i co teraz dalej się dzieje z Państwa zespołem, z tym odkryciem?
2: Jak najbardziej są to dla nas satysfakcjonujące wyniki. Przeprowadziliśmy pierwsze badania na zdrowych myszach, którym podawaliśmy sam koniugat cytotoksyczny oraz grupie myszy, którym podawaliśmy najpierw ten związek chemiczny, ten inhibitor, o którym wspominałam, i następnie nasz koniugat cytotoksyczny. I zauważyliśmy, że w takiej terapii kombinowanej znosimy efekt negatywny tego naszego koniugatu cytotoksycznego, na przykład na niektóre parametry krwi odpowiedzialne za odpowiedź immunologiczną. Zatem możemy stwierdzić, że nasza koncepcja sprawdza się na organizmach zdrowych myszy, to znaczy, że jesteśmy w stanie zminimalizować negatywne efekty. I te wyniki zawarliśmy w naszej publikacji, do której oczywiście zapraszamy, żeby się z nią zapoznać. Natomiast w kolejnym kroku należałoby podjąć się takich badań już na myszach, które po prostu mają takie guzy, w tym przypadku guz trzustki, nowotwór trzustki, i po prostu zbadać prawidłowość tej koncepcji również na takich organizmach.
1: To skąd finansowanie na takie projekty i ile on trwał, taki projekt badawczy?
3: Nasz projekt badawczy trwał blisko 4 lata i finansowanie pozyskaliśmy z Narodowego Centrum Nauki NCN, które uzyskał profesor Łukasz Opaliński, nasz promotor. I jeżeli chcielibyśmy dalej rozwijać tę koncepcję, no to oczywiście kolejny grant na takie badania musielibyśmy pozyskać, na co liczymy w przyszłości jako zespół.
1: Chwalą się Państwo i jest zapewne czym, że ten artykuł Państwa został opublikowany w czasopiśmie amerykańskim, ważnym czasopiśmie w tym świecie naukowym, rozumiem. Czy są jakieś tego efekty? Czy na przykład jest jakaś współpraca z zespołami na przykład ze Stanów Zjednoczonych, czy w ogóle tak współpraca jest Państwu do czegoś potrzebna?
2: To znaczy największym efektem publikacji w takim renomowanym czasopiśmie jest po prostu rozpoznawalność i to, że wyniki naszych badań mogą dotrzeć do szerokiego grona naukowców. Publikacja w takim czasopiśmie wiązała się z szczegółową recenzją. Przed publikacją taki artykuł jest recenzowany, więc daje to też dodatkowe potwierdzenie, że są to dobre badania, więc na pewno renoma, rozpoznawalność i po prostu to, że możemy dotrzeć do większej ilości osób, być może przyniesie to jakieś współpracę z innymi grupami badawczymi. Naszą publikację stworzyliśmy już ze współpracy z grupą z Państwowej Akademii Nauk, tutaj z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej we Wrocławiu oraz z Uniwersytetem Goethego z Niemiec. Także już te współprace mamy, ale jesteśmy oczywiście otwarci na kolejne.
1: No, rozumiem, że Państwo badania będą kontynuowani.
3: Jak najbardziej, tak. Tutaj też chciałbym tylko wspomnieć, że to też ważne, myślę, docenienia, że ta praca jest praktycznie w 100% polska. Tutaj naukowcy, mimo tego, że z różnych instytutów, to głównie są Polacy i my jako zespół jesteśmy dość samowystarczalni. Większość, w zasadzie wszystkie te badania zostały wykonane we Wrocławiu i przeanalizowane przez nas i przedstawione, więc tych współprac jak najbardziej życzymy sobie również też w przyszłości. Natomiast pokazaliśmy, że jako zespół jesteśmy w stanie te badania na wysokim poziomie dostarczyć tutaj stąd, od nas, z Wrocławia, z Polski.
1: I jest z czego być zadowolonym. To jeszcze zapytam, czy to jest tak z punktu widzenia naukowego, że wierzą Państwo, że to faktycznie może być jakiś duży przełom w tym leczeniu nowotworów, że to jest faktycznie jakaś terapia, która gdzieś w tej wizji paru lat mogłaby mieć zastosowanie?
2: Mamy taką nadzieję.
3: Tak, tutaj kolejne badania z wykorzystaniem myszy oraz ostatecznie musiały być przeprowadzone badania kliniczne. Natomiast mamy nadzieję, że sam mechanizm, który przedstawiliśmy, może być kiedyś przydatny i rzeczywiście być wykorzystany do już terapii na ludziach.
1: To ja jeszcze zapytam, jak wygląda taka praca nad takim projektem? Ile to jest godzin dziennie? Czy Państwo się spotykają codziennie? Na czym polega sprawdzanie tego wszystkiego? Czy to jest praca dużo pisania, dużo eksperymentów? Na czym polega taka praca przy takim projekcie?
2: To oczywiście bardzo blisko ze sobą współpracujemy. Nasz tutaj główny zespół właściwie składa, nasz główny zespół składa się z 4 osób, czyli właśnie z profesora Opalińskiego, dr Natalii Porębskiej oraz nas. Główną naszą pracą w pierwszym okresie, tym czteroletnim, pierwszym 2 latach tego okresu czteroletniego było oczywiście wykonywanie eksperymentów, czyli taka codzienna praca laboratoryjna, bardzo dokładne sprawdzanie naszych hipotez, wielokrotne powtarzanie tych eksperymentów, bo musimy mieć powtarzalność i statystycznie potwierdzić nasze wyniki. No i później bardzo też dużo czasu, można powiedzieć, poświęcamy na analizę, no i później już napisanie takiej publikacji. W sumie trwało to 4 lata bardzo intensywnej, myślę, pracy.
3: Myślę, że spokojnie możemy powiedzieć, że jest to praca na pełen etat lub czasami również dłużej.
1: Aleksandra Chorążewska, Krzysztof Ciura, doktoranci na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego opowiadali. Nie wiem, czy da się jakoś w jednym zdaniu powiedzieć, co Państwo odkryli.
3: Odkryliśmy, że jesteśmy w stanie racjonalnie modulować wnikanie mleku i zwiększać jego selektywność do komórek nowotworowych w porównaniu do komórek zdrowych.
1: I to jest zespół profesora Łukasza Opalińskiego. A o tych odkryciach mieli Państwo okazję posłuchać i też warto powiedzieć, że zostały one opisane w naukowym czasopiśmie Journal of American Chemical Society. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękujemy.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Nocne powtórki w net.